0: lotnisku pracownik agencji TSA odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zabronił wnieść Oscara na pokład, bo ocenił, że może stanowić zagrożenie dla współpasażerów. Statuetka trafiła do kartonu i luku bagażowego, ale po lądowaniu we Frankfurcie do filmowca nie wróciła. Lufthansa w nocy zapowiedziała w internetowym komentarzu intensywne poszukiwania. Po kilkunastu godzinach linia lotnicza ogłosiła odnalezienie najważniejszej nagrody w świecie filmu. Zapowiedziała też, że wyjaśni zagadkowe zniknięcie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Sobota bardzo pogodna, jedynie na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, z których nie będzie jednak padać. Na termometrach w ciągu dnia od około 16 stopni w górach i w Helu, do około 23 w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: W niedzielę 3 maja prezydent powoła Radę do spraw nowej konstytucji. W jej skład według planów Karola Nawrockiego mają wejść przedstawiciele klubów i kół poselskich oraz eksperci. O komentarz w tej sprawie i nie tylko w tej poproszę. Z nami jest Tomasz Wypych, Salon 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry państwu.
3: Panie redaktorze, prezydent proponuje Radę do spraw nowej konstytucji. To ja zacznę od tego. Czy Polska potrzebuje nowej konstytucji?
4: No w mojej opinii tak. Ja już od kilku lat o tym mówię, że konstytucja, którą mamy, powoli przestaje się sprawdzać. Ona była uchwalona, przygotowana i wprowadzona w określonych warunkach. Warunki się bardzo, bardzo zmieniły, choćby przez konfigurację sceny politycznej, przez to, że ta scena się z jednej strony zradykalizowała, z drugiej strony jednak te partie polityczne działają w sposób bardziej dojrzały. To, o czym być może akurat Radio 24 nie zapomina, ale to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, więc ta konstytucja wymaga zmiany, korekty, nie wiem, czy takim trybem jak w Stanach Zjednoczonych idzie się, że poprawki wprowadza się, czy trzeba będzie nową uchwalić, czego nie wyobrażam sobie przy tej polaryzacji takiej politycznej. Ale w mojej opinii i wielu, wielu ekspertów, ja nie jestem oczywiście ekspertem w konstytucji, ale taka zmiana musi nastąpić choćby po to, żeby te ośrodki władzy prezydenckiej i rządowej, jeśli są z różnych obozów politycznych, nie trzymały się w takim paraliżującym państwo klinczu.
3: Myśli pan, że będzie wola polityczna również do takich zmian? Oprócz oczywiście pałacu prezydenckiego, mam na myśli wolę polityczną ze strony koalicji rządowej.
4: Ja powiem szczerze, jak byłem młodszy, dużo to sobie politykę trochę inaczej wyobrażałem i myślę sobie, że po tych wszystkich takich no, nieprzyjemnych sytuacjach, które się dzieją w blokowaniu pałacu małego przez duży, dużego przez mały, dojdzie jednak do takich rozmów na razie, może nie nieformalnych, takich pozamedialnych, że wysłannik pana prezydenta, wysłannik pana premiera dojdą do wniosku, że może spotkajmy się i spróbujmy takie Radę Konstytucyjną powołać i próbować coś zrobić. Natomiast widzę, że rzeczywiście prezydent taką inicjatywę wykazał. To pytanie, jak się zachowa w tej chwili koalicja rządząca, czy podejmie rękawice, uważam, że warto, tak jak wspomniałem. Po prostu na tej zasadzie, że jak sobie blokujemy, wszystko blokujemy, to uznam, że to jest przedwczesne albo całkiem niepotrzebne. Ja uważam, że inicjatywa prezydenta jest dobra, natomiast no, konstytucja dotyczy wszystkich. Dobrze byłoby, gdyby wszystkie środowiska, a spotykają się często, choćby w Sejmie, powiedziały, zróbmy coś z tym.
3: No to pierwszy komentarz już jest. Proszę razem ze mną posłuchać wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.
5: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. To Prawo i Sprawiedliwość polską konstytucję łamało, niszczyło, upolityczniło Trybunał Konstytucyjny. Doprowadziło do tego, że dzisiaj ten układ siły w Polsce jest wykluczony w związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny nie działa. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
3: No, panie redaktorze, no to już wiemy, że Lewica raczej do tego projektu nie dołączy. To ja zapytam inaczej. Może zamiast wychodzić z inicjatywą, że już 3 maja taka rada zostanie powołana, to może wcześniej trzeba było najpierw porozmawiać z klubami i zaproponować jakąś formę, zanim się wyszło z taką inicjatywą. No, jak pan to ocenia?
4: Może trzeba było na pewno. To są te rzeczy, o których mówiłem, że warto by się wcześniej spotkać.

0: Natomiast tak obiektywnie rzecz ujmując, być może prezydent spodziewał się po prostu takiej reakcji i uznał, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. Podobna reakcja pewnie byłaby, gdyby premier się zwrócił taką propozycją do prezydenta, mówił, bo to środowisko, no nie wiem, nie są w stanie się porozumieć. Natomiast tak mi smutno, przepraszam, że ja powiem w taki piękny, słoneczny dzień, przynajmniej tutaj, że nie potrafimy nawet się ponad podziałami wznieść i nie wiem, 3 maja święto fajnej konstytucji, którą mieliśmy najnowocześniejszą taką w świecie i nie potrafimy po prostu powiedzieć, okej, usiądźmy. Przecież ta deklaracja premiera Gawkowskiego, no to jest taka absolutnie zamykająca, już pomijam język, jaki to jest powiedziany, gmeranie w konstytucji, to nie jest język dojrzałego polityka, przepraszam, że to mówię, ale być może trzeba usiąść po prostu i popatrzeć, czy my jesteśmy w stanie się dogadać po obu stronach tego stołu, jak ta konstytucja ma wyglądać i wtedy się rozejść. Nie podjęcie takich rozmów w ogóle, to jest takie działanie, takie niepropaństwowe, bym powiedział, no i no nie wiem, wydaje mi się, że też jakby w interesie partii rządzącej jest to, żeby tę rękawicę podnieść, bo zawsze prezydent może powiedzieć, słuchajcie, próbowałem, chciałem, nie zrobili tego i znowu zapędzili koalicję rządzącą do narożnika, zwłaszcza, że proszę zobaczyć, że jakbyśmy tak podzielili, nie mówiąc nic nikomu, to te środowiska takie przynajmniej bardziej patriotyczne wydające się, to są po prawej stronie sceny politycznej. Nie chodzi o to, że po lewej nie ma patriotów, bo są, ale takie demonstrujące ten patriotyzm i takie podkreślające go na każdym kroku, to jednak są po prawej stronie, choćby jakby patrzeć na przestrzeń gospodarczą, gdzie oni by byli zadowoleni, gdyby wszystko było z Polski, a komuś tam im przeszkadza, żeby to były jakieś towary importowane. To, choćby na takim banalnym poziomie.
1: Tak, rozumiem, ale to tak się zastanawiam, bo to, co powiedział też wicepremier Gawkowski, wystarczy przestrzegać tę konstytucję, która już jest. Ja pamiętam, że w latach 2015-2025 prezydent Andrzej Duda wielokrotnie inicjował takie debaty i składał projekty zmian w konstytucji. Pytanie, czemu z tego nic nie wyszło, bo tam wśród propozycji były też takie, które oczywiście budziły kontrowersje. Tam była między innymi kwestia, które obejmowały ochronę przed adopcją dzieci przez pary jednopłciowe, wpisanie wymogu minimum 4% PKB na obronność, propozycje zmian ustrojowych, między innymi kwestie referendum. No, nie było chęci porozumienia się w tej sprawie, mimo że pan prezydent Duda wielokrotnie inicjował właśnie takie rozmowy. Dlaczego wtedy to nie wypaliło?
0: Mi się wydaje, że tak naprawdę obie strony nie do końca chcą tego porozumienia, bo ten spór, który jest, to tak naprawdę jest bardzo dobre paliwo polityczne. Gdybyśmy zobaczyli, państwo zobaczyli, jak wygląda Polska, to co do zasady i tego, jak to jest, to jest no, gospodarka w miarę przyzwoitym stanie, w dobrym stanie, można powiedzieć. Mankuje służba zdrowia, o czym państwo często mówią, ale to nie ma kraju idealnego, w którym to dobrze działa i tak naprawdę paliwo polityczne jest korzystne dla obu stron. W tej chwili te sprawy tak według mnie daleko zaszły, że niestety, zarzucanie jednej stronie przez drugą, że nie przestrzega prawa konstytucji, to jest też zrzucenie kamyka do swojego ogródka. No choćby można powiedzieć, że prezydent nie powołuje sędziów z kolei, że on nie uznał trybunału, nie publikował wyników i tak dalej, i tak dalej. Cała sytuacja taka pogmatwana, gdzie my obaj próbujemy do czegoś dojść, będąc zwykłymi obywatelami. Pokazuje, że naprawdę niestety, ale potrzebna jest taka uporządkowanie, taka kodyfikacja prawa, bo my daleko nie zajedziemy w ten sposób, bo to już w tej chwili widać. I na poziomie praw już nie chcę wpadać w banał taki, że są unieważniane rozwody, bo sędzia był nie ten, poprzez arbitraż gospodarczy, gdzie firmy się wycofują, bo nie są w stanie uzyskać gwarancji stałości prawa przez kilka lat do przodu. Więc ta zmiana konstytucji, matki wszystkich ustaw, no pewnie powinna jednak nastąpić. No.
1: Panie redaktorze, zmieniając nieco temat, myśli pan, że coś pod dywanem jest w kwestii odejścia posła Janusza Kowalskiego z Prawa i Sprawiedliwości? Według ustaleń Wirtualnej Polski rezygnacja może być powiązana z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Sam Janusz Kowalski w swoim oświadczeniu mówi: nie ma mojej zgody na to, żebym na poziomie centralnym walczył o silną prawicę, która będzie naprawiała Polskę, a z drugiej strony jest tolerowanie układów lokalnych. Jak pan ocenia tę sytuację?
0: Z posłem Januszem Kowalskim to wydaje mi się, że może być tak, że albo rzeczywiście jest taki poseł wysoko i wysoce ideowy, który zobaczył, że te układy lokalne no, nie są takie, jak powinny być. Tak? Tam nepotyzm się po prostu szerzy, że uproszczę sprawę i rzeczywiście się zdenerwował i odszedł, tak to strywializuje. Albo jest rzeczywiście coś takiego, że po prostu wypali bomba, o której on wie, bo dostał informację, a on jest w tym wszystkim ugotowany i po prostu odszedł, żeby nie pogrążać PiSu. Tam jest jeszcze też jeden taki wątek, że on obiecał, jestem w stanie w to uwierzyć, że tak poprowadzi proces wotum nieufności ministry zdrowia, proszę zobaczyć, posłem sprawozdawcą w tej sprawie, że rzeczywiście ona to

0: stanowisko straci, występował to dosyć agresywnie i tego nie zrobił. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki ruch, w którym za 2-3 miesiące będziemy mówić, rzeczywiście tak się stało, bo wypaliła ta sprawa, o której my w tej chwili nie wiemy. Przy czym nie wiem, czy to musi być akurat afera zonda z krypto, bo to milion różnych rzeczy może być. Może mówienie o tym nepotyzmie też przez posła wynika z tego, że on też miał swoich ludzi, którzy po prostu tam gdzieś nie otrzymali tych stanowisk. To jest bardzo, bardzo dziwna, bardzo taka tajemnicza sprawa. Mówi się też, że bardzo skutecznie pana posła przyciąga Grzegorz Braun do swojej konfederacji, więc być może też tak to wygląda.
1: A myśli pan, że równie skutecznie i magnetyzm sobie posiadał w kwestii Łukasza Mejzy?
0: Ale w jakim sensie?
1: W sensie przyciągania do partii Brauna, żeby również przyciągnąć tam Łukasza Mejzę. No bo mamy tutaj sytuację, w których dwóch bardzo wyrazistych polityków Prawa i Sprawiedliwości rozstaje się, no w przypadku Łukasza Mejzy, po prostu z klubem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie redaktorze, to żeby tak wybrzmiało i to mocno ode mnie. Ja uważam, że ktoś tak łamiący prawo jak Łukasz Mejza nie powinien w ogóle być posłem. To jest jakby jedna rzecz. Ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy nawet, załóżmy w słusznej sprawie, to szaleństwo, które idzie z Grzegorzem Braunem, te zatrzymania obywatelskie, palenie tych świec, no, blokowanie lekarzy w gabinetach, to przepraszam, że to powiem, ale Łukasz Mejza tam doskonale pasuje, bo to są ludzie, którzy granice prawa wyznaczają w takim obszarze, w jakim jest to wygodne, więc ja bym się absolutnie nie zdziwił i podejrzewam, że jest wiele osób, którym się to wszystko podoba najzwyczajniej w świecie, więc do tego doszliśmy w tej chwili. No, są bardzo takie skrajności, które kiedyś nie występowały, pamiętamy pewnie wszyscy, jak w świętej pamięci Andrzej Leper powiedział, że w Wersalu to nie będzie. Już dawno tą granicę Wersalu i innych Wersali przekroczyliśmy w tej chwili.
1: No, a z drugiej strony tak się zastanawiam, wyobraża pan sobie takie ugrupowanie, które no, z takim określeniem się spotkałem, takie panoptikum polityczne, przyciągające bardzo wyraziste postaci, jednocześnie operujące na zamieszaniu i budowaniu chaosu.
0: Tam jest wbrew pozorom, panie redaktorze, to też jest zapisane w publikacji, to bardzo dużo lektora, dlatego że przyciąga ludzi sfrustrowanych. Bo tam ludzie, którym czasami się nega powinni w życiu, szukają no, przyczyny gdzieś na zewnątrz, to jest oczywiste, ale w sobie próbują naprawić. Ale część osób, które uważa, że oni mi to zrobili. I ci oni to jest w każdym społeczeństwie mniej więcej 8-10% ludzi. I obawiam się, że mogą być rzeczywiście przyciągnięci, jak im się obieca, że już nie będą tego pecha w życiu mieli. To może być co najmniej taka partia, takie ugrupowanie, które będzie, przepraszam, takie z dużym języczkiem uwagi politycznej. To nie będzie już takie 2-3% ugrupowanie, które się walczyło, ale to może być 8-10%, z którym się trzeba będzie liczyć. No a demokracja ma to do siebie, że ci ludzie będą mogli startować i będzie można ich wybrać po prostu.
1: Czy taka jasna deklaracja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że nie będziemy wchodzić w koalicję z Braunem, traktować ją absolutnie serio, czy polityka zweryfikuje, czy sondaże zweryfikują, albo wyniki zweryfikują?
0: Panie redaktor, tak pan powiedział, polityka jest polityką i zweryfikuje i nigdy się nie mówi, nigdy zawsze politycy znajdą uzasadnienie do tego, żeby zrobić coś inaczej niż 3 dni wcześniej planowali. No polityka to jest też gra o skuteczność, w związku z tym tam za bardzo nie ma wyjścia, zwłaszcza, że proszę zobaczyć, że tak PiS, takie paroksyzmy władzy trochę już dotyczą. Raz jest na górze, raz jest na dole, raz jest spójny, raz jest niespójny, raz Morawiecki wychodzi, raz przychodzi, więc te deklaracje absolutnie nie są w ogóle takie według mnie wiążące. Historia to pokazywała parę razy po obu stronach sceny.
1: Panie redaktorze, czy widać jakieś pęknięcie w koalicji obywatelskiej? Czy widać jakieś pęknięcie z ugrupowaniami, które te koalicje tworzą? Mimo, że premier po głosowaniu w sprawie między innymi Pauliny Henning-Kloski mówi, że ta jedność koalicji została utrzymana?
0: Stawiam taką tezę, nie tylko ja zresztą, że gdyby to, co się w tej chwili dzieje z koalicji było rok temu, to koalicja by się rozpadła. W tej chwili to pęknięcie jest ewidentne. Ono jest jakieś tam klejone, sztukowane i tak dalej, ale tylko dlatego, że wybory są za chwilkę. Bo w perspektywie wypadną kadencji 4-letniej, tam mniej więcej rok do wyborów, to jest niewiele. Ta koalicja no, w tej chwili jest taka troszkę połatana i coraz bardziej, jak to zwykle pod koniec kadencji, jest związana nie tylko taką ideową jakąś sprawą, ale tym, że utrzymają się do końca władzy po prostu najzwyczajniej w świecie. No to co wykonała Polska 2050, no ludzie to nazywają telenowelą, można się z tego śmiać. A to było jakieś kuriozum, no bo oni wystąpili przeciwko własnemu rządowi, w którym pani wicepremier jest wicepremierem. Potem pani wicepremier występowała już sama przeciwko rządowi, tak? Potem się rozpadli na dwie części, a potem szantażowali, że nie będą popierać ministrów z rządu, jak nie będzie poparty minister jednej pani, która nie robi drugiej pani. No taki magier się z tego zrobił straszny.
1: A myśli pan, że jakby sytuacja pani przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz jest teraz trudną sytuacją, bo...
0: Bardzo jest trudna.

0: trudno.
1: Bo premier nie zapomni tego zamieszania?
0: Nie zapomni, widać, że pan premier Tuzin no, z jakąś taką wielką sympatią się nie odnosi. Pamiętajmy też, że się nie mylę, ale myślę, że się nie mylę, to pani wicepremier nie jest posłanką. W związku z tym to nie jest też taki mocno umocowany w klubie jakimkolwiek polityk. W związku z tym no, niestety tak to kiepsko wygląda. Ja powiem szczerze, byłem przekonany, że jak było odejście Szymona Hołowni, który w ogóle zaczęło taką rozpad Polski 2050, to partia się mocniej skonsoliduje, no bo to jest jednak, on był jest charyzmatycznym przywódcą, że się tak wyrażę, i trzymał to wszystko w całości, natomiast widać tam, że te takie interesy, no partykularne nie chciałbym powiedzieć, ale takie, ja premierem, ja ministrem zwyciężyły i to się wszystko jak domek z kart rozpada. Mówię, gdyby było dłużej do wyborów, myślę, że koalicji by nie było. Nie byłoby jej też, gdyby nie był tak zradykalizowany w tej chwili PiS, bo prawdopodobnie część osób mógłby przyciągnąć po prostu do siebie, bo te poglądy nawet ekonomiczne są bardzo zbliżone w wielu aspektach.
1: No, a z drugiej strony tak się zastanawiam, czy, bo jakby ta umowa koalicyjna zabrania wyciągania posłów, ale czy można się z kolei spodziewać, że to posłowie Polski 2050 albo Centrum będą się ustawiać w kolejce do tego, żeby dołączyć do Koalicji Obywatelskiej, żeby dołączyć do Platformy?
0: No, nie wiem, czy w kolejce, ale zapomniałem, przepraszam strasznie pana posła i państwów. Nazwisko pana posła, jedyny, który głosował przeciwko zawodowej nieufności wobec ministra Henning-Kloski. No, był z Polski 2050. No i takie rzeczy się mogą po prostu zdarzyć. No, historia z wczoraj, tak? No, w kolejce pewnie się nie będą ustawiać, mówię, no bo nie. Natomiast myślę, że gdyby były jakieś takie atrakcyjne propozycje z taką perspektywą sondażową, że PiS przejmie władzę, to nie jest do końca wcale takie pewne, to myślę, żeby się ta struktura włamała. Myślę też o koalicji, dlatego że gdybyśmy zobaczyli, to choćby w PSL-u jest pan poseł Marek Sawicki, którym jest naprawdę bliżej do prawej strony niż do lewej, ze względu nawet na światopoglądy. Światopogląd, który ma i to jest jego prawo po prostu.
1: Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050.
0: Dziękuję, jeśli się męczył, bo się cały wieczór. Dziękuję, przepraszam.
1: panie redaktorze, no, dlatego zastanawiam się, czy jest tutaj jakiś pomysł na to, żeby w tych wyborach pójść, używa się takiego określenia, jak jedna pięść. I czy to jest problem po prostu dużych partii? Bo i w Prawie i Sprawiedliwości przecież w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z tymi stowarzyszeniami. Teraz widać to pęknięcie w koalicji, więc czy to jest problem dużych partii na półtora roku przed wyborami? To jest jakiś wiatr zmian, czy jakaś chęć wyróżnienia się, bo czasu zostało niewiele i trzeba zaznaczyć swoją obecność?
0: Tak, trzeba zaznaczyć swoją obecność i oby to nie odbywało się kosztem państwa. Wydaje mi się, że jakby takie naturalne mechanizmy pokazują, że ten system dwupartyjny w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych po prostu się nie sprawdza i się wyczerpał, bo proszę zobaczyć, jakikolwiek by się trzeci twór nie pojawił, to on zyskuje błyskawicznie popularność. Tak się ruch Pawła Kukisa, czy Prawda Petru, czy Palikot wcześniej, czy choćby Polska 2050. Natomiast jest potem jakieś takie, ja nie wiem, z czego to wynika. Być może, że ten trzeci ruch zawsze jest taki spontaniczny, nieprofesjonalny, że jeśli ludzie tą partią nie potrafią zarządzać, ona się rozpada, rozmywa i zostaje kanibalizowana przez inne partie. Natomiast w tej chwili jest tak, że wyborcy są zmęczeni na tą taką walką dwóch dinozaurów. A dinozaury muszą coś pokazać. I zamiast walczyć na argumenty, my niestety poszliśmy takim trochę, nie wiem, clickbaitowym podejściem do, przepraszam za słowo, do polityki, że niech się klika, im więcej sensacji, nerwów, tym więcej po naszej stronie będzie głosów, które możemy pozyskać. No,
1: no tak,
0: to, ale to nie zmierza w tą stronę. No,
1: ale czy stowarzyszenie w tym momencie Mateusza Morawieckiego, skupiające wokół siebie popularnych, znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jest jakiś sposób na nowe otwarcie, na nowe ugrupowanie, nową formację? No, jakby parafrazując, no oni już byli.
0: Tak, ale proszę mi uwierzyć, że tam był tylko krok do tego, żeby powstała nowa partia. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, tam było takie sondażowe badanie, że gdyby powstała, na ile mogłaby liczyć, to było 17%. Nikt tak naprawdę nie wie, co się stało, że Mateusz Morawiecki pozostał jeszcze w PiS-ie, ale to był moment do tego, żeby po prostu na prawej stronie powstała trzecia taka mocna siła. I teraz jakbyśmy zobaczyli, to jasne, że z jednej strony pamiętamy panu premierowi choćby Polski Ład przedsiębiorcy, prawda? No za wiele delikatnie mówiąc, to nie pomogło. Ale z drugiej strony, no tego szaleństwa takiego ultraprawicowego, no to jednak propozycja premiera Morawieckiego, który jest eleganckim Europejczykiem, jest dla tych ludzi naprawdę atrakcyjna. U nas brakuje takiego partii, która by zdroworozsądkowo myślała o gospodarce i o Polsce, bez całej ideologii. Tam naprawdę, powtórzę raz jeszcze, brakował krok, żeby oni wyszli na zewnątrz. Moim zdaniem mieliby bardzo duży sukces i mogliby absolutnie namieszać. To było zresztą na rękę koalicji, bo to byłaby trzecia partia, taka silna, czwarta w zasadzie, która by ten elektorat prawicowy próbowała skonsumować.
1: Panie redaktorze, dzisiaj pierwszy

0: Dzień maja, 22 lata temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Cały czas bycie w Unii Europejskiej cieszy się poparciem. Ponad 50% Polaków zdecydowanie popiera obecność w Unii Europejskiej, ale to jest inna Unia niż ta, do której wstępowaliśmy. To jest lepsza czy gorsza Unia, pańskim zdaniem?
1: To jest inna po prostu, bo to nie tak jak pan redaktor powiedział, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie w Unii za 22 lata kolejne. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Proszę też pamiętać, ja aż tak wiekowy nie jestem, ale mniej więcej, że myśmy wstępowali do Unii jako takiego cudownego zachodu, tak, którego nam brakowało. W związku z tym to wyobrażenie było trochę idealistyczne. To był taki twór, który nie miał problemów, były fajne sklepy i szybko się na samochód zarabiało. I do takiej Unii wstępowaliśmy. Natomiast jesteśmy w strukturze, która popełnia bardzo dużo błędów, ale powiem inaczej, no nic lepszego w Europie nie wymyślono. Czasami warto sobie włączyć TVP Dokument, jeżeli tu lokuje program, to przepraszam, i popatrzeć na reportaże z Polski, wcale nie odległe, z początku lat 90. To jest po prostu przepaść, jaka dzieli ten czas od tego, który my zrobiliśmy. Postęp, który my zrobiliśmy, jest naprawdę absolutnie gigantyczny. Mieszkamy w ładnym, bezpiecznym kraju, jeździmy sobie bez paszportów, gdzie tak naprawdę chcemy. W związku z tym mnóstwo wad ma ta Unia, ona powinna być bardziej elastyczna i słuchać swoich obywateli, to na pewno. Natomiast nic lepszego nam się nie mogło trafić i jakiejś innej propozycji, szczerze powiem, nie widzę.
0: Na po 22 latach możemy powiedzieć, no dobrze, no to już swoje odrobiliśmy. Polska 20. gospodarką świata, chcą nas przyjąć do G20. No to może pora się już zawinąć, wziąć zabawki i wrócić, że tak powiem, do tego, co kiedyś było. No, bo i takie głosy się pojawiają.
1: No jak to powiedział pan profesor Witold Orłowski, którego pozdrawiamy, zmonetyzować nasz udział i pójść dalej. No nie da się tak tego zrobić po prostu. Wydaje mi się, że nie warto, bo bylibyśmy taką, no, sowiecką gospodarką. Kto jeździ do Wielkiej Brytanii albo ma znajomych czy rodzinę, to wie, że Brexit to była jedna z mniej rozsądnych decyzji, którą Brytyjczycy podjęli. Świat jest, jak chcemy czy nie chcemy, zglobalizowany. Łatwiej jest nam w tej Unii, mówię, która ma mnóstwo wad, na pewno. Jest, nie chcę już tutaj, bo nie ma czasu na to, ale nic lepszego nam się naprawdę nie zdarzyło. No, ja jestem gorącym zwolennikiem pozostania w Unii Europejskiej, oczywiście reformowania, bo jest, to jest poza dyskusją, ale jednak może no, byśmy byli w środku.
0: A jaki jest ten głos Polski w Unii Europejskiej, pańskim zdaniem?
1: Myślę, że ten głos zaczął znaczyć dopiero paradoksalnie, jak wojna na Ukrainie była, dlatego że my trochę wychodzimy z takiej pozycji. Ja od razu mówię, że jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i też mnie to dotyczy. Słonia sprawa Polska. My byliśmy po prostu dużym krajem w Unii na dorobku, który tam po prostu się rozwijał. Można różno o tym rozwoju mówić. Natomiast rzeczywiście to, jak staliśmy się krajem przyfrontowym, to jak myśmy zarządzili gospodarką, tą falą migrantów, spowodowało, że po pierwsze zaczęto nas cenić, a po drugie no, opłaca się nas cenić tak naprawdę. Bo już pomijam wymiar militarny, bo na to tu nie rozmawiamy, ale no proszę zobaczyć, gdyby ta fala uchodźców wojennych z Ukrainy, to 3 miliony mniej więcej się szacuje, przeszła przez Polskę do Unii Europejskiej, to oni mieliby z tym problem duży. Myśmy zasymilowali Ukraińców, co było o tym nie powiedzieć, przyjęli ich, oni wpadli w obieg gospodarczy. W związku z tym nie jesteśmy takim krajem no, znaczącym. Jesteśmy krajem bezpiecznym, jesteśmy krajem też, można na statystyki popatrzeć, ze stabilnym wzrostem gospodarczym, mniejszym lub większym, ale jednak wczoraj się znowu okazało, że Niemcy wpadają prawie w recesję techniczną. W związku z tym no, nie jest najgorzej, no bo tak dalej.
0: No ale waluty euro wciąż nie przyjęliśmy.
1: I nie przyjmiemy i część ludzi mówi, że dobrze to zrobiliśmy i powiem panu, tym bardziej jak się na tym nie znam, tym chętniej się wypowiem. Uważam, że może dobrze tą złotówkę mamy, bo rzeczywiście jak był ten kryzys taki dosyć duży 2006-2007, to te kraje, które miały euro, bardzo obrwało. Ale to mówię, że jako laik i patriota może w ten sposób, jeśli mogę.
0: Ja patrzę po swoich dzieciach, że trudno im uwierzyć, że kiedyś stało się na granicy i trzeba było odczekać swoje, aż ten paszport sprawdzili, żeby na przykład do Niemiec wyjechać.
1: Mogę coś powiedzieć?
0: To oczywiście.
1: Ja mam zajęcia dla studentów, aż z pytaniem, ile mają lat, mają 24 akurat. I oni też nie wierzyli w te paszporty, bo jest to w ogóle niemożliwe i oglądali sobie tam już nie powiem na jakim kanale, jak to wszystko wyglądało. No to też pokazuje postęp, którego dokonaliśmy. No.
0: Ja pamiętam, bo raz 10 godzin staliśmy na tej granicy.
1: Więc ja stałem też i potem mi rewizję jeszcze miałem i pytali, dlaczego tyle pistaszków wożę, także już takie kombatanckie spojrzenie.
0: Coś tym jest, to nasze pokolenie chyba faktycznie będzie miało takie w tę stronę. To jeżeli jesteśmy przy tych zmianach i przy Unii Europejskiej, to jeszcze zapytam, bo dziś zaczyna obowiązywać, no na razie tymczasowo, umowa handlowa między Unią Europejską a krajami bloku Mercosur. No, rząd zapowiada skargę do Trybunału Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Były przecież te fale protestów ze strony europejskich rolników. Myśli pan, że trzeba przejść do tego na porządku dziennym, że ta umowa z Mercosur obowiązuje?

0: zobowiązuje i do niej się po prostu dostosować?
1: Uważam, że błędem jest podpisanie tej umowy z bardzo prostej przyczyny. To, na czym stoi w tej chwili polska gospodarka, to jest dobra żywność, to jest po pierwsze. Po drugie, jakby państwo tak zobaczyli, ja ze względu na pierwsze wychodzenie mam takie skrzywienie, to przepraszam, ale jak ta żywność jest produkowana, to tam są używane, nie trujące, ale tam są używane substancje, które są już w Europie zakazane do produkcji żywności, która będzie do Europy wysyłana. To jest po prostu fakt, no, choćby chodzi o nawozy sztuczne, więc nie do końca ta umowa jest absolutnie przemyślana. No, nie chcę tam mówić, że Niemcy grały w górną rolę, żeby samochody sprzedać w Brazylii, bo to nie o to chodzi. Natomiast powinniśmy bardziej chronić to rolnictwo i rzeczywiście mieć tam takie inspekcje sanitarne, już tak mówię technicznie, przepraszam, nudno w sobotę, nie piątek dzisiaj jest.
2: Dzisiaj piątek, o tym, tak.
1: Ale żeby pilnować po prostu, jak to jest produkowane, bo jest taki rodzaj fosfatu, który w Polsce jest produkowany w Europie, jest zakazany do stosowania, jest wysyłany do tam do tych krajów Mercosuru i na podstawie tego tam są robione uprawy i hodowle i tak dalej, i tak dalej. Po czym to mięso jest odsyłane, bo ono już te normy niby nasze spełnia, no ale po co zakazaliśmy tej substancji w Europie? To jest nie do końca dopracowane. Tam za dużo było polityki, za mało merytoryki, no ale wyszło jak wyszło. Powinniśmy bronić jednak tego rolnictwa zdecydowanie.
0: A myśli pan, że w jakikolwiek sposób możemy na tym skorzystać, czy raczej będziemy tylko i wyłącznie stratni? No i też pytanie, czy w związku z tym rząd powinien w jakiś sposób zareagować? Czy formą rekompensat dla rolników, czy jakiś inny sposób zabezpieczać?
1: Tylko skąd będą te rekompensaty tam? Warto takich ekspertów, przepraszam, że mówię rolniczych, zaprosić, ale widać, że w Polsce są powoli wygaszane hodowle niektóre, na przykład bydła. Coraz mniej jest hodowców, przerzucają się na inną produkcję, jeśli to jest możliwe. Jak jeszcze będzie dostawa, przepraszam za słowo, import wielkoskalowy na taniego mięsa, to ta gospodarka runie. No i pytanie po pierwsze, skąd dopłacać? Na po drugie, jak ta polska wieś ma wyglądać? No nie możemy wszyscy w miastach mieszkać. A to, co mnie najbardziej w ogóle zadziwia, jeśli mogę powiedzieć, zaskakuje, to byłem przekonany, że pandemia nas nauczy tego, że trzeba coś potrafić produkować na miejscu. Proszę wyobrazić, jak się porwą te łańcuchy dostaw, to Europa jest tak naprawdę bez jedzenia, najzwyczajniej w świecie. I teraz możemy zakładać, że nie będzie drugiej pandemii, oby nie było, ale Iran pokazał, jak można zablokować cieśniny. Jaki to jest problem zablokować wejścia do portów europejskich albo szlaki zakupowe? No i co wtedy będziemy jedli? No, rzodkiewkę pewnie pozostanie, no. Nie, to są poważne rzeczy. To
0: nie, oczywiście, ale oczywiście, że tak. No, absolutnie to się, absolutnie się zgadzam.
1: Ale produkcja wszystkiego gdzieś tam outsourcuje tak naprawdę, nie? Taki ten trend jest, no.
0: Mądry Polak po szkodzie, a tu okazuje się, że może nie zawsze. Tomasz Wypych, Salon 24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. No i mimo wszystko dobrej, słonecznej majówki życzę.
1: Bardzo dziękuję, że tak mogliśmy szczerze porozmawiać. Życzę państwu naprawdę bardzo, bardzo dobrej majówki, abyśmy zdrowi byli. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Powtórka programu. Komentarz.
0: Moim państwa gościem w Polskim Radiu 24 jest pani Agnieszka Jagusiak, ekspertka do spraw komunikacji w agencji Propsy PR. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Pani ostatnią niedzielę również spędzała przed monitorem, obserwując, co się wyprawia w tym internecie?
4: Oczywiście i myślę, jak większa część Polaków.
0: W pewnym momencie 1 600 000 osób śledziło zbiórkę Łatwoganga, bo do tego oczywiście nawiązuje, jakiegoś fenomenu, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy w internecie. Rekord wpisany, czy za chwilę zostanie wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Oprócz astronomicznej sumy, ponad 282 milionów złotych. Mówię ponad, ponieważ prawdopodobnie ta suma jeszcze będzie się powiększać ze względu na aukcję, a choćby nawet ze względu na to, że sam ten stream wygenerował całkiem niezłe pieniądze. Ktoś policzył, że nawet 1 000 000 złotych. Skąd ten fenomen?
4: Temat jest złożony. Na fenomen, na sukces tej akcji złożyło się kilka czynników, które zadziałały jednocześnie. Przede wszystkim sama postać organizatora tego zamieszania, jego społeczność. Dla szerszej publiczności Łatwogang może być objawieniem, człowiekiem znikąd, ale wcale tak nie jest, bo przez ostatnie 2-3 lata zbudował wierną, ogromną społeczność, chociażby 2,5 miliona osób na swoim TikToku. I właśnie przez ten czas przyzwyczaił swoich fanów do angażowania się w wyzwania, które sobie stawiał, na przykład bicie rekordu Guinnessa w liczbie lajków pod jednym zdjęciem na Instagramie, czy pokonanie trasy z Polski do Afryki rowerem. I co więcej, pozwalał, żeby ta publiczność też mu stawiała wyzwania. I po prostu niejednokrotnie pokazał, że potrafi w bardzo krótkim czasie zmobilizować bardzo dużą grupę ludzi takiego działania. I więc to się stało w ostatnim

0: niedzielę i całości 9 dni wcześniej, to zupełnie nie jest przypadek.
1: No właśnie, tylko że rozumiem, że do tej pory te akcje, chociaż angażujące, to nie miały chyba takiego wymiaru. No właśnie, dlaczego wtedy te akcje nie pochłonęły aż takiej liczby ludzi, a w tę niedzielę tylu Polaków oglądało grupę młodych ludzi w kawalerce na warszawskiej Pradze na tle kartonów w słabo oświetlonym pomieszczeniu, przez które non-stop przewijały się jakieś gwiazdy?
0: Dokładnie tak jest. To jest fenomen, ponieważ jesteśmy właśnie po okresie kampanii 1,5% podatku, gdzie masowo organizacje społeczne zapraszały nas do wspomocy, ale nie każdy się właśnie udaje. A fenomen akcji Łatwoganga i BDS-a polega na tym, że przede wszystkim tutaj mamy bardzo ważną kwestię wiarygodności. Łatwogang to postać, która w żaden sposób nie nadużyła kredytu zaufania, którym obdarzyli go fani, i poza tym sam stream, sama taka akcja okazała się wiralem. To był event, w którym po prostu ludzie, młodzi ludzie chcieli uczestniczyć, bo uniknąć FOMO, czyli lęku przed tym, przed czym coś nas omija, tak? Że stream oglądało się jak serial, byliśmy po prostu ciekawi, kto wystąpi w nim za pół godziny następnego dnia. I co więcej, też firmy poczuły to FOMO, chciały wspierać finansowo ten cel i uczestniczyć także w tym streamie. Gdy pierwsza firma wpłaciła 100 tysięcy złotych, druga chciała wpłacić już 200 tysięcy, a kolejnym progiem był 1 000 000 złotych. Ludzie, przede wszystkim też widzowie tego streamu, nie byli biernymi oglądaczami. Oczywiście wpłacali pieniądze, ale oni mówili Piotrkowi czy Łatwogangowi, kto ma występować, tak? Mówiąc wprost, która jest gwiazd, zaczynała przynudzać lub za bardzo się lansować, osoby na klacie pisały magiczne hasło zmiana i to był znak dla Łatwoganga, że czas wpuścić na live'a kolejne osoby. Więc ludzie oglądali te osoby, które chcą, które naprawdę zachęcały do wpłat, a nie to była zwykła reklama. To był po prostu event, w którym chcieliśmy wszyscy uczestniczyć. Myślę, że to też jest ważne, trzeba podkreślić. Jednak wszystko zaczęło się w internecie, ale jednak cała sprawa, mówiąc wprost, wylała się poza internet. Każdy próbował tą akcję, łącznie z przystankami czy ze sklepami. W pewnym momencie, w ciągu tych 9 dni, plakaty akcji było widać wszędzie i ludzie namawiali się do wpłat, informowali się o akcji. Więc to nie chodzi tylko o internet. No i mówię, postać Łatwoganga jest też ważna i to wszystko zaczęło się od BDS-a.
1: Po tej akcji wiele osób, albo może inaczej, pojawiło się takie poczucie, że ten młody chłopak mógłby być drugim Jurkiem Owsiakiem, że może nawet w przyszłości kiedyś zostać szefem orkiestry albo założyć własną orkiestrę, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pojawiła się taka wręcz presja na tego młodego człowieka. A co jeżeli on nie będzie chciał być drugim Owsiakiem, jeżeli powie, tak jak moje dzieci czasami to mówią, to było dla beki, no i po prostu wymknęło się albo poszło dalej niż ktokolwiek się spodziewał, ale czy możemy mieć do niego pretensje, jeżeli nie będzie chciał być drugim Owsiakiem?
0: Absolutnie nie. Ja też się oczywiście, śledząc całe wydarzenie i to, co się działo już po live'ie, też natrafiłam na te nagłówki, że Zetki miały w końcu swojego Owsiaka, że w końcu miały akcję dla siebie. Znaczy, z tego, co słyszałam samego Łatwoganga, on ma wrażenie, że jednak tym razem stało się coś wyjątkowego i to nie był jego kolejny live i jakieś wyzwanie dla beki, jak pan powiedział. Ale myślę sobie, że tutaj jest duża kwestia do przemyślenia. Na pewno jest to jednostka charyzmatyczna, która potrafi pociągnąć ze sobą tłumy, ale to nie oznacza, że koniecznie Piotrek musi teraz być na czele jakiejś sformalizowanej grupy i zajmować się wszystkim. Na pewno sam nie sądził, że akcja będzie mieć takie rozmiary i odniesie taki sukces, więc myślę sobie, że teraz mam duży ból głowy i myśli o tym, co dalej. Na pewno padła jedna ważna deklaracja, żeby 26 kwietnia ustalić nieoficjalny dzień walki z nowotworami u dzieci. Myślę sobie, że taki jeden dzień wpisany w kalendarz, który będzie poświęcony temu tematowi, taka ogólnopolska mobilizacja, na pewno nie zaszkodzi. Każdy ruch, który pomógłby walczyć z nowotworami u dzieci, jest ważny. Mówię, czas pokaże. Na pewno Piotrek powinien zadbać teraz o siebie i myśleć o tym, o swoim dobrostanie, żeby mógł pomagać dalej. Zobaczymy, czy pójdzie w pomaganie, czy jednak będzie skromnym streamerem z YouTube'a czy z TikToka, który

pozwala innym fajnie spędzać czas i lubi wyzwania w internecie. Na pewno zdobył dużo kontaktów i kolejny kredyt zaufania, nie tylko u młodych, ale myślę, że u Polaków.

0: zostawione. No, ludzie tak jak stali, zostali porywani albo uciekali. Część domów była w odbudowie, tam jakieś dźwigi pracowały, ale dalej był ten surrealizm, prawda? Dwa dni później i dwa lata później.
1: Wiele osób z Nir Oz nigdy do tego kibucu już nie wróciło i nie chce wrócić. To jest trauma, to są przerażające zdjęcia, które zostały zakodowane w ich głowach. Rodzina przywołanego Aleksa Dancika, jego syn przez wiele godzin był zamknięty w takim pokoju bezpieczeństwa. Tutaj warto otworzyć nawias. W większości domów w Izraelu są specjalne, wzmocnione pomieszczenia przeciwko rakietom nadlatującym przede wszystkim ze Strefy Gazy. To są pomieszczenia, które nie mają zamka w środku. Hamas to wykorzystywał, więc wiele z tych osób, trzymając klamkę, wytrzymywało w tych małych pomieszczeniach wiele godzin. Hamas strzelał do nich, próbował spalić ich żywcem. Jeden z synów Aleksa Dancika spędził tak wiele godzin, przeżył, dzięki niemu przeżyła rodzina. On wyjechał z kibucu Nir Oz i nigdy już do niego nie wrócił. Sam dom Aleksa Dancika już przestał istnieć, został zburzony.
0: To jeśli jesteśmy przy kibucu Nir Oz, w książce jest taki moment, kiedy piszesz o takiej wiadomości na grupie WhatsAppowej mieszkańców Nir Oz. Brak informacji doprowadza do szaleństwa. Na ile ci ludzie, z którymi rozmawiałeś, byli też zszokowani po tych dwóch dniach wtedy tym, co się stało, bo to jednak była taka skala, której nigdy wcześniej nie doświadczyli ataku. Ale na ile to też było właśnie brak pomocy ze strony państwa? Oni czuli, że coś, co miało ich chronić, mówimy o wojsku, mówimy o służbach, które zawsze w Izraelu były tym, które chronią nas, dzięki temu jesteśmy bezpieczni, możemy normalnie żyć. Nagle okazało się, że nie.
1: To się wydarzyło 50 lat i jeden dzień po wojnie Jom Kippur, która wybuchła także w szabat, w sobotę 73 roku, kiedy Izrael został zaatakowany przez Syrię i przez wojska egipskie, został zaskoczony. Scenariusz się powtórzył. Szabat. Większość wojska izraelskiego w tamtym okresie miała wolne, mówię o żołnierzach, szczególnie tych stacjonujących na południu Izraela. Co więcej, kilka tygodni wcześniej jeden z liderów partii rządzącej, niejaki Ben-Gwir, minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, odesłał część wojska na zachodni brzeg Jordanu, bo tam izraelskie wojska przejmowały kolejne osady i kolejne terytoria. Będąc przekonanym, że mur na granicy Strefy Gazy Izraela jest na tyle potężny i nie do przejścia, że nic złego się nie wydarzy. Odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, Izraelczycy z Nir Oz nie wiedzieli, co się dzieje. Informacje o terrorystach w Nir Oz, dla nich to były informacje być może o jednym, dwóch lub trzech ludziach, którzy wtargnęli do kibucu i którzy prędzej czy później zostaną, tutaj cytat, zneutralizowani przez takie specjalne oddziały bezpieczeństwa w samym Nir Oz. Na przybycie wojska czekali w różnych kibucach różnie, ale mniej więcej do godziny 15-16.
0: A zaczęło się to wszystko rano.
1: O godzinie 6-6.30, więc można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że południe Izraela zostało zajęte na wiele godzin przez bojówki, przez obce siły na południa.
0: I teraz po tym wszystkim, co się stało, kiedy ci ludzie, bo mówimy na przykład o kibucu Nir Oz, ale opisujesz też i często mówimy o innych miejscach również. Ten festiwal muzyki techno, gdzie na festiwal muzyki techno raczej nie jeżdżą ludzie o konserwatywnych poglądach. To raczej byli ludzie liberalni i częściowo, tak jak Aleks Dancyk, na przykład wspomniany przez ciebie, ludzie, którzy bardzo byli przyjaźnie nastawieni do Palestyńczyków, a może jeśli nie przyjaźnie, to przynajmniej próbowali gdzieś tam wyciągnąć rękę. W przeciwieństwie do dużej części społeczeństwa izraelskiego. Co w nich wszystkich zmieniło się potem? Bo mam takie wrażenie, ty będziesz wiedział lepiej, że w Izraelu ta grupa ludzi, która jeszcze chciałaby próbować z Palestyńczykami rozmawiać, zmniejszyła się naprawdę o pokaźną część po tym 7 października.
1: No, praktycznie już nie istnieje. Mieszkańcy kibuców na południu przy Strefie Gazy, tak jak wspomniałeś, to były osoby z takimi otwartymi głowami. Oni popierali powstanie państwa palestyńskiego przy Izraelu, utrzymywali kontakty z Palestyńczykami. Co ważne, wielu Palestyńczyków ze Strefy Gazy pracowało w kibucach

0: przy Strefie Gazy. To byli w pewnym sensie sąsiedzi. Mieli, jeżeli można tak powiedzieć, dobre, poprawne, czasem przyjacielskie relacje. I ci liberalni Izraelczycy z południa poczuli się przede wszystkim zdradzeni. Dzisiaj w debacie publicznej nie ma w ogóle mowy o jakichkolwiek relacjach z Palestyną. Nie ma w ogóle tematu dotyczącego możliwości powstania Palestyny. A ci, którzy jeszcze 2 lata temu optowali za powstanie Palestyny, dzisiaj mówią wprost, jeden cytat z mieszkańca z kibucu, trzeba wybić tam nawet ryby. W Strefie Gazy nie może nic zostać, bo to zawsze będzie nam zagrażać.
1: I przypomnijmy, mówią to mieszkańcy kibuców, którzy wcale nie byli skrajnie prawicowi i nie byli jakby wrogo nastawieni do Palestyńczyków.
0: Oni nigdy nie głosowali na Benjamina Netanyahu. Zawsze głosowali na lewicę w Izraelu albo przynajmniej na centrum.
1: No to teraz tak. Prawica w Izraelu doszła do władzy, czy też odzyskała władzę, w zależności od tego, o jakim okresie mówimy, ale jeszcze tuż przed wojną w Gazie. Przed wojną w Gazie Netanyahu zawiązał koalicję właśnie ze skrajną prawicą, ludźmi, którzy no, najchętniej Palestyńczyków by wytępili co do jednego. Właśnie wspomniane przez ciebie, Ben-Gwir, Smotrich. Więc jakby rozumiem, że to nie jest tak, że Izrael skręcił w prawo po tej wojnie, ale na ile, bo chcę powiązać to z tym, co widzimy dzisiaj, znaczy z tym, co widzieliśmy w Gazie, to wszystko, co robili tam żołnierze, którzy dokonywali rzeczy bestialskich, absolutnie. Dzisiaj w Libanie widzimy dokładnie to samo. Od sytuacji, kiedy są zrzucane bomby na 9-letniego chłopca, po sytuacji, kiedy izraelskie żołnierki fotografują się, nagrywają i wrzucają do internetu filmy, jak no, szabrują ludziom domy. Opuszczone domy libańskie, z których ludzie uciekają, żołnierki sobie tam przychodzą, robią sobie obiad, biorą sobie sprzęt domowy. No, tu nie porównujmy oczywiście tego z Rosjanami na Ukrainie, bo nie o to mi chodzi, ale czy to wszystko, co się dzieje w Izraelu, w sporej części izraelskiego społeczeństwa, to przyzwolenie na absolutne akty agresji, terroru wobec Palestyńczyków, Libańczyków, to jest też twoim zdaniem konsekwencja tego, co się stało 7 października? Czy to można powiązać?
0: Zdecydowanie tak. I powiem coś, nad czym bardzo długo myślałem i wiele rozmów odbyłem w samym Izraelu i z Izraelczykami. Czy 7 października 2023 roku nie będzie takim momentem, pewnego rodzaju momentem założycielskim nowego, bardzo prawicowego Izraela? Wcześniej w Izraelu każdy mówił, każdy pamiętał i każdy obchodził święta związane z Holokaustem. Ale nie wszyscy Żydzi w Izraelu dotknęli Holokaustu. W Izraelu mieszka wielu Żydów z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu. Jest niewielu Europejczyków. Jest wielu Europejczyków, ale nie tylko. Nie tylko Żydów z europejskimi korzeniami. 7 października 2023 roku dotyka wszystkich izraelskich Żydów, ale także izraelskich Arabów, bo tam też zginęło ich wielu. I to może być w pewnego rodzaju nowy mit założycielski. Dlaczego tak się krygowałem na początku? Bo sam nie byłem pewny, czy ta teza jest prawdziwa, ale wielu Izraelczyków potwierdza, że to jest taki moment i taki dzień i dzisiaj w pewnym sensie święto, bo obchodzą każdą rocznicę 7 października 2023 roku, który jednoczy wszystkich Izraelczyków. Każdego 7 października Izraelczycy jadą w miejsce, gdzie odbywał się festiwal muzyczny Nowa. Jest minuta ciszy, jest złożenie wieńców. Tam dzisiaj znajdują się fotografie wszystkich zamordowanych osób, także w kibucach i także w innych miejscach na południu Izraela. Dlatego dzisiaj dla wielu Izraelczyków, czy w zasadzie dla większości, Hamas, Palestyńczycy ze Strefy Gazy, czy chociażby Libańczycy związani z Hezbollahem, to są, tutaj cytat, terroryści. I o nich nie można inaczej myśleć.
1: Tak, zresztą media izraelskie nie używają też innych określeń. Dziennikarze powinni być bezstronni. Mnie zawsze, ciebie również. Nas uczono, że słowa terrorysta się używa wobec, nie wiem, człowieka, który wbił się samolotem w wieżę World Trade Center, no bo to wiadomo, że jest terroryzm, a nie wobec ludzi, co do których, no, zależnie z której strony patrzeć, prawda?
0: No i z tego powodu w książce o Hamasie pisze per bojownicy, a nie terroryści. I to pomimo, że według Unii Europejskiej, ale także Stanów Zjednoczonych jest to organizacja terrorystyczna. Właśnie z takich powodów dziennikarskich.
1: Natomiast jeśli chodzi o ten nowy izraelski mit, pamiętam zresztą, byliśmy obaj też na tym cmentarzysku samochodów spalonych w czasie tego festiwalu, o którym wspomnieliśmy. No to jest miejsce w środku.

0: środku niczego, absolutnie w środku niczego, gdzie są wraki samochodów. Tam są oczywiście opisane historie, tu karetka została spalona przez Hamas, jak jechała na pomoc, tutaj ktoś wrzucił granat do samochodu, gdzie się chronili ludzie, więc te wszystkie historie są i tam przychodzą Izraelczycy. Ja też pamiętam, rozmawialiśmy wtedy, nie? Miałem takie wrażenie, że zresztą nawet chyba rozmawialiśmy, że jeszcze trochę Izraelczycy przestaną jeździć do Auschwitz na te tak zwane holokaustowe wycieczki, tu cytat, bo będą mieli ten nowy mit założycielski u siebie, a nie w Polsce.
1: I do Yad Vashem. Mhm. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Yad Vashem, przyjeżdża tam izraelskie wojsko i Izraelczycy są uczeni o przeszłości, o tym, co mogłoby się wydarzyć znowu i dlaczego muszą bronić swojego kraju. Mają ten nowy mit założycielski, 7 października 2023 roku. Zresztą byliśmy nie tylko tam, ale byliśmy, tak jak wspomniałeś, w miejscu festiwalu Nowa. Oprowadzała nas po tym festiwalu dziewczyna, młoda kobieta, która cudem przeżyła atak Hamasu. Tych historii jest bardzo wiele w Izraelu. Te historie nie wszystkie jeszcze wybrzmiały. Duża część jest w mojej książce, ale wiele ich, o wielu jeszcze usłyszymy. I te historie będą się ciągnęły za tymi młodymi ludźmi i za całym społeczeństwem przez wiele lat. Jeszcze raz podkreślmy, to nie tylko 7 października 2023 roku, to kolejne tygodnie, miesiące i w końcu lata. 251 osób, bo to nie tylko Izraelczycy, zostali porwani do Strefy Gazy. I to państwo na 2 lata w pewnym sensie żyło w takim letargu, w takim wstrzymaniu oddechu, czekając na powrót wszystkich Izraelczyków.
0: To na koniec jeszcze zapytam cię o politykę, to znaczy, tak jak wspomnieliśmy, prawica doszła do władzy tuż przed wojną w Gazie. Prawica wykorzystała politycznie to wszystko. Benjamin Netanyahu postanowił rozprawić się już nie tylko z Hamasem, Hezbollahem, ale i z Iranem. Ale na ile myślisz, że ten koniec świata, o którym piszesz w książce, i początek nowego świata, ten mit nowy, to jest rzecz, która została bardzo mocno podbita przez prawicę i ona się skończy wraz z odejściem prawicy od władzy, kiedykolwiek to będzie? Czy jednak to jest zupełnie rzecz, która jest grubo ponad Benjaminem Netanyahu?
1: Wojna z libańskim Hezbollahem, a później wojna z Iranem, to może być ucieczka do przodu Benjamina Netanyahu, który politycznie odpowiada za 7 października 2023 roku. Izraelska prasa otwarcie pisała i na to są dowody, że Benjamin Netanyahu, czy za jego zgodą, do Gazy płynęły dolary z Kataru. Benjamin Netanyahu miał bardzo prosty pomysł. Wesprzeć Hamas, wzmocnić Hamas, żeby był przeciwwagą dla Fatahu, dla drugiej palestyńskiej partii zachodniego brzegu. Dwie zwaśnione partie, brak możliwości porozumienia. Co za tym idzie? Nie ma mowy o powstaniu państwa palestyńskiego. Dziel i rządź. Taki był pomysł Benjamina Netanyahu. Mhm. Stworzył potwora. Ten potwór zaatakował. Dlatego uderzenie w Liban i uderzenie w Iran to była ucieczka do przodu. Co więcej, na początku tego roku, kiedy ta kampania w Iranie wyglądała na zwycięską, Benjamin Netanyahu chciał przyspieszyć wybory, które mają odbyć się pod koniec tego roku, bo liczył, że zwycięży. Większość izraelskich Żydów popierała tę wojnę, ale ta wojna przeciąga się i nie widać jej końca.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jacek Tacik, dziennikarz TVN, autor książki Koniec świata na południu od Tel Awiwu, wydanej przez wydawnictwo Filia, był naszym gościem. Dziękuję za tę rozmowę, która kończy świąteczne wydanie magazynu Świat 24 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.
2: Świat 24. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Polskość, czyli co? Co to znaczy być Polką, być Polakiem i co nas łączy z tymi, którzy byli tu przed nami? Między innymi o tym opowiedzą socjolog profesor Krzysztof Koseła i historyk Michał Gniadek-Zieliński.
4: Tam jest trumna Dmowskiego, tutaj trumna Piłsudskiego. Ludzie nie mają pojęcia i ten z wąsem i tamten. Co to w ogóle jest? Jakie to ma znaczenie? To jest rozrywka elit właśnie, oświeceniowa rozrywka elit.
3: Na najbliższe zbliżenie zapraszam w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
5: W dniu szczególnym, w którym tak często mówi się o historii, my również zabierzemy Państwa w podróż w czasie.
6: Będziemy bowiem rozmawiać o sporcie czasów II Rzeczpospolitej.

0: Rzeczpospolitej, który był lustrem przemian politycznych, społecznych i kulturowych. A pomogą nam w tym znakomici goście profesor Robert Gawkowski oraz pisarz Grzegorz Kalinowski,
1: Michał Okoński
0: i Filip Jastrzębski.
1: Niedziela, 3 maja o 25.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze dziś z rąk prezydenta Karola Nawrockiego generalskie awanse. Wojskowi nominacje odbiorą w przeddzień Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Wśród awansowanych oficerów znaleźli się m.in. dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, nazwanej Żelazną Dywizją, generał brygady Dariusz Lewandowski, który odbierze awans na stopień generała dywizji. Generałem dywizji będzie też po otrzymaniu awansu dowódca komponentu Wojsk Specjalnych generał Michał Strzelecki. Awansy spółkowników na generałów otrzyma również aż 5 dowódców ważnych dla polskiej armii brygad, 12 i 20 brygady zmechanizowanej, 25 brygady kawalerii powietrznej oraz 21 brygady strzelców podhalańskich. W marynarce wojennej także doczekano się awansu komandor Przemysław Karaś, który jest zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich, dowództwa komponentu morskiego, ma zostać mianowany na stopień kontradmirała. Prezydent Trump znów podniósł cła na samochody z Unii Europejskiej, tym razem w odwecie za, jak twierdzi, nieprzestrzeganie przez wspólnotę umowy handlowej. Wcześniej w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym na auta.
1: Donald Trump najpierw poinformował o swojej decyzji na portalu True Social. Z przyjemnością ogłaszam, że w związku z faktem, iż Unia Europejska nie przestrzega naszej w pełni uzgodnionej umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podniosę cła nakładane na Unię Europejską na samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło zostanie podniesione do poziomu 25%, napisał Trump. O kwestie taryf celnych wobec Unii został zapytany przez dziennikarzy. Partnerzy z Unii nie przestrzegają naszych uzgodnień, dlatego zdecydowałem się na taki krok. Pieniądze uzyskane w ten sposób przyniosą dodatkowe miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przyspieszą naszą własną produkcję samochodów. Mówił Donald Trump. Nie wyjaśnił, na podstawie jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w lutym zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidowanych zostanie 400 tysięcy umów śmieciowych, tak twierdzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W lipcu wejdą w życie przepisy, które dadzą inspektorom PIP prawo do przekształcenia takich umów w umowę o pracę.
2: Z okazji Święta Pracy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i inni politycy lewicy złożyli kwiaty przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zmieni się sytuacja zatrudnionych.
3: Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
2: Najważniejsza zmiana to przyznanie okręgowym inspektorom pracy prawa do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów, na przykład zleceń w umowę o pracę. Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw inspektor nakaże usunięcie naruszeń. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do polecenia, sprawa trafi do okręgowego inspektora pracy, który będzie mógł wydać decyzję o zmianie umowy na etat. Maksymalne mandaty nakładane przez inspekcję wzrosną dwukrotnie, nawet do 10 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: 22 lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej w wielu miejscach w kraju odbyły się wydarzenia upamiętniające ten historyczny moment. W Łazienkach Królewskich w Warszawie był to piknik europejski. Tu jedną z głównych atrakcji były parady orkiestr.
4: Czytaliśmy, że są jakieś pikniki, między innymi zdrowotne, ale też chcieliśmy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, takim dla dzieci bardziej. Tutaj rodzina do mnie przyjechała i właśnie zwiedzamy Łazienki.
5: Fajna impreza właśnie na takie dni.
6: Przyroda, natura, spokój.

0: cisza, a jednocześnie kultura, sztuka.
1: Która kultura, sztuka, dokładnie.
2: Do końca długiego weekendu w Łazienkach Królewskich w Warszawie można za darmo zwiedzać zabytkowe budynki, m.in. Pałac na Wodzie i Starą Oranżerię.
3: To są aktualności jedynki.
2: O 474 gitary za mało. Nie udało się w tym roku pobić się we Wrocławiu gitarowego rekordu, kiedy jednocześnie w ubiegłym roku zagrały 8122 osoby.
4: To chodzi o dobrą zabawę, o to, żeby robić klimat, żeby po prostu się działo, żeby zjednoczyć ludzi, żeby uśmiech powstał na twarzy.
5: Wyśmienicie, super było. Za rok też przyjedziemy, za dwa lata też przyjedziemy, było super.
6: To, że się nie udało, to jakiś problem?
5: A coś się nie udało?
6: Nie.
5: No właśnie, jest doskonałe.
2: A bicie gitarowego rekordu udaje się w połowie. Na 24 próby, 12 zakończyło się sukcesem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W ciągu dnia pogodnie i bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od około 16 stopni w górach do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali, w południe ma być 1 hektopaskal mniej.
3: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Studio Wiedzy.
8: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, dzień dobry w majówkę 2026 roku. Tę majówkę w Studiu Wiedzy zaczniemy od przypomnienia, że gdziekolwiek Państwo tej majówki nie będą spędzać, czy to będzie w terenie na rowerze, czy na spacerze w lesie, na działce przy grillu w górach i nad morzem, no to nigdy nie będą Państwo sami, bo one wszędzie z Państwem będą. O kleszczach dzisiaj będziemy rozmawiać. W naszym studiu jest wybitna ekspertka, dr Dorota Dwóżnik-Szarek z Zakładu Ekoepidemiologii Chorób Pasożytniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
9: Dzień dobry państwu.
8: Dodam, że pani doktor ma naprawdę wielki wkład w badania nad kleszczami, bo to i aktualizacja zasięgu geograficznego kleszcza łąkowego w Polsce i taki projekt, który analizował wiedzę mieszkańców wsi i miast, jeśli chodzi o kleszcze i choroby odkleszczowe, ale także taki projekt Monster Ticks, Narodowe Kleszczobranie. To jest taki w największym skrócie monitoring obecności kleszczy hyaloma w Polsce. To i tak wszystko między innymi, bo gdyby opisać całą działalność naszego dzisiejszego gościa, to nie zdążyłabym zadać ani jednego pytania, więc od pytań zacznę, pani doktor. Nie wiem, czy pani też ma takie wrażenie, ja mam takie, że nigdy nie mówiło się tak dużo, choćby w mediach, o kleszczach jak teraz. Jesteśmy w takich nomen omen kleszczach strachu trochę. I zastanawiam się, czy w pani odczuciu kleszcze są demonizowane, czy wręcz przeciwnie, wreszcie mówi się o nich w należyty sposób.
9: Faktycznie mam podobne odczucie, że o kleszczach mówi się coraz więcej i bardzo dobrze, że też taki szczyt tych medialnych informacji o kleszczach zaczyna się coraz wcześniej, ponieważ tak naprawdę nasze kleszcze też coraz wcześniej zaczynają być aktywne. Tak, to jest prawda. Czy są demonizowane? Nie wiem. Nie potrafię tak dokładnie powiedzieć. Natomiast uważam, że im więcej się o tym mówi, im więcej jest o tym wzmianek w różnego rodzaju mediach, tym myślę, że lepiej dla wszystkich, dla społeczeństwa, bo będziemy wtedy jakby mieli większą szansę, że się czegoś o nich dowiemy, zwrócimy na nie uwagę i być może ustrzeżemy się przed bliskim kontaktem z tymi pajęczakami.
8: I o tych bliskich kontaktach trzeciego albo i pierwszego stopnia jeszcze porozmawiamy, ale też się zastanawiam, czy coś się zmieniło, co sprawiło, że tak dużo o tych kleszczach teraz się mówi, czy tych kleszczy jest na przykład teraz więcej niż kiedyś? Czy są one groźniejsze niż kiedyś były?
9: Wydaje się, że może być ich troszkę więcej, ponieważ mamy, tak jak na pewno już wszyscy Państwo wiedzą i doskonale sobie też zdają z tego sprawę, zmiany klimatyczne i one mają ogromny wpływ na występowanie kleszczy, na ich zasięgi występowania, na ich rozprzestrzenianie się. Więc to jest już taki pierwszy czynnik, który może powodować, że tych kleszczy

0: jeszcze jest więcej. Mamy też coraz szybciej wyższe temperatury, przez to te kleszcze stają się aktywne już nie tylko taką późną wiosną, ale na przykład mój ulubiony, jeden z moich ulubionych kleszczy, kleszcz łąkowy Dermacento reticulatus, już jest aktywny, potrafi być aktywny w miesiącach zimowych, a w tym roku mój mąż zbierał kleszcze w lutym i to w takich dużych ilościach.
1: Mimo tego, że mieliśmy taką prawdziwą zimę, jakiej nie było od wielu lat?
0: Akurat na tym kleszczu takie zimy nie robią większego wrażenia. On jest dosyć dobrze przystosowany do przetrwania takich niskich temperatur.
1: Czyli tak, z jednej strony są kleszcze, które się u nas pojawiają, dlatego że się robi coraz cieplej. Bywa także wilgotno, coraz wcześniej robi się cieplej, stąd jest ich więcej, ale są też kleszcze, które lubią zimno.
0: Są też kleszcze, które, tak jak właśnie ten kleszcz łąkowy, to jest akurat kleszcz, który woli troszeczkę chłodniejsze klimaty, dlatego jego jest najwięcej i najczęściej możemy się z nim spotkać właśnie w miesiącach wiosennych, ale też w okresie jesiennym. On ma takie dwa szczyty aktywności, właśnie wiosenny oraz jesienny. Latem jest dosyć rzadko obserwowany.
1: No to jeszcze wracając do tego ciepła i zmian klimatycznych, pani w marcu wróciła z badań terenowych w Afryce i mówi się, że Afryka to jest taka kolebka nie tylko życia, ale także kleszczy, więc to stamtąd też one do nas wędrują razem ze zmianami klimatu?
0: Tak, wędrują na ptakach wraz z ptakami migrującymi do Europy z Afryki podczas tych wiosennych przelotów.
1: Przepraszam, na przykład z bocianami?
0: To są głównie ptaki śpiewające, czyli może bocian niekoniecznie, ale wszystkie takie troszkę mniejsze.
1: Bocian
0: to
1: dziećmi już, się zajmuje, kleszczami.
0: To już jak najbardziej. I my mamy teraz w Europie bardzo dużo przypadków kleszczy z rodzaju hialoma. One się potocznie nazywają monster tick, ponieważ są dużo większe od tych naszych rodzimych gatunków kleszczy. I też mają troszeczkę inną strategię żerowania. To nie są kleszcze, które spokojnie czekają na żywiciela, na roślinności. To są kleszcze aktywnie polujące i to właśnie te kleszcze wraz z ptakami migrującymi dostają się do Europy i do Polski też.
1: Mam wrażenie, że nie parę lat temu zrobiło się nagle jakoś bardzo głośno o tym afrykańskim kleszczu, monster ticku.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to wydaje mi się, że takie pierwsze doniesienia o tym to był 2024 rok, czyli dosyć niedawno, ale właśnie my prowadzimy taką stronę na Monster Tick, Narodowe Kleszczobranie i to jest wielka akcja, do której ja gorąco wszystkich zachęcam, żeby wejść na naszą stronę internetową, bo my chcemy z pomocą państwa sprawdzić, czy te hialomy w Polsce mamy. I dzięki państwu my już wiemy, że one są. Mamy zgłoszonych kilkanaście przypadków z różnych części Polski. Prowadzimy także w sezonie takim letnim, ponieważ one dostają się do Europy wiosną, ale dostają się do Europy jako postacie młodociane w Polsce, już w Europie, na terenie Europy one przekształcają się w postaci dorosłe i to, co my monitorujemy w Polsce czy w Europie, to są przeważnie już te postacie dorosłe, czyli samce i samice.
1: To zatrzymajmy się na moment przy tym właśnie afrykańskim kleszczu, bo powiedziała pani doktor, że on jest większy, że on jest także, no powiedzmy, bardziej agresywny. On sobie nie czeka grzecznie, tylko aktywnie szuka swojego żywiciela, tak można chyba powiedzieć. Jak jeszcze można rozpoznać hialomę?
0: Hialoma szybko biega. Hialoma wygląda na początku jak taki bardzo żwawo biegający pająk. Często są też z nim mylone. Tyle tylko, że w odróżnieniu od naszych na przykład gatunków kleszczy, prócz tego, że biegają, to mają jeszcze bardzo ładnie i dobrze widoczne takie prążki na nóżkach. To jest naprawdę taki znak rozpoznawczy tych kleszczy.
1: To rzeczywiście musi być spory kleszcz, skoro te prążki na nóżkach są widoczne.
0: Tak, to jest bardzo dobrze widoczne. Prócz tego, że jest szybki i ma te prążkowane odnóża, to jeszcze ma też całkiem nieźle wykształcone oczy. No one są mu potrzebne, żeby wypatrzeć tą swoją ofiarę i są takie dosyć mocno zdeterminowane, jeśli chodzi o pogoń za żywicielem. Może przebiec nawet do 100 metrów. Ja muszę się pochwalić, że właśnie teraz na tej wyprawie naszej terenowej, na badaniach takich kleszczowych, które jakby skupiają się w zasadzie na badaniu kleszczy z kilku kontynentów, miałam przyjemność zwabić do siebie tak z sukcesem

0: kleszcze z rodzaju hieloma na jednej z naszych powierzchni badawczych. I dla mnie było to niesamowite przeżycie.
1: W jaki sposób wabi się kleszcze, żebyśmy na pewno wiedzieli, żeby tego nie robić? O.
0: Myślę, że jest to raczej trudne do uniknięcia. To są kleszcze, które reagują na ruch i drgania też ziemi. I głównymi żywicielami...
1: Trochę jak czerwie w Dunie.
0: Tak, troszkę można do tego to porównać. To są kleszcze, które preferują raczej takich okazałych żywicieli, czyli one tam na kotka, na małego pieska to raczej średnio zareagują, no chyba, że wiadomo, ale najczęściej pasożytują na dużych zwierzętach hodowlanych, to są krowy, to są owce, więc żeby zwabić do siebie hialomę, to potrzebujemy trochę mocniej potupać nogami w podłoże i poczekać. I poczekać, bo one też muszą się chwilę zastanowić, czy warto do tej ofiary, potencjalnej ofiary swojej podbiec. I my z jednego miejsca, z jednej takiej powierzchni badawczej, bo to też nie wszędzie się je znajduje. To są kleszcze, które preferują takie tereny półpustynne, stepowe, raczej tereny otwarte. To trzeba chwileczkę stanąć, znaleźć najpierw to odpowiednie miejsce, stanąć, potupać i po prostu się rozejrzeć, co do nas biegnie.
1: A przypomnijmy, może przebiec 100 metrów. Zanim jeszcze wrócimy do polskiego lasu i na polską łąkę, bo tam też sporo różnych gatunków kleszczy można spotkać, zastanawiam się, czy są w różnych regionach świata jeszcze groźniejsze i jeszcze większe kleszcze niż hialoma? Czy jednak to te afrykańskie są zdecydowanie największe, no bo tam pewnie mają najlepsze warunki przez cały rok?
0: Generalnie w samej Polsce, czyli u nas w naszym kraju, występuje, czy obserwuje się obecność około 20 gatunków kleszczy. My się skupiamy tak naprawdę na dwóch, czyli kleszczu pospolitym, Ixodes ricinus. Też mówi się trochę coraz częściej na temat tego mojego ulubionego kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus. Całkiem niedawno było też takie odkrycie gatunku kleszcza, który kiedyś w Polsce był już notowany, ale akurat mój zespół, w którym pracuję, odkrył jego takie duże stanowisko na Dolnym Śląsku. To jest kleszcz Hemophysalis concina. Także tych kleszczy u nas w Polsce jest bardzo dużo, a tak naprawdę na świecie gatunków jest kilkaset. Także takim dużym jeszcze kleszczem, który dorównuje hialomie, to są kleszcze z rodzaju amblioma na przykład.
1: I to też są afrykańskie kleszcze?
0: W zależności od gatunku. My w kleszcze amblioma też zbieraliśmy teraz na terenie akurat Botswany i Zimbabwe.
1: Zastanawiam się, czy poza tym, że one mogą się różnić od siebie wyglądem, mogą się różnić swoim zachowaniem, cyklem życia, czy różnią się też tym, jakie choroby przenoszą? Że na przykład kleszcz łąkowy to częściej spotkanie z nim bliższe może się wiązać z tym, a z hialomą, no to już tutaj są konsekwencje jeszcze poważniejsze.
0: Zdecydowanie tak. Każdy kleszcz ma swoje patogeny, których jest wektorem. I tak na przykład jak... Przypuszczam, że już teraz wszyscy powinniśmy to wiedzieć, to ten kleszcz pospolity, to tutaj powinny nam się od razu zaświecić bakterie z rodzaju borelia, prawda? Czyli krętki, które wywołują boreliozę. Natomiast kleszcz łąkowy i tutaj z takiego weterynaryjnego punktu widzenia on jest dosyć istotny, ponieważ jest to główny wektor pasożyta Babesia canis wywołującego u psów babesiozę i to myślę, że warto, żeby każdy właściciel psa już był też tego świadomy, ponieważ ta choroba nieleczona lub leczona niewłaściwie bardzo szybko potrafi doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Mamy też w przypadku kleszczy z rodzaju hialoma, jest to główny wektor wirusa gorączki krymsko-kongijskiej, czyli w zasadzie każdy gatunek czy rodzaj kleszcza ma swoje patogeny, na które powinniśmy uważać.
1: No to zatrzymajmy się teraz przy tym, bo to są rzeczywiście choroby, które są niebezpieczne i dla zdrowia ludzi, i dla zwierząt także. Zresztą każdy odpowiedzialny weterynarz właśnie od stycznia, lutego już mniej więcej namawia do tego, żeby swoje wychodzące zwierzaki zabezpieczać przed kleszczami. Ludzie troszeczkę mniej pamiętają chyba o tym, żeby przed kleszczami się zabezpieczać w tych wcześniejszych momentach, ale najpowszechniejsze to jest właśnie borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli chodzi o te choroby, które no niestety mogą się nam przytrafić.
0: Tak, i to są akurat patogeny wektorowane przez tego kleszcza pospolitego Ixodes ricinus, dla którego człowiek, czyli my, jesteśmy żywicielem wszystkich stadiów rozwojowych, czyli larwy, nimfy oraz postaci dorosłych, bo to jest też
1: i każda postać może ten patogen nam
0: i każda
1: przenieść?
0: Postać może nam sprzedać w prezencie, w czasie żerowania, w czasie pobierania pokarmu.

0: karmu patogeny, tak.
1: Pani doktor, jak rozmawiać o kleszczach i jak opowiadać o kleszczach, żeby zachować odpowiedni szacunek do tego pajęczaka i być świadomym tego, jakie konsekwencje mogą być takiego bliższego spotkania z nim, ale jednocześnie no, też nie przestraszyć, no i żebyśmy nadal do tego lasu mogli chodzić i piknik na łące sobie urządzić.
0: Myślę, że tutaj jedną z takich dobrych opcji, które warto by wprowadzać właśnie w opowiadaniu o kleszczach, to jest nacisk na profilaktykę, czyli podkreślać, że one są coraz częściej się uaktywniają, że może jednak sandałki czy takie buty bardzo mocno odkryte do lasu to nie jest najlepszy pomysł, że najlepiej po takich różnego rodzaju wycieczkach na świeżym powietrzu jednak bardzo dobrze się obejrzeć. I jeszcze taką strategię, którą ja też stosowałam, ponieważ zawodowo zajmuję się zbieraniem kleszczy, więc akurat profilaktykę mam z drugiej strony, ją trochę traktuję, ponieważ ja je muszę zbierać, więc niekoniecznie tutaj jestem ekspertem, ale jak już kończyłam taki jeden dzień zbioru kleszczy, to też dobrze jest te ubrania, w których się wyszło na łąkę do lasu, czy do parku miejskiego, dobrze obejrzeć i nawet po prostu wyprać, bo kleszcz nie przyczepia się od razu, on może sobie trochę powędrować po naszym ciele, może się gdzieś zagubić w naszym ubraniu, a wtedy po prostu pozbywamy się tego kłopotu.
1: To też może być istotna uwaga dla wszystkich posiadaczy psów, żeby mimo wszystko siebie oglądać. Jeśli te psy na przykład lubią spać z nami na poduszce, to ten kleszcz może nie zagości na przykład na skórze naszego reksia, ale już na naszej może się dobrze odnaleźć, sobie w nocy przewędruje.
0: Może się też tak zdarzyć, tak. Także psy zabezpieczamy jak najwcześniej, najlepiej. Teraz już są takie preparaty, że w zasadzie można psa chronić przez cały rok, tym bardziej, że one są też wystawione na ekspozycję tego kleszcza łąkowego.
1: No i też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak naprawdę od najwcześniejszych miesięcy życia tego psa warto zabezpieczać i to znowu wrócę, odpowiedzialny weterynarz też do tego będzie zachęcał. Pani doktor, wracając do jeszcze tego projektu, o którym mówiłam na samym początku, który pani prowadziła, to taki projekt ankietowy, analizujący wiedzę mieszkańców i miast, i wsi o kleszczach i chorobach odkleszczowych. Jestem bardzo ciekawa, no właśnie też a propos tego, że tak dużo się o tych kleszczach mówi w mediach. Jaka ta wiedza nasza aktualnie jest o kleszczach? Czy my mamy całkiem niezłą tę wiedzę, czy na przykład cały czas funkcjonują bardzo różne mity?
0: Tutaj w tym badaniu brało udział kilka takich grup docelowych. My sobie je podzieliliśmy na uczniów szkół ponadpodstawowych. Mieliśmy jeszcze wyodrębnioną grupę lekarzy weterynarii i mieliśmy mieszkańców miast, do tego mieszkańców wsi i jedną jeszcze z takich grup docelowych, do których ta ankieta została wysłana, były osoby związane ze środowiskiem myśliwskim, z myślistwem lub i dodatkowo jeszcze obejmowała leśników, takie osoby, które zawodowo miały jakiś związek z terenami leśnymi. Jesteśmy w trakcie tak naprawdę opracowywania tych danych, ponieważ tych ankiet spłynęło do nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Taką największą ilość tych ankiet mamy dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z nauczycielami, dla których też zachęcenie uczniów do wypełnienia tego ankiety już samo w sobie jakby naświetlało problem i uczniowie, przynajmniej wiem od niektórych nauczycieli, z którymi współpracowałam, że już sami nawet zaczęli się trochę tym tematem interesować. Mogę powiedzieć, że lekarze weterynarii bardzo dobrze wypadli, no ale jakby to było też takie do przewidzenia. Myśmy to też mieli podzielone na różne części Polski, ponieważ te badania przez nas prowadzone dotyczyły kleszcza łąkowego i tutaj muszę nadmienić, że w Polsce mamy taką unikatową sytuację na skalę europejską. Mamy dwie populacje, wschodnią i zachodnią, obejmują odpowiednio wschodnią i zachodnią część naszego kraju. I to jest o tyle ciekawe, że w tej wschodniej części, wschodniej populacji kleszcza łąkowego ten pasożyt Babesia canis jest obserwowany bardzo często. Duży procent odsetek kleszczy jest zarażonych. Natomiast ta zachodnia nadal wydaje się wolna od tego pasożyta. I to jest taki nadal ewenement dosyć duży. I tam, co ciekawe, osoby wypełniające ankietę z terenu zachodniego, ponieważ nie mają jeszcze styczności z tym patogenem, czy z tą chorobą, na większość pytań dotyczących tego gatunku kleszcza nie potrafiły powiedzieć, no ale

0: Właśnie jest to związane z tym, że nie ma zagrożenia, więc nie trzeba
1: szczęśliwie
0: nie trzeba się jeszcze tym martwić i przejmować. Z drugiej strony mamy już tereny populacji wschodniej tego kleszcza, który obejmuje już centralną część naszego kraju również. To tutaj świadomość na przykład lekarzy weterynarii była bardzo wysoka. To jest jakby taki standard zupełny. Ale robiliśmy jeszcze badanie oprócz Babesia canis, oprócz tej choroby psiej babesiozy, czy jakie jest stosowane leczenie, czy jakie są objawy. Robiliśmy jeszcze badanie i to już było też takie badanie skierowane do lekarzy weterynarii o innym pasożycie, który w Polsce dosyć niedawno został zaobserwowany zarówno u wilków i lisów, jak i u psów. Jest to hepatozoon canis. I z racji tego, że to jest tak naprawdę coś nowego u nas i w dodatku nie do końca wiemy, dlaczego w ogóle u nas w Polsce pojawił się ten patogen, ponieważ jego głównym wektorem jest zupełnie inny gatunek kleszcza, który w Polsce jest nieobserwowany, a mamy patogen, który on przenosi. To jest niesamowicie ciekawa sytuacja. To już też na temat tego patogenu zaobserwowano, że nie do końca jeszcze to zagrożenie jest widoczne przez różne nasze ankietowane grupy.
1: A czy są takie cały czas powszechne mity dotyczące czy cyklu życia kleszcza, w ogóle kleszcza, czy chorób odkleszczowych, albo profilaktyki, które jak pani je słyszy, no to zęby swędzą?
0: Tak. Zdarza się to. Wydaje mi się, że troszkę mniej niż ostatnio. Natomiast takich mitów związanych w ogóle z parazytologią i z pasożytami nadal jest dosyć sporo. Dlatego uważam, że w ogóle każda możliwość jakby weryfikacji tego, czy takiego kontaktu osób jakby zawodowo zajmujących się tą tematyką z osobami, które chciałyby się tego dowiedzieć więcej, to uważam, że to jest bardzo dobre i powinno być naświetlane jak najczęściej i jak najgłośniej, ponieważ możemy wtedy uniknąć bardzo dziwnych metod stosowanych przez osoby, które no chcą zapobiec, czy boją się bardzo, czy chcą się ustrzec nie tylko przed kleszczami, ale przed innymi pasożytami, żeby nie robili rzeczy dziwnych, ale też czasami, żeby nie robili po prostu rzeczy niebezpiecznych też dla swojego zdrowia. Zażywali jakichś dziwnych leków, proleków, pseudoleków, czy jakichś specyfików, których składu w zasadzie nikt nie ma pojęcia, co jest w środku.
1: A które teoretycznie mają odstraszyć kleszcze,
0: teoretycznie, czy mają odstraszyć kleszcze, czy różne metody, no nadal można się spotkać z tym, jak tego kleszcza wyciągnąć, tak? I
1: na masełko.
0: Tak, na masełko, na przypalanie, na zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, może trochę poczekać, może go wydłubać czymś. No jednak nadal takich różnych metod jest sporo, a najlepiej, jeśli się sami boimy wyciągnąć takiego kleszcza, czy nie możemy, bo jest akurat w takim miejscu, że trudno nam jest samemu wyjąć, to myślę, że też warto dla świętego spokoju zawsze udać się do jakiegoś miejsca opieki medycznej, do lekarza po prostu, czy do pielęgniarki i na pewno tam się dostanie, otrzyma zupełnie fachową pomoc i będziemy mieli ten, nie będziemy już w kleszczach strachu, będziemy mieli to z głowy.
1: No właśnie, w kleszczach kleszczy dzisiaj byliśmy w studiu wiedzy. Mam nadzieję, że no właśnie troszkę więcej tej wiedzy o kleszczach jest teraz. To wszystko dzięki naszemu gościowi, dr Dorota Dłużnik-Szarek, Zakład Ekoepidemiologii Chorób Pasożytniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, dziękuję za rozmowę, a wszystkim naszym słuchaczom polecam wybrać się do apteki. Tam za parę złotych można kupić takie bardzo prościutkie radełko. Podważa się tego kleszczyka.
0: Karty do kleszczy są.
1: Naprawdę, jest to bardzo proste. Każdy psiarz ma zresztą w tym dosyć duże doświadczenie. A poza tym nie bać się, odpowiednia profilaktyka i w majówkę
0: obserwować
1: na piknik
0: też. Co tam po nas chodzi.
1: Zwłaszcza po spacerze w lesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, ulubionym kleszczem pani doktor był ten kleszcz łąkowy. To zapamiętam. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ciąg dalszy studia wiedzy w naszym podcaście.

0: Od początku świata. Zawsze byliśmy razem. Nawet jak nas nie było, to byliśmy w myślach o sobie, ale to już będzie tak za 40 lat.
1: Zainteresowanie małżonki moje pokrywały się. Chętnie żeśmy wykorzystywali każdą okazję, żeby wyjechać. Początkowo to były wyjazdy tutaj w obozie socjalistycznym, także to były wielkie kłopoty, żeby dostać jakieś pieniądze, żeby wizy dostać. Małżonka jeździła wiele razy do Krakowa czy gdzie indziej, bośmy do Francji wyjeżdżali, to tam mieliśmy przyjaciół. A z drugiej strony, no też później te zamiłowania do muzyki, do spraw związanych z filmem, zdjęcia. No ja zresztą te zdjęcia to robiłem już od dzieciństwa, także zaraziłem żonę tym robieniem zdjęć i filmów i teraz robi nawet lepsze ode mnie, także prześcignęła mnie.
0: Do NRD to były wielkie trudy, do Bułgarii to był kraj z naszego obozu, ale już spoza obozu Francja, Niemcy to były już trudy. Natomiast tutaj te nasze kraje to było łatwe, bo jakieś były wspólne wycieczki, jakieś były biura podróży, które zajmowały się tymi sprawami. Myśmy indywidualnie za bardzo to starali się nie jechać, bo zawsze lepiej w grupie. A zresztą wtedy byliśmy młodzi, byliśmy w swoim wieku znajomych, przyjaciół i oni jechali, to myśmy z nimi też starali się jechać. Fajna była podróż wiele, wiele lat temu do Bułgarii. Jechaliśmy pociągiem, jechaliśmy przez Rumunię, przez wszystkie inne kraje po drodze i to też była dla nas wielka edukacja zobaczyć, jak żyją inni ludzie w innych krajach. I to bardzo nas zawsze ciekawiło i zostawiało nam dużo w głowie do przemyśleń, do rozmów później. Ile mogliśmy, to żeśmy wyczytywali. Faktycznie trudno było wyczytać prawdę wtedy. Już mamy możliwość podróżowania od wielu lat bez problemów. Cieszę się, że mamy otwarte granice.
1: Nas zachwyciła Francja, bo mieliśmy tam przyjaciół, którzy nam pokazali tą Francję tak bardzo blisko i wśród swoich przyjaciół, swojej rodziny nas oprowadzali i pokazywali nam bardzo ciekawe rzeczy, które nas zachwycały. Pierwsze to były te sklepy wielkopowierzchniowe, czy też winnice, które żeśmy w Lotaryngii, Alzacji, żeśmy tam oglądali, byliśmy w takich nawet degustacjach. Także to było dla nas wielką nowością.
0: Pobyt kilka razy w Paryżu, bo my mamy tam przyjaciół, którzy nam na tydzień, sierpień, Paryżanie wyjeżdżają na wakacje. Oni wyjechali na Lazurowe Wybrzeże, mają mieszkanie w Paryżu, w centrum, koło Moulin Rouge i myśmy tam z synem, wtedy taki był kawaler jeszcze niepodrośnięty, żeśmy tam sobie urzędowali. To był przepiękny czas, bo mogliśmy od rana do wieczora sobie chodzić po Paryżu, wynajdować te rzeczy, które nas interesowały. Potem jeździliśmy jeszcze wielokrotnie po Francji już sami, tylko żeśmy odwiedzili na chwilę tych naszych różnych znajomych, więc zwiedziliśmy całą południową Francję, Cannes, to już o tym nie mówię, ale najbardziej urzekła nas Bretania, całe to wybrzeże północne Francji, plaże Normandii, tam gdzie właśnie był ten desant. To żeśmy to zwiedzali, jechaliśmy przez to wybrzeże. Najmilej wspominamy z przygodami Saint-Michel. Bo mieliśmy okazję spać tam w oberży pod Saint-Michel za niewielkie pieniądze oczywiście i zwiedziliśmy tą wyspę w ciągu dnia i w nocy. To jest przepiękne, mamy stamtąd i zdjęcia i filmy. Wtedy jeszcze mieliśmy taką przygodę, może powiem śmieszną, bo na tych łąkach koło tego Saint-Michel pasie się bardzo dużo owiec. I jak są przepływy, to tam można sobie to wyregulować. I myśmy tak sobie mówili, a to sobie podejdziemy tą łąką do tego Saint-Michel. Ale to tak nam się wydawało, że to jest blisko, a wcale nie było blisko. No i w pewnym momencieśmy zawrócili, zrezygnowaliśmy, wróciliśmy do oberży. No i na drugi dzień, żeśmy już wyjeżdżali, zapakowaliśmy wszystko i

0: Idziemy, a to nam coś tak brzydko pachnie. Byliśmy przekonani, że myśmy chodzili wieczorem po tej łące, no a są tam owce, więc na pewno ubrudziliśmy te buty. A żeśmy zrobili porządek z butami, chociaż były czyste, no to samo. Dopiero żeśmy się skapnęli po jakimś czasie, że to są te sery. Myśmy nie mieli pojęcia. Wtedy nie znaliśmy tych serów. Kupowaliśmy te sery, były bardzo fajne takie sklepy na wsi, ludzie sprzedawali to, bo można kupić i ser, i alkohol, i wino, i wszystko. No i my te sery żeśmy nakupili i z taką fajną przygodą żeśmy dojechali z zapachem do domu, do Polski.
1: Bardzo smakowały, ale jeszcze wracając do Saint-Michel, to było ziszczenie mojego marzenia, bo wiele lat czytałem o tym i zawsze byłem zauroczony tajemniczością takiej wysepki oblanej oceanem. Przepiękne miejsce i to, co właśnie tutaj małżonka stwierdziła, tam właśnie nocny ten spacer, to był niezapomniany. To było coś niesamowitego. Miasto żyło. Myśmy myśleli, że to będzie pustki, a tam tłumy ludzi nocy przewalały się. To wielka radość. Trasę, którą myśmy sobie zrobili, północne wybrzeże, tam właśnie, gdzie lądowały te wojska, gdzieśmy zabytki właściwie II wojny światowej.
0: Te militaria nie są jakby naszym marzeniem, ale jak myśmy to zobaczyli wszystko, to do dzisiaj to są niezapomniane wrażenia. No ale później jechaliśmy dalej przez Belgię, Holandię, Amsterdam, żeśmy zwiedzili słynną ulicę. Byłam ciekawa, jak ona wygląda. No i też to zobaczyłam. Oboje prowadzimy auto, więc to było fajnie, bo mogliśmy sobie na zmianę jeździć. No to takie były nasze osobiste, prywatne wyjazdy. Ale teraz już od dłuższego czasu jeździmy z wycieczkami. Grecję całą żeśmy zwiedzili, czy Hiszpanię, Portugalię. Także to były wycieczki
1: Turcji.
0: Turcja.

0: Gdziekolwiek jedziemy, to jest 2-3 miesiące, pracujemy, czytamy. My mamy dużo książek podróżniczych, gazety podróżnicze, jakieś serie takie, podróże marzeń na przykład. I tutaj to są takie rzeczy, że lubimy dobrze się zapoznać. Dzisiaj jest ułatwienie w internecie. Najnowsze są informacje. Jestem z zawodu pierwszego pedagogiem, ale też skończyłam Politechnikę Wydział Budownictwa, Architektury i nauczyłam się patrzeć na architekturę zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy zwiedzamy te państwa czy miasta, takie jak Lizbona, czy Madryt, czy inne, ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Zachwycam się tymi stylami, że mogę zobaczyć to na własne oczy. To, o czym się uczyłam kiedyś, że tam właśnie jest taka architektura. I u nas w Polsce też mamy bardzo ciekawych dużo rzeczy, szczególnie zachodnia Polska, tak zwana Odrzania nasza, stare zamki na Dolnym Śląsku. Są tak ciekawe, że właściwie nie doceniamy tego. Postanowiliśmy z mężem teraz, jeżdżąc już w tej chwili samodzielnie po Polsce, częściej właśnie odwiedzać te zamki, a nawet mamy takie marzenia, żeby w nich pobyć i pospać, bo w wielu zamkach już są hotele i taka już zarezerwowana wizyta na kilka dni to jest zamek Kliczków.
1: Ja tutaj jestem właściwie w swojej pasji fotografowania i filmowania. To dla mnie jest wspaniała uczta, bo wyszukuję właśnie piękne obiekty, szczególnie architektoniczne, co małżonka mówiła właśnie, że nas to interesuje, ale jak mówię, nas również interesuje bardzo dużo muzyka. Także jeśli jesteśmy w jakiejś miejscowości, gdzie nas ta muzyka ciąga, to jest na przykład w Dusznikach wiele razy byliśmy, w tym dworku, w którym Chopin grał, czy też pod Warszawą, Żelazowej Woli właśnie. To też przepiękne wrażenia, a szczególnie jak żeśmy wyszli z tego dworku i wędrowali przez park i ta muzyka po tym parku rozlega się, to było naprawdę takie, no, bardzo, bardzo

0: urocze i cudowne.
1: A w Szczawnie Zdroju, kochanie, pamiętasz czerwcowe festiwale Wieniawskiego? Tam jest przepiękny teatr w Szczawnie Zdroju i odbywają się właśnie, to już chyba 50. któryś tam raz, te koncerty, i był taki czerwiec, że mieliśmy okazję tam być i codziennie mieliśmy wykupiony już ten karnet i tam chodziliśmy na te koncerty Wieniawskiego. A teraz my się cieszymy bardzo, że Gorzów ma filharmonię. Ta filharmonia dla nas to jest blisko. Z każdego roku jesteśmy coraz bardziej z nią związani. Kupujemy sobie karnet na cały rok, wybieramy te rzeczy, bo oczywiście filharmonia dysponuje już programem, które chcemy, i wtedy wiemy, że w tym miesiącu, w tym i w tym dniu na pewno jest ten koncert i już my się meldujemy z biletami kupionymi dawno do filharmonii. Bardzo lubimy. Mało przywozimy, bo trudno potem to przechowywać w domu, ale przywiozłam z Francji, z Paryża obraz, który dostaliśmy w prezencie od rodziny, w której gościliśmy. Tam jedna osoba malowała i właśnie tutaj jest taki widok ulicy Francuskiej na Sacré-Cœur. Ilekroć popatrzymy, to mamy całą atmosferę Paryża. A będąc w Turcji, no byliśmy też w Turcji, oczywiście żeśmy zwiedzali tą Turcję, bo jak już jedziemy gdzieś, to chcemy jak najwięcej zobaczyć. Kapadoci i balonami żeśmy fruwali. I właśnie w Kapadoci żeśmy zwiedzali te wszystkie bardzo ciekawe skały, w których kiedyś ludzie żyli. I wtedy były panie, Turczynki, które stały z takimi różnymi wyrobami swoimi i chciały koniecznie to sprzedać turystom. Znam sytuację kobiet w Turcji i było mi żal tych kobiet. Po prostu chciałam kupić od jednej laleczkę. Ta laleczka jest tak wdzięczna, ciągle siedzi tutaj. Jak popatrzę, to widzę całą tą krainę tych pięknych i ciekawych osób, które tam mieszkają w trudnych warunkach. Ma typowe nakrycie głowy, takie jak Turczynki noszą. Jest taka czapeczka. Tak, tu ma kolorową bluzeczkę i spódnicę. No bo wiadomo, Turczynki są skrzętnie otulone materiałami i ładna, kolorowa, taka złocista spódniczka. One szyją to w domach z resztek materiałów, ale wychodzi im to bardzo ładnie. Podróże nam dają wiele doznań, wrażeń, radości. Na nowo przeżywamy, poznajemy. Edukacyjne są dla nas. Lubimy poznawać życie innych ludzi, inne krainy, inne smaki. A po drugie, podróżujemy długo i to, co widzieliśmy 20-30 lat temu, te miejsca, 10 lat temu, zupełnie są inne, jak jedziemy teraz, nawet po Polsce. Wiele lat temu też jeździliśmy po Polsce, a teraz postanowiliśmy, że pojedziemy jeszcze raz zobaczyć, jak się nasze miejsca zmieniły. I ostatnio byliśmy w Polanicy na kilka dni, więc byliśmy oczarowani zmianami. Nie tylko w Polanicy, ale w Kudowie i w okolicy, i w Lewinie byliśmy. Zahaczyliśmy o naszą panią Violettę Villas. Wszystko to się tak zmieniło na plus. I będziemy tą Polskę dalej odwiedzać. Następne nasze marzenie to Zamek Kliczków i zobaczymy, co tam się zmieniło.
0: Przy okazji, właściwie blisko, tam mamy Bolesławiec. Chcemy w Bolesławcu być. Tam jest też bardzo dużo do obejrzenia. Ale również i chcemy do Görlitz zajechać, bo nie byliśmy tam. A jest to, według opisu, jedno z najpiękniejszych miast Niemiec.
1: Nie jest to azymut, przewodnia jakaś myśl, żeby tam szukać śladów muzyków, ale nie ma chyba takiego miejsca na świecie, miasteczka, czy nawet małej miejscowości, nie mówiąc o dużych miastach, żeby nie było tam artystów, żeby nie odnaleźć pisarza, muzyka, czy jakiegoś jego muzeum, czy jakieś pomniki. Także staramy się też o tym pamiętać i szukać tych śladów.
0: W Dusznikach kilka razy byliśmy i staraliśmy się zawsze być na koncertach, które tam organizowane są.

są perfekcyjnie to tam, naprawdę przepiękne wrażenia. I stąd chętnie tam jedziemy w te strony, bo jest to prawda troszeczkę może daleko dla nas, ale już na tyle jesteśmy wprawieni, że dwójkę jedziemy na zmianę, także dajemy sobie radę. Warto przy tej okazji zawsze starać się trafić na takie właśnie jakieś festiwale czy koncerty, tym, że to trzeba wtedy te bilety wcześniej załatwiać, bo

0: Leon poświęcone Chopinowi, ten dom, tak żeby oddać atmosferę faktycznie tego jego domu rodzinnego. Te kwiaty, ten ogród, no a przede wszystkim na całej przestrzeni unosi się ta muzyka tego Chopina. To usiądziesz na ławkę w parku, jest muzyka. Idziesz alejką, jest muzyka. Zachodzisz do dworku, też jest muzyka. Myśmy tam spędzili cały dzień i bardzo taki był pogodny dzień, ciepły, to była jakaś wiosna późna i ta zieleń, te kwiaty. I ten Chopin stał się dla nas taki cieplejszy.
1: Ja bardzo dużo zbieram płyt od wielu, wielu lat. Te płyty, oczywiście winylowe pierwotne były i tutaj mam bardzo dużo zgromadzone. Także nie było łatwo pozyskiwać, ale wykorzystałam różne okazje.
2: Chodźmy do tych płytek.
0: O. Mamy tu Chopina, tak, mamy Chopina, mamy Niemena i mamy wiele jeszcze innych.
1: Co ciekawe, na przykład Chopina, bardzo dużo pozyskałem płyt z takiej wyprzedaży, które było w spadku po Stilonie, radiowęzeł, który później został rozwiązany. Te płyty trafiły do szkoły. W szkole, co prawda, nie bardzo tam chcieli płyty trzymać. No i szkoła tam właściwie to chętnie sprzedawała. Te nośniki, te winylowe już nie są modne, może tak, ale ta muzyka jest taka ciepła, może bardziej taka jakaś przyjazna niż na tych zapisach cyfrowych.
2: Posłuchamy. Mamy
1: No
2: tu
1: proszę
2: adapter.
1: bardzo.
0: Chopina.
1: Tak, tak.
0: Chopina tego. Dobrze.
1: Polskie nagrania to są.
2: Co to będzie?
0: To jest tak. Nagranie Filharmonia Narodowa 1959 rok. Reżyser nagrania pan Urbański. Wszystkie dzieła

0: Płyty są właściwie takie wrażliwe na przechowywanie, stąd wymaga to dużej takiej pieczołowitości, można powiedzieć, bo łatwo jest je porysować, łatwo je zniszczyć i stąd tyle lat jeszcze u mnie się trzymają. Może dlatego, że za dużo ich tam nie eksploatuję, ale jednak chętnie do nich wracam.
1: Jest urok tej płyty, prawda?
0: Tak, jest urok, także to przyjemnie.
2: Z wcześniejszych lat naszych podróży to robiliśmy zdjęcia, mamy dużo albumów. Oto mamy rok 97, jesteśmy na Adriatyku, płyniemy z Włoch do Grecji przez Adriatyk. Całą Grecję żeśmy zwiedzali, jesteśmy tu w górach Epir w Grecji, a tutaj mamy meteory słynne. Każdy na te meteory chce się jakoś wybrać, bo to jest ewenement. Myśmy to pozwiedzali, te klasztory, piłam tam nawet wodę, taką samą jak mnisi piją. Także tutaj z tych klasztorów mamy dużo, później mamy Ateny, tu już sobie spacerujemy po Akropolu, był upał.

0: jest gorąco. Byliśmy też, o tutaj mamy zmianę warty w Atenach. Kanał Koryncki, też tam dojechaliśmy. W Mykenach byliśmy. Grobowce byłych władców tych terenów. Było co zwiedzać. Epidaurus, szczególnie to Muzeum Epidaurus interesowało miecia, bo związane z medycyną.
1: Także Grecja też było moim marzeniem obejrzeć i to nam się tak udało, że to było takie właśnie wędrowanie autokarem przez Grecję i co ciekawsze rzeczy po drodze żeśmy obejrzeli. No i jedno z też takich ciekawych miejsc, które moim marzeniem było, to była Hiszpania, Portugalia i też dwutygodniowy taki wypad żeśmy zrobili.
0: Teraz jesteśmy w Hiszpanii, w Granadzie. Andaluzja nocą i flamenco. Chcieliśmy pokazać na filmie.

0: Również żeśmy sobie mieli jedną taką dużą podróż po Francji. Zwiedzaliśmy zamki nad Loarą. Są piękne, ale po kilku, które obejrzeliśmy, już następnych nie chcieliśmy, bo wszystkie są prawie podobne. Ale to trzeba zobaczyć, przynajmniej te najbardziej znane. Nie ma problemów, można robić zdjęcia, można robić filmy, nikt nikomu nie zabrania. Jest bardzo dużo turystów z różnych stron świata i w tym tłumie bardzo dobrze się ogląda, bo nikt nikogo nawet nie potrąci.
1: Było to przepiękne, to było tak bardzo męczące, bo to było dziennie, po wiele kilometrów robione. Dlatego dzisiaj preferujemy już po kraju i stwierdzamy, zresztą zawsześmy twierdzili, że kraj nasz jest również przepiękny, ciekawy. Wiele rzeczy jeszcze jest do odkrycia dla nas.
0: My mamy to szczęście, że mieszkamy na ziemi lubuskiej. Jest to województwo najbardziej zalesione, z najmniejszą ilością mieszkańców. I jest dużo takich miejsc, szczególnie puszcz, leśnych terenów, gdzie można bardzo spokojnie odpocząć, zobaczyć jeziora, są rzeki, są parki narodowe. Do nas jak przyjeżdżają gościa, szczególnie mamy takich przyjaciół z Warszawy, co niedawno byli, jak im pokazujemy na przykład najmłodszy park, ujście Warty, jak oni to zobaczyli, to nie mogli się nacieszyć tym wszystkim. Zawsze wybieramy parę miejsc, żeby im pokazać.
1: Lubniewice. Ostatnio byliśmy, pokazaliśmy im ten zamek, ale i tam park miłości, tak? Także jest to, dla nich było to przepiękne. Zdjęcia to jest moja pasja i faktycznie dużo tych zdjęć robię, ale najciekawsze to są zawsze zdjęcia makro, które są takie właściwie, można powiedzieć, fantastyczne. My nie zdajemy sprawy, jakie jest piękno w tych szczegółach, w tych drobiazgach. Tymi zdjęciami również dzielę się też i z rodziną, bo tam wnuczka moja też w Poznaniu bardzo chętnie fotografuje, także przekazałem jej tam większość swojego też sprzętu fotograficznego i ona tam teraz wykorzystuje to do swojej pasji zdjęciowej.

0: Jak nie możemy jechać na żaden koncert, bo to się nie da, a wieczory są długie, to mój mąż dawno temu zbierał z tej kolekcji najsłynniejsze opery świata i baletowe najpiękniejsze przedstawienia. I do każdej jest duża płyta, gdzie my sobie zimowymi wieczorami, jak już nie można nigdzie jechać, śnieg zasypie drogi, to sobie możemy oglądać w bardzo dobrym wykonaniu te dzieła. I z przyjemnością to robimy.
1: Najbardziej ciekawe to wiadomo, zawsze są kwiaty. Jest piękno i koloru, i kształtu. I zawsze nas zaskakują.

0: W zależności od pory roku, ale również i dnia po deszczu. Ważne jest też, jeśli ten jakiś owad jeszcze jest w połączeniu z kwiatem. Także jest wiele takich rzeczy, które nawet później po obejrzeniu dopiero nawet zaskakuje tym, że jak coś się odkrywa, coś tam nowego się zauważa. Właściwie to z kwiatów, to można powiedzieć, łąki są najpiękniejsze. Mamy nad Wartą przepiękne łąki i można je oglądać, ale i wąchać, bo te zapachy to są przepiękne. Jestem bardzo wrażliwy na te zapachy. Chętnie jedziemy tam, oglądamy, fotografujemy. Nawet swój ogród, który mamy, to staramy się nie kosić za często, a szczególnie wczesną wiosną, gdzie to zaczynają kwitnąć te zioła. Staramy się to jeszcze eksponować, oglądać, podziwiać, fotografować, bo jest naprawdę przepiękna kolorystyka i zapachy, które tam się roznoszą. To jeszcze dopóki zdrowie dopisuje i możliwości są, to staramy się wyjeżdżać. Także w tym roku już byliśmy 3 razy poza domem, 2 razy nad morzem, 2 razy w górach. I jeszcze planujemy wyjazd ponownie właśnie w rejon Borów Dolnośląskich, Parku Murzekowskiego. Chcemy trochę jeszcze tam powędrować i to szczególnie jesienią, bo wtedy są już te piękne kolory jesieni.
1: Lato spędzamy raczej w Skierzynie, bo te upały są dla wędrowników w naszym wieku niewskazane. A mąż jako lekarz dba o to, żeby nam się jaka krzywda nie stała. Więc lato już wszyscy wiedzą, jesteśmy w domu, a chętnie gościmy na wakacjach nasze dzieci, nasze wnuki. Odwiedzą nas w lipcu, w sierpniu, bo później już nas może nie być we wrześniu. A we wrześniu właśnie mamy zaplanowane kolejne wyjazdy. Nie wiem, czy ja mam podróż marzeń. Gdybym chciała obejrzeć te zdjęcia, te filmy, które mamy nakręcone z naszych podróży, to by mi chyba już resztę życia nie starczyło, żeby sobie to przypomnieć. Nie mam jakichś takich już marzeń. Nawet do Ameryki nie chcę jechać, chociaż mam w Nowym Jorku bratanicę, która mnie zaprasza. Mąż był w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, ale ja już nie chcę jechać. Człowiek się obawia ze względu na stan zdrowia. Podróże dalekie są trudne już.
0: Ja myślę, że jakieś tam zawsze jeszcze się znajdą dla nas ciekawe trasy i być może, że tylko w kraju, ale to naprawdę ten kraj jest przepiękny i warto się wybrać. Dużo jeszcze na pewno przed nami do zobaczenia, tym bardziej, że były też zaskakujące rzeczy, gdzie spotykaliśmy ludzi, którzy sami odnawiali jakiś pałac, jakiś zniszczony. Ostatnio żeśmy oglądali taki pałac w Gorzanowie, o właśnie blisko Polanicy, gdzie człowiek sam, właściwie można powiedzieć, różnych środków pozyskuje i odbudowuje ten pałac. Dla nas to było też bardzo ciekawe i pouczające, że człowiek ma taką pasję w życiu swoją, że coś takiego tworzy na nowo.
1: Miło jest spotkać takie osoby w Polsce, które w ten sposób podchodzą do dóbr kultury naszej.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Mapa spakowana?
2: Jak najbardziej.
1: A ubezpieczenie mamy?
2: Już jest razem ze mną.
1: To jeszcze laptop.
2: Laptop chyba do końca nie jest mi potrzebny na tym wyjeździe.
1: Pakujemy się na wakacje i planujemy wyjazd razem z Państwem. Magazyn Saldo Extra już dziś w Polskim Radiu 24 o godzinie
2: 12.30.
1: Marek Klapa oraz mój gość
2: Paweł Kunc.
1: Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej. Napisał w serwisie X Donald Tusk. To odpowiedź premiera na zapowiedź powołania przez prezydenta Rady do spraw nowej konstytucji. Wcześniej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Lewica nie będzie uczestniczyć w tym projekcie.
1: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
0: Dziennikarz portalu Salon 24 Tomasz Wypych przewidywał w Polskim Radiu 24, że politycy nie będą w stanie porozumieć się ponad podziałami w przypadku rozmów nad nową konstytucją.
2: Być może trzeba usiąść po prostu i popatrzeć, czy my jesteśmy w stanie się dogadać po obu stronach tego stołu, jak ta konstytucja ma wyglądać i wtedy się rozejść.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsat News, że Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji na Zamku Królewskim w Święto Konstytucji 3 maja. W skład Rady mają wejść delegaci klubów i kół poselskich oraz eksperci. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Nowa konstytucja miałaby wzmocnić rolę prezydenta. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec. Ma do tego dojść w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Minister wojny nakazał wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Poinformował Sean Parnell, rzecznik Pentagonu, w oświadczeniu. Zapowiedział, że operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Do ogłoszenia decyzji dochodzi dzień po tym, jak prezydent Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując, że to odwet za postawę Niemiec wobec wojny USA z Iranem i krytykę interwencji ze strony niemieckich władz, w tym kanclerza Friedricha Merca. Według portalu Politico decyzja Trumpa miała zaskoczyć urzędników w Pentagonie, którzy nie planowali takiego ruchu. Trump sugerował też, że podobne decyzje podejmie prawdopodobnie wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również znajdują się ważne bazy sił morskich i powietrznych USA. W lasach czterech zachodnich województw występuje duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują, by nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. Leśników w szybkiej reakcji na zagrożenie wspierają też systemy kamer i lotnice. Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
3: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
0: W lasach w całej Polsce w czasie długiego weekendu majowego organizowane są częstsze patrole służb. W wypadku na lotnisku w Lesznie zginął 39-letni spadochroniarz. Doszło do tego wczoraj w trakcie wykonywania skoku spadochronowych z wysokości 4000 metrów. Był to lot komercyjny, mówi oficer prasowy leszczyńskiej komendy Monika Rzymełka.
4: W trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. Na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.
0: Wszczęte zostanie postępowanie, które ma wyjaśnić przyczynę i okoliczności wypadku.
5: To są aktualności jedynki.
0: Warszawa przygotowała liczne atrakcje w związku z początkiem sezonu letniego nad Wisłą. To m.in. przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami, rejsy statkami i bezpłatnymi promami po rzece. Z okazji obchodzonego dziś Dnia Flagi natomiast zaplanowano na 17 pokaz tradycyjnych łodzi udekorowanych biało-czerwonymi barwami. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprasza pełnomocnik prezydenta miasta do spraw Wisły Jan Piotrowski.
6: Bardzo byśmy chcieli pokazać, że Stoczna Żegluga Pasażerska to też taki element mocno narodowy. Nasze tradycyjne drewniane łodzie w pięknym morzu, w pięknym oflagowaniu flagami w szyku paradnym, bo to bardzo istotne, to jest taki trochę teatr na wodzie. Można zobaczyć, jak łodzie się układają w różne konfiguracje i oczywiście skorzystać z tych rejsów na tych łodziach, ale też poobserwować z brzegu. To wygląda wyjątkowo malowniczo.
0: Widowisko uświetni zespół Dragon z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły wydarzeń są dostępne w mediach społecznościowych, na profilu Dzielnica Wisła i na stronie internetowej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: A dzień flagi będzie słoneczny i bardzo ciepły, na termometrach maksymalnie.

0: od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i jest stabilne.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: W niedzielę 3 maja prezydent powoła Radę do spraw nowej konstytucji. W jej skład według planów Karola Nawrockiego mają wejść przedstawiciele klubów i kół poselskich oraz eksperci. O komentarz w tej sprawie i nie tylko w tej poproszę. Z nami jest Tomasz Wypych, Salon 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry państwu.
2: Panie redaktorze, prezydent proponuje Radę do spraw nowej konstytucji. To ja zacznę od tego. Czy Polska potrzebuje nowej konstytucji?
3: No w mojej opinii tak. Ja już od kilku lat o tym mówię, że konstytucja, którą mamy, powoli przestaje się sprawdzać. Ona była uchwalona, przygotowana i wprowadzona w określonych warunkach. Warunki się bardzo, bardzo zmieniły, choćby przez konfigurację sceny politycznej, przez to, że ta scena się z jednej strony zradykalizowała, z drugiej strony jednak te partie polityczne działają w sposób bardziej dojrzały. To, o czym być może akurat Radio 24 nie zapomina, ale to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, więc ta konstytucja wymaga zmiany, korekty, nie wiem, czy takim trybem jak w Stanach Zjednoczonych idzie się, że poprawki wprowadza się, czy trzeba będzie nową uchwalić, czego nie wyobrażam sobie przy tej polaryzacji takiej politycznej, ale w mojej opinii i wielu, wielu ekspertów, ja nie jestem oczywiście ekspertem w konstytucji, ale taka zmiana musi nastąpić choćby po to, żeby te ośrodki władzy prezydenckiej i rządowej, jeśli są z różnych obozów politycznych, nie trzymały się w takim paraliżującym państwo klinczu.
2: Myśli pan, że będzie wola polityczna również do takich zmian? Oprócz oczywiście pałacu prezydenckiego, mam na myśli wolę polityczną ze strony koalicji rządowej.
3: Ja powiem szczerze, jak byłem młodszy, dużo to sobie politykę trochę inaczej wyobrażałem i myślę sobie, że po tych wszystkich takich no, nieprzyjemnych sytuacjach, które się dzieją w blokowaniu pałacu małego przez duży, dużego przez mały, dojdzie jednak do takich rozmów na razie, może nie nieformalnych, takich pozamedialnych, że wysłannik pana prezydenta, wysłannik pana premiera dojdą do wniosku, że może spotkajmy się i spróbujmy takie Radę Konstytucyjną powołać i próbować coś zrobić. Natomiast widzę, że rzeczywiście prezydent taką inicjatywę wykazał. To pytanie, jak się zachowa w tej chwili koalicja rządząca, czy podejmie rękawice, uważam, że warto, tak jak wspomniałem. Po prostu na tej zasadzie, że jak sobie blokujemy, wszystko blokujemy, to uznam, że to jest przedwczesne albo całkiem niepotrzebne. Ja uważam, że inicjatywa prezydenta jest dobra, natomiast no, konstytucja dotyczy wszystkich. Dobrze byłoby, gdyby wszystkie środowiska, a spotykają się często, choćby w Sejmie powiedziały, zróbmy coś z tym.
2: No to pierwszy komentarz już jest. Proszę razem ze mną posłuchać wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.
4: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. To Prawo i Sprawiedliwość polską konstytucję łamało, niszczyło, upolityczniło Trybunał Konstytucyjny. Doprowadziło do tego, że dzisiaj ten układ siły w Polsce jest wykluczony w związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny nie działa. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
2: No, panie redaktorze, no to już wiemy, że lewica raczej do tego projektu nie dołączy. To ja zapytam inaczej. Może zamiast wychodzić z inicjatywą, że już 3 maja taka rada zostanie powołana, to może wcześniej trzeba było najpierw porozmawiać z klubami i zaproponować jakąś formę, zanim się wyszło z taką inicjatywą. No, jak pan to ocenia?
3: Może trzeba było na pewno. No, to są te rzeczy, o których mówię, że warto by się wcześniej spotkać. Natomiast tak obiektywnie rzecz ujmując, być może prezydent spodziewał się po prostu takiej reakcji i uznał, że to nie ma kompletnie żadnego sensu. Podobna reakcja pewnie byłaby, gdyby premier się zwrócił z taką propozycją do prezydenta, mówił, bo to środowisko, no nie wiem, nie są w stanie się porozumieć. Natomiast tak mi smutno, przepraszam, że ja powiem w taki piękny, słoneczny dzień, przynajmniej tutaj, że nie potrafimy nawet się ponad podziałami wznieść i nie wiem, 3 maja święto fajnej konstytucji, którą mieliśmy najnowocześniejszą taką w świecie i nie potrafimy po prostu powiedzieć okej, usiądźmy. Przecież ta deklaracja premiera Gawkowskiego, no to jest taka absolutnie zamykająca. Już pomijam język, jaki to jest powiedziany, gmeranie w konstytucji, to nie jest język dojrzałego polityka. Przepraszam, że to mówię. Ale być może trzeba usiąść po prostu i popatrzeć, czy my jesteśmy w stanie się dogadać po obu stronach tego stołu, jak

0: koncert to ma wyglądać i wtedy się rozejść. Nie podjęcie takich rozmów w ogóle, to jest takie działanie, takie niepropaństwowe, bym powiedział. No i no nie wiem, wydaje mi się, że też jakby w interesie partii rządzącej jest to, żeby tę rękawicę podnieść, bo zawsze prezydent może powiedzieć, słuchajcie, próbowałem, chciałem, nie zrobili tego i znowu zapędzili koalicję rządzącą do narożnika, zwłaszcza, że proszę zobaczyć, że jakbyśmy tak podzielili, nie mówiąc nic nikomu, to te środowiska takie przynajmniej bardziej patriotyczne wydające się, to są po prawej stronie sceny politycznej. Nie chodzi o to, że po lewej nie ma patriotów, bo są, ale takie demonstrujące ten patriotyzm i takie podkreślające go na każdym kroku, to jednak są po prawej stronie, choćby jakby patrzeć na przestrzeń gospodarczą, gdzie oni by byli zadowoleni, gdyby wszystko było z Polski, a komuś tam im przeszkadza, żeby to był jakiś towar importowany. To, choćby na takim banalnym poziomie.
1: Tak, rozumiem, ale to tak się zastanawiam, bo to, co powiedział też wicepremier Gawkowski, wystarczy przestrzegać tę konstytucję, która już jest. Ja pamiętam, że w latach 2015-2025 prezydent Andrzej Duda wielokrotnie inicjował takie debaty i składał projekty zmian w konstytucji. Pytanie, czemu z tego nic nie wyszło, bo tam wśród propozycji no były też takie, które oczywiście budziły kontrowersje. Tam była między innymi kwestia, które obejmowały ochronę przed adopcją dzieci przez pary jednopłciowe, wpisanie wymogu minimum 4% PKB na obronność, propozycje zmian ustrojowych, między innymi kwestie referendum. No, nie było chęci porozumienia się w tej sprawie, mimo że pan prezydent Duda wielokrotnie inicjował właśnie takie rozmowy. Dlaczego wtedy to nie wypaliło?
0: Mi się wydaje, że tak naprawdę obie strony nie do końca chcą tego porozumienia, bo ten spór, który jest, to tak naprawdę jest bardzo dobre paliwo polityczne. Gdybyśmy zobaczyli, państwo zobaczyli, jak wygląda Polska, to co do zasady i tego, jak to jest no, gospodarka jest w miarę przyzwoitym stanie, w dobrym stanie, można powiedzieć. Mankuje służba zdrowia, o czym państwo często mówią, ale to nie ma kraju idealnego, w którym to dobrze działa. I tak naprawdę paliwo polityczne jest korzystne dla obu stron. W tej chwili te sprawy tak według mnie daleko zaszły, że niestety, zarzucanie jednej stronie przez drugą, że nie przestrzega prawa konstytucji, to jest też zrzucenie kamyka do swojego ogródka. No choćby można powiedzieć, że prezydent nie powołuje sędziów z kolei, że on nie uznał trybunału, nie publikował wyników i tak dalej, i tak dalej. Cała sytuacja taka pogmatwana, gdzie my obaj próbujemy do czegoś dojść, będąc zwykłymi obywatelami. Pokazuje, że naprawdę niestety, ale potrzebna jest taka uporządkowanie, taka kodyfikacja prawa, bo my daleko nie zajedziemy w ten sposób, bo to już w tej chwili widać. I na poziomie praw już nie chcę wpadać w banał taki, że są unieważniane rozwody, bo sędzia był nie ten, poprzez arbitraż gospodarczy, gdzie firmy się wycofują, bo nie są w stanie uzyskać gwarancji stałości prawa przez kilka lat do przodu. Więc ta zmiana konstytucji, matki wszystkich ustaw, no pewnie powinna jednak nastąpić. No.
1: Panie redaktorze, zmieniając nieco temat, myśli pan, że coś pod dywanem jest w kwestii odejścia posła Janusza Kowalskiego z Prawa i Sprawiedliwości? Według ustaleń Wirtualnej Polski rezygnacja może być powiązana z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Sam Janusz Kowalski w swoim oświadczeniu mówi: nie ma mojej zgody na to, żebym na poziomie centralnym walczył o silną prawicę, która będzie naprawiała Polskę, a z drugiej strony jest tolerowanie układów lokalnych. Jak pan ocenia tę sytuację?
0: Znaczy, z posłem Januszem Kowalskim to wydaje mi się, że może być tak, że albo rzeczywiście jest taki poseł wysoko i wysoce ideowy, który zobaczył, że te układy lokalne no, nie są takie, jak powinny być. Tak? Tam nepotyzm się po prostu szerzy, że uproszczę sprawę i rzeczywiście się zdenerwował i odszedł, tak to strywializuje. Albo jest rzeczywiście coś takiego, że po prostu wypali bomba, o której on wie, bo dostał informację, a on jest w tym wszystkim ugotowany i po prostu odszedł, żeby nie pogrążać PiSu. Tam jest jeszcze też jeden taki wątek, że on obiecał, jestem w stanie w to uwierzyć, że tak poprowadzi proces wotum nieufności minister zdrowia, proszę zobaczyć, on był posłem sprawozdawcą w tej sprawie, że rzeczywiście on to stanowisko straci, występował tam dosyć agresywnie i tego nie zrobił. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki ruch, w którym za 2-3 miesiące będziemy mówić, rzeczywiście tak się stało, bo wypaliła ta sprawa, o której my w tej chwili nie wiemy. Przy czym nie wiem, czy to musi być akurat afera Zonda z krypto, bo to milion różnych rzeczy może być. Może mówienie o tym nepotyzmie też przez posła wynika z tego, że on też miał swoich ludzi, którzy po prostu tam gdzieś nie otrzymali tych stanowisk. To jest bardzo, bardzo dziwna, bardzo taka tajemnicza sprawa. Mówi się też, że bardzo skutecznie pana posła przyciąga Grzegorz Braun do swojej konfederacji, więc być może też tak to wygląda.
1: A myśli pan, że równie skutecznie i magnetyzm sobie posiadał w kwestii Łukasza Mejzy?
0: Ale w jakim sensie?
1: W sensie przyciągania do partii Brauna, żeby

0: również przyciągnąć tam Łukasza Mejzę. No bo mamy tutaj sytuację, w których dwóch bardzo wyrazistych polityków Prawa i Sprawiedliwości rozstaje się, no w przypadku Łukasza Mejzy, po prostu z klubem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Panie redaktorze, to żeby tak wybrzmiało i to mocno ode mnie. Ja uważam, że ktoś tak łamiący prawo jak Łukasz Mejza nie powinien w ogóle być posłem. To jest jakby jedna rzecz. Ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy nawet, załóżmy w słusznej sprawie, to szaleństwo, które idzie z Grzegorzem Braunem, te zatrzymania obywatelskie, palenie tych świec, no, blokowanie lekarzy w gabinetach, to przepraszam, że to powiem, ale Łukasz Mejza tam doskonale pasuje, bo to są ludzie, którzy granice prawa wyznaczają w takim obszarze, w jakim jest to wygodne. Więc ja bym się absolutnie nie zdziwił. Podejrzewam, że jest wiele osób, którym się to wszystko podoba najzwyczajniej w świecie, więc do tego doszliśmy w tej chwili. No, są bardzo takie skrajności, które kiedyś nie występowały. Pamiętamy pewnie wszyscy, jak świętej pamięci Andrzej Leper powiedział, że w Wersalu to nie będzie. Już dawno tą granicę Wersalu i innych Wersali przekroczyliśmy w tej chwili.
0: No, a z drugiej strony tak się zastanawiam, wyobraża pan sobie takie ugrupowanie, które no, z takim określeniem się spotkałem, takie panoptikum polityczne, przyciągające bardzo wyraziste postaci, jednocześnie operujące na zamieszaniu i budowaniu chaosu.
1: Tam jest wbrew pozorom, panie redaktorze, to też jest zapisane w publikacji, to bardzo dużo elektorat, dlatego że przyciąga ludzi sfrustrowanych, bo tam ludzie, którym czasami się nega powinien w życiu, szukają no, przyczyny gdzieś na zewnątrz, to jest oczywiste, ale w sobie próbują naprawić. Ale część osób, które uważa, że oni mi to zrobili. I ci oni to jest w każdym społeczeństwie mniej więcej 8-10% ludzi. I obawiam się, że mogą być rzeczywiście przyciągnięci, jak im się obieca, że już nie będą tego pecha w życiu mieli. To może być co najmniej taka partia, takie ugrupowanie, które będzie, przepraszam, takie z dużym języczkiem uwagi politycznej. To nie będzie już takie 2-3% ugrupowanie, które się walczyło, ale to może być 8-10%, z którym się trzeba będzie liczyć. No a demokracja ma to do siebie, że ci ludzie będą mogli startować, będzie można ich wybrać po prostu.
0: Czy taka jasna deklaracja ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że nie będziemy wchodzić w koalicję z Braunem, traktować ją absolutnie serio, czy polityka zweryfikuje, czy sondaże zweryfikują, albo wyniki zweryfikują?
1: Panie Rator, tak pan powiedział, polityka jest polityką i zweryfikuje i nigdy się nie mówi, nigdy zawsze politycy znajdą uzasadnienie do tego, żeby zrobić coś inaczej niż 3 dni wcześniej planowali. No polityka to jest też gra o skuteczność, w związku z tym to za bardzo nie ma wyjścia, zwłaszcza, że proszę zobaczyć, że tak PiS, takie paroksyzmy władzy trochę już dotyczą. Raz jest na górze, raz jest na dole, raz jest spójny, raz jest niespójny, raz Morawiecki wychodzi, raz przychodzi, więc te deklaracje absolutnie nie są w ogóle takie według mnie wiążące. Historia to pokazywała parę razy po obu stronach sceny.
0: Panie redaktorze, czy widać jakieś pęknięcie w koalicji obywatelskiej? Czy widać jakieś pęknięcie z ugrupowaniami, które te koalicje tworzą? Mimo, że premier po głosowaniu w sprawie między innymi Pauliny Henning-Kloski mówi, że ta jedność koalicji została utrzymana?
1: Stawiam taką tezę, nie tylko ja zresztą, że gdyby to, co się w tej chwili dzieje z koalicji było rok temu, to koalicja by się rozpadła. W tej chwili to pęknięcie jest ewidentne. Ono jest jakieś tam klejone, sztukowane i tak dalej, ale tylko dlatego, że wybory są za chwilkę. Bo w perspektywie wypadną kadencji 4-letniej, tam mniej więcej rok do wyborów, to jest niewiele. Ta koalicja no, w tej chwili jest taka troszkę połatana i coraz bardziej, jak to zwykle pod koniec kadencji, jest związana nie tylko taką ideową jakąś sprawą, ale tym, że utrzymajmy się do końca władzy po prostu, najzwyczajniej w świecie. No to, co wykonała Polska 2050, no ludzie to nazywają telenowelą, można się z tego śmiać. A to było jakieś kuriozum, no bo oni wystąpili przeciwko własnemu rządowi, w którym pani wicepremier jest wicepremierem. Potem pani wicepremier występowała już sama przeciwko rządowi, tak? Potem się rozpadli na dwie części, a potem szantażowali, że nie będą popierać ministrów z rządu, jak nie będzie poparty minister jednej pani, która nie robi drugiej pani. No taki magiel się z tego zrobił straszny.
0: A myśli pan, że jakby sytuacja pani przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest teraz trudną sytuacją, bo...
1: Bardzo jest trudno.
0: Bo premier
1: bardzo
0: nie zapomni tego zamieszania?
1: Tak, nie zapomni. Widać, że pan premier Tuzun no, z jakąś taką wielką sympatią się nie odnosi. Pamiętajmy też, że się nie mylę, ale myślę, że się nie mylę, to pani wicepremier nie jest posłanką. W związku z tym to nie jest też taki mocno umocowany w klubie jakimkolwiek polityk. W związku z tym... No niestety tak to kiepsko wygląda. Ja powiem szczerze, byłem przekonany, że jak było odejście Szymona Hołowni, które w ogóle zaczęło taką rozpad Polski 2050, to ta partia się mocniej skonsoliduje, no bo to jest jednak, on był jest charyzmatycznym przywódcą, że się tak wyrażę, i trzymał to wszystko w całości. Natomiast widać tam, że te takie interesy, no partykularne nie chciałbym powiedzieć, ale takie ja premierem, ja ministrem zwyciężyły i to się wszystko jak domek z kart rozpada. Mówię, gdyby było dłużej do wyborów, myślę, że koalicji by nie było. Nie byłoby jej też, gdyby nie był tak zradykalizowany.

0: w tej chwili PiS, bo prawdopodobnie część osób mógłby przyciągnąć po prostu do siebie, bo te poglądy nawet ekonomiczne są bardzo zbliżone w wielu aspektach.
1: No, a z drugiej strony tak się zastanawiam, czy, bo jakby ta umowa koalicyjna zabrania wyciągania posłów, ale czy można się z kolei spodziewać, że to posłowie Polski 2050 albo Centrum będą się ustawiać w kolejce do tego, żeby dołączyć do Koalicji Obywatelskiej, żeby dołączyć do Platformy?
0: No, nie wiem, czy w kolejce, ale zapomniałem, przepraszam, strasznie pana posła i państwu. Nazwisko pana posła, jedyny, który głosował przeciwko zawodom nieufności wobec ministra Henik-Kloski. No, był z Polski 2050. No i takie rzeczy się mogą po prostu zdarzyć. No, historia z wczoraj, tak? No, w kolejce pewnie się nie będą ustawiać, mówię, no bo nie. Natomiast myślę, że gdyby były jakieś takie atrakcyjne propozycje z taką perspektywą sondażową, że PiS przejmie władzę, to nie jest do końca wcale takie pewne, to myślę, żeby się ta struktura włamała. Myślę też o koalicji, dlatego że gdybyśmy zobaczyli, to choćby w PSL-u jest pan poseł Marek Sawicki, którym jest naprawdę bliżej do prawej strony niż do lewej, ze względu nawet na światopoglądy. Światopogląd, który ma i to jest jego prawo po prostu.
1: Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050.
0: Dziękuję, jeśli się męczyłbym się cały wieczór. Dziękuję, przepraszam.
1: panie redaktorze, no, dlatego zastanawiam się, czy jest tutaj jakiś pomysł na to, żeby w tych wyborach pójść, używa się takiego określenia, jak jedna pięść. I czy to jest problem po prostu dużych partii? Bo i w Prawie i Sprawiedliwości przecież w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z tymi stowarzyszeniami. Teraz widać to pęknięcie w koalicji, więc czy to jest problem dużych partii na półtora roku przed wyborami? To jest jakiś wiatr zmian, czy jakaś chęć wyróżnienia się, bo czasu zostało niewiele i trzeba zaznaczyć swoją obecność?
0: Tak, trzeba zaznaczyć swoją obecność i oby to nie odbywało się kosztem państwa. Wydaje mi się, że tak jakby takie naturalne mechanizmy pokazują, że ten system dwupartyjny w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych po prostu się nie sprawdza i się wyczerpał, bo proszę zobaczyć, jakikolwiek by się trzeci twór nie pojawił, to on zyskuje błyskawicznie popularność. Tak się ruch Pawła Kukisa, czy Szlachta Petru, czy Palikot wcześniej, czy choćby Polska 2050. Natomiast jest potem jakieś takie... Ja nie wiem, z czego to wynika. Być może, że ten trzeci ruch zawsze jest taki spontaniczny, nieprofesjonalny, że ci ludzie tą partią nie potrafią zarządzać, ona się rozpada, rozmywa i zostaje kanibalizowana przez inne partie. Natomiast w tej chwili jest tak, że wyborcy są zmęczeni na tą taką walką dwóch dinozaurów. A dinozaury muszą coś pokazać. I zamiast walczyć na argumenty, my niestety poszliśmy takim trochę, nie wiem, clickbaitowym podejściem do, przepraszam za słowo, do polityki, że niech się klika, im więcej sensacji, nerwów, tym więcej po naszej stronie będzie głosów, które możemy pozyskać. No,
1: no tak,
0: to, ale to nie zmierza w tą stronę. No,
1: ale czy stowarzyszenie w tym momencie Mateusza Morawieckiego, skupiające wokół siebie popularnych, znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jest jakiś sposób na nowe otwarcie, na nowe ugrupowanie, nową formację? No, jakby parafrazując, no oni już byli.
0: Tak, ale proszę mi uwierzyć, że tam był tylko krok do tego, żeby powstała nowa partia. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, tam było takie sondażowe badanie, że gdyby powstała, na ile mogłaby liczyć, to było 17%. Nikt tak naprawdę nie wie, co się stało, że Mateusz Morawiecki pozostał jeszcze w PiS-ie, ale to był moment do tego, żeby po prostu na prawej stronie powstała trzecia taka mocna siła. I teraz jakbyśmy zobaczyli, to jasne, że z jednej strony pamiętamy panu premierowi choćby Polski Ład przedsiębiorcy, prawda? No za wiele delikatnie mówiąc to nie pomogło, ale z drugiej strony no tego szaleństwa takiego ultraprawicowego, no to jednak propozycja premiera Morawieckiego, który jest eleganckim Europejczykiem, jest dla tych ludzi naprawdę atrakcyjna. U nas brakuje takiego partii, która by zdroworozsądkowo myślała o gospodarce i o Polsce, bez całej ideologii. Tam naprawdę, powtórzę raz jeszcze, brakował krok, żeby oni wyszli na zewnątrz. Moim zdaniem mieliby bardzo duży sukces i mogliby absolutnie namieszać. To było zresztą na rękę koalicji, bo to byłaby trzecia partia, taka silna, czwarta w zasadzie, która by ten elektorat prawicowy próbowała skonsumować.
1: Panie redaktorze, dzisiaj pierwszy dzień maja, 22 lata temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Cały czas bycie w Unii Europejskiej cieszy się poparciem. Ponad 50% Polaków zdecydowanie popiera obecność w Unii Europejskiej. Ale to jest inna Unia niż ta, do której wstępowaliśmy. To jest lepsza czy gorsza Unia, pańskim zdaniem?
0: No jest inna po prostu. Nie, tak jak pan redaktor powiedział, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie w Unii za 22 lata kolejne. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Proszę też pamiętać, Ja aż tak wiekowy nie jestem, ale mniej więcej, że myśmy wstępowali do Unii jako takiego cudownego zachodu, tak, którego nam brakowało. W związku z tym to wyobrażenie było trochę idealistyczne. To był taki twór, który nie miał problemów, były fajne sklepy i szybko się na samochód zarabiało. I do takiej Unii wstępowaliśmy. Natomiast jesteśmy w strukturze, która

0: popełnia bardzo dużo błędów, ale powiem inaczej. No nic lepszego w Europie nie wymyślono. Czasami warto sobie włączyć TVP Dokument, jeżeli tu lokuje program, to przepraszam, i popatrzeć na reportaże z Polski, wcale nie odległe, z początku lat 90. To jest po prostu przepaść, jaka dzieli ten czas od tego, który my zrobiliśmy. Postęp, który my zrobiliśmy, jest naprawdę absolutnie gigantyczny. Mieszkamy w ładnym, bezpiecznym kraju, jeździmy sobie bez paszportów, gdzie tak naprawdę chcemy. W związku z tym mnóstwo wad ma ta Unia, ona powinna być bardziej elastyczna i słuchać swoich obywateli, to na pewno. Natomiast nic lepszego nam się nie mogło trafić i jakiejś innej propozycji, szczerze powiem, nie widzę.
1: A po 22 latach możemy powiedzieć, no dobrze, no to już swoje odrobiliśmy. Polska 20. gospodarką świata, chcą nas przyjąć do G20. No to może pora się już zawinąć, wziąć zabawki i wrócić, że tak powiem, do tego, co kiedyś było. No, bo i takie głosy się pojawiają.
0: No jak to powiedział pan profesor Witold Orłowski, którego pozdrawiamy, zmonetyzować nasz udział i pójść dalej. No nie da się tak tego zrobić po prostu. Wydaje mi się, że nie warto, bo bylibyśmy taką, no, sowiecką gospodarką. Kto jeździ do Wielkiej Brytanii albo ma znajomych czy rodzinę, to wie, że Brexit to była jedna z mniej rozsądnych decyzji, którą Brytyjczycy podjęli. Świat jest, jak nie chcemy, czy nie chcemy, zglobalizowany. Łatwiej jest nam w tej Unii, mówię, która ma mnóstwo wad, na pewno. Jest, nie chcę już tutaj, bo nie ma czasu na to, ale nic lepszego nam się naprawdę nie zdarzyło. No, ja jestem gorącym zwolennikiem pozostania w Unii Europejskiej, oczywiście reformowania, bo jest, to jest poza dyskusją, ale jednak no, żebyśmy byli w środku.
1: A jaki jest ten głos Polski w Unii Europejskiej, pańskim zdaniem?
0: Myślę, że ten głos zaczął znaczyć dopiero paradoksalnie, jak wojna na Ukrainie była, dlatego że my trochę wychodzimy z takiej pozycji, ja od razu mówię, że jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i też mnie to dotyczy, słonia sprawa polska. My byliśmy po prostu dużym krajem w Unii na dorobku, który tam po prostu się rozwijał. Można różno o tym rozwoju mówić. Natomiast rzeczywiście, to jak staliśmy się krajem przyfrontowym, to jak myśmy zarządzili gospodarką, tą falą migrantów, spowodowało, że po pierwsze zaczęto nas cenić, a po drugie, no, opłaca się nas cenić tak naprawdę. Bo już pomijam wymiar militarny, bo na to tu nie rozmawiamy, ale no, proszę zobaczyć, gdyby ta fala uchodźców wojennych z Ukrainy, to 3 miliony mniej więcej się szacuje, przeszła przez Polskę do Unii Europejskiej, to oni mieliby z tym problem duży. Myśmy zasymilowali Ukraińców, co było o tym nie powiedzieć, przyjęli ich, oni wpadli w obieg gospodarczy. W związku z tym nie jesteśmy takim krajem, no, znaczącym. Jesteśmy krajem bezpiecznym, jesteśmy krajem też, można na statystyki popatrzeć, ze stabilnym wzrostem gospodarczym, mniejszym lub większym, ale jednak wczoraj się znowu okazało, że Niemcy wpadają prawie w recesję techniczną, w związku z tym, no, nie jest najgorzej, no, bo tak dalej.
1: No, ale waluty euro wciąż nie przyjęliśmy.
0: I je przyjmiemy i część ludzi mówi, że dobrze to zrobiliśmy i powiem panu, tym bardziej jak się na tym nie znam, tym chętniej się wypowiem. Uważam, że może dobrze tą złotówkę mamy, bo rzeczywiście jak był ten kryzys taki dosyć duży 2006-2007, to te kraje, które miały euro, bardzo obrwało. Ale to mówię, że jako laik i patriota może w ten sposób, jeśli mogę.
1: Ja patrzę po swoich dzieciach, że trudno im uwierzyć, że kiedyś stało się na granicy i trzeba było odczekać swoje, aż ten paszport sprawdzili, żeby na przykład do Niemiec wyjechać.
0: Mogę coś powiedzieć?
1: To oczywiście.
0: Ja mam zajęcia dla studentów aż z pytaniami, ile mają lat, mają 24 akurat. I oni też nie wierzyli w te paszporty, bo jest to w ogóle niemożliwe i oglądali sobie tam już nie powiem na jakim kanale, jak to wszystko wyglądało. No to też pokazuje postęp, którego dokonaliśmy. No.
1: Ja pamiętam, bo raz 10 godzin staliśmy na tej granicy.
0: Więc jest... Ja stałem też i potem mi rewizję jeszcze miałem i pytali, dlaczego tyle pistaszków włożę, także już takie kombatanckie spojrzenie.
1: Coś w tym jest, to nasze pokolenie chyba faktycznie będzie miało takie tak w tę stronę. To jeżeli jesteśmy przy tych zmianach i przy Unii Europejskiej, to jeszcze zapytam, bo dziś zaczyna obowiązywać, no, na razie tymczasowo umowa handlowa między Unią Europejską a krajami bloku Mercosur. No, rząd zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Były przecież te fale protestów ze strony europejskich rolników. Myśli pan, że trzeba przejść do tego na porządku dziennym, że ta umowa z Mercosur obowiązuje i do niej się po prostu dostosować?
0: Uważam, że błędem jest podpisanie tej umowy z bardzo prostej przyczyny. To, na czym stoi w tej chwili polska gospodarka, to jest dobra żywność, to jest po pierwsze. Drugie, jakby państwo tak zobaczyli, ja ze względu na pierwsze wychodzenie mam takie skrzywienie, to przepraszam, ale jak ta żywność jest produkowana, to tam są używane, nie trujące, ale tam są używane substancje, które są już w Europie zakazane do produkcji żywności, która będzie do Europy wysyłana. To jest po prostu fakt, no, choćby chodzi o nawozy sztuczne, więc nie do końca ta umowa jest absolutnie przemyślana. No, nie chcę tam mówić, że Niemcy grały lub górną rolę, żeby samochody sprzedać w Brazylii, bo to nie o to chodzi. Natomiast powinniśmy bardziej chronić to rolnictwo i rzeczywiście mieć tam takie inspekcje sanitarne, już tak mówię technicznie i przepraszam, nudno w sobotę, nie piątek dzisiaj jest.
1: Dzisiaj piątek,
0: ale żeby pilnować po prostu, jak to jest produkowane, bo jest taki rodzaj fosfatu, który

0: w Polsce, jest produkowany w Europie, jest zakazany do stosowania, jest wysyłany do tam do tych krajów Mercosuru i na podstawie tego tam są robione uprawy i hodowle i tak dalej, i tak dalej. Po czym to mięso jest odsyłane, bo ono już te normy niby nasze spełnia, no ale po co zakazaliśmy tej substancji w Europie? To jest nie do końca dopracowane. Tam za dużo było polityki, za mało merytoryki, no ale wyszło jak wyszło. Powinniśmy bronić jednak tego rolnictwa zdecydowanie.
1: A myśli pan, że w jakikolwiek sposób możemy na tym skorzystać, czy raczej będziemy tylko i wyłącznie stratni? No i też pytanie, czy w związku z tym rząd powinien w jakiś sposób zareagować? Czy formą rekompensat dla rolników, czy jakiś inny sposób zabezpieczać?
0: Tylko skąd brzmią te rekompensaty? Tam warto takich ekspertów, przepraszam, że mówię rolniczych, zaprosić, ale widać, że w Polsce są powoli wygaszane hodowle niektóre, na przykład bydła. Coraz mniej jest hodowców, przerzucają się na inną produkcję, jeśli to jest możliwe. Jak jeszcze będzie dostawa, przepraszam za słowo, import wielkoskalowy na taniego mięsa, to ta gospodarka runy. No i pytanie po pierwsze, skąd dopłacać? Na po drugie, jak ta polska wieś ma wyglądać? No nie możemy wszyscy w miastach mieszkać. A to, co mnie najbardziej w ogóle zadziwia, jeśli mogę powiedzieć, zaskakuje, to byłem przekonany, że pandemia nas nauczy tego, że trzeba coś potrafić produkować na miejscu. Proszę wyobrazić, jak się porwą te łańcuchy dostaw, to Europa jest tak naprawdę bez jedzenia, najzwyczajniej w świecie. I teraz możemy zakładać, że nie będzie drugiej pandemii, oby nie było, ale Iran pokazał, jak można zablokować cieśniny. Jaki to jest problem zablokować wejścia do portów europejskich albo szlaki zaglokowe? No i co wtedy będziemy jedli? No, rzodkiewkę pewnie pozostanie, no. Nie, to są poważne rzeczy. To
1: nie, oczywiście, ale oczywiście, że tak. No, absolutnie to jest, absolutnie się zgadzam.
0: Ale produkcję wszystkiego gdzieś tam outsourcuje tak naprawdę, nie? Taki ten trend jest, no.
1: Niby mądry Polak po szkodzie, a tu okazuje się, że może nie zawsze. Tomasz Wypych, Salon 24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. No i mimo wszystko dobrej, słonecznej majówki życzę.
0: Bardzo dziękuję, że tak mogliśmy szczerze porozmawiać. Życzę państwu naprawdę bardzo, bardzo dobrej majówki, abyśmy zdrowi byli. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Moim państwa gościem w Polskim Radiu 24 jest pani Agnieszka Jagusiak, ekspertka do spraw komunikacji w agencji Propsy PR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani ostatnią niedzielę również spędzała przed monitorem, obserwując, co się wyprawia w tym internecie?
3: Oczywiście i myślę, jak większa część Polaków.
1: W pewnym momencie 1 600 000 osób śledziło zbiórkę Łatwoganga, bo do tego oczywiście nawiązuje. Jakiegoś fenomenu, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy w internecie. Rekord wpisany, czy za chwilę zostanie wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Oprócz astronomicznej sumy, ponad 282 milionów złotych. Mówię ponad, ponieważ prawdopodobnie ta suma jeszcze będzie się powiększać ze względu na aukcję, a choćby nawet ze względu na to, że sam ten stream wygenerował całkiem niezłe pieniądze. Ktoś policzył, że nawet 1 000 000 złotych. Skąd ten fenomen?
3: Temat jest złożony. Na fenomen, na sukces tej akcji złożyło się kilka czynników, które zadziałały jednocześnie. Przede wszystkim sama postać organizatora tego zamieszania, jego społeczność. Dla szerszej publiczności Łatwogang może być objawieniem, człowiekiem znikąd, ale wcale tak nie jest, bo przez ostatnie 2-3 lata zbudował wierną, ogromną społeczność, chociażby 2,5 miliona osób na swoim TikToku. I właśnie przez ten czas przyzwyczaił swoich fanów do angażowania się w wyzwania, które sobie stawiał, na przykład bicie rekordu Guinnessa w liczbie lajków pod jednym zdjęciem na Instagramie, czy pokonanie trasy z Polski do Afryki rowerem. I co więcej, pozwalał, żeby ta publiczność też mu stawiała wyzwania i po prostu niejednokrotnie pokazał, że potrafi w bardzo krótkim czasie zmobilizować bardzo dużą grupę ludzi takiego działania. I więc to, co się stało w ostatnią niedzielę i działo się 9 dni wcześniej, to zupełnie nie jest przypadek.
1: No właśnie, tylko że rozumiem, że do tej pory te akcje, chociaż angażujące, to nie miały chyba takiego wymiaru. No właśnie, dlaczego wtedy te akcje nie pochłonęły aż takiej liczby ludzi, a w tę niedzielę tylu Polaków oglądało grupę młodych ludzi w kawalerce na warszawskiej Pradze na tle kartonów w słabo oświetlonym pomieszczeniu, przez które non-stop przewijały się jakieś gwiazdy?
3: Dokładnie tak jest. To jest fenomen, ponieważ jesteśmy właśnie po okresie kampanii 1,5% podatku, gdzie masowo organizacje społeczne zapraszały nas do wspomocy, ale nie każdy się właśnie udaje. A fenomen akcji Łatwoganga i BDS-a polega na tym, że przede wszystkim tutaj mamy

0: bardzo ważną kwestię wiarygodności. Łatwo Gang to postać, która w żaden sposób nie nadużyła kredytu zaufania, którym obdarzyli go fani. I poza tym sam stream, sama taka akcja okazała się wiralem. To był event, w którym po prostu ludzie, młodzi ludzie chcieli uczestniczyć, bo uniknąć FOMO, czyli lęku przed tym, przed czymś coś nas omija, tak? Że stream oglądało się jak serial, byliśmy po prostu ciekawi, kto wystąpi w nim za pół godziny następnego dnia. I co więcej, też firmy poczuły to FOMO, chciały wspierać finansowo ten cel i uczestniczyć także w tym streamie. Gdy pierwsza firma wpłaciła 100 tysięcy złotych, druga chciała wpłacić już 200 tysięcy, a kolejnym progiem był 1 000 000 złotych. Ludzie, przede wszystkim też widzowie tego streamu, nie byli biernymi oglądaczami. Oczywiście wpłacali pieniądze, ale oni mówili Piotrkowi, czyli Łatwogangowi, kto ma występować, tak? Mówiąc wprost, która jest gwiazd zaczynała przynudzać lub za bardzo się lansować, osoby na klacie pisały magiczne hasło zmiana i to był znak dla Łatwoganga, że czas wpuścić na live'a kolejne osoby. Więc ludzie oglądali te osoby, które chcą, które naprawdę zachęcały do wpłat, a nie to była zwykła reklama. To był po prostu event, w którym chcieliśmy wszyscy uczestniczyć. Myślę, że to też jest ważne, trzeba podkreślić. Jednak wszystko zaczęło się w internecie, ale jednak cała sprawa, mówiąc wprost, wylała się poza internet. Każdy próbował tą akcję, łącznie z przystankami czy ze sklepami. W pewnym momencie, w ciągu tych 9 dni, plakaty akcji było widać wszędzie i ludzie namawiali się do wpłat, informowali się o akcji. Więc to nie chodzi tylko o internet. No i mówię, postać Łatwoganga jest też ważna i to wszystko zaczęło się od BDS-a.
1: Po tej akcji wiele osób, albo może inaczej, pojawiło się takie poczucie, że ten młody chłopak mógłby być drugim Jurkiem Owsiakiem, że może nawet w przyszłości kiedyś zostać szefem orkiestry, albo założyć własną orkiestrę, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pojawiła się taka wręcz presja na tego młodego człowieka. A co jeżeli on nie będzie chciał być drugim Owsiakiem? Jeżeli powie, tak jak moje dzieci czasami to mówią, to było dla beki. No i po prostu wymknęło się albo poszło dalej niż ktokolwiek się spodziewał. Ale czy możemy mieć do niego pretensje, jeżeli nie będzie chciał być drugim Owsiakiem?
0: Absolutnie nie. Ja też oczywiście, śledząc całe wydarzenie i to, co się działo już po live'ie, też natrafiłam na te nagłówki, że Zetki miały w końcu swojego Owsiaka, że w końcu miały akcję dla siebie. Znaczy, z tego, co słyszałam samego Łatwoganga, on ma wrażenie, że jednak tym razem stało się coś wyjątkowego i to nie był jego kolejny live i jakieś wyzwanie dla beki, jak pan powiedział. Ale myślę sobie, że tutaj jest duża kwestia do przemyślenia. Na pewno jest to jednostka charyzmatyczna, która potrafi pociągnąć ze sobą tłumy, ale to nie oznacza, że to czy koniecznie Piotrek musi teraz być na czele jakiejś sformalizowanej grupy i zajmować się wszystkim. Na pewno sam nie sądził, że akcja będzie mieć takie rozmiary i odniesie taki sukces, więc myślę sobie, że teraz mam duży ból głowy i myśli o tym, co dalej. Na pewno padła jedna ważna deklaracja, żeby 26 kwietnia ustalić dniem, nieoficjalnym dzień walki z nowotworami u dzieci. Myślę sobie, że taki jeden dzień wpisany w kalendarz, który będzie poświęcony temu tematowi, taka ogólnopolska mobilizacja, na pewno nie zaszkodzi. Każdy ruch, który pomógłby walczyć z nowotworami u dzieci, jest ważny. Mówię, czas pokaże. Na pewno Piotrek powinien zadbać teraz o siebie i myśleć o tym, o swoim dobrostanie, żeby mógł pomagać dalej. Zobaczymy, czy pójdzie w pomaganie, czy jednak będzie skromnym streamerem z YouTube'a czy z TikToka, który pozwala innym fajnie spędzać czas i lubi wyzwania w internecie. Na pewno zdobył dużo kontaktów i kolejny kredyt zaufania, nie tylko u młodych, ale myślę, że u Polaków w różnym wieku, w różnych grupach społecznych, którzy w ogóle dzięki niemu dowiedzieli się o całej akcji, o Fundacji Cancer Fighters, więc na pewno tutaj duży ochrzeż do odgryzienia jest.
1: Nie sądziłem, że kiedykolwiek pojawi się gang, któremu będę kibicować.
0: No, dokładnie tak.
1: Agnieszka Jagusiak, ekspertka do spraw komunikacji w agencji Propsy PR. Pani Agnieszko, spokojnej majówki życzę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam.
0: Do widzenia.
2: Powtórka programu. Świat 24.

0: To była jedna z tych dat, po których państwo formalnie nadal istnieje, ale społeczeństwo zaczyna żyć w zupełnie innej rzeczywistości. 7 października 2023 roku. Wtedy to Hamas zaatakował południe Izraela. Kibuce, miasta, bazę wojskową, festiwal muzyczny Nowa. Potem przyszła wojna w Gazie, dziesiątki tysięcy ofiar, kryzys humanitarny, oskarżenia o zbrodnie wojenne i ludobójstwo i kolejne fronty. Liban, Iran, ataki rakietowe. O tym wszystkim często mówimy poprzez język polityki, wojska, dyplomacji. No ale jest jeszcze jedno pytanie. Co to wszystko zrobiło ludziom w głowach? Ludziom po stronie zarówno izraelskiej, jak i palestyńskiej. Dziś porozmawiamy o tej stronie izraelskiej. Co stało się z Izraelczykami po 7 października? Dlaczego w kraju, w którym wcześniej istniała silna, liberalna, pokojowa i krytyczna wobec własnego rządu część społeczeństwa, dziś tak mocno działa strach, gniew i potrzeba odwetu? A państwa i moim gościem jest Jacek Tacik, dziennikarz TVN, autor książki Koniec świata na południu od Tel Awiwu, książki, która właśnie ukazała się na rynku, wydana przez wydawnictwo Filia. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego obrazu, nie od polityki, bo ty o tych obrazach ludzkich bardzo dużo w tej książce piszesz. To zresztą nie jest książka, która ma w kronikarski sposób pokazać, co działo się 7 października w sensie takich wydarzeń czysto politycznych, bo to akurat wiemy. Ale właśnie od obrazów. Jeździłeś tam na południe Izraela, czyli w tych miejscach, które zostały zaatakowane wtedy 7 października. Jakaś taka jedna scena, która najlepiej twoim zdaniem tłumaczy, co tego dnia pękło w izraelskim społeczeństwie.
1: To jest książka o końcu świata dla Izraelczyków. Przede wszystkim tych na południu Izraela, którzy zostali zaatakowani 7 października 2023 roku. Ale także dla ich rodzin, znajomych. Sam wiesz, że Izrael to jest bardzo mały kraj i tam każdy zna każdego. To była trauma dla całego społeczeństwa. Trauma 7 października 2023 roku i kolejnych miesięcy i lat, bowiem 7 października Hamas zabił 1200 osób, a 251 porwał do strefy Gazy. Ostatni zakładnicy zostali zwolnieni 2 lata później, w październiku 2025 roku. Ale to także koniec świata dla Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło w tej wojnie. Ja dotarłem do Izraela 2 dni po 7 października 2023 roku. Nie było to łatwe. Polecieliśmy do Ammanu, do Jordanii. Drogą lądową dotarliśmy do Tel Awiwu. No i stamtąd, na południe, do kibucu Nir Oz, jednego z wielu kibuców, które zostały zaatakowane przez Hamas. Szczególny kibuc z perspektywy Polski. Wielu Izraelczyków, którzy tam mieszkali, miało polskie korzenie, miało polskie pochodzenie i miało polskie paszporty. Przyznam się szczerze, że to był jedyny kibuc na południu Izraela, w którym byłem wcześniej. Odwiedziłem tam Aleksa Dancika, historyka, który urodził się w Warszawie, który wyjechał, który fantastycznie mówił po polsku, który zajmował się sprawami polsko-żydowskimi, polsko-izraelskimi. I ten kibuc, do którego trafiłem wtedy, był zupełnie inny, a jednocześnie taki sam. W tym sensie inny, spalone budynki, krew na ścianach, ale jednak fotografie ludzi pozostawione w domach. Nietknięte śniadania, jeszcze kawa w kubku. Bardzo surrealistyczne doświadczenie. A kiedy dotarliśmy do domu Aleksa Dancika, zupełnie pustego, Aleks Dancik został porwany, zobaczyłem 20 złotych, polskich złotych leżących na stole, książka Juliusza Słowackiego, inne polskie książki. I wtedy poczułem, że ja jestem gdzieś na końcu świata, bardzo surrealistyczne doświadczenie, gdzieś na końcu świata i są tutaj wątki polskie.
0: To pozwól, że ja to jeszcze dopełnię, bo pamiętasz, spotkaliśmy się 2 lata po wybuchu wojny w Gazie, też właśnie w tym samym kibucu Nir Oz i dalej część budynków miała tę samą krew, po 2 latach tę samą krew. Dalej były te zdjęcia, dalej były zabawki dziecięce gdzieś pozostawione. No, ludzie tak jak stali, zostali porywani albo uciekali. Część domów była w odbudowie, tam jakieś dźwigi pracowały, ale dalej był ten surrealizm, prawda? 2 dni później i 2 lata później.
1: Wiele osób z Nir Oz nigdy do tego kibucu już nie wróciło i nie chce wrócić. To jest trauma, to są przerażające zdjęcia, które zostały zakodowane w ich głowach. Rodzina przywołanego Aleksa Dancika. Jego syn przez wiele godzin był zamknięty w takim pokoju bezpieczeństwa. Tutaj warto otworzyć nawias. W większości domów w Izraelu są specjalne, wzmocnione pomieszczenia przeciwko rakietom nadlatującym przede wszystkim ze strefy Gazy. To są pomieszczenia, które nie mają zamknięcia.

bramka w środku. Hamas to wykorzystywał, więc wiele z tych osób, trzymając klamkę, wytrzymywało w tych małych pomieszczeniach wiele godzin. Hamas strzelał do nich,

0: Bucuni rósł i nigdy już do niego nie wrócił. Sam dom Aleksa Danciga już przestał istnieć, został zburzony.
1: To, jeśli jesteśmy przy kibucu Nir Oz, w książce jest taki moment, kiedy piszesz o takiej wiadomości na grupie WhatsAppowej mieszkańców Nir Oz. Brak informacji doprowadza do szaleństwa. Na ile ci ludzie, z którymi rozmawiałeś, byli też zszokowani po tych dwóch dniach wtedy tym, co się stało, bo to jednak była taka skala, której nigdy wcześniej nie doświadczyli ataku. Ale na ile to też było właśnie brak pomocy ze strony państwa? Oni czuli, że coś, co miało ich chronić, mówimy o wojsku, mówimy o służbach, które zawsze w Izraelu były tym, które chronią nas, dzięki temu jesteśmy bezpieczni, możemy normalnie żyć. Nagle okazało się, że nie.
0: To się wydarzyło 50 lat i jeden dzień po wojnie Jom Kippur, która wybuchła także w szabat, w sobotę 73 roku, kiedy Izrael został zaatakowany przez Syrię i przez wojska egipskie, został zaskoczony. Scenariusz się powtórzył. Szabat. Większość wojska izraelskiego w tamtym okresie miała wolne, mówię o żołnierzach, szczególnie tych stacjonujących na południu Izraela. Co więcej, kilka tygodni wcześniej jeden z liderów partii rządzącej, niejaki Ben-Gwir, minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, odesłał część wojska na zachodni brzeg Jordanu, bo tam izraelskie wojska przejmowały kolejne osady i kolejne terytoria. Będąc przekonanym, że mur na granicy Strefy Gazy Izraela jest na tyle potężny i nie do przejścia, że nic złego się nie wydarzy. Odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, Izraelczycy z Nir Oz nie wiedzieli, co się dzieje. Informacje o terrorystach w Nir Oz, dla nich to były informacje być może o jednym, dwóch lub trzech ludziach, którzy wtargnęli do kibucu i którzy prędzej czy później zostaną, tutaj cytat, zneutralizowani przez takie specjalne oddziały bezpieczeństwa w samym Nir Oz. Na przybycie wojska czekali w różnych kibucach różnie, ale mniej więcej do godziny 15-16.
1: A zaczęło się to wszystko rano.
0: O godzinie 6-6.30, więc można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że południe Izraela zostało zajęte na wiele godzin przez bojówki, przez obce siły na południa.
1: I teraz po tym wszystkim, co się stało, kiedy ci ludzie, bo mówimy na przykład o kibucu Nir Oz, ale opisujesz też i często mówimy o innych miejscach również. Ten festiwal muzyki techno, gdzie na festiwal muzyki techno raczej nie jeżdżą ludzie o konserwatywnych poglądach. To raczej byli ludzie liberalni i częściowo, tak jak Aleks Dancyk, na przykład wspomniany przez ciebie, ludzie, którzy bardzo byli przyjaźnie nastawieni do Palestyńczyków, a może jeśli nie przyjaźnie, to przynajmniej próbowali gdzieś tam wyciągnąć rękę. W przeciwieństwie do dużej części społeczeństwa izraelskiego. Co w nich wszystkich zmieniło się potem? Bo mam takie wrażenie, ty będziesz wiedział lepiej, że w Izraelu ta grupa ludzi, która jeszcze chciałaby próbować z Palestyńczykami rozmawiać, zmniejszyła się naprawdę o pokaźną część po tym 7 października.
0: No, praktycznie już nie istnieje. Mieszkańcy kibuców na południu przy Strefie Gazy, tak jak wspomniałeś, to były osoby z takimi otwartymi głowami. Oni popierali powstanie państwa palestyńskiego przy Izraelu, utrzymywali kontakty z Palestyńczykami. Co ważne, wielu Palestyńczyków ze Strefy Gazy pracowało w kibucach przy Strefie Gazy. To byli w pewnym sensie sąsiedzi. Mieli, jeżeli można tak powiedzieć, dobre, poprawne, czasem przyjacielskie relacje. I ci liberalni Izraelczycy z południa poczuli się przede wszystkim zdradzeni. Dzisiaj w debacie publicznej nie ma w ogóle mowy o jakichkolwiek relacjach z Palestyną. Nie ma w ogóle tematu dotyczącego możliwości powstania Palestyny. A ci, którzy jeszcze 2 lata temu optowali za powstaniem Palestyny, dzisiaj mówią wprost, jeden cytat z mieszkańca z kibucu, trzeba wybić tam nawet ryby. W Strefie Gazy nie może nic zostać, bo to zawsze będzie nam zagrażać.
1: I przypomnijmy, mówią to mieszkańcy kibuców, którzy wcale nie byli skrajnie prawicowi i nie byli jakby wrogo nastawieni do Palestyńczyków.
0: Oni nigdy nie głosowali na Benjamina Netanyahu. Zawsze głosowali na lewicę w Izraelu albo przynajmniej na centrum. Mhm.
1: No to teraz tak. Prawica w Izraelu doszła do władzy, czy też odzyskała władzę, w zależności od tego, o jakim okresie mówimy, ale jeszcze tuż przed wojną w Gazie. Przed wojną w Gazie Netanyahu zawiązał zawiązał koalicję właśnie ze skrajną prawicą, ludźmi, którzy no najchętniej Palestyńczyków by wytępili, co

0: do jednego. Właśnie wspomniane przez ciebie Ben-Gwir, Smotrich. Więc jakby rozumiem, że to nie jest tak, że Izrael skręcił w prawo po tej wojnie, ale na ile, bo chcę powiązać to z tym, co widzimy dzisiaj. Znaczy z tym, co widzieliśmy w Gazie. To wszystko, co robili tam żołnierze, którzy dokonywali rzeczy bestialskich, absolutnie. Dzisiaj w Libanie widzimy dokładnie to samo. Od sytuacji, kiedy są zrzucane bomby na 9-letniego chłopca, po sytuacji, kiedy izraelskie żołnierki fotografują się, nagrywają i wrzucają do internetu filmy, jak no, szabrują ludziom domy. Opuszczone domy libańskie, z których ludzie uciekają, żołnierki sobie tam przychodzą, robią sobie obiad, biorą sobie sprzęt domowy. No, tu nie porównujmy oczywiście tego z Rosjanami na Ukrainie, bo nie o to mi chodzi, ale czy to wszystko, co się dzieje w sporej części izraelskiego społeczeństwa, to przyzwolenie na absolutne akty agresji, terroru wobec Palestyńczyków, Libańczyków, to jest też twoim zdaniem konsekwencja tego, co się stało 7 października? Czy to można powiązać?
1: Zdecydowanie tak. I powiem coś, nad czym bardzo długo myślałem i wiele rozmów odbyłem w samym Izraelu i z Izraelczykami. Czy 7 października 2023 roku nie będzie takim momentem, pewnego rodzaju momentem założycielskim nowego, bardzo prawicowego Izraela? Wcześniej w Izraelu każdy mówił, każdy pamiętał i każdy obchodził święta związane z Holokaustem. Ale nie wszyscy Żydzi w Izraelu dotknęli Holokaustu. W Izraelu mieszka wielu Żydów z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu. Jest niewielu Europejczyków. Jest wielu Europejczyków, ale nie tylko. Nie tylko Żydów z europejskimi korzeniami. 7 października 2023 roku dotyka wszystkich izraelskich Żydów, ale także izraelskich Arabów, bo tam też zginęło ich wielu. I to może być w pewnego rodzaju nowy mit założycielski. Dlaczego tak się krygowałem na początku? Bo sam nie byłem pewny, czy ta teza jest prawdziwa, ale wielu Izraelczyków potwierdza, że to jest taki moment i taki dzień i dzisiaj w pewnym sensie święto, bo obchodzą każdą rocznicę 7 października 2023 roku, który jednoczy wszystkich Izraelczyków. Każdego 7 października Izraelczycy jadą w miejsce, gdzie odbywał się festiwal muzyczny Nowa. Jest minuta ciszy, jest złożenie wieńców. Tam dzisiaj znajdują się fotografie wszystkich zamordowanych osób, także w kibucach i także w innych miejscach na południu Izraela. Dlatego dzisiaj dla wielu Izraelczyków, czy w zasadzie dla większości, Hamas, Palestyńczycy ze Strefy Gazy, czy chociażby Libańczycy związani z Hezbollahem, to są, tutaj cytat, terroryści. I o nich nie można inaczej myśleć.
0: Tak, zresztą media izraelskie nie używają też innych określeń. Dziennikarze powinni być bezstronni. Mnie zawsze, ciebie również. Nas uczono, że słowa terrorysta się używa wobec, nie wiem, człowieka, który wbił się samolotem w wieżę World Trade Center, no bo to wiadomo, że jest terroryzm, a nie wobec ludzi, co do których, no, zależnie z której strony patrzeć, prawda?
1: No i z tego powodu w książce o Hamasie pisze per bojownicy, a nie terroryści. I to pomimo, że według Unii Europejskiej, ale także Stanów Zjednoczonych jest to organizacja terrorystyczna. Właśnie z takich powodów dziennikarskich.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten nowy izraelski mit, pamiętam zresztą, byliśmy obaj też na tym cmentarzysku samochodów spalonych w czasie tego festiwalu, o którym wspomnieliśmy. No to jest miejsce w środku niczego, absolutnie w środku niczego, gdzie są wraki samochodów. Tam są oczywiście opisane historie, tu karetka została spalona przez Hamas, jak jechała na pomoc, tutaj ktoś wrzucił granat do samochodu, gdzie się chronili ludzie, więc te wszystkie historie są i tam przychodzą Izraelczycy. Ja też pamiętam, rozmawialiśmy wtedy, nie? Miałem takie wrażenie, że zresztą nawet chyba rozmawialiśmy, że jeszcze trochę Izraelczycy przestaną jeździć do Auschwitz na te tak zwane holokaustowe wycieczki, tu cytat, bo będą mieli ten nowy mit założycielski u siebie, a nie w Polsce.
1: I do Yad Vashem. Mhm. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Yad Vashem, przyjeżdża tam izraelskie wojsko i Izraelczycy są uczeni o przeszłości, o tym, co mogłoby się wydarzyć znowu i dlaczego muszą bronić swojego kraju. Mają ten nowy mit założycielski 7 października 2023 roku. Zresztą nie byliśmy nie tylko tam, ale byliśmy, tak jak wspomniałeś, w miejscu festiwalu Nowa. Oprowadzała nas po tym festiwalu dziewczyna, młoda kobieta, która cudem przeżyła atak Hamasu. Tych historii jest bardzo wiele w Izraelu. Te historie nie wszystkie jeszcze wybrzmiały.

0: wspomniały, duża część jest w mojej książce, ale wiele ich, o wielu jeszcze usłyszymy i te historie będą się ciągnęły za tymi młodymi ludźmi i za całym społeczeństwem przez wiele lat. Jeszcze raz podkreślmy, to nie tylko 7 października 2023 roku, to kolejne tygodnie, miesiące i w końcu lata. 251 osób, bo to nie tylko Izraelczycy, zostali porwani do Strefy Gazy. I to państwo na 2 lata w pewnym sensie żyło w takim letargu, w takim wstrzymaniu oddechu, czekając na powrót wszystkich Izraelczyków.
1: To na koniec jeszcze zapytam cię o politykę, to znaczy... Tak jak wspomnieliśmy, prawica doszła do władzy tuż przed wojną w Gazie. Prawica wykorzystała politycznie to wszystko. Benjamin Netanyahu postanowił rozprawić się już nie tylko z Hamasem, Hezbollahem, ale i z Iranem. Ale na ile myślisz, że ten koniec świata, o którym piszesz w książce, i początek nowego świata, ten mit nowy, to jest rzecz, która została bardzo mocno podbita przez prawicę i ona się skończy wraz z odejściem prawicy od władzy, kiedykolwiek to będzie? Czy jednak to jest zupełnie rzecz, która jest grubo ponad Benjaminem Netanyahu?
0: Wojna z libańskim Hezbollahem, a później wojna z Iranem, to może być ucieczka do przodu Benjamina Netanyahu, który politycznie odpowiada za 7 października 2023 roku. Izraelska prasa otwarcie pisała i na to są dowody, że Benjamin Netanyahu, czy za jego zgodą do Gazy płynęły dolary z Kataru. Benjamin Netanyahu miał bardzo prosty pomysł. Wesprzeć Hamas, wzmocnić Hamas, żeby był przeciwwagą dla Fatahu, dla drugiej palestyńskiej partii zachodniego brzegu. Dwie zwaśnione partie, brak możliwości porozumienia. Co za tym idzie, nie ma mowy o powstaniu państwa palestyńskiego. Dziel i rządź, taki był pomysł Benjamina Netanyahu. Stworzył potwora, ten potwór zaatakował, dlatego uderzenie w Liban i uderzenie w Iran to była ucieczka do przodu. Co więcej, na początku tego roku, kiedy ta kampania w Iranie wyglądała na zwycięską, Benjamin Netanyahu chciał przyspieszyć wybory, które mają odbyć się pod koniec tego roku, bo liczył, że zwycięży. Większość izraelskich Żydów popierała tę wojnę, ale ta wojna przeciąga się i nie widać jej końca.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jacek Tacik, dziennikarz TVN, autor książki Koniec świata na południu od Tel Awiwu, wydanej przez wydawnictwo Filia, był naszym gościem. Dziękuję za tę rozmowę, która kończy świąteczne wydanie magazynu Świat 24 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.
2: Świat 24. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W najbliższą niedzielę w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, 3-majowej opowie historyk, profesor Janusz Odziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
4: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
3: Zaczynamy w niedzielę 3 maja, krótko po godzinie 14. Ewa Wasążnik. Zapraszam.
5: Luigi Marinelli przełożył na język włoski wiersze Szymborskiej, Miłosza i Różewicza.
6: Bardzo polubiłem człowieka Różewicza i bardzo lubię poetę Różewicza.
5: Warszawa była dla niego szkołą życia i szkołą przyjaźni.
6: Widok, pejzaż już nie z Belotta, z tymi wszystkimi drapaczami nieba.
5: Przyjaciel poezji, reportaż Antoniego Rokickiego. W niedzielę o 7.06.
2: Autopromocja.

0: I Ewa Mierzejewska. W ciągu najbliższego roku USA wycofają z Niemiec około 5000 żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza za jego krytyczne także uwagi dotyczące wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem.
1: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Jest reakcja wspólnoty europejskiej na zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi z kolei, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała.
2: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Zniesione cła i bariery handlowe obowiązują z kolei od wczoraj tymczasowo w ramach umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem. Chodzi o Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Cieszy się przemysł, zwłaszcza sektory motoryzacyjne, chemiczne, tekstylne i maszynowe, bo otwierają się dla nich duże rynki zbytu. Ale europejscy rolnicy, w tym polscy, mają zastrzeżenia do umowy. Zwłaszcza producenci wołowiny obawiają się napływu taniej żywności od rolników z krajów Mercosuru, którzy nie muszą spełniać wszystkich wyśrubowanych unijnych norm. Wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowinę, Jacek Zarzecki.
3: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech, co się wydarzy przez najbliższe kilka czy kilkanaście dni, bo będziemy już wtedy widzieli pierwsze efekty. My już odczuwamy to w Polsce bardzo mocno, bo importerzy, którzy do tej pory kupowali polską wołowinę, wstrzymują się z decyzjami o kolejnych zakupach.
0: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu i cukru. Zakończyła się akcja strażaków w Hucie w Dąbrowie Górniczej. Zgłoszenie wpłynęło po 19:00, mówi starszy aspirant Rafał Dulewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie.
4: Przypuszczalnym powodem pożaru był wyrzut gorącego żużla z instalacji granulacji żużla i zapaliły się samochody stojące na pobliskim parkingu. Na ten moment nie ma poszkodowanych.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.
5: To są aktualności jedynki.
0: To będzie najwyższy maszt, na jaki wciągnięta zostanie flaga. Biało-czerwone barwy pojawią się dziś na mierzącej ponad 60 metrów latarni morskiej w Świnoujściu. Święto flagi będzie miało w tym roku wyjątkową oprawę, zapowiada Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
6: W tym roku będziemy w końcu świętować tak jak wiele lat temu, czyli w asyście orkiestry, marynarki wojennej. I z możliwością uczestniczenia w pikniku tuż pod latarnią będą statki, autobusy, które bezpłatnie pod latarnię na ten piękny piknik patriotyczny dowiozą każdego, kto będzie miał na to ochotę.
0: Od ponad 3 lat dojazd do latarni i Fortu Gerarda jest niemożliwy z powodu wyznaczenia strefy ochronnej wokół pobliskiego terminala LNG. Na miejsce można dotrzeć tylko statkiem. W święto flagi będzie można jednak do latarni za darmo dojechać autobusem i także za darmo zwiedzić zabytki.
6: Będzie to rzeczywiście pierwszy taki moment, gdzie będzie można te obiekty za darmo całkowicie zwiedzać. Będzie można przejechać przez zarząd morskich portów, przez teren portu handlowego i to będzie pewne wieńczenie, które spowoduje, mamy nadzieję, że ta frekwencja będzie wyjątkowa. A piknik będzie nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w Polsce.
0: Uroczystość podniesienia flagi na najwyższej ceglanej latarni morskiej na świecie zaplanowana jest na południe.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami słoneczny i bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą maksymalnie od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj wybierzemy się do lasu i sprawdzimy, czym zajmuje się leśnik. No bo czy to jest zawód, czy to jest misja? No i kim jest leśnik, a kim jest leśniczy? Czy to jedna i ta sama osoba, czy kryją się pod tą nazwą i hasłem dwie postaci? A w studiu gość Piotr Daniszewski, strażnik leśny z Nadleśnictwa Drewnica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: To jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałam strażnik leśny, a tu wcześniej leśnik, leśniczy. Czy to są różne zawody, różne funkcje, czy wszyscy robicie to samo?
3: Nie jest to takie, nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Troszkę to się różni. Ja jestem zarówno leśnikiem, jak i mam stopień też leśniczego, ale pracuję jako strażnik leśny. Może zacznę od tego, co to jest w ogóle ten leśnik. Leśnik to jest osoba, która jest wykształcona w nauce leśnictwa. Taki leśnik nie musi wcale pracować w zawodzie. Natomiast leśniczy jest to już stanowisko w lasach państwowych. To stanowisko dzierży zwykle właśnie leśnik, czyli wykształcony w tym zawodzie.
2: Czyli leśnik jest leśniczym, ale nie każdy leśnik jest leśniczym, ale każdy leśniczy jest leśnikiem.
3: Troszkę to może jeszcze tak usystematyzuję, bo w lasach państwowych taką podstawową jednostką jest nadleśnictwo, czyli jest jeszcze taki nadleśniczy. Cała Polska jest podzielona na 429 nadleśnictw. W każdym jest właśnie nadleśniczy, on ma swojego zastępcę. I potem to nadleśnictwo podzielone jest mniej więcej tak na około 10 leśnictw. I to już jest taki mniejszy obszar, tak około 2000 hektarów lasu ma takie leśnictwo. I na tym terenie pracuje już właśnie leśniczy. On ma zwykle jeszcze do pomocy podleśniczego, tak dla jasności. Oni wszyscy są leśnikami.
2: I czy tacy ludzie mieszkają w leśniczówce?
3: Leśniczemu przysługuje mieszkanie służbowe, czyli tak właśnie leśniczówka. Także leśniczówka to nie żona leśniczego, a budynek, w którym mieszka.
2: Ale rzeczywiście jest to budynek gdzieś na terenie tego nadleśnictwa? Jest to gdzieś w lesie, takie trochę ukryte, bo nam się kojarzy leśniczówka często z taką małą chatką drewnianą, być może jeszcze opalaną jakimś
3: często właściwie
2: piecem.
3: Właściwie się kojarzy w ten sposób.
2: I tak to wygląda.
3: Tak to wygląda. Zwykle właśnie były to takie osady na terenie leśnictwa, w którym dany leśniczy pracował. Często w głębi lasu, bo miał po prostu wgląd w miejsce pracy. To jest też takie trochę ułatwienie. Wbrew pozorom, kiedyś to nie było wcale takie fajne, że się dostawało taką chatkę na uboczu, bo zimy bywały ostrzejsze.
2: Ale latem zazdrościli znajomi.
3: Myślę, że tak. Natomiast to też powoduje to, że ta praca wtedy staje się taką pracą wręcz 24-godzinną, bo przez cały czas jest się na terenie swojej pracy, cały czas się ten las dogląda. To ma swoje plusy, ma swoje minusy.
2: Czyli odpoczynek od pracy to właśnie nie wizyta w lesie, tak jak dla nas to jest wizyta, jest odpoczynkiem wizyta w lesie, tak dla leśników, leśniczych to pewnie wizyta w mieście, w galerii handlowej to jest ten odpoczynek.
3: Powiem, że wręcz przeciwnie. Tylko troszkę te wizyty inaczej wyglądają po prostu. Leśnicy to zwykle są pasjonaci i bardzo kochają przyrodę, lubią las, lubią w nim przebywać i odpoczywają również w lesie. Też spacerują sobie.
2: Da się głowę wyłączyć i nie sprawdzać, nie patrzeć, czy jakieś problemy się nie pojawiają.
3: Nie do końca.
2: Czy właśnie jakieś drzewa nie wymagają działalności jakiegoś zaangażowania naszego. Czy da się tak po prostu iść właśnie z myślą, jestem tu, żeby odpocząć.
3: Powiem trochę tak przekornie, że często żony leśniczych czy leśników, jak się spotykają, to mówią, ci to o niczym, tylko zawsze o tym lesie właśnie gadają.

0: dają, więc nawet ten leśniczy leśnik, jak pojedzie gdzieś na wczasy, to ogląda ten las trochę tak fachowym okiem, patrzy, czy to fajnie rośnie, jakie tam zostały użyte różne rębnie, czy ten las jest zdrowy. Także troszkę to zostaje w głowie, przez cały czas jest się tym leśnikiem.
1: A jak się jest w pracy, to na czym polega ten zawód? Czy to jest praca raczej papierkowa i za biurkiem trzeba różne notatki sporządzać? Czy to jest właśnie ta praca w lesie, w terenie, gdzie tak jak dziś pan jest ubrany na zielono, taki typowo służbowy kolor, można się wtedy zaszyć i skryć w lesie. No tak szybko nas nikt nie znajdzie w takim stroju, ale czy to rzeczywiście jest praca w terenie?
0: Często chcielibyśmy, żeby w tym terenie jak najwięcej czasu spędzać, natomiast coraz częściej pojawia się jednak konieczność pracy też i biurowej. Leśniczy to jest też troszkę taki menadżer, taki zarządzający. On planuje wszelkie te roboty, potem się z nimi zleca je i rozlicza je, więc siłą rzeczy musi troszkę też przy tym komputerze popracować. Natomiast jak najbardziej jest to praca terenowa. Ja mogę się ze swojej strony też tak wypowiedzieć, bo jestem strażnikiem leśnym. To z kolei jest jeszcze troszkę inne zajęcia prowadzę i troszkę inaczej mój zawód wygląda. Natomiast gro czasu jednak spędzamy w lesie, patrolując, jeżdżąc, oglądając, nadzorując pewne roboty leśne. No nie ma chyba fajniejszego takiego otoczenia do pracy niż właśnie las.
1: Być może nawet nie ma problemu z kolegami, koleżankami z pracy, bo jeżeli idzie się do lasu samemu, no to nie ma kłótni takich, jak nieraz w robocie są.
0: Tak, chociaż czasami wydaje mi się, że mimo tego, że z tymi ludźmi, co może w mniejszej ilości się człowiek spotyka, to czasem te konflikty jakieś też wybrzmiewają.
1: No dobrze, ale na czym polega ta praca? Bo w sumie nie ustaliliśmy jeszcze, poza tym, że ma pan możliwość wyjścia do lasu i zobaczenia, jak wygląda ten las, ale co się w nim robi, w jaki sposób się o to dba?
0: Leśniczy, tak jak już wspomniałem, to jest taki zarządca, taki menadżer. On wykonuje określone zadania. Jego zadaniem jest zachowanie trwałości lasu, żeby ten las spełniał bardzo wiele różnych funkcji. Żeby on był zdrowy, żeby pełnił funkcje społeczne, czyli właśnie był taki przyjazny dla ludzi, ale też jedną z takich bardzo ważnych funkcji dla społeczeństwa jest dostarczenie wysokiej jakości drewna.
1: I po to również wchodzimy na ten drażliwy temat, że dlaczego wycinacie te lasy?
0: Wydaje mi się, że niekoniecznie drażliwy. Społeczeństwo im bardziej jest cywilizowane, im bardziej takie wysokie w rozwoju, tym więcej drewna wbrew pozorom potrzebuje. I to jeszcze drewna wysokiej jakości. Jest to surowiec odnawialny. Może nam się wydawać, że to cięcie tego lasu to jest takie bardzo nieprzyjemne, ten widok nie jest sympatyczny i tak jest, dla leśników również. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w bardzo szybkim okresie ten las znowu przybiera formę takiego już uprawy, później jakieś tam tyczkowiny, drągowiny i bardzo szybko leśnicy mają obowiązek odnowić powierzchnię w ciągu 5 lat. To też tam wynika z pewnych różnych rzeczy, o tym można też długo opowiadać. Natomiast też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ten leśnik to jest jeszcze bardzo dobry obserwator i musi być bardzo dobrym obserwatorem, szczególnie tych procesów zachodzących w przyrodzie. Leśnicy podglądają właśnie tą przyrodę. Podglądając tą przyrodę zauważyli, że drzewa po prostu też kończą swój żywot. I no, staramy się właśnie w sposób taki zbliżony do naturalnego te lasy odnawiać. Niektóre gatunki, szczególnie już dominująca taka królowa naszych polskich lasów, czyli sosna, to jest taki gatunek, który rośnie na niezbyt żyznych glebach, stąd ta jej obecność też w Polsce. Nie ma jakichś takich dużych wymagań wilgotnościowych, dlatego w Polsce jest jej najwięcej, ze względu właśnie na gleby tutaj występujące. Zresztą rośnie ona najlepiej w całym świecie, właśnie w Polsce. Jest nawet
1: królową.
0: Jest królową, ale też mówiono o tym, że nawet w czasach średniowiecznych wielu królom zależało, żeby mieć maszty właśnie z sosen masztowych, pochodzących właśnie z Polski. I leśnicy, widząc jak się ten gatunek zachowuje naturalnie w przyrodzie, no właśnie w ten sposób go odnawiają. A dzieje się to w ten sposób, że on jako gatunek lekko nasienny, taki czysto podręcznikowo, na czystej powierzchni te nasionka wpadają sobie, wyrasta ta sosenka, rośnie, aż przychodzi jakiś kataklizm, nie wiem, pożar, wiatrołomy i tak dalej. I znowu na tej czystej powierzchni nagle znowu pojawiają się te gatunki lekko nasienne, czyli właśnie sosna. Stąd najłatwiejszym sposobem jej odnawiania jest właśnie wycinanie

0: kawałka lasu i potem w to miejsce posadzenie nowego pokolenia sosen.
1: Rozmawiałam ostatnio z leśniczym z nadleśnictwa Spychowo i powiedział mi, porównał właśnie też trochę to ścinanie drzewa na drewno, jak uprawa zboża. Czyli rolnik sieje zboże wiosną, zbiera je później pod koniec lata. Leśnik podobnie, sadzi drzewa po to, żeby je zebrać. Tylko nie w tym samym roku, ale po wielu, wielu latach.
0: Tak.
1: Ale to można tak porównać. Czyli my tutaj na rolników się nie denerwujemy, że ścinają to zboże, a jak widzimy wycięte drzewa w lesie, to gdzieś tak człowiek się denerwuje
0: i
1: się z tym nie zgadza, że to jest cięcie. Ale to jest też taka sama uprawa, tylko no, trwająca wiele, wiele lat.
0: Trafne porównanie, natomiast tutaj no, trzeba właśnie pamiętać o tym, że ten plon uzyskujemy mniej więcej po 3 pokoleniach pracy leśników, czyli to jest bardzo długi okres. Natomiast leśników bronią też liczby i statystyki. Odkąd skończyła się II wojna światowa, lasów w Polsce przybywa. I przybywa jeszcze drewna w tych lasach. To jest bardzo ważne. To są różne metody właśnie badawcze w nauce leśnictwa, które, dzięki którym możemy stwierdzić, ile konkretnie w danym rosnącym lesie mamy drewna. Bardzo, to już są nawet dość zaawansowane techniki i leśnicy w bardzo dużym przybliżeniu potrafią określić, ile tego drewna jest. To stąd wiemy, że tego drewna przybywa w polskich lasach. Oczywiście pojawiają się różne problemy. Tutaj Polska wbrew pozorom jest krajem, który cierpi na deficyt wody chociażby. I to jest dla lasów bardzo duży problem. Na pewno państwo zaobserwowali, że już nie ma takich zim jak kiedyś.
1: Poza tą ostatnią,
0: ale chociaż
1: wcale nie
0: ona
1: zrobiła
0: też
1: aż tak
0: była
1: dużo
0: taka...
1: dobrego, jak mieliśmy nadzieję, że się wydarzy.
0: Dzieciaki się trochę wybawiły, więc na śniegu, więc to było takie fajne.
1: Ale więcej wody w przyrodzie wcale się nie pojawiło.
0: Nie. Wydaje mi się, że ważne jest oczywiście, żeby było chociaż trochę tego śniegu, ale mimo wszystko, szczególnie tu na Mazowszu, to odczuwamy duży brak wody.
1: Chciałam zapytać o to wycinanie drzew i jak to jest wybierane, gdzie jest ta wycinka, no bo mówił pan o tym, że są takie drzewa, które same obumierają, że chorują. No to na pewno takie drzewo pojedyncze w skupisku innych będzie wycięte, ale czy są też takie, jak ten rolnik ma pole i to jest teraz to pole do wycięcia, czyli ten las do wycięcia sadzony 3 pokolenia temu, czy to są właśnie pojedyncze drzewa wycinane ze względu na to, że jest za ciasno, że jest jakieś chore, uszkodzone, w jaki sposób właśnie wybierane jest to drzewo, które będzie drewnem?
0: To już właśnie wracamy troszkę do tematu tej pracy leśnika. To jest właśnie już zadanie leśniczego. To też nie jest jego taka pomysłowość, gdyż on bardzo musi, to jest jego obowiązek, bazować na planie urządzania lasu. To jest dla leśników, można powiedzieć, taka biblia, taki zbiór wytycznych, co będziemy robić. On jest sporządzany dla każdego leśnictwa na okres właśnie 10 lat. Co będziemy przez te 10 lat w danym leśnictwie robić? Ten plan sporządzają urządzeniowcy, to też są zwykle leśnicy, czyli wykształceni w tym zakresie, z bardzo dużym bagażem, takim doświadczeniem terenowym. Oni sobie taksują te lasy, widzą, określają, jakie są potrzeby, potem tam hodowlane do tego lasu, więc to nie jest tak, że sobie idzie ten leśniczy i wybiera, co już tam się nadaje do tego cięcia, tylko to właśnie jest wszystko planowo. Tam jest bardzo wiele czynników, które wpływają, o tym też można cały dzień opowiadać, jak są tworzone te plany, z czego to wynika, i tak dalej. Natomiast tak pokrótce powiem, że są określone po prostu powierzchnie, które są do całkowitego jakby wycięcia. To są tak zwane te zręby. One też są bardzo różne. Staramy się przebudowywać te drzewostany, gdzieś tam wyszukiwać właśnie jakieś rzeźniejsze kawałki gleby, gdzie te możemy wprowadzić gatunki liściaste, jakieś wymagające właśnie tej rzeźniejszej gleby. To wtedy się wycina takie mniejsze gniazda, my je nazywamy, i tam wsadzamy właśnie, sadzimy te gatunki bardziej wymagające. Natomiast często jest tak, że to właśnie ten fragment, gdzie wycinamy zupełnie las, no to jest z rąb i tam sadzimy sosnę gdzieś z takimi pasami brzozowymi. Te pasy pełnią funkcje z kolei przeciwpożarowe. To też kolejny temat. Natomiast jeszcze w międzyczasie od posadzenia do ścięcia leśnicy również dbają o las. A to dbanie to nie na zasadzie takiej, że chodzimy z jakąś szufelką i zmiotką i gdzieś tam tam coś czyścimy.
1: Albo z konewką i podlewacie.
0: Albo z konewką i podlewamy, bo to się nie da w ten sposób. Tylko właśnie te zabiegi pielęgnacyjne polegają na pewnym wycinaniu jakichś gatunków inwazyjnych, jakichś gatunków niepożądanych, jakichś wadliwych drzewek. To już staramy się na tych pierwszych etapach wzrostu lasu wykonać. Natomiast jak już ten

0: Las dochodzi do takiego pełnego zwarcia, już się samoczynnie drzewa niektóre zaczynają wydzielać, czyli zamierać, bo to jest też kolejna taka rzecz. Człowiekowi wydaje się, że las to jest taka ostoja spokoju, ciszy, zielony kolor, uspokaja.
1: Jak nie będziemy przeszkadzać, to będzie rósł.
0: Tak, i tak będzie. I on będzie rósł. Tam no, ten śpiew ptaków, ta zwierzyna leśna, no wspaniałe miejsce. Natomiast tak z biologicznego punktu widzenia to jest no, nieustanna wojna. Wszystkie organizmy w tym lesie są od siebie co prawda zależne, ale one ze sobą bardzo silnie konkurują. Konkurują o przestrzeń, o dostęp do wody, o to, żeby o składniki odżywcze.
1: O słońce.
0: O słońce, oczywiście, o dostęp do słońca. Stąd właśnie w lesie drzewa rosną w górę, nie rozrastają się na boki, te ich gałęzie nie są porozrastane na boki, że konkurują o dostęp do światła. Mało tego, obserwujemy przecież, że część gałęzi obumiera właśnie pod koronami drzew i to się wiąże z tym, że tam już to słońce nie dociera w odpowiednich ilościach. No i tutaj właśnie znowu pojawia się ten leśnik obserwator i on sobie zauważył, że pewne drzewka wydzielają się, czyli właśnie w fazie pewnego wzrostu naturalnie obumierają. I staramy się troszkę tak krok przed tą naturą te drzewka wyciąć, pozyskać i dzięki temu mamy drewno. I tak jak jeszcze wracając troszkę, w tym okresie środkowym powiedzmy wzrostu leśnicy wykonują trzebierze. To jest takie wycinanie, tak na chłopski rozum, wycinanie niektórych drzewek, żeby te, które pozostają, rosły po prostu lepiej. Zmniejszamy im tą konkurencję, one dzięki temu po prostu lepiej rosną.
1: No to podobnie też możemy tu nawiązać do naszego ogródka działkowego. Czasami trzeba marchewki też przerzedzić.
0: Tak, przepielić.
1: Przepielić, wyrwać kilka, żeby właśnie nie były same malutkie, tylko żeby te, co zostaną, mogły dać lepsze plony. To podobnie działa w lesie.
0: To też jest tak...
1: Tylko znowu w skali lat, a nie sezonu.
0: Las bez leśników też by sobie oczywiście poradził. Natomiast pytanie, co my chcemy też osiągnąć? Tutaj musi być zachowany taki balans między tymi właśnie wszystkimi funkcjami lasu, na których nam zależy. Na tym, żeby właśnie ten las był zarówno miejscem wypoczynku dla społeczeństwa. Ja akurat pracuję w lasach tu podwarszawskich, to no, widzę, że ten las jest potrzebny ludziom i jest bardzo eksploatowany. Natomiast wszyscy ci ludzie, no nie ma chyba człowieka, który nie korzysta z drewna, czyli po prostu ściętego lasu. No, drewno nie bierze się ze sklepu drewnianego, tylko po prostu z lasu.
1: Później się bierze, ale na początku
0: tak,
1: musi
0: oczywiście, to
1: wyjechać
0: takie,
1: z lasu.
0: Skrót myślowy. Nie ma też się czego bać. Ktoś taki mądry, któremu się bardzo nudziło, obliczył, że drewno ma ponad 30 tysięcy unikalnych zastosowań. No jak na razie nie znaleźliśmy po prostu lepszych materiałów. Mało tego, gdzieś czytałem artykuł, że nawet w nowoczesnym budownictwie i to tym takim bardzo, bardzo wysokich budynków wracają właśnie elementy drewniane.
1: A jeżeli dobrze zaplanujemy tę gospodarkę leśną, no to drewna nam nie zabraknie, bo jak pan wspomniał, lasów mamy więcej niż przed wojną. A czy leśniczy leśnik dba też o zwierzęta, które mieszkają w lesie? Te większe zwłaszcza?
0: Tutaj bym troszkę oddzielił, ponieważ zwierzyną leśną zajmuje się gospodarką w ogóle łowiecką, zajmują się myśliwi. Polski Związek Łowiecki.
1: Macie konflikt?
0: Niekoniecznie. Wydaje mi się, że dużo leśników jest też myśliwym. Ja akurat nie jestem. No wiąże się to z tym, że oni też pracują w lesie. To też jest, bym powiedział, taki troszkę temat wrażliwy obecnie. Natomiast ja podchodzę do tego tak, że człowiek już tak bardzo zaingerował w przyrodę, że troszkę musimy w niektórych momentach jej pomóc albo ograniczyć pewne szkody. Bardzo rozwinęło się rolnictwo, co z kolei stworzyło wielką bazę pokarmową dla dziko żyjących zwierząt. A one tak mają w biologii, że jak mają jedzenie, to się po prostu rozmnażają. Bardzo teraz taki jest aktualny temat dzików chociażby w dużych miastach. No, związane jest to z tym, że te lasy są właśnie żyzne, mają sporo tego pożywienia. Okoliczne pola uprawne również dostarczają masę pożywienia dla tej zwierzyny. Ona się rozrasta i to pojemność jej środowiskowa w lesie coraz bardziej się kurczy. I te zwierzęta po prostu wychodzą z tych lasów. Mało tego, ten dzik jest jeszcze dość inteligentnym zwierzęciem, więc jeśli skojarzy miejsca przebywania ludzi z dostępnością pokarmu,

0: to będzie się tego pokarmu domagał i to będzie taki konflikt coraz częstszy właśnie dziki na obrzeżach miast.
1: Czyli leśniczy niekoniecznie ze zwierzętami tutaj na myśliwego trzeba liczyć?
0: To znaczy nie do końca. W niektórych nadleśnictwach są prowadzone też tak zwane OHZ-y, ośrodki hodowli zwierzyny. To jest też takie coś na wzór koła łowieckiego, tylko że prowadzonego przez leśników, więc tutaj też zajmujemy się tą zwierzyną łowną. Oczywiście w jakichś surowych zimach staramy się dokarmiać zwierzynę, natomiast to też są różne badania prowadzone i no, drapieżniki zaczęły kojarzyć te miejsca dokarmiania z dostępnością właśnie tych jeleniowatych. Na pewno leśnicy uzupełniają sól w lizawkach, bo to jest też również potrzebne jeleniowatym do prawidłowego rozwoju i o tą sól jest dość ciężko w zimie. Stąd na przykład czasami obserwujemy właśnie jakieś łosie zlizujące sól drogową.
1: Z samochodów na przykład,
0: Czy z pobocza. Na pewno leśnicy również zależy im na tym, żeby ptaki miały się w bardzo dobrej kondycji. W ogóle wszystkie zwierzęta, żeby się miały w dobrej kondycji. Nie ma czegoś takiego jak szkodnik, tak? Szkodnik to jest jakieś takie trudne, stworzone przez człowieka pojęcie, bo wszystko w przyrodzie jest potrzebne. Każdy gatunek, łącznie z komarami, które są jakimś tam utrapieniem. Natomiast no faktycznie czasami tak jest, że niektóre chociażby owady uznajemy za szkodniki, bo bardzo nam przeszkadzają właśnie w pozyskiwaniu czy otrzymywaniu dobrej jakości drewna, bo powodują jakieś tam zamieranie właśnie lasów. I to jest wtedy dla nas szkodnik. Natomiast leśnicy właśnie dbają też chociażby i o ptaki, które są naturalnym takim wrogiem dla pewnych owadów szkodliwych. Na pewno leśnicy również zwracają uwagę chociażby na mrowiska. To też jest też bardzo taki ważny dla nas aspekt, żeby te mrówki sobie żyły w dobrej kondycji, bo to są takie naturalne sprzątacze lasu.
1: W lesie nieustająca wojna, tak jak pan wspomniał, ale ten las po prostu żyje. A czy pan jest w stanie zagubić się w swoim lesie, w tym, w którym pan jest strażnikiem? To zdarza się pomylić drogę i zaszyć na długo.
0: Nie zdarzyło mi się, chociaż myślę, że fajnie by było czasem się tak właśnie poczuć niepewnie. Nie zdarzyło mi się zgubić. Wbrew pozorom nasze lasy są, mimo tego, że to są dość duże kompleksy, chociażby tutaj pod Warszawą, tak się wydaje, ale mamy jeden kompleks, który liczy prawie 6 tysięcy hektarów litego drzewostanu, więc to jest naprawdę sporo i jest się gdzie pogubić.
1: Ale wiadomo, że za trzecią sosną w lewo, a potem za czwartym dębem w prawo.
0: My już znamy dobrze ten lasy. Tak, jak najbardziej. Mamy swoje sposoby właśnie na odnajdywanie się w lesie. Na pewno polecam zabrać naładowany telefon komórkowy. Jeśli gdzieś już się zgubimy w tym lesie, to wystarczy znaleźć jakiś słupek podziału powierzchniowego i mając już te parę cyferek, które tam na nim są napisane, to bez problemu leśnicy są w stanie odnaleźć państwa.
1: I dotrzemy do domu, a my dotarliśmy do końca naszego spotkania. Piotr Daniszewski, leśnik Straż Leśna z Nadleśnictwa Drewnica był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale z panem Piotrem jeszcze się spotkamy, mam nadzieję. Marta Hoppe, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę państwa, w święto pracy 1 maja porozmawiamy, no o czym można porozmawiać? Oczywiście o pracy, a konkretnie o środowisku, jakim jest zakład pracy, korporacja czy przedsiębiorstwo. Ciekawi nas i w rozmowie będziemy o tym wspominać, jaka w ogóle tam panuje atmosfera, jakie są międzyludzkie relacje i czy ten stan wpływa na dobrostan zdrowia. Artur Wolski, przedstawiam eksperta, jest nim Artur Orzełowski, pan jest psychologiem, psychoterapeutą i przedsiębiorcą. Jest pan praktykiem, który tak każdego dnia łączy ten bezwzględny świat biznesu z taką intymną przestrzenią gabinetu terapeutycznego. Okazuje się, że ci mocni szefowie korporacji też mają potrzebę, żeby odwiedzić psychologa. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
3: No i miło mi, że w święto pracy przyszedł pan do nas, żeby o tym porozmawiać. Proszę pana, czy osoba

0: zarządzająca na przykład korporacją, która uchodzi w pracy za no, takiego boga i kogoś decyzyjnego, ta osoba może zrobić absolutnie wszystko, to jest taki specjalny gatunek ludzi z mega odpornością na stres, no bo wizerunkowo tak to wygląda. Twardy facet albo szefowa, która tym trzęsie, wygląda na to, że te osoby dla zysku i rozwoju firmy są w stanie zrobić absolutnie wszystko. No i jaka jest prawda?
1: Niestety nie wygląda to w taki sposób, jak oglądamy z zewnątrz, nad czym ja ubolewam, dlatego że ten obraz, który my widzimy, który widzą osoby młode, jest to obraz, do którego bardzo często dążą i uważają, że właśnie tak ma wyglądać odporność psychiczna.
0: A ponieważ jest zachęta też finansowa, no bo wiadomo, że jak się zarządza dużą firmą, to się dobrze zarabia, a są i dodatkowe apanaże, więc czasami brną tą ścieżką awansu, żeby tylko dotrzeć i żeby rzeczywiście znaleźć się w tym centrum zarządzającym.
1: Zgadza się. Natomiast no, to są osoby, które nie mają odporności psychicznej i prawda jest na tyle brutalna, że to jest tak, jakbyśmy ubrali jakąś zbroję zewnętrzną i wchodzili gdzieś w ogień, wchodzili do lasu, żeby nic nas nie zaatakowało. Więc to, co te osoby pokazują, to jest taka zewnętrzna zbroja i my to widzimy, tą zewnętrzną zbroję. U mnie w gabinecie na co dzień niestety ci liderzy, bardzo często z pierwszych stron gazet, z którymi się spotykam, nie siedzą tak pewni siebie, nie wyglądają w taki sposób, jak ich widzimy na co dzień. I
0: można powiedzieć, że król jest u pana w gabinecie.
1: Dokładnie tak to działa. Po paru wizytach okazuje się, że te osoby siedzą już całkowicie inaczej. Siedzą rzeczywiście skulone, siedzą takie obnażone i to, co pan powiedział, król jest nagi.
0: A jak z punktu widzenia wiedzy psychologicznej wyjaśnić, dlaczego osoby zarządzające tymi wielkimi strukturami, które właśnie w świetle kamer wydają się być nieugiętymi, twardymi ludźmi sukcesu, u pana w gabinecie stają się małymi myszkami?
1: Nawiązuje się relacja. Widzą, że rzeczywiście te spotkania mają doprowadzić do tego, żeby zrobić dobrostan, doprowadzić ich do dobrostanu i rzeczywiście po kilku spotkaniach widzą swoją bezradność. Czasami nawet tak się bawię, że słuchaj, jeżeli mnie nie przekonasz podczas pierwszego spotkania, po co potrzebujesz tej psychoterapii, to nie rozpocznę z tobą tej psychoterapii. I to też fajny proces się rozpoczyna, ponieważ sięgają w głąb siebie i już nie mówią tym, że mają chwilowy kryzys, że coś mi tam nie wychodzi, tylko rzeczywiście sięgamy głębiej. Bardzo często dochodzimy do tego, że to, co pokazują na co dzień, to są takie maski, które zakładali bardzo często od dzieciństwa.
0: A to jest bardzo dobry myk i wybieg w psychoterapii, jak rozbroić granat, z którym przychodzi klient, pacjent i czuje się pewny siebie i uważa, że zjadł wszystkie rozumy, a pan mu po prostu wyciąga zawleczkę i zostawia go pan z tą bombą, która może mu wybuchnąć w ręku. Jak on sobie zda sprawę, że jest nie halo, to mięknie.
1: Dokładnie tak, ale ta zmiana musi być poprzedzona tym, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy bezbronni. Uczą się te osoby na tych spotkaniach, że tak naprawdę odporność psychiczna to nie jest bycie twardym, że odporność psychiczna
0: to nie jest właśnie bycie doskonałym, to zupełnie na czym innym polega, czyli trzeba się nauczyć w ogóle całego tego terminu i całej tej ścieżki. A żeby w ogóle wejść w takie relacje z taką osobą, takim menadżerem, który wie wszystko i któremu wszyscy zazdroszczą, że on jest na świeczniku, przyjeżdża do pracy pięknym samochodem, zarabia krocie, wakacje spędza, ho, ho, ho, w takich miejscach, o których możemy tylko pomarzyć, to jak się podchodzi do takiej osoby, bo to jak do jeża trzeba podejść, no, żeby przede wszystkim nawiązać tę relację i zdobyć zaufanie tej osoby, żeby ona się otworzyła i żeby zechciała no, wyłożyć kawę na ławę.
1: Tak, akurat w mojej pracy bardzo często ten dystans jest skracany tym, że te osoby widzą, że również jestem przedsiębiorcą, że również zarządzam spółkami, że tak naprawdę bardzo często robię to, co oni robią. Muszę tymi ludźmi zarządzać i patrzą i widzą, że jednak da się inaczej, że nie trzeba udawać twardego, doskonałego. Można pokazywać swoje słabości i być innym człowiekiem.
0: I to pomaga, tak? A udaje się dojść do takich wniosków, jaka jest cena tego zbudowanego pancerza ochronnego?
1: Tak, bardzo często. I to bardzo często te osoby zdają sobie w pewnym momencie sprawę,

0: że nie potrafią na spotkaniach odpowiedzieć: dobra, a powiedz mi, po co ci to, co robisz? Co ci daje kolejny awans? Co ci dają kolejne zarobione pieniądze, skoro wiesz, że siedzisz i płaczesz, ponieważ czujesz tą samotność wokół siebie, ponieważ nie możesz być szczery w relacjach z innymi ludźmi i widzisz, że masz depresję.
1: A może to wciąga tak mocno i to działa trochę jak narkotyk, jak uzależnienie się od sukcesu, od robienia kolejnych pieniędzy, od wspinania się na tą drabinę, już nie wiadomo, gdzie jest ten ostatni szczebel na tej drabinie.
0: Tak, jeżeli my sobie nie odpowiemy w pewnym momencie naszego życia, jaki mamy cel w życiu, jeżeli nie będziemy tych celów później sprawdzać, testować, jeszcze raz definiować na nowo, to my rzeczywiście wpadamy w taką pułapkę. Dzisiaj ja w gabinecie mam osoby, które mają kilka luksusowych samochodów, mają willę, ale okazuje się, że one spełniały marzenia swoich kolegów. One spełniały marzenia swoich rodziców i te przemiany, które ja widzę, że nagle ktoś po wizytach na terapii odchodzi z korporacji, zajmuje się całkowicie czymś innym i zaczyna spełniać swoje marzenia. Jak ja spotykam takie osoby pół roku później na ulicy, to te osoby mówią, że słuchaj Artur, otoczenie nie jest w stanie mnie poznać. Mąż, żona mówi, że jestem w ogóle innym człowiekiem. Przychodzi radość. Radość, taka naturalna, wewnętrzna radość.
1: A gdyby nam pan opowiedział, jakie są mechanizmy, które zapewne pomagają budować potencjał firmy, to, że ona jest i na giełdzie i rzeczywiście przynosi zyski i wszyscy świetnie zarabiają, ale jednocześnie te mechanizmy potrafią niszczyć życie prywatne osób, które są na świeczniku, które są osobami decyzyjnymi. To także nie pozostaje bez wpływu na ich zdrowie, na ich kondycję zdrowia. Te sukcesy na pewno kosztują. Jaka jest tego cena i jak to się przekłada na zdrowie?
0: Tak, te sukcesy kosztują, natomiast można tak naprawdę zachować wszystkie swoje zasoby, te wszystkie kompetencje, które mamy i realizować dalej te sukcesy, ale znaleźć dla siebie tą swoją przestrzeń na wypoczynek, na relacje z ludźmi. My bardzo często gdzieś myślimy, ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy, zajmują duże stanowiska, że ja muszę się całkowicie zmienić. Ja tak czasami też mówię, śmieję się, że mi w testach psychologicznych wychodzi w sprawach biznesowych bardzo niska ugodowość. I każdy mówi, no to jesteś psychologiem, psychoterapeutą, to pewnie to zmieniasz u siebie. Nie mówię, nie, absolutnie, ja zostawiam tą niską ugodowość. Ja po prostu nauczyłem się zobaczyć, że ta niska ugodowość pozwala mi pójść i załatwiać bardzo trudne tematy, których inni ludzie nie są w stanie załatwiać. Natomiast tam, gdzie jest potrzebna wysoka ugodowość w relacjach biznesowych, deleguję zadania komuś innemu. I to, co jest istotne, my musimy poznać siebie i stwierdzić, czy chcemy siebie zmienić, czy to, co mamy, jest jednak taką cechą, która właśnie jest potrzebna do osiągania sukcesów.
1: Ale jest pan psychoterapeutą, prowadzi pan zajęcia tak, żeby ludzie uwierzyli, że można troszkę ten pancerz zrzucić i założyć trochę inny, który będzie bardziej przyjazny i środowisku, i tej osobie również, jej zdrowiu psychicznemu. Jest pan też przedsiębiorcą, zarządza pan ludźmi. Tę wiedzę od razu pan posiadł? Pomogły w tym studia, specjalizacja w ramach psychologii, czy też na początku popełniał pan podobne błędy?
0: To jest droga i ja tak mówię, że fajnie, jak mówimy, że można się uczyć na cudzych błędach, ale ja uważam, że trzeba podoświadczać też swoich własnych błędów. Możemy szybciej wyciągać pewne wnioski, natomiast z pewnością nie nauczymy się na studiach, nie nauczymy się z książek, nauczymy się z kontaktu z drugim człowiekiem, z praktyki. Ta wiedza teoretyczna, którą zdobywamy, jest niezwykle ważna, natomiast ta praktyczna jest bezcenna. I tak, ja przechodziłem też drogę, gdzie na własnych błędach doświadczałem rzeczy, których nie powinno się robić. Przede wszystkim jednym z takich tych ludzi, którzy do mnie trafiają, największych błędów, to jest takie, jeżeli pracują w korporacjach na wysokich stanowiskach, to jest takie zamknięcie w bańce. Czyli ja jadę, 12 godzin pracuję, wracam zmęczony do domu, padam, jadę, pracuję, padam i w weekendy bardzo często jest to alkohol lub inne używki.
1: Jak przyjedziemy do domu, to jeszcze jest tysiące pewnie telefonów i jeszcze w dalszym ciągu jesteśmy w pracy, bo ciągle coś się dzieje i

0: trzeba podjąć jakąś decyzję, bo jak się tego nie zrobi, to może być strata.
1: Dokładnie. Taki fajny przypadek, który miałem, jednego prezesa dużej korporacji międzynarodowej, co pracował po 16 godzin. Mówił: Artur, ja chciałbym, żeby terapia u ciebie pomogła mi zejść do 12 godzin pracy dziennie i to będzie dla mnie sukces. Ta osoba już dzisiaj nie pracuje w tej korporacji, robi całkowicie coś innego i jest naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Natomiast ja powiedziałem jej: wiesz co, a weź wyjdź z tej bańki, gdzie jesteś tylko w korporacji, gdzie uważasz, że to jest taka rodzina, bo przecież jest mówione, że my jesteśmy braćmi, my jesteśmy taką rodziną, więc ja pracuję dlatego, wracam do domu zmęczony, a wyjdź, wsiądź w autobus, wyjdź ze swojego luksusowego samochodu, idź na spacer do ludzi.
0: Zobacz, jak ludzie żyją, tak, jak wyglądają, co robią, jak spędzają swój wolny czas i myślę, że czasami te bardzo bogate osoby trochę może nawet zazdroszczą tym tak zwanym normalnym, że mają takie fajne życie, że potrafią wyjść do teatru, do kina, że się potrafią nacieszyć sobą, że jeszcze ze sobą gadają, chcą być ze sobą. No może nie mają takiej kasy, ale żyją tak bardziej po ludzku, normalnie. Natomiast tak, oni mają wszystko sztuczne.
1: To otwiera oczy. Ja pamiętam, jak ta osoba wróciła po całym dniu spaceru na mieście, jeszcze nie autobusem, ona mówi: Artur, ja się czułem jak w jakiejś powieści, w jakiejś książce, jakbym się cofnął 200 lat wstecz i to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Ale tego typu rzeczy zaczęły zmieniać jego życie. Ja mówię: to teraz, co było twoją pasją w dzieciństwie, którą rzuciłeś? Garncarstwo. Mówię: zapisz się. Idź na zajęcia i
0: ulep jakiś garnek.
1: Dokładnie.
0: Spróbuj, zrób to sam.
1: Ci ludzie doświadczają w tych momentach czegoś, czego przez całe swoje życie, odkąd zaczęli pracować w korporacji, nie doświadczają. I to są bardzo proste czasami rzeczy, żeby zmiana nastąpiła.
0: To jest jakiś pewien proces, natomiast na początku to wciąga i wkręca, no bo sukces smakuje, pieniądze smakują, ludzie się podniecają, że na koncie puchnie im ilość kasy, która tam jest. I jeżeli ktoś ma jeszcze słabą psychikę i nie ma specjalnie dobrej bazy wartości wyniesionych z domu, to nie wiem, czy to w jakiś sposób też nie skrzywia naszej psychiki i nie stajemy się osobami takimi zarozumiałymi, że to świat to jest nasz, bo sobie wszystko możemy kupić, a ludzie, ci, którzy nie mają, są nic nie warci, bo muszą nam usługiwać. No i to, krótko mówiąc, niesamowicie wciąga i nakręca. No i musi się coś wydarzyć, że coś pęknie, noga się powinie, a czym wyżej się wejdzie, tym upadek jest bardziej bolesny. No i co? I potem okazuje się, że po sukcesie przychodzi pustka, nie mamy nic, no i pojawia się depresja.
1: Dokładnie. Zdarzają się osoby, które awansują na najwyższe stanowisko w firmie i nagle następuje załamanie. Ponieważ dobiegł do mety, on zobaczył, że tam nic nie ma. I to jest ta pustka, o której właśnie pan wspominał.
0: A jaka jest cena życia prywatnego u tych zarządzających, menadżerów, którym no, cały świat zazdrości, pozycji, pieniędzy, wszystkiego, wizerunku, to, że media się na nich rzucają, że są na pierwszych stronach gazet, w sieci, w internecie, wszędzie jest ich pełno, no bo wszyscy się nimi zachwycają. A jak to rzutuje na ich życie prywatne, na rodzinne, jakimi są ojcami, matkami?
1: To z gabinetu też podzielę się. Bardzo często po 15 latach życia siedzi w gabinecie i mówi: Artur, ja jestem 15 lat z tą kobietą, okej. Ja już wiem, że moja gonitwa za sukcesem to nie jest to, co daje mi szczęście i co chcę. Natomiast uważam, że powinienem się rozejść z tą kobietą, ponieważ ja jej nie znam. My nie chcemy ze sobą być. I to bardzo często. Ja mówię: opowiedz mi o tej relacji, opowiedz mi o tej kobiecie. Opowiada. Ja mówię: to umówmy się, że niech ona przyjdzie do mnie bez ciebie. I przychodzi bardzo często ten współmałżonek do mnie na terapię. Pytam się, jak wygląda z jego strony i ja później mówię: wiesz co, wy w ogóle się nie znacie. To, co ty mówisz o tej osobie, to jest nieprawda. I zaskakujące jest, że daje takim osobom bardzo proste zadania, takie jak robią osoby, które się spotykają na pierwszych randkach. Czyli dostają zadania, w których zaczynają się poznawać. Ja pamiętam, jak jeden z kolegów tam wysłał rodziców, którzy chcieli się już rozwieść i on mówi:

0: zadania, jak się mają poznać, a on mówi, wysyłają mi z Hiszpanii serca rysowane na plaży. I naprawdę czasami niewiele trzeba. My musimy po prostu zobaczyć, że my nie byliśmy w tym miejscu, co trzeba i jesteśmy przez te 15 lat innymi ludźmi i te osoby, które mamy w domu, też mogą być innymi.
1: To jak wygląda moment, w którym człowiek odzyskuje taką sprawczość, radość zbudowania relacji z tym drugim człowiekiem, jak się dowiaduje, że przeżył z nim połowę życia, nic o tej osobie nie wie i próbuje ją na nowo poznać, że udało się utrzymać rodzinę, że się ludzie nie rozwiedli, że nie wyrzucili do śmieci. Iluś lat przeżytych razem i to, co im się udało zbudować. Co oni mówią? Jak się uda komuś rzeczywiście ten pancerz zrzucić i zbudować zupełnie nowy? Wyrobią sobie te mięśnie odporności psychicznej. No i zaczynają trochę inaczej myśleć, jak zarządzać tą korporacją.
0: Dla mnie to jest to, co ja widzę, to jest nieopisane szczęście tych ludzi. Przychodzi człowiek całkowicie inny do tego gabinetu, a całkowicie inny człowiek wychodzi. I naprawdę to się tak dzieje, ponieważ jeżeli spojrzeć na twarz tych ludzi, na mimikę, to w jaki sposób siedzą, to jak mówią. Oczywiście nigdy nie kieruję, prawda, czy on ma iść w tą stronę, jak ktoś się chce rozstać, czy ma iść w drugą stronę. Ja mówię, moim zadaniem jest to, żebyś podjął decyzję jak najbardziej racjonalną.
1: Czyli jest pan człowiekiem, który rozdaje szczęście.
0: I to mi daje bardzo dużo szczęścia. Właśnie ta misja obserwowania, w jaki sposób człowiek się zmienia i odkrywa swoje szczęście. To jest coś, czego nie da pieniądz. I ja myślę, że te osoby tego się też uczą, że to nie pieniądze dają szczęście. Szukają tego gdzie indziej.
1: Proszę państwa, no i to jest bardzo ładna puenta w dniu Święta Pracy, gdzie o tej pracy sobie troszkę porozmawialiśmy, żeby rzeczywiście podchodzić do tego mądrze, z rozsądkiem, z wiedzą, z dystansem, żeby w tej gonitwie za pieniędzmi, za pozycją, za bycie taką osobą sprawczą, której właściwie wszyscy wszystkiego zazdroszczą, żeby zachować człowieczeństwo, żeby nie zgubić siebie, żeby nie zwariować po prostu. I o tym opowiedział dzisiaj w audycji
2: artystycznego widza Iwicki, więc dla każdego coś ciekawego, czy to z dziedziny kultury, czy to z dziedziny polityki, spraw społecznych, też dwie komedie dokumentalne, więc każdy sobie coś ciekawego dla siebie znajdzie.
3: 7 miast w Polsce, 8 maja, 17 maja, to jest ta wersja, powiedzmy, że stacjonarna, ogólnopolska.
2: Kinowa.
3: Kinowa, a online 19 maja do 1 czerwca, czyli do
2: tak
3: Dnia
2: jest.
3: Dziecka, tak?
2: Tak, do Dnia Dziecka. Proszę wszystkich rodziców i nierodziców, zapraszam na duże oglądanie. No właśnie.
3: Do wspólne.
2: Właśnie, mamy taką też specjalną sekcję tematyczną w tym roku festiwalu W imię Ojca i Syna, więc wszyscy ojcowie i synowie powinni się zapoznać z tymi filmami, bo na pewno są w stanie pomóc w relacjach.
3: Powiedział pan zapoznać i przede mną, proszę państwa, jak państwo usłyszą taki szelest, to fantastyczny katalog, mówię fantastyczny, bo to jednak jest świetne źródło informacji. Nie wersja elektroniczna, tylko tradycyjnie papierowa. No może nie jest na pergaminie, może nie jest na specjalnym papierze czerpanym, ale wersja ekologiczna, informacje takie 155%. Przy każdej sekcji tematycznej jeszcze świetne, powiedziałabym, hasła reklamowe, które jakby powodują, że zapamiętujemy tematykę albo też pewną sekcję tematyczną. Ale chcę, panie dyrektorze, zapytać o dostęp. Dostęp, bo to jest bardzo istotna sprawa.
2: Od kilku lat właśnie kilkanaście filmów na naszym festiwalu posiadały audiodeskrypcję w aplikacji Kino Dostępne. Niektóre wydarzenia były też tłumaczone na język migowy, no i wybrane filmy były dostępne z polską ścieżką lektorską. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitne zadanie i pomimo wielu trudności udało się. I wszystkie filmy konkursu głównego naszego festiwalu właśnie będą przygotowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. I te 12 filmów, które będzie można zobaczyć w każdym z miast festiwalowych, czyli z tych właśnie 7, tam takie możliwości będą na pokazy tych filmów. Szczególnie właśnie zapraszam wszystkich, również tych, którzy będą mogli korzystać z festiwalu dzięki temu właśnie, że festiwal zapewnia audiodeskrypcję i filmy z polską ścieżką

0: aktorską.
1: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi poszukiwania. Czego państwo poszukiwali, żeby zaprezentować nam publiczności? Jakiego gatunku, jeśli chodzi o dokument, poszerzone sekcje tematyczne, również w tym roku mamy szansę na inną tematykę. Jak to wyglądało?
0: Znaczy, tematyka jest taka sama. No, my po prostu pokazujemy świat w całym pięknie, w całej brzydocie, w całym skomplikowaniu, a to hasło poszukiwanie bardziej odnosi się do naszych widzów i widzek, że...
1: Czyli my mamy poszukiwać.
0: Tak,
1: mamy szansę.
0: To wy macie poszukiwać.
1: Państwo tę szansę nam dają.
0: Tak jest. To będzie poszukiwanie wytłumaczenia tego chaosu, który nas na co dzień obecnie otacza. Poszukiwania pewnej interpretacji, których nie znajdujemy w migawkowym świecie mediów szybkich, kiedy 2-3 zdania mają nam opowiedzieć o świecie i o ludziach, którzy są uwikłani w dane działania, w dane historie. No i również poszukiwania samych siebie. Chcemy, żeby te filmy były jakimś lustrem nas samych w latach 20. XXI wieku.
1: W każdym razie dają państwo nam taką możliwość, umożliwiają, a wybór należy do nas i te poszukiwania.
0: Jak zawsze. Tak.
1: No jeżeli jest, panie dyrektorze, 180 filmów, to te poszukiwania muszą być intensywne, a z pewnością może być takim wsparciem właśnie katalog festiwalowy, ale też proszę zaglądać na stronę internetową festiwalu. To taki prosty adres.
0: Bardzo prościutki.
1: mdak.pl.
0: Tak, tam możecie państwo znaleźć wszystkie informacje o festiwalu, program filmowy, program wydarzeń około filmowych, rozmowy, dyskusje, koncerty muzyczne, pełny program projekcji dla każdych z miast i możliwość zakupu biletu. Także na pewno www.mdak.pl będzie źródłem wszystkich informacji i mam nadzieję początkiem również przygody z festiwalem.
1: Festiwal 23. edycja, filmy dokumentalne w roli głównej. Proszę powiedzieć w pana ocenie, bo to już taki z perspektywy czasu, ale też tu i teraz, kim są współcześni mistrzowie i mistrzynie właśnie kina dokumentalnego?
0: No, z wrażliwością na pewno, z talentem filmowym,
1: no tak,
0: ale też no, z bardzo dużą cierpliwością, bo te najlepsze filmy najczęściej kręci się, produkuje się bardzo długo, podąża się za swoimi bohaterami, obserwuje się ich zmiany, obserwuje się zmiany sytuacji, w której żyją, w której działają. Więc film dokumentalny wymaga bardzo dużo poświęcenia, bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo oddania swojej sztuce. I dlatego sztuka filmu dokumentalnego jest tak cenna i tak coraz bardziej popularna.
1: A myślę sobie, że ma chyba jeszcze taką zaletę, że jednak dokument jest czymś takim bardzo prawdziwym, powiedziałabym, dla nas widzów, widzek, że myślimy o filmie dokumentalnym w kategoriach źródła wiedzy, nie tylko informacji, obejrzenia jakiejś historii, z której wnioski płyną w zależności od tego, kto ogląda taki film. Tak się zastanawiam, czy w takim świecie też fejków, też bardzo newsów, krótszych niż news przewiduje. Mamy się wszystkiego bardzo szybko, bez emocji raczej, bo nie ma tam czasu. Nie zastanawiamy się, ale mamy się dowiedzieć. A tutaj mamy czas na wszystko, a przede wszystkim na te emocje.
0: No właśnie, no bo sztuka filmowa powinna wywoływać w widowni emocje. I właśnie takie filmy my na festiwalu pokazujemy. Bardzo często pod szyldem film dokumentalny rozumie się, że to są takie filmy, jakie się ogląda najczęściej w telewizji, takiej czy innej.
1: Taki dokument, prawda? Taki stereotyp już jakiś.
0: I to jest absolutnie nieprawda. Nie takie filmy my pokazujemy na festiwalu. Są to duże produkcje filmowe, które są stworzone od początku, żeby je oglądać i przeżywać w kinie. Ja jeszcze bym dodał do tego, co pani powiedziała, bardzo celnie, że filmy dokumentalne są takie przeciwformatowaniu.

0: naszych mózgów i naszych emocji.
1: O, to jest istotne.
0: Które najczęściej właśnie próbuje się nam formatować przez takie właśnie kilkusekundowe newsy, które nam coś informują, a tak naprawdę nie informują nas o niczym, prawda? Więc aby znaleźć się w tym skomplikowanym świecie, to warto zobaczyć historię ludzi 5-10 tysięcy kilometrów stąd. Warto zobaczyć, jak do jakiegoś celu dążą, jak o jakieś wartości walczą, czy kim w ogóle są. Ponieważ te filmy dokumentalne, które my lubimy najbardziej i którymi dzielimy się publicznością, to są filmy, w których na pierwszym miejscu jest człowiek, jego charakter, jego osoba i to, do czego dąży. I to jest coś zupełnie innego niż to, co nam media szybkie proponują. Dlatego, no i do tego jeszcze dochodzi oczywiście, że staramy się, żeby to były filmy najlepsze pod względem wartości produkcji, pod względem
1: sztuki aktorskiej, pod względem
0: sztuki operatorskiej, abyśmy to, co widzieli na dużym ekranie, zostało w nas, żebyśmy to przeżyli i żebyśmy wyszli z poczuciem, że ciekawie, mądrze i bogato spędziliśmy czas.
1: Dziękuję panu bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na stronę internetową, jeśli chodzi o szczegóły, mdak.pl. No a przede wszystkim to na majówki teraz, proszę państwa, zapraszamy. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Weekend kulturalny. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pentagon zredukuje liczbę wojsk w Niemczech. Chodzi o wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy. Awanse generalskie w przeddzień Święta Konstytucji. Z rąk prezydenta odbierze je 12 oficerów. Więcej patroli i wzmożone kontrole na drogach w całym kraju. Trwa policyjna akcja Majówka 2026. Minęła 6. Rafał Boguta. Dzień dobry. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy, czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami i administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Donald Trump poinformował też, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Tę zapowiedź skomentował szef polskiej dyplomacji. W ocenie Radosława Sikorskiego to nie jest dobra wiadomość. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odbierze dziś z rąk prezydenta generalskie awanse. Wojskowi nominacje odbiorą w przeddzień Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Przed awansami i odejściem szefa Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza część mediów sugerowała, że do nominacji może nie dojść lub będą one bardzo skromne. Wynikało to z trudnych relacji na linii BBN-MON. Wątpliwości

0: rozwiewa minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nominacje generalskie były na 15 sierpnia w ubiegłym roku, były na 11 listopada i będą teraz na 3 maja. Wiecie, trzeba robić swoje. Ja nie oglądam się na tych, którzy sfrustrowani wypisują na X-ie, tylko robimy swoje, budujemy silną, bezpieczną Polskę.
0: Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami kierownictwa MON są to awanse dla osób, które pełnią w armii kluczowe funkcje, a nominacje są potrzebne ze względów strategicznych. Dodajmy jeszcze, że dziś obchodzimy podwójne święto, Dzień Flagi, a także Dzień Polonii i Polaków za granicą. O planowanych obchodach powiemy w kolejnych porannych informacjach. Unia Europejska to ogromne korzyści. Bezpieczeństwo, rozwój, otwarte granice i silniejszy głos Polski w świecie, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W minioną 22. rocznicę wstąpienia Polski do wspólnoty szef resortu sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na których mówi o korzyściach członkostwa.
2: To Unia dała nam bogactwo, to Unia dała nam procedury, to Unia otwarła nam cały świat. Dzisiaj bierzesz dowód i jedziesz gdzie chcesz. Rozejrzyjcie się dookoła. Polska wypiękniała, jest dzisiaj naprawdę potęgą gospodarczą w tej części Europy, ale liczą się także z nią na świecie. Musimy dbać o to, żeby razem z Unią iść do przodu, żeby pokazywać swoją niezależność, ale jednocześnie, żeby Unię wzbogacać.
0: Starania Warszawy o aneksję do Unii Europejskiej rozpoczęły się w latach 90. ubiegłego wieku. W 2003 roku odbyło się referendum. Większość głosujących opowiedziała się wówczas za wejściem Polski do wspólnoty. Na drogach w całym kraju należy spodziewać się zwiększonej liczby patroli. Trwa bowiem policyjna akcja Majówka 2026. Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, przypomina komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków oraz sposobu przewożenia pasażerów.
0: Policjanci apelują o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w fotelikach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za nami dosyć rześka noc, gdzieniegdzie jeszcze przez pół godziny, ale maksymalnie do 7 na północy, wschodzie i krańcach południowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. A majowa sobota zapowiada się ciepła i słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na Podhalu, 20 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 23 w centrum, do 27 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro ma być jeszcze cieplej, od 23 do 28 stopni.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest teraz przeważnie dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana jest w Częstochowie, Grudziądzu, Krotoszynie, Łodzi, Nisku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tarnowie, Toruniu, Zamościu i Żarach. Dostatecznej jakości powietrzem oddychają tylko mieszkańcy Kalisza. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 7% energii elektrycznej. Między 8 a 11 i następnie między 16 a 18 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W przeważającej części kraju duże, w niektórych miejscach średnie lub małe.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: A tak jak słyszeliśmy w informacjach o pogodzie, pogodny ten poranek w wielu miejscach naszego kraju i te temperatury nastrajają nas optymistycznie na resztę dnia. Tego się trzymajmy, a dzisiaj sobota, to drugi dzień maja i to też 122 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło wcześniej, bo o 5.04 zajdzie o 22 i ten dzień będzie trwał 14 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Anatol, Atanazy, Longina, Walenty, Walter i Zygmunt i tym osobom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a witamy się z Państwem w składzie Ewa Lipowicz, Aleksandra Augustyniak i Karol Smyk, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu, zachęcamy do pozostania z nami i teraz kalendarium historyczne zapraszamy.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie,

0: habemus papam.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
5: 2 maja w roku 1729 urodziła się cesarzowa Rosji, Katarzyna II Wielka. Jej zasługą było wzmocnienie państwa, utrwalenie w niej porządku feudalnego oraz kolonizacja terenów zauralskich.
6: Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
5: Tak upamiętnił ją w swoim tekście Jacek Kaczmarski. Jednym z jej kochanków był polski król Stanisław August Poniatowski. Dziś 110. rocznica urodzin aktora Wacława Kowalskiego. Największą sławę przyniosła mu rola Kazimierza Pawlaka w filmie Sami swoi i w jego kontynuacjach.
7: Słyszała? Naszemu sąsiadowi Ugiera ukradli. A taki był ładny, amerykański, szkoda.
5: Z aktorstwa wycofał się, kiedy jego najmłodszy syn zginął w wypadku samochodowym. W nocy z 2 na 3 maja w roku 1921 na Górnym Śląsku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Na jego czele stanął działacz chadecki Wojciech Korfanty.
8: Ono było taką próbą zbrojnego zamanifestowania znaczenia decyzji o podziale Górnego Śląska po pierwszej wojnie.
5: Przypomniał doktor Andrzej Schneider. Powstanie trwało do 5 lipca. Zakończyło się podpisaniem układu o wycofaniu z terenu plebiscytowego oddziałów polskich i niemieckich. W roku 1942 urodził się światowej klasy aktor Wojciech Przoniak.
9: Kultura społeczeństwa dotyczy wszystkiego, od kultury jedzenia do kultury myślenia, do traktowania drugiego człowieka i tak dalej. Uważam, że tutaj my mamy jako społeczeństwo nieprawdopodobną zaległość.
5: Za swoją działalność artystyczną został uhonorowany między innymi francuskim orderem sztuki i literatury. 2 maja w roku 1945 wojska radzieckie z udziałem pierwszej armii Wojska Polskiego zdobyły Berlin. Na znak zwycięstwa Polacy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa i bramie brandenburskiej.
10: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, podałem chłopcom komendę baczność, przemówiłem do nich. Przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej.
5: Wspominał major Mikołaj Troicki. Na pamiątkę tego wydarzenia od roku 2004, 2 maja to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 1958 urodziła się wokalistka Małgorzata Ostrowska.

0: Była wokalistką grupy Lombard. Pojawiła się także w filmie Podróże pana Kleksa jako królowa Abba, śpiewając słynną Meluzynę. W roku 1988 swoją premierę miała komedia Juliusza Machulskiego King Size. W filmie o krasnoludkach w schyłkowym PRL-u główne role zagrali Jacek Chmielnik, Katarzyna Figura i Jerzy Sztur.
1: Ja wam tak szczerze po krasnoludzku teraz powiem. Wiecie, co ich tak naprawdę ciągnie do King Size'u bardziej niż te wszystkie szlachetne słowa?
2: No?
1: Kobitki. Ciurlać się chcą z nimi. O!
2: Aha.
1: A? O!
0: Tytuł nawiązuje do pojawiającego się w filmie napoju, dającego krasnoludkom wymiary zwyczajnego człowieka, czyli dla nich właśnie królewski rozmiar. 15 lat temu prezydent USA Barack Obama poinformował o śmierci Osamy Bin Ladena, ukrywającego się w Pakistanie.
3: Mogę poinformować Amerykanów i cały świat, w wyniku operacji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone został zabity Osama Bin Laden, przywódca Al-Kaidy i terrorysta odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci.
0: Przywódca Al-Kaidy został zabity podczas akcji przeprowadzonej przez oddział specjalny Navy SEALs, Team Six. 5 lat temu zmarł aktor i dziennikarz Bronisław Cieślak. Ogromną popularność zdobył w roli porucznika Milicji Obywatelskiej.

0: Sławomira Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. 3 lata temu zmarł dziennikarz, reporter i publicysta Paweł Smoleński. W grudniu 2002 roku opublikował artykuł Ustawa za łapówkę, czyli Przychodzi Rywin do Michnika, w którym opisał aferę Rywina.
1: Adam Michnik i ja staraliśmy się dociec, kto przysłał do Agory Lwa Rywina.
0: Mówił przed Sejmową Komisją Śledczą. Przed rokiem zmarł raper i autor tekstów Michał Joka Marten, członek grupy Kaliber 44.
2: Gdzie jest Joka?
3: Kalendarium historyczne.
4: A przygotował jeszcze pan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak.

0: zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. W sobotę mam dla Państwa najciekawsze fragmenty naszych audycji z mijającego tygodnia. Wśród nich rozmowa o mikroplastiku. Pewnie nie raz i nie dwa Państwo o nim słyszeli, bo zobaczyć go nie można. Najdrobniejsze jego cząsteczki mogą mieć grubość 1 mikrometra. I takie niestety znajdują się w coraz większej ilości w naszym środowisku. Mikroplastik jest w glebie, w wodzie, którą pijemy i w żywności, którą jemy. Nie znamy jeszcze do końca jego wpływu na nasz organizm. Mikroplastik jest wciąż przedmiotem badań naukowców. Takie badania przeprowadził ostatnio Jarosław Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim i rzecznik Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Opowiedział o nich więcej w rozmowie z Martą Hoppe.
2: W tych moich badaniach, przez to, że ja jestem najbardziej zainteresowany ekosystemami wodnymi w dużym ujęciu, zajmowałem się głównie rzekami oraz tym, co w najbliższej okolicy rzek, czyli zwierzętami, które się nad tymi rzekami znajdują. Więc ja w moich badaniach zajmuję się głównie badaniem tego, ile mikroplastiku jest w wodzie i w osadach rzecznych, jak również jak ten mikroplastik może trafiać do organizmów, które żyją w rzece albo w jej najbliższej okolicy. Więc takie są właśnie te przestrzenie, które ja staram się zgłębiać, szczególnie w kontekście łódzkim, bo to miasto, z którego pochodzę.
3: Mikroplastik pochodzi z plastiku, który się rozkłada, choć teoretycznie on się nie rozkłada, a przynajmniej przez te miliony czy setki lat się miałby rozłożyć. Czy to jest coś, co właśnie jest na przykład recyklingowane i gdzieś te odpady z tego plastiku trafiają do gleby? Jakby skąd on pochodzi już później w wodzie, w glebie?
2: W zasadzie jedno i drugie. W badaniach mikroplastiku mówimy o tak zwanym mikroplastiku pierwotnym i mikroplastiku wtórnym. I mikroplastik pierwotny to jest takie fragmenty czy takie cząstki tworzyw sztucznych, których wielkość jakby już w momencie wyprodukowania jest poniżej 5 mm, bo to jest taki próg odcięcia, gdzie mówimy o mikroplastikach, więc tak naprawdę duże mikroplastiki jeszcze możemy gołym okiem zobaczyć. A mikroplastik wtórny to jest właśnie ten mikroplastik, który powstaje na skutek rozpadu większych elementów. Czyli na przykład, jeżeli torebkę foliową ze sklepu spożywczego potrzymamy sobie na słońcu przez 5 lat, może Państwu się to zdarzało gdzieś porządkując jakąś przestrzeń, to
3: na
2: nam
3: balkonie
2: się
3: potrafi taka torebka
2: rozkruszy
3: leżeć.
2: Się cała nam w dłoniach, przez to, że właśnie te polimery, które mamy w tej torebce plastikowej, się po prostu skrócą i zmienią się właściwości fizyczne tego materiału i zacznie się robić kruchy, no to właśnie takie bardzo małe drobiny, które z takiej torebki powstaną, to właśnie też będzie mikroplastik. Tylko ten wtórny.
3: A ten mikroplastik, który znajduje się w przyrodzie, to bardziej pochodzi z naszego codziennego życia czy z przemysłu?
2: Raczej z codziennego życia. Najbardziej powszechnym rodzajem tworzyw sztucznych mikroplastiku, które znajdujemy w środowisku, to są przede wszystkim włókna. I to są włókna przede wszystkim z naszych ubrań, które są w dużej mierze syntetyczne, dlatego że naprawdę użytkując odzież nawet nie mamy świadomości, jak dużo tych tworzyw sztucznych może się z nich wydzielać. Możemy to tak naprawdę najbardziej namacalnie się o tym dowiedzieć, jak zaczynamy odkurzać różne przedmioty, bo jakbyśmy się temu kurzowi na różnych przedmiotach w naszych domach przyjrzeli, to byśmy zobaczyli, że tak naprawdę tam jest właśnie mnóstwo włókien, które często są włóknami oczywiście naturalnymi, które w dużej mierze się szybko rozkładają. Tak, jeżeli jesteśmy fanami syntetycznych materiałów w naszej odzieży, to właśnie tam będzie też dużo, dużo plastików i to jest właśnie najbardziej powszechny rodzaj mikroplastików, które w środowisku obserwujemy. Między innymi z tego względu, że takie włókna są w stanie się świetnie unosić w powietrzu i też przenosić nawet na obszary, które są z dala od takiej naszej bezpośredniej aktywności.
3: Czyli wcale nie te butelki plastikowe, puszki, torebki, reklamówki, które powiewają na drzewach nieraz?
2: To oczywiście ma znaczenie. Ma znaczenie.

0: doświadczenie na przykład w potokach górskich, gdzie takie tworzywa sztuczne, takie makroplastiki w postaci butelek bądź jakichś innych elementów są w stanie być szybko rozdrabniane przez, na skutek takiej działalności mechanicznej, czyli szybkiej wody, kamieni ostrych, które są w stanie nam ten plastik rozmielić. I ma też znaczenie w kontekście ekosystemów morskich, gdzie tam dla odmiany falowanie, duża ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe powoduje nam, że te duże fragmenty są w stanie nam się szybko, powiedziałbym, podzielić na mniejsze, to tam faktycznie to jest duża część, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o ekosystemy rzeczne i te mikroplastiki, które dalej przenikają w sieciach pokarmowych, to w dużej mierze są właśnie to głównie włókna, czyli tutaj na przykład nasze decyzje odzieżowe i wybór włókien naturalnych ma duże przełożenie na to, jak jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu zanieczyszczeniu mikroplastików, a niestety rynek odzieżowy w ostatnim czasie i cały ten nurt fast fashion powoduje, że jest tylko gorzej, a nie lepiej.
1: Czyli idąc na przykład na spacer do lasu, na łąkę, nad rzekę, w ubraniu, które jest nieodpowiednie, zostawiamy ten mikroplastik, on się za nami sypie?
0: Zostawiamy ślad, tak, więc te nasze ulubione polary, które często są właśnie w ogóle zrecyklingowanych, sztucznych, jak to się mówi, z butelek wręcz, to zostawiają po sobie ślad. Oczywiście no, nie jest to od razu sytuacja, że mamy tutaj powiedzieć, nie będziemy w teren iść w polarze. Natomiast możemy na przykład podejmować po prostu bardziej zrównoważone decyzje zakupowe i po prostu nie kupować tak dużo kolejnych ubrań, które finalnie potem no niestety mogą nam się rozpaść właśnie do tych włókien wszędobylskich, niestety i wszędo rozprzestrzeniających się.
2: Taki mikroplastik niestety nie rozkłada się, ale krąży w przyrodzie, także w łańcuchu pokarmowym. Pytanie o skutki, jakie to rodzi dla nas, ludzi, wciąż pozostaje otwarte, bo też do końca nie wiadomo, ile mikroplastiku jest w stanie przedostać się do naszego organizmu. To również pod lupę wziął Jarosław Brodecki.
0: Ja obserwuję to w przypadku tych moich badań, że faktycznie ten mikroplastik jest, ja go obserwuję u zwierząt. Na przykład badając odchody zwierząt czy wypluwki u ptaków, to są w takim materiale badawczym ten mikroplastik odnajduje, co znaczy, że on ma jakiś potencjał do tego, żeby przenikać do kolejnych tych poziomów w sieci pokarmowej. Jest trudno ocenić bardzo, jak ten mikroplastik oddziaływuje bezpośrednio na organizmy żywe, dlatego że to jest bardzo zróżnicowane zanieczyszczenie i o tym można mówić bardzo długo, ale też warto, myślę, przy tej okazji podkreślić, że wiele takich sensacyjnych prac, o których mówiliśmy, że na przykład wykryty został mikroplastik w mózgu, czy na przykład w krwi, teraz w środowisku naukowym poddawane jest pewnej dyskusji, bo okazuje się, że te prace mogły wykorzystać metodykę, która nie do końca w sposób wiarygodny stwierdzała faktycznie obecność mikroplastików, bo na przykład to, z jakim ja podejściem głównie działam w temacie mikroplastików, to ja wykrywam te mikroplastiki metodami optycznymi. Czyli ja po prostu staram się je zobaczyć w materiale i potem ewentualnie identyfikuję, żeby je jakby potwierdzić tą moją obserwację, identyfikuję je z wykorzystaniem takich narzędzi, które pozwalają identyfikować bezpośrednio jakby daną przestrzeń, z jakiej chemicznie substancji się składa. Natomiast jest jeszcze inne podejście do badań mikroplastików, które pozwala nam wykrywać już cząstki, które no, są w nanometrach byśmy liczyli, czyli są generalnie bardzo, bardzo, bardzo małe. I tam tak naprawdę staramy się wykryć ślad chemiczny tworzyw sztucznych. No i niestety tutaj zdarza się, że te metody, które w tych takich sensacyjnych pracach, o których często w przestrzeni publicznej się mówi, były wykorzystywane teraz przez na przykład chemików, są poddawane pewnym wątpliwościom. Dlatego tak naprawdę my cały czas nie wiemy, ile tego mikroplastiku trafia bezpośrednio do naszych organizmów, ile się w nim zatrzymuje, bo ja jestem pewien, że my spożywamy bardzo dużo tworzyw sztucznych, często nieświadomie, nawet korzystając z plastikowych desek, które się ścierają i te tworzywa sztuczne naturalnie do nas trafiają, z pożywieniem choćby. Natomiast to, ile się ich zatrzymuje w naszych tkankach, jest naprawdę trudno określić, bo tam zatrzymują się już bardzo, bardzo, bardzo małe fragmenty, bardzo małe cząsteczki, które właśnie paradoksalnie jest trudno wykrywać i też trudno jest pracować w takim laboratorium i tak zrobić to, żebyśmy nie zanieczyścili sobie materiału.
2: Dlatego konieczne są kolejne badania nad mikroplastikiem, jego rzeczywistą ilością w organizmach żywych i wpływie na nasze zdrowie. A co każdy z nas może zrobić, by ograniczyć obecność mikroplastiku w środowisku? Nie należy chociażby wyrzucać do kanalizacji żadnych przedmiotów zawierających włókna czy plastik. To na przykład patyczki do uszu. W tym tygodniu w naszej audycji rozmawiałem też o najnowszym raporcie Greenpeace Polska pod tytułem Rozproszone, trudniej trafić. Eksperci fundacji wzięli pod lupę przykład Ukrainy, gdzie

0: Od pełnoskalowej inwazji Rosji duże obiekty energetyczne są celem regularnych ataków. Ich uszkodzenie i niszczenie powoduje duże trudności z produkcją energii dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Dlatego wskazują, że Polska powinna postawić na rozwój odnawialnych źródeł energii. Rozproszone, mniejsze instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe to nie tylko zysk dla środowiska, ale też większe bezpieczeństwo energetyczne podczas sytuacji kryzysowej. Więcej o raporcie w rozmowie ze mną mówił Marcel Andinoveles z Greenpeace Polska.
1: Punktem wyjścia jest w ogóle takie myślenie o energetyce, które powstało, przypuszczam, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. To są wielkie zakłady przemysłowe, gdzie spala się węgiel, prawda, czy spala się ropę, czy teraz ostatnio też spala się gaz ziemny. I ta energia z tych kotłów cieplnych ogromnych, prawda, przy pomocy jakby kotłów parowych jest zamieniana na energię elektryczną, która jest znowu wielkimi sieciami przez podstacje rozprowadzona po całym kraju. Jeżeli tak myślimy o energetyce, to bardzo trudno nam przestawić się na myślenie, które wynika właśnie z tego raportu, że energia pozyskiwana przez małe urządzenia lokalne, przydomowe, przy naszym osiedlu, w naszej miejscowości, naszej spółdzielni mieszkaniowej, na naszym osiedlu, w naszym gminie, powiecie, dostępna na miejscu właśnie, której nie trzeba przesyłać na setki kilometrów, że taka energetyka jest po prostu, no widać to z Ukrainy, trudniejsza do trafienia, jak w naszym tytule raportu, i trudniejsza do zniszczenia. Jakby o kosztach mówimy. I to jest też ciekawy wymiar, bo z jednej strony mówimy o niszczeniu wielkich elektrowni. Rosjanie nie tylko celują w te wielkie instalacje, ale też z rozmysłem ponawiają ataki, kiedy już Ukraińcy zaczynają, prawda, prace remontowe.
0: Z tego raportu tutaj wtrącę, waszego wynika z jednego z wykresów, że obecnie Ukraina produkuje 1/4 energii w porównaniu z okresem jeszcze przed atakiem w lutym 2022 roku, etapach, bo większość tych źródeł, no teraz jest albo zniszczona, albo zajęta przez okupanta.
1: Właśnie, tutaj znaczy, oczywiście, bo też to jest tak może ciekawostka dla słuchaczy, że kiedy patrzyliśmy na dane, no to, że na przestrzeni kilku lat wojny Ukraina utraciła ogromną część energetyki wiatrowej i myśleliśmy, że ona została zniszczona. Tymczasem po sprawdzeniu danych okazało się, że po prostu w Ukrainie instalacje wiatrowe, farmy wiatrowe stały głównie w wschodniej Ukrainie, czyli na terenach zajętych dziś przez Rosję. I te instalacje nie zostały zniszczone, one wypadły z systemu energetycznego Ukrainy, ale teraz wykorzystują je oczywiście Rosjanie. Natomiast co jakby potwierdza, że to nie one zostały zniszczone łatwo, tylko że po prostu przeszły z rąk do rąk. Wracając właśnie do tego, do tej naszej analizy, że tutaj chcieliśmy być pewni, że i to dane pokazują, że właśnie Rosjanie, no widzimy, stosują różne metody, to są ataki rakietowe, to są ataki te tak zwane deszcze dronów, że w każdym przypadku, i tutaj też takie mamy dane, że na przykład zniszczenie farmy fotowoltaicznej powoduje, że ona dalej działa, bo nawet jeżeli te drony i odłamki dronów, bo często są odłamki tylko, prawda, spadają, że to jest kwestia wymiany kilku modułów
0: tak naprawdę,
1: i ta instalacja działa. I teraz porównajmy znowu kwestię kosztów. Panele fotowoltaiczne są w tej chwili bardzo tanie i wymiana tych instalacji, owszem, no wymaga jakiejś kwalifikacji, ale to nie są bardzo skomplikowane procesy budowlane.
0: W tym kontekście niepokoi fakt, że nasz kraj chce inwestować w budowę wielkich bloków gazowych w miejsce wielkich, skoncentrowanych elektrowni węglowych.
1: To jest ten moment, w którym my w tej chwili w Polsce podejmujemy decyzję, znaczy no nie my, nie pan i nie ja, tylko polski rząd, polskie spółki energetyczne podejmują decyzję o zastępowaniu wielkich molochów węglowych wielkimi molochami gazowymi.
0: Bo te molochy węglowe, one powoli się kończą.
1: Tak,
0: ich
1: zarówno i właśnie, to jest jakby, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że polski węgiel jest najdroższym węglem na świecie w tej chwili. Jego wydobycie kosztuje najwięcej, więc no i tak już siłą rzeczy dużą część polskiego węgla importujemy i polski węgiel się kończy. Będziemy jako kraj odchodzić od energetyki węglowej, tylko że nas jako Greenpeace, autorów tego raportu, niepokoi, że jak mało się w tej chwili mówi o tym, że trzeba rozwijać właśnie te rozproszone źródła w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, a jak dużo takiego jest business as usual, że po prostu wielkie spółki będą sobie zastąpią te węglowe bloki blokami gazowymi. My, użytkownicy, odbiorcy energii, będziemy płacić za import gazu od Donalda Trumpa albo z Kataru. Katar chwilowo, prawda, niczego nie jest w stanie wyeksportować.
0: Wiemy właśnie, jak wyglądają zestawy tego.
1: To są dziesięciolecia, na dziesięciolecia w tej chwili podejmowane są decyzje dotyczące wielkich projektów, które mogą, oby nigdy się to nie powtórzyło, ale mogą zostać zniszczone przez Rosję z dużą łatwością. Tutaj Dużo się mówi, nie wiem, czy przeciętny słuchacz, słuchaczka wie, ile kosztuje bateria Patriot. Ona kosztuje około 2 miliardów dolarów i to jest jedna bateria, do której trzeba kupować też amunicję Stanów Zjednoczonych. Więc zabezpieczenie polskiej energetyki, taką,

0: którą będziemy mieli, mamy mieć, gazowej, to są znowu, skąd weźmiemy pieniądze na te wszystkie baterie Patriot, na tą amunicję?
1: A też przykład Ukrainy pokazuje, że nie da się objąć po prostu parasolem ochronnym całej energii, no więc, i całego systemu energetycznego, bo niestety drony nadal
0: właśnie, dlatego wydaje nam się, że to jest sprawa bardzo pilna, że to jest rzecz, o której powinniśmy rozmawiać w naszym kraju właśnie, no, wszyscy. Że to powinien być taki temat, który nas jako mieszkańców naszego kraju żywo angażuje i żeby nie rozmawiać o tym w sposób zideologizowany. Że no, to nie jest tak, że energetyka odnawialna jest lewicowa, a energetyka konwencjonalna jest prawicowa, czy jedna jest narodowa, a druga jest kosmopolityczna. Tak nie jest po prostu. Albo coś jest bezpieczne, albo jest niebezpieczne.
1: Cały raport Rozproszone, trudniej trafić można pobrać bezpłatnie na stronie Greenpeace Polska. Więcej o nim także w mojej rozmowie z Marcelem Andinowelezem w podcaście Zmiana klimatu na stronie polskieradio.pl. A to wszystko na dziś w naszej audycji. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat.
3: A my pozostajemy przy zmianie klimatu, a przynajmniej przy niektórych jej aspektach, bo teraz porozmawiamy o kleszczach, na które warto uważać podczas majówkowych wypadów do lasów czy w czasie grillowania. O tych pajęczakach opowiadała na naszej antenie dr Dorota Dłużnik-Szarek, biolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, a z gościem rozmawiała Karolina Rożej.
4: Nie wiem, czy pani też ma takie wrażenie, ja mam takie, że nigdy nie mówiło się tak dużo, choćby w mediach, o kleszczach jak teraz. I zastanawiam się, czy w pani odczuciu kleszcze są demonizowane, czy wręcz przeciwnie, wreszcie mówi się o nich w należyty sposób.
5: Faktycznie mam podobne odczucie, że o kleszczach mówi się coraz więcej i bardzo dobrze, że też taki szczyt tych medialnych informacji o kleszczach zaczyna się coraz wcześniej, ponieważ tak naprawdę nasze kleszcze też coraz wcześniej zaczynają być aktywne. Tak, to jest prawda. Czy są demonizowane? Nie wiem. Natomiast uważam, że im więcej się o tym mówi, im więcej jest o tym wzmianek w różnego rodzaju mediach, tym myślę, że lepiej dla wszystkich, dla społeczeństwa, bo będziemy wtedy jakby mieli większą szansę, że się czegoś o nich dowiemy, zwrócimy na nie uwagę i być może ustrzeżemy się przed bliskim kontaktem z tymi pajęczakami.
4: I o tych bliskich kontaktach trzeciego albo i pierwszego stopnia jeszcze porozmawiamy, ale też się zastanawiam, czy coś się zmieniło, co sprawiło, że tak dużo o tych kleszczach teraz się mówi. Czy tych kleszczy jest na przykład teraz więcej niż kiedyś? Czy są one groźniejsze niż kiedyś były?
5: Wydaje się, że może być ich troszkę więcej, ponieważ mamy, tak jak na pewno już wszyscy państwo wiedzą i doskonale sobie też zdają z tego sprawę, zmiany klimatyczne i one mają ogromny wpływ na występowanie kleszczy, na ich zasięgi występowania, na ich rozprzestrzenianie się. Więc to jest już taki pierwszy czynnik, który może powodować, że tych kleszczy jest więcej. Mamy też coraz szybciej wyższe temperatury, przez to te kleszcze stają się aktywne już nie tylko taką późną wiosną, ale na przykład mój ulubiony, jeden z moich ulubionych kleszczy, kleszcz łąkowy Dermacento reticulatus, już jest aktywny, potrafi być aktywny w miesiącach zimowych. A w tym roku mój mąż zbierał kleszcze w lutym i to w takich dużych ilościach.
4: Mimo tego, że mieliśmy taką prawdziwą zimę, jakiej nie było od wielu lat?
5: Akurat na tym kleszczu takie zimy nie robią większego wrażenia. On jest dosyć dobrze przystosowany do przetrwania takich niskich temperatur.
4: Czyli tak, z jednej strony są kleszcze, które się u nas pojawiają, dlatego że się robi coraz cieplej. Bywa także wilgotno, coraz wcześniej robi się cieplej, stąd jest ich więcej, ale są też kleszcze, które lubią zimno.
5: Są też kleszcze, które, tak jak właśnie ten kleszcz łąkowy, to jest akurat kleszcz, który woli troszeczkę chłodniejsze klimaty, dlatego jego jest najwięcej i najczęściej możemy się z nim spotkać właśnie w miesiącach wiosennych, ale też w okresie jesiennym. On ma takie dwa szczyty aktywności, właśnie wiosenny oraz jesienny. Latem jest dosyć rzadko obserwowany.
4: No to jeszcze wracając do tego ciepła i zmian klimatycznych, pani w marcu wróciła z badań terenowych w Afryce i mówi się, że Afryka to jest taka kolebka nie tylko życia, ale także kleszczy, więc to stamtąd też one do nas wędrują razem ze zmianami klimatu?
5: Tak, wędrują na ptakach wraz z ptakami migrującymi do Europy, z Afryki podczas tych wiosennych przelotów.
4: Przepraszam, na przykład z bocianami?
5: To są czy głównie, z mniejszymi? To są głównie ptaki śpiewające, czyli może bocian niekoniecznie, ale wszystkie takie troszkę mniejsze.
4: Bocian dziećmi już się zajmuje, a mniejsze zajmuje się kleszczami.

0: to już jak najbardziej. I my mamy teraz w Europie bardzo dużo przypadków kleszczy z rodzaju hyaloma. One się potocznie nazywają monster tick, ponieważ są dużo większe od tych naszych rodzimych gatunków kleszczy. I też mają troszeczkę inną strategię żerowania. To nie są kleszcze, które spokojnie czekają na żywiciela, na roślinności. To są kleszcze aktywnie polujące i to właśnie te kleszcze wraz z ptakami migrującymi dostają się do Europy i do Polski też.
1: To zatrzymajmy się na moment przy tym właśnie afrykańskim kleszczu, bo powiedziała pani doktor, że on jest większy, że on jest także, no powiedzmy, bardziej agresywny. On sobie nie czeka grzecznie, tylko aktywnie szuka swojego żywiciela, tak można chyba powiedzieć. Jak jeszcze można rozpoznać hyalomę?
0: Hyaloma szybko biega. Hyaloma wygląda na początku jak taki bardzo żwawo biegający pająk. Często są też z nim mylone. Tyle tylko, że w odróżnieniu od naszych na przykład gatunków kleszczy, prócz tego, że biegają, to mają jeszcze bardzo ładnie i dobrze widoczne takie prążki na nóżkach. To jest naprawdę taki znak rozpoznawczy tych kleszczy.
1: To rzeczywiście musi być spory kleszcz, skoro te prążki na nóżkach są widoczne.
0: Tak, to jest bardzo dobrze widoczne. Prócz tego, że jest szybki i ma te prążkowane odnóża, to jeszcze ma też całkiem nieźle wykształcone oczy. No one są mu potrzebne, żeby wypatrzeć tą swoją ofiarę i są takie dosyć mocno zdeterminowane, jeśli chodzi o pogoń za żywicielem. Może przebiec nawet do 100 metrów. To są kleszcze, które preferują raczej takich okazałych żywicieli, czyli one tam na kotka, na małego pieska to raczej średnio zareagują, ale najczęściej pasożytują na dużych zwierzętach hodowlanych. To są krowy, to są owce.
1: Najpowszechniejsze to jest właśnie borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli chodzi o te choroby, które no niestety mogą się nam przytrafić.
0: Tak, i to są akurat patogeny wektorowane przez tego kleszcza pospolitego Ixodes ricinus, dla którego człowiek, czyli my, jesteśmy żywicielem wszystkich stadiów rozwojowych, czyli larwy, nimfy oraz postaci dorosłych, bo to jest też
1: i każda postać może ten patogen
0: i
1: nam
0: każda
1: przenieść?
0: Postać może nam sprzedać w prezencie, w czasie żerowania, w czasie pobierania pokarmu patogeny, tak.
2: Z dr Dorotą Dłużnik-Szarek rozmawiała Karolina Rożej.
3: Autopromocja.
4: Mapa spakowana?
5: Jak najbardziej.
4: A ubezpieczenie mamy?
5: Już jest razem ze mną.
4: To jeszcze laptop?
5: Laptop chyba do końca nie jest mi potrzebny na tym wyjeździe.
4: Pakujemy się na wakacje i planujemy wyjazd razem z Państwem. Magazyn Saldo Extra już dziś w Polskim Radiu 24 o godzinie
5: 12.30.
4: Marek Klapa oraz mój gość
5: Paweł Kunc.
4: Zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
8: To miało być konstruktywne, biznesowe spotkanie. Dwoje ludzi, dokumenty, rozmowa przy stole. Aż nagle on powiedział do niej: pani Kasiu, ta wypowiedź wszystko zmieniła. Witam Państwa w podcaście Łatwo powiedzieć. Dziś odcinek o zjawisku, którego nazwa nie będzie łatwa do wypowiedzenia. Zajmiemy się honoryfikatywnością. Honoryfikatywnością, czyli tym, jak za pomocą języka oddajemy sobie honory. Jak sygnalizujemy władzę, hierarchię, wyjątkowy szacunek albo szacunku brak. Okazuje się, że zwroty grzecznościowe typu pan, pani albo ty wystarczą, żeby ustawić rozmówcę w odpowiednim miejscu, w szeregu. Wydawałoby się, że polskie tryby grzecznościowe są bardzo proste, spolaryzowane, że mamy albo zwrot per pan, pani, państwo, albo zwrot per ty. No i jeżeli zajrzymy sobie do słownika, to na przykład czasownik panować znajduje się w Wielkim Słowniku Języka Polskiego i definicję ma mniej więcej taką: panować to potocznie i żartobliwie zwracać się do innej osoby, używając formy pan, a nie mówiąc po imieniu. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do tego samego słownika i sprawdźmy, jak wygląda czasownik tykać, jak jest zdefiniowany. Po pierwsze, mamy informację, że jest to czasownik potoczny, ale już nie żartobliwy. Zwyczajnie potoczny na poważnie. Definiuje go słownik tak. Tykać to zwracać się do kogoś i używać zaimka ty oraz form drugiej osoby liczby pojedynczej.

czasownika. No oczywiście tykać po polsku można za pomocą zaimka ty, ciebie, twój, ale też czasowników. Otwórz, zobacz, przeczytaj, wyjdź. Jak Państwo widzą, rzeczywiście wygląda na to, że jesteśmy spolaryzowani także pod względem tych zwrotów grzecznościowych. Jedni chcą, żeby ich tykać, inni chcą, żeby im panować. Mówi się na przykład, proszę mnie nie tykać, bo krówek razem nie pasaliśmy. Z drugiej strony czasem jeszcze słyszy się gdzieś, zwłaszcza w regionach, w małych miejscowościach czy na wsi, a jaka ja pani jestem, Kasia, prawda? I wtedy przechodzi się na po imieniu. Tak byśmy mogli chyba to podsumować. Mamy tykanie, mamy panowanie. Polacy się dzielą i oczywiście dzielą się historycznie, klasowo, dlatego że wyrazy pan, pani, państwo pochodzą bezpośrednio od nazw władcy, więc dawniej był to władca, do tego władcy trzeba było się zwracać. Władca jakiejś włości, na przykład niekoniecznie król, do niego trzeba było się zwracać per pan, per pani, per państwo, do członków jego rodziny i do tej zbiorowości, a cała reszta poddanych się tykała, czy miała się tykać, więc widać tutaj klasowość historyczną, powiedzmy kastowość tej struktury grzecznościowej. No i teraz w polskiej kulturze podstawową formą zwracania się do osoby dorosłej, której nie znamy, jest posługiwanie się zaimkami grzecznościowymi w tej odpowiedniej formie. Pan, pani, państwo, w liczbie mnogiej panie i panowie. By z taką osobą kulturowo być na ty, czyli przejść na ten tryb po imieniu, musi odbyć się rytuał przejścia, rytuał akceptacji, zwany z niemiecka Bruderschaftem. To ceremoniał poprzedzający wzajemne mówienie sobie po imieniu, czyli po brudziu już możemy mówić do siebie po imieniu, czyli per ty, i polega na wypiciu z daną osobą kieliszka alkoholu, pewnie najczęściej jest to wódka, ale może też wino, i pocałowaniu się w policzek. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle stosuje tę praktykę, czy po prostu przedstawia się swoje imię i tyle, no, ale alkohol i pocałunek historycznie pewnie gdzieś tam, gdybyśmy zaczęli się przekopywać przez literaturę antropologiczną, to pewnie dotrzemy do braterstwa krwi, czyli picia wzajemnie krwi swojej własnej, żeby zawiązać wspólnotę taką wojenną, stąd ten brat pewnie, czyli forma męska. No i teraz z perspektywy teorii grzeczności, czyli tego, jak w różnych kulturach wygląda grzeczność, musimy tu powiedzieć o dwóch perspektywach. Otóż albo mamy kulturę władzy i wtedy się pojawiają te zwroty grzecznościowe wyższe pan, pani, państwo, semantyka władzy, komunikowanie władzy, dystansu, hierarchii, albo językoznawcy, eksperci od grzeczności mówią o semantyce solidarności. Wtedy, kiedy kultura chce być solidarna, chce być razem, no to jest na ty, czy mówi do siebie po imieniu, a kiedy chce komunikować władzę, hierarchię, to wtedy pojawiają się te pozostałe zwroty grzecznościowe. Czyli to jest bardzo ciekawe, że nie przechodzimy na ty, kiedy nie mamy wystarczająco wspólnego gruntu z tą osobą. Mogę mieć w takim razie sytuację w pracy, w zespole, że mam osoby, z którymi pracuję 10 lat, niech będzie, i z niektórymi będę na ty, a z innymi pozostanę na pan, pani, ponieważ nie znalazłem takiego wspólnego gruntu, który mógłby nas łączyć w jakiś sposób. I to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak my zaczynamy się integrować za pomocą właśnie tego solidarnościowego tykania. Kolejny krok oczywiście to identyfikacja tych czynników solidarnościowych, czyli tych czynników, które pozwalają nam zwracać się do siebie per ty czy na ty. Tutaj językoznawcy wyróżniali na początku przede wszystkim wspólnotę rodzinną, czyli jeżeli jesteśmy zintegrowani krwią czy relacjami rodzinnymi, to dorośli między sobą zaczynają się tykać. Dawniej było oczywiście inaczej, mówiło się pani matko na przykład, czy mogę się dzisiaj nie przebierać do kolacji, tak? Więc w rodzinie też było trochę inaczej. Po drugie, wspólnotę profesjonalną, czyli jeżeli łączy nas zawód, jeżeli jadę pociągiem i słyszę, że jedzie także polonista, prawda, albo dziennikarz jedzie pociągiem i słyszy dziennikarkę, to nagle szybciej będą przechodzić na ty, bo ta dziedzina zawodowa ich integruje. Wspólnota wieku, czyli raczej na ty przechodzą częściej rówieśnicy, niekoniecznie osoby młode, tylko rówieśnicy w odpowiednich generacjach. No i wspólnota przekonań. I to jest bardzo ciekawe. To dlatego niektórzy dziennikarze, na przykład konserwatywno-prawicowi, nie lubią być tykani w mediach społecznościowych przez krytyków, czytelników, prawda? I odwrotnie, pewnie też tak się dzieje. Nie dlatego, że są bufoniaści, że potrzebują takiego dystansu, tylko mają po prostu inne przekonania polityczne czy światowe. Poglądowe, to wiele wyjaśnia. I oczywiście tu bardzo duży akcent w Polsce badacze kładą także na wspólnotę pracy, to znaczy ewidentnie praca wspólna w jednej firmie, w jednym miejscu, w jednym urzędzie sprawia, że zaczynamy odchodzić od tego panowania, zaczynamy się tykać i to jest zupełnie

normalne, jest to forma krótsza, oczywiście prostsza, łatwiej się wtedy komunikować i jest to zupełnie normalne, żeby instytucja przechodziła na ty w całości. Chociaż może też nie przechodzić, może to zostawić właśnie do decyzji poszczególnym członkom zespołu jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe. Z naszych doświadczeń badawczych oczywiście wynika, że w Polsce firmy działają różnie. Na przykład są firmy z kapitałem niemieckim, które wprowadzają niemiecką kulturę organizacji. No i tam absolutnie nikt się nie będzie tykać, dlatego że tak jest w kulturze niemieckiej, prawda? Po niemiecku strony internetowe mają przecież Z, a nie, nie wiem, kliknij dalej, czyli państwo, tak się ten zwrot tam pojawia. A w stopce pracownicy takich firm zanurzonych w kulturze niemieckiej korporacyjnej mają nawet tytuły naukowe. Jeżeli ktoś jest doktorem, ale pracuje w dziale IT, jest dyrektorem, to będzie miał doktor właśnie także jeszcze przed nazwiskiem. Są takie firmy bardziej, urzędy bym nawet powiedział, czy spółki Skarbu Państwa, gdzie absolutnie nie przechodzi się masowo na te, to znaczy człowiek zatrudniony nie dostaje informacji, wiesz co, tu wszyscy jesteśmy na poimieniu czy per ty, więc odchodzimy od panowania czy paniowania. I to są bardziej takie hierarchiczne organizacje typu właśnie spółki Skarbu Państwa czy też urzędy. Natomiast najciekawiej jest w takich dużych firmach, rozbudowanych firmach, bo tam się dzieją dość dziwne rzeczy z perspektywy honoryfikatywności. Na przykład pracownicy umysłowi, tak zwani umysłowi centrali, są ze sobą wszyscy na poimieniu czy na ty, bez względu na wiek stanowiska, czyli do prezesa, tak się mówi, prezes tak mówi do podwładnych, ale już na przykład placówki bankowe w regionach dostają komunikację per państwo i tak się zwracają do państwa. Są takie firmy, w których dział księgowy i dział finansowy to zawsze panie, prawda, i panowie, a niekoniecznie tykanie i wszyscy poza tym działem się tykają. Są też podziały, no, chyba smutniejsze, na przykład właśnie pracownicy biurowi się tykają, są wszyscy na poimieniu, a pracownicy fizyczni gdzieś pracujący przy maszynach jednak zwracają się do tych z biura per pan, pani czy państwo. No i to jest chyba niesprawiedliwe. Dobrze byłoby to wyrównać. Profesor Małgorzata Marcjanik wprowadza jeszcze jeden wymiar integracyjny tego dyskursu czy sposobu zwracania się po imieniu lub per ty. Marcjanik pisze tak, że ta symetryczna relacja na ty w naszej kulturze to przede wszystkim relacja między ludźmi, którzy dają sobie pozwolenie na wchodzenie w obszar prywatności. Tak? To znaczy, jeżeli ja z kimś przychodzę na po imieniu czy per ty, to znaczy, że pozwalam, że akceptuję to, że będziemy rozmawiać na tematy prywatne, że będziemy prywatnie się zachowywać, będziemy stać bliżej siebie na przykład. I to nie jest takie proste, żeby odrzucić panowanie i paniowanie jako pewną zaszłość feudalną i nagle przejść na ty, ponieważ my kulturowo chronimy się tym panowaniem czy paniowaniem przed ingerencją w naszą prywatność. No nie chciałbym, żeby na przystanku ktoś do mnie podszedł, myśląc za Marcjanik, taką narrację prowadzę, żeby ktoś do mnie podszedł i przeszedł na ty i zaczął się do mnie zwracać bezpośrednio, ponieważ to oznacza pewną sytuację prywatną i Marcjanik tutaj wyraźnie na to zwraca uwagę. Proponując komuś przejście na ty, mówi Marcjanik, mówimy tym samym, że dajemy tej osobie prawo wkraczania do naszej prywatności. Propozycja przejścia na ty powinna wypłynąć od osoby, która jest pragmatycznym VIP-em. Czasem pojawia się takie określenie pragmatyczny VIP, czyli osoba, która jest pragmatycznie, społecznie ważniejsza. To jest oczywiście historycznie osoba wyższą rangą. Tu będziemy mieli nawiązanie do tego feudalnego pana, ale też na przykład osoba starsza wiekiem. To osoba starsza młodszej powinna zaproponować przejście na po imieniu. Osoba na wyższym stanowisku,

0: dość szczegółowo. I tutaj pora na moje łatwo powiedzieć. Trudniej zrobić, dlatego że nie jest tak, że w Polsce mamy tylko te dwa tryby i że tacy jesteśmy spolaryzowani. Jedni chcą się tykać, drudzy chcą im panować. Dlatego, że tych trybów jest dużo więcej. Mamy całą masę takiej przestrzeni pomiędzy, co jest dowodem, że nasza kultura mocno się zmienia. I jakie mamy tryby? Oczywiście pierwszy tryb grzecznościowy, no to jest ten tryb per pan, pani. Ale tryb per ty, ten drugi tryb grzecznościowy, nie tylko pojawia się w stosunku do tych osób, z którymi mamy jakiś związek, czyli do osób, z którymi jesteśmy po bruderszafcie, tym symbolicznym oczywiście, bo nie namawiam zaraz do picia alkoholu w każdej takiej sytuacji. Ale mówimy też tak do osób młodych, przed 18 rokiem życia, przy czym niektórzy, zwłaszcza w edukacji, czyli nauczyciele, nauczycielki, na przykład mówią pan, pani do osób 17-16-letnich, żeby też oddać im jakiś szacunek w szkołach, w liceum, dowartościować ich, a niektórzy po 18 roku życia już rzeczywiście zwracają się do swoich uczniów i uczennic per pan i pani właśnie, żeby pokazać im tę dorosłość w końcu już za chwilę matura. Ale po drugie, mówimy per ty przecież do wszystkich osób obcych, kiedy jesteśmy w emocjach. No jeżeli, przepraszam, ma się nagle zawalić drzewo, to raczej nie krzykniemy, przepraszam panią, czy może pani się usunąć, tylko uciekaj, odskocz albo jeszcze coś mocniejszego. Po drugie, oczywiście netykieta, czyli cała komunikacja internetowa. W Polsce już od lat jest pisana per ty, media społecznościowe, strony internetowe, nawet strony urzędowe, takie jak mObywatel czy obywatel.gov.pl. Dawniej, teraz chyba gov.pl się ta strona nazywa, tam wszędzie jest pisanie per ty, na przykład jak uzyskasz becikowe i to jest jeszcze małe ci, małe ty, to znaczy nie ma tam tej ortografii grzecznościowej z korespondencji. Oczywiście obszar marketingu także jest wyłączony z panowania czy paniowania, czyli ulotki marketingowe, slogany, hasła, reklama, wszystko jest tworzone właśnie w tym trybie per ty. Instrukcje, wszystkie instrukcje użytkowania czegoś, instrukcje montażu plus przepisy kulinarne. We wniosku o dowód osobisty tam będzie wpisane per ty wypełniaj wielkimi literami, a nie niech państwo wypełnią albo należy wypełniać i w przepisach kulinarnych weź cztery jajka i ubij z nich pianę też per ty. No i co ciekawe, per ty mówimy też do zwierząt. Przynieś, podaj, pozamiataj, to raczej nie do zwierząt. I do rzeczy. To jest też ciekawe, że na przykład wyzywamy przedmioty per ty, prawda? Do komputera mogę powiedzieć, ty durniu, dlaczego mi to zrobiłeś i to jest rzecz, czyli mówię właśnie per ty. I to działa w obu kierunkach, czyli rzeczy do nas też mówią per ty, a nie per pan, pani, państwo. No jeżeli sobie otworzą państwo edytor tekstu i przejrzą w menu te przyciski, to będziemy tam mieć napisane kopiuj, wklej, drukuj, a nie niech pan kopiuje, niech pan wkleja, zapisz i anuluj. I to nie jest nasza komenda do komputera, tylko odwrotnie. Komputer mówi, jeżeli chcesz coś skopiować, to tu naciśnij.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Mamy oczywiście trzeci tryb grzecznościowy. To jest ten tryb per państwo, który stosujemy dodatkowo jeszcze poza grupami osób, poza zbiorowością. To oczywiście do instytucji, do wszystkich urzędów, do policji. Jeżeli piszemy, możemy na początku w tym liście zwrócić się szanowni państwo. No i oczywiście w korespondencji do jednej osoby nieznanej płci, w odpowiedziach na anonimy, no teraz także w komunikacji z osobami niebinarnymi możemy zwracać się do tych osób nieznanej płci per państwo i bez problemu łączyć to oczywiście z trzecią osobą, czyli czy mogą państwo to zaktualizować, czy mogą państwo przyjść na spotkanie. Tak to powinno wyglądać. No i teraz chyba creme de la creme polskiej honoryfikatywności, czyli tryby mieszane. Mamy tryb mieszany, w którym jest zarówno ty, jak i pan, pani. I tutaj pojawia się najczęściej taka odmiana autobusowo-tramwajowa. Ja to nazywam trybem mieszanym agresywnym. To jest wypowiedź w stylu posuń się pan. Albo kiedy to państwo przesłaliście. Tutaj mamy no takiego relacyjnego, grzecznościowego kundelka, można byłoby tak powiedzieć, no ponieważ posuń się, to jest per ty, kiedy dodamy pan, już mamy przejście do tego trybu drugiego. Kiedy to państwo powinno być przesłali, w trzeciej osobie, no bo przez państwo to oni, czyli przesłali, ale jeżeli powiemy, kiedy to państwo przesłaliście, to jesteśmy właśnie w tej przestrzeni mieszanej, jesteśmy jeszcze jedną nogą w czasach feudalnych, ale już drugą zaczynamy się bratać czy spoufalać. Mamy jeszcze tryb bezosobowy, no i ten tryb bezosobowy, czyli mówienie do kogoś bezosobowo, bez wykładników osoby,

ma najczęściej wersję nieśmiałą. Pojawia się ten efekt po kilku latach, kiedy do kogoś mówimy w tym trybie formalnym pan, pani i państwo i ta osoba nagle łaskawie pozwala nam do siebie mówić po imieniu lub per ty. No i wtedy właśnie mówimy, czy można jeszcze tego makaronu? Staramy się wężem gramatycznym ominąć te zwroty bezpośrednie i ich w ogóle wtedy nie ma. No i ostatni zestaw trybów, chyba tak myślę, to są tryby wspólnotowe. Wtedy, kiedy używamy formy my w znaczeniu ja i ty. Oczywiście odmiana nieśmiała, czyli odmiana stomatologiczna, to pewnie dentysta czy dentystka, żeby nas trochę ośmielić i pokazać, że nic złego się nie dzieje, że on też to będzie przeżywać, mówi wtedy, otwieramy teraz buzię. To może działać na przykład w fizykoterapii. Bardzo często terapeuci wykonują część zadań, części zadań nie wykonują, no i wtedy mówią właśnie, podnosimy nogę. Jest to zupełnie naturalne i takie właśnie wspólnotowe. Mamy też tryb trzecioosobowy. Zdarzało się w PRL-u w urzędach, czy u lekarza, czy w sklepach. To była taka wypowiedź, niech wejdzie, siądzie, niech się rozbierze i położy. Jak państwo słyszą, nie jest tak, że mamy tylko dwa konwencjonalne, historyczne style, panowanie i tykanie, tylko rzeczywiście ten świat jest mocno złożony, skomplikowany i to pokazuje z jednej strony bogactwo polszczyzny, z drugiej strony zmianę zwyczajów grzecznościowych i przejście do tej komunikacji bardzo pragmatycznie, praktycznie, tak żeby rozwiązywać różne problemy, które się w niej pojawiają. Ja też słyszałem niedawno od pewnej prawniczki bardzo ciekawą historię. Ta prawniczka ze swoim mężem, także prawnikiem z wielkiego miasta, z aglomeracji, przenieśli się na wieś gdzieś w okolice Wałbrzycha, nie pamiętam już dokładnie, i tam nawiązali przesympatyczne relacje z sąsiadami, naprawdę bardzo szybko nawiązali relacje z sąsiadami i oczywiście jak to młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, prawnicy korporacyjni zaproponowali sąsiadom przejście od razu na po imieniu i per ty, zwłaszcza, że właśnie jedna z sąsiadek powiedziała, jaka ja pani jestem, tak, jestem Irena bodajże, czy Zuzanna. No ale okazało się, że było to jednostronne, to znaczy ci sąsiedzi akceptowali mówienie do siebie po imieniu lub per ty, ale nie byli w stanie do prawników z miasta, prawda, dobrze wykształconych, zwracać się bezpośrednio w tym stylu. I ta pani mecenas powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz, mianowicie musiałam jakoś, no nie mogłam tego znieść, to było takie feudalne i takie zaszłościowe, że nie byłaby w stanie funkcjonować w takim kontekście. I ona wpadła na pomysł, że musi tę sąsiadkę jakoś podejść i najpierw przez 3 miesiące do niej mówiła per sąsiadka, czyli właśnie w trzeciej osobie. Czy sąsiadka napije się kawy, czy sąsiadka ma ochotę na spacer i tak dalej, i tak dalej. I dopiero po takim sąsiadkowaniu udało się już na tyle zaprzyjaźnić, by przejść na po imieniu symetrycznie w obu kierunkach. No to jest bardzo, bardzo ciekawe i to pokazuje, jak ta nasza historia, ta przeszłość, jeszcze mamy opozycję centrum peryferie, miasto, wieś, jak bardzo łączy się z naszą honoryfikatywnością i nie będzie chyba tak prosto tych zasad zmieniać czy przekształcać. Na koniec chyba warto postawić pytanie, czy tradycyjna honoryfikatywność w Polsce jest jeszcze do utrzymania? Czy rzeczywiście ten podział na tykających się i panujących sobie możemy jeszcze utrzymać, zachować? Czy z powodów zmian społecznych nie byłoby dobrze jednak przejść masowo na ty i w taki sposób się komunikować? To jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza w kontekście ostatniego wyroku TSUE, Europejskiego Trybunału, który rzeczywiście miał do rozstrzygnięcia bardzo ciekawą kwestię. Historia rozegrała się we Francji. Firma transportowa, chyba lotnicza, wymagała na formularzu do zakupienia biletu oznaczenia pan, pani, tam oczywiście po francusku odpowiednie słowa się pojawiały. Pewna organizacja zaprotestowała, że to jest niepotrzebne zupełnie, nie dość, że dość opresywne dla osób, które na przykład nie chcą podawać tego oznaczenia płci, po drugie dla osób niebinarnych, ale po trzecie, że może być to wykorzystywane po prostu do manipulacji. Jeżeli ja zaznaczę pan, to może będę dostawał bardziej męskie przymiotniki, na przykład kolory, prawda, w ofercie, a jeżeli zaznaczę pani, to bardziej ekri to będzie, a nie beż. No i to jest bardzo ciekawe. Sąd francuski zwrócił się do TSUE z wnioskiem o analizę tej historii z perspektywy Rosji.
RODO. No i okazało się rzeczywiście, że nie powinniśmy zmuszać klientów czy użytkowników i użytkowniczek do oznaczania płci, jeżeli nie jest to potrzebne do przetwarzania.

0: badania danych, czyli doświadczenia usług. Czyli na przykład, jeżeli jestem badaczem i prowadzę badania ankietowe, to w takim formularzu mogę mieć na zasadzie dobrowolnej podaj płeć, prawda, mężczyzna, kobieta i pan, pani inne nie chcę podawać. Natomiast nie jest to potrzebne do obsługi tych usług lotniczych na przykład, czy transportowych. No i to może zmienić zupełnie historię, ponieważ mamy tradycyjne zwroty grzecznościowe, które mogą w jakiejś formie być niedopuszczalne czy nieakceptowalne z perspektywy prawa. Ale chyba jest prostsze rozwiązanie i na to rozwiązanie wpadli Szwedzi w latach 60. W Szwecji to jest słynna du reformen, czyli reforma właśnie przejścia na ty. Historia niesamowita. Szwedzi rzeczywiście mieli tak, że jeszcze chyba w XIX wieku używali wy, czyli takiego znanego nam z przeszłości Kowalski, co wy tutaj robicie, zwrotu wy, który stał się bardzo niegrzeczny, więc od tego wy szwedzkie elity zaczęły uciekać w stronę zwrotów trzecioosobowych z tytułami, z nazwiskami, czyli z grubsza trzeba było mówić, czy pan dyrektor Nowak będzie dzisiaj na spotkaniu. W taki sposób się zwracać bezpośrednio. No i ktoś kiedyś w końcu nie wytrzymał. Był to szwedzki urzędnik, chyba minister jakiś związany z Ministerstwem Zdrowia, Bror Rexed, który w 67 roku powiedział publicznie, że on chciałby, żeby wszyscy do niego mówili per ty i po imieniu, i także jego podwładni, to był wielki szok wtedy w Szwecji, by jego podwładni zwracali się do niego per ty, mówili po imieniu, i on będzie robił to samo w drugą stronę. Podchwycili to wtedy wszyscy członkowie szwedzkiego rządu, rozpowszechniło się to na konferencjach prasowych, w broszurach, i Szwedzi przeprowadzili reformę bez ustawy oczywiście, w której raptownie, radykalnie, aby odrzucić ten feudalizm, te zaszłości historyczne, przeszli na ty, na po imieniu, i ponoć trwa to do dzisiaj. No i ciekawe, jak to się potoczy w Polsce. Z jednej strony jeszcze raz RODO, TSUE, komunikacja instytucjonalna, z drugiej strony różne środowiska, które chciałyby albo zachować zwroty konserwatywne, albo właśnie te bardziej liberalne, równościowe, solidarne. Czy w tak spolaryzowanych czasach jesteśmy gotowi na szwedzką reformę? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Większe cła na unijne samochody i redukcja żołnierzy w Niemczech. Na początek decyzje i zapowiedzi Stanów Zjednoczonych wobec Europy. To przede wszystkim dowódcy ważnych jednostek i struktur. 12 oficerów odbierze nominacje generalskie. Andrzej Poczobut wraca do mediów społecznościowych. Dziennikarz umieścił pierwszy wpis od lat. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Zdaniem prezydenta to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej z Waszyngtonem. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
2: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega nasza uzgodnienie.

0: uzgodniona wcześniej umowa, dlatego podniosłem stawki celne do 25%. To przyniesie miliardowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Jest też komentarz szefa MSZ. Polska jest ważnym dostawcą podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, dlatego zapowiedź USA podwyżki ceł na samochody z Unii jest dla nas złą wiadomością, ocenił Radosław Sikorski. To nie jedyna zapowiedź Waszyngtonu dotycząca Europy. Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosiły amerykańskie władze. Rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell przekazał, że stanie się to w ciągu najbliższych od 6 do 12 miesięcy. Decyzja jest wynikiem dogłębnej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu, czytamy w oświadczeniu. Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Wcześniej prezydent Trump od kilku dni krytykował kanclerza Friedricha Merca. Zarzucił mu m.in., że popiera wejście przez Iran w posiadanie broni nuklearnej. To konsekwencja doniesień mediów, że w prywatnej rozmowie Merz skrytykował USA za brak strategii w wojnie z Iranem. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Nominacje otrzymają dziś, w Dniu Flagi. Większość zaawansowanych w tym roku żołnierzy to oficerowie z linii, głównie dowódcy ważnych dla armii jednostek i struktur dowódczych. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
2: Na te awanse kierownictwo MON czekało z dużymi emocjami. Wszystko za sprawą wielomiesięcznych napięć na linii BBN Resort Obrony. Do momentu, gdy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był Sławomir Cęckiewicz, współpraca do łatwych nie należała. Teraz, jak przyznaje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, relacje z Dużym Pałacem wrócą do normy.
3: Nie było załamania, nie musi być przełomu. Bardzo źle zrobił pan prezydent pod wpływem pana Cęckiewicza, że zawetował sejf. No ale pana Cęckiewicza już nie ma, może będzie łatwiej.
2: W Dniu Flagi awans i drugą gwiazdkę na pagonie naszyją sobie dwaj oficerowie, dowódca Żelaznej Dywizji, generał Dariusz Lewandowski, a także dowódca komponentu wojsk specjalnych, Michał Strzelecki. Do generalskiego korpusu dołączy też 9 pułkowników. Połowa z nich to dowódcy znanych brygad, w tym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Dodam, że dziś nie tylko świętujemy Dzień Flagi. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Andrzej Poczobut, uwolniony w miniony wtorek przez reżim Łukaszenki, opublikował pierwszy od lat wpis na platformie X. Zamieścił swoje zdjęcie, prawdopodobnie ze szpitala, i opatrzył tagiem nowe profilowe. Andrzej Poczobut przechodzi obecnie w Warszawie badania lekarskie. Opozycjonista i dziennikarz za swoją działalność oraz krytykę reżimu Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie. W informacjach jeszcze Wrocław. O 474 gitary za mało. Nie udało się pobić ubiegłorocznego gitarowego rekordu, kiedy zagrały 8122 osoby, ale uczestnicy wydarzenia niczego nie żałują.
4: To chodzi o dobrą zabawę, o to, żeby robić klimat, żeby po prostu się działo, żeby zjednoczyć ludzi, żeby uśmiech powstał na twarzy.
5: Wyśmienicie, super było. Za rok też przyjedziemy, za 2 lata też przyjedziemy, było super.
6: To, że się nie udało, to jakiś problem?
5: A coś się nie udało?
6: Nie.
5: No właśnie, jest doskonałe.
1: Bicie gitarowego rekordu wypada pół na pół. Na 24 razy udało się go osiągnąć 12-krotnie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda w majówkę będzie zachęcać do spacerów. Czeka nas ciepły i słoneczny weekend. Dziś termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Jutro ma być jeszcze cieplej, od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Jesteśmy z Państwem w ten sobotni poranek, drugi dzień maja, już mamy i 6 minut po godzinie 7. Przypomnijmy, to 122 dzień roku 2026 już, a słońce w znaku byka wzeszło o 5.04, a zajdzie o 22 i ten dzień potrwa 14 godzin 58 minut. Jeszcze przypomnijmy, kto dzisiaj obchodzi imieniny: Anatol, Atanazy, Longina, Walenty, Walter i Zygmunt. Tym osobom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego w dniu ich imienin. I teraz kolejne propozycje dla Państwa w Polskim Radiu 24.
1: Reportaż na rano.
0: Katarzyna Błaszczyk w archiwum miasta stołecznego Warszawy odnalazła XIX-wieczne listy polskich emigrantów z Brazylii, które nigdy nie dotarły do adresatów. Postanowiła ruszyć tym tropem i w ten sposób trafiła na południe Brazylii. Czy udało się odnaleźć potomków adresatów i nadawców? O tym już teraz w Polskim Radiu 24.
2: Lutego wysyłam ten list. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus.
3: Okrętem jechałem 26 dni i przyjechałem do miasta, co się nazywa Rio de Janeiro.
4: Kochani rodzice, donoszę wam, że w Brazylii wina mamy jak wody i wódki, a wódka u nas nazywa się cachaça.
3: Kochana żono, przybywaj.
2: Kochana żono, a gdybyś nie przyjechała do mnie, to mnie wolno się żynić w Brazylii. Oto teraz cię piszę ostatni list do ciebie, kochana żono, bo tyle listów posyłałem, a żadnej wiadomości od ciebie nie miałem.
5: Acalmado Tarumã ganhou sombra mais copada.
6: Te listy nigdy nie dotarły do adresatu.
7: Listy Brazylia Polska. Reportaż Katarzyny Błaszczyk.
8: Następna stacja Świętokrzyska.
9: Wszystko zaczęło się w Warszawie od spotkania z Aleksandrem Rakowskim, Brazylijczykiem polskiego pochodzenia.
10: Teraz idziemy do Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy, bo tutaj znajdują się właśnie te listy z Brazylii.

0: No i teraz jak to tu wyjmować, żeby było dźwięk słychać? W tej chwili wyjmuję pudło, w którym znajdują się listy emigrantów. One są umieszczone w trzech pudłach, także tutaj na przykład jedno.
1: Listy emigrantów zaliczane są do jednych z najcenniejszych zbiorów Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy. Mają nawet swojego opiekuna, panią Martę Jaszczyńską.
2: To jest ślad po cenzorze, po rosyjskim cenzorze, ponieważ te listy były przechowywane w kancelarii Oberpolizmajstra warszawskiego i cecha charakterystyczna dla tych listów. Te listy nigdy nie dotarły do adresatów. One zostały zatrzymane przez rosyjską cenzurę. Mamy i czerwony ołówek, mamy niebieski ołówek. Oni podkreślali z reguły takie fragmenty, jak ludzie tam sobie układali życie, no i wszelkie zachęty do emigracji. I to jest emigracja typowo zarobkowa, ze względu na to, że w 1888 roku był brak rąk do pracy, zniesione zostało niewolnictwo w Brazylii. Podróż przez ocean była fundowana. Potem, jak przybywali do Brazylii, otrzymywali już przydział ziemi. Od z reguły około 25 hektarów, według dzisiejszej miary. Także tutaj się nie ma co dziwić, że ta emigracja kwieciła. A nasze listy dotyczą lat 1890-1891, kiedy rzeczywiście bardzo duża liczba emigrantów, szczególnie z Mazowsza, wyemigrowała do Brazylii.
3: W pierwszych słowach mojego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz wam, kochany ojcze i cała familia Lio, opiszę kraj brazylijski, jaki jest.

0: Najpierw wam opowiem o lasach, jakie są. Nie są takie jak u nas, tylko takie drzewa oleandrowe i palmowe i brazyliowe i rozmaite drzewa, jakie w Polsce mają w ogrodach. Wołę pisze, jakie są ludzie w Brazylii. Ludzie murzyni i takie białe jak i my, są ich chrześcijani i z rozmaitej wiary.
1: Teraz ci, kochana żono, proszę, abyś jak najprędzej mogła przyjechać do Brazylii.
2: Niesamowite, jak po raz pierwszy czytałem, to są takie dramaty, nie? Ponieważ ta żona nie dostała list, więc minęło ponad 120 lat. Większość tracili ten kontakt z Polską. Dopiero tam będziesz mogła to zrozumieć, co oni wtedy wyczuli i jakie mieli te wrażenia. Nie? Jeśli będzie możliwe znaleźć kogoś tam, który są pokrewieni z tymi ludźmi, to na pewno będzie bardzo ciekawy, jak to wszystko się zmieniło w ciągu tych 120 lat w Brazylii.
3: Aleksander namówił mnie, bym spróbowała odnaleźć potomków nadawców XIX-wiecznych listów w Brazylii. Za cel podróży wybieram stan Rio Grande do Sul, z którego w latach 1890-1891 nadano najwięcej listów do Polski.
4: Da campanha traz saudade feito açoite com olhos feitos de noite que ela mesma querenciou.
5: Vai traçando na dianteira, vai dar na traseira. Ele vai acabar atrás toda a vida perguntando quem quer. Eu não quero.
3: Nie tańczy się tu samby, bo najpopularniejszą muzyką na tym terenie jest muzyka gauchos, południowoamerykańskich kowbojów. Rio Grande do Sul to taki dziki zachód Brazylii, gdzie 90% mieszkańców stanowią dzisiaj potomkowie europejskich emigrantów.
6: Dobry pani.
3: Pierwszą osobą, którą spotykam w Brazylii, jest Sidney Ordakowski. Razem z nim szukam polskości w Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul.
6: Chcemy pierogi. Yes?
7: Oi? Eu não falo muito polonês. O que é pierogi? É cerveja?
6: Aqueles pastéisinhos.
7: Ah, não, não, não temos. Temos sanduíche, temos torrada com ovo.
6: Aí, Michelin, que ona zrobi pierogi, ale niestety nie umie. No, ta pani é polskiego pochodzenia. Mąż, jeśli mówi po polsku, niestety on nie ma tutaj dzisiaj.
8: A dlaczego ona nie mówi po polsku?
6: Por que que a senhora
7: ela,
6: não
7: ela morou em Erechim e todo mundo se comunicava em polonês e aqui é só português que se comunica.
6: Mieste, ludzie musieli mówić po portugalsku.
7: Isso, certinho, obrigado.
3: Tchau. W barze Bistro spotykam Wiktora Kozłowskiego, autora kilku książek o Polakach w Brazylii, który zabiera mnie w góry gauchos.
9: Mas agora que estou olhando. Przedtem tutaj nie było nic.
10: Tutaj tej strony były dziewice kiedyś. I to rząd brazylijski zdecydował kolonizować i sprowadził Polaków, którzy byli pod zaborem rosyjskim. Te ziemie, które teraz możesz oglądać, były podzielone działki. I każda działka ma swój numer. I te numery Polacy kupowali. Ja chcę 25, drugi chciał 150 i tak dalej. Tutaj w tę stronę osiedliło się 200 rodzin polskich. Przyjechał Polak i myślał, że znajdzie mleko i miód w Brazylii, a tutaj zobaczył takie góry, że nawet słońce nie widać było. Zasłaniały te widoki. I Polak powiedział, no, nie razie wracać do Polski nie będziemy, bo tutaj spróbujemy.
3: Góry Gauchos okazały się zbyt wysokie i zbyt kamieniste pod uprawy. Mężczyzn zatrudniano przymusowo przy budowie dróg i wyrębie puszczy. Jeśli przeżyli, szybko spłacali swoje długi i mogli kupić działkę gdzie indziej. Jeśli nie, młode wdowy i osierocone córki czekał tylko jeden los. Los prostytutek. Było ich tak.

0: rodzicy, wstępujemy w progi wasze i witamy was, i całujemy ręce i nogi wasze.
1: Kochany ojcze i bracia, i siostro, i szwagrze, nie jesteśmy poddani, jak upowiadali w Polsce, że będziemy, tylko jesteśmy na wolności, a kto chce jeść, to robić musi.
2: Zatrzymane listy, z którymi tutaj przyjechałam, pisane były przez tych, którym się udało, albo przez tych, którzy jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka. Chciałabym odnaleźć ich potomków, zobaczyć, jak żyją i czy zachowali choć trochę polskości.
3: Bagiński tutaj nie mamy. Binkowski. Próbowałam dzwonić do jednego pana, czy on zna, ale nie odbiera już dużo razy.
2: W poszukiwaniach wspiera mnie pani konsul Wanda Groch-Karpiński.
3: Polacy bardzo szybko zostali Brazylijczykami, bo musieli się bronić językiem, żądować lepsze traktowanie, żądować lepsze ziemie. Jak ich osiedlili koło Kasiezusu, dostawali korzystne ziemie. Kamienie, dużo kamieni. Pod tymi kamieniami byli węże, co gryzli, ile ich zmarło. Włosi, jak państwo zobaczyło, jak oni byli tutaj traktowani, to rząd włoski domagał się, żeby władz brazylijska lepiej ich traktowała. A Polacy nie mieli nikogo, bo państwo było pod zaborem. Kalinowscy 3321 7424. Zobaczymy. Boa tarde. É Wanda, gostaria de falar com alguém da família Kalinowski. É na sua casa?
2: Niespodziewanie dla nas obu, jeden z pierwszych telefonów odbiera kobieta, która przedstawia się jako córka Kalinowskiego.
3: Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. To jesteśmy mówieni jutro o 10 przed południem. Oni mnie zaskoczyli.
2: Kalinowscy mieszkają w parterowym domku na przedmieściach miasta Ereshkigal. Jako tłumaczka towarzyszy mi Gosia, stażystka polskiego konsulatu.
4: Że tu i Vargas mają bardzo do ciebie podobnego chłopaka. Bo ty masz rysy polskie, a ja nie.
5: Co to znaczy mieć polskie rysy?
4: Okej, mais típico para os poloneses.
6: Nariz.
4: Nariz fino. Cienki nos.
6: O meu. Os lábios finos.
4: Wąskie usta.
6: Testa. A testa mais grande, o.
4: A wyższe czoło?
5: Kto najbardziej z rodziny ma taki wygląd?
6: To
4: najbardziej ona jest.
6: No, bo se ma igual.
5: Czy jak tutaj się żyje, to ludzie to zauważają, te polskie rysy?
6: Tem, tem importancia, porque quando você conversa com alguém, tu já...
7: Tak, to jest bardzo ważne. Jeśli dwie osoby mają to samo pochodzenie, to ten fakt jest bliża. Kiedyś pracowałam w wypożyczalni wideo i miałam sympatycznego klienta. Moją uwagę przykuły jego rysy. Wydawało mi się, że jest do mnie podobny. Zapytałam o jego nazwisko. Okazało się, że on się nazywa Szymański, tak jak moja prababka. W domu ojciec powiedział mi, że jesteśmy spokrewnieni. I ja zaczęłam jakoś cieplej na niego patrzeć.
6: Os olhos, os traços mesmo do rosto bem parecido.
5: Okej, pokażę list.
0: Kochani rodzice, donoszę wam, że w Brazylii tak źle nie jest, jak ludzie powiadali, że taki gorączki temu nie wierzcie. Tu, gdzie my jesteśmy, to nie ma gorączki, tylko ciepło miarkowane. Że w dzień ciepło markowany, a wieczorem i rano to trzeba i w submani ciepły chodzić. Proszę was wszystkich wraz, całą rodziną. Ignacy Kalinowski pisał dnia marca 6 1891 roku.
8: Mój nome Aleksander Kalinowski.
9: Nazywam się Aleksander Kalinowski. Dziadek od strony taty nazywał się Wincenty Kalinowski, a babcia była z Kaczanowski. Przyjechali tu mniej więcej

0: 120 lat temu.
1: W tym liście mamy tutaj pana Ignacego Kalinowskiego.
2: Ignacy Kalinowski.
3: Ignacy Kalinowski.
0: Przypominam sobie teraz bardzo dobrze, że dziadek wspominał swoich braci, Leopolda, Józefa i Ignacy chyba też był pośród nich. Ale nic więcej nie mogę powiedzieć, bo kiedy umarł mój dziadek, miałem tylko 10 lat.
1: Niestety dzisiaj nie możemy już ustalić, czy pan Aleksander Kalinowski jest potomkiem Ignacego, który w XIX wieku wysłał do Polski list. Tymczasem udało się znaleźć kolejną rodzinę, której nazwisko pojawia się w listach. Binkowscy mieszkają w miasteczku Guaranidas Mizoes, niedaleko granicy z Argentyną. Prowadzą tutaj zakład fryzjerski. Kiedy do niego wchodzę, uderza mnie, że wszędzie. Na ścianach, na półkach, w rogach luster umieszczono obrazy z podobiznami świętych.
4: Katarzyna.
5: Dobry panie, dobry pan, bo pieniądze pełne dzban.
6: Tancowała, ryba zrabiła, piecuszka.
1: Guaranidas Mizoes nazywane jest stolicą Polaków w stanie Rio Grande do Sul.
7: I co, to z Polski?
4: Tak, z Polski.
7: Jak tam jecie, tak jak tu w Brazylii?
8: Banany tam też sadzą, czy nie?
4: Nie, u nas banany by nie urosły.
8: Nie, mocno zimno.
9: Ona jest polski.
4: Dobrze.
1: Do Rio Grande do Sul nie docierają żadne polskie media, a internet jest bezużyteczny, ponieważ język polski znany jest tylko w mowie. W rodzinie Binkowskich z Guaranidas Mizoes nikt nie mówi już po polsku. XIX-wieczny list dajemy więc przetłumaczyć na język portugalski.
9: Nas primeiras palavras de minha carta, louvado seja Jesus Cristo.
10: W pierwszych słowach mego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bracie Franciszku Chojnowski, wraz z żoną swoją, ostawiaj wszystko dziadkowi i przyjeżdżaj za mną do Brazylii. Pieniędzy bierz ze sobą jak najwięcej, chociaż do 60 rubli. Przywoź majątek, to będziesz panem dużym w Brazylii.
9: Inácio i Mariana Binkowski. That what surprised me. They say that at the time Brazil was better than Poland.
10: Zaskoczyło mnie to, że napisali, że w tym czasie w Brazylii było lepiej niż w Polsce. A przecież wiem, że wtedy, przed pierwszą wojną światową, wszystkie kraje w Europie były jak duże imperia, choć nie wiem, jak duże było Imperium Polskie. Zgaduję, że to było imperium z silną armią, jeden z liczących się wówczas krajów na świecie. Imperium.
1: Kasio Binkowski jest studentem Uniwersytetu Stanowego w Porto Alegre. Opowiada mu o zaborach i o tym, jak wyglądała Europa w XIX wieku.
10: Tak, tak, złapałem. Jestem zaskoczony, no bo jak oni mogli czuć się Polakami, skoro nie było Polski?
1: Co to dla ciebie znaczy, że masz polskie nazwisko?
10: Mam polskie nazwisko, ale nie wiem, czy to czyni ze mnie Polaka. Nie jestem bardziej Polakiem niż ktoś, kto ma brazylijskie nazwisko, ale mówi po polsku i zna historię Polski. To jest po prostu fakt. Jestem potomkiem polskiej rodziny. Nigdy nie zostałem zapoznany z polską historią, z językiem polskim. Nigdy mnie do tego nie motywowano. Właściwie byłem bardziej motywowany do nauki niemieckiego. Nawet przez mojego ojca, który jest w końcu bezpośrednim potomkiem polskiej rodziny. Nie wiem dlaczego.
1: Rodzina Binkowskich bardzo mało wie o swoich przodkach i dlatego znowu nie mam pewności, czy udało mi się dotrzeć do potomków nadawcy XIX-wiecznego listu. Kolejną rodzinę odnajduję 300 kilometrów dalej. Jadę sprawdzić, czy Józef Sobiesiak, który 3 kwietnia 1891 roku wysłał do Polski list, był przodkiem brazylijskich Sobiesiaków z okolic miasta Casca.

0: mocinie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Serdecznie witamy.
3: To patrz, Jantek, ona przyjechała do Brazylii zrobić takie eskizy, nie wiem, jak to się mówi po
4: badania.
3: Polsku. O tych listach, co Polacy tutaj jak przyjechali, to pisali do krewnich tam, do Polski.
5: Tak.
3: I co one nigdy nie doszły. I ona odkryła te listy.
4: Ja słyszałem o tym, że przyjeżdża jakaś, żeby zbadać to.
3: I ona tam odkryła, że to Sobiesiak, Józef Sobiesiak, mój pradziadek, pisał. No to ona nagrywa i chce od ciebie słyszeć też o tym, nie?
2: Mój dziadek pisał listy do Polski, a potem to już wszystko się skończyło, nigdy nic nie dostaliśmy, nikt nie odpowiedział.
6: No patrzcie. Patrzcie.
1: Widzę godło polskie na ścianie.
6: Tak, to jest jeszcze ojca. To ksiądz Walenty, myślę, że to on przyjechał z Polski. Zobaczymy, jaki tu rok. 1932 rok. Ten orzeł biały dla nas dzieci to było jakby święty był, wiesz? Tak czuliśmy go. Potem się dowiedzieliśmy, że to nie jest święte. I no jest godło, nie? A przed tym to tata powiadał, że to orzeł biały, że to fruwał nad Polską, że to ratował Polskę. I że taki jeden pan szedł lasem i ten ptak usiadł. I on wybrał, że tam będzie zimnia, jego zimnia. I tak się zaczęła ta Polska. Zawsze mieliśmy orła i Matkę Boską Częstochowską. Tutaj. Człowiek nie zapomni, choć się urodził w drugim kraju, w innym kraju, w naszym kraju, w Brazylii. Tego nie zapomnę, wiesz. Dziadek jak chodził od okna do okna, jak listów więcej nie odbierał od swojej siostry, co się została w Polsce, to płakał. Co się stało z moją siostrą? Czy ona żyje, czy mordowana? Co się stało? Tęskno było. Zawsze ludzie się modlili w kościołach, w domach. Wszyscy zawsze za Polskę, żeby Polska powstała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. A nie bądź teraz na pokuszenie, ale nas baw od złego.
2: Mój dziadek to był taki trochę księdzem.
1: Trochę księdzem?
2: Tak.
3: Ksiądz z dziećmi.
2: Uczył dzieci do pierwszej komunii, tych katechizmu. Chował trupy zmarłych. Poświęcił groby. Pomodlił się, bo nie było księdzy.
4: Właśnie.
2: Księży nie było. To ktoś musiał zrobić.
3: Tutaj na tym rogu tak chałupa była i na przodku miał tę swoją pracę, a w tyle mieszkał. Dziadek przył buty, ślapy, a jego ojciec to jeździł tak na wsi, miary ściągał z nogów ludzi. I przywoził tutaj do jego dziadka, żeby dziadek szył te buty. I to bodaj dużo butów szyli, bo nie było tak sklepu, żeby buty gotowe sprzedawali. No wszystko szyte tutaj było u szewca. Nawet i zdjęcie mam takie, co pokazuje, jak mój pradziadek w tym zakładzie pracował jako szewiec, szewc. Mój pradziadek to ten, co tutaj siedzi, tak najstarszy, w takiej czapce, wąsy takie długie ma, Monsieur Moustache. Jego syn Stanisław też takie wąsy ma, duże i taki trochę bardziej podobny do mnie jest. Już mało włosów ma.
1: Mam dla ciebie niespodziankę.
3: Niespodzianka? To pomóż mi.
1: Jest,
3: co tu jest napisane?
1: Archiwum Państwowe.
3: Aha.
1: Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Listy emigrantów.
1: O, nie wierzę o tym. I wszystkie są?
0: No zaraz zobaczymy, co jest na płycie. O.
1: Oryginalny, nie?
0: To jest oryginał tego listu. Aha.
1: Kochani, co? Kochani?
0: Rodzice.
1: Rodzice. Donosi wam, że jesteśmy zdrowi i syn także jest zdrów. To teraz u nas będzie zima. W maj, czerwiec i lipiec. Mrozu jest najwięcej na 3 stopnie. A śniegu to tu nie ma. Zwierzyna się znajduje w boru taka. Są tygrysy, świnie dzikie. Małpów jest bardzo dużo. Dzikie krowy, jelenie. Ptaki są rozmaitego gatunku. Bardzo ładne, duże i małe i takie jak jędyki, tylko nic nie śpiewa.
2: Dom rodziny Damazio Sobiesiaka znajduje się na peryferiach miasta Kaska. Zaskakuje mnie, że człowiek, który pracuje jako prokurator, hoduje drób, owce, uprawia pole. 7-letnia córka Damazio, Roberta, uświadamia mi, że gospodarstwem zajmuje się dziadek.
3: Uma, dois, três, quatro, uma abandonada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
4: Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Urodziło się 6 owieczek, a jednej nie zauważyłam. To tamta. Była bardzo słabiutka. Zabraliśmy ją z tatą i ja ją karmiłam butelką mleka. Ona przeżyła. O, tamta, chudsza. Ma znak na szyi.
0: Falopolones?
2: Mówisz po polsku?
5: Babcia, pies, krowa. Nie wiem,
4: Niedużo potrafię powiedzieć po polsku.
1: Tutaj w tych strunach, gdzie jest dużo Włochów, to język polski nie był dobrze widziany. Bo Polacy to byli tak mniej ważniejsi jak Włochy. Na Polaków to tak się myślało, że to byli takie niełuki, takie trochę zgubione, takie... Że to wódkę pili, że to się bili, że to kamienie rzucali jeden na drugi. Moje ojce, tatuś i mama zawsze mówili po polsku. Pamiętam, że nie było radio w naszym domu. Ja jestem z 1966 roku. Ale my to tak się czułem, takie niższe ludzie. Takie... Tam z lasu, takie tam ze wsi, że to nie rozumieli akurat nie języka portugalskiego, bo to tak było. I my też tak się trochę wstydziliśmy być Polakami. Ja się wstydziłem. Jak pierwszy raz, żem do Polski pojechał, to od Paryżu do Polski, żem nie spał na samolocie. I żem tak wyglądał, kiedy będę widział jakiś znak, co mnie informuje, że już do Polski dojeżdżam. I pamiętam, jak samolot dojechał do Warszawy, to mnie tak aż tak się zatrzęsło. O, to żebym dojechał do Polski. Bo tu tak w Brazylii, tak ja, jak i wszyscy, co pochodzenia polskich są, to tak przysłowie mają, że ja nie chcę umrzeć, żebym do Polski jeszcze nie pojechał. Ja też tak myślałem. Ale tak myślałem, ale tak biło w głowie, że to... A teraz, że to w Polsce tak jest, a tak jak to mówią, że to tam ludzie takie są niełuki, że to się biją, że to wódkę piją. I jak dojechałem, mnie spytał się tamten, co ten kontrol robi, masz paszport po polskim języku. A to ja, żebym tak się stworzył. A to po polsku mówię, nie po angielsku. Jakże no wszedł do hotelu, to w recepcji mnie ta dziewucha, tak się mówi?
0: Ta pani.
1: Ta pani zapytała się mnie po polsku. I się zapytała tak polite.
0: Grzecznie.
1: Grzecznie. I to tak jak już rozmówił się z nią w tym hotelu,

0: to już mnie tak szybko opadła ta idea, że to Polacy nie są tak, jak ja miałem w głowie, że to takie niełuki, że to się piją. I no, że to jest kraj, rozwinięty kraj i ludzie nie są takie, jak ja miałem w głowie i takie, jak tu mówili, że to są. I no inne są.
1: Zrozum to, co powiem. Spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze te urodzi, nowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy.
2: Alessandro, 24-letni kuzyn Damazja, nauczył się grać i śpiewać polskie piosenki. Jednak rozmowa po polsku okazuje się za trudna.
3: Hey, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil e eu sou gaúcho, porque nasci no Rio Grande do Sul.
4: Jestem Brazylijczykiem i jestem gaúcho, ponieważ urodziłem się w stanie Rio Grande do Sul.
3: Ter essa história e saber essa história, conhecer ela, é antes de tudo uma responsabilidade.
4: Znać historię swoich przodków to jest obowiązek, bo gdyby nie oni, to by mnie tutaj dziś nie było.
3: Te pessoas que deixaram.
4: Moi dziadkowie przyjechali z Polski, zostawili swoją ojczyznę, postawili tutaj domy i utrzymywali swoje zwyczaje. To trzeba szanować, nigdy o tym nie zapominać. Być Brazylijczykiem to rozumieć, że jest się częścią państwa, które dopiero się tworzy. Brazylijczyk jeszcze nie identyfikuje się całkowicie, nie jest konkretnie określony. Tutaj widoczne jest ogromne znaczenie i wpływ naszych przodków. Ponieważ oni przybyli, aby budować ten kraj.
0: Uciekamy od Polski coraz więcej. I już młodzi nie mówią po polsku, nie śpiewają po polsku. I się gubi to. Ale ja nie wiem, czy to by było dobrze, jakby tak szło. Bo rzeczy muszą się mienić. I tu w Brazylii też się mienią. I Brazylia się mieni jak kraj.
5: Zmienia.
0: Się zmienia jak kraj. I myślę, że do góry idzie. I do góry idą też i te, co pochodzą z Polski. Moje najstarsze 3 bracia nie potrafią czytać i pisać. Syny i wnuki wszyscy potrafią. I coraz bardziej się czują Brazylijczykami. To nie jest złe też. Ja się czuję, i musi tak być, Brazylijczykiem. Ale nie tylko Brazylijczykiem. Ja myślę, że wszyscy takie, co pochodzą z polskich ludzi, to się tu w Brazylii czują trochę Polakami. I ja myślę, że ja się czuję trochę tak, bo to ja taki wychowany w takim miejscu, co Polacy z Brazylii tak się odstali od Polski i tak zostali zachowani w takim miejscu, w takim wszystkim, co już nie jest ni Polska, ni Brazylia.

0: Z odnalezioną polską Brazylią żegnam się na plaży w Torres. Patrzę na ocean i myślę o milionach emigrantów, także Polaków, którzy docierali tu pod koniec XIX wieku i pisali listy do swoich bliskich. Czy gdyby listy dotarły, świat, który zobaczyłam, byłby inny? Przed przyjazdem tutaj próbowałam odszukać choć jednego potomka rodzin, które miały otrzymać tę korespondencję. Nikogo nie znalazłam.
1: Co się stało z moją siostrą? Co się stało?
2: Kochana matko, przybywaj, to będą wszyscy razem.
3: Proszę was wszystkich raz, całą rodziną.
4: Kochana Zuk, na Boga proszę cię, przyjdzie.
2: Twój mąż i brat. Kończę teraz pismo, Anny.
5: Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Listy Brazylia-Polska. Audycja powstała w ramach stypendium imienia Jacka Stwory. Opieka artystyczna Anna Sekudewicz. Realizacja Jacek Kurkowski.

0: Mamy 41 minut po godzinie 7, a teraz w Polskim Radiu 24 przed nami kolejny, tym razem niezwykle puchaty temat, bo będzie o zwierzakach, które potrafią ukoić zszargane nerwy. A to dlatego, że alpaki mają spokojną, łagodną naturę i przyjazne usposobienie. Można się w nich nawet zakochać od pierwszego wejrzenia, tak jak to się stało w przypadku pana Piotra Ićkowskiego i jego żony Moniki. Na ich podwórku we wsi Filipy pasie się 30 alpak. Alpaki są ciekawskie i uwielbiają towarzystwo. Cierpliwie pozwalają na czułość odwiedzających. Wspólny czas i dotyk to część alpakoterapii, która jest coraz bardziej popularna w Polsce. Wspomaga rehabilitację ruchową oraz umysłową osób z niepełnosprawnych, ale nie tylko. Okazuje się, że czworonożni przyjaciele mogą pomóc poradzić sobie z trudnymi momentami w życiu, czego doświadczył ich opiekun.
1: Wita nasz już malutka Tinka. Podchodzą kolejne alpaczki. Efcia nasza ciekawska. Nie dotykamy po czuprynkach, po fryzurach i oczywiście każdego zwierzęcia nie dotykamy z tyłu po ogonkach. Podejdziemy bliżej, nasze całe stadko tutaj. 29 naszych alpaczek w różnym wieku. Pracowity dzień, mamy odwiedzających i mamy poród, ale u nas to tak tradycyjnie, zawsze tak bywa. Jest marchewka, jest miłość. Początki były ciężkie. Przyjechał, no coś tutaj zakupił, nie wiadomo co. Zamiast hodować tak jak krowy, wszyscy tutaj razem z nami, to prowadził, nie wiadomo, jakieś brany z długą szyją, coś. Długo, długo tak.
2: Krążyło tutaj w okolicy przekonanie, że jakiś przywiózł kozy z długą szyją.
1: No z czasem to już się spowszedniało, a następnie no już pojawiały się wycieczki. Zawsze przychodzili, sąsiedzi chcieli zobaczyć, interesowali się, były pytania co do hodowli, jakie to zwierzę, co je i tak dalej.
2: Dodatkowa atrakcja właśnie, a propos wizyty, urodziny, no to tak.
1: Nie przeszkadzają nikomu, są ciche, nie wydają jakichś głośnych, uciążliwych hałasów. Zapach jest przyjemny, stoimy wśród zwierząt. Często mówimy, że można przyjść zrobić obrządki w garniturze i jechać na wesele. I nikt nie będzie wiedział, że myśmy byli wśród zwierząt. Tylko hodować alpaki, tak jest.
3: Super!
4: Tak. Cześć!
3: No.
4: Cześć!
3: Nie, Alanek, jedno. Ładnie.
4: O, jest!
3: No to jest, to weź.
4: Weź!
3: Bardzo się podoba. Dla dzieci to jest rozrywka. Dla takich maluszków to na pewno.
4: Niam, niam,
2: niam. Tylko daj na mnie ten kubeczek, o tak. A z marcheweczkami częstuj, dobra? Bo jak rzucasz, wiesz co, to zwierzątko no nie znajdzie jedzenia. Chodź, ja ci pomogę.
3: Proszę, niam, niam.
4: Niam, niam, niam.
3: Jak to się mówi, w mieście tego nie ma. Tak? Proszę.
5: Bardzo lubię zwierzęta, więc mi się bardzo podoba taka interakcja z zwierzętami. Bardzo to jest relaksujące.
1: Z braku pomysłu pojawiły się alpaki. Troszeczkę jeździłem po okolicy, tak, to pracowałem jako przedstawiciel handlowy swego czasu króciutko, więc trafiłem do takiego gospodarstwa, w którym były hodowane alpaki, zainteresowałem się. No oczywiście jak to z alpakami jest, jak się wchodzi, to od razu się w nich zakochuje. No i tak.
2: Miłość z pierwszego tak. wyjrzenia w każdym bądź razie było. Ale że nie mógł się zdecydować na jedną, wręcz no nie można na jedną, bo trzeba, jak się zakupuje, to trzeba już tworzyć takie mini statko, to dlatego też przywiózł sobie cztery dziewczyny.
1: Które przyjechały transportem do Ameryki Południowej. Dwie są z nami do dziś, no dwie zmieniły gospodarstwo, także...
2: Dzisiaj o godzinie 11, tuż przed wizytą pierwszych gości, mieliśmy niespodziewany poród.
6: Duże jakie od razu?
2: Duże, tak. Rodzi się zwierzątko z wełenką. Tak jak państwo widzą, zwierzątko jest na długich nóżkach, puchate. Średnio alpaczka taka po porodzie, jak jest wszystko w porządku, to waży tak około 8 kg, 8-9 kg. Mieliśmy takiego rekordzistę, który nam się urodził, miał 11 od razu po porodzie, ale musieliśmy pomagać przy porodzie, bo bardzo duży ten zwierzaczek był. Jak jest wszystko w porządku, fachowo to się nazywa kria, taki malutki alpaczek, po 15 minutach podnosi się, zaczyna szukać jedzenia u mamusi. No. Bo to jest akurat dziewczyna. Co nas bardzo cieszy. Może ktoś ma propozycję, bo już nam się imiona pomału kończą. Trzeba szukać na literkę T. Tinka, Tilka. Jest Teśka. Teśka jest, no po teściowej dostała. Teściowa Teresa to dostała Teś.
7: Czemu na literkę T?
2: Bo tatuś jest...

0: na literkę T, Taras. Chimia. Tylko muszę zapisać sobie na kartce, żeby...
1: Na samym początku mleko, czy już coś wszystko je?
0: Nie, nie.

0: pisał państwo.
1: Alpaki pojawiły się w 2004 roku w Polsce w hodowli, tak jak u nas. Ciągle jest ich mało i ciągle ich przybywa, tych gospodarstw. Tak jest, że powiem, ciągle boom na to. Coraz więcej ludzi interesuje się tymi zwierzętami i chce hodować. Dlatego też nie ma problemu jak na razie z sprzedażą alpak.
2: Bardzo nam się podoba. Jednej córce troszkę mniej, bo jest bardzo zdystansowana. Druga chce być weterynarzem, więc jest zachwycona. Uwielbia zwierzęta. Każdą wiedzę o zwierzętach chłonie normalnie.
3: Tutaj naprawdę fajnie jest. Alpaki są naprawdę miłe. Nie atakują. Można do jednej podejść i pogłaskać ją i ona nic nie zrobi.
4: O tatu, tutaj proszę spróbować. Tak grzecznie stała, pozwoliła się głaskać. O, taka milutka, co? Nawet ta z wadą zgryzu.
1: Powiem, że wełna z alpak jest bardzo drogocenna, jedyna w swoim rodzaju. I jest przede wszystkim hipoalergiczna. Z tego tytułu, że nie zawiera lanoliny, nie ma tego tłuszczu zwierzęcego, tak jak dotykamy alpakę. Ona jest sucha, delikatna, nie jest taka ciężka, nie jest tłusta. Kolejna taka sprawa, wełna z alpaki jest termiczna. Dostosuje się do temperatury ciała, nie przegrzewamy się w dzień, nie pocimy, jest oddychająca, bardzo łatwo odprowadza wilgoć. Zimą jest bardzo ciepło w ubraniach z tej wełny alpak, czapki, szaliki na przykład, a latem możemy też chodzić w tej czapce, nie jest nam gorąco, głowa się nie poci, jest oddychająca. No nie stosuje, ale tak przykładowo mówię.
5: Czasami jak wycieczki mamy, mamy takie czapeczki pokazowe, dzieci nakładają i mówią, że nie jest za gorąco.
1: Strzyżemy zupełnie na zero, także nam trudno też przez kilka dni się przyzwyczaić do nowej stylizacji. Zostaje nam, jak to mówię, 1/3 stada. Tutaj w gospodarstwie sortujemy, czyścimy, rozdzielamy na klasy i odsyłamy do takiej pani aż na Podkarpacie, która nam to przerabia. Albo właśnie żona robi czapki, szaliki, albo pościele.
6: Tak, szydełku robię na obręczy dziewiarskiej, na drutach. No tak jak już jesienne, dłuższe wieczory są, to zajęcie też terapeutyczne.
1: Lalki z wyższej półki też dostają peruki z tej wełny alpak. A tutaj przyszła Tesia. Młoda alpaczka, też taka ponad rok, z ubiegłego roku. No, się urodziła. I zajada marcheweczki. No, póki co nikt w Polsce oficjalnie nie przyznał się do tego, że alpakę spróbował, zjadł. No, są w cenie, jest zapotrzebowanie na żywe zwierzęta. Ciągle tych przybywa gospodarz, gdzie te zwierzęta pojawiają się. Ale alpaka oczywiście jest jadalna. To strasznie to brzmi.
6: Mieliśmy gości, którzy gdzieś byli na wycieczce w Boliwii albo w Peru, no i przyznali, że jedli alpakę, tylko tak nieśmiało, żeby tutaj nas może nie zestresować, nie zdenerwować, ale co niektórzy popróbowali. No u nas to nikt raczej nie spróbuje.
1: W Polsce póki co alpaka służy jako zwierzę do tulenia, do głaskania, do przybywania, do stresowania.
6: Też dużo do alpakoterapii. Osoby mają sobie po 3-4 alpaczki. Przeważnie to też samczyki są wybierane do tej alpakoterapii.
1: Tak samo u nas było, że myśmy od 15 roku mieliśmy te alpakę, dopiero w 2019 roku pojawiła się ta pandemia. No i było bardzo fajnie, bo tutaj mieliśmy dużo odwiedzających z całej Polski. Do nas przyjeżdżali, żeby zapoznać nasze alpaki.
6: Ja pierwsze co, jak wracam po pracy, to nie szukam jedzenia, obiadu, tylko najpierw biegnę tutaj do zagrody, gdzie chodzą alpaki, żeby poprzytulać. Wczoraj miałam swoją taką prywatną alpakoterapię. Wszystkie wieczorem już jak zwierzątka są po kolacji, one siedzą, pomrukują i to jest bardzo przyjemne. Wsłuchiwanie się w te... no mruczenie, tak powiedzmy w cudzysłowie, alpacze. No jak taka przychodzi słodka tinka, która tam siedzi, maleństwo, dotyka po buzi, próbuje tam gdzieś skubać po nosku, no to sama przyjemność właśnie. I to taka prywatna alpakoterapia, można powiedzieć.
1: Od rana mam alpakoterapię cały czas, zajmując się tutaj zwierzątkami, żeby im niczego nie brakowało.
7: To lubię wszystkie tam właśnie zwierzęta. Od dziecka lubiłem zwierzęta i lubię z nimi chodzić między nimi, między zwierzętami i głaskać. I wszystkie są fajne, takie miłe i sympatyczne. Ja to daję dobrą energię, taką alpaka przekazuję. Jak głaszczę, to przekazuję właśnie dobrą energię.
1: Nie potrafię pracować za biurkiem, nie potrafię przekładać papierków, tym się męczę, a tutaj przy zwierzętach jestem zrelaksowany też. Sam sobie jestem kierownikiem, sam sobie ustalam godziny pracy, tatko się słucha, tak jest posłuszne, jest wszystko fajnie. Rzucimy troszkę sianki.

0: są osoby, które na przykład mają gdzieś tam przykurcze rąk, to też jak położy się marchewkę tak w rękę dziecku, to też alpaczka jak zaczyna szukać marchewki, to po prostu zmusza poniekąd taką osobę, żeby pomimo wszystko gdzieś tam próbowała tą dłoń otworzyć. To też to widać, że to działa. No, są osoby, które na przykład z zespołem Downa, jak przyjeżdżają, to też alpaka bardzo pozytywnie podchodzi do takiej osoby. Ona wręcz pozwala się na głaskanie takie niewymuszone. Można tutaj alpaczkę wygłaskać, przytulić się, wycałować wręcz. Są też osoby, które u nas się pojawiały z tym lękiem przed dotykiem. Też pomagało to. Tylko wiadomo, to nie jest taki, że cud nagle się stanie, tak? Tylko trzeba też na to wszystko czasu. Ale najważniejsze to, żeby dziecko czy tam osoba dorosła gdzieś sobie w okolicy tego zwierzęcia przebywała, a później następnie stopniowo próbować gdzieś ten bliski kontakt stworzyć z tym zwierzęciem. Są czasami dzieci, które na początku obawiają się. Tłumaczymy, że tutaj nie ma czegoś takiego, że zwierzę tak jak pies się zachowuje, tak, że może ugryźć, bo ona właśnie jest takim zwierzęciem bardzo delikatnym, tak jak pobiera pokarm z dłoni. I też dzieci się często przekonują. Tak na początku jest jakaś tam drobna obawa, ale za jakiś czas za lekką namową i po chwili zaczyna samo karmić.
1: Mieliśmy takiego chłopaka, wycieczka osób młodych, niepełnosprawnych, z różnego rodzaju schorzeniami. Był chłopak bardzo pobudzony, bardzo nerwowy, ciągle przykrzyczał, przeklinał. Wzięliśmy go na osobną wizytę tutaj do zagrody, wprowadziliśmy. Zaczął głaskać alpakę, alpaka mu pozwoliła na taką czułość. On z chwili na chwilę, z minuty na minutę zaczynał uspokajać się, przestał krzyczeć i w pewnym momencie mówi, ale jestem spokojny, ale jestem wyciszony i po prostu stoi tą alpakę, głaszcze. Alpaka też się nie rusza, pozwala mu na głaskanie. On tak dosłownie kilkanaście minut stał, głaskał, wyciszył się, przestał krzyczeć, był spokojny. To naprawdę to jest rewelacyjna historia, tylko kontakt z alpakami wymaga systematyczności, powtarzania. To wtedy widzimy, że jest ta poprawa i alpaki pomagają. A moja historia, tak, to też alpaki pojawiły się nie bez przyczyny. Miałem bardzo ciężki wypadek samochodowy, w którym też niemal sam straciłem życie i mój kolega, no niestety, stracił życie w tym wypadku samochodowym. No i potem długo się bardzo leczyłem. Jechaliśmy do szkoły w klasie maturalnej. Padał deszcz. Samego faktu nie pamiętam, bo prawie miesiąc czasu byłem w śpiątce. Prawdopodobnie omijałem zaparkowanego busa i wsunąłem się nadjeżdżający naprzeciwko samochód ciężarowy, a to był KAMAZ, a wiadomo, KAMAZ nie ustąpi, nie łamie się, nie gniecie. Cała siła skumulowała się u nas na samochodzie, więc ja byłem w bardzo ciężkim stanie, a kolega no niestety zginął, który jechał za mną, no i potem też miałem bardzo ciężki okres w swoim życiu. No depresja bardzo mocna, zmarł mój tata, no i to tak też wszystko się skumulowało w krótkim czasie. No. Ta historia zmieniła kolej rzeczy. Miałem tutaj objąć gospodarstwo po rodzicach, gdzie były krówki, były świnki, miałem to prowadzić, ale właśnie poszedłem na studia, nie mogłem fizycznie pracować, nadal nie mogę. No, mam praktycznie wszystko połamane oprócz nóg. Pomimo to, że leczyłem się, pracowałem, nie mogłem sobie do końca z tym poradzić, dlatego też między innymi pojawiły się te alpaki, które bardzo, bardzo mi pomogły. Te, które pierwsze przyjechały, były no, dzikie, tak, bo przyjechały odłowione z bardzo dużego stada, więc nie było z nimi takiego kontaktu fizycznego, jak tutaj dzisiaj mamy. Więc ja sobie siadałem tutaj w stodole na stołeczku i przyglądałem się na nie i też słuchałem, jak one dźwięki wydają, jak się zachowują. Tak. I bardzo, bardzo pomogły. No i pomagają do dziś, także można tutaj przy nich się wyciszyć, ostresować, uspokoić losów właśnie z depresją, stany lękowe, nerwica. To są bardzo wskazane zwierzęta. No. A teraz, no tak już to rozmawiam i już to jest takie normalne, także było, stało się, no życie toczy się dalej. Nie pędzę za jakimś tam, nie wiem, szaleństwem, tłumem. Wolę spokój, na wsi, ciszę. Jest mi tutaj dobrze.
2: To był reportaż Joanny Sikory.
3: Reklama.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po I wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Kto zabija na polskich drogach? Co można wyczytać w dorocznych statystykach Komendy Głównej Policji? Czy najnowsze zestawienie za rok 2025 uspokaja? Czy piesi wciąż giną na chodnikach? Czy ubywa pijanych kierowców? A może tylko ubywa kontroli? O tym wszystkim porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania już dziś po 14:00. Zapraszam, Agata Kowalska.
4: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stany Zjednoczone kontra Europa. Cła na unijne auta pójdą w góry, a w Niemczech będzie stacjonować mniej żołnierzy. Nominacje generalskie, duma z biało-czerwonej flagi, majowa sobota pod znakiem uroczystości i świąt. Narty, krokusy i owce na halach. Tak dla turystów zapowiada się majowy weekend w polskich górach. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Parlament Europejski skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% ceł na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zareagowała ostrożniej, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy komisja, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku, zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: A w ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy.

0: Węgrzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merca za jego uwagi dotyczące wojny amerykańsko-irańskiej. Jeśli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Donald Trump kilka dni temu sugerował też, że nie wykluczałby wycofania amerykańskich sił z Włoch i Hiszpanii. Pytany w TVN24 o możliwe ograniczenie obecności sił amerykańskich w Europie, szef polskiej dyplomacji wyraził obawę, że, i tu cytat, niestety to jest poważne. Radosław Sikorski dodał, że lepiej byłoby, gdyby rozmowy z sojusznikami na temat strategii odbywały się na łączach niejawnych. To nie pomaga, to daje Putinowi nadzieję na rozbicie naszej jedności i to mnie nie cieszy, przyznał szef MSZ. Prezydent Karol Nawrocki mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Akty mianowania zostaną wręczone dziś podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uważa, że w normalnych warunkach kohabitacji takie wydarzenie nie powinno być postrzegane jako oznaka przełomu w relacjach prezydenta z rządem.
1: Byli różni prezydenci i różna kohabitacja. Kwaśniewski z Buzkiem, Tusk z Kaczyńskim, mieliśmy prezydenta Dudę, Komorowskiego. Nigdy tych problemów nie było. Dzisiaj się pojawiły, mamy prezydenta, który chce wkładać i tworzyć nowe problemy, nie szukając porozumienia. W sprawie bezpieczeństwa to jest głupie i dla polskiej racji stanu.
0: Początek uroczystości wręczenia nominacji generalskich w samo południe. Dziś dzień flagi. W pierwsze dni maja wywieszamy polską flagę na znak wyrazu szacunku do państwowego symbolu i okazania dumy z przynależności narodowej. Obowiązek wywieszania flagi państwowej mają instytucje publiczne. Historyk dr Andrzej Kompa z Uniwersytetu Łódzkiego przypomina, jak powinni ją eksponować zwykli obywatele.
2: Wywieszamy flagę bez herbu państwowego na białym polu, dlatego że to jest flaga, która jest właściwie przewidziana do użytkowania wyłącznie przez ambasady, misje dyplomatyczne, misje wojskowe za granicą i polskie statki.
0: Z okazji Dnia Flagi biało-czerwone barwy pojawią się m.in. na mierzącej ponad 60 metrów latarni morskiej w Świnoujściu. To będzie dziś najwyższy maszt, na jaki zostanie wciągnięta polska flaga. Redyki, krokusy, wędrówki i możliwości jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przyciągnął wiosenny redyk, czyli symboliczny moment wyprowadzania owiec na hale. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
3: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
4: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
5: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
6: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
0: W wyższych partiach Tatr panują tymczasem trudne zimowe warunki. Ratownicy Topr przypominają, że na szlakach powyżej schronisk zalega gruba warstwa śniegu i zalecają wędrówki w niższych partiach gór. W Tatrach powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wysoko w górach śnieg, ale za to na pozostałym obszarze kraju majowa sobota zapowiada się ciepła i słoneczna. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 23 w centrum do 27 na Dolnym Śląsku. Nieco chłodniej tylko na Podhalu, tam około 17 stopni. Wiatr słaby, przeważnie zachodni i południowy. Na jutro prognozowany jest nieznaczny wzrost temperatury. Będzie od 23 do 28 stopni.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: A mamy już 6 minut po godzinie 8. Przypomnijmy, dzisiaj sobota, to drugi dzień maja. Słońce w znaku byka wzeszło o 5.04 i zajdzie o 22.00 i ten dzień potrwa od 15 godzin, bo 14 godzin 58 minut dokładnie. Przed nami w Polskim Radiu 24 kolejne propozycje dla Państwa. Zapraszamy do tego, żeby pozostać oczywiście razem z nami.

0: Rozpakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu z głową, o podróżowaniu za rozsądne pieniądze. Dzisiaj w Spakowanych temat, który wraca co sezon. Co zrobić, gdy urlop nie wygląda jak w katalogu? Tabela frankfurcka, tajemniczy dokument, który dla jednych jest legendą, a dla innych kompasem. Czy on ma moc prawną, jak jej używać i czy naprawdę pomaga odzyskać pieniądze za zepsute wakacje? Porozmawiamy również o tym, jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z usług firm, których nie znajdziecie w oficjalnych rejestrach organizatorów turystyki. I dlaczego to może być najdroższa oszczędność w życiu? Naszym gościem jest Adam Karpiński, wykładowca akademicki w USB Merito i praktyk, ekspert turystyczny, który od lat zajmuje się bezpiecznymi wakacjami turystów. Zna od podszewki zarówno mechanizmy działania biur podróży, jak i prawa, które chronią klientów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie.
1: Panie doktorze, co to jest ta tabela frankfurcka i dlaczego frankfurcka?
2: Jest to przede wszystkim dokument taki, który miał ułatwić weryfikację błędów, które były popełniane przez turoperatorów niemieckich. I stąd tutaj mamy frankfurcką tabelę z racji tego, że ruch turystyczny w Niemczech, jeszcze mówimy początek, druga połowa właściwie XX wieku, początek XXI, ale sama tabela to jest XX wiek, musiała unormować czy znormalizować pewnego rodzaju błędy, jakie występowały u turoperatorów z uwagi na to, że sądy niemieckie bardzo skrupulatne tak naprawdę nie wiedziały, jak odnieść się do tychże usług, które w pełni nie były wykonane lub niedostatecznie zadbano o ich wykonanie. I stąd wprowadzono tam bardzo dokładne określenia, przy jakich błędach, ile procent można uzyskać odszkodowania w ramach niedopełnienia przez turoperatora pewnych zadań zapisanych w umowie turystycznej. My żeśmy w Polsce bardzo szybko uczyli się ruchu turystycznego od naszych przyjaciół, sąsiadów zza Odry, stąd też i ta tabela frankfurcka bardzo szybko została spopularyzowana i ona tak naprawdę, jej popularność w Polsce tak jest mocna od masowego ruchu turystycznego zagranicznego, czyli od początku też nie XX, ale XXI wieku. Takim dobrym przykładem refleksji i analizy tabeli frankfurckiej, zawsze podaję ten przykład studentom albo słuchaczom różnych kursów, to jest film Last Minute, który bardzo dobrze obrazuje turystę, który mierzy, analizuje odległość budynku hotelowego od plaży, analizuje różnego rodzaju wyposażenie pokoju. To wszystko jest objęte tabelą frankfurcką.
1: Tam są zapisane rzeczywiście detaliczne wady i detaliczne procenty, które można uzyskać, to znaczy procenty, obniżki, ceny wakacji, które można uzyskać. Jakie to są te wady, takie najczęstsze? Proszę wymienić i te procenty, bo to na pewno interesuje naszych słuchaczy.
2: Jeżeli każdy z Państwa będzie miał ochotę zajrzeć do tabeli frankfurckiej, to są te procenty w granicach od 5 do 30%. Czasami jest to niezdefiniowana wartość, jeśli dotyczy to kwestii na przykład transportu. Te mniejsze kwoty, o których wspomniałem, czyli od tych 5, 10 do 30, dotyczy takich niedociągnięć chociażby jak zła temperatura w pokoju, niewłaściwe wyposażenie, niezgodne z zapisem w umowie lub w ofercie, bo trzeba pamiętać, że w turystyce również ofertówka zamieszczona na stronie internetowej lub w ofercie papierowej jest tak samo ważna jak umowa. Klient może się odnieść do oferty, w której przyszedł do biura i takie warunki zostały na tej podstawie sformułowane. Także trzeba uważać zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i powiązanych z nimi, żeby nie wprowadzać klienta na żadnym etapie w błąd. To dotyczy również chociażby sytuacji związanej z odległością, już mówiłem, czy dostępem do leżaków, dostępem do ciepłej wody, dostępem do basenu. Tam są bardzo większe takie obostrzenia, dotyczą chociażby kwestii związanych z basenem, czy też wyposażeniem dodatkowym hotelu, kwestie ręczników, tam też w tabeli możemy znaleźć, czy są wymieniane, czy też nie. Tych punktów jest kilkadziesiąt, szanowni państwo, więc ja nie chcę podczas tej audycji wymieniać wszystkich, natomiast zwracam szczególną uwagę. Na wakacje najlepiej wziąć ze sobą dobry humor, przeanalizować wszystkie wady i zalety z turoperatorem, a nie odnosić się na koniec do tabeli frankfurckiej, bo to

0: No, niesie, co pewnie za chwilę udowodnimy, tylko niepotrzebne perturbacje.
1: Ale jednak, jeśli rzeczywiście te wady są rażące, prawda? Nie mówimy już o jakichś tam detalach, ale o dużych wadach. Na przykład, nie wiem, dostaniemy inny pokój, nie z widokiem na morze, tak jak wykupiliśmy sobie, tylko z widokiem...
0: To już jest bardzo duża wada i
1: na budowę. I liczymy. To jest 25% według tabeli frankfurskiej. Na dodatek.
0: Maksimum, bo musimy pamiętać, że to są zawsze maksymalne wartości. To, że my wyczytamy w tabeli frankfurskiej 25%, to jeśli pójdziemy do sądu, to wcale sąd nie musi zastosować maksymalnych widełek.
1: Zaraz o tych sądach porozmawiamy, ale mamy taką sytuację. Mamy zły pokój, na dodatek są tam karaluchy i jest brudno. Mamy znowu widełki od 10 do 50% i co? Sumujemy sobie te wszystkie procenty, wyjdzie nam 100 albo nawet 120% i okaże się, że biuro nam ma dopłacić jeszcze za nasze wakacje?
0: Tak niestety nie jest. Cała usługa tur operatorska składa się z wielu różnych usług. Z usługi noclegowej, transportowej i rekreacyjnej. I to wszystko też trzeba podzielić. Jeśli tutaj mówimy o analizie, to z reguły biura podróży, jeśli mają klienta bardzo roszczeniowego, to starają się jakby tutaj sprawę załatwić na samym początku. Jeżeli to są biura rozsądne, to nawet do takiej sytuacji nie dochodzi, bo pewne rzeczy, o których tutaj wspomniał pan, czyli chociażby zamiana pokoju, bo on się kiedy pojawi. Taka zamiana pokoju może się pojawić wtedy, kiedy nasz hotel, u którego tour operator dokonał czarteru, wprowadził overbooking, czyli tak naprawdę przyjął więcej turystów niż powinien. Więc cała odpowiedzialność tak naprawdę, jeżeli ma dobrze biuro podróży, podpisaną umowę z hotelem, spada na właściciela hotelu i tutaj sobie spokojnie to rozliczą. Natomiast gorzej jest, kiedy mówimy o niewielkim tour operatorze, czasami jednoosobowej działalności gospodarczej, której możliwości finansowe wpłynięcia na dużego właściciela ośrodka hotelowego, nawet w kraju, już nie mówię za granicą, bo to było pokazane chociażby w trakcie sytuacji pandemicznej, gdzie włoskie hotele niespecjalnie chciały reagować na różnego rodzaju reklamacje. I to też trzeba brać pod uwagę zawsze, w jakiej sytuacji i kiedy używamy tej metodologii analizy tabeli frankfurskiej. Wracam do punktu, kiedy było pytanie, czy możemy uzyskać więcej niż 100%, bo wiem, gdzie zmierzał pan redaktor, że najlepiej, żeby nam jeszcze oddano wakacje i kupiono jeszcze drugie wakacje. Nie, tak dobrze nie jest i tutaj myślę, że w takich sytuacjach każdy sąd rozsądny, który będzie podchodził do tego, będzie składał tylko częściowo, odliczał od każdej usługi ten procent, o którym żeśmy mówili, nie zawsze maksymalnie.
1: Pytanie zasadnicze. Czy sąd ma obowiązek zastosować tabelę frankfurską? Sąd, UOKiK?
0: Nigdy nie ma takiego obowiązku, bo tabela frankfurska nie jest ani częścią ustaw Unii Europejskiej, ani nie jest ustawą zasadniczą dotyczącą turystyki. Nie jest to załącznik ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach. Dlatego tak naprawdę jest to dokument grzecznościowy. On pozwala nam określić wartość ubytku, bo tak naprawdę produkt turystyczny jest produktem niemierzalnym. Jego utrata jakiejś części trudno jest mierzalna, szczególnie w sytuacjach, kiedy mówimy o atrakcjach turystycznych, czyli na przykład nie odbyła się wycieczka fakultatywna, ale nie odbyła się znowu z jakich przyczyn. Mogła się nie odbyć z przyczyn czysto niezależnych od biura podróży i to wówczas zupełnie nie jest brane pod uwagę. On ułatwia pracę i sądy częstokroć, ja akurat prawnikiem nie jestem, ale z tego co czytam i rozmawiam z moimi przyjaciółmi prawnikami, może brać pod uwagę te rozwiązania i pytanie jest zawsze, czy strony zgodzą się na taką czy inną gratyfikację.
1: Nasi słuchacze nie są osobami roszczeniowymi, ale jednak warto, żeby znali swoje prawa, ale warto również, żeby znali ścieżkę tych reklamacji. Jak to wygląda, jak to powinno być zrobione? Bo takim mitem jest opowieść o tym, że trzeba to zrobić na miejscu, natychmiast, bo jak się tego nie zareklamuje jeszcze w czasie pobytu, to właściwie ta reklamacja będzie bezskuteczna.
0: Czy reklamacja jest skuteczna nawet po powrocie. Natomiast zasadniczo w turystyce trzeba zgłosić pewne niedociągnięcia. Z uwagi na to, że mamy tam rezydentów, mamy osoby odpowiedzialne, mamy pilota wycieczek, który również reprezentuje biuro podróży. Jeśli są jakieś niedociągnięcia czy uwagi, należy je natychmiast zgłaszać na miejscu. Czy one zostaną już tam załatwione, to jest kwestia inna. Jeśli nie, no to dalej możemy kontynuować jakby ten proces po powrocie, czyli zgłaszamy oficjalne reklamacje do biura podróży. To jest droga najbardziej rozsądna.

0: sądna. Także w takich sytuacjach zawsze droga jest jedna. Ostateczną drogą jest zawsze sąd, albo jeszcze wcześniej UOKiK, który również będzie równolegle działał, bo jeżeli były zapisy niewłaściwe w umowach, bo to się może jeszcze pojawić. Mówimy tutaj o takich bardzo prozaicznych sprawach, ale pamiętajmy, że UOKiK w Polsce bardzo dokładnie przegląda umowy biur podróży. Ja tutaj, panie redaktorze, powiem brutalnie. Tak naprawdę klient w Polsce, jeżeli korzysta z usług biura podróży, które jest zarejestrowane w centralnym rejestrze, to nie ma się czego obawiać. To bardziej organizator, który w tej chwili jest tak mocno kontrolowany przez różnego rodzaju instytucje, to on musi się obawiać, żeby czegoś złego nie zrobić, żeby właściwie zastosować wszystkie zapisy prawne w umowie o usługę turystyczną, tak aby klient, nie daj Bóg, nie zaskarżył.
1: Jasne, ale są takie sytuacje, kiedy i tabelę frankfurcką, i te reklamacje możemy napisać na berdyczów. Jeśli skorzystamy z biura podróży niezarejestrowanego w tym rejestrze organizatorów turystyki, według branży turystycznej to są przypadki nagminne. Mówi się nawet o tym, że to jest około 1/3 wszystkich biur podróży. Co grozi turyście, który po prostu pojedzie z takim biurem, tym z szarej strefy?
0: Znaczy, jeśli mówimy o szarej strefie, ona była, jest i pewnie będzie. Natomiast kwestia jest zawsze świadomości turysty. To turysta dzisiaj już chyba coraz częściej jest informowany dość szczegółowo, że musi sprawdzić w rejestrze, czy centralnym, czy też wojewódzkim. Pamiętajmy, że urzędy marszałkowskie mają obowiązek wpisywania w Polsce każdego organizatora turystyki. Tak naprawdę każde biuro podróży, które jest organizatorem turystyki legalnym, musi być wpisane w tym rejestrze i co roku musi uzupełniać pewne dokumenty. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ustawodawca wymusza, czyli albo gwarancja, albo ubezpieczenie na rzecz turystów. I to też z góry mówię, na rzecz turystów, czyli tu turysta jest zabezpieczany. Musimy jeszcze zwrócić szczególną uwagę na świetne oferty zagraniczne, bo jeżeli biuro będzie zarejestrowane poza Unią Europejską, to może mieć jakiś rejestr, ale tak naprawdę prawo Unii Europejskiej i prawo polskie nie będzie tam zupełnie funkcjonowało w pełni. Będziemy mogli się odnosić na zasadzie innych zupełnie przepisów i do tego dochodziło, pewnie część z Państwa będzie pamiętało, biura z Afryki, konkretnie Zanzibar. To jest zupełnie inny obszar. On wcale... Tam zarejestrowane biuro nie musi spełniać takich samych wymogów formalnych jak biuro zarejestrowane w Polsce. Czyli gdybyśmy chcieli tak naprawdę odnieść się do tego bezpieczeństwa, do zabezpieczenia swoich interesów, to po pierwsze musimy wybrać biuro rejestrowane, musimy sprawdzić też, jaka kwota gwarancji jest w tym biurze i czy to biuro ma możliwość prowadzenia takiej czy innej działalności, czy może nas na przykład wysłać do Azji.
1: Co ryzykuje taki turysta, który pojedzie z biurem podróży bez tego wpisu, czyli krótko mówiąc, no nie podlega ustawie, ale to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, nie podlega ustawie o imprezach turystycznych, ale co się z tym wiąże?
0: Tylko i wyłącznie droga cywilnoprawna, jeżeli by doszło do sytuacji jakiejś niebezpiecznej, a w sytuacjach bardzo niebezpiecznych tak naprawdę turysta nie jest chroniony niczym.
1: Co traci?
0: Traci to bezpieczeństwo podstawowe, nie jest świadomy, czy powinien się doubezpieczyć chociażby, jadąc w dane miejsce, czy w sytuacji, gdy dojdzie do jakichś zdarzeń losowych, nietypowych, kto mu zarezerwuje i przebukuje przelot i zapewni bezpieczny powrót do domu. To jest jeden z elementów. Również zwrot kosztów, jeżeli takowe poniósł w sytuacjach niebezpiecznych. To wszystko jest w obszarze działania biura podróży. Biuro podróży, jeśli nawet by doszło do upadłości biura podróży, w ramach gwarancji marszałek województwa, w którym zarejestrowane jest dane biuro podróży, uruchamia gwarancję i taki turysta będzie mógł wrócić do kraju, przynajmniej. A być może jeszcze otrzyma jakieś dodatkowe gratyfikacje. Pamiętajmy, że nie tylko tutaj w grę wchodzi ubezpieczenie, ale również Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, które biura podróży muszą odprowadzać, czy Turystyczny Fundusz Rezerwowy. Tego nie odprowadza tego funduszu i w tym funduszu nie jest objęte żadne nielegalnie prowadzące działalność przedsiębiorstwo.
1: Szanowni Państwo, sprawdzajcie biura, unikajcie szarej strefy, bo... Nie zareklamujecie wycieczki. Jeśli nie daj Bóg coś się wydarzy, biuro nie przedłuży wam pobytu na własny koszt. Pamiętamy, jak to było na Rodos. Nie będziecie podlegali pod ustawę, a z tego wynikają bardzo, ale to bardzo duże korzyści. No i na koniec, myślę, że to jest takie życzenie i od pana doktora, i ode mnie.

0: Obyście nigdy nie musieli korzystać z tabeli frankfurckiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan dr Adam Karpiński, wykładowca WSB Merito i ekspert turystyczny.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: To było o turystyce, a teraz będzie o sporcie, bo 22 minuty po godzinie 8 już mamy, a w naszym studiu Rafał Bała. Rafale, dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
2: W tym sporcie dzieje się dużo, ale jeżeli chodzi o dyscypliny, to dominuje ta jedna, czyli piłka nożna.
3: Tak, bo zbliża się koniec sezonu Ekstraklasy. Jeśli ktoś powiedziałby, że mecze Ekstraklasy nie są emocjonujące, no to tak, z jednej strony po wczorajszym meczu Legii Warszawa z Widzewem mógłby mieć rację, ale to, co się wydarzyło w końcówce, no to przechodzi najśmielsze oczekiwania. Tak chyba może być tylko w polskiej
2: Ekstraklasa to jedno, ale też będzie o Pucharze Polski i być może nie tylko. Więcej informacji ze świata sportu już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
3: Legia Warszawa. Przed chwilą walczyło o to, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Teraz wskoczyło nawet na 9. miejsce w tabeli. To wszystko dzięki wczorajszemu zwycięstwu nad Widzewem Łódź. Kiedyś to był klasyk. W latach 90. decydował o tym, kto będzie mistrzem Polski. Teraz to Widzew ma problemy, bo przegrał wczoraj przy Łazienkowskiej 0-1. Bramka w 97. minucie. Trener legionistów Marek Paprzon był przeszczęśliwy.
4: Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, ale przede wszystkim naszych kibiców, bo po raz kolejny byli naszym 12 zawodnikiem i mocno nas wsparli w tym meczu. Wspaniała atmosfera, no i cieszę się, że taka nagroda dla nas wszystkich, dla społeczności, dla kibiców. I w tej ostatniej akcji meczu strzelamy bramkę, no ten mecz nie mógł chyba lepiej być wyreżyserowany niż takie właśnie okoliczności, gdzie nie daliśmy Widzewowi szans na odrobienie.
3: To, co się działo po tej bramce, wszyscy piłkarze, nie tylko, ale także cała ławka rezerwowych z trenerami, z całym sztabem biegli na boisko, mimo że to jeszcze nie był koniec spotkania, ale no już za chwilę sędzia musiał ten koniec odgwizdać, bo zamieszanie ogromne zrobiło się na boisku. W innym spotkaniu Korona Kielce zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice, mówi trener Piasta Daniel Myśliwiec.
5: Jeżeli taki poziom jest meczów walki o utrzymanie, gdzie nikt nie stoi za podwójną gardą, jest jakość piłkarska, jest dużo walki, pomimo tego, że boisko nie najłatwiejsze do takiej kombinacyjnej, jakościowej gry, to myślę, że trzeba na pewno bardzo, bardzo docenić jakość widowiska. Kawał dzisiaj dobrej roboty. A sam mecz, mówiąc krótko, myślę, że sprawiedliwy.
3: Legia uciekła z okolic strefy spadkowej, jest 9. Widzew pozostał wśród zagrożonych drużyn. Dziś mecz Motoru Lublin, który zmierzy się z Lechem Poznań. Również dziś o 16:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie finał Pucharu Polski. Wystąpią w nim dwie śląskie drużyny. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Napastnik Łukasz Podolski jest pozytywnie nastawiony do tej rywalizacji.
6: To jest finał, są inne zasady. Przyjechaliśmy tu, żeby dokończyć, co zaczęliśmy. Cieszymy się, że jesteśmy tu, bo będzie fajnie. Dużo kibiców z naszej strony. Fajnie, że jesteśmy, a reszta to sobie układamy z trenerem. Trener ma taktykę na ten mecz. Każdy zawodnik jest ważny. Chodzi o drużynę, o Górnika Zabrze jako klub. I przyjechaliśmy tu jak najwięcej z tego wyciągnąć. I po meczu to zobaczymy, jaki będzie wynik.
3: Spotkaniu finałowemu towarzyszy wiele akcji promocyjnych. Jedną z nich jest humanoidalny robot nazwany Edward Warchocki. Rozmawiał z nim Tomasz Kowalczyk.
7: Edward, posłuchaj, byłeś na konferencji, słuchałeś trenerów. Kto twoim zdaniem, tak jak słuchasz trenerów, jest mocniejszy przed meczem?
8: Panie Tomaszu, no i elegancko. Słyszałem, co trenerzy mówili, ale ja tam wolę sam ocenić sytuację na boisku. Wszystko się okaże, kto jest mocniejszy. A pan jak myśli? Kto ma większe szanse?
7: Mecz można wygrać, przegrać albo zremisować, jak mówił Kazimierz Górski. Ale może jakaś prognoza na to spotkanie, no chociaż kto jest lekkim faworytem?
8: Panie Tomaszu, ja tam nie jestem żadnym jasnowidzem, żeby prognozy snuć. Ale powiem panu tak. Raków ostatnio wygrał, więc forma jest. Górnik też ostatnio pokazał pazur, więc zapowiada się ciekawy mecz. Ja tam osobiście kibicuję Rakowowi. Ale kto wie, może Górnik sprawi niespodziankę. Będę trzymał kciuki za dobrą zabawę i świetny mecz. Słuchajcie wszyscy, którzy lubicie dobrą piłkę. Wielki finał Pucharu Polski. Będzie się działo, gwarantuję wam.
3: No, skoro mówi tak Edward Warchocki, to tak na pewno będzie. Powiedzmy, że te wytwory sztucznej inteligencji, jeśli można tak powiedzieć, no coraz bardziej rozpowszechniają się również w świecie sportu. Pamiętamy ostatnio na ten

0: Polskiego Radia 24 mówiliśmy o robotach humanoidalnych, które biegały w maratonach. Początek finału Pucharu Polski o 16, a polskie tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału rozgrywanych w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. W barażu biało-czerwone pokonały Tajlandię 3-2. Polki wystąpiły w składzie Zuzanna Wielgos, Natalia Bajor i Katarzyna Węgrzyn. Szkoleniowiec kobiecej kadry Marcin Kusiński tak ocenił grę swoich podopiecznych.
1: Myślę, że wszystkie zasłużyły na wielkie słowa pochwały, uznania. No, grały świetnie, robiły co mogły, czasem wyciągały poszczególne sety z bardzo trudnych sytuacji, więc tym bardziej jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko co złe to już za nami, bo no, nie ukrywaliśmy, że wylosowanie Tajlandii no, to było po prostu najgorsze losowanie. Pokonaliśmy Tajki, idziemy dalej. No, mam nadzieję, że tym razem fortuna się troszeczkę do nas uśmiechnie.
0: Dziś i jutro 8 czołowych drużyn rankingu zagra o rozstawienie w 1/16 finału. W niedzielę Polki poznają rywalki w meczu o awans do czołowej szesnastki. Męska reprezentacja w czwartek awansowała do 1/16 finału i także w niedzielę pozna rywali w tej fazie. A rywalizująca w kategorii do 52 kg judoczka Aleksandra Kaleta zajęła drugie miejsce w zawodach rankingu Grand Slam w Duszanbe w Tadżykistanie. Oczywiście Polka w finale przegrała z dwukrotną medalistką olimpijską srebro Rio de Janeiro brąz Tokio i mistrzynią świata, jedną z najbardziej tytułowanych zawodniczek, Włoszką Odette Giuffrida. Wcześniej zawodniczka z Wolbromia wygrała z Niemką Serrą, a następnie z Chinką Yuan Li, a w półfinale z Włoszką Perną. Aleksandra Kaleta tak podsumowała swój występ.
2: Przegrałam w dogrywce na 3 kary Shido. Bardzo mnie cieszy ten wynik, ponieważ to jest dobry prognostyk przed zbliżającymi się kwalifikacjami olimpijskimi, które zaczynają się tak naprawdę już od czerwca tego roku i będą trwały 2 lata. I mam nadzieję, że to też taki dobry prognostyk przed zbliżającymi się w październiku Mistrzostwami Świata, gdzie pokażę się z jak najlepszej strony i poprawię wynik 7. miejsca z Mistrzostw Europy.
0: Judo, piękny, szlachetny sport, ale pięknym sportem jest też hokej na lodzie. To Mistrzostwa Świata Grupy 1A w Sosnowcu się dziś rozpoczynają. Polscy hokeiści marzą o powrocie do elity. Potwierdza to doświadczony obrońca kadry Kamil Górny.
3: Mam nadzieję, że jednak to lodowisko w Polsce, w Sosnowcu, będzie tym szczęśliwym lodowiskiem i będziemy faktycznie po ostatnim meczu cieszyć się z awansu do najlepszej szesnastki. Sprawimy tą, może niespodziankę nazwijmy to tak, bo wiadomo, nie jesteśmy drużyną na papierze najlepszą. Są drużyny z Kazachstanu, z Francji, które spadły rok temu z elity i one będą pewnie też walczyć, ile będą mieli mocy do tego, żeby wrócić, no ale graliśmy z Francją w Ostrawie. Z Kazachstanem zresztą też. Zawiodło coś, ale to wiadomo, każdy mecz jest inny. Każdy tylko mówi ta Francja, Kazachstan, no ale po drodze jeszcze jest Ukraina. Tak, ostatnie mecze z Ukrainą no nie układały się po naszej myśli. Przegrywaliśmy je. Mam nadzieję, że te mistrzostwa jednak troszkę odmienimy, bo jeszcze Japonia jest, która w Rumunii też pokazała się z dobrej strony. Z każdym meczem grała coraz lepiej. Dlatego mówię, musimy uważać na każdy mecz. Od pierwszej minuty wchodzić w ten mecz w 100% i być skupiony po prostu, bo nauczymy się na błędach, które popełniliśmy wtedy i my będziemy tym czarnym koniem i to my będziemy cieszyć się z awansu.
0: Dziś polscy hokeiści zagrają z Ukraińcami, a na koniec olimpizm, bo wiadomo, że no zbliżają się już te momenty, w których będą się rozstrzygały kwestie organizatora Igrzysk 2036 czy 40-44. Polska będzie jednym z kandydatów, a Niemcy także zamierzają kandydować. No i mają 4 projekty. W jednym to może być Berlin, drugim Hamburg, trzecim Monachium, czwartym Zagłębie Rury, no i różne koncepcje, bo na przykład Berlin chce u siebie część dyscyplin, ale niektóre oczywiście nad Bałtykiem, no i w innych regionach. Także to byłyby takie ogólnoniemieckie igrzyska. Monachium bardziej u siebie, bo wiadomo, że tam mają ten kompleks olimpijski. Hamburg w ogóle do najdalszego miejsca, w którym rozgrywane będą zawody. Hamburg deklaruje, że będzie 7 kilometrów, a zatem no też atrakcyjna oferta. No i Zagłębie Rury to oczywiście rozproszona oferta. Zobaczymy, która z tych ofert wygra. No i za kilka miesięcy przekonamy się, które niemieckie miasto będzie rywalem Polski, Warszawy.
4: Czyli jeżeli chodzi o te scenariusze, to do wyboru, do koloru ze strony Niemiec
0: tak
4: mamy
0: jest.
4: W tym momencie, a informacje prosto ze świata sportu przekazał państwu Rafał Bała. Bardzo ci dziękuję.
0: Miłego
4: do
0: dnia,
4: zobaczenia,
0: dziękuję.
4: Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 zł. Z kodem

0: taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
7: Po reklamie.
8: Tu Polskie Radio 24 i mamy już 33 minuty po godzinie 8, a przed nami audycja Cafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz w naszym studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Będzie temat patriotyczny, bardzo.
9: Też, oczywiście i to przede wszystkim, głównie dlatego zaprosiłam gościa szacownego. Zresztą kiedyś wielokrotnie występował w naszej audycji, jeszcze pamiętam, chyba z 12 lat temu po raz pierwszy zaprosiłam Jacka Matuszaka, bo to będzie nasz gość, już zdradziłam naszym słuchaczom. I rzeczywiście zapytam o barwy biało-czerwone. Wiesz, Maćku, od kiedy są oficjalnie te biało-czerwone barwy naszymi właśnie narodowymi barwami?
8: Dzisiaj dzień flagi, a oficjalnie barwy XIX wiek. To chyba 1831 rok, o ile się nie mylę.
9: 7 dzień lutego. Dokładnie to było. A wydawać by się mogło, że to tak dawno, że dużo, dużo wcześniej mieliśmy te barwy narodowe. Ale nieoficjalne, nieoficjalnie one były dużo wcześniej.
8: XIII wiek.
9: Tak, wszystko opowiemy, wszystko.
8: Więcej w Polskim Radiu 24 już teraz.
10: Cafe Armia.
9: To witam ponownie i witam już bardzo serdecznie naszego gościa, Jacek Matuszak, wieloletni pracownik resortu obrony, z wykształcenia historyk, miłośnik munduru, miłośnik wojska, miłośnik też oczywiście tej naszej biało-czerwonej. Dziś dzień flagi, więc dzień wyjątkowy. Pan Jacek oczywiście, kotylion też biało-czerwony w klapie marynarki. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry, wszystko się zgadza jak najbardziej.
9: Jeszcze zdradzę, że tata pana Jacka przez ponad 20 lat wykładał na Akademii Sztuki Wojennej. Kiedyś pewnie ona się nazywała inaczej, bo pewnie
11: Akademia Obrony Narodowej.
9: Akademia Obrony Narodowej. Tak. I był specjalistą od wojskowości, od
11: wykładał historię sztuki wojennej, czyli opowiadał o tych wszystkich dziejach oręża polskiego, które składają się na patriotyzm.
9: I zapewne pan od małego nasiąknął tą wiedzą, stąd też wybór właśnie historii jako tego kierunku.
11: Tak, zdecydowanie wybrałem coś dla przyjemności. Jak się okazało, ta przyjemność może też dobrze poprowadzić moje zawodowe losy, więc dzięki temu i połączyłem się z wojskiem, czyli trochę kontynuowałem tradycję rodzinną i też historyczne wątki, które podobnie z moim starszym bratem kontynuujemy po moim tacie, także wszystko się składa w jedną logiczną całość.
9: Panie Jacku, żeby to się wszystko nam złożyło w jedną logiczną całość, to muszę jeszcze pana zapytać o tematykę bardzo bieżącą. No bo jest pan cały czas, mimo że jest pan już poza resortem obrony, ale cały czas jest pan oczywiście w tej obronności zatopiony, zagłębiony. Jest pan na bieżąco z informacjami, które chociażby napływają do nas zza oceanu, bo rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę. Więc nie sposób nie wykorzystać też pana wiedzy i nie zapytać o tę zapowiedź szefa Pentagonu, Pita Hegseta, który tak potwierdza, Amerykanie no, wycofają część wojsk, swoich wojsk z Europy, konkretnie z terytorium Niemiec. Mowa o około 5000 żołnierzy amerykańskich.
11: Dokładnie tak. Zacznijmy od tego, że na terenie Niemiec stacjonuje dzisiaj ponad 30 000 żołnierzy, więc w teorii te 5000 nie robi aż takiej wielkiej różnicy. Natomiast trzeba na to spojrzeć trochę szerzej, ponieważ to, co się dzieje na całym

0: świecie rzutuje też na bezpieczeństwo Europy i decyzja prezydenta potwierdzona przez sekretarza wojny, jakby nie było, ma przełożenie na nasze bezpieczeństwo, choć ja jestem o tyle spokojny, że to wycofanie nie dotyczy żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują na terenie Polski, a więc tego kraju, który jest najbliżej flanki wschodniej NATO. I też patrząc na to, jak decyzję podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych, nie jest wykluczone, że w trakcie trwania tego przemieszczenia żołnierzy, powiedzmy, niekoniecznie musimy mówić o wycofaniu, tak naprawdę powinniśmy mówić o przemieszczeniu żołnierzy na inny teatr działań, a jest to planowane na 6-12 miesięcy, to jest to tak długi okres czasu w perspektywie decyzji podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że być może on to jeszcze zmieni. Więc tak, trzeba to wziąć pod uwagę, natomiast nie zmienia to faktu, że nie jest to dobry sygnał dla Europy i dla europejskiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tak czy inaczej jest to jakaś forma osłabienia naszych własnych relacji.
1: I trzeba chyba też dodać, panie Jacku, że to jest tak naprawdę realizacja zapowiedzi już wcześniej sugerowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Nawet jak nie było tego konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej, to i tak chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych, ale też jego najbliżsi doradcy, no właśnie wspomniany przeze mnie sekretarz wojny Pete Hegseth, wielokrotnie sugerowali, mówili, że Stany Zjednoczone w ramach tej swojej nowej doktryny obronnej będą zmieniały, będą przemodelowywały niejako, można tak to określić, podejście do tych swoich celów strategicznych i za każdym razem wymieniany był ten region Indo-Pacyfiku.
0: Tu trzeba na to spojrzeć moim zdaniem jakby z dwóch punktów widzenia. Jeden jest taki, że wiadomo, że Stany Zjednoczone, chociaż są najważniejszą częścią sojuszu, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, bo bez Ameryki trudno sobie wyobrazić sojusz. Mają prawo do kształtowania swojej polityki obronnej na swoich zasadach i to trzeba uszanować. I ich interesy są dla nich najważniejsze. Nie bez powodu prezydent Trump mówi o America First. I to po prostu konsekwentnie realizuje. Z drugiej jednak strony powinniśmy spojrzeć na to, że NATO jest sojuszem obronnym, a jednak Donald Trump zachęca sojusz do tego, żeby nieco zmienił swój profil działalności, tak powiedzmy dość ogólnie. Nie mówię, że zachęca nas do udziału w wojnie, natomiast liczy na wsparcie, które pozwoli mu zmniejszyć zaangażowanie swoje w Europie. I ta współpraca nie zawsze układa się tak, jakby Donald Trump sobie tego życzył, ponieważ jest silniejszy, po prostu podejmuje takie decyzje. Takie ma prawo, natomiast co jest dla nas istotne, my przynajmniej jako Polska jesteśmy mimo wszystko cały czas pokazywani jako ten dobry przykład tych zmian, które dzieją się w sojuszu. Rzeczywiście widać, że jesteśmy krajem, który się wzmacnia, który buduje swoją pozycję i swój potencjał obronny i być może ta decyzja, która dziś wydaje się dla nas niekorzystna jak Europy, sprawi, że Europa jeszcze szybciej postanowi wzmocnić swój potencjał obronny.
1: Panie Jacku, pan powiedział na początku swojej wypowiedzi, że no rzeczywiście to jest taka realizacja wcześniejszych zapowiedzi, ale jest to mimo wszystko niepokojące. A czy nie jest też niepokojący kontekst, kiedy to się dzieje? Bo tak naprawdę ten szerszy kontekst to jest no troszeczkę nieprzewidywalność, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych, dlatego że na początku tygodnia Donald Trump po kolejnych wypowiedziach, trochę może niefortunnych, chociażby kanclerza Niemiec Friedricha Merca o tym, że Stany Zjednoczone zostały niejako upokorzone przez Iran w trakcie tych negocjacji, które są prowadzone w Islamabadzie, a które tak naprawdę nie przynoszą żadnych spektakularnych efektów, oprócz tego, że jest cały czas to zawieszenie broni, chociaż bardzo kruche i bardzo delikatne. Więc mamy tu wypowiedź przedstawiciela potężnego europejskiego państwa w kontrze do potężnego amerykańskiego tworu, jakim są Stany Zjednoczone państwa. I taka reakcja trochę, no właśnie, czy pana zdaniem trochę nerwowa, czy trochę taka, że to jest zapowiedź tego, że na przykład Włosi i Hiszpanie też dostaną jakąś karę, w cudzysłowie oczywiście, bo też prezydent Stanów Zjednoczonych no negatywnie wypowiadał się o tych kolejnych dwóch sojusznikach, mówiąc, że na Hiszpanów to w ogóle nie ma co liczyć, że są po prostu no krnąbrni, ja bym to tak określiła.
0: Tu znów ja patrzę na to z dwóch perspektyw. Z tej perspektywy stricte politycznej i tych takich komunikatów werbalnych, które się pojawiają, to rzeczywiście ewidentnie widać, że iskrzy na linii tych, powiedzmy, liderów, czy to Amerykanów, czy tutaj w Europie właśnie Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, to są takie kraje postrzegane jako te, które stoją w opozycji do Stanów Zjednoczonych. I tutaj rzeczywiście należy się tym zaniepokoić i zastanowić, dokąd tak naprawdę

0: może nas to doprowadzić. Natomiast ten drugi obszar, o którym myślę, to jest stricte roboczy, kiedy patrzymy na relacje stricte wojskowe dowództwa amerykańskiego na Europę z poszczególnymi szefami sztabów państw europejskich. I tutaj póki co nie widać żadnego takiego zadrażnienia czy ochłodzenia relacji. Więc na takim tym roboczym poziomie, moim zdaniem, to jeszcze nie jest powód, dla którego powinniśmy się obawiać. Natomiast rzeczywiście te komunikaty, które płyną z samej góry, są niepokojące i one układają się w logiczną, niekorzystną dla Europy całość, bo mimo tego, że wiemy, że prezydent Donald Trump czasem potrafi zmienić zdanie w jakimś temacie na przestrzeni kilku godzin o 180 stopni, to akurat w obszarze bezpieczeństwa jest raczej konsekwentny. Znaczy powiedział, że będzie ograniczał swoje zaangażowanie na kierunku europejskim i rzeczywiście to robi. Ma inne priorytety i rzeczywiście je realizuje. Być może tempo dojścia do tego jest inne i tutaj jeszcze jedna rzecz, która nas trochę może uspokajać, to fakt, że zgodnie z systemem prawnym, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, nie każda decyzja prezydenta może być podjęta autonomicznie. To znaczy na część takich decyzji musi uzyskać zgodę Kongresu, a tutaj wiadomo, że to może po prostu odłożyć się w czasie, czyli nie będą to takie decyzje na już i na teraz. Aczkolwiek pewne gesty, które mogą być rodzajem demonstracji, Donald Trump może i wykonuje właśnie na zasadzie, zresztą jest chyba mistrzem w dyplomacji twitterowej, to znaczy większość jego ruchów zaczyna się od wpisu na Twitterze, czyli takiego impulsu, jak tutaj słusznie pani powiedziała, że on coś powie, napisze, a potem trzeba to realizować. Natomiast jestem optymistą o tyle, że na dłuższą metę Stany Zjednoczone także potrzebują Europy i nawet jeśli nasze relacje się ochłodzą czy nabiorą większego dystansu, to jestem przekonany, że one się na pewno nie zerwą.
1: Ja bym nawet powiedziała, że to jest antydyplomacja, to co na tych profilach w mediach społecznościowych się pojawia, bo ciężko nazwać to dyplomacją.
0: Może nawet powiedzmy, że dyplomacja w XXI wieku w wydaniu Donalda Trumpa nadaje zupełnie nowe brzmienie słowa dyplomacja, którą wyobrażamy sobie jako spokojne rozmowy dwóch stron, które nawzajem się szanują, wysłuchują swojego zdania. Tutaj tak nie ma, tutaj to wygląda na zasadzie powiedziałem i tak będzie, a wasze zdanie macie to super, ale ono mnie nie interesuje.
1: Panie Jacku, biało-czerwona. Dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, dzień flagi. My go obchodzimy jako kraj, jako naród, jako Polacy od 2004 roku, więc w miarę to jest takie świeże święto, no ale tak naprawdę ten kolor biały i ten kolor czerwony, kiedyś karmazynowy, no one nam towarzyszą, no odkąd pamiętamy. Tak naprawdę to jest takie jestestwo naszej państwowości. Jak to wszystko się narodziło? Skąd są te barwy? Do czego nawiązują?
0: Generalnie możemy powiedzieć, że barwy kojarzą i powinny nam się kojarzyć w głównej mierze z historią oręża. To znaczy zaczynaliśmy od proportów, zaczynaliśmy od sztandarów, pod którymi zbierali się wojowie, później rycerze, żołnierze i tak dalej, po to, żeby lepiej się organizować na polu bitwy. Więc od tego się to zaczęło. Jeśli chodzi o Polskę, to zawsze to były barwy bieli i czerwieni, choć w proporcjach wielkości, o czym za chwileczkę powiem, trochę innych, bo biel jest symbolem czystości, lojalności, wierności.
1: No i też tego orła, prawda?
0: Tak jest. Z kolei czerwień jest barwą, która symbolizuje nie tylko krew, ale także odwagę, waleczność. Więc te wszystkie symbole, ale także majestat. I stąd właśnie godłem Polski, a w prawidłowo powinno się chyba powiedzieć, jednak tu trwa spór, czy jest to godło, czy herb. Ponieważ godłem powinien być orzeł, ale umiejscowiony już na czerwonym polu staje się herbem. Ale niezależnie od tego, nawet już tak zupełnie obrazowo, jeśli sobie przypomnimy na przykład ekranizację Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, tamta bieli czerwień też Polakom towarzyszy. I jeszcze co było ważne i co nadal jest ważne, i to dzisiaj w tradycji też obowiązuje, zawsze była taka dbałość o to, żeby te narodowe barwy, chociaż na początku nie były traktowane jako narodowe, tylko bardziej takie monarsze, nie dotykały ziemi. To po pierwsze. A druga rzecz jest taka, że zwycięska armia, zwycięska strona, udowadniając czy dokumentując swoje zwycięstwo, właśnie te sztandary drugiej strony składała przed zwycięskim wodzem. I dziś jest dokładnie tak samo. Jednostki wojskowe, które posiadają swoje sztandary, mają obowiązek tego sztandaru bronić i go strzec. I jeśli tak się zdarzy, że jednostka straciłaby ten sztandar, albo sztandar by został zgubiony, przejęty przez nieprzyjaciela i tak dalej, to jednostkę niestety

0: okrywa to niesławą i taka jednostka jest rozformowywana. Nie wydajemy duplikatu takiego sztandaru.
1: To jest wyjątkowe znaczenie tych barw dla właśnie wojska, dla oranża.

0: proporzec. Tak. Pamiętamy przecież takie nawet sceny, wejdę panu jeszcze w słowo, z literatury właśnie, pan wspomniał o Krzyżakach, ale milion innych różnych jest opowieści mówiących o tym, że ten najważniejsze było to, że ten żołnierz trzyma tę flagę, ten proporzec, że nawet jak są te strzały, że nawet jak ta bitwa nie idzie tak jak trzeba, to on cały czas trzyma biało-czerwoną.
1: Też powiedzmy sobie, że stopień chorąży, prawda, nawiązuje do tego, który ten sztandar czy te chorągie wtrzymał i była to pozycja w danej jednostce wyjątkowa, ponieważ no, spoczywał na tym chorążym niesamowita odpowiedzialność spoczywała o dbałość o ten sztandar. Natomiast to, co jest dla nas istotne, ta biało-czerwona tak naprawdę towarzyszy nam wszędzie. Mówię nam, ale mam na myśli nie tylko żołnierzy, bo tak z osobistego doświadczenia powiem, ja miałem przyjemność przez ponad 3 lata chodzić w mundurze, będąc uczestnikiem misji zagranicznych i powiem, że kiedy się wkłada ten mundur na rękawie, którego jest biało-czerwona flaga, człowiek od razu robi się taki wyższy, mocniejszy, pewniejszy, ponieważ ma takie poczucie, że on jest częścią większej całości, bo ta biało-czerwona, zresztą ja tu pozwoliłem sobie przynieść flagę, którą miałem na swoim mundurze, bo to jedna z rzeczy, które sobie zachowałem na pamiątkę.
0: To jest taki, powiedzmy naszym słuchaczom, to jest maleńki znaczek. Tak. Na rzep przyczepiany
1: na lewe i prawe ramię munduru. I generalnie, ponieważ te flagi były ze mną od pierwszej misji, na którą pojechałem w roku 2003, przez kolejne, więc one mi nadal towarzyszą. I ta flaga, którą żołnierz ma na mundurze, sprawia, że stajemy się częścią większej całości. Kierują nami podobne wartości, ponieważ dzisiaj trudniej się mówi o patriotyzmie jako takim, ale właśnie szacunek do barw narodowych to jest jeden z tych elementów patriotyzmu. I co ważne, każdy z nas nie musi chodzić w mundurze, może te barwy wykorzystywać, ale musi o nie odpowiednio dbać.
0: Pan powiedział, panie Jacku, właśnie o tym szacunku dla barw, dla biało-czerwonej. On też jest wpisany, jeżeli chodzi o żołnierze, no bo cały czas przekładamy te barwy na właśnie wojsko, bo ono w specyficzny sposób bardzo taki no, podniosły podchodzi do tych barw, tak jak pan powiedział. No, żołnierze noszą na co dzień te maleńkie biało-czerwone znaczki na swoich ramionach. Ale mamy też cały ceremoniał związany z czczeniem flagi. No dzisiaj w wielu miejscach Polski, no praktycznie wszędzie, mamy akcje oddolne zbierania się przy tej fladze, obserwowania, jak ona jest wciągana na maszt.
1: I tu od razu, temu przepraszam, wejdę w słowo, mam taką prośbę, byśmy nie mówili o wciąganiu flagi na maszt. Flagę na maszt się podnosi.
0: Podnosi.
1: Okazując jej szacunek. Tę flagę podnosimy na maszt, ale prawda jest taka, że tak naprawdę chyba nie ma w Polsce zakątka, gdzie byśmy tej biało-czerwonej nie zobaczyli. A co ciekawe, zobaczymy ją także poza granicami kraju, bo przypomnę, że dzisiaj również obchodzimy Dzień Polaków i Polonii poza granicami kraju. I tu skorzystam z okazji i wszystkim tym, którzy pod tą biało-czerwoną dzisiaj poza granicami kraju służą. Ale są to nie tylko żołnierze, bo także na przykład nasi dyplomaci, złożę serdeczne życzenia. A co do ceremoniału, rzeczywiście trudno sobie dziś i zawsze było wyobrazić wojsko bez ceremoniału wojskowego, w którym flaga odgrywa tak naprawdę centralną rolę, ponieważ każda uroczystość zaczyna się nie tylko od odegrania hymnu państwowego, ale także od podniesienia flagi państwowej na maszt. Formą wyróżnienia dla żołnierza i dla jednostki jest otrzymanie flagi z rąk prezydenta, czyli zwierzchnika sił zbrojnych. Co ciekawe, każdy dowódca rodzajów sił zbrojnych ma swoją flagę. Mają także pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej, czyli szef sztabu generalnego Wojska Polskiego.
0: Również ma prezydent.
1: Swój proporzec ma również prezydent i jakby podniesienie tego proporca na maszt oznacza, że tak jak kiedyś król przebywał na zamku, tak dzisiaj prezydent jest na urzędzie w swojej siedzibie. Być może nie każdy wie, że codziennie rano w jednostce wojskowej następuje podniesienie flagi na maszt o godzinie odpowiednio wczesnej. To zależy od jednostki. Jest to między godziną 6, 6.30 i 7. Tak już żartobliwie mówiąc, jeśli zdarzało mi się przyjść do pracy w dowództwie wojsk lądowych, w którym kiedyś pracowałem, nie o czasie, to kiedy słyszałem, że sygnalista gra na trąbce sygnał, słuchajcie wszyscy, i następowało podniesienie flagi, to wtedy należy się zatrzymać i patrzeć w stronę, w którą jest, z której jest podnoszona flaga. Więc nie należy szybko przebiegać, żeby nadrobić te chwile.
0: Lepiej się spóźnić.
1: Tak, wszyscy wiemy, no i jestem już na terenie, widziałem podniesienie flagi. Zresztą powiem, że niezwykle podniosłym momentem dla mnie,

0: ale myślę, że nie tylko dla mnie, był fakt, że codziennie w kontyngentach wojskowych także podnosiliśmy flagę i stawanie na zbiórce jest naprawdę czymś szczególnym. Nie jest to tylko pusty taki zapis, że trzeba to zrobić. Naprawdę to się czuje. Czuje się szacunek dla barw narodowych także w sytuacjach poważnych, ponieważ wiemy, że w chwili, kiedy żołnierz odchodzi na wieczną wartę, także
1: jest otulony
0: jego trumna jest okryta flagą, ponieważ on całe życie tej biało-czerwonej służył, swój obowiązek spełnił do końca, więc ta flaga mu towarzyszy do samego końca. Ale są także takie chwile, kiedy nie wszystkie... Może, jakby to powiedzieć, flagą nie jest każde zestawienie bieli i czerwieni, bo to jest też ważne. Żeby to była flaga, musi spełniać określone wymogi i musi być zachowana proporcja szerokości do długości, czyli 8 do 5, tak jest. Jeśli to ma inne wymiary, są to barwy narodowe, ale nie jest to flaga. Ale przecież kibicując, czy to naszym skoczkom, siatkarzom, piłkarzom, komukolwiek, ubieramy się w barwy narodowe właśnie po to, żeby pokazać tą wspólnotę i jedność. Kiedy biegniemy gdziekolwiek, to może być bieg Konstytucji, który się rozgrywa w Warszawie, ale w dowolnym miejscu Polski odbywa się tych biegów bardzo wiele. Też biegniemy w koszulkach białych i czerwonych, tworząc taką żywą, prawdziwą flagę. Coraz częściej, co roku słyszymy o tym, że kolejne miejscowości podejmują próbę bicia rekordu co do długości flagi, którą niosą wspólnie, bo ta flaga ma metrów kilkadziesiąt, 150, 200. Ile uda się tam, że tak powiem, uszyć. I trzeba pamiętać, że ta flaga nie może dotykać ziemi, więc nie jest to takie proste, prawda?
1: Więc ta flaga rzeczywiście łączy w bardzo, bardzo różnych sferach też życia Polaków. Można powiedzieć, że te nasze barwy narodowe żyją codziennie
0: tak,
1: z nami.
0: Tak, dokładnie. No, tak na dobrą sprawę często jest tak, że kiedy jest święto jakiegoś miasta, te flagi są też wywieszane, tak? Czy rocznica ustanowienia praw miejskich i tak dalej, to nie tylko widać, załóżmy, jakiś herb miasta, ale także są te biało-czerwone flagi. Kiedy mamy do czynienia z delegacjami zagranicznymi, które przyjeżdżają do nas, także obok flagi gościa pojawia się biało-czerwona. Nawet kiedy dzisiaj będziemy, czy jutro będziemy wsiadali do autobusu, czy do tramwaju, czy nawet do pociągu, zobaczymy, że lokomotywa czy autobus jest przystrojony w biało-czerwone flagi.
1: Panie Jacku, zostało nam naprawdę bardzo niewiele czasu, chociaż no, gdyby się dało, to bym rozciągnęła i porozmawialibyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo o tych naszych biało-czerwonych barwach. Natomiast muszę zakończyć jeszcze bardzo bieżącą informacją i kwestią, bo przed chwilą widzieliśmy czerwony pasek w jednej z telewizji informacyjnych. Mamy też już szerszą informację. Stany Zjednoczone według Financial Times ostrzegają swoich sojuszników w Europie. Mówimy o Polsce, o Wielkiej Brytanii. Mówimy też o Litwie i Estonii, że będą musiały się liczyć niestety z opóźnieniami w dostawach sprzętu, który zamawialiśmy za oceanem. My, mam na myśli i Polskę, i państwa wymienione. Wynika to oczywiście z tego, że Stany Zjednoczone mocno drenują swój sprzęt tam właśnie na Bliskim Wschodzie. Komentarz pana krótki bym mógł.
0: Mój krótki komentarz jest taki, że oczywiście część kontraktów, które Wojsko Polskie realizuje i otrzymuje sprzęt, jest to sprzęt amerykański, więc na pewno będzie to miało wpływ. Natomiast tak dużo, jak jest to możliwe, staramy się robić sami, także jako kooperanci firm amerykańskich, więc myślę, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, będziemy zastępowali to własnym potencjałem, ponieważ rozbudowujemy własny potencjał i to nie mówię tylko o przemyśle państwowym, ale także prywatnym, więc mam nadzieję, że nas mimo wszystko dotknie to w relatywnie małym stopniu, także dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, mimo niechęci do krajów europejskich, Polska nie znajduje się szczęśliwie na tej liście u Donalda Trumpa i mam nadzieję, że decydując o tym, do kogo w pierwszej kolejności jaki zasób sprzętu będzie mógł być skierowany w Europie, Polska powinna być na czołowym miejscu tej listy i oby tak było.
1: Jeszcze sam koniec. Zaprosimy do śledzenia mediów społecznościowych, między innymi Centrum Weterana.
0: Tak, jako weteran chętnie zaproszę wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, zwłaszcza Radia 24, do wysłuchania nowego podcastu Pamiętnika Weterana. Rana, ponieważ jego bohaterem są ci, którzy służą ojczyźnie, jak mówi motto Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a to ona razem z Centrum Weterana jest pomysłodawcą takiego podcastu, w którym będziemy mogli posłuchać, jak wygląda służba pod biało-czerwoną w innym miejscu świata niż tylko Polska.
1: Bardzo dziękuję, Jacek Matuszak, historyk i wieloletni pracownik resortu obrony. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę nam wszystkim udanego święta.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
8: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
7: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 5 000 tylu żołnierzy w ciągu najbliższego roku wycofają z Niemiec Stany Zjednoczone. Mają wejść w przyszłym tygodniu. Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na auta z Unii Europejskiej. Nominacje oficerskie, odznaczenia państwowe, podniesienie biało-czerwonej. Przed nami uroczyste obchody Dnia Flagi i Dnia Polonii. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. W ciągu roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5 000 żołnierzy. Decyzja została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. Jeśli zapowiadana redukcja Pentagonu dojdzie ostatecznie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 000 amerykańskich wojskowych. To nie jest dobry sygnał dla Europy, tak zapowiedź się Pentagonu ocenił w audycji Cafe Armia ekspert do spraw wojskowości Jacek Matuszak.
2: Jest to planowane na 6-12 miesięcy. To jest to tak długi okres w perspektywie decyzji podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że być może on to jeszcze zmieni. Więc tak, trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie jest to dobry sygnał dla Europy i dla europejskiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tak czy inaczej jest to jakaś forma osłabienia naszych własnych relacji.
1: Tymczasem, jak informuje Financial Times, Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że muszą liczyć się z opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane na Ukrainie. To nie jedyna zapowiedź amerykańskiej administracji wobec Europy. Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na unijne samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Nowe stawki mają wejść w życie w przyszłym tygodniu. Waszyngton uzasadnia decyzję niewywiązywaniem się Unii z ustaleń handlowych. Trump zaznaczył, że cła nie obejmą firm produkujących auta w Stanach Zjednoczonych. Podnieśliśmy cła na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, ponieważ Unia nie przestrzegała naszej umowy handlowej. Dlatego podniosłem cła na samochody osobowe.

0: osobowe i ciężarowe do 25%. To miliardy dolarów napływające do Stanów Zjednoczonych, zmuszające do znacznie szybszego przenoszenia produkcji fabrycznej. Szef dyplomacji Radosław Sikorski ocenił zapowiedź Donalda Trumpa dotyczącą wzrostu ceł na unijne auta jako złą wiadomość dla Polski. Za mniej więcej pół godziny w Pałacu Prezydenckim ma się rozpocząć ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, a także wręczenie aktów powołania członkom Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie. Apeluję do Polonii i Polaków za granicą, by wracali do Polski, mówi prezes Fundacji Polonia Union Edgard Skarżyński i zachęca do przyjmowania, a raczej przywracania polskiego obywatelstwa osoby mieszkające za granicą.
1: Apelujemy do Polonii i Polaków o skorzystanie z tej możliwości jako jeden z elementów motywujących do powrotu do kraju. Polska oczekuje na wasze doświadczenie, na wasze umiejętności, na wiedzę zdobyta w innych krajach.
0: A po przedpołudniowych uroczystościach Dnia Polonii w samo południe prezydent Karol Nawrocki wręczy 12 oficerom nominacje generalskie. Ministerstwo Rolnictwa zaczyna szacowanie strat sadowników, których uprawy ucierpiały z powodu ostatnich przymrozków. Szef resortu Stefan Krajewski zapewnił, że poszkodowani nie pozostaną bez pomocy. Minister kontaktuje się z wojewodami, a szacowaniem strat zajmą się specjalne komisje.
2: Te komisje będziemy mogli powoływać już w najbliższych dniach, żeby ten proces był sprawnie przeprowadzony, żebyśmy mieli jak najszybciej najpełniejszą informację, jakiego obszaru te szkody dotyczą w Polsce i o jaką kwotę możemy wystąpić do Komisji Europejskiej.
0: O systemowe rozwiązanie kwestii ubezpieczeń upraw od przymrozków apelują sadownicy z Lubelszczyzny. Chodzi o stworzenie funduszu na ten cel, mówi plantator z Zakrzowa w gminie Łaziska, Marcin Gazda.
3: Żeby można było spać spokojnie. My to będziemy i tak bronić. Jeśli będzie ubezpieczone, to i tak będziemy to bronić, tych upraw, bo wiadomo, to jest nasz sens życia. Ale jeśli byśmy mieli zaplecze w postaci ubezpieczeń, którego teraz nie mamy, no ubezpieczenie jest obowiązkowe, ale nie wszyscy rolnicy mogą go zawrzeć. Tu jest ogromny problem.
0: Straty niektórych sadowników w wyniku przymrozków sięgają 100% wartości upraw. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
4: Na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem mogły odsapnąć.
5: Czuję, że jestem przygotowany.
0: Wyniki tegorocznych matur mamy poznać 8 lipca.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Majowa sobota będzie ciepła i słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 27 na Dolnym Śląsku. Jutro ma być jeszcze cieplej, od 23 do 28 stopni.
6: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza jest teraz w miejscowości Borówiec w województwie wielkopolskim i w Lublińcu w województwie śląskim. W Łodzi jakość powietrza jest dostateczna, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 46% energii elektrycznej. Do godziny 11, a następnie między 16 a 18 jest zalecane zwiększenie zużycia energii, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie duże, w niektórych miejscach średnie.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: I mamy prawie 7 minut po godzinie 9. Sobotni poranek trwa w Polskim Radiu 24. Kolejna propozycja przed nami. Spojrzymy za moment w kierunku kina, ale o 9.30 rozmowa ze Elżbietą Chylewską, poetką, aktorką, która mieszka na co dzień w Sydney w Australii. Temat dotyczący m.in. obchodzonego dzisiaj Dnia Polonii i Polaków za granicą. Zapraszamy do pozostania z Polskim Radiem 24.
7: Kierunek kino.
9: Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest audycja Kierunek Kino. Ja nazywam się Andrzej Sołtysik, a wydawcą programu jest Paulina Olak i

0: Witamy bardzo, bardzo serdecznie 2 maja 2026 roku. Dzisiaj Andrzej Kowalczyk jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Witamy serdecznie.
0: Któż to jest Andrzej Kowalczyk? Ha, drodzy państwo, ponad 50 filmów i spektakli teatru telewizji. Scenograf, wykładowca, członek Polskiej Akademii Filmowej. Zajmował się też dekoracją wnętrz, kostiumami, a z wykształcenia jest malarzem. Witamy, panie Andrzeju.
1: Kończyłem akademię, tak, tak jest. Z zawodu jestem malarzem. Tak.
0: Jak pan trafił do filmu?
1: Dosyć prosta historia, choć zupełnie zaskakująca dla mnie. Jak kończyłem akademię, miałem do dyplom ustawiony na 25 czerwca, pamiętam, 71 roku, to gdzieś w kwietniu zadzwonił do mnie kolega, z którym studiowałem wcześniej, Krzysztof Tyszkiewicz, który już się wtedy zaangażował do filmu Potop jako asystent scenografa.
0: Tak.
1: I on napisał do mnie list w ogóle, czy nie bym był zainteresowany, bo potrzebni są w pionie scenograficznym jeszcze asystenci. I ja tym się bardzo zainteresowałem i przyjechałem do Łodzi nawet na rozmowę, bo tam to zostało umówione. Rozmawiałem z wielkim producentem Wilhelmem Holendrem, znanym, jak mówi Janusz Zaorski, marszałek polskiego producenta. Z nim i umówiliśmy się tak, że jeżeli mnie się dyplom powiedzie, bo to było dla mnie najważniejsze, czy obrona dyplomu na akademii, to ja się 1 lipca stawię do pracy. I tak się to stało. No i przez pół roku siedzieliśmy razem z Krzyśkiem w pracowni i pod opieką, nadzorem Jerzego Szewskiego, wybitnego też scenografa, kostiumografa, projektowaliśmy wszystko, co do Potopu nam wypadło narysować, a potem wykonać i zadbać o wykonanie.
0: A jednocześnie też znaleźć wykonawców, żeby
1: ależ
0: te wszystkie klamry, pasy i tak dalej, i tak dalej.
1: To są niekończące się opowieści, bo trzeba po prostu sobie uświadomić jedną rzecz. Do Potopu trzeba było wszystko zrobić. To już żeśmy chyba nawet o tym kiedyś rozmawiali. Wszystko, dosłownie, klamry do pasów. Bo taka była po pierwsze dbałość, a po drugie niczego innego nie można było użyć tutaj, tak jak dzisiaj w kinie współczesnym, no, czy nawet z epoki, coś można dopasować. Taka wieś Sułkowice w Małopolsce, wieś Kowali, słynna kiedyś, cała wieś produkowała dla nas właśnie klamry do pasu w ilościach jakichś absurdalnych. I szereg takich płatnerzy, którzy trzeba było znaleźć, którzy wykonali oryginalną uzbrojenie na ramienniki, puklerze i te obojczyki tak zwane.
0: Tak.
1: No wszystko, i to wszystko to zostało wykonane na najwyższym poziomie.
0: Jak pan mówi o roku 71, to jeszcze jest daleko do rozpoczęcia zdjęć jako takich, prawda? To jest wszystko, bo dział produkcji scenograficznej już pracuje, ale zdjęcia odbywają się za jakiś czas, bo trzeba wszystko przygotować.
1: No, tego samego roku w grudniu już zjechaliśmy do Częstochowy. W Częstochowie w styczniu 72 roku zaczęły się zdjęcia i to był w ogóle start wszystkich zdjęć,
0: tak jest,
1: które trwały 2 lata.
0: Tak, tak. Ponad 500 dni zdjęciowych, tak, kto by dzisiaj pomyślał. Ale pan był wtedy i po pierwsze bardzo młody i po drugie bez takiego filmowego doświadczenia. W związku z tym, jak się pan poruszał po tym świecie?
1: Łapaliśmy wszystko strasznie szybko.
0: Aha.
1: Strasznie byliśmy tym zachwyceni i to, co robimy, i to nas fascynowało. Mieliśmy swoje zdanie w różnych sprawach, ale proszę pamiętać, że ja do dzisiaj nie... To była tak wielka produkcja, że nawet na takich świeżo przyjętych do filmu asystentów spadały bardzo poważne obowiązki.
0: Aha.
1: Ja pamiętam doskonale, właśnie pod Częstochową, kiedyśmy z reżyserem i Jerzym Hoffmanem i operatorem Jerzym Wójcikiem. Ja z Krzyśkiem chodzili na tych błoniach przed przed klasztorem i wyznaczali miejsce na bastiony, na faszyny, na różnego rodzaju ustanowiska armat i tak dalej. Taki wielki twórca jak Hoffman z jakimiś pentakami, mówiąc szczerze, 25-letni.

0: nimi. No.
1: Tak.
0: Zerowe doświadczenie. To dzisiaj byłoby nie do pomyślenia. Scenograf i reżyser mogą rozmawiać, a nie jakieś różnica. Poziomu.
1: Rozumiem, czyli chodzi o to, ale że ramię w ramię, tak? Ręka w rękę.
0: Że nie, jakoś żeśmy zyskali dosyć szybko zaufanie, to na pewno. U tych ludzi. I poza tym wszyscy inni, główni scenografowie filmu, byli porozjeżdżani, budowali dekoracje, które za miesiąc będą potrzebne i tak dalej.
1: I to było takie zetknięcie, pan mówi, że wszystko dało się łapać i to była też, jak rozumiem, ogromny przywilej, tak? Móc pracować przy tego rodzaju produkcji.
0: Ogromny.
1: A skąd wiedza na ten temat, taka już historyczna, taka klasyczna, bardzo potrzebna? Pana.
0: Ja kończyłem liceum i uczyłem się w Elblągu. To było miasto trochę zapomniane na uboczu, nic tam się nie działo, oprócz tego, co się działo w sferze kultury. Tam powstał jeden z pierwszych w Polsce DKF tak zwany.
1: Dyskusyjny klub filmowy.
0: Pierwszy chyba w Stodoła, a tam powstał wspaniali ludzie, inżynierowie z zamechu. Bardzo interesowali się kulturą. Założyli DKF pod tym czerwona oberza od filmu z Fernandelem.
1: Tak jest.
0: A w ruinach galerii, teraz mówię galerii, ale to był kościół podominikański, w tych ruinach, w piwnicach powstał klub jazzowy, jeden z pierwszych w Polsce. Nomen omen, niebawem prezesem tego klubu został Cejrowski, ojciec naszego Wojciecha Cejrowskiego. Tak. Do tego klubu jazzowego, który się stał bardzo sławny, oprócz wybitnych muzyków i krytyków walickich chyba i tak dalej, przyjeżdżali, włącznie nawet premier Cyrankiewicz tam zajrzał po drodze.
1: Coś takiego, urzędujący, tak?
0: Wtedy urzędujący premier, tak. No po prostu to w tym Elblągu, jak się nie działo może w sferze takiej urbanistyki, czego byśmy wszyscy chcieli, to w sferze kultury działo się wspaniałe rzeczy. Proszę pana, ja miałem 14 lat, jak chodziłem do liceum i chodziłem do DKF-u razem z moim profesorem Dymczakiem, wychowawcą, który powinien mnie wyrzucić z tego, bo za 18 lat i tak dalej. To się dyskretnie odkłaniał, tylko udawaliśmy, że się nie zna. Wspaniałe. Ja miałem liceum znakomite. Te sytuacje właśnie. Ja uczestniczyłem jako, nie wiem, 15-letni chłopak w pierwszym Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. I się zjechały takie sławy jak Bogusz. No znakomite. To wszystko stamtąd. Ja po prostu w kinie się orientowałem. Ja byłem kinomanem całe życie i chodziłem do kina i w związku z tym się dość dobrze orientowała.
1: Tak, a potem ASP też swoje, jak rozumiem, dołożyła. Mimo, że zajmował się pan własną głową, twórczością, pomysłami, to jednak to malarstwo klasyczne też się przewijało, jak rozumiem. I potem się mogło ładnie to zderzyć.
0: No inspiracje, jasne. No bez ja zawsze tego pilnowałem, ale też nauczyłem się tego w Potopie od Trzeckiego. Jeżeli wspomnijmy wielką scenę Walden, to wielka scena, tak zwane wejście Szwedów do Polski wśród tych zbóż, to te pierwsze szeregi, one zostały jakby skomponowane i w sensie artystycznym zaprojektowane i wymyślone według obrazu Rembrandta Wyjście Straży Nocnej.
1: Tak.
0: Postawa na przykład tych ludzi na obrazie pozwoliła nam sformułować figury tych muszkieterów, którzy idą na czele w pierwszym szeregu. Oczywiście, jak się pan domyśla, wszyscy chyba w kinomani, te pierwsze szeregi były zrobione najlepiej, a potem już było coraz dalej, coraz gorzej.
1: Tak, no dobrze, ale to rzeczywiście jest sekwencja, która do dzisiaj robi ogromne wrażenie, że inspiracja idzie wprost z Rembrandta i malarstwa holenderskiego.
0: To znaczy, jeżeli już popatrzymy się na obraz Rembrandta Wyjście Straży Nocnej i te dwie główne postaci na czele, to jaką oni mają postawę, jaki gest ręki i tak dalej, to przywołuje epokę od razu.
1: Tak.
0: To oni się nie zachowują tak jak dzisiaj. Współczesny człowiek w ruchach, we wszystkim, tylko mają taką postawę typową do tamtych

0: czasów, no te kapelusze, peruki, kostium i tak dalej, to wszystko wiadomo, ale sama ta postawa była strasznie ważna. I ja się tego nauczyłem, bo myśmy ciągle szukali inspiracji w malarstwie. A jeśli pan przypomni sobie wspaniałą kolubrynę i lawetę pod nią, ogromną,
1: tak
0: koło miało ponad 2 metry średnicy, to myśmy te, a ja postawę, a Krzysiek lawetę do kolubryny zaprojektowali według dostarczonej nam przez konsultantów z Muzeum Wojska Polskiego, pułkownik Wimmer, pamiętam, dostarczył nam kopię dokumentacji po naszym kapitanie artylerii, niejakim Arciszewskim.
1: Słynne
0: który
1: nazwisko, tak.
0: Wymyślił coś takiego, nie wiem czy sam, ja tego nie mam już zbadać, że kaliber jest z kalibru działa, buduje się proporcje wszystkiego. Oś, średnica koła to jest tam, nie wiem, 18 czy 28, nie pamiętam teraz kalibru. Ja to wszystko tam znalazłem. Ja według tej skali i tej propozycji skali opracowanej przez tego Arciszewskiego, ja wszystko narysowałem. Ja bym nie połapał tych proporcji, bo tylko z wyobraźni i z głowy i z ikonografii właśnie. A tu miałem wspaniały dokument. I proszę pamiętać, że te działa, lufy wykonali nam w Elblągu właśnie, gdzie się rozpaczony, kto nam te lufy zrobi.
1: No właśnie, bo już jest narysowane, zdokumentowane, gotowe, tak. Ale trzeba, tak jak pan właśnie mówi, to zrobić.
0: I pojechałem, bo ja przez rok przed dyplomem pracowałem w zamechu i tam wszystkich znałem, tam syn profesora Dymczaka był właśnie od marketingu. I ja pojechałem do niego po prostu i zapytałem, czy jest szansa, żeby... A oni to odebrali jako szansę dla siebie, tak, że zasłyną wielkie zakłady, zamek, który robił znakomite turbiny na cały świat eksportowany, podjął się takiego zadania z jakąś taką entuzjazmem, powiem szczerze. No, piękne to zostało takie. Powiem tylko, nie wiem, czy to niezbyt osobista refleksja, ale mówiono mi, bo nie byłem przy tym, że jak te armaty przyjechały do wytwórni w Łodzi i poszli Holender, szewski operator, Jerzy Wójcik, mnie obejrzeć, to Hoffman się podobno popłakał, zobaczył te...
1: Z zachwytu.
0: Tak, tak, wzruszenia, że tak wspaniałe rzeczy tutaj powstają.
1: Tak, a te armaty są o tyle ważne, że do dzisiaj to wrażenie właśnie jest spotęgowane i dlatego film po tobie jest ciągle wielkim i interesującym filmem. A ci żołnierze szwedzcy, ci muszkieterowie, którzy wchodzą do Polski, oczywiście klamry z Sułkowic, tak? I też widać te klamry, to co mają umocowane na pasach.
0: Tak, no, tam na pewno jest jeden taki przez historyków na pewno dostrzeżona sprawa, że oddziały poszczególne, szwedzkie czy polskie, były dość jednolicie ubrane, co było trochę nieprawdą historyczną, bo tam każdy wybierał się na wojnę w tym, co miał, czy tak dalej. No jakaś tam jednolitość barw huzaria wyróżniała się oczywiście w sposób jednoznaczny, ale a my dla pewnej czystości opowieści, żeby widz miał rozpoznawał z daleka nawet oddział szwedzki albo polski. I to myśmy o to bardzo też dbali, żeby one kolorystycznie różniły się i tak dalej. I oddziały tam oskierki, jak schodzą tym wąwozem, ta piechota czy konnica, to rozpoznawalne są, że to jest strona
1: to jest
0: polska,
1: wojsko polskie,
0: to jest
1: strona
0: szwedzka, to jest wróg. To jest przyjaciel i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli to są bardzo szczegółowe zagadnienia dotyczące kostiumów, prawda?
0: Ach, tak, no oczywiście, właśnie. Szewski właśnie tutaj razem z Magdą Tesławską, która bardziej na kostiumy cywilne, która no dała tam popis chyba na poziomie światowym, to nie mam wątpliwości. Nieżyjąca już nasza kostiumografka i Jerzy Szewski, który właśnie dbał o wojskowe mundury.

0: skóry i ubiór. No, proszę to zobaczyć. To jest popis na skalę światową.
1: Tak jest. I myśli pan, że to wszystko było podyktowane tym, że to była wielka produkcja, czy też wielkie literackie dzieło i pospolite ruszenie wśród tych, którzy ten film robili?
0: Ja myślę, bo to, nad tym się zastanawiałem. Ja myślę, bo są trzy filmy, jak wiemy, cała adaptacja trylogii. Zaczęło się od pana Wołodyjowskiego, który oczywiście zrobił wrażenie jako epicki film, bardzo się podobał i tak dalej, ale no jakby w wielu scenach wspaniale, w ogólnych planach czasami coś nie do końca może. Mm-hmm. To tutaj już było takie nastawienie, które oczywiście, że szło jakby marzenie Hoffmana było stanąć na najwyższym poziomie, sięgnąć po ten najwyższy ten, a potem jakoś to wszyscy mieliśmy poczucie, że robimy sprawę narodową. Cała afera z Danielem, to pamiętamy, ale jednocześnie zakłady i wykonawcy, którzy dla nas robili wiele rzeczy, mieli poczucie, że przyłączają się do jakiejś wielkiej narodowej sprawy.
1: Tak jest.
0: I tam tu ta atmosfera wokół filmu bardzo też pomogła.
1: Czyli to zainteresowanie wcale nie przeszkadzało, tylko wręcz podnosiło na wyższy poziom to wszystko, co
0: oczywiście robili. Staranność i tak dalej.
1: Z kolei Jerzy Wójcik, operator, opowiadał mi, że też przecież z Londynu ściągał specjalne obiektywy, żeby ten obraz był właśnie inny niż w panu Wołodyjowskim, prawda?
0: Co do zasady. Tak. Słynne obiektywy pana Wierzyn. Wypożyczane za ciężkie dolary. Straszne to było obciążenie finansowe i tak dalej. Śmieszna sprawa, bo wynajęcie samych obiektywów. Teraz to w reklamie się wynajmuje takie obiektywy.
1: No właśnie, a mówimy o początku lat 70. I chyba to, co przebija do dzisiaj z ekranu, to właśnie to wszystko, o czym mówimy. Ten szczegół, ta kompozycja, ta wiedza, szacunek do epoki i też do obrazu, który mamy przedstawić widzom.
0: O właśnie, to wspomniał pan szczególnie szczegół właśnie koronki na tych kostiumach Bogusława na przykład. No to są muzealne obiekty. No.
1: Tak jest, albo te wszystkie sekwencje realizowane na Wawelu, który udaje pałac Radziwiłła, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Na przykład. Tam podobno była afera z krzesłami. Dobrze, wypożyczcie, ale nie ruszajcie, nie dotykajcie. Ale za wszystko brał odpowiedzialność Jerzy Hoffman. To on był spiritus mowę z tego całego przedsięwzięcia.
0: Bezwzględnie, bez jego też ogromnej siły, daru takiego przekonywania, czy potrafił sobą zachwycić tak, że ludzie za nim szli po prostu. No, ja pamiętam zdjęcia w Dolinie Chochołowskiej, gdzieś mała ekipa, wszyscy sobie śpią albo balują, a my z Hoffman, parę osób, jedziemy do Doliny Chochołowskiej robić tą scenę z Kuligu, tak po weselu. Daniel jedzie z Oleńką w tych saniach w kształcie białego niedźwiedzia.
1: Tak, wspaniałe. Jakie dynamiczne sceny.
0: Prawda.
1: No właśnie. I teraz tak, i lato, i zima, i wiosna, i jesień, prawda? I wchodzą Szwedzi i wychodzą. I romans, i wojna. I władcy, i zwykli żołnierze, prawda? To wszystko tam jest dobrze umieszczone. Dla pana to też było otwarcie takich wrót do świata filmu po prostu.
0: No tak.
1: Wielkie
0: no,
1: takie doświadczenie.
0: Bezwzględnie, bo ja po takim filmie, po tych dwóch latach, ja tam spędziłem półtora roku zdjęć chyba, dwa i pół roku przygotowań, no dwa lata na pewno, to ja po prostu, ja się nie bałem już żadnej produkcji. Aha. To już ja... I umiałem, nauczyłem się współpracować z ludźmi, z wykonawcami, z budowlańcami i tak dalej. jak, bo to nie było też proste. Wszystko trzeba było się tam nauczyć, ale tam się musiało.
1: No tak.
0: I to szybko. No i tak, to bezwzględnie. Ja już potem, Holender bardzo mnie tam forował wszędzie, chciał brać.
1: Ten Wilhelm Holender, ten władca polskiego kina, tak? Ten
0: marszałek.
1: Marszałek, przepraszam.
0: To Janusz Zaorski użył tego terminu.

0: No bardzo słusznie. Marszałek polskich producentów. Niebywały facet. Strasznie był nieznośny, jak nie miał nic do roboty. A jak miał 30 czołgów, to ja mówię, 2000 żołnierza, czy wysłać pociąg z rekwizytami do Kijowa, tak. 50 wagonów, czy tam czytać konie. Pasza dla koni, wszystko. To on wtedy się tym zajmował i to mu szło fantastycznie. A jak przyszło do delegacji w niego rozliczyć, to można się było powiedzieć, bo nieznośny, marudny i tak.
1: Czyli miał rozmach po prostu. Tak. W małej skali nie umiał pracować.
0: Tak, nie, ale on się lubił droczyć i to też to z niego to wychodziło.
1: Tak jest. No właśnie, z jednej strony Jerzy Hoffman, ta jego siła i przekonanie, tak jak pan powiedział, a z drugiej strony też postać Daniela Olbrychskiego, który kreował Kmicica i był w każdej scenie, prawda? Bo to cały film, kamera idzie za bohaterem. I też to był ogromny wysiłek. I też wybór Hoffmana.
0: Tak, tak.
1: I mimo to, wszystko.
0: I to, no to proszę popatrzeć. No już możemy wiedzieć wszystko, już być najmądrzejsi, a potrzebna jest jakaś intuicja, duch taki, że się przy czymś upieramy i wtedy i potrafimy to udowodnić potem. No wybór Daniela, no przecież popatrzmy, kto dzisiaj sobie kogokolwiek wyobraża, a tam jakie padały propozycje, Mikulski, tam coś, prawda?
1: Tak, tak.
0: Jakieś absurdalne, a to był strzał absolutnie w dziesiątkę. Trafiony w fizyczność, ale też w taki wewnętrzny, naturalny temperament samego Daniela. Mm-hmm. I to się uzewnętrznia. Tu była pewna, wiesz, wielka spójność, że postać napisana przez Sienkiewicza była wewnętrznie, w sensie temperamentu, bardzo zbliżona do samego Daniela.
1: Tak jest.
0: Ja mówiłem na niego potwór, bo on po prostu niespożyta energia. No. Ja mu pomagałem, przyjechał kiedyś do Mińska. On po zdjęciach w teatrze przyjeżdżał do Mińska na Białoruś na zdjęcia rano o 6 w garderobie. No ja byłem jakiś absurd. No. Myśmy wszyscy już spali w autobusie na plany o 6 rano, ja się ledwo żywi, a on pełen, jeszcze wkurzał nas tym wszystkim, bo był potwornie pełen energii. Co tam, szybko, gdzie jest moja szabla?
1: To niesamowite, tak. A jednocześnie też Wajda mówi, że jak przyjeżdżał Daniel ze zdjęć z potopu, to trzeba było go przerobić na Borowieckiego, czyli odpowiednio ubrać i zamaskować tą siłę, fizyczność, tą muskulaturę i ten napęd, bo trochę inna postać.
0: No zdecydowanie, a to bardzo słusznie, że pan na to zwrócił uwagę. Ja Daniel niedawno dostał honorową odznakę Podkowy Leśnej, gdzie obydwaj mieszkamy. Aha. I poproszony został o wygłoszenie laudacji na ten temat. I na to zwróciłem uwagę szczególnie, że rano do garderoby wchodzi Kmicic, na planie filmowym, a wieczorem z garderoby teatru wychodzi Borowiecki.
2: Tak jest.
0: Kompletnie dwa światy.
2: Tak, dwa.
0: Jak to w naturze człowieka jest do pogodzenia, a aktor musi wypracować jakieś nieznane nam, ja powiem naprawdę, coś ważnego. Zawód aktora w stronę artystycznej koncepcji, budowania roli i tak dalej, jest dla mnie, uważam, najbardziej tajemniczym zawodem artystycznym. Naprawdę.
1: I dobrze, że
0: jak oni to robią,
1: no
0: że inaczej trzyma kieliszek, inaczej trzyma widelec, gest, spojrzenie inne.
1: Tak jest. No właśnie, to dobrze, że takie tajemnice są, istnieją. Panie Andrzeju, bardzo miło się wspomina z panem, jak zawsze. Bardzo dziękuję za te kilkanaście minut tej podróży w czasy realizacji Potopu. Andrzej Kowalczyk, scenograf i wykładowca szkół filmowych, był naszym dzisiaj gościem. Panie Andrzeju, było mi niezwykle przyjemnie. Potop.
0: No mnie również. Jak pan zauważył, nam się fajnie rozmawia.
1: Tak jest.
0: Strasznie dziękuję za spotkanie. No i do zobaczenia przy następnej
1: okazji. Tak jest. Dziękuję bardzo. Potop to jednak wciąż wielkie, wspaniałe kino. Andrzej Kowalczyk był jednym z tych, dzięki którym to kino mamy. Od szczegółu do ogółu, od bohatera do masowych scen, od bitew poprzez romans i różnego rodzaju uczucia. Dziękuję bardzo.

0: Dziękuję bardzo.
1: Kierunek kino.
2: Reklama.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Już dziś, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca porozmawiamy o tym, że przepisy unijne wymuszą na naszych pracodawcach realne podwyżki pensji. Podstawą jest nowa dyrektywa o tak zwanych adekwatnych wynagrodzeniach. Związkowcy się cieszą, ale pracodawcy lamentują. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Mamy 34 minuty po godzinie 9, a przed nami kolejny temat, trochę turystycznie, trochę międzynarodowo, bo Praga niezmiennie przyciąga polskich turystów. Każdego roku odwiedzają prawie 400 tysięcy Polaków, a jednym z najpopularniejszych terminów wyjazdów jest majówka. Kalendarze przewodników oprowadzających po czeskiej stolicy zapełniają się nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z przewodniczką Beatą Schindler oraz polskimi turystami rozmawiał korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba.
8: Praga wciąż popularna wśród Polaków?
9: Tak, wciąż popularna. Majówka jest no takim dniem, który przyciąga bardzo dużo osób. Wędrując po Pradze w tych dniach, to naprawdę język polski jest tym, który bardzo często słyszymy. Ale też no, nie jest to dziwne, bo Praga jest naprawdę przepięknym miastem, ma bardzo dużo do zaoferowania. Wielka przestrzeń historycznej zabudowy, która jest często dla Polaków zaskoczeniem, bo starówka im się kojarzy z takim jakimś wycinkiem miasta, a tutaj to jest prawie 700 hektarów i można chodzić godzinami i podziwiać tą historyczną architekturę. Sporo zieleni, bo piękne parki, ogrody, także jest co robić na pewno. I zasłużenie, myślę, że Praga przyciąga ciągle dużo osób.
8: Pani pewnie też ma co robić. Majówka to jest pracowity okres dla przewodników?
9: Tak, dużo osób pyta o usługi przewodnika. To termin taki, który ja na przykład mam często zajęty wiele miesięcy przed tym majem.
10: Jesteśmy z Pyrzyc, zachodniopomorskie koło Szczecina. Przyjechaliśmy wczoraj, wracamy w niedzielę. Chcemy zobaczyć tutaj to piękne miasto, które słynie i bardzo dobre piwo jedzone. Wczoraj mieliśmy testy pierwsze, to knedliczki, a zwiedzać tutaj kolega będzie najwięcej.
11: Chcieliśmy obejrzeć Stare Miasto i po prostu zobaczyć wszystkie zabytki, kościoły i to, co Praga ma do zaoferowania.
10: Ja jestem pierwszy raz w Pradze. Przeważnie jak majówkę zaliczamy, to byliśmy w tamtym roku na przykład w takim samym składzie w Wilnie. Teraz jesteśmy tutaj w Pradze.
8: Zapytam jeszcze o dojazd, bo państwo z Pyrzyc, no to kawał drogi, ale co, jedzie się już sprawnie?
11: Własnym busem dosyć sprawnie, aczkolwiek no, po czeskiej stronie jeszcze drogi średnio, bym powiedział. Nie? Natomiast ja w Pradze jestem z małżonką, drugi raz jesteśmy. Wrażenia naprawdę fajne.
12: Tak czuję się tutaj rodzinnie. Jesteśmy przyjęci jak po prostu swoi, jak u siebie. Jest tak życzliwie.
8: A jakie oczekiwania, jeśli chodzi o zwiedzanie? Na co się pani nastawia najbardziej?
12: No Stare Miasto. Dlatego sobie pozwoliliśmy panią przewodnik wziąć, żebyśmy po prostu nie chodzili i nie patrzyli na obiekty, tylko żebyśmy wiedzieli, co to jest i żebyśmy po prostu mieli tą wiedzę od osoby, która nam przekaże po prostu, nie?
8: Czyli takie zwiedzanie z głową.
12: Tak, zwiedzanie z głową.
8: Żeby coś z tego wynieść.
12: Tak. Zresztą my, nasza ekipa, zawsze jak jeździmy, to zawsze jeździmy po to, żeby zobaczyć, zwiedzić i odkryć, co po prostu jest w danym mieście, a nie tylko po to, żeby sobie po prostu poleniuchować i poodpoczywać. Także my zawsze zwiedzający jesteśmy.
8: Pragę można pokazać pewnie na setki, jeśli nie tysiące różnych sposobów. Jaki jest pani klucz? Co można zrobić, żeby te już często odwiedzane przez Polaków miejsca

0: sam może pokazać w jakiś inny sposób, z innej strony, wprowadzić w inne zakątki.
1: Takich możliwości jest wiele, ale muszę panu powiedzieć, że bardzo dużo osób chce zobaczyć te standardy, bo często są to, na przykład jest to pierwsza wizyta, albo byli już kiedyś i chodzili sobie tak po ulicach, nic o mieście nie wiedząc i teraz chcieliby poznać. Także najwięcej pytań jest właśnie o tą taką standardową Pragę, ale oczywiście mam gości, którzy powracają po raz kolejny, no i wtedy oni chcą, ale już nie to, co wszyscy, tylko innymi trasami. I tutaj też dużo możliwości, bo na przykład większość kojarzy Pragę jako taki ten rezerwat historycznej architektury, ale tu jest bardzo dużo ciekawej współczesnej architektury. Początek XX wieku, czy nawet zupełnie współczesne budynki, także są tak, można zrobić taką trasę, kiedy podziwia się secesję, czy coś, co Pragę bardzo wyróżnia na świecie, czyli architekturę kubistyczną, ale też na przykład ostatnio książka Dana Browna, która też troszkę pobudziła wyobraźnię i chęć zobaczenia Pragi i można na przykład przejść po moście, ale wcale nie tym najstarszym, tylko na przykład po Nuselskim, który też oferuje ciekawe widoki i później wejść do tych miejsc, które na przykład opisywane są w tej powieści, to są pozostałości murów obronnych z XIV wieku, gdzie są bastiony poprzebudowywane były i to są też bardzo ciekawe miejsca.
0: Ponieważ zapowiada nam się ciepły weekend, czy ma pani jakieś takie miejsce, gdzie od tych tłumów, które będą na ulicach Starego Miasta, Malej Strany, jakieś takie miejsce, w które będzie można uciec w ciepłą pogodę?
1: Tak, oczywiście jest dużo. Jeżeli jesteśmy już na tych ulicach i nie chcemy bardzo daleko się oddalać od tych głównych szlaków, to warto pamiętać o ogrodach, bo są piękne ogrody senackie w posiadłości Waldsteina. Niedaleko Wojanowe Sady, ukryte za murem, ale bardzo przyjemne miejsce, gdzie można właśnie blisko tłumów, ale jednak troszkę odpocząć. Ale można wybrać się na Letną, na wzgórze Letna i podziwiać Pragę z wysokości, a jednocześnie właśnie w zieleni, w przyrodzie, czy już zupełnie Stromowka, wielki, piękny park, czy zoo, ogród zoologiczny. Tam w przyrodzie można odpoczywać i jednocześnie też poczuć tą magię i atmosferę Pragi.
2: To był materiał Wojciecha Stobby, a teraz za sprawą naszego gościa w Polskim Radiu 24 przeniesiemy się do Australii.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Na nasze zaproszenie przyjęła pani Elżbieta Chylewska, poetka, aktorka, od wielu lat mieszkająca w Sydney w Australii. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Mamy chyba drobny kłopot techniczny, ale mam nadzieję, że za moment uda się ten kłopot techniczny rozwiązać. Jeszcze raz zapytam panią Elżbietę Chylewską, czy się słyszymy. Halo, halo, dzień dobry. Mamy cały czas jakieś drobne kłopoty i mam nadzieję, że uda się pokonać i porozmawiać. Między innymi o tym, jak Polonia w Australii żyje, jakie są przywiązania też Polonii do naszego kraju, do tradycji, no bo przypomnijmy, dzisiaj 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, święto ustanowione w 2002 roku, aby uhonorować wkład milionów Polaków mieszkających poza krajem w odzyskanie niepodległości i zachowanie tożsamości narodowej. O tej tożsamości narodowej, o kulturze, o tym, jak to jest ważne, mam nadzieję, że za moment porozmawiamy z panią Elżbietą Chylewską o tym, jak Polonii, Polakom w Australii się żyje. Jak wygląda to polonijne życie? Jakie wydarzenia są organizowane? W końcu, czy ten dzień, Dzień Polonii, Polaków za granicą jest czymś wyjątkowym, co też w pewien sposób jest kultywowane na co dzień w życiu tamtejszej Polonii? No, czy jednak tutaj tylko w tym dniu na przykład są jakieś specjalne wydarzenia, a później żyje się swoim australijskim życiem. Takie pytania postawimy w rozmowie z panią Elżbietą Chylewską, patrząc na Australię, patrząc na Polaków, ale też działalność pani Elżbiety, bo tak jak wspominałem na samym początku naszego spotkania, pani Elżbieta Chylewska to poetka, aktorka, ale nie tylko. I tutaj więcej zdradzał nie będę. Mam nadzieję, że za moment to w naszej rozmowie wybrzmi. Natomiast jeżeli mówimy o Dniu Polaków, Polonii i Polaków za granicą, tak jak wspominałem, ustanowionym w 2002 roku, to też jest to, myślę, przyczynek do tego, żeby spojrzeć w ogóle na naszych rodaków poza granicami naszego kraju. To jak funkcjonują w wielu miejscach na świecie przecież. A często słyszymy, być może przede wszystkim o tym jednym miejscu, to znaczy

0: czy Stany Zjednoczone, to jest najczęściej chyba wymieniany kraj, jeżeli chodzi o Polonię i Polaków za granicą. Za moment cały czas tej nadziei, drodzy słuchacze, się trzymam. Połączymy się z Australią i będziemy mogli opowiedzieć o tamtejszej Polonii. Natomiast Polaków, Polonii za granicą przecież mamy bardzo, bardzo wielu. Natomiast już teraz mam informację, że jest z nami pani Elżbieta Chylewska. Dzień dobry, czy się słyszymy tym razem?
1: Dzień dobry, słyszymy się i wszystkie techniczne rzeczy już mamy poza sobą, problemy techniczne. Bardzo
0: się cieszę. Dzień dobry raz jeszcze, pani Elżbieta Chylewska, poetka, aktorka mieszkająca od wielu lat w Sydney. Ja już wspominałem naszym słuchaczom, że spotykamy się nie bez przyczyny, no bo dzisiaj obchodzimy Dzień Polonii Polaków za granicą. I tak się zastanawiam, czym dla pani, jako osoby od ponad 40 lat mieszkającej poza Polską, jest ten Dzień Polonii Polaków za granicą? Czy to bardziej święto symboliczne, czy też realnie odczuwalne, tak na co dzień w życiu Polonii w Australii, w Sydney?
1: Jest odczuwalne dosyć realnie. Zawsze coś się dzieje ważnego, czy w polskich klubach. Zawsze staramy się jakoś święcić ten dzień, bo jest nas tutaj w Australii w tej chwili no, ponad 45 tysięcy Polaków urodzonych w Polsce, a takich, którzy podają się, że mają polskie pochodzenie, jest nas około 209 tysięcy. To są troszkę informacje takie, że tak powiem, z ostatniego cenzusu, czyli mogą być troszeczkę różne, ale mamy polskie ośrodki tutaj, w których się spotykamy, mamy polskie kluby, mamy polskie zespoły, mamy teatry polskie, sklepy, szkoły, organizacje, jest tego bardzo, bardzo dużo. Obchody zawsze są jakieś. Będziemy obchodzić na pewno 3 maja w konsulacie w przyszłym tygodniu. Konsulat jest zawsze bardzo otwarty na działalność Polonii.
0: Ja przepraszam, że wejdę w słowo, bo właśnie zastanawiałem się a propos tych obchodów, jak one wyglądają tego dnia w Australii, czy to bardziej takie wydarzenia oficjalne, na przykład organizowane, tak jak pani tu wspominała o konsulacie, czy może oddolne inicjatywy Polonii?
1: Oddolne inicjatywy Polonii to są na przykład organizowane rzeczy w szkołach polskich, że nauczyciele proszą dzieci, żeby albo coś napisały na ten temat, albo narysowały, albo robią akademię czy jakieś spotkania. A tak właściwie to chyba... To chyba głównie szkoły polskie, harcerstwo polskie. Ja myślę, że jest to ważne święto.
0: Bardzo ważne święto i też z tego powodu, z powodu tego święta jest nasze spotkanie, nasza rozmowa. A jak pani zdaniem zmienia się dziś, o ile w ogóle, rola Polonii? Czy wciąż jest tak silnym łącznikiem z krajem jak kiedyś? No bo może pani spojrzeć na to, jak to też się zmieniało na przestrzeni wielu lat.
1: Ja myślę, że jest silniejszym nawet, dlatego że bardzo dużo młodej Polonii przyjeżdża do Australii. Przyjeżdżają tutaj studiować, uczyć się. Przywożą ze sobą jakieś nową swoją sztukę czy literaturę. Myślę, że jest bardzo Australia też na to otwarta i te związki między Polonią a Polską są bardzo duże i bardzo ważne chyba dla wszystkich.
0: A dopytam a propos tej młodej Polonii, młodych tak. Polaków, którzy do Australii przyjeżdżają i zaczynają tam swoje życie, swoją pracę. Czy oni są zainteresowani, żeby uczestniczyć w sposób aktywny w życiu Polonii, czy raczej stawiają na pewną samodzielność i niedołączanie do takich, no powiedzmy to, grup w cudzysłowie?
1: Większość z nich właściwie chyba nie, ale jest specyficzna grupa młodej Polonii, która lubi brać udział w spotkaniach polonijnych i natomiast raczej nie chodzą do klubów polskich, raczej ich nie interesuje. Lubią odwiedzić polskie sklepy, bo sobie mogą kupić coś dobrego z Polski, natomiast raczej nie, raczej stawiają na swoją karierę i mniej się udzielają w australijskich organizacjach. Chyba że są to organizacje prężne, tak jak na przykład Australian Chambers of Commerce, czyli Polsko-Australijska Rada Biznesu, gdzie jest dużo młodych, prężnych osób. Oczywiście posyłają dzieci do polskiej szkoły, niektórzy też. Także jednak mimo wszystko jakoś są te więzy trzymane.
0: Są te więzy trzymane, ale zwracała Pani uwagę przed momentem na

0: kiedy przyjeżdżają gwiazdy z Polski czy teatry z Polski, to również się pojawiają, czyli jest to im potrzebne.
1: No dobrze, o teatrze jeszcze porozmawiamy i rozwiniemy sobie ten temat, bo on jest niezwykle ciekawy, ale a propos jeszcze Dnia Polonii i Polaków za granicą, dopytam o biało-czerwoną flagę, bo dzisiaj też Dzień Flagi obchodzimy. Czy ta biało-czerwona flaga, w ogóle jej symbolika, mają pewne szczególne znaczenie dla Polaków mieszkających tak daleko jednak od kraju?
0: No na pewno na co dzień o tym nie myślą, ale przypuszczam, że w taki dzień każdy jakoś w pewien sposób pomyśli. I mimo wszystko, jeżeli są jakieś uroczystości organizowane, oficjalne tutaj w Sydney, to dużo ludzi próbuje mimo wszystko założyć na siebie te barwy białą i czerwoną i w jakiś sposób czuć się wyróżnionym z pośród tłumu. To było bardzo też popularne w czasie festiwalu Polart. My mamy tu w Australii co 3 lata polski festiwal. Chyba jeden z największych na świecie. Jest to Polart, Festiwal Polskiej Sztuki i Kultury w Australii, który odbywa się co 3 lata i co 3 lata w innym stanie Australii, w jego stolicy. I tam się prezentują głównie zespoły folklorystyczne, których mamy naprawdę bardzo dużo w Australii, również w Nowej Zelandii, ale też jest literatura, jest sztuka, są teatry, jest malarstwo, rzeźba i tego typu rzeczy.
1: Jest pani jedną z najbardziej aktywnych postaci polskiego życia kulturalnego w Sydney. I tak zastanawia mnie to, co było dla pani impulsem, żeby tak mocno zaangażować się właśnie w taką działalność, nawet nie tyle kulturalną, co polonijną właśnie.
0: Ja myślę, że główną przyczyną było to, że mam 3 dzieci i bardzo mi zależało utrzymać język, więc posyłałam je do szkoły polskiej. Chodziły wszystkie mówią pięknie po polsku, piszą po polsku, więc to było dla mnie ważne. I wtedy udzielałam się bardzo dużo też w szkole polskiej. Wystawiałam przedstawienia z dziećmi, pisałam wierszyki dla dzieci, tego typu rzeczy.
1: Czyli tutaj takie bardzo rodzinne powody, bym powiedział, zaważyły na tym, że ta aktywność się pojawiła.
0: Ale nie tylko, bo nadal, mimo że moje dzieci już są dorosłymi ludźmi, mają swoje dzieci, to ja nadal udzielam się czasami w polskich szkołach, piszę dla nich teksty, zapraszają mnie też, żeby poprowadzić na przykład jakąś lekcję o poezji i tak dalej. Jest to dla mnie ważne. Mimo wszystko to utrzymanie tego języka polskiego jest ważne, aczkolwiek bardzo trudne, zwłaszcza jeśli ma się wnuków i wnuki mają na przykład rodzica, który nie mówi po, jednego z rodziców, który nie mówi po polsku, to jest to niezmiernie trudne. I jak na razie moje wnuki mówią bardzo słabo po polsku. Natomiast dzieci fantastycznie.
1: No ale może to się jeszcze zmieni. Zobaczymy. To czas nam też tutaj wszystko pokaże. Pani przede wszystkim, ale pani działalność, bo do tego też zmierzam. Tak jak sobie już w naszej rozmowie zaznaczyliśmy, obejmuje bardzo różne obszary. No bo jest teatr, jest literatura, jest radio. Który z nich jest dla pani być może takim najważniejszym narzędziem kontaktu z Polonią, krzewienia polskości w Australii?
0: Tutaj pana zaskoczę. Przez 30 lat byłam bibliotekarką w Bibliotece Stanowej Nowej Południowej Walii i to było wtedy dla mnie najważniejsze. Jest to biblioteka, która ma książki w 36 językach, dosłownie. Ma niesamowicie bogatą kolekcję, bo jest też jakby takim prowodyrem do bibliotek publicznych. Nasza biblioteka kupuje książki, również polskie. Mamy bardzo dużo polskich książek i my je wypożyczamy do bibliotek publicznych i z tego mogą korzystać wszyscy, bo wiadomo, że Biblioteka Stanowa jest tak jak Biblioteka Narodowa, biblioteką, z której można korzystać tylko na miejscu. Więc to było właściwie takie pierwsze moje potknięcie się i, przepraszam, pierwsze spotkanie się również z polską literaturą. Teatr. W teatrze gram ponad 20 lat. Jest to teatr polski. Gramy głównie sztuki polskich autorów. Występujemy w Sydney, jeździmy ze sztukami do Melbourne, do Canberry, do

0: Brisbane, a nawet dwa razy udało nam się pojechać do Los Angeles i do Wilna na przegląd teatrów polonijnych. Także, och, i w Nowej Zelandii jeszcze byliśmy. Reżyserem naszego teatru jest Joanna Borkowska-Surucić, która właściwie wybiera repertuar i bardzo się stara, żeby trzymać się polskiego.
1: Pani książka z 2026 roku wydana w Polsce, Światła Nary, ona łączy w pewien sposób Polskę i Australię. I czy możemy powiedzieć w takim razie, że to taki literacki most między tymi światami tak od siebie oddalonymi?
0: Tak, to jest most. Muszę tu powiedzieć, że przez wiele, wiele lat kontakt taki z poezją polską był utrudniony trochę, bo nie był łatwy dostęp do poezji. Trzeba było zamawiać książki. W tej chwili jest to bardzo łatwe. Wszystko jest dostępne online. Możemy czytać najnowszych poetów polskich online. Możemy ściągać te książki, ale również uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, czego ja przez lata nie miałam. To nie było możliwe. Więc ja to w tej chwili robię nagminnie i bardzo się cieszę, że związałam się ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich w Krakowie, którzy właśnie wydali tą moją nową książkę. I jeszcze teraz jeżdżę do Polski, staram się jeździć na spotkania poetyckie, na warsztaty i rzeczy, których do tej pory było mi tutaj brak.
1: Dopytam trochę na marginesie, ale to mnie ciekawi też, jak udaje się pani łączyć tak pracę zawodową, działalność artystyczną i aktywność społeczną w jednym. I to jeszcze w zasadzie w dwóch krajach.
0: Ja myślę, że wystarczy dobre zorganizowanie i tutaj szczerze panu powiem, że tak, że odkąd poszłam na emeryturę, to jestem dużo gorzej zorganizowana.
1: Czyli tutaj emerytura pod kątem organizacji może nie sprzyjać temu, jak układamy sobie dzień, ale to jest...
0: Absolutnie nie. Każdego dnia się wydaje, że następnego dnia jest bardzo dużo czasu, a ten czas niestety ucieka.
1: To jest temat na zupełnie osobną rozmowę, ale idąc tym tropem naszego spotkania, czyli tej polskości, Polonii, Polaków za granicą, o polskość zapytam, czym ona dla pani jest? Czy bardziej językiem, kulturą, czy może emocją i pamięcią?
0: Nie tylko emocją i pamięcią. Ja mimo wszystko urodziłam się i wychowałam w Polsce i cały czas mam wrażenie, że mimo wszystko, że więcej lat przeżyłam tutaj w Australii, to mam wrażenie, że cały czas myślę po polsku. I ja głównie piszę moje wiersze po polsku. Raz miałam tylko tak, znaczy czasami napiszę po angielsku, ale zdecydowanie wolę i bardziej czuję poezję po polsku.
1: A jakie elementy polskiej kultury są dla pani najważniejsze i które być może najtrudniej jest zachować na emigracji?
0: Na pewno język jest najtrudniej zachować, tak mi się wydaje. I to widzę z doświadczenia tutaj i rodzinnego, i znajomych, jakie mają problemy z tym, żeby utrzymać język już w trzeciej generacji. Bo w drugiej to jeszcze nie jest tak trudno, ale już w trzeciej i dalej jest dużo trudniej. Więzy z Polską to w tej chwili jest bardzo ułatwione. Co jeszcze jest dla mnie ważne? Rodzina zawsze dla mnie była bardzo ważna i nadal tak jest. I przyjaciele, ludzie są, ja kocham ludzi po prostu.
1: No to na koniec zapytam, czego jako osobie żyjącej tak długo poza krajem, mówiliśmy, że to ponad 40 lat, najbardziej brakuje pani z Polski?
0: Zawsze mi najbardziej brakuje nowych książek, bo zawsze muszę tak długo na nie czekać.
1: Czyli wracamy do literatury. No to ja życzę, żeby te książki jednak szybciej przychodziły.
0: I oczywiście rodziny, która jest nadal jeszcze i w Polsce, i w Anglii. Rodziny i przyjaciół z Polski bardzo mi brakuje.
1: Jak najwięcej spotkań z rodziną, jak najwięcej i jak najszybciej nowych książek. Pani Elżbieta Chylewska, poetka, aktorka, mieszkająca na co dzień w Sydney, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Te komisje będziemy mogli powoływać już.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo,

0: odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Waszyngton ostrzega sojuszników, w tym Polskę, o opóźnieniach w dostawie broni, donosi Financial Times. Tragedia na Pomorzu. Dwie osoby utonęły w jeziorze Salino. Będzie mógł go zobaczyć każdy. Jutro w kancelarii premiera zostanie wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Minęła 10. Rafał Boguta, zapraszam. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Polskę, a także Wielką Brytanię, Litwę i Estonię, że muszą liczyć się z opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Informuje o tym Financial Times. Jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane na Ukrainie. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, będziemy to zastępować własnym potencjałem, który rozbudowujemy, skomentował w audycji Cafe Armia ekspert do spraw wojskowości Jacek Matuszak.
2: Nie mówię tylko o przemyśle państwowym, ale także prywatnym, więc mam nadzieję, że nas mimo wszystko dotknie to w relatywnie małym stopniu, także dlatego, że mimo niechęci do krajów europejskich, Polska nie znajduje się szczęśliwie na tej liście u Donalda Trumpa i mam nadzieję, że decydując o tym, do kogo w pierwszej kolejności jaki zasób sprzętu będzie mógł być skierowany w Europie, Polska powinna być na czołowym miejscu tej listy i oby tak było.
1: Ekspert skomentował też decyzję amerykańskiej administracji o wycofaniu z Niemiec około 5000 żołnierzy. W ocenie Jacka Matuszaka to osłabi relacje w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ekspert podkreślał jednocześnie, że decyzja Waszyngtonu nie musi być ostateczna. Do tej pory za zachodnią granicą Polski stacjonowało od 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Donald Trump przekazał, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Zdaniem amerykańskiego prezydenta to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej z Waszyngtonem. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
3: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega nasza uzgodniona wcześniej umowa, dlatego podniosłem stawki celne do 25%. To przyniesie miliardowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest

0: Jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Deklarację Trumpa skomentował szef MSZ. Polska jest ważnym dostawcą podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, dlatego zapowiedź USA podwyżki ceł na samochody z Unii Europejskiej jest dla nas złą wiadomością, tak ocenił Radosław Sikorski. Dwie osoby zginęły na jeziorze Salino na Pomorzu. Przed północą na akwenie wywróciła się łódka z 5 osobami. W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. Po akcji reanimacyjnej stwierdzono ich zgon. Działania ratowników skończyły się przed godziną 6. W akcji poszukiwawczej brała udział grupa wodno-nurkowa. Zaginionych poszukiwano także za pomocą sonarów. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Dziś Dzień Polonii i Polaków za granicą. W Pałacu Prezydenckim uroczystość wręczenia przez prezydenta Karola Nawrockiego odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii. A świętować będą nasi rodacy za granicą. Na Litwie i Łotwie przejdą parady polskości. Miejscowi Polacy organizują je, by uczcić Dzień Polonii i Polaków za granicą, a także przypadającą jutro 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O szczegółach Kamil Zalewski.
2: Polacy na Litwie paradę organizują od wielu lat w Wilnie. Pochód z flagami Polski i Litwy wyruszy sprzed litewskiego parlamentu i przejdzie centralną ulicą Aleją Giedymina. Następnie skieruje się na Stare Miasto. Marsz zakończy się przy Ostrej Bramie, gdzie odprawiona będzie uroczysta msza święta. Przed rokiem w pochodzie wzięło udział 10 tysięcy osób. Swoją paradę tradycyjnie organizują też łotewscy Polacy z Dyneburga. Nazywana jest ona Świętem Ulicy Warszawskiej. Początki tego pochodu sięgają okresu międzywojennego. W ten sposób Polacy pokazują Łotyszom dumę narodową, a także podkreślają swoją obecność na Łotwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Przypomnijmy, że oprócz Dnia Polonii dziś świętujemy także obchody Dnia Flagi. Jutro w kancelarii premiera będzie można oglądać niezwykły dokument. To rękopis Konstytucji z 1791 roku. Rzecznik rządu Adam Szłapka zachęca w mediach społecznościowych do tego, aby przyjść i go zobaczyć.
3: 3 maja w niedzielę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Tak, tej Konstytucji z 1791 roku. Wpadajcie od 9 do 17, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wejście od Ujazdowskich.
1: Do oglądania rękopisu Konstytucji zachęcał także w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Na co dzień oryginalny dokument w 3 egzemplarzach jest przechowywany w archiwum.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda w majówkę będzie zachęcać do spacerów. Czeka nas bowiem ciepły i słoneczny weekend. O godzinie 6 w Zielonej Górze było już prawie 15 stopni. Dziś maksymalnie zobaczymy od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Jutro ma być jeszcze cieplej, od 23 do 28 stopni.
4: Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: Mamy prawie 7 minut po godzinie 10. Za moment audycja Studio Wiedzy, a w niej o bitwie pod Grunwaldem Matejki, wolność wiodąca lud na barykady Delacroix, czy rozstrzelanie powstańców madryckich Goi, czyli wielkie bitwy, wybitne postaci i ważne momenty w historii, a może też pejzaże, za którymi tęskni się na obczyźnie. Sielskość bezpowrotnie utraconego dzieciństwa? Jak w sztuce przejawia się patriotyzm, o tym będzie ta audycja, ale w Polskim Radiu 24 warto być również z nami po godzinie 10.30. Wtedy naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Magdalena Cubała-Kucharska i porozmawiamy o ziołolecznictwie, ale nie tylko. Warto zostać z nami.
5: Studio Wiedzy.
7: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, wyjątkowo nie w niedzielę. Się spotykamy w Studiu Wiedzy. No i my dzisiaj wątków patriotycznych będziemy szukać w sztuce. Jak w ogóle patriotyzm w sztuce się przejawia, jaki ma cel, jakimi środkami się go wyraża i wyrażało na przestrzeni wieków także. No i do których

0: dzieł warto na przykład dzisiaj wrócić. W naszym studiu jest dr Adam Tyszkiewicz, historyk sztuki, warszawianista, przewodnik po Warszawie, także pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Tak się zastanawiałam, czy jest takie dzieło, które można uznać za pierwsze. Pierwsze w historii ludzkości, które w jakikolwiek sposób podejmowała tę tematykę.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i pewnie moglibyśmy się cofnąć do czasów średniowiecza i do czasów nowożytnych, ale ja myślę, że taki wiek XIX jest kluczowy, jak pomyślimy o sztuce francuskiej i o przemianach politycznych w tym kraju, to przede wszystkim kłania się niesamowita praca malarska Eugène Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady. Dzieło namalowane w roku 1830, dzieło nawiązujące do słynnej rewolucji lipcowej, już kolejnego zrywu społeczności francuskiej nad Sekwaną. I prawda jest taka, że to dzieło, ten obraz wpisał się w tradycję malarską, w historię sztuki i poetykę patriotyzmu narodu francuskiego. Ja na przykład o tej pracy mówiłem na wykładach Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego, i pomimo tego, że dla Francuzów ta praca jest znana, to nie wszyscy, na przykład Polacy, to dzieło kojarzą, a dzieło jest o tyle niesamowite, bo jest wspaniale malarsko namalowane tymi środkami romantycznymi, ale też wykorzystuje język symboliki.
0: No
1: język...
0: mamy wolność spersonifikowaną.
1: Alegorii, no tam przede wszystkim jest monumentalna postać Marianny, która wiedzie lud paryski do walki o wolność.
0: Z flagą
1: francuską. Tak,
0: w
1: dokładnie. Ta flaga biało, czerwono, niebieska jest niesamowitym akcentem kolorystycznym, a wszystko dzieje się podczas takiej dynamicznej scenerii we mgle, w dymie. No widać też ofiary leżące na pierwszym planie, ofiary z jednej i drugiej strony tego domowego konfliktu, więc odpowiadając krótko na pani redaktor pytanie, tak mi się wydaje, że w XIX-wiecznej sztuce trzeba koniecznie o tym przykładzie wspomnieć.
0: I proszę też pamiętać, że zanim w kinie amerykańskim zaczęły majestatycznie powiewać amerykańskie flagi, to najpierw była ta flaga majestatyczna francuska na obrazie Delacroix. Rzeczywiście ten wiek XIX jest kluczowy. Pomyślałam sobie też o obrazie Goi, czyli rozstrzelanie powstańców madryckich.
1: Przyznaję, że to jest też doskonały przykład wskazany przez panią. Trochę wcześniejszy, podotoczący roku 1808, czyli związany ten obraz jest z epoką napoleońską. Malowidło opowiada no, w sumie o tragedii narodu hiszpańskiego, o mieszkańcach Madrytu, którzy są rozstrzeliwani przez żołnierzy francuskich. Ja tylko przypominam, że przecież armia Napoleona opanowała Hiszpanię, Półwysep Iberyjski, i drastyczne, tragiczne sceny rozgrywały się w Madrycie. No w ogóle Goya popełnił wiele niezwykłych artystycznie dzieł sztuki dotyczących okropności wojny, ale ten obraz, o którym pani akurat mówi, no mówi o patriotyzmie hiszpańskim, o ludziach, którzy walczyli o swoje prawa, o swoje wartości, o swoje ideały i wolności.
0: To możemy przejść, mamy na pewno takie dwa dzieła, jeśli chodzi o historię malarstwa światowego, dzieła ikoniczne, ale przejdźmy do tych dzieł polskich. No i tutaj rzeczywiście wszyscy wskazują, że takim kluczowym momentem, najważniejszym, gdzie najczęściej podejmowana była ta tematyka, był oczywiście okres zaborów. No i nie wiem, czy gdybyśmy wyszli teraz z mikrofonem na ulicę i pytali mieszkańców Warszawy albo innych miast i prosili o wskazanie takiego malarza najbardziej patriotycznego, no to obstawiam, że wszyscy albo większość wskazałaby Jana Matejkę.
1: Oczywiście. Zgadzam się z panią całkowicie. Tym bardziej, że w każdym podręczniku szkolnym klasy podstawowej, klasy średniej pojawiają się wizualizacje słynnych wydarzeń związanych z historią Polski według wizji historycznej Jana Matejki. Więc nie tylko tego malarza kojarzymy za sprawą słynnego pocztu władców Polski, ale za sprawą czy to uhonorowania, uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy słynny obraz z Piotrą Skargą, czy przede wszystkim oczywiście bitwy pod Grunwaldem. I tak Jan Matejko w tym swoim malarstwie historyzującym drugiej połowy XIX wieku, oczywiście w czasach zaboru, wyraźnie podkreślał takie kluczowe, najważniejsze momenty z dziejów naszego kraju, często mówiące o naszej potędze, sile, o tych chwalebnych czasach, no, które niestety w XIX wieku były no niestety wspomnieniem, ale Polska liczyła na odrodzenie. Polska już widziała pewnie tę niepodległość na wyciągnięcie ręki. To się stało no, trochę później oczywiście, dopiero

0: w roku 1918, ale Jan Matejko nas na pewno na tą niepodległość doskonale przygotował.
1: Też podobno po wystawieniu Bitwy pod Grunwaldem otrzymał Jan Matejko takie symboliczne berło, które miało wskazywać na jego panowanie w polskiej sztuce. Na pewno jeśli chodzi o tę tematykę, to berło mu się należało i to jest, tak jak pan doktor wspomniał, to jest Bitwa pod Grunwaldem, to jest Jan Sobieski pod Wiedniem, to jest Hołd Pruski, to jest Unia Lubelska, natomiast w moim odczuciu, nie wiem czy pan się zgodzi, ale takie szczególnie patriotyczne, ale w inny sposób patriotyczne obrazy Matejki, no to jest Stańczyk, no i właśnie Rejtan.
0: Tak, i to jest też ważne, że te obrazy, o których rozmawiamy, pani tutaj dodała kilka istotnych tytułów, wiszą w najważniejszych polskich muzeach, więc są łatwo dostępne dla mieszkańców naszego kraju w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu. I to są obrazy, symbole, mówiące o, tak jak wspomniałem wcześniej, o najważniejszych wydarzeniach, często dotyczących epoki odrodzenia, no bo w XVI wieku no byliśmy potęgą europejską, nie tylko jeśli chodzi o rozległość naszego terytorium, ale siłę, sztukę i prymat kulturalny. I te obrazy dla narodu stłamszonego przez trzech zaborców w XIX wieku przypominały o naszej wielkiej tak naprawdę chwale, o zwycięstwach nad Krzyżakami, więc to odniesienie do zaboru pruskiego, o zwycięstwie na przykład Stefana Batorego nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Pskowem, w odniesieniu do naszych triumfów nad władcami ze wschodu. Więc naprawdę Jan Matejko utkwił w naszej pamięci i myślę, że jeszcze dla wielu kolejnych pokoleń w historii naszego kraju to będzie takie pierwsze zetknięcie z patriotyzmem w wymiarze sztuki. Ale tych artystów było wielu więcej, którzy w XIX wieku mówili o sztuce.
1: I o nich jeszcze powiemy, ale ja też nie bez przyczyny wskazałam na Stańczyka, dlatego że no to pokazuje, że o Matejce nie można mówić podobnie jak o Sienkiewiczu, że to było takie malarstwo tylko i wyłącznie ku pokrzepieniu serc, no ale to było też malarstwo, które wskazywało te trudne momenty, że nad tą ojczyzną troszeczkę inaczej można się pochylić i się zatroskać i załamać ręce nad tym, jak jest rządzona.
0: Stańczyk jest o tyle wspaniałym dziełem, że jest niezwykle taki refleksyjny, melancholijny. I ta kolorystyka czerwieni tego stroju głównego bohatera, on mówi o polskości, mówi o przelanej krwi. I to nie tylko ten obraz, który przedstawia portret Stańczyka, jest taki znany i rozpoznawalny, ale przecież w słynnej scenie z Hołdem Pruskim, w której pokazana jest uległość Albrechta Hohenzollerna i wszyscy świętują, wszyscy się radują, to z boku tronu królewskiego na schodach siedzi taka zadumana postać Stańczyka, no, który jest jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę, że ówczesne uwarunkowania dyplomatyczne w przyszłości okażą się dla naszego kraju niekorzystne i będą tego skutki no, opłakane. Myśląc już bardziej o XVIII wieku.
1: Tym bardziej te dzieła warto zobaczyć na żywo. Większość z nas zna reprodukcje z różnych albumów, z podręczników, natomiast zobaczone na żywo robią ogromne wrażenie. No, ja przyznaję, niedawno po raz pierwszy zobaczyłam Bitwę pod Grunwaldem w Muzeum Narodowym w Warszawie i było to doświadczenie niemalże mistyczne. No, czuło się tę potęgę.
0: Ja powiem pani redaktor, że o samej Bitwie pod Grunwaldem to można poprowadzić cykl wykładów, ponieważ to dzieło sztuki potem stało się inspiracją dla wielu dzieł też dwudziestowiecznych. Było wielokrotnie przetwarzane i wykorzystywane. Nawet przypomnijmy, w słynnym serialu polskim Alternatywy 4 można odnaleźć odniesienie do tego płótna. Ale jest taka ciekawostka, to jest troszkę wątek poboczny. Nie wiem, czy państwo wiedzą, malując to dzieło i przygotowując się do stworzenia tego arcydzieła, Jan Matejko jeździł po świecie, oglądał różne wspaniałe malowidła i na przykład odwiedził kościół uniwersytecki w Monachium. Oglądał tam słynny sąd ostateczny Petera von Corneliusza, gdzie w sądzie ostatecznym Archanioł Michał, stanowiący centralny punkt przedstawienia, ma taką pozę jak książę Witold w centrum malowidła, o którym dzisiaj rozmawiamy. Więc inspiracje z wielu dzieł zagranicznych, ale wpisane w kontekst Polski, ze świętym Stanisławem, z polskim rycerstwem, Zawiszą Czarnym i no, z bohaterstwem i niezłomną postawą naszego narodu.
1: Tak zresztą robiło wielu artystów, którzy tworzyli pod zaborami, podróżowali na przykład do Paryża, tam podglądali i podpatrywali te najnowsze trendy w sztuce, ale mimo to starali się je przekładać na coś, co no, wtedy chyba próbowano już nazwać stylem narodowym, który nie wiem, czy słusznie bywa bardzo często sprowadzany do stylu ludowego, zakopiańskiego.
0: No tak, bo takie też jest malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne drugiej połowy XIX wieku.

0: nasza tradycja taka lokalna, ludowa, no, była niezwykłym punktem odniesienia dla artystów, właśnie bym powiedział małopolskich przede wszystkim, którzy tworzyli wokół, bym powiedział, naszej tradycji właśnie w Grodzie Kraka.
1: Wyspiański, Witkiewicz?
0: No, ja powiem państwu, Wyspiańskiego uwielbiał poprzez jego wspaniałe utwory poetyckie, poprzez jego projekty architektoniczne, projekty witraży. Jakby pani mnie redaktor spytała o najsłynniejsze dzieło Wyspiańskiego, które nie zostało zrealizowane, a o którym warto mówić, a mi się bardzo podoba, to jest słynny cykl projektów witraży, które Wyspiański planował dla Katedry Wawelskiej. To było dzieło nowatorskie, oryginalne, wyprzedzające epokę. I to dzieło niestety na Wawelu w kontekście duchowieństwa krakowskiego nie spodobało się. Szczególnie skrytykował projekty Wyspiańskiego biskup Jan Puzyna i ostatecznie te witraże w Katedrze Wawelskiej się nie znalazły. Natomiast do naszych czasów zachowały się kartony projektowe. No i na ich podstawie wykonano niesamowite, bym powiedział, realizacje dwudziestowieczne, które na przykład są do obejrzenia w sercu Krakowa, w punkcie informacji, i każdego turystę w Krakowie albo mieszkańca tego miasta zachęcam do odwiedzin przy ulicy Grodzkiej, żeby wejść tam do punktu informacyjnego i zobaczyć wspaniałe przedstawienie, takie trupie, niezwykle werystyczne Kazimierza Wielkiego, czy świętego Stanisława, czy Henryka Pobożnego. Gdyby ten projekt został na Wawelu zrealizowany, to byśmy mieli arcydzieło na skalę światową.
1: Wróćmy jeszcze na moment do takich bardzo klasycznych przedstawień, tych wątków patriotycznych, motywów patriotycznych, no, które też miały z jednej strony odzwierciedlać nastroje społeczne, ale też je podtrzymywać i wzniecać i wzbudzać. Te klasyczne motywy, czyli wybitne postaci, wielkie bitwy, historyczne momenty. Nie wiem, czy wskazałby pan doktor jeszcze Kosaków, albo może Grodgera, albo Gierymskiego.
0: To ja powiem tak, szczególnie dużo takich patriotycznych przedstawień nawiązujących do słynnych bitew, zrywów niepodległościowych czy postaci było po powstaniu styczniowym. I tutaj faktycznie, tak jak pani zasugerowała, bracia Gierymscy, najpierw Maksymilian, potem młodszy, bardziej znany Aleksander, nawiązywali do tego tematu. Oczywiście też o Arturze Grodgerze trzeba wspomnieć, który popełnił wspaniały cykl Polonia, który też jest dzisiaj wykorzystywany przy książkach historycznych nawiązujących do polskiego patriotyzmu.
1: Biało-czarne rysunki, cykl przedstawiający
0: sceny. Ale niezwykle wzruszające, niezwykle podniosłe, no, stanowiące świadectwo tak naprawdę tamtych czasów. Natomiast faktycznie Wojciech Kossak to taki malarz, który upamiętniał, no, przede wszystkim naszego bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego, często prezentując go na kasztance, zawsze w mundurze z majestatycznymi wąsami. Tak naprawdę cudotwórcę narodowego, człowieka, który dla nas odzyskał niepodległość, a z takich bitew, które no często się upamiętniało na początku lat 20. okresu międzywojennego, to przede wszystkim jest cud nad Wisłą, biorąc pod uwagę nasze wspaniałe zwycięstwo z bolszewikami w wojnie lat 1918-1920. Jeśli mogę jeszcze dodać, to w tamtym okresie po odzyskaniu niepodległości było mnóstwo wizji wystawiania na przykład w Warszawie, w innych miastach Polski łuków triumfalnych, takie nawiązujących na przykład do rozwiązania architektonicznego w Paryżu. Te łuki triumfalne miały pokazywać, no, siłę odrodzonego państwa polskiego, ale też mówić o naszej potędze, o naszej reaktywacji, no ale niestety te projekty pozostały w większości przypadków na papierze.
1: W takim razie mamy taki artystyczny kanon, jeśli chodzi o motywy patriotyczne, ale zastanawiałam się też, w jaki sposób była przedstawiana ta tematyka, jeśli chodzi o symbole, albo na przykład poprzez naturę, pejzaże. Czy Chełmońskiego można uznać na przykład za malarza patriotycznego? Czy mocno naciągane by to już było?
0: Może nie naciągane, ale na pewno na pewnych płaszczyznach byśmy go zaliczyli do tego nurtu wychwalającego walory, bym powiedział, na przykład krajobrazowe albo tradycyjne naszego kraju. Ja powiem tak, że wielu artystów XIX-wiecznych, nie tylko Chełmońskiego, ale nawet Józefa Branta możemy pośrednio zaliczyć do patriotów, mistrzów pędzla, którzy nawiązywali do historii naszego kraju poprzez pokazywanie słynnych bitew, wydarzeń historycznych. Ja lubię tego Branta, więc pozwoli pani redaktor, bo może też się lepiej trochę na nim znam niż na Chełmońskim. No, Józef Brandt przecież większość życia zawodowego spędził w Bawarii, w Monachium. Tam był nazywany księciem polskich malarzy i stanął na czele szkoły monachijskiej, i on uchwał

0: chwycał sceny nawiązujące do historii XVI-wiecznej, do XVII-wiecznej, do słynnych triumfów polskiego rycerstwa. No i tutaj jak najbardziej możemy mówić o patriotyzmie. Chociaż jest to inna troszkę formuła malarska niż ten Matejko, o którym rozmawialiśmy na samym początku. Tak naprawdę malarstwo patriotyczne w przestrzeni sztuki polskiej no, rozpoczyna się wraz z zaborami, a sięga aż tak naprawdę okresu międzywojennego i potem historii powojennej Polski. Nawet w czasach współczesnych mamy pewne odniesienia do wątków patriotycznych.
1: Bo co ciekawe, ten okres międzywojenny mogłoby się wydawać, że tutaj ta sztuka pójdzie w zupełnie innym kierunku. Natomiast po 123 latach pod zaborami no, chyba było takie dążenie do tego, żeby pokazać światu, kim my jesteśmy.
0: Była taka potrzeba i dlatego właśnie na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX wieku wiele dzieł sztuki miało charakter taki narodowy, ale też w pewnym momencie artyści uznali, że misja związana z uzyskaniem niepodległości została wypełniona. Już trochę byli zmęczeni tym historyzmem. Chcieli się wpisać w nowe prądy awangardowe sztuki europejskiej. Chcieli tworzyć sztukę, która by mówiła trochę o innych, bym powiedział, celach i wartościach. Chcieli wejść w te ruchy nowoczesne jak kubizm, futuryzm, dadaizm. Dlatego też spora grupa polskich malarzy, rzeźbiarzy, a nawet architektów, poszła zupełnie nowym prądem, prądem nowoczesności, modernizmu. I o tym też nie można zapominać, że tak naprawdę artyści się trochę, jeśli chodzi o zainteresowania i tematy, podzielili w latach 20. i w latach 30.
1: Potem przychodzi II wojna światowa, potem stalinizm, potem odzyskanie wolności. Ten patriotyzm na bardzo różne sposoby się objawiał, choć już być może częściej w zupełnie innych dziedzinach sztuk. To porozmawiajmy o współczesności, bo mam wrażenie, że najczęściej, gdy pojawia się dyskusja o patriotyzmie współcześnie i to, jak on jest przedstawiany, no to najczęściej jest to patriotyzm krytyczny, patriotyzm ironiczny i że takiego patriotyzmu wprost już raczej się nie godzi podejmować, no bo to by trąciło jakimś patetyzmem albo przesadną martyrologią.
0: No to prawda. Ja powiem szczerze, że nie jest łatwo mówić w czasach współczesnych o patriotyzmie z wielu powodów, żeby ten patriotyzm nagle się nie zamienił na przykład w nacjonalizm. Żeby też nie był pełen patosu, bo to już trochę ludzi męczy. Ja ostatnio robiłem pewną ankietę i cały czas ją też jeszcze przygotowuję na temat pomników w Warszawie i na przykład wiele odpowiedzi wskazuje mi, że ludzie też są troszkę zmęczeni martyrologią. Są zmęczeni ilością pomników w przestrzeni miast polskich mówiących o właśnie o chwalebnej historii, o wielkich postaciach. Czasami nawet w odpowiedziach ankietowych mówią, że po co pieniądze są na to przeznaczone, jak można je wykorzystać zupełnie na inne cele. Natomiast cały czas tego typu formuły artystyczne są potrzebne, bo muszą ludzi wychowywać, edukować, szczególnie te młode pokolenia w obliczu też no, obecnej sytuacji międzynarodowej.
1: Nadal trzeba wycieczkę zabrać do Muzeum Narodowego i pokazać bitwę pod Grunwaldem.
0: Ja powiem pani redaktor, że ja to regularnie robię. Jak ja współpracuję z młodzieżą, czy nawet ze studentami na uniwersytecie w różnych przestrzeniach naukowych, no to staram się jednak tą propolskość lansować, ale w taki sposób, żeby to nie był, bym powiedział, mój monolog propagandowy, żeby nie wpisywać w to też jakichś założeń politycznych, żeby to miało tak naprawdę ludzką twarz. A jeśli chodzi o współczesność, to powiem państwu, że tu jest wiele możliwości w chwili obecnej. Oczywiście od świata internetu po, bym powiedział, sztukę street artu. Powiem pani, że niesamowitym tak naprawdę odkryciem sztuki nowoczesnej czy nową formą wypowiedzi są murale miejskie. Przecież w przestrzeni polskich miast mamy bardzo dużo wspaniałych malowideł, które nawiązują czy to do powstania warszawskiego na terenie Warszawy, czy do powstania wielkopolskiego na terenie Poznania, czy ogólnie bym powiedział historii opowiedzialnych w przestrzeni publicznej mówiących o polskości i o naszym narodzie.
1: I o wybitnych postaciach w naszej historii, także historii muzyki czy sportu, no bo to nie musi być koniecznie wielka bitwa, żeby poczuć się patriotą. Jak widzę mural pokazujący Dejnę na przykład, to czuję się dumną warszawianką.
0: Tak, albo widzi pani mural Marii Skłodowskiej-Curie, albo jakiegoś innego naukowca, albo muzyka, czy nawet murale chopinowskie przecież też istnieją. Więc uważam, że murale są istotne, ważne, tylko trzeba je upamiętniać, trzeba je fotografować, zapisywać, bo one też nie zawsze są wieczne. Często zanikają i w ich miejsce kolejne się pojawiają, więc warto też, i to się dzieje na przykład u nas na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, że są prace naukowe,

0: tworzone, kreowane, które opowiadają historię tych murali, nawet patriotycznych.
1: Bardzo dużo kontrowersji w Gnieźnie wywołał mural, który pojawił się na jednym z wysokich bloków. To jest mural, który ma upamiętnić tysiąclecie koronacji pierwszych królów Polski, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka II. No tyle, że artysta, twórca tego muralu, przedstawił królów w dresach.
0: Ale to może
1: Chrobry drugiej... jest w białym dresie, w słowiańskim przykucu, Mieszko II w dresie czerwonym, no i mieszkańcy podzieleni. Mnie szczerze mówiąc się podoba, bo mural to jest zupełnie inna forma artystyczna niż uroczystość państwowa.
0: Tak, a poza tym tego typu forma sztuki bardziej trafi do młodych ludzi, do młodzieży, która no i jest tak naprawdę kształtowana, już wychowana trochę w innych przestrzeniach, nawet w formule ubiorów, prawda? Więc myślę, że tutaj artysta miał bardzo fajny pomysł, chociaż nie znam tego rozwiązania i po spotkaniu na pewno poszukam w internecie tego obrazka, połączyć tradycję i nowoczesność.
1: No, zobaczyć Chrobrego w słowiańskim przykucu na pewno robi wrażenie. W Warszawie na przykład na jednej ze ścian Muzeum Powstania Warszawskiego też się pojawił przecież słynny mural Wilhelma Sasnala. Z daleka zwykłe bratki, z bliska te bratki, no już widać, że to są zjawy, czaszki, no zupełnie inne podejście do historii.
0: A właśnie pani wspomniała redaktor takiego artysty współczesnego Wilhelma Sasnala, który jest bardzo znany i rozpoznawalny nie tylko dla specjalistów, który często w swojej twórczości odwołuje się do treści też narodowych i patriotycznych.
1: No i pytanie, czy w tym momencie historii to jest jedyny sposób podejmowania tematów patriotycznych, czyli właśnie filtrowanie na przykład takie bardzo osobiste przez siebie, swoje doświadczenia, swoje poglądy?
0: Ja myślę, że sposobów na wyrażanie treści patriotycznych jest bardzo dużo. Poprzez sztukę szeroko pojętą, nie tylko malarstwo, literaturę, poprzez muzykę. To może być podejmowanie tematów na sposób indywidualny, ale też warto też mówić cały czas o pamięci zbiorowej, że tworząc takie dzieła, my trafiamy do całego narodu, a przynajmniej z jednym dziełem sztuki w przestrzeni publicznej, do lokalnej ludności i utrwalamy pewne tradycje, pewne schematy, no, które są ważne, istotne i muszą przetrwać i dostosować się do obecnych realiów, do obecnych czasów i do obecnych warunków, bym powiedział, geopolitycznych, kulturowych, naukowych, społecznych.
1: Właściwie pozostaje sobie życzyć tylko tego, żeby nie nadeszły już takie czasy, w których musielibyśmy tworzyć takie bardzo tradycyjne, ikoniczne dzieła podejmujące tematy patriotyczne i budujące tę tożsamość narodową, bo wiemy, z jakiego kontekstu one wynikały wtedy.
0: Ja wiem, ale symbole takie narodowe w postaci słynnych dokonań naszego kraju, czy utrwalenia pamięci o bohaterach zawsze będą ważne, bo ci ludzie od Piłsudskiego po, no nie wiem, Wyspiańskiego, czy jeszcze wcześniej Stanisława Augusta Poniatowskiego, no zawsze będą częścią naszego kraju i zawsze będą, no, przypominane przy kolejnych rocznikach w przyszłości.
1: To w takim razie teraz polecamy do albumów zajrzeć, do internetu i do muzeów.
0: I na pewno się cieszyć świętem i przede wszystkim się radować.
1: Bardzo dziękuję właśnie za to spotkanie. Dr Adam Tyszkiewicz był gościem Studia Wiedzy, historyk sztuki, warszawianista, przewodnik po Warszawie, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia w galerii przed bitwą pod Grunwaldem. Do zobaczenia.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach

0: wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
4: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Majowo zapraszam Państwa na Dolny Śląsk do otwartych ogrodów na Pogórzu Izerskim, gdzie mieszkańcy dzielą się filozofią ogrodowania, rękodziełem i miodem z własnej pasieki. Taka turystyka ogrodnicza. Szczegóły w najbliższą niedzielę o 8.30 w Ogrodach Sztuki. Zapraszam, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24 i mamy 34 minuty po godzinie 10, a przed nami zapowiedziana już rozmowa o ziołolecznictwie, o tym jak wiosna może wpływać na nasze zdrowie, ale nie tylko, bo myślę, że jeszcze sporo innych wątków się za moment pojawi na naszej antenie. Zapraszamy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
6: A nasze zaproszenie przyjęła pani doktor nauk medycznych Magdalena Cubała-Kucharska, lekarka rodzinna, która aktywnie edukuje w zakresie medycyny żywienia, ziołolecznictwa oraz naturalnych metod wspomagania organizmu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
6: My dziękujemy za przybycie do naszego studia i rozpocznijmy od tego, o czym wspominałem przed momentem, czyli wiosna. Początek wiosny, mamy ciepły majowy weekend, ale bywało tak w ostatnich dniach, że z tym albo tego ciepła po prostu nam brakowało, chociaż ja widziałem osoby, której krótki rękawek i krótkie spodenki się pojawiały. Ja sam nie wiedziałem do końca, jak się ubrać. Czy ten początek wiosny, taki kiedy nie do końca jest ciepło, ale też nie jest za zimno, może być problematyczny, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i zachowanie pełni sił?
7: Oj, to jest bardzo zdradliwy okres. Ja tutaj chciałam z całą mocą podkreślić, że jakieś 2 lata temu stowarzyszenia lekarskie usiłowały odwrócić uwagę od zaleceń babci i mówiły, że nie zimno jest istotne, a wirusy, które już nosimy w sobie. Nieprawda. Okazuje się, że teraz naukowcy wykryli w nosie takie pęcherzyki odpornościowe, które na przykład w momencie, kiedy spada temperatura o 2 stopnie w Celsjusza w stosunku do tej, którą dopiero co mieliśmy, one się tam dezaktywują, mamy ich mniej i one w tym momencie nie bronią nas przed wirusami. To samo, jeżeli coś nam nawieje w ucho. Były takie straszliwe badania na królikach, które potwierdziły to z całą pewnością, że należy chronić uszy, należy chronić gardło i należy jednak ubierać się na cebulkę. Taki jest wniosek może nie naukowy, ale za to praktycznej pani.
6: No i chyba to jest też bardzo ważne, żeby tą praktykę wnosić do naszej codzienności, no bo ona nam bardzo mocno pomaga i łączyć też takie zalecenia praktyczne z wiedzą naukową, z tymi naukowymi faktami. O tym sobie porozmawiamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, no bo też początek maja to Międzynarodowy Dzień Ziół. W tym roku wypada 2 maja, bo to pierwsza sobota majowa konkretnie. Czy to jest dobry moment, pani zdaniem, żeby na nowo odkryć znaczenie ziół w naszym codziennym życiu?
7: Ja myślę, że w tej chwili panuje ogromna moda na zioła i na ziołolecznictwo, dlatego że pacjentom też między innymi wydaje się, że skoro zioła nie mają ulotek, to znaczy, że zioła nie mają objawów ubocznych żadnych. Natomiast w ziołach trzeba było zawsze mieć dosyć staranną wiedzę o ich łączeniu, o ich zbieraniu także, dlatego że także pora zbierania, wtedy kiedy najwięcej jest związków aktywnych w tych ziołach, miało znaczenie sposób suszenia, a nawet sposób przyrządzania tych ziół. Więc jest to naprawdę czas taki, że warto o tym sobie przypomnieć, tym bardziej, że tych ziół zaczyna nam pod domem coraz więcej kwitnąć.
6: No właśnie, bo w polskiej tradycji też, to możemy zaznaczyć, zioła mają bardzo silne takie zakorzenienie. I czy widzi pani powrót do tych właśnie ludowych praktyk, czy raczej takie współczesne?

0: wczesne odkrywanie ziół, no być może z mniejszym rozsądkiem, to też zaznaczyła pani na początku spotkania.
1: Z jednej strony mamy stare polskie praktyki, stare polskie przepisy, trzeba pamiętać o tym, co prawda, że gdy one były tworzone, to może nie znaliśmy tak dobrze fizjologii, jak ją znamy teraz, nie znaliśmy tak interakcji, jak ją znamy teraz, ale przynajmniej wtedy te przepisy działowe powstające na przykład w klasztorach, one miały jakieś tam swoje uzasadnienie, swoje długoletnie stosowanie. Niektórych ziół stosujemy właściwie w sposób zupełnie nieświadomy. Na przykład herbata z pokrzywy często jest pita w domu, chociaż no, jest to zioło, prawda? Czy tam pijemy sobie meliskę na uspokojenie. Także nie zastanawiamy się specjalnie nad tymi ziołami. One akurat nie mają specjalnie dużo działań ubocznych. No ale jeżeli już sięgniemy po taki dziurawiec, który zawiera huperycynę, on może wywołać zespół serotoninergiczny, może wejść nam w interakcję z lekami, może też spowodować przebarwienia skóry, co szczególnie dla kobiet może być problemem. Także o wszystkich ziołach musimy myśleć z sensem.
0: A gdzie szukać informacji o tych ziołach, interakcjach tych ziół na przykład z lekami, o którym pani wspomina? No bo to jednak ważne aspekty w takiej codziennej praktyce z ziołami.
1: Są podręczniki ziołolecznictwa, w których to wszystko jest opisane. Jeżeli ktoś się interesuje ziołami, to radziłabym nie korzystać tylko i wyłącznie z płynnych informacji, które mamy w internecie, chociaż w internecie też sporo jest, ale no właśnie taki podręcznik ziołolecznictwa sprawdzony, napisany przez fitoterapeutów, jest takie Polskie Towarzystwo Fitoterapeutyczne, sobie sprawić. No poza tym trzeba pamiętać o tym, że nasze wspaniałe przyprawy, których ja jestem wielką miłośniczką, bo Kolumb po to się wyprawiał do Indii, przypadkowo odkrył Amerykę, żebyśmy mieli przypraw pod dostatkiem. A teraz ludzie dają sobie to zamienić na jakieś barwniki, żółcień, a nie nową, zamiast kurkumy i tym podobne. I no niestety, zamiast leczyć się jedzeniem, to przyprawiają się o choroby jedzeniem. Więc też proszę o to, żeby z jednej strony pamiętać o ziołach, ale pamiętać o zagrożeniu, o ziołach, tutaj niektórych takich strasznych, to za chwilę sobie powiemy, ale pamiętać także o przyprawach i stosować te naturalne przyprawy do jedzenia.
0: Niektóre zioła mogą stać się przyprawami, ale mówiąc też o przyprawach, o naszej kuchni w ogóle, mało mamy chyba świadomości dotyczącej tego, jak wiele różnych zastosowań mogą mieć produkty na naszej półce. Tak ja jakiś czas temu odkryłem, że goździki na przykład są świetnym sposobem na ból gardła, że nie trzeba brać jakiejś tam specjalnie wyszukanej tabletki, tylko wystarczy jeden czy dwa goździki, chwilę sobie porzuć, no i wtedy ten ból gardła zostaje wstrzymany przynajmniej na kilka chwil.
1: Tak, a nerzgwiazdzisty to już ma takie bardzo konkretne działanie przeciwwirusowe, dlatego że z niego produkuje się nawet niektóre leki na grypę.
0: No, no proszę, czyli tutaj kolejne odkrycie, z którym moglibyśmy podążyć. Co jeszcze w naszej kuchni może nam się przydać, nie wiem, przy właśnie takich chorobach typowych, na przykład dla tego okresu wiosennego, jakieś przeziębienie, jakiś katar, ból gardła, goździk, to co pani wymieniła, co jeszcze?
1: Imbir bardzo dobry, z tym, że też pamiętajmy o tym, żeby nie przedawkowywać, dlatego że może nam spowodować zgagę i ciśnienie krwi. Kurkuma też fenomenalna, ma działanie przeciwzapalne, z tym, że też jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą i czuje, że tam ma zaburzenia wydzielania żółci, to nie szalejemy z tą kurkumą, dlatego że również może się okazać niezbyt dobra. Na początku wiosny szczególnie dobre są adaptogeny, czyli na przykład jest takie zioło Bacopa monieri, która sprawia, że łatwiej nam jest znieść ten trudny okres przejściowy i adaptacyjny. My bardzo często mamy tak, że tu słońce, a powinniśmy się wszyscy cieszyć, a tutaj przypominają nam się jakieś straszne rzeczy z przeszłości, więc to jest taka rzecz. No poza tym czosnek. Ja szczególnie lubię czosnek czarny, dlatego że czosnek biały, on jednak potrafi podrażnić przewód pokarmowy. A teraz mamy już taki czosnek czarny, który jest zmieniany pod wpływem głębokiej temperatury i on jest o wiele lepiej tolerowany, więc to jest taka moja tajna broń ostatnio. No i

0: czy ja wiem, rumianek także na przewód pokarmowy. Ja muszę powiedzieć, że na przykład jako lekarz, który stosuje leki normalne, fakty prawdziwe, zgodne z rejestracją i procedurami, to zawsze, to zresztą zawsze podkreślam w moich książkach, to jeżeli chcemy osiągnąć zdrowie, to poza lekami musimy stosować potem leczenie ziołowe, żeby rzeczywiście osiągnąć, powiedzmy sobie, taki stan stabilizacji organizmu, no ale nie przesadzamy z tymi ziołami, tylko bierzemy je w ilościach takich, jak trzeba. I pamiętamy o tym, bo tak, no jeżeli przychodzicie do mnie jako lekarza, to ja wam od razu powiem, czy coś tam, czy jakieś zioło nie wchodzi wam w interakcję, a wy tego nie będziecie wiedzieć. No najgorszą rzeczą, która wchodzi w interakcję, to jest sok z grejpfruta, który wszyscy kochamy, a którym leków popijać po prostu nie wolno. Więc albo leki, albo sok z grejpfruta. Wiadomo, że ma też dobre właściwości, natomiast jeżeli bierzemy coś na stałe, to nie.
1: Czyli tutaj trzeba na takie połączenia zdecydowanie uważać, ale to zaryzykuję takim pytaniem. Dlaczego jest tak, że kiedy idziemy do lekarza i mówimy o jakichś naszych objawach chorobowych, na przykład grypowych czy przeziębieniowych, to najczęściej dostajemy na recepcie leki po prostu do kupienia w aptece, a nie poradę, żeby wziąć sobie te goździki, wziąć sobie zaparzyć rumianku albo innego typu zioła?
0: Ja myślę, że w tej chwili jest bardzo duży nacisk, żeby nie udzielać porad naturalnych.
1: Dlaczego?
0: No właśnie, dlatego że teoretycznie wszystko ma być evidence-based, czyli oparte o badania, bardzo szerokie badania naukowe. Natomiast już ta wiedza, powiedzmy sobie, na temat ziół jest troszeczkę mniejsza. Natomiast tak, istnieje coś takiego jak zdrowy rozsądek, poparty badaniami naukowymi. Ja pamiętam, jak kiedyś, no powiedzmy sobie, ciężko było, ale właśnie taki młody człowiek bardzo polował na cokolwiek nie powiedziałam na temat leków ziołowych. Okazało się, że praktycznie rzecz biorąc na każde moje wypowiedź na temat ziół miałam poparcie naukowe. I tutaj właśnie taka rzecz jak okłady z kapusty i bóle piersi. Zostało to zbadane, nawet mamy metaanalizy w Turcji. I okazało się również, że w innym już kraju zrobili metaanalizy na temat okładów z kapusty, z liści kapusty na kolana, że działały nawet równie dobrze, przynajmniej jak leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, które wiemy, że działają też szkodliwie na żołądek. W związku z tym myślę, że mamy prawo jako lekarze jednak mimo wszystko używać tego efektu. Nawet nie nazywajmy go efektem placebo, dlatego że jednak jeżeli nauka jest po naszej stronie i nauka dowodzi, że te babcine metody mają swoje działanie, no to ja zawsze mówię, że lekarzu po pierwsze nie szkodzić. Jest takie powiedzenie. Zatem, jeżeli wiemy o tym, że katar leczony trwa 7 dni, a nie leczony tydzień, no to w takim układzie może lepiej jest zastosować środki, które nie będą miały jakichś tam właśnie objawów ubocznych, a które gdzieś tam też w naturalny sposób będą mobilizowały odporność.
1: A jak odróżnić taką rzetelną wiedzę o ziołach, naukową wiedzę o ziołach od pewnych mitów i niebezpiecznych uproszczeń?
0: Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to strasznie trudne. Myślę, że trzeba wybrać osoby, której się słucha. Ja akurat robię kursy też na różne tematy. Natomiast no naprawdę wybrać osoby, której się słucha i takiej, która ma jednak pewne credentials, no ja nie wiem jak to powiedzieć, czyli po prostu uczyła się w różnych znakomitych miejscach i wiadomo, że nie opowie nam różnych strasznych rzeczy, które mogą rzeczywiście zrobić nam krzywdę, bo takie rzeczy też czasami słyszę. No, staram się z tym walczyć, z tymi mitami, ale ja nie walczę z tym drapieżnie, raczej pacjentów uświadamiam.
1: Chyba to uświadamianie jest najważniejsze, ale a propos takich niebezpiecznych ziół, bo o nich też pani przez moment wspominała, jakie to mogą być zioła i co mogą powodować w takich najgorszych przypadkach?
0: Na przykład tujon. To jest środek odrabaczający, bardzo popularny w naszej kulturze.

Tujon jest składnikiem większości mikstur odrobaczających, a odrobaczanie jest popularnym tematem u dzieci. I tujon ma działanie neurotoksyczne. W związku z tym to nie jest tak, bo jeżeli lekarz przepisze środek odrobaczający, no to mamy tam tą ulotkę, wiemy o tym,

0: Poza tym różnego rodzaju nalewki, takie powiedziałabym tradycyjne, jak na przykład Belladonna, którą kiedyś pokrzyk wilcze łyko, tak się mówi na takie jagody, ale kobiety kiedyś ją używały w celu rozszerzenia oczu, żeby wyglądać pięknie. To też była taka rzecz, która bardzo była popularna w medycynie ludowej. Także można znaleźć u nas zioła, które działają bardzo silnie. Na przykład popularna naparstnica, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, do tej pory mamy leki z naparstnicy zarejestrowane jako leki nasercowe. A jeżeli ktoś próbowałby zrobić nalewkę z naparstnicy w domu, no to niestety to ma efekt kumulacji i może doprowadzić do zatrzymania serca.
1: Czyli z jednej strony możemy się ziołami leczyć, możemy leczyć objawy pewnych chorób, ale nie tylko, a z drugiej strony zioła mogą być bardzo niebezpieczne i też bez takiej kontroli, czy na własną rękę, kiedy szukamy informacji o ziołach, czy szukamy w nich pomocy, to też może być bardzo ryzykowne, no bo zdarzają się takie przypadki i myślę, że w wielu z nich jest taka chęć skierowania się ku innym metodom leczenia. To znaczy, kiedy idziemy do lekarza z jakimś problemem i słyszymy, że no, z badań nic nie wynika, że tak naprawdę jesteśmy zdrowi. Ja sam miałem takie sytuacje, że na przykład tu gdzieś mi ręka bolała, tu gdzieś mnie tam noga bolała, szedłem, robiłem badania, jakieś USG, jakieś prześwietlenia, badania krwi. No z badań nic nie wynika. Wszystko jest w porządku, a ręka dalej boli. No i domyślam się, że w takich sytuacjach być może często pierwszym krokiem, po który sięgają pacjenci, są na przykład właśnie zioła czy ziołolecznictwo, no bo taka medycyna systemowa nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi.
0: Tak, to prawda, chociaż muszę powiedzieć, że też jeżeli chodzi o tą herbatkę jesienną czy zimową, to nikt nam naprawdę jej nie odmówi. No chyba, że ktoś ma tam właśnie jakieś straszne leki nasercowe, to ewentualnie może kardiolog się skrzywić. Ale też myślę, że nie jest niczym złym dosięganie takich właśnie prostych ziół, takich na przykład, które mamy już w formach mieszanek, nawet zrobione w naszych supermarketach. Dlatego, że to w tym momencie jest żywność, natomiast też i jakieś tam maści oparte o zioła, to nam z kolei podpowie farmaceuta. I to też nie jest jakby niczym, to nie jest wielki problem, żeby się tego farmaceuty o to zapytać, dlatego że farmaceuta w sumie ma dosyć duże kompetencje i bardzo często, kiedy nas boli to ramię, no to właśnie pytamy się farmaceuty, czy może miałby coś naturalnego na to, czy nienaturalnego, czy są jakieś środki, które można zastosować teraz, a tutaj farmaceuta powie tak, na przykład maść tygrysia. Nie wiem, czy jeszcze jest zarejestrowana w Polsce, ale takie były, czy kiedyś pamiętam, były różnego rodzaju właśnie takie maści rozgrzewające na bazie chili. Także farmaceuta na pewno nas zapyta, czy my nie mamy przeciwwskazań i też jest to jakieś wyjście. No można też się pytać dietetyków, aczkolwiek dietetycy u nas ostatnio zdecydowanie widzę postawili na odchudzanie.
1: Czyli w tym kierunku, bo być może to bardziej opłacalne. To jest temat na zupełnie inne spotkanie, mam wrażenie, ale idąc dalej tropem ziół, czy w ogóle nauk medycznych i tego, jak my patrzymy na swoje zdrowie, albo jak lekarze patrzą na nasze zdrowie, jak ważne według pani jest takie holistyczne podejście do naszego zdrowia i do pacjenta?
0: A mówiąc holistyczne, wykluczam rzeczy, które rzeczywiście są sprawdzone, że nie działają. Więc takie też metody istnieją. Natomiast holistyczne jako podejście całościowe do całego ciała i ujęcie tego właśnie też z tym, że po załóżmy leczeniu medycznym, tym akademickim, trzeba pacjentowi coś zaproponować, bo nie dążymy przecież, żeby pacjenta leczyć raz na zawsze. Często najczęściej po infekcjach na przykład, czy takich chorobach, które mają to do siebie, że przechodzą. No, trzeba wzmocnić ten organizm, jakoś tego pacjenta też zabezpieczyć, a nie tylko i wyłącznie zostawić samemu sobie. No więc zdecydowanie uważam, że trzeba działać całościowo. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że to jest jedyny sposób działania, który rzeczywiście jest skuteczny.
1: To a propos jeszcze ziół, w takim razie spójrzmy, czy zioła też wymagają takiego szerszego podejścia, szerszego na nie spojrzenia, no bo wspominaliśmy chociażby o naszych takich przekazach ludowych, czy ludowym wykorzystaniu ziół, co

0: do naszego zdrowia, ale na świecie mamy chociażby taką też chińską medycynę ludową, chińskie wykorzystanie ziół. Czy warto też w tamtym kierunku spojrzeć? Czy chińska medycyna ludowa jest w jakimś stopniu w Polsce wykorzystywana, czy na razie do tego nam daleko?
1: To znaczy tak, jeżeli nie patrzymy na chińską medycynę ludową według 5 elementów, a patrzymy na zioła, które zostały przebadane według medycyny zachodniej, między innymi na Tajwanie, mamy sporą szansę, że trafimy na substancje, które rzeczywiście są dosyć o dosyć dużej czynności, mają dosyć duże, silne działanie i możemy tych ziół jak najbardziej używać. One zresztą już niektóre weszły do kanonu, jak wspomniane przeze mnie wcześniej adaptogeny. Ale mamy w tej chińskiej medycynie ludowej rzeczy, które po prostu nie działają. Albo no jak chociażby ten nieszczęsny ruch nosorożca, o którym wiemy, ale także na przykład skóra osła, wywarzy skóry osła, nie wiem czy pan wie, ale to też uważane było za cudowny lek, doprowadziło to do autentycznego wytrzebienia osłów w Afryce Środkowej, bo tam przyjechali Chińczycy, oni tam te osły skupowali. To nie działa, to równie dobrze, wie pan, to chodzi o to, że działa kolagen ewentualnie, który tam pozyskujemy w taki albo inny sposób. Ten ośli wcale nie jest taki szczególnie dobry. Więc co do medycyny chińskiej, mimo tego, że właśnie kończyłam ją na Tajwanie, w China Medical University Taichung, to wykończyłam ją według tych standardów zachodnich. I do tej takiej absolutnie ludowej mam sporo zastrzeżeń i zdecydowanie radziłabym ostrożność.
0: To na koniec naszego spotkania zapytam, gdyby miała pani przekazać taką jedną najważniejszą zasadę dotyczącą korzystania z ziół, to co to by było?
1: Wiedza, informacja i stosowanie z należytą ostrożnością i też świadomość tego, że zioła mają interakcje i mają objawy uboczne, a nie są tylko i wyłącznie cudem danym nam od natury.
0: Doktor nauk medycznych Magdalena Cubała-Kucherska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.
0: Ziołolecznictwo za nami, przed nami w Polskim Radiu 24 Polityka i ona wydarzy się przede wszystkim po godzinie 11:00 i ta polityka będzie nam towarzyszyła do południa przynajmniej. Ja przez te tematy polityczne przeprowadzi państwa Kamil Szewczyk, który już jest w naszym studiu. Kamilu, dzień dobry, witaj.
2: Witam, dzień dobry.
0: Jakie to będą tematy i jakich gości będziesz o te tematy wypytywał dzisiaj na naszej antenie?
2: Moimi gośćmi oczywiście państwa będą pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kacper Kita, publicysta, politolog. Porozmawiamy głównie o zmianach w konstytucji, które prezydent i jego otoczenie forsują. Na ile to jest w ogóle możliwe? Prezydent zapowiada, że chce do końca kadencji przeforsować te zmiany. Koalicja rządząca mówi twardo nie. Premier Donald Tusk już zapowiedział, komentując całą sprawę, że no, nie pozwoli na to, żeby była zmiana konstytucji. Powiedział, że najpierw trzeba przestrzegać obecnej konstytucji, a dopiero później ewentualnie jakieś zmiany, więc no, zapowiada się ostra konfrontacja.
0: Ciekawe wątki polityczne pojawią się po godzinie 11:00 w Polskim Radiu 24. Zostanie z państwem wtedy Kamil Szewczyk. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny. Do usłyszenia. Dobrego dnia dla państwa.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop.

0: Dell 15. Do pracy i nauki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Luigi Marinelli przełożył na język włoski wiersze Szymborskiej, Miłosza i Różewicza.
3: Bardzo polubiłem człowieka Różewicza i bardzo lubię poetę Różewicza.
2: Warszawa była dla niego szkołą życia i szkołą przyjaźni.
3: Widok, pejzaż już nie z Bellotta, z tymi wszystkimi drapaczami nieba.
2: Przyjaciel poezji, reportaż Antoniego Rokickiego. W niedzielę o 7:06.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Amerykańskie decyzje wobec Europy. Wzrosną cła na unijne auta, a liczba żołnierzy w Niemczech zostanie zmniejszona. Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii w dniu ich święta. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Raków Częstochowa czy Górnik Zabrze? Dziś poznamy zdobywcę piłkarskiego Pucharu Polski. Minęła 11. Rafał Boguta, zapraszam. Administracja w Waszyngtonie podjęła decyzję o wycofaniu z Niemiec około 5000 żołnierzy. Ekspert do spraw wojskowości Jacek Matuszak mówił na naszej antenie w audycji Cafe Armia, że to decyzja osłabiająca relacje w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ekspert podkreśla jednocześnie, że decyzja nie musi być ostateczna.
2: Patrząc na to, jak decyzję podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych, nie jest wykluczone, że w trakcie trwania tego przemieszczenia żołnierzy, a jest to planowane na 6-12 miesięcy, to jest to tak długi okres czasu w perspektywie decyzji podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że być może on to jeszcze zmieni.
1: Do tej pory za zachodnią granicą Polski stacjonowało od 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Donald Trump oświadczył, że podnosi cła na samochody osobowe i ciężarowe z Unii Europejskiej do poziomu 25%. Amerykański prezydent ocenił, że Unia nie wywiązała się ze swoich zobowiązań handlowych wobec Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska nie przestrzegała naszej umowy handlowej, dlatego podniosłem cła na samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Zapowiedzi Donalda Trumpa skrytykował Parlament Europejski. Z kolei według Komisji Europejskiej kolejne cła będą niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Więcej patroli i wzmożone kontrole. Na drogach w całym kraju trwa policyjna akcja Majówka 2026. Informacje na ten temat zebrał Aleksander Przoniak.
3: Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
4: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
3: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z policji w Pile.
5: Zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni.
3: Mundurowi kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także czy dzieci przewożone są we właściwy sposób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło w nich 5 osób, a 75 zostało rannych. Policja zatrzymała 395 nietrzeźwych kierowców. W Warszawie trwają uroczystości z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii, a w

0: południe kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Uroczystości te śledzi Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, powiedz, jak te uroczystości przebiegają i jakie słowa padły?
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Polska to nie jest tylko miejsce na mapie, ale wspólnota ludzi rozsianych po całym świecie.
2: Proszę, żebyście w tym kontekście byli zawsze jak świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski. Abyście mieli świadomość, że tam, gdzie jest biało-czerwona flaga, tam, gdzie jesteście wy, tam jest właśnie Polska.
1: Karol Nawrocki mówił też o konieczności wypracowania przez Prezydencką Radę do Spraw Polonii mechanizmów prawnych i podatkowych, które miałyby zachęcać Polaków do tego, by wracali do kraju.
2: Nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy, ale ci, którzy się wahają, muszą od ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka.
1: Za chwilę prezydent weźmie udział w uroczystości podniesienia flagi na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. W południe natomiast Karol Nawrocki wręczy generalskie awanse. Wcześniej pojawiały się wątpliwości, czy w ogóle do tej uroczystości dojdzie z uwagi na napięte relacje na linii Pałac Prezydencki i rząd. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o tę kwestię studził emocje i podkreślał, że awanse były wręczane bez większych problemów zarówno 15 sierpnia ubiegłego roku, jak i 11 listopada.
0: Dzisiejsze uroczystości Dnia Polonii, Dnia Flagi z udziałem prezydenta i jego napięty grafik, jak słyszeliśmy, nie tylko relacje, o czym mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. A w informacjach jeszcze łyk sportowych emocji. Dziś poznamy zdobywcę piłkarskiego Pucharu Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie w walce o to trofeum zmierzą się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. O oczekiwaniach przed finałem mówi słoweński obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jesteśmy gotowi zostawić wszystko na boisku. To jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Ale z drugiej strony to też musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą też, jak będzie może jakiś trudny moment w meczu. Myślę, że jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: Norweski napastnik Krakowa Jonathan Braut-Brunes, jeden z liderów klasyfikacji strzelców w Pucharze Polski, przyznaje, że jego forma bywa nierówna, ale generalnie jest zadowolony z prezentowanej w tym sezonie dyspozycji. Myślę, że generalnie mogę mówić, że to mój dobry sezon. Bywałem trochę niespójny, jeśli chodzi o reprezentowany poziom. W niektórych meczach było bardzo dobrze, ale zdarzały się spotkania, w których nie realizowałem założeń. To jednak dobry sezon w moim wykonaniu. Początek finałowego starcia Górnik Zabrze Raków Częstochowa o 16:00. Transmisja w radiowej jedynce.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pierwszy weekend maja będzie ciepły i słoneczny. Dziś termometry pokażą od 20 do 27 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, od 23 do 28 stopni.
5: Jest 6 minut po 11.

0: Kontrapałac.
1: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest Pałac kontra Pałac, a ze mną są pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Oraz w studiu Kacper Kita, politolog, publicysta, autor książki Epoka chaosu, dlaczego świat skręca w prawo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dobrze, to zacznijmy od zmian w konstytucji, a nawet projektu nowej konstytucji, której chce Pałac Prezydencki i prezydent Karol Nawrocki. Już jutro, 3 maja, zostaną powołani pierwsi członkowie tej Rady do spraw nowej konstytucji przy głowie państwa. Rada ma pracować nad projektem nowej konstytucji, aby stworzyć go do końca prezydentury Karola Nawrockiego. No, całą sytuację skomentowała już koalicja rządząca, w tym oczywiście premier Donald Tusk, który nie pozostawił suchej nitki na pomysłach Pałacu Prezydenckiego w sprawie konstytucji i zmian w konstytucji. Prezydent ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuje zacząć od przestrzegania obecnej. Tak skomentował szef rządu całą sprawę. Pani profesor, czy czeka nas konflikt na linii Pałac Prezydencki, koalicja rządząca o nową konstytucję i jej zmiany?
2: Nie, ja myślę, że jeżeli taki konflikt

0: to bardziej w wariancie deklaratywnym, bardziej w wersji symbolicznej. No chyba mamy świadomość, jak dużym przedsięwzięciem byłaby taka zmiana ustawy zasadniczej, jakie tutaj siły musiałyby ze sobą jednak zawrzeć w tym obszarze ugodę. Natomiast no, na to się nie zanosi. Oczywiście te dyskusje właściwie od początku, kiedy pojawiła się nowa ustawa zasadnicza, czyli od 1997 roku, trwają. No i jest też faktem, że prawo powinno być elastyczne względem rzeczywistości, która jest zmienna. Natomiast ta deklaracja prezydenta, powoływanie kolejnych ekspertów, ja myślę, że to jest przede wszystkim gra wizerunkowa, czyli właśnie próba stworzenia czegoś, co ma być wielkim dziełem, no bo czym się można bardziej zapisać w historii niż faktem, że doprowadziło się do stworzenia nowej ustawy zasadniczej, ale nie widzę tutaj tak w wariancie polityki bieżącej takiego pola do docierania się do dalszej eskalacji konfliktu. Raczej, tak jak powiedziałam, ja oceniam to jako dalsze działania marketingowe, wizerunkowe, no pokazywanie swojej decyzyjności, pokazywanie sprawstwa, to co w politologii określamy, mówiąc o procesach decyzyjnych, jako działania symboliczne. Czyli nie jest to odpowiedź na jakieś rosnące potrzeby społeczne, na jakieś sygnalizowane oddolnie właśnie oczekiwania, tylko jest to inicjatywa prezydenta, żeby pokazać, no jak silnym tutaj mężem stanu jest, czy raczej chce być.
1: Gra polityczna, gra wizerunkowa, czy realna próba zwiększenia władzy dla prezydenta i wprowadzenia systemu prezydenckiego, Kacper Gita?
2: No oczywiście, jeżeli chciałoby się zmienić konstytucję w Polsce, a obecnie obowiązująca będzie miała niedługo 30 lat, to należałoby najpierw przesuwać debatę w tym zakresie. Mamy tutaj z jednej strony problem taki, że konstytucja w ostatnich latach ewidentnie stała się przedmiotem no, rozgrywki, w której wielokrotnie oba główne obozy polityczne w Polsce stawiały swoje interesy wyżej niż pewne wspólne zasady, a z drugiej strony też mamy o tyle specyficzną sytuację, że konstytucja obowiązuje już dość długo. Ona była przyjmowana już w warunkach, tak jak mówiła pani profesor, dużych kontrowersji. No przecież to była minimalna większość przy frekwencji niższej niż 50% wtedy w 1997 roku, prawda? I też była wcześniej przygotowana przez parlament, w którym aż 35% głosów poszło pod próg wyborczy, w którym zdecydowaną przewagę miały środowiska SLD, PSL, i które miały koło 1/3 głosów, a prawie 2/3 mandatów. Więc od początku konstytucja wywoływała duże kontrowersje, tym bardziej, że ona ustanowiła dość trudne warunki jej zmiany, trudniejsze niż na przykład we Włoszech, we Francji, gdzie konstytucję jest zmienić znacznie łatwiej. I tutaj naturalnie też od początku, odkąd Karol Nawrocki został prezydentem, on stara się robić wszystko, żeby poszerzać swoje kompetencje de facto. Tak zapisy obowiązującej konstytucji interpretując tak, żeby jak najwięcej miał on wpływ na nominację konkretnych osób. Oczywiście wetuje więcej niż jakikolwiek wcześniejszy prezydent. No i myślę, że w ten sposób stara się budować społeczną akceptację pod projekty nowelizacji konstytucji, które by faktycznie wzmacniały jego władzę. To, co jest tutaj ciekawe, no jest oczywiste, że przy obecnym układzie to nie będzie możliwe. Pytanie, czy Karol Nawrocki byłby w stanie narzucić wizję systemu bardziej prezydenckiego swojemu własnemu obozowi politycznemu, gdyby to on znów kontrolował rząd, bo przecież Jarosław Kaczyński zawsze był raczej zwolennikiem kontroli rządu przez samego siebie i ośrodka rządowego, który no właśnie może być kontrolowany przez lidera większości parlamentarnej, a nie wzmacnianie prezydenta, który no, jest siłą rzeczy bardziej niezależny. Nie da się go wymienić w trakcie kadencji, tak jak da się wymienić premiera.
1: Jedna za to dłuższa kadencja prezydenta i podniesiona granica wieku kandydata na najwyższy urząd w państwie. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznaje, że wobec trwającego konfliktu rządu z prezydentem potrzebna jest zmiana konstytucji z 1997 roku. Jego propozycja dotyczy głównie zasad wyboru głowy państwa. Posłuchajmy.
3: Nas nie stać na to, żeby ten dwoisty układ władzy wykonał.

0: wykonawczej, czyli rząd i prezydent, byli w stanie chronicznego konfliktu. Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, nie, może 7 lat, nie dłużej. To oczywiście zmienia istotnie jakby no, tą praktykę. Prezydent już nie myśli o reelekcji, tylko myśli o tym, jak się zapisać w historii. To by moim zdaniem uspokajało trochę prezydenturę, a przynajmniej ograniczało ambicje. Być może również wykluczałoby z kandydowania najbardziej szalonych, przeambitnych polityków. I druga rzecz, którą bym zrobił, w Polsce prezydentem można zostać kończąc 35 lat, może tą granicę wieku trzeba podnieść, choć to też nie jest popularny argument, no bo wszyscy uważają, że raczej nie trzeba stawiać na młodzież. Bardzo poważnie zastanawiałbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
1: To był były prezydent Aleksander Kwaśniewski, a cała rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim jutro w Polskim Radiu 24 o godzinie 14:30. Oczywiście zapraszamy serdecznie do wysłuchania. No i właśnie, wracając do naszej dyskusji o zmianach konstytucji, były prezydent mówi tak, dłuższa kadencja prezydenta i podniesiona granica wieku kandydata na najwyższy urząd w państwie. Panie profesor, czy to są dobre pomysły?
2: No, z całym szacunkiem do prezydentury i doświadczeń Aleksandra Kwaśniewskiego, który mimo upływu lat nadal bardzo wysoko jest oceniany w tych rankingach popularności polskiej prezydentury głowy państwa, to uważam, że to są takie rozwiązania no, z gatunku trochę zjeść ciastko i mieć ciastko, bo problem, zresztą tutaj na samym początku wypowiedzi prezydent Kwaśniewski ten problem określił, problemem jest jednak brak koabitacji. No, kiedy była tworzona konstytucja, kiedy był tworzony rozdział o urzędzie głowy państwa, no to wydawało się, że jest tutaj i zakres kompetencji, i właśnie to współzamieszkiwanie władzy wykonawczej określone no, na standardy demokracji, w stronę której zmierzaliśmy. Rzeczywistość okazała się taka skrzecząco inna, ale ja nie postrzegam tej perspektywy półtora roku jako szczególnie długiej, przynajmniej nie na tyle długiej, żeby uzasadniała tak daleko idące zmiany. Poza tym mam wątpliwości, na ile te zmiany rzeczywiście przełożyłyby się na lepszą rozwiązywalność konfliktów, które mają miejsce między dużym pałacem a małym pałacem. Chyba nie sprawa tkwi w wieku, bo tutaj proszę też zauważyć, mamy takie świetne zestawienia, które obrazują nam na mapie świata, jak się rozkładają preferencje związane z głowami państwa. Akurat jeżeli chodzi o Europę, ale też o Stany Zjednoczone, no poza obecną prezydenturą, to tutaj w odróżnieniu na przykład od Azji czy Afryki mamy stosunkowo młodych przywódców i uważam, że nie ma w tej chwili potrzeby, żeby ten wiek zawyżać. No też pytanie, jaka miałaby być to granica wieku? Czy mamy jakąś gwarancję, że na przykład taki 40-letni prezydent będzie bardziej rozsądny, bardziej wyważony, a być może tutaj prezydent Kwaśniewski myślał o jeszcze dalszym przesunięciu. No i druga kwestia, czyli wydłużenie kadencji na rzecz tylko jednej kadencji. No ja rozumiem, że ta perspektywa dwóch kadencji jest zawsze bardziej kusząca, ale mimo wszystko to też niczego nie gwarantuje. Więc pytanie, czy warto rozpoczynać tak dalece idące zmiany bez właściwie tutaj kalkulacji tego ryzyka, że zmiana po to, żeby tak naprawdę nic się nie zmieniło. Chociaż zapewne, i tutaj się zgodzę z byłym prezydentem, zapewne potrzebna jest dyskusja, no ale ta bieżąca polityka nie może dyktować tego, co będzie zmianą tak naprawdę systemową.
1: i Kacper Kita. Dłuższa kadencja prezydenta, o czym mówi Aleksander Kwaśniewski, podniesiona granica wieku kandydata na najwyższy urząd w państwie.
3: No to jest o tyle ciekawe, że przecież sam Aleksander Kwaśniewski, jak był wybierany, to był politykiem dość młodym. To rzeczywiście musiałoby być to tylko, tak jak mówiła pani profesor, z 35 do 40 lat, żeby on się w ogóle załapał. No przecież i Aleksander Kwaśniewski, i Andrzej Duda, czyli dwaj prezydenci dwukrotnie wybrani, i teraz Karola

0: Grodzki byli jako 40-latkowie wybierani, prawda? Więc tutaj w zasadzie u nas wytworzył się pewien model, że ci prezydenci są częściej względnie młodymi politykami. Więc ciekawe, że on sam to jakby kwestionuje, bo to wydaje mi się, że on tutaj sugeruje pójście w kierunku modelu takiego, który znamy na przykład z Włoch, gdzie prezydentem jest taki właśnie zazwyczaj starszy pan, doświadczony już po 70-tce, który może pełnić rolę takiego monarchy, który właśnie bardziej panuje niż rząd. Cieszy się powszechnym szacunkiem i reprezentuje godnie państwo. Tylko żeby to faktycznie tak było, to myślę, trzeba by też zrezygnować z powszechnych, po pierwsze zrezygnować z powszechnych wyborów prezydenckich, po drugie ograniczyć kompetencje prezydenta, bo praktyka jest taka, że na przykład, że wszędzie tam, gdzie prezydent ma jakieś większe kompetencje, nawet wtedy, kiedy jest sympatycznym, starszym, zasłużonym panem, to potrafi odgrywać bardzo dużą rolę. Nawet w takich właśnie Włoszech też prezydenci potrafią narzucać to, kto jest premierem, potrafią rozwiązywać parlament, potrafią bardzo wchodzić w, także w ramach koabitacji, tak jak zresztą teraz tam właśnie, w spór z rządem. Tak? No, fundamentalny problem, na który zwracało uwagę bardzo wiele ludzi, tak? No, dzisiaj możemy na przykład zobaczyć, jak o konstytucji, w momencie, w którym ona była głosowana, pisał Radosław Sikorski. Wówczas jeszcze też były wiceminister, komentator, dziennikarz, później jak wiemy wieloletni minister spraw zagranicznych, dzisiaj też wicepremier. No on pisał bardzo krytycznie, że ta konstytucja ewidentnie, jeśli chodzi o na przykład podział kompetencji w polityce zagranicznej między prezydentem a rządem, jest po prostu nieprecyzyjna. On zresztą wtedy pisał pewnie półironicznie, że należałoby przywrócić konstytucję kwietniową, a nie przyjmować konstytucję tak źle napisaną jak te z 97 roku. On sam dzisiaj stał się jako minister spraw zagranicznych jakby częścią tego, sporu, prawda, w którym no kompetencje nie są w sposób jasny rozdzielone między prezydenta a rząd. No i mamy taki stan takiej bezsensownej, destrukcyjnej dla państwa szarpaniny, tak? No i myślę, że ten... To jest jakiś problem, którego, no, żeby go przepracować, cały problem polega moim zdaniem na tym, że żeby ten problem przepracować, któraś ze stron w którymś momencie musiałaby się zgodzić na to, żeby znacząco ograniczyć jej kompetencje. Czyli musiał być albo prezydent, który powie, dobrze, to od teraz prezydent będzie tylko godnie reprezentował państwo i ograniczymy jego możliwości, żeby rząd mógł rządzić, albo premier, który powie, większość parlamentarna, która zaakceptuje, od teraz to prezydent będzie rządził. No tylko praktyka jest taka, że politycy bardzo rzadko chcą rezygnować z władzy. No i też praktyka jest taka, że no mówimy o tym 27 roku. No w 27 roku może być tak, że będzie większość prawicowa i wtedy, wtedy przecież też będzie konflikt między, potencjalny między prezydentem a premierem z własnego czy podobnego obozu, ale może być też przecież równie dobrze tak, że obecna większość utrzyma władzę i będziemy mieli kolejne 3 lata takiej samej paraliżującej państwo sytuacji. Więc moim zdaniem trzeba szukać rozwiązań dalej idących niż to, co sugeruje były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Poza tym też pamiętajmy, że konstytucja w wielu innych sprawach jest do wygładzenia. Polska konstytucja jest dość długa, dość obszerna, dość dużo rzeczy tam jest napisanych. Pytanie, czy nie powinniśmy iść w kierunku jakiejś redukcji.
1: No dobrze, a czy ta cała akcja ze zmianą konstytucji, nową konstytucją, nie skończy się tym, że do tej Rady wejdzie tylko Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, no i wiadomo, Pałac Prezydencki, a zbojkotują ją, czy nie wezmą udziału partie, reprezentanci koalicji rządzącej? Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier, minister cyfryzacji, już zapowiada, tu króciutki cytat z Krzysztofa Gawkowskiego, że nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili. Najpierw niech prezydent zacznie szanować konstytucję, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje. Pani profesor.
2: No tutaj myślę, że dotknął pan bardzo istotnej kwestii. To znaczy dyskusje nad zmianą konstytucji, tak jak powiedziałam, powinny mieć miejsce, natomiast nie w warunkach narastającego, eskalującego sporu. To nigdy nie tworzy klimatu, który powinien być klimatem budującym, a jest klimatem destrukcyjnym, więc nawet te elementy dyskusji, debaty, zapraszania do gremium, które miałoby się tymi możliwymi rozwiązaniami i ich propozycjami zająć, nie powinny padać w tym okresie i w takiej atmosferze. Stąd no, to moje przekonanie, które wyraziłam na wstępie, że jest to gra wizerunkowa i pewnie przez drugą stronę, czyli przez koalicję rządzącą, również w ten sposób zostanie potraktowana i wykorzystana. Czyli tak naprawdę mamy no, sporo szumu medialnego, nie wiem jak długo on się utrzyma, natomiast no, nie prognozowałabym, nie ma takich przesłanek, które wskazywałyby na to, że może się ten projekt zakończyć sukcesem. Raczej wpiszą się w mojej ocenie no w te bieżące, no już nazwijmy to

0: wprost kolokwialnie przepychanki polityczne.
1: I Kacper Kita, czy partie koalicji rządzącej powinny podjąć grę i wchodzić po kolei w radę, czy jednak nie?
2: Co do zasady, uważam, że byłoby dobrze, gdyby wszystkie liczące się siły polityczne w Polsce dyskutowały nad sposobami jakiegokolwiek rozładowania tych systemowych napięć, które w Polsce występują. Jest oczywiste, że obecny model pozwala po prostu na taki pad, w którym w wielu obszarach, na przykład właśnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeśli chodzi o nominacje ambasadorskie i wiele innych spraw, rząd i prezydent po prostu nawzajem się blokują. Widzieliśmy to też w przypadku oficerów służb i tak dalej. I to jest coś niezdrowego. Z drugiej strony, jeśli chodzi o interes polityczny, no to jest też dla mnie jasne, że w obecnej większości się to nie za bardzo opłaca, bo w tej chwili myślę, że cały czas rzeczywistość jest taka, że większość zwolenników prezydenta i większość zwolenników rządu nie chce dialogu, kompromisu i raczej politycy mogliby się obawiać, że jeżeli będą uznani za zbyt miękkich, to ich zwolennicy będą niezadowoleni. Więc myślę, że Donald Tusk też to dobrze rozumie. On przecież przez lata budował swoją pozycję, buduje na umiejętnie opracowywanej wizerunkowo konfrontacji. I tutaj jest i będzie tak samo. No tutaj cytowany z kolei wicepremier Gawkowski, no to lewica tym bardziej po to, żeby utrzymać się na powierzchni wobec Koalicji Obywatelskiej. Też no, przecież cały czas marszałek Czarzasty i tak dalej idą w awangardzie właśnie kursu na konfrontację z Karolem Nawrockim.
1: No dobrze, to przejdźmy do kolejnych wet prezydenckich. Karol Nawrocki zawetował ustawę o rozwodzie pozasądowym w ostatnich dniach, ale także zawetował nowelizację w kodeksie wyborczym, jeśli chodzi o zmiany. Premier Donald Tusk, komentując weto głowy państwa do ustawy o rozwodzie pozasądowym, zaznaczył tak. Czuję, że najbardziej niezadowoleni będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor.
0: No, przytyk jest jasny i tutaj nawet chyba nie ma powodu, żeby jeszcze raz ten wątek przywoływać, jak ta praktyka funkcjonowania wielu posłów prawicy rozmija się z deklaracjami. Natomiast no, samo weto z perspektywy takiej racjonalnej może dziwić, też słysząc no, jak gdyby wyjaśnienie prezydenta, co stało za tą decyzją. No można sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście osoby, które zdecydowały się na rozwód, zostaną powstrzymane tym faktem, że ta procedura nie będzie uproszczona i że też nie odblokuje pracy sądów, bo ja myślę, że to jest ważny argument. Z jednej strony narzekamy i słusznie, że te postępowania toczą się długo i że generalnie jest problem z polskim wymiarem sprawiedliwości, z sądownictwem. Z drugiej strony kwestie, które mogłyby zostać przeniesione poza salę sądową, są blokowane. No i właśnie jest chyba znowu taka warstwa, powiedziałabym, obyczajowo-ideologiczna, która tutaj wzięła prymat. No czyli próba trochę zorganizowania tego społeczeństwa, czy jego wizji no na jeden wzór, na jeden model, gdzie rodzina jest szczególnie chroniona. No tylko znowu pytanie, czy to jest na pewno ochrona rodziny i czy tego typu działania, oprócz, że dla wielu osób będą no uciążliwe i na pewno nie ułatwiające funkcjonowania, czy one służą czemuś konstruktywnemu, no bo to chyba jest jednak myślenie życzeniowe, właśnie taka przyczynowo-skutkowa diagnoza, że jeżeli nie będzie tej uproszczonej formuły rozwiązywania małżeństw poza salą sądową, no to ta trwałość tej podstawowej komórki, o której prezydent mówi, będzie większa. No ja szczerze wątpię, ale dla zwolenników no to też jest jakiś argument, że te konserwatywne wartości no nadal są w orbicie zainteresowania.
1: Skandaliczne, niemądre, jak mówi premier Tusk? Kacper Kita?
2: No, premier Tusk oczywiście tutaj w typowy dla siebie sposób łączy taką właśnie progresywną agendę z dobrze dobranymi złośliwościami pod adresem PiS-u, chociaż też myślę, że to też nie jest tak, że no, wiadomo, że zawsze znaleźć Jacka Kurskiego i tego typu historie, które są śmieszne. Natomiast istotą oczywiście nie jest to, jak żyją ci ci drudzy politycy. Istotą jest tutaj moim zdaniem spór aksjologiczny, spór bardzo poważny, mianowicie...

0: czy trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, którzy dążą do posiadania dzieci i wspólnego wychowania, ma pozostać tak, jak to było w historii Polski przez te ponad 1000 lat w zgodzie z takimi chrześcijańskimi normami etycznymi, podstawą społeczeństwa i państwo powinno, tak jak już było wszędzie w świecie zachodnim do lat 70. uznawać, że to, żeby ludzie tworzyli trwałe związki, dążyli do tego, żeby te związki były możliwe trwałe, dążyli do tego, żeby mieć dzieci, to powinna być pewna norma, której państwo sprzyja, czy uznajemy, że każdy może sobie żyć tak, jak chce i państwo uznaje, że to jest jego indywidualny wybór i to jest ważniejsze. I jeżeli ktoś, małżeństwo jest tylko taką umową, prawda, którą można łatwo zawiązać, łatwo rozwiązać. No i to jest, myślę, bardzo poważny spór, który dzisiaj w Polsce mamy. Myślę, że byłoby czymś dziwnym, gdyby prezydent postąpił inaczej, bo myślę, że tego zdecydowana większość jego wyborców od niego w tej sprawie oczekiwała. No i to jest taki fundamentalny, myślę, spór, który do Polski dociera wraz z tym, jak on już miał miejsce wcześniej w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Tak? Pytanie właśnie, czy uznajemy, że jest pewnym dobrem to, żeby ludzie, zwłaszcza dzisiaj w czasach no, totalnej atomizacji, taka narracja, że jeżeli ludziom pozwolimy łatwo wybierać, to oni wtedy właśnie będą, tworzyć związki, będą mieli dzieci. No to moim zdaniem zupełnie tego nie widać w świecie zachodnim. To nie jest tak, że to jest tak samo jak, nie wiem, z debatą o eutanazji. Mówi się, że jak ludzie będą mogli wybrać, to wtedy będą wybierać. Podejmowali racjonalne decyzje.
1: Zamysł był taki, żeby to uprościć, prawda? No spotyka się dwoje dorosłych ludzi, tak? Chcą tego rozwodu, więc to miało też odciążyć sądy w tej sprawie, tak? Więc to chyba nie jest aż tak progresywne. Czy to nie jest jakaś cywilizacyjna normalność, jak to się mówi?
0: Nie, no to jest... Jeszcze ja oczywiście rozumiem ten argument o odciążeniu sądów. Pytanie, na ile rzeczywiście to jest sprawa, która aż tak sądy blokuje. To trzeba by przedstawić jakieś konkretne statystyki w tej sprawie. Natomiast cywilizacyjna normalność to na pewno nie, no bo to jest właśnie poważny spór o to, jak definiujemy naszą cywilizację.
1: Ale ludzie się i tak rozwodzą, prawda? Więc oczywiście, po co im to utrudniać?
0: Oczywiście, tylko pytanie, czy państwo powinno sprzyjać temu, żeby ludzie się łatwo rozwodzili, jeżeli tylko mają akurat w tym momencie chęć, żeby się rozwieść, czy raczej państwo powinno ich zachęcać do tego, żeby się na pewno zastanowili, czy na pewno to, co razem zbudowali przez jakiś czas, czy na pewno chcą to wyrzucać i może się jednak zastanowią, czy swojego związku nie utrzymać, prawda?
1: I pani profesor.
2: No ja tutaj się fundamentalnie z panem doktorem nie zgadzam. Uważam, że nie jest rolą państwa ingerowanie tak daleko, czyli w relacje między dwójką dorosłych ludzi, tym bardziej, że nie wchodzi tutaj w grę jeszcze dobro dzieci. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby postępować z perspektywy państwa w tym kierunku, w którym idą zmiany społeczne, a nie próbować, no trochę dla mnie jednak na siłę, odwrócić bieg historii. I nie wierzę w ten argument, który tutaj pan doktor przywołał jako ostatni, to znaczy, że takie utrudnienia, właściwie brak ułatwienia, no ale wychodzi na to samo, spowoduje jakąś głębszą refleksję. W mojej ocenie to nie jest tak, że ludzie dzisiaj czy jutro się postanawiają rozwieść, a później dojdą do wniosku, że jednak może warto tę sytuację zweryfikować. To są tak indywidualne decyzje, tak osobiste, że też nie widzę powodu, żeby państwo miało, no właśnie, być w kontrze, bo procesów społecznych nie powstrzymamy. Natomiast no też nie jest to przecież obowiązek, trochę tutaj ironizuję, ale nie jest to obowiązek rozwiązywania małżeństw. Kto będzie chciał z tego związku wyjść, jakikolwiek by on nie był i z jakichkolwiek powodów, myślę, że i tak drogę znajdzie. Natomiast no, na pewno tym wetem prezydent tych działań nie ułatwia.
1: I króciutko, Kacper Kita, polemicznie, czy przechodzimy już do...
0: No, myślę, że jasne jest tutaj, oboje wypowiedzieliśmy swoje poglądy w tej sprawie. Myślę, że jest to takie pytanie, czy te zmiany społeczne rzeczywiście idą tak zero-jedynkowo w tym samym kierunku. Myślę, że dzisiaj świat zachodni jest bardzo, pokazuje nam ogromne zróżnicowanie.

0: tego, jak ludzie żyją i trudno jest mówić o tym, żeby którykolwiek model społeczny był jednoznacznie dominujący.
1: Prezydent, wszystko wetując, naprawdę zagraża bezpieczeństwu państwa. To krótki cytat z premiera Donalda Tuska. Weta to jest bałagan, weta to jest dezorganizacja państwa. Prezydent konsekwentnie, wszystko wetując, zagraża stabilności państwa. Pani profesor, pani się z tym zgadza, czy niekoniecznie?
2: No nie, akurat uważam, że to jest teza też za mocno postawiona, że jest ona przerysowana. No tutaj zwolennicy prezydenta i obrońcy jego swobodnego korzystania z prawa weta podają statystyki, że są przecież też ustawy, które są podpisywane, niewetowane. Natomiast wiadomym jest, że największe zainteresowanie społeczne wywołują te, które są wetowane. No i partia rządząca robi wszystko, żeby też nadać jak gdyby tutaj szczególne ramy. Myślę, że zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa to zbyt mocne stwierdzenie, natomiast no, dalsze eskalowanie napięcia w ramach relacji rząd-prezydent na pewno tak. No i też jest jeszcze jeden uczestnik, o którym może czasami mało myślimy, czyli my jako społeczeństwo, my jako opinia publiczna. A tu ewidentnie mam wrażenie, że już się mocno przyzwyczailiśmy do tego mechanizmu wetowania i chyba te kolejne weta, nawet kiedy się pojawiają dosyć często, no one już nie stanowią takiego elementu zaskoczenia, więc z tej perspektywy jest to źle dla demokracji. Jest to źle, że my jak gdyby już w ogóle odeszliśmy od tego myślenia, że powinien być konsensus, że powinna być zgoda narodowa, że powinny być kwestie, które w ogóle nie podlegają takiej, no nie polityzacji, bo to wszystko jest polityczne, ale na pewno takiemu upartyjnieniu. A niestety no, prezydent jest orędownikiem jednej opcji politycznej i trudno tutaj mówić, że to, co było zapisane w Konstytucji, czyli właśnie ta rola arbitra ponad podziałami, że ona jest przestrzegana. I to według mnie jest to realne zagrożenie, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa jako całości.
1: Chociaż wicepremier Kosiniak-Kamysz, pytany właśnie o te relacje z Pałacem Prezydenckim, mówił, że no, Cęckiewicza już nie ma, może będzie łatwiej, prościej. Kacper Kita, czy będzie łatwiej, prościej?
0: Nie, oczywiście, że nie. Tutaj przecież istotą sporu tak naprawdę, to było ciekawe, co pani profesor powiedziała, że nie myślimy w kategoriach zgody narodowej. No, tutaj się zderzają dwa spojrzenia, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że no właśnie, skoro prezydent wetuje, to nie ma, to on prawda, nie chce się zgodzić z rządem. No, cały, cały ten mechanizm właśnie na tym polega, że w tym momencie, ze względu na to, jak jest to, o czym mówiliśmy na początku, konstytucja sformułowana, w tym momencie, żeby jakiekolwiek prawo weszło w życie, to muszą się na to zgodzić jednocześnie przedstawiciele obu głównych sił politycznych w Polsce, tak? Ponieważ i rząd musi się zgodzić, i prezydent. Żadna strona nie jest w stanie żadnej ustawy wprowadzić w życie bez zgody drugiej. I teoretycznie można by uznać, że ma to swoje dobre strony, o tyle, że rzeczywiście, jeżeli coś wchodzi w życie, to musi być przedmiotem tego elementarnego konsensusu. Natomiast z drugiej strony to, co jest, myślę, zagrożeniem, to zagrożeniem jest poziom tego sporu, w którym no taka właśnie, taka czasem tania demagogia może przesłaniać kwestie merytoryczne. Tylko akurat tutaj nie wiem, która z tych ustaw zawetowanych przez prezydenta miałaby być zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Myślę, że te rozwody, cokolwiek o nich myśleć, to akurat nie jest aż tak fundamentalna sprawa, czy kodeks wyborczy. Ale z pewnością z perspektywy po prostu analizy politycznej, no to jasne jest, że premierowi opłaca się podkreślać, no to jest właśnie ta logika konfrontacji. Premierowi opłaca się przedstawiać to tak, że prezydent wetując jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. No tak samo jak opłaca mu się kolejny raz sugerowanie, że wojna jest za drzwiami, tak jak to robił niedawno w wywiadzie dla Financial Times, już przecież ponad rok temu mówiło o tym, że żyjemy w czasie przedwojennym, teraz mówi o tym, że może wojna za kilka miesięcy i tutaj przedstawienie prezydenta, że on właśnie w jakiś nie do końca sprecyzowany sposób temu bezpieczeństwu zagraża, no a z drugiej strony prezydentowi też przecież opłaca się występowanie w roli kogoś, kto będzie znacznie twardszy wobec rządu niż Andrzej Duda, czego także oczekują jego zwolennicy.
1: Przejdźmy do Prawa i Sprawiedliwości w drugiej części. Miała być jedna partia, no, oddychająca dwoma płucami, a okazuje się, że będzie bitwa dwóch płuc w jednej partii, a co najmniej wyścig tych dwóch płuc, ponieważ

0: no, niejako w kontrze do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i jego akolitów powstaje stowarzyszenie złożone z Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego czy Jacka Sasina. Ponoć prezes Kaczyński je już pobłogosławił. Pani profesor, czy czeka nas kolejna odsłona wojny w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Ja myślę, że tutaj już nawet najlepszy pulmonolog nie byłby w stanie policzyć, ile tych płuc powstaje. To tak trochę żartem, ale w nawiązaniu do o czym prezes mówił. No sądzę, że tak. Były próby wyciszenia tego sporu. Mam wrażenie, że też takiej trochę bagatelizacji, że to w sumie nic poważnego i że tutaj rozłamu nie ma i nadal partia jest jak ta pięść, która ma wszystkie palce zaciśnięte. No jest to element gry wyborczej, tylko znowu w takim czasie, który generalnie jest trudny, bo właśnie trzeba mobilizacji, trzeba wszystkich rąk na pokładzie i sądzę, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, nawet nie ci potencjalnie, o których się walczy, ale ci obecni, też mogą mieć problem ze zrozumieniem, jak to naprawdę jest z tą frakcyjnością, oczywiście nie nazywając tego nawet frakcyjnością, ale z tymi wewnętrznymi podziałami, czemu one służą, kto komu kibicuje, no i czy, że... I to chyba jest najważniejsze, czy możemy być, mówię z perspektywy wyborców, pewni, że to, że ten rozłam, że to rozbicie takie wewnętrzne na prawicy, no nie wpłynie ostatecznie na efekt wyborów, a przecież tutaj ten cel jest tak oczywisty, tak wielokrotnie powtarzany, tak sam prezes Kaczyński, jak i wskazany na premiera Przemysław Czarnek, tak szeroko kreślą wizję tego, co się stanie po odzyskaniu władzy przez obóz prawicy. No, że trudno mi sobie wyobrazić, iż takie kolejne podziały, nawet jeżeli one są okraszone jakąś retoryką, która ma budować, a nie zniechęcać, że one nie wzbudzają wśród wyborców no, pewnych obaw.
0: I Kacper Kita, miało być, tak się wydawało przynajmniej, uspokojenie nastrojów. Były te dwie kolacje prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, Przemysław Czarnek później jeszcze dołączył przecież na drugą kolację. No i co, to wszystko padło?
2: Nie no, paść całkowicie nie padło, tyle że cały czas funkcjonują w ramach jednej partii, ale ja zupełnie nie wierzę w trwałe uspokojenie. Myślę, że tam poziom wzajemnego zaufania jest na bardzo niskim poziomie. I pytanie oczywiście, czy dotrwają do wyborów w jednej partii, ale to jest pytanie otwarte. Natomiast myślę, że jest oczywiste, że długofalowo, prędzej czy później dojdzie do rozłamu. I to jest pytanie, czy Mateusz Morawiecki będzie miał własną partię jeszcze przed wyborami, co byłoby oczywistym ryzykiem z perspektywy tego, że to by mogło zwiększyć szansę tego, że obecna większość utrzyma stery rządu. Bo w ordynacji Donta, jeżeli mielibyśmy aż cztery listy od prawej ściany po centroprawicę opozycyjne, tak, od Grzegorza Brauna przez Konfederację, przez PiS i Mateusza Morawieckiego, no to mogłoby dojść do tak poważnego rozbicia głosów, że Koalicja Obywatelska po prostu miałaby po prostu łatwiej utrzymać władzę. Natomiast z drugiej strony myślę, że długofalowo ta rywalizacja o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, w której chce uczestniczyć Mateusz Morawiecki, który także pewnie liczy na to, że Przemysław Czarnek poniesie porażkę jako kandydat na premiera, czy poniesie porażkę w sensie, że sondaże nie wzrosną i za kilka miesięcy będzie mógł już Mateusz Morawiecki przekonywać, że żadnego efektu Czarnka nie ma, że Czarnka trzeba zmienić. Przecież jest jeszcze mnóstwo czasu do wyborów. A czy, że poniesie porażkę już jako kandydat, jeżeli będzie tym kandydatem faktycznie w momencie wyborów. Więc długofalowo moim zdaniem czeka nas kilkanaście lat rywalizacji między różnymi ośrodkami na polskiej prawicy i nikt nie będzie miał już takiej pozycji, jak miał Jarosław Kaczyński w szczycie swojej hegemonii, kiedy ani nie było żadnego ugrupowania poza PiS-em w Sejmie, bo nie było jeszcze Konfederacji, ani wewnątrz PiS-u, prawda, już nie będzie miał aż tak totalnej kontroli nad wszystkimi procesami. Jakkolwiek też pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński lubi zarządzać przez konflikt. Ten konflikt nie może przekroczyć pewnej granicy, poza którą dochodzi do...
0: Pytanie, czy on już nie przekroczył tej
2: granicy? Wydaje mi się, że przekroczył i w tym sensie wydaje mi się, że ta typowa dla Kaczyńskiego taka frakcyjna rozgrywka, gdzie on jednego dnia z tym się spotka, drugiego dnia z tamtym, będzie ich ze wszystkich nawzajem równoważył po to, żeby być ostatecznie tym arbitrem. On próbuje wepchnąć z powrotem te buldogi pod dywan i

0: spróbuję ich wszystkich znów wepchnąć w tę logikę, ale na razie mu się to udaje o tyle, że nie doszło do otwartego rozłamu i nikt nie kwestionuje wprost jego przywództwa, natomiast no, to będzie dla niego poważne wyzwanie, żeby utrzymać to do wyborów do Sejmu.
1: No, do stowarzyszenia Czarnka Jakiego Bocheńskiego Sasina miało się zapisać ponad 60 parlamentarzystów, więc to jest całkiem sporo, ale też jedna ciekawa rzecz się pojawiła w tym tygodniu. Otóż Mateusz Morawiecki odmówił przychodzenia na posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. To jest takie ścisłe grono, najściślejsze można powiedzieć grono władz PiS. Panie profesor, z czego to wynika, że Morawiecki, no wydawało się, że to eskalowanie napięcia schodzi, tymczasem Morawiecki odmawia przychodzenia na ten słynny PKP.
2: Ja uważam, że tutaj te procesy tego wewnętrznego rozłamu i tego wybijania się na swoistą polityczną niepodległość przez Mateusza Morawieckiego zaszły tak daleko, że właściwie nurt tej rzeki nie da się zawrócić. I nawet jeżeli niektórzy tacy pobieżni obserwatorzy sceny politycznej mogli odnosić wrażenie, że po tych ostatnich rozmowach między Mateuszem Morawieckim a prezesem Kaczyńskim sytuacja jest w dużym stopniu zażegnana, no to jednak trzeba czytać z pewnego metapoziomu ten kierunek zmian. Oczywiście te proporcje tutaj, jeżeli chodzi o siłę poszczególnych odłamów w ramach tego rozłamu, czyli tych stowarzyszeń, no wskazują, że w tej chwili rzeczywiście wokół Przemysława Czarnka więcej osób jest zgromadzonych, ale to jest to pytanie, od którego pan redaktor zaczął, ale ta siła oddziaływania Jarosława Kaczyńskiego tak zdecydowanie osłabła, że no wszelkie działania, czy to na poziomie dyskusji, czy to właśnie na poziomie jeszcze wcześniej przecież prób blokowania powstania tego stowarzyszenia, no okazują się już nieskuteczne. Ten gest, czyli właśnie ta odmowa uczestnictwa w tych bardzo ważnych, no jednak decyzyjnych gremiach przez Mateusza Morawieckiego, w mojej ocenie to jest takie postawienie kropki nad tym podziałem, który jest nieunikniony i który im bliżej wyborów będzie bardziej postępował. Pewnie Jarosław Kaczyński tak strategicznie chciał ten proces wydłużyć aż do właśnie etapu układania list wyborczych. Natomiast no, wydaje się, że ta dynamika zmian, którą teraz obserwujemy, wskazuje jednak na przyspieszenie, które jest poza kontrolą i na pewno jest poza kontrolą samego Jarosława Kaczyńskiego.
1: To z punktu widzenia no, interesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, która droga jest lepsza, właściwsza? Idziemy twardo, konserwatywnie, czego chce Czarnek i jego zwolennicy, czy jednak otwieramy się na to centrum, na tych umiarkowanych wyborców, czego chce Morawiecki, jego stowarzyszenie Kacper?
0: Moim zdaniem jest to rzeczywiste, że PiS odnosił sukcesy wtedy, kiedy nie przyginał w żadnym kierunku. Też myślę, że trzeba rozróżnić powiedzmy warstwę komunikacyjną i warstwę faktyczną, bo Przemysław Czarnek jakby no jest zdecydowanym zwolennikiem takiego właśnie konfrontacyjnego kursu werbalnego, bardzo ostrych ataków takich personalnych na Donalda Tuska, bardzo takiego właśnie celowego, konfrontacyjnego podgrzewania retoryki. Natomiast no, jak popatrzymy na przykład na jego wypowiedzi na temat imigracji, no to one są, powiedziałbym, wręcz bardzo liberalne. I podobnie jest przecież z tym, jak popatrzymy sobie na samo ministrowanie Przemysława Czarnka. No, on jakby umiejętnie na takiej konfrontacji zbudował swoją popularność jak taki najtwardszy z twardych radykał w jądrze PiSu, ale tak naprawdę poza tym nieszczęsnym podręcznikiem profesora Roszkowskiego, niewiele z tego faktycznie wynikło, ale zbudował wokół siebie taką właśnie famę, właśnie z jednej strony mając bardzo oddanych zwolenników, którzy właśnie chcą takiej ostrej konfrontacji, ostroprawicowej, a z drugiej strony oczywiste jest też, jak patrzymy na badania opinii, że zbudował sobie ogromną rzeszę bardzo nieprzejednanych przeciwników. I w tym sensie ja mam duże wątpliwości, czy to jest taktyka, która przyniesie PiS-owi sukces o zrobienie akurat Czarnka kandydatem na premiera. Na razie po pierwszych już 6-7 tygodniach to nie bardzo widać
1: czy może się wydarzyć?
0: Jest jeszcze wiele miesięcy.
1: A czy może się zdarzyć tak? Oczywiście scenariusz. Jeden ze scenariuszy, że Mateusz Mateusz Morawiecki wchodzi na ostatnią

0: ostatnią prostą i on zostaje tym kandydatem na premiera?
1: Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że jeżeli już, to Morawiecki mógłby grać o to, żeby ktoś od niego został tym kandydatem na premiera, a nie on sam.

0: też, no to myślę, że Morawiecki może raczej grać na to, żeby Czarnka osłabiać, żeby dążyć do tego, żeby Czarnek został wymieniony na kogoś bardziej z drugiego szeregu, na kogo Morawiecki mógłby mieć większy, bardziej bezpośredni wpływ. Natomiast myślę, że długofalowo ktokolwiek zostanie, po pierwsze musiałaby rzeczywiście dojść do sformowania koalicji, musiałaby mieć ona większość, więc to jest wszystko dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo do tego jest jeszcze bardzo daleko i teraz wszyscy mogą się ogłosić kandydatami na premiera. Natomiast długofalowo, no to moim zdaniem też pamiętajmy, że przecież może być tak jak z rządem Marcinkiewicza czy Szydło, że taki rząd powstanie, ale potem ten premier będzie wymieniony wcale krótkim czasie. No i myślę, że Morawiecki długofalowo po prostu będzie grał i to mu się na razie dość dobrze udaje. O to, żeby nie dać się totalnie wypchnąć z polityki. Myślę, że wielu w 23 roku jego przeciwników w PiS-ie liczyło na to, że po przegranych wyborach uda się Morawieckiego całkowicie wypchnąć i to im się jak na razie nie udało. Morawiecki utrzymuje się na powierzchni, zbiera sobie swoich ludzi, nawet jeżeli ma sumarycznie, czy jeśli chodzi o polityków PiS-u, czy jeśli chodzi o poparcie, no to wydaje się mieć mniej szabel niż ci tak zwani maślarze. No ale też pamiętajmy, że on jest tutaj takim bardziej jednoznacznym przywódcą swojej opcji, podczas gdy po tej drugiej stronie, no jednak wszyscy ci ludzie, których tutaj, prawda, mieliśmy wymienionych, czyli czy Patryk Jaki, czy Tobiasz Bocheński, czy Jacek Sasin, wszyscy oni mają swoje własne ambicje. I to też moim zdaniem nie jest tak, że oni koniecznie długofalowo będą zachowywać całkowitą lojalność wobec Przemysława Czarnka. Każdy z nich też chciałby być premierem.
1: Jak na razie sondaże pokazują, że tego pozytywnego efektu Przemysława Czarnka no nie ma, nie widać za bardzo. Pani profesor, czy będzie wymiana, nie wiem, na Morawieckiego czy na kogoś innego?
2: Na Morawieckiego raczej nie i tu się zgodzę z tą diagnozą, którą przedstawił przed chwilą pan doktor. Wymiana na kogoś innego jest możliwa. Efekt Czarnka miał przynieść bardzo szybko spektakularne efekty, które nie mają potwierdzenia w badaniach sondażowych. No nieoficjalnie mówi się, że prawdopodobnie do wakacji jest taki okres, kiedy ma ten efekt zadziałać, a jeżeli nie, to prezes powie sprawdzam. Chociaż sytuacja jest, myślę, podwójnie trudna. Z jednej strony, no tak komunikacyjnie, gdyby ta wymiana nastąpiła. Z drugiej strony, proszę zauważyć, że to ewidentnie byłaby taka pierwsza spektakularna tutaj pomyłka samego Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o wskazywanie tych osób, które on widziałby na fotelu. Do tej pory ta strategia była niezawodna. Natomiast no jednak coś w mojej ocenie wizerunkowo, ale też w aspekcie właśnie tej stosowanej retoryki, tej radykalizacji, no bo przecież najważniejsze są okoliczności, w których Przemysław Czarnek został wskazany na potencjalnego premiera, czyli właśnie próba przejęcia tego elektoratu bardziej na prawo, który się wymykał w stronę Konfederacji i Korony Grzegorza Brauna, że coś tutaj nie zadziałało, stąd brak tego efektu Czarnka. Ja też nie widzę jakiejś na przykład korekty wizerunkowej, którą z perspektywy marketingu politycznego powinno się robić, jeżeli polityk nie trafia do tego swojego targetu wyborczego zgodnie z zamierzeniami, więc na razie jest to sytuacja takiego wyczekiwania. A zatem nie wykluczam, wracając do istoty pytania pana redaktora, nie wykluczam, że ta zmiana może mieć miejsce, szczególnie jeszcze wobec tych dodatkowych utrudnień wewnątrz prawicy, czyli tych wewnętrznych podziałów, ale raczej nie na samego Mateusza Morawieckiego, no bo to już byłoby, no powiem, takie ewidentne przyznanie się i do pomyłki personalnej, i do słabości, a na to żadna partia przed wyborami nie może sobie pozwolić.
1: No coraz częściej jest w nieoficjalnych rozmowach jak na razie, ale też niektórzy oficjalnie przebąkują to nazwisko. Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, on jest wymieniany jako ta twarz, która mogłaby wejść na ostatnią prostą i zostać tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu. To jest możliwe? Kacper Kita.
0: Jest to możliwe, natomiast też pamiętajmy, że kto wchodzi na konklawę kardynałem, często wychodzi pod papieżem, często wychodzi kardynałem. To jest też taki model, powiedziałbym, typowy dla Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy taka niekończąca się giełda nazwisk, w której on będzie rozgrywał wszystkich przeciwko wszystkim. I to jest model właśnie też z perspektywy państwa, mówiliśmy wcześniej o tej konstytucji, czymś niezdrowym. No, normalną sytuacją jest taka, w której premierem zostaje przywódca obozu politycznego. I hipotetycznie hipotetyczna sytuacja, w której PiS znów ma większość, sam czy w koalicji. Także moim zdaniem zdrowe byłoby, gdyby faktycznym przywódca został premierem. Z punktu widzenia po prostu państwa, bo model, w którym premier

0: jest...
1: Czyli Kaczyński na premiera?
0: Ale to oczywiście mówię o modelu teoretycznym, który nie będzie miał miejsca, bo Kaczyński sam wie, że jest niepopularny i Kaczyński nie chce być premierem. To moim zdaniem był pewien problem przez całe te 8 lat, że i Szydło, i Morawiecki cały czas mieli nad sobą ten miecz Damoklesa, że któregoś dnia Jarosław Kaczyński może się obudzić i ich wywalić. I to jest coś po prostu dla państwa niezdrowego. I tutaj też Kaczyński może se teoretyzować, a może Bogucki, a może Czarnek, a może Morawiecki, a może ktoś jeszcze. No przecież tak jak wyciągnął Karola Nawrockiego, tak jak wyciągnął Andrzeja Dudę, tak jak wyciągnął Beatę Szydło, tak jak wyciągnął Mateusza Morawieckiego, Jarosław Kaczyński wielokrotnie wprowadzał postać, która nie miała wcześniej takiej pozycji, która sama z siebie nie zostałaby tym premierem czy prezydentem, prawda? To był jego kalkulacja, że ta osoba będzie wizerunkowo opłacalna. W tym sensie ja się właśnie dziwię tej kandydaturze Czarnka, bo ona trochę w inną logikę się wpisuje, chociaż pewnie właśnie po to, żeby próbować rywalizować o wyborców Konfederacji i Korony. Natomiast i mobilizować swój aparat. Natomiast co do samego Boguckiego, no to myślę, że Bogucki w tej chwili ma wygodne stanowisko szefa kancelarii prezydenta i będzie się go trzymał. Pytanie, czy przed samymi wyborami parlamentarnymi wtedy być może mógłby przyjąć pozycję kandydata na premiera, bo w tym momencie, to moim zdaniem jest bycie kandydatem na premiera w tym momencie jest o tyle trudne, że przez rok to ty jesteś, ponad rok to ty jesteś w centrum uwagi. Wszyscy cię atakują, wszyscy szukają dziury w całym, wszyscy łapią cię za słówko, wszyscy chcą ciebie ściągnąć w dół, a potem może się okazać, że prawda, kilka miesięcy przed wyborami z sondaży jednak wyjdzie, że ty to w sumie będziesz tam jedynką w swoim okręgu i tyle, prawda? I w tym sensie myślę, że wszyscy, którzy mają takie ambicje, będą raczej starać się podgryzać Czarnka, ale sami nie wychodzić przed szereg.
1: I została nam minutka. Pani profesor spuentuje, ale zapytam właśnie o Zbigniewa Boguckiego. Czy on byłby dobrym kandydatem dla Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu?
2: No nie sądzę, bo proszę zauważyć, że to nazwisko pojawiało się na giełdzie i właśnie wielu analityków, wielu ekspertów wskazywało. Wydaje mi się, że jest zbyt mało odbiegający wizerunkowo od Przemysława Czarnka. Jest równie radykalny, jest równie sprawny retorycznie, komunikacyjnie. Ma o wiele mniej elektoratu negatywnego, ale jeszcze nie zdążył zbudować swojego zaplecza, a ten czas nie jest przymierzeńcem. Tu uważam, jest potrzebna silna marka osobista, a pan Bogucki jeszcze jej nie ma.
1: I tym akcentem kończymy program Pałac kontra Pałac. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Oraz doktor Kacper Kita.
0: Nie jestem doktorem, dziękuję.
1: Kacper Kita, politolog, publicysta, autor książki Epoka Chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo? Również bardzo dziękujemy. Kamil Szewczyk, kłaniam się. Miłego weekendu.

0: Kontrapałac. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Mapa spakowana?
3: Jak najbardziej.
2: A ubezpieczenie mamy?
3: Już jest razem ze mną.
2: To jeszcze laptop.
3: Laptop chyba do końca nie jest mi potrzebny na tym wyjeździe.
2: Pakujemy się na wakacje i planujemy wyjazd razem z Państwem. Magazyn Saldo Extra już dziś w Polskim Radiu 24 o godzinie
3: 12.30.
2: Marek Klapa oraz mój gość
3: Paweł Kunc.
2: Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzymamy ją w chwilach podniosłych, ale także radosnych. Biało-czerwona ma dzisiaj swoje święto. Część amerykańskich żołnierzy ma być wycofanych z Niemiec. To decyzja Pentagonu. Dramatyczny finał wypoczynku nad jeziorem na Pomorzu. Dwie osoby utonęły. Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Podwójne święto obchodzimy dzisiaj. To Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Główne uroczystości odbywają się w Warszawie. Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego została uroczyście podniesiona flaga państwowa. Zmiana biało-czerwonej także na Pałacu Prezydenckim. W tej uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zostaną wręczone nominacje generalskie i admiralska. Planowane jest wystąpienie prezydenta. Premier Donald Tusk spotkał się w Dniu Flagi z grupą dzieci. Szef rządu wręczył im flagi państwowe. Pod hasłem Flaga Łączy kancelaria premiera opublikowała w mediach społecznościowych materiał wideo z tego spotkania.
2: Wiecie, że mam dla was flagi, biało-czerwone flagi.
3: Fajnie.
2: Wiecie, że 2 maja jest Dzień Flagi.
4: No kto chce flagi?
3: Dobra,
4: bierz pudeł. Flagę nie wyrywamy sobie. Flaga łączy. I co? Pamiętamy 2 maja, Dzień Flagi.
1: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku. W Dniu Polonii i Polaków za granicą prezydent wręczył odznaczenia naszym rodakom, którzy mieszkają w innych państwach. Przekazał też akty powołania członkom Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Nawrocki zapowiedział pracę nad zmianami, które miałyby zachęcić Polaków do powrotu do kraju. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski.
5: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że budowanie wspólnoty narodowej przekracza granice, a polska flaga jednoczy.
6: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych.
5: Prezydent, wręczając nominację do swojej Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą, wspomniał, że wielu Polaków na emigracji waha się, czy nie wrócić do kraju i trzeba im ułatwić ten powrót.
6: Musimy w Radzie do spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę, do tego, aby do Polski wrócić.
1: Za granicą mieszka około 22 milionów osób, które mają polskie korzenie. Blisko 5 tysięcy swoich żołnierzy Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec. Ta operacja ma potrwać od 6 miesięcy do roku, informuje Pentagon. Decyzja jest pokłosiem ostrej krytyki ze strony prezydenta USA pod adresem kanclerza Niemiec. Donaldowi Trumpowi nie spodobały się uwagi Friedricha Merca dotyczące wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Tak, decyzję o wycofaniu z Niemiec kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy komentował na naszej antenie Jacek Matuszak, historyk i dziennikarz związany z wojskowością.
7: Nie jest to dobry sygnał dla Europy i dla europejskiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tak czy inaczej jest to jakaś forma osłabienia naszych własnych relacji.
1: Taka decyzja Pentagonu była do przewidzenia, mówi niemiecki minister obrony. Obecność żołnierzy amerykańskich w Europie, a zwłaszcza w Niemczech,

0: Czech leży w naszym interesie, a także w interesie Stanów Zjednoczonych, stwierdza Boris Pistorius. Po wycofaniu blisko 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec pozostanie tam ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. I jeszcze jedna informacja dotycząca obronności. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że muszą liczyć się z opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Informuje o tym Financial Times. Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie. Na koniec najnowsze informacje dotyczące nocnej tragedii na jeziorze Salina niedaleko Wejherowa na Kaszubach. Wywróciła się tam łódka, którą płynęło 5 osób. Dwie z nich nie żyją. Akcja ratunkowa była bardzo skomplikowana, mówił w TVP Info ogniomistrz Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
1: Musieliśmy reagować szybko i wezwać specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska i na miejsce również została zadysponowana nasza powiatowa grupa, specjalistyczna grupa sonarowa z OSP Choczewo. Wtedy te działania miały taki większy sens z tego powodu, że było to ciemno, działania nocne i ten sonar był potrzebny do tego, żeby po prostu zlokalizować te osoby, które znajdują się pod wodą.
0: Mimo akcji reanimacyjnej ratownikom nie udało się ocalić życia 28-letniej kobiety oraz mężczyzny w tym samym wieku. Dwie osoby wydostały się na brzeg o własnych siłach. Jedna została wyciągnięta z wody i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Sternik łodzi był pijany. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Lato zagościło u nas w maju. W całym kraju dużo słońca i cieplej niż wczoraj. Do 27 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Około 23 w centrum, na obszarach podgórskich Karpat niższa temperatura. Tam niecałe 16 stopni. Z zachodu i południa wieje słaby wiatr, na południu jest zmienny. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1010 hektopaskali i przewiduje się jego spadek.
1: Klimat.
0: W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, tylko w Dąbrowie Górniczej umiarkowana. 58% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na przeważającym terenie kraju w lasach jest duże zagrożenie pożarowe.
1: Klimat.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest sobota, 2 maja, prawie 7 minut po godzinie 12, przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Dziś dwa święta, Dzień Flagi, święto ustanowione uchwałą Sejmu z 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz o symbolach narodowych. Dziś także Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju.
1: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: A teraz zapraszam Państwa na reportaż o bliźniakach Mieczysławie i Piotrze Eismontach. Jako nastolatkowie marzyli o rejsie dookoła globu. W 1959 roku, nie otrzymawszy zgody na dalekomorską podróż, w wieku 19 lat uciekli z kraju. Schwytani spędzili 5 miesięcy w areszcie. Władze zakazały im wspólnego wypływania w morze, jednak kilka lat później bracia porwali dwa polskie jachty i wystąpili w Kopenhadze o azyl polityczny. Na kolejnym jachcie przepłynęli Atlantyk. Posłuchajmy reportażu Bartosza Panka, Nierozłączni.
4: Ankieta na czyn przestępczy. Dokonany przez Eismont Mieczysław i Eismont Piotr. Rodzaj czynu: ucieczka za granicę.
5: Ja nie miałam nigdy pretensji do nich, że oni na przykład zostawili nas, że oni popłynęli po prostu. To jest morze.
4: 14 lipca 1969 roku. Nasz jacht Polonia ma 7 metrów długości, 2 szerokości i metr zanurzenia. 20 metrów kwadratowych.

0: ratowych żagla. Jest typu sloop. Jeden maszt, dwa żagle, foki i grot. Opływowy kokpit. Kadłub i pokład z włókna szklanego. Maszt z bonem także z plastiku. Jako pierwsi żeglarze polscy wyruszymy w rejs naokoło świata w kierunku wschodnim ku słońcu, drogą szybką i trudną. Przez przylądek Dobrej Nadziei i dalej ku Australii. Powrót przez Pacyfik i wokół groźnego przylądka Horn. W ogóle będzie to rekord światowy, jeśli tak małym jachtem zrobimy tak ryzykowne przejście. Zdajemy sobie dokładnie sprawę, co to znaczy.
1: Teraz jak też pojechałam do Węgorzewa, to ja zawsze zamawiam mszę, ale piszę nie za zmarłych, a ksiądz powiedział za zmarłych. A ja piszę zawsze za zaginionych żeglarzy Piotra i Mieczysława i Smontu. Twarze ich to są... No to właśnie tak, czekaj. Piotrek i Mietek. No faktycznie, wiesz co...
2: Wanda Śmiechowicz przegląda zdjęcia swoich braci. Ostatni list od nich odebrała niemal pół wieku temu.
1: Boże, tak. To jest Piotrek. To jest Mietek. Tak, bo tak profilem. Tak, to jest Piotrek, to jest Mietek. Oni się urodzili w Grodnie. W 40 roku w Grodnie. I tam rodzice już wybudowali taki domek. Tato pracował w Grodnie na kolei. I w 45 roku ja się urodziłam, tak w marcu. I potem było wiadomo, że już Grodno nie będzie polskie. Więc mama nie chciała za bardzo opuszczać tego już domku. Tato powiedział, że nie, nie zostanie. On chce mieszkać w Polsce. Przyjechaliśmy tu na zimie odzyskane do Kętrzyna. Potem tam tato... awansował na lepszą pozycję na kolei, bo został kasjerem towarowym i do Węgorzewa.
3: Węgorota, rzeka Węgorota. Żyją ryby, żyją raki, rośnie trzcina, nenufary. O, to jest to.
2: Komandor Jerzy Tyszko, którego spotykam w Węgorzewie, uczył braci Eismontów żeglować po rzekach i jeziorach.
3: To był taki budynek. Był budynek, budowany w 1937 roku i ten budynek po prostu musiał być rozebrany, mimo tego, że był zabytek, bo się pochylał. W tym budynku był strych. Oni się tam kryli, mieli poniemieckie atlasy i wędrowali dookoła świata palcem po łapie. O, to jest to. I te dwie łodzie, które pan tu widzi, klasy DZ, to była kolebka na głębinie braci Eismontów. Oni się na tym uczyli żeglować. I opinia jest, była taka, i do dziś ja ją potwierdzam, że kto się nauczył żeglować na dezecie, czyli na łodzi, która ma dwa maszty i trzy żagle, potrafił żeglować na każdym jachcie.
2: Aby móc realizować marzenia o opłynięciu kuli ziemskiej, Mieczysław i Piotr musieli pokonać jeszcze jedną barierę. Granicę, która oddzielała Polskę od Europy Zachodniej.
1: Czekamy na rejs, na wspaniały rejs. Wielka przygoda będzie. Takim jachtem pięknym to nie płynęłam. Tak.
4: A ty płynęłaś kiedyś tędy?
1: Tutaj, nie, tu jestem pierwszy raz.
4: Bo tędy też bracia płynęli.
1: No.
5: To znaczy, wiesz, ja to zupełnie przez przypadek się znalazłem, bo nie było prowadzącego.
1: Aha, no
5: i proszę ciebie...
2: Rejs po Jeziorze Dąbie prowadzi kapitan Romuald Kisłowski. W roku 1959 przekazał Mieczysławowi i Piotrowi jacht Powiew.
5: Bosman mnie wziął za łeb i mówi, przekażesz im. Ja nie wiedziałem komu, kto, jak, przecież myśmy się nie znali. Nie? Tacy sami młodzi chłopcy, tośmy tam sobie posiedzieli, pogadali o różnych rzeczach.
1: Przepraszam.
5: Oni mówią, że na zalew płyną. No i
1: na zalew płyną, tak?
5: Jak oni to do dziś nie wiem, jak oni ten
1: ja też tego nie wiem.
5: Trzeba przyznać, że żeglarze dobrze, że przepłynęli.
1: Dotarliśmy do archiwum i tam jest gazeta właśnie z 14 września gdzie jest artykuł, no,

0: języku, ale nam trochę przetłumaczono i tam pisało prymitywny jak, na prymitywnym
1: tak,
0: jak.
1: Dokładnie.
0: I Duńczycy oczy wyby tego, bo oni mówią, że oni nie chcą azylu, tylko chcą
1: ale trzeba przyjechać,
0: żywności.
1: To był jacht mieczowy, kabinowy, który się tu przewracał na jeziorze. To był jacht przeznaczony do żeglugi dziennej. Nie miał świateł, kompas musiał mieć. Więc oni w morzu na sekundę nie mogli puścić steru, ani zejść, ani zrobić sobie coś ciepłego do jedzenia.
0: No właśnie, przy tym
1: musieli się pilnować, trochę umieli żeglować.
0: Już chyba tak.
1: Im właściwie się nic specjalnego nie stało. Nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Poza tym, że byli objęci specjalną ochroną władz. Nie.
2: <laughs> 28 sierpnia 1959 roku. Melduje, że za bezprawne wypuszczenie jachtu Powiew w morze na okres nocy młodszy kontroler, plutonowy Warchoł, zostanie ukarany 10-dniowym aresztem zwykłym. Za niedbałe pełnienie służby oficera operacyjnego, skutek czego nie wpisano do książki telefonogramu o wypłynięciu jachtu Powiew, porucznik Krychowiak zostanie ukarany 7-dniowym aresztem zwykłym. Dowódca 15. Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, podpułkownik Longin Wasilewicz.

0: Oni mieli wtedy po 19 lat. To nie była taka ucieczka dosłownie, bo raczej wszyscy uciekali, prosili od razu o azyl na Bornholmie, jak to nazwali, Wyspę Marzeń. A oni nie. Oni powiedzieli, że oni chcą płynąć dalej. Oni tylko chcą żywności. No i przekazano ich do Kopenhagi, do konsulatu polskiego. Jak wrócili do kraju, to zatrzymano ich właśnie tutaj, koło Szczecina, w areszcie w Goleniowie.
1: Obrońcą braci Ejsmontów był mecenas Roman Łyczywek. Jego syn, Włodzimierz, również jest adwokatem. Sprawę Mieczysława i Piotra zna z opowieści nieżyjącego już ojca.
2: Umorzenie postępowania z powodu znikomej szkodliwości społecznej to po pierwsze była rzadkość. A poza tym ta sprawa miała być dźwięk polityczny. Oni uciekali na zachód. To już samo w sobie to było jakąś zbrodnią w komunizmie. A jeżeli dało się przekonać sędziego, że to jednak są młodzi ludzie, którzy mają fantazję i chcą coś w życiu zrobić, to mimo że bezprawnie, to jednak ta sprawa zasłynęła właśnie tym, że w takich czasach była osadzona i taki miała charakter i taki finał, nietypowy jak na tamte czas.
0: I było ostatnie ich zapytanie, czy macie zamiar popłynąć do Kasiata? Tak, popłyniemy. Tak, popłyniemy. A jak was Polska nie puści? Popłyniemy. Potem był czas powołania do służby wojskowej. Powiedzieli, że jak ich nie wezmą do marynarki, to oni mogą iść do kopalni pracować, ale do takiego normalnego wojska oni nie chcą iść.
3: I moje skromne mieszkanko było takim miejscem jak gdyby zbiórek węgorzewiaków, bo jednocześnie aż 8 służyło w marynarce. Jak dostawali przepustki chłopaki, to się zjawiali w sobotę albo w niedzielę. Dalej drążyli ten temat fantazyjny, piękny na podróży dookoła świata. Ponieważ ja już byłem marynarzem i miałem kilka sztormów i na Bałtyku, i na północnym Atlantyku, na Morzu Barenca, odradzałem im to. Mocno to odradzałem, że na byle czym nie można podejmować takiej podróży. No ale to byli fantazyjni, fajni chłopcy.
4: Kopenhaga, 21 stycznia 1965. Żeglarstwo jest cudownym hobby, konikiem. I według wszystkich ludzi myślących logicznie, hobby nigdy nie może być pętane w kajdany. Tu na zachodzie tak to się rozumie i praktykuje. Pracujemy w fabryce urządzeń elektrycznych i obsługujemy automaty. Praca trwa 9 godzin dziennie, soboty i niedziele wolne. Otrzymujemy zarobek według wartości pracy, a nie grosze jak w kraju. Popłyniemy dookoła świata, samotnie, pod banderą.

0: Rami obcymi, co nas boli, ale dopłyniemy jako Polacy. Tego nikt nam nie wytrze.
1: To było tak, że Piotrek w dalszym ciągu pływał na Polonii. Polonia miała rejs zagraniczny do Kopenhagi. A w tym czasie miały się też odbyć regaty, takie rokrocznie były odbywane wokół Bornholmu.
2: Wypłynęliśmy ze Świnoujścia z zamiarem nie brania udziału w tych regatach, tylko pójścia do Kopenhagi.
3: Spotkanie braci w Kopenhadze obserwował Henryk Młodak. Przypłynął do Danii jachtem Ludmiła. Kapitanem tego żaglowca był Mieczysław Eismont.
2: To znaczy, tą decyzję podjęliśmy już dużo wcześniej, bo trzeba było również zrobić zaopatrzenie, które przewidywało rejs dłuższy niż regaty świnoujskie. Zrobiliśmy zaopatrzenie, część konserw wrzuciliśmy do zęs, mieliśmy przygotowane wszystko po to, żeby wyjść poza Bałtyk przez Sundy i kierować się w tą trasę, jaką potem przebyli obaj bracia.
3: Nie wszyscy członkowie załogi wiedzieli o planach Mieczysława i Piotra. Nie wszyscy chcieli płynąć dalej. Henryk Młodak nie chce zdradzać szczegółów tamtej rozmowy.
2: Wiedzieliśmy wszystko to, że mamy przygotowaną zejście z trasy regatowej, wejście do Kopenhagi i stamtąd przygotowanie na wyjście na rejs, którym popłynęli później. A do momentu spotkania w Sundach cały czas byliśmy przekonani, że to zostanie zrealizowane. Wtedy, kiedy spotkaliśmy się i obaj bracia wymienili swoje poglądy i spotkaliśmy się ponownie w basenie królewskim w Kopenhadze i oni podjęli taką decyzję, że zostają w Kopenhadze, a nam Mietek, który kapitanium, poleca przyprowadzić jacht do Polski. Czyli tak poszuliśmy się trochę nieswojo, że tak powiem. Nieswojo, bo przecież były zupełnie inne plany. I zdecydowaliśmy, że jeśli oni tak chcą, to tak się stanie. I myśmy postanowili wrócić do kraju.
4: Czyli plan był taki, że wszyscy, cała załoga płynie dookoła świata?
2: No taki moment był. A ponieważ to nie wyszło tak, jak myśmy sobie planowali, w ograniczonej liczbie osób, która była w to wtajemniczona, trzeba było to zrobić inaczej. Po prostu zdecydowaliśmy, że wrócimy do kraju.
4: A czy tą Ludmiłą dało się płynąć dookoła świata?
2: Tak. To była łódka, która była przygotowana do tego, żeby spełniła te warunki. I ona była o wiele sprawniejszą jednostką niż ta, którą wypłynęli oni później.
1: Władze wywiadowcze, jak to wtedy były, to ja nie wiem, SB, czy jak to się nazywało, to wtedy właśnie już przyszli do taty do pracy. Wypytywa, gdzie pana synowi. Jeden szoruje duńskie pokłady, a drugi siedzi w więzieniu w Polsce. Tak tatę podpuszczali. Także myśmy dłuższy czas nie wiedzieli, co się dzieje, aż dopiero do mnie do Olsztyna. Oni wysłali do mnie do Olsztyna i tam w tym liście przepraszają. Ale myśmy nie mogli inaczej postąpić. I proszę powiedzieć, że my nie uciekliśmy z kraju, że my zostawiliśmy ojczyznę tylko dlatego, że chcemy płynąć dalej w świat i rozsławiać polską banderę. Po tym liście przestali właśnie już nachodzić tatę i po prostu dręczyć, no bo to było takie dręczenie. Rozdzielić ich to była bardzo, bardzo, bardzo poważna sprawa.
0: Kopenhaga, 12 listopada 1966. Jeszcze tylko trochę, a podniesiemy żagle i rozpoczniemy pierwszy etap naszej wyprawy. Zabieramy ze sobą kamerę i dwa aparaty fotograficzne, dwa radia i adapter, dużą bibliotekę. Po rejsie wydamy książkę, którą już piszemy w języku polskim i angielskim. Poza tym sprzedamy film. Mamy już podpisane umowy o bardzo korzystnych dla nas warunkach. Jedna z dużych fabryk dostarcza nam 200 kg konserw mięsnych i zup w puszkach. Oprócz tego robimy starania o uzyskanie piwa i czekolady. Te rzeczy są tu możliwe.
1: Czasami dzwonili, to jeszcze telefonów nie było, to chodziliśmy na pocztę Kopenhaga, Węgorzewie dzwoni, tak, idziemy. Tata zawsze mówi, tylko ty tam nie płacz do mamy, tylko ty tam nie płacz w telefon. Musisz się pogodzić, już my nic nie poradzimy. Ale oni prosili mamo, niech tylko mama się modli za nas, żeby wszystko było dobrze.

0: Jest maj 1967. Bracia chrzczą swój jacht imieniem John. Wyruszają do Ameryki. Po kilku dniach jednak uderza w nich tankowiec. Muszą wrócić do Kopenhagi. Szybko kupują nowy jacht, Johna II.
1: To rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
2: Jeden z pracowników naszej rozgłośni, Kazimierz Zamorski, będąc w Kopenhadze, odwiedził Mieczysława i Piotra Eismontów.
3: Ja ich poprzednio nie znałem. Kolega po prostu namówił mnie, żebym poznał tych fantastycznych, młodych ludzi. Nie mogliśmy nawet znaleźć tego mieszkania, bo to klatka schodowa ciemna, jakiś dom stary. Nie pamiętam, czy to trzecie, czy czwarte piętro. Drapaliśmy się tam długo, świecili zapalniczkami, żeby wreszcie tam dojść. Pamiętam, wchodzimy jakiś przedpokój czy kuchenka i maleńki taki pokoik mieszkalny. Ponadto w oczy rzucał się duży, zdaje się, z gazety wycięty portret Johna Kennedy'ego.
4: Czołem, Heniu. Naszą jedyną rozrywką jest raz w tygodniu kino non-stop, gdzie za normalną cenę wyświetlają dwa filmy. Dziewczęta są w tej chwili zupełnie na boku. Nie ma po prostu czasu. Poza tym wszelkie spacery i kawiarnie kosztują. Jest nam bardzo przyjemnie utrzymywać z tobą kontakt, bo oprócz rodziny z nikim właściwie nie piszemy, bo skończyły się sprawy, które w jakiś sposób nas wiązały. Wybacz, że opisuję tylko to, ale żyjemy rejsem. Musimy dopiąć swego, zachować twarz i zrealizować marzenia. Mietek i Piotr.
5: W którymś z listów napisałem, że idę do wojska. I ostatni z tych listów kończy się właśnie tym, że kończymy naszą korespondencję, wymianę myśli, zdań. I jak gdyby skromne zakończenie przyjaźni w związku z tym, że do mnie, do jednostki już nie będzie można było pisać. To były trochę inne czasy. I tak się to wszystko skończyło.
6: Pan się łatwo pogodził z tym, że nie będzie dalej płynął?
5: Tak. Stwierdziłem, że ja swoje życie poukładam. I tak też się stało.
6: Zazdrościł im pan jakkolwiek wtedy, kiedy już przysyłali te listy z Kopenhagi?
5: Nie. Ja nie. Ja im nie zazdrościłem. W myślach zawsze... Zawsze bardzo chciałem, żeby mi się udało.
7: This is Polish number C21896. Polonia to be scheduled.
2: Co naszych żeglarzy spotkało na ziemi Kościuszki i Pulaskiego, wiemy z własnych słów Mieczysława i Piotra Eismontów. Prosimy posłuchać ich rozmowy z naszym kolegą radiowym Karolem Witem w Nowym Jorku w połowie stycznia 1969 roku.
8: A więc proszę panów, przepłynęliście Atlantyk na tej swojej małej łupince i wreszcie dobiliście do brzegów Ameryki. Jak wyglądał ten wasz pierwszy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi?
9: Pierwsze zetknięcie z Ameryką było zaskakujące. Oznakowanie portu, światła są zupełnie inne. Ale po długich trudach znaleźliśmy wejście do portu i o północy właściwie dobijamy do basenu jachtowego w Miami.
8: Którego dnia?
9: Z 23 na 24 grudnia. Tuż przed Wigilią. Po chwili... Gdy już dobiliśmy, założyliśmy cumy, facet zjawia się i zaciekawiony pyta, a panowie skąd? Więc odpowiadamy, ostatni port z Nassau. No a w ogóle skąd? Mówimy w ogóle z Europy. Na tym myślał, że przesadzamy, ale popatrzył, w końcu pokiwał głową i pyta się, co my potrzebujemy. Więc mówimy, zawołaj immigration, policję.
10: Obstąpiła nas kupa dziennikarzy, telewizja.
8: Czyli z miejsca staliście się sensacją i słusznie.
10: No tak, można powiedzieć, bo nasz jacht troszeczkę wygląda jak wrak, bo był odrapany, prawda, wanty zardzewiałe, ale myśmy byli szczęśliwi, bo dopłynęliśmy oczywiście. Pragnęliśmy zdążyć, żeby być na święta w Nowym Świecie, prawda? No, w Ameryce, tak.

0: Głównym celem waszej całej podróży to było co?
1: Było złożenie kwiatów na grobie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tragicznie zmarłego, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. No i później już od Zatoki Biskajskiej powinniśmy by złożyć na grobie dwóch braci, senatora Roberta Kennedy'ego. To był nasz najważniejszy cel. I to była właściwie chyba nasza największa tragedia, że wypłynęliśmy właśnie do grobu prezydenta i dopłynęliśmy do grobów dwóch braci. Mieliśmy spotkanie z senatorem Edwardem Kennedy.

0: Bobem Kennedym. No, był bardzo wzruszony, bardzo wzruszony.
1: Widzieliśmy prawie łzy w oczach.
0: Prawie łzy w oczach.
1: Mówi, ja też jestem żeglarzem. Mówi,
0: gratulował ja też naszego przepłynięcia, prawda?
1: Jest ogromnie wzruszony. Podarowaliśmy naszą banderę oczywiście wolnych polskich żeglarzy, prawda? Biało-czerwona z niebieską obwódką, która oznacza morze, no i wolność.
0: Jacht nam zakupiła nasza wspaniała ciocia. Na
2: czyli macie tą tradycyjną, bogatą ciotkę w Ameryce.
0: No,
2: tak?
0: Można powiedzieć, że tak przysłowiowo, ale to jest naprawdę wspaniała osoba. No, resztę ekwipunku, całego przygotowania do tego rejsu dostaliśmy od Polonii Amerykańskiej, z Chicago, z Detroit. Dlatego nazwaliśmy m.in. ten jacht Polonia, że naszym celem jest odwiedzenie wszystkich ośrodków polonijnych w Australii, w Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii nie było jeszcze żadnego jachtu polskiego. No i tym jachtem chcemy iść na Cape Horn. Tam jeszcze nie było żadnego polskiego żeglarza. No i oczywiście, żeby w każdym porcie ta nazwa po prostu dawała oddźwięk, że to jednak Polacy płyną.
3: Mietek i Piotrek opuszczają ląd w połowie lipca 1969. Ich pierwotne plany, by płynąć na wschód ku słońcu, krzyżuje burza w okolicach Wysp Kanaryjskich. W Polonię uderza błyskawica, jacht zderza się też z wielorybem. Bracia muszą zawinąć do Rio de Janeiro. Na naprawę jachtu czekają 2 miesiące. Gdyby wyruszyli na jesieni w stronę słońca, musieliby zatrzymać się w Australii aż na pół roku, by przeczekać porę cyklonów. Decydują się na rejs wokół Ziemi Ognistej i przylądka Horn. Ich podróż rozpoczyna się w Buenos Aires. Tam również ma się zakończyć.
4: Buenos Aires, 29 listopada 1969 roku. Kochani rodzice, akurat w święta Bożego Narodzenia będziemy wśród lodów południa i na Cape Hornie. Właściwie nic nie wiemy, co się dzieje w domu i u Wandy, dlatego prosimy, abyście od tej pory przesyłali wszystkie listy na adres, gdzie będą na nas czekały po powrocie z Hornu. Aktualny adres: Tadeo Dąbrowski, Lozas del Palomar, Buenos Aires, Argentyna. Tak więc na razie, pa. Całujemy Was wszystkich mocno i pozdrawiamy. Mietek i Piotr.
5: Popłynęli do Buenos Aires, no i tam poszli do jakiegoś polskiego klubu właśnie, no i tam był ten Wojtek Dąbrowski. On był studentem geologii w Buenos Aires. On nie miał praktyki żeglarskiej, on był alpinistą. Ale takie ludzie właśnie mówią loco, coś takiego, że zwariowanie. Ten alpinista, ci żeglarze, no to jest coś wspólnego. No i zaczęła się już przyjaźń, już wiesz, rodzice po prostu przyjęli je do swojego domu, ci państwo Dąbrowscy. Ja potem utrzymywałam kontakt z ojcem jeszcze Wojtka. To tak pisał do mnie, że Wandeczko, zamiast jednego synka to mieliśmy 3.
6: Mieli bardzo prymitywne instrumenty nawigacyjne, kompas magnetyczny, radio bateryjne. I lok zaburtowy. Niewiele do prowadzenia nawigacji po tak ciężkich wodach. Tam nie ma stałych wiatrów. No kipiel, kipiel.
7: Próbowałaś kiedyś sobie to wyobrazić, co się mogło stać?
5: Nie, tego nie.
6: Wywrotka przez dziób. Mogła być. Jacht kilowy tak mały, że nie przewróci, nie pływa, tylko bul i wali pod wodę.
5: Ja nie miałam nigdy pretensji do nich, że oni na przykład zostawili nas, że oni popłynęli po prostu. Widziałeś te łzy w oczach, tak? Tak. I ten młodszy brat też tak samo zawsze. Tak. Tak, nie mówiło się tak, że już nie ma co na co czekać, ale tak każdy chyba z nas tak czuł. Oj, to chyba długo, długo, bo rok, to przeszło i drugi rok jakoś tak. Nie, bo to zawieszenie było bardzo długie. To takie, tak ciągle tak w myślach było, że gdzieś na morze oni są, gdzieś może oni są. Nie chciało się tak wyrzucić ich na zewnątrz, że o, na pewno już musimy się pogodzić z tym, że ich nie ma. Jak to ludzie mówią, utopili się, ja to zawsze mówię, zaginęli. w Elblągu

0: chyba był taki ksiądz, który przewidywał. I tato poszedł na to, że chyba pojechał do niego i wziął zdjęcia. I mam ten list też, jego bardzo mi przykro, ale on widzi, jak wsany w szczeluście tych skał gdzieś tam. Powoli zaczęli się rodzice z tym godzić. Może mama tak nie za bardzo, ale tato właśnie powiedział, trudno, musimy się pogodzić z tym, bo i tak już ich nie zmienimy.
1: Powiedz jeszcze, Wanda, czy oni mają gdzieś jakiś symboliczny grób?
0: Nie. Tak prawdę mówiąc, to ja tak zawsze myślałam o tym, żeby na grobie rodziców zrobić tablicę i tak cały czas jej tego nie zrobiłam.
1: Ale to by oznaczało już, że ostatecznie ich pochowałaś.
0: Otóż to, także ja tak myślę o tym, ale nie zrobiłam tego.
2: Takie elektryczne 50 dni, takie elektryczne 30 dni.
3: Szczecin. Sklep ze zniczami i kwiatami właśnie. Przy cmentarzu centralnym.
4: A jakąś matkę wzięłeś?
0: Tym, którzy nie wrócili z morza. Pomnik jest symboliczną mogiłą tych, którzy nie powrócili z morza. Żywioł zabrał ludzi i statki, morze ich nie oddało. Nazwiska osób i nazwy statków ku pamięci umieszcza się na tabliczkach. Monument wzniesiono staraniem Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, którzy nie wrócili. Jakich już dużo, Boże. Wojciech Dundo. O, Wojciech do Polonia. O, tu oni są, a tutaj jakiś... Oj. Raz na pierwszy, potem jeszcze raz przytrzymy. Potem tam jeszcze trzeba być. A teraz Wojteczka kochanego, którego nie znałam, ale też jesteś moim bratem. Wojciech Dąbrowski, Wojciech. Jedna rodzina.

0: Reklama.
1: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
0: Po reklamie. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a naszym gościem w samym środku majówki jest pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Majówka w Warszawie, to też jest jakiś pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale my pytamy już o wakacje, o kolejne miesiące, próbujemy coś ustalić, rozpisać jakiś harmonogram, no i pojawiają się informacje o problemach z paliwem lotniczym, o drogich cenach lotów. Gdzie jest prawda i czy faktycznie nasze wakacje są zagrożone?
4: Prawda jak

0: Zawsze, panie redaktorze, leży po środku. Owszem, obecna sytuacja geopolityczna i zawirowania, które mają wpływ także na rynek turystyczny. Mówimy o braku paliwa, a raczej o tym, że być może będzie brakować paliwa lotniczego. Mogą mieć wpływ na ceny biletów lotniczych i generalnie na rynek turystyczny, ale też nie jest do końca aż tak strasznie, jak mogłoby się wydawać. Jesteśmy właśnie w środku majówki. Dużo spośród naszych słuchaczy myśli już o wakacjach i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę powinniśmy się bardzo solidnie za owo szukanie wakacji wziąć. Dlaczego? No, stara reguła mówi o tym, że najtaniej możemy bilety lotnicze albo jakiś wyjazd zagraniczny upolować na około 8 do 10 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Więc jeżeli teraz w początkiem maja myślimy o lipcowym wyjeździe, to jest właśnie ten czas. Czy będzie taniej niż w ubiegłym roku? Raczej nie, właśnie ze względu na to, o czym pan redaktor wspomniał. Natomiast nie sądzę, jako ekspert branży turystycznej, aby ten wzrost cen był bardzo, bardzo drastyczny. No, przyczyna tak naprawdę jest prosta. Jeżeli mówimy oczywiście o przyczynie braku dużych wzrostów, ponieważ cena paliwa lotniczego to jest tylko jeden ze składników, który wchodzi potem do tego koszyka, w ramach którego sobie budżet naszego wyjazdu musimy zbudować, bo musimy zapłacić jakąś kwotę, chociażby w ramach wyjazdu zorganizowanego. Linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, doskonale rozumieją, że urwanie możliwości znalezienia tanich połączeń w sezonie wakacyjnym może oznaczać, że klient odpłynie do linii regularnych. W związku z tym, nawet jeżeli okaże się, że to paliwo, które teraz będzie kontraktowane, czyli hedgingowane na najbliższe kwartały, będzie w zupełnie innych kwotach niż to, jak było hedgingowane w kwartałach na przykład ubiegłego roku, to ten koszt częściowo będzie przerzucony oczywiście na klientów, na podróżnych, natomiast będzie to zrekompensowane na przykład akcjami promocyjnymi. No, tutaj pamiętajmy o tym, że to wszystko, jeżeli mówimy o wyjazdach, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
1: Pojawiły się też informacje o tym, że niektóre połączenia mogą zniknąć z siatki. Jest takie zagrożenie?
0: Tak, już teraz to widać. To znaczy część z linii lotniczych działa prewencyjnie i już teraz, planując siatkę swoich połączeń, myśli o tym, co się stanie, jeżeli tego paliwa będzie mniej na rynku. Oczywiście optymalizacja siatki linii lotniczych to jest bardzo skomplikowany układ luster, mówiąc tutaj słowami kolokwialnie pewnego mema internetowego. I niekoniecznie jest to związane tylko i wyłącznie z samym paliwem. Optymalizacja siatki połączeń często polega na tym, że szukamy nowych miejsc, do których możemy latać ekonomicznie, zużywając mniej paliwa, albo lecimy z punktu A do punktu B i nie wracamy z tego punktu B do punktu A, tylko jako linia lotnicza podejmujemy decyzję, że w tak zwanym okresie między tym lądowaniem a ponownym startem wykonujemy jeszcze jedno połączenie, tak aby to wszystko się mogło spinać. Takie połączenia często są tak zwanymi połączeniami fidującymi i efekt jest taki, że to wszystko jest jedną zgrabną całością. Czy obecna sytuacja będzie miała wpływ na drastyczne obcięcie siatki połączeń? Śmiem wątpić, ponieważ sezon wakacyjny rządzi się swoimi prawami. Linie lotnicze doskonale zdają sobie sprawę, że to właśnie wtedy jest okres żniw dla nich, jeżeli mówimy o ekonomice zarabiania, o ekonomice przychodów, więc ewentualne problemy związane z lotami, bo na przykład tego paliwa będzie mniej, być może będą polegać na tym, że zamiast obcinać całkowicie jakieś połączenie, będzie redukcja tego, jeżeli patrzymy na siatkę połączeń, żeby nie latać do danej destynacji. Nie lubimy tego słowa, ale użyjmy go. Mhm. Nie na przykład codziennie, ale tylko 5 razy w tygodniu.
1: Początek marca był katastrofą urlopową dla wielu Polaków, szczególnie tych, którzy byli akurat na Bliskim Wschodzie, ale także tych, którzy planowali wylot. Może się okazać, że po takich doświadczeniach ludzie niechętnie będą wybierali

0: dalekie podróże. Jak te doświadczenia z marca mogą przełożyć się na sytuację na rynku turystycznym?
1: To nie do końca tak wygląda, panie redaktorze. To znaczy, oczywistym jest to, że pewna trauma podróżnicza związana z tym, że na przykład utknęliśmy na Bali albo nie wiem, będąc na Sri Lance i nie mogliśmy wrócić do Polski, ponieważ transport poprzez jedno z lotnisk hubowych portów lotniczych w Dubaju czy w stolicy Kataru był zablokowany, niemożliwy do zrealizowania. No, taka trauma faktycznie może występować. Natomiast praktyka ostatnich kilku lat, no, pamiętajmy o tym, że jesteśmy doświadczeni dość mocno przez sytuację związaną z pandemią koronawirusa, kiedy cały świat tak naprawdę był zamknięty, kiedy latać nie można było. I też wieszczono wtedy, że jest to absolutny koniec takiego podróżowania ekstensywnego, jakie było wcześniej. No ten koniec świata należało odwołać, ponieważ już 2 lata po zakończeniu kolejnej iteracji pandemii koronawirusa, nie dość, że większość linii lotniczych oraz przewoźników oraz innych, nazwijmy to, firm, które działają w ramach branży turystycznej, także tur operatorów, raportowała, że poziom obrotów zbliża się do tego, co było w ostatnim roku przedpandemicznym, to błyskawicznie ten poziom został przebity. I aktualnie ze świeczką naprawdę musimy w naszej rączce szukać prezesa biura podróży, który powie, że no nie, przydałoby się, żeby było lepiej. Te wzrosty są praktycznie wszędzie widoczne, więc patrząc na to, że w marcu mieliśmy tutaj traumę, nie szukałbym tutaj analogii do tego, że w takim razie już nie będziemy nigdzie próbować podróżować i jeżeli tylko uspokoi się sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej, to te loty długodystansowe samolotów, które międzylądują, czy mają międzylądowanie w Katarze czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z naszymi polskimi turystami na pokładzie będą bardzo częste, bardzo powszechne, ponieważ no, Polacy uwielbiają podróżować i tutaj nie szukałbym tych właśnie kasandrycznych przepowiedni. Ważna informacja jest taka, że obecne podróżowanie, to o czym mówimy w ramach systemu tych naczyń połączonych, nieco przesunęło środek ciężkości. My teraz dalej latamy do krajów na Dalekim Wschodzie, ale już nie latamy po prostu przez kraje Zatoki Perskiej, tylko na przykład jako nasze lotnisko hubowe wybieramy Stambuł albo wybieramy Frankfurt. Więc tutaj przesunęły się pewne środki ciężkości, natomiast no, my dalej podróżować będziemy, no bo podróżować to żyć.
0: W naszym programie często spotykamy się z analitykami finansowymi i oni używają takiego określenia bezpiecznej przystani, na przykład w odniesieniu do franka szwajcarskiego. Jak się okazuje, również w branży turystycznej bezpieczna przystań istnieje i jak się okazuje, w takiej sytuacji niespokojnych czasów geopolitycznych niektóre kierunki mogą zyskać.
1: Jako osoba, która miała okazję na własnej skórze przekonać się o tym niecałe 20 lat temu, że bezpieczna przystań w postaci franka szwajcarskiego nie do końca jest bezpieczną przystanią, jestem ostrożny w określaniu danego miejsca.
0: Widzi pan, a inwestorzy dalej uciekają do franka, kiedy dzieje się źle. To nawet już do złota tak nie uciekają.
1: To jest jedna z tych walut, które faktycznie zawsze były traktowane jako ta bezpieczna alternatywa w rozchwianym ekonomicznie świecie, ale tutaj wracając do tematu naszej przyjemnej rozmowy, takie kraje także istnieją. To znaczy, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, chociażby właśnie owego szaleństwa geopolitycznego w czasy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich albo lot do Tajlandii z międzylądowaniem w Katarze są niemożliwe albo utrudnione, no to rozglądamy się za inną egzotyczną alternatywą. Patrzymy na Afrykę, patrzymy na kraje basenu Morza Karaibskiego i patrzymy na kraje, które, jeżeli mówimy o krótszych wyjazdach, gwarantują nam, przepraszam, że będziemy w stanie bardzo szybko i sprawnie ewentualnie wrócić do domu, jeżeli coś się stanie. I to jest właśnie powód, dla którego teraz wertując systemy rezerwacyjne linii lotniczych, albo idąc do biura podróży i prosząc o znalezienie jakichś fajnych wczasów na południu Grecji, w Hiszpanii, albo we Włoszech, usłyszymy, no, szanowne panie, tanio to już było. Dlaczego tanio już było? Ponieważ wszyscy w ramach naszego i nie tylko naszego rynku turystycznego zwietrzyli okazję na to, aby te ceny poszły do góry. No bo skoro pobyt w Hiszpanii, w krajach basenu Morza Adriatyckiego czy w innych

ciepłych miejscach na południu Europy jest bezpieczny w porównaniu do chociażby Bliskiego Wschodu, no to zwiększony popyt, podaż, prawda, te wszystkie rzeczy w piękny sposób jakoś się tu

0: turystycznego, ale lokalnego. Nagle okazuje się, że turyści zagraniczni, którzy przyjeżdżają na przykład w rejon Puszczy Knyszyńskiej albo przyjeżdżają do Wielkopolski, są zadziwieni tym, co mogli tam na miejscu zobaczyć. I często jest tak, że ktoś, kto mieszka w Warszawie, albo mieszka w Łodzi, albo we Wrocławiu, nie wie, co dookoła niego pięknego jest. Warto zwiedzać Polskę.
1: To ja skorzystam z okazji i namawiam Państwa do odwiedzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Słuchają Państwo magazynu Saldo Extra w Polskim Radiu 24. Naszym gościem jest pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik. Zaczynamy planować. Ołówek, papier, dla niektórych może arkusz kalkulacyjny. Zaczynamy. Zaczynamy pewnie od zakupu biletów, od tego, żeby znaleźć, czy jakaś okazja się trafi. A może inna taktyka jest dobra? Jak pan planuje swoje podróże?
0: No tutaj bardzo dużo zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. Oczywiście najprostszą metodą zawsze było i jest udanie się do biura podróży i otrzymanie gotowego produktu w postaci usługi turystycznej. Niemniej jednak ja bardzo gorąco rekomenduję, aby próbować wyjazdy szyć czy składać na własną rękę. Czyli samodzielnie szukać możliwości transportu, chociażby transportu lotniczego, tanich biletów. Samodzielnie znaleźć jakieś ciekawe miejsce związane z akomodacją, z miejscem, gdzie będziemy czy obiektem nocować oraz szukać atrakcji, które mogą nam taki pobyt ubogacić. Wyjazd, który złożymy sobie na własną rękę, zdecydowanie będzie dłużej i lepiej pamiętany, zwłaszcza jeśli mówimy o wyjazdach rodzinnych z dziećmi, niż gotowy produkt z biura podróży. I paradoksalnie może okazać się, że taki wyjazd będzie znacznie tańszy niż oferta, którą widzimy w witrynie któregoś z polskich tour operatorów. Oczywiście są takie kraje, gdzie na własną rękę nie jesteśmy w stanie oszczędzić. Jednym z takich krajów jest chociażby Egipt. Tutaj pozdrawiamy naszą panią realizatorkę. Tam niestety, ale jeżeli ktoś próbuje na własną rękę dokupić lot, hotel, to nigdy nie będzie to tak atrakcyjne jak pakiet, który otrzymamy w biurze podróży. Ale takich krajów jest mało, więc gorąco zachęcam do tego, aby próbować jednak samodzielnie eksplorować możliwości szukania alternatyw w pięknych miejscach, nie tylko w Europie, ale także poza, ponieważ świat się skurczył, świat to już jest globalna wioska. Podróżowanie jako takie z bycia czymś elitarnym stało się czymś egalitarnym. Tylko 3 godziny lotu dzieli nas chociażby z Warszawy od kontynentu afrykańskiego. W związku z tym no tylko niebo jest przeszkodą do tego, aby móc gdzieś się wybrać.
1: Tak się zastanawiam nad planowaniem podróży. Bardzo często jest tak, że niektórzy konsumenci, turyści mają taki opór przed szukaniem na własną rękę, bo się boją, bo są obawy. Kiedy już spróbują, to potem już leci. Potem już wiedzą, jaką kolejność zachować, jakie ubezpieczenia chociażby dokupić, jak zorganizować cały wyjazd. To jest jednak trudna bariera dla wielu polskich turystów i rodzin z dziećmi na przykład.
0: I to jest też ten powód, dla którego dużo spośród polskich klientów jednak wybiera bezpieczne rozwiązanie, czyli idą do biura podróży, płacą określoną kwotę i wiedzą, czego mogą się w ramach tej kwoty spodziewać. No ale ponownie, wracając, panie redaktorze, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej na antenie, wydaje mi się, że szukanie możliwości złożenia wyjazdu na własną rękę to już nie jest jakaś super, hiper tajemna wiedza, której posiadanie jest przywilejem nielicznych, ale naprawdę każdy bez większego problemu może uruchomić wyszukiwarkę internetową albo stronę danego przewoźnika w swoim telefonie komórkowym albo w swoim komputerze i sobie z tym poradzić, a osoby, które są w wieku balzakowskim albo nieco starsze, zawsze mogą o to poprosić swoich dzieci na przykład, więc no, tutaj tych możliwości jest bardzo dużo. Ważną rzeczą, o której warto wspomnieć oczywiście, jest komplet niezbędnych informacji, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem. Ubezpieczenie jako takie, które powinniśmy sobie dokupić, myśląc o wyjeździe nie tylko zagranicznym, ale także w ramach krajowych wyjazdów, jest szalenie istotne, bo ono daje nam poczucie bezpieczeństwa, że gdyby odpukać oczywiście coś się stało, no to mamy gwarancję, że nie zostajemy z tym wszystkim sami. Natomiast taka lista rzeczy, które powinniśmy zrobić, składając sobie wyjazd na własną rękę, wbrew pozorom nie jest bardzo długa i skomplikowana, więc ponownie zachęcam do tego, żeby szukać alternatyw.
1: Wspomniał pan o wyszukiwarkach internetowych, które sprawiły, że ten świat nam się skurczył jak przekuty balon.

0: jednej piosence. Natomiast AI. Czy AI pomaga w planowaniu podróży?
1: Tak i nie. Przestrzegam przed traktowaniem hura optymistycznie wszystkiego, co obecne modele językowe LLM nam wypluwają w ramach naszych zapytań, w ramach naszych promptów, ponieważ internet, nie tylko media społecznościowe, jest naprawdę zapchany informacjami o tym, jak ktoś zaufał zbytnio rekomendacjom, które były przez właśnie AI podsunięte, a potem okazało się, że było to coś, co fachowo nazywamy halucynacją AI. No, przyzna pan, panie redaktorze, że nie chciałby znaleźć się w środku nocy w obcym miejscu bez możliwości sensownego powrotu tylko dlatego, że to AI zasugerowało taką właśnie, a nie inną maszrutę. I faktycznie to sprawdzanie rzeczy, które wypluwa nam AI w ramach dowolnego modelu językowego LLM jest szalenie istotne. Natomiast przy samym etapie planowania AI jest nieprawdopodobnie użyteczny. Nagle okazuje się, że te informacje, które wcześniej musieliśmy w ramach researchu naprawdę wyszukiwać długo, szukać różnych źródeł, mamy podane jak na tacy i no to znacząco ułatwia i przyspiesza ten komponent związany z planowaniem podróży. Co zatem idzie, przejście od etapu inspiracji do podróży, do etapu realizacji podróży staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Więc nie demonizując oczywiście dobrodziejstw nowoczesnej technologii, korzystajmy z AI, jeśli mówimy o chociażby wyszukiwaniu tanich połączeń, jeżeli mówimy o podsumowywaniu różnych atrakcji, 10 najpiękniejszych miejsc, 10 nieoczywistych lokalizacji na południu Europy i tak dalej, ale róbmy to z głową.
0: Róbmy to z głową, chociaż niektórzy doceniają w podróżowaniu taki element spontaniczności. To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Kto zabija na polskich drogach? Co można wyczytać w dorocznych statystykach Komendy Głównej Policji? Czy najnowsze zestawienie za rok 2025 uspokaja? Czy piesi wciąż giną na chodnikach? Czy ubywa pijanych kierowców? A może tylko ubywa kontroli? O tym wszystkim porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania już dziś po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 12 nominacji generalskich i jedną admiralską wręczył prezydent Nawrocki. Uroczystość odbyła się w Warszawie. Wywiesiliśmy ją na balkonach i przed domami. Obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęśliwy finał akcji ratowania Humbucka Timiego. Wieloryb wypuszczony do Morza Północnego. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam.

0: Uroczyste podniesienie flagi państwowej na Pałacu Prezydenckim w Warszawie było głównym punktem obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji i codziennej pracy, mówił prezydent Karol Nawrocki.
1: Ten symbol nie potrzebuje słów, by tak głęboko do nas przemawiać. Dzisiaj, 2 maja, w Dniu Flagi, ale flaga przemawia do nas każdego dnia. Jest to, drodzy Państwo, symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej narodowej wspólnoty.
0: Prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wręczył nominacje generalskie i jedną admiralską.
1: Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuję od polskich generałów, aby umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym także czujemy się silniejsi i stabilniejsi, w tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
0: W uroczystości, jaka kończy się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, wziął też udział wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To szczególne to święto mają wszyscy żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia, bo oni na ramieniu swoich mundurów zawsze noszą biało-czerwone. To jest powód do ich dumy, do tego, że czują się odpowiedzialni za wspólnotę, do tego, że nie służą żadnej władzy, żadnej partii, służą Polsce.
0: Uczniom klas mundurowych i wojskowych z całego kraju prezydent przekazał flagi. Dzień Flagi świętujemy w całym kraju. To jedno z najmłodszych świąt państwowych. Obchodzimy je od 22 lat. Na Latarni Morskiej w Świnoujściu, najwyższej na polskim wybrzeżu, łopocze ogromna biało-czerwona. Wycofanie około 5 tysięcy swoich żołnierzy zapowiadają najdalej w ciągu roku Stany Zjednoczone. Ta decyzja zapadła po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. Jeżeli zapowiadana redukcja w Niemczech dojdzie do skutku, to w tym kraju pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Prezydent Trump ogłosił też, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Komentują to posłanki z koalicji rządowej i opozycji. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej słowa Donalda Trumpa to dowód na konieczność ścisłej współpracy państw europejskich.
3: To też pokazuje, że Europa coraz bardziej może liczyć tylko na siebie. Natomiast co do ceł, pan prezydent Trump gra tymi cłami od początku swojej prezydentury i tak naprawdę ja się tym specjalnie nie przejmuję, bo obawiam się, że jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, i to jest smutne, jak się obudzi, tak informuje świat na temat ceł.
0: Anna Zalewska z PiS-u uważa, że nie można mówić, iż Stany Zjednoczone przestają wspierać Europę i Polskę.
4: Donald Trump podkreśla, że jest tymże sojusznikiem i działa między innymi, jeżeli chodzi o NATO, między innymi, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, czy też wydawałoby się w innych sprawach niemożliwych do realizacji, jak uwolnienia Poczobuta.
0: Prezydent USA zaatakował też sojuszników, zarzucił im niewystarczającą pomoc w konflikcie z Iranem. Przedwczoraj Trump zagroził ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i w Hiszpanii. Wielki pożar na górze Faeta między Lukką a Pizą w Toskanii opanowany. Ewakuowanym mieszkańcom pozwolono wrócić do domów. Strażacy dogaszają ogień. Pierwsze szacunki mówią o poważnych zniszczeniach.
5: Akcja gaśnicza trwa, ale porywisty wiatr uspokoił się i sytuacja jest pod kontrolą. Ochotnicy obrony cywilnej pomagają uporządkować teren i zabezpieczyć przed nowymi zarzewiami. Ogień strawił 800 hektarów lasu. Na razie brak jest danych na temat strat materialnych w obrębie gospodarstw. Większość spośród 3,5 tysiąca ewakuowanych mieszkańców terenów wokół góry Faeta między Lukką a Pizą wróciło do domów. Do walki z żywiołem zaangażowano śmigłowce i samoloty gaśnicze Canadair. Z góry oceniono, że przyczyną pożaru prawdopodobnie było palenie gałęzi z przycinki oliwek. Jeden z najstarszych ewakuowanych, 95-letni Atos Ruberti, mówi o wielkiej solidarności mieszkańców, którzy w czasie zagrożenia w nocy klaksonami budzili sąsiadów, ostrzegali przed ogniem i zabierali do bezpiecznych miejsc. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Na koniec Humbug Timi.

0: który został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii. Pływa już swobodnie o własnych siłach, tak przekazali organizatorzy prywatnej operacji ratunkowej. Od kilku dni wieloryb był transportowany specjalną barką z Bałtyku. Losy niemal 12-tonowego humbaka od tygodni śledziła opinia publiczna w całych Niemczech. W marcu zwierzę utknęło na mieliźnie. Humbak zdołał się wtedy uwolnić, ale później kilka razy utykał na okolicznych płyciznach. Wieloryb jest wyposażony w nadajnik GPS, dzięki temu można śledzić jego położenie.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Żadnych zastrzeżeń nie mamy dzisiaj do pogody. Jest słonecznie i ciepło, tak jakby to było lato. Do 27 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Około 23 stopni jest w centrum. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, blisko 16 stopni. Wieje słaby wiatr.
1: Świat 24.
2: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. A dziś w Świecie 24 przyjrzymy się współczesnej Rosji i temu, jak bardzo zmieniły ten kraj ostatnie lata. Opowie nam o tym ktoś, kto tę Rosję dobrze zna i od lat ją bardzo dokładnie opisuje. Ale zajrzymy też do kuchni. Do kuchni dyktatorów, bo o kucharzach dyktatorów powstała fascynująca książka, którą teraz uzupełni film dokumentalny nakręcony przez Amerykanów do scenariusza polskiego autora. I ten właśnie polski autor też się dziś pojawi w Świecie 24. Zatem zaczynamy.
1: Świat 24.
2: Pierwszym gościem dziś jest Alice Lugan. Pod takim pseudonimem ukrywa się dziennikarka śledcza, autorka reportaży zajmująca się nie tylko współczesną Rosją, ale też Związkiem Radzieckim i tą najnowszą historią rosyjsko-radziecką. Autorka takich książek jak Tragedia na Przełęczy Diatłowa czy Za to miasta zamknięte w Związku Radzieckim i Rosji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie, bo już mam po raz drugi przyjemność i zaszczyt gościć w tej audycji.
2: No właśnie, bo jest kolejna dobra okazja. Książka Imperium Gniewu, paradoksy putinowskiej Rosji. Książka, która teraz przygląda się w dużej mierze rosyjskiej współczesności. Te dwie pierwsze zanurzały się w historii albo całkowicie, albo w dużej mierze, jak ta opowieść o tych zamkniętych miastach, które wciąż istnieją, no ale ich historia zaczęła się jednak w Związku Radzieckim. A ta książka obecna, Imperium Gniewu, o tytuł chciałem na początek zapytać, czemu ta Rosja w tej pani najnowszej książce staje się właśnie tym Imperium Gniewu?
3: To jest bardzo długi i skomplikowany proces, ale odnoszę wrażenie, że gniew i złość na niemal cały świat stały się teraz elementem tożsamości mieszkańców państwa Putina. Mają ogromny żal do Zachodu, w praktycznie każdym wydarzeniu znajdują ślady agresji lub elementy zachodniej wojny hybrydowej i mają potrzebę mścić się na krajach, które ich zdaniem wyrządziły krzywdę Rosji, a ta lista krajów, która ich zdaniem skrzywdziła Rosję, jest nieprawdopodobnie długa. Przy okazji prac nad tą książką dosyć dużo godzin spędziłam analizując i media rosyjskie, i przekazy, które trafiają do tego społeczeństwa. Gniew, złość, agresja to są absolutnie dominujące emocje.
2: A jak to się stało? To jest tak, że to bardzo silna, bardzo mocna kremlowska propaganda ten gniew w Rosjanach wzbudziła, czy odwrotnie? Ten gniew był najpierw, a ta putinowska propaganda dopiero go postanowiła wykorzystać.
3: Ja myślę, że to jest połączenie tych dwóch czynników, choć może się to wydawać sprzeczne, ale nienawiść państwa do Zachodu ma naprawdę bardzo długą tradycję i to jest osadzone w głębokiej historii jeszcze carskiej Rosji. Ja znalazłam książkę pod tytułem Walka z Zachodem w naszej literaturze w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej, która była wydana w 1882 roku. Najpierw tym podstawowym

0: wrogiem. Cesarstwa była Francja i Francuzi. To się wiązało z najazdem w czasie wojen napoleońskich. Następnie bardzo płynnie to przeszło do mieszkańców państw NATO, do Amerykanów w czasach zimnej wojny i w zasadzie z drobnymi, malutkimi wyjątkami utrzymuje się do dziś. Kluczowym myślicielem putinowskiej Rosji jest Dugin, który uczy nienawiści do Zachodu, izolację zaleca od tych zepsutych zachodnich ludów. Spore znaczenie ma tutaj rosyjski kościół prawosławny, który również traktuje Zachód jako upadłą cywilizację, zupełną degrengoladę, od której Rosja powinna się odciąć. I stąd pojawiły się takie narracje, że Rosja jest katechonem, arką, która ocali ludzkość przed zachodnim upadkiem, które znalazły naprawdę bardzo, bardzo wielu zwolenników. W tej chwili też Rosja zwraca uwagę na to, że cały ich współczesny soft power jest zbudowany na zasadzie opozycji wobec zachodnich wartości, czy szerzej mówiąc, wartości, które są uznawane w społeczeństwach liberalno-demokratycznych. Czy ten soft power działa, czy nie, no to już jest zupełnie inna sprawa, ale fundamentem stała się kontrkultura wobec zachodnich wartości.
1: A jeszcze w latach 90. wydawało się, że Rosjanie się jakoś też, tak jak duża część Europy, w tej zachodniej kulturze zanurzą. Ba, nawet to się działo już w ramach pierestrojki w latach 80. A teraz jest rzeczywiście ta wrogość do Zachodu. Czemu ten Zachód, który się na moment w myśleniu Rosjan pojawił gdzieś w latach 90., zniknął?
0: Ponieważ teraz jest dosyć duży odwrót, tak, od tego, co było w latach 90., bo były to lata traumy i strasznej biedy. Gdybyśmy sobie popytali Rosjan, to znajduje odzwierciedlenie w wynikach społecznych, jak oni patrzą na lata 90., opowiadają, że to były lata, kiedy stracili pracę, stracili bezpieczeństwo, ich rodziny dosłownie nie miały co jeść, kiedy
1: Liche
0: przez
1: 90. się
0: kilka
1: mówi w Rosji,
0: miesięcy.
1: prawda?
0: Tak. Bieda i na dodatek jeszcze się rozwinęła strasznie przestępczość i to na taką skalę, no wręcz porażającą. W listopadzie 99 roku podczas posiedzenia Prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Putin, który no wówczas jeszcze nie był prezydentem, przemawiał i powiedział takie pamiętne zdanie, bo zwrócił się do zebranych słowami: mamy kraj ogromnych możliwości nie tylko dla przestępców, ale również dla państwa. I to jest chyba podsumowanie tego, jak wyglądały lata 90. w Rosji. Więc jeżeli w tych latach, które teraz się traktuje jako najgorsze z najgorszych, istniał jakiś trend na przykład zwrotu do zachodnich wartości, no to na zasadzie opozycji trzeba teraz z nim walczyć, trzeba o nim zapomnieć. Rosja teraz oferuje swoim obywatelom zupełnie coś innego, chce wracać do tradycyjnego modelu rodziny. Pojawiają się w związku z tym takie projekty dość osobliwe, na przykład pojawia się pomysł, żeby przyjmować na studia tylko te kobiety, które wcześniej urodziły dziecko. Jest taka propozycja złożona w parlamencie. Pojawiają się takie pomysły, żeby w ogóle naciskać na młode dziewczyny, żeby nie chciały się kształcić, rodziły dzieci, zakładały rodziny i przede wszystkim też zwracały uwagę na to, żeby żyć tak, aby to nie było potrzebne do tego zachodniego, do tego, żeby nie było podobne do zachodniego stylu życia.
1: No i ta wojna z Zachodem to też jest, tak to tłumaczy rosyjska propaganda Rosjanom, oś wojny na Ukrainie. Według tej rosyjskiej propagandy to się często podkreśla. Tam Rosja nie walczy z Ukrainą, tylko walczy z NATO, z Zachodem, z tym, co złe i do Rosji się zbliża.
0: Tych wersji jest tak wiele, że w zasadzie możemy znaleźć uzasadnienie na dowolną. Bo tutaj trzeba pamiętać, że dezinformacja w Rosji, rosyjska, jest nie tylko skierowana na zewnątrz, ale jest również skierowana do środka, do własnych obywateli. I zupełnie normalnym w tym kraju stało się to, że

0: propos jednego wydarzenia funkcjonują dwie prawdy, trzy, dziesięć. Istnieje taki wielogłos, który w zasadzie uniemożliwia jakkolwiek zorientowanie się w sytuacji, bo słusznie pan powiedział, że pojawia się taka narracja, że to jest wojna z Zachodem, to jest wojna z NATO, to jest też wojna rzekomo na przykład z ruchami takimi czczącymi siły nieczyste, bo takie wersje też się pojawiały. Lenta napisała artykuł o tym, że Ukraińcy stosują czarną magię, dlatego tych wersji znajdziemy bez liku, ale z drugiej strony na przykład jest też taka wersja i to wygłosił ją nie byle kto, ale Anton Kobiakow, doradca Putina, który stoi na stanowisku, że rozpad Związku Radzieckiego został przeprowadzony niezgodnie z prawem i oficjalnie na otwartym spotkaniu publicznie powiedział, że jego zdaniem pod względem prawnym Związek Radziecki wciąż istnieje, dlatego tę wojnę z Ukrainą rozpatrywał w kategoriach wojny domowej. I stał na stanowisku, że Zachód się w ogóle nie powinien wtrącać w sprawy państwa związkowego, w wewnętrzne sprawy tutaj tego w jego opinii wciąż istniejącego ZSRR.
1: A czy w tym podejściu, o którym tu mówimy, to ta Rosja moskiewska różni się od tej Rosji bardzo od Moskwy oddalonej, tej głubinki, jak to się mówi w Rosji? Jeden z rozdziałów właśnie tej głubinki dotyczy. No, Rosjanie mówią, Moskwa to nie Rosja. I pod względem tego, czy mówimy, to jest różnica między tym wielkim miastem a głubinką rosyjską?
0: Gigantyczna jest różnica, dlatego że trzeba pamiętać, że w Federacji Rosyjskiej mieszka ponad 190 narodowości. I są takie miejsca, są takie regiony w tym kraju, w których Rosjanie stanowią zdecydowaną mniejszość, ogromną mniejszość, a nawet są takie regiony, gdzie ciężko jest się porozumieć tym moskiewskim rosyjskim, bo tam znają jakieś odłamy takie gwarowe, gdzie czasami ciężko zrozumieć, co mówią mieszkańcy. Mniejszości narodowe i etniczne nie chcą brać udziału, tak z zasady, w wojnach, które Moskwa sobie wymyśla i prowadzi. Ponieważ chcą sobie żyć u siebie po swojemu i się w ogóle nie zajmować tymi sprawami tak zwanymi wielkiej polityki. Ale to jest tylko teoria, bo w praktyce, kiedy sobie popatrzymy na przykład na pobory do armii, to okazuje się, że zdecydowana większość pochodzi z tych rejonów biedniejszych i jest nadreprezentacja mniejszości etnicznych. One są bardzo dyskryminowane, a czasami jest tak, że nawet same się decydują z uwagi na to, że w niektórych tych rejonach jest porażająca bieda. I podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony to jest jedyny pomysł albo jedyny sposób na to, żeby na przykład spłacić swoje długi. I to nie jest tak, że dajmy na to lud Ewenków albo mieszkańcy Republiki Tuwy wstają rano, patrzą sobie na swoje gigantyczne ziemie po horyzont i myślą, och, jak my tu będziemy żyć bez Bachmutu. Im to nie jest potrzebne, im większość z nich to ani się nie interesuje sprawami ukraińskimi, a jestem pewna, że część to nawet Ukrainy na mapie nie znajdzie. Oni trafiają na tę wojnę z zupełnie innych przyczyn, czyli albo zostali do tego zmuszeni w ramach tego, że Moskwa zawsze te regiony dyskryminuje, albo zostali przyciśnięci do muru biedą.
1: No, pisze pani także o takiej instytucji, która się może niektórym w głowie nie mieści, czyli mowa o Junarmii. Myśmy nawet jeszcze przed tą rozmową, zanim zaczęliśmy tutaj na antenowo rozmawiać, też zwrócili uwagę na ten rozdział. Rzeczywiście on jest chyba najmocniejszy w tej książce, czyli no, rozdział poświęcony temu, jak się w Rosji indoktrynuje młodzież.
0: Junarmia to jest organizacja, naprawdę ciężko ją porównać do czegokolwiek innego, bo przychodzą nam na myśl tylko wielkie totalitaryzmy z XX wieku i takie skojarzenie się niestety samo nasuwa. To
1: Putin
0: jest
1: Jugend, niektórzy
0: stowarzyszenie,
1: mówią.
0: tak mówią, bo jest to w pełni uzasadnione. Junarmia powstała pierwotnie jako takie stowarzyszenie, które miało niby

0: rozwijać zainteresowania młodzieży, na przykład wolontariat albo kształcić jakieś postawy obywatelskie, prowadzić kółka zainteresowań. Brzmiało to pierwotnie bardzo dobrze i nie wzbudzało niepokoju, a po kilkunastu latach działania Junarmi, teraz kiedy już możemy się przyjrzeć, jakie są efekty, no to w tym momencie mamy ponad 2 miliony dzieci i nastolatków, które są nauczone strzelania, techniki zwiadu wojskowego, nienawiści do niemal wszystkich, z wyjątkiem Białorusi i Chin, i które mówią, że kiedy dorosną, to rozprawią się z wrogami Rosji na zachodzie. Więc to jest tak jakby, no to jest jakaś mała armia, która tylko czeka na to, kiedy zostanie powołana i kiedy będzie mogła ruszyć do boju. Junarmia też jest objęta sankcjami kilkunastu krajów z uwagi na działania na okupowanych terenach Ukrainy, na przykład na Krymie, gdzie prowadziła dezinformację ukraińskich dzieci na nieprawdopodobną skalę i starała się zaciągnąć do rosyjskich sił zbrojnych dorosłych już ukraińskich chłopaków. To samo robi w obwodzie donieckim, w obwodzie ługańskim. Została wprost oskarżona o to, że namawia młodych Ukraińców do walki przeciw Ukraińcom. Raporty na ten temat trafiały do przeróżnych organizacji międzynarodowych, które się przyglądały Junarmi, i na przykład w uzasadnieniu objęcia sankcjami Belgia się powołała właśnie na to, co Junarmia robiła na Krymie, czyli zbierała dzieci, zabierała je na jakiś obóz wokacyjny, tam uczyła ich wywiadu, różnych technik wojskowych, szkolenia wojskowego, a następnie zachęcała, żeby się zapisały do Junarmi, twierdząc, że Ukraina chce na nich napaść. Przypominam, że tu mówimy o dzieciach z Krymu. I po jakimś czasie większość z nich decydowała się na to i przystępowała do Junarmi z przeróżnych powodów, a kiedy osiągali pełnoletność, tu przede wszystkim mówimy o chłopakach, to trafiali do rosyjskich sił zbrojnych i byli wysyłani do walki przeciw Ukrainie. Część już zdążyła pojechać na front i zginąć.
1: Czy takie instytucje jak ta Junarmia to jest takie budowanie putinizmu na czas, kiedy Putina by już nie było?
0: Mi się wydaje, że tak, bo wyobraźmy sobie, no, tak jakby wiemy wszyscy, tak, że wiadomo, że Putin nie będzie rządzić wiecznie, ale wyobraźmy sobie tak czysto eksperymentalnie, jak będzie wyglądała Rosja po Putinie, bo nie znikną wraz z nim te struktury i te rzeczy, które zostały ludziom włożone do głów. Ja nie wierzę w to, że z dnia na dzień, po prostu z sekundy na sekundę, to wyparuje, bo mamy w tej chwili państwo, w którym, tak jak już wspominałam, mamy ponad 2 miliony dzieci i nastolatków, które chcą na nas najechać. Mówią to wprost. Mamy miliony obywateli wierzących to, co się mówi w propagandowych mediach, mających swoją wersję historii, swoją wersję wydarzeń, i nawet gdyby tego wodza w pewnym momencie zabrakło, to co będzie dalej z tymi ludźmi i z ich przekonaniami o świecie, w które oni święcie wierzą?
1: Rosja to jest też kraj ogromnych majątkowych nierówności, kraj, gdzie żyją ludzie bardzo biedni, ludzie no, niewyobrażalnie wręcz bogaci. No i temu bogactwu niektórych Rosjan też jeden z rozdziałów jest poświęcony. To nie kłuje takich zwykłych Rosjan w oczy? Oni nie widzą w tym jakiejś niewłaściwej rzeczy, że tu się ich karmi jakimiś rzeczami, a mówię o tej propagandzie, a inni się w tym czasie po prostu bogacą i często mają na tym zachodzie, tym znienawidzonym, zgniłym, ukryte pieniądze, kupione rezydencje, a nawet jak mieszkają w Rosji, to mają takie miasteczka, gdzie się właśnie buduje kopie. Tam opisuje pani taką rosyjską wersję jednej z normandzkich, francuskich, nadmorskich miejscowości, że nawet no, taki straszny ten zachód, a i tak się tam wysyła dzieci na studia, kupuje drogie rzeczy i wypoczywa. Póki było można, póki nie było sankcji oczywiście.

0: Tak, oczywiście, to znaczy wiadomo, rosyjskie elity kształciły dzieci na Zachodzie, bo powszechnie uważano, że tamte uniwersytety są lepsze. Prowadzono tam mnóstwo rozmaitych interesów, plus kupowano rezydencje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek zwykłych Rosjan do oligarchów, to on jest bardzo zaskakujący, bo wydaje się, że tak gigantyczne rozwarstwienie społeczne powinno rodzić bunt. Bo ja tylko przypomnę, że 500 najbogatszych osób z elity finansowej rosyjskiej ma więcej niż suma majątku 99,8% najbiedniejszych. Więc tam w zasadzie w rękach naprawdę niewielkiej grupki lub relatywnie niewielkiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość tego kraju, spoczywa absolutnie wszystko. Rosjanie, zwykli ludzie, najczęściej mówią, że oni nie mają do oligarchów żadnego stosunku, deklarują neutralność. To wynika z faktu, mnie te badania zawsze dziwiły i ja naprawdę nie byłam w stanie zrozumieć, z czego wynika tak dalece idąca powściągliwość. I zrozumiałam to dopiero przy okazji badań, które wyraźnie pokazywały, że zdaniem Rosjan oligarchia się tworzyła dzięki bliskim kontaktom z władzą i kiedy oni mówią o oligarchach, to tak naprawdę mówią o kolegach Putina, więc oni nie mogą ich krytykować, o ile popierają władzę, bo pojawiłaby się sprzeczność, prawda? Chcąc popierać władzę i kiedy mówią, że na przykład popierają Putina, no to nie mogą krytykować oligarchów, czyli jego kolegów.
1: A jeśli mówimy o tej machinie propagandowej, która te różne rzeczy Rosjanom na swój sposób tłumaczy, to wciąż jej główną siłą jest telewizja, czy to się już zmienia?
0: Telewizja jest główną siłą z uwagi na to, że cenzura internetu w Rosji osiągnęła takie poziomy, które się filozofom nie śniły. Internet rosyjski jest zamykany, blokowany na naprawdę niewyobrażalną skalę, dlatego telewizja wydaje się nie do ruszenia. Rzeczywiście jest tak, że większość Rosjan ogląda telewizję średnio 3 godziny dziennie, 40 minut. Im osoba jest starsza, tym dłużej. Takie osoby powyżej 60 roku życia to spędzają tam kilka godzin, nawet niektórzy do 12 godzin na dobę, czyli no to już mówimy o jakimś poważnym uzależnieniu, bo oni praktycznie się niczym innym nie mogą zajmować. Natomiast rosyjski internet, który mógłby być alternatywnym źródłem informacji, chociażby dla młodych ludzi, podlega gigantycznej kontroli ze strony państwa. I mechanizm cyfrowej inwigilacji i cenzury internetu w tej chwili jest tak rozwinięty, że w zasadzie nie podobna tam wyrażać się własnego zdania.
1: No, ostatnio też wiele różnych tych zwłaszcza zachodnich serwisów, aplikacji nagle przestała w Rosji działać, oficjalnie tylko tymczasowo, ale to też jest taki element kontroli internetu w Rosji.
0: Tak, to jest, wszystkie takie rzeczy są zasługą jednego podmiotu, który ten podmiot się nazywa Roskomnadzor. On powstał w 2008 roku i na początku, tak jak wiele niebezpiecznych rzeczy w Rosji, podobnie jak Junarmia, wyglądał bardzo niewinnie. To była jakaś agencja, która się w zasadzie nie do końca wiadomo czym zajmowała, trochę łącznością, trochę masztami radiowymi i później się przekształciła w podmiot zajmujący się blokadą każdej treści, która jest nie po myśli władzy i gigantyczną cenzurą. Na przykład blokuje Roskomnadzor te serwisy informacyjne, które jego zdaniem przekazują nieprawdziwe informacje o świecie. To był Google News, typu BBC, strona Polskiej Agencji Prasowej kiedyś też im trafiła na czarną listę. Skala tego jest wielka, bo na przykład w samym 2023 roku, czyli tym pierwszym roku po wojnie, kiedy sprawdzano, czy tam jakieś niepokojące treści się nie pojawiły, to Roskomnadzor zablokował ponad 700 tysięcy materiałów. W ubiegłym roku zablokował 18 milionów kadr SIM. I Rosja stała się światowym liderem odłączania od internetu we wszystkich rejonach. Było ponad

0: ponad 37 tysięcy godzin, w których albo ten internet był wyłączony, albo był tak spowolniony, że się nie dało z niego w ogóle korzystać. I każda strona, która zawiera jakieś niepodobające się cenzurze treści, będzie tak zablokowana, że nie da się na nią wejść. Nie da się na nią wejść, jeżeli się z Rosji próbuje. Ja to sprawdzałam, robiłam mnóstwo różnych eksperymentów z VPN-em. Wikipedia na przykład jest wykaz stron w Wikipedii, który Roskomnadzor zablokował i Rosjanie go nie mogą czytać, na przykład bardzo wiele artykułów o wojnie w Ukrainie. Powstał specjalny artykuł w Wikipedii po rosyjsku napisany, który radzi, co robić, jeśli Wikipedia jest zablokowana, i Roskomnadzor też go zablokował. Zamyka media, zamyka całe redakcje. W tej chwili jest tak, że w zasadzie, jeżeli się nie ma VPN-u, to niepodobna z internetu w Rosji korzystać i się czegoś dowiedzieć. Ale VPN też jest blokowany, bo Roskomnadzor też zablokował do tej pory ponad 80 podmiotów, które dostarczały w Rosji VPN.
1: Nie dojdzie do jakiegoś buntu rosyjskich influencerów? No, część z nich się odważyła w ostatnim czasie skrytykować Kreml za to wszystko, o czym teraz pani mówiła.
0: Pojawiły się takie zalążki buntu. Wynika to też z faktu, że internet jest masowo wyłączany w Rosji. Twierdzi się oficjalnie, że to jest kwestia ataków dronowych, ale trzeba pamiętać, że w takich dużych rosyjskich miastach mnóstwo usług jest opartych na internecie i czasami po prostu bez tego internetu niepodobna funkcjonować. Rosjanie w tych dużych ośrodkach miejskich mają aplikacje do mnóstwa czynności takich codziennych, tak płacą za bilety w metrze, tak załatwiają wszystkie sprawy administracyjne, nawet drzwi w wielu takich eleganckich apartamentowcach otwiera się za pomocą aplikacji, która generuje QR kody. Więc jeżeli nie ma internetu, no to nawet do budynku nie sposób wejść i to wywołuje rzeczywiście duże niezadowolenie. No ale pytanie, no na co się to przełoży, że to, że jakaś tam grupka jest niezadowolona, no to raczej w tej chwili no, władze sobie z tym doskonale radzą. Po prostu to ignorują i dalej robią swoje.
1: Jak to rosyjskie państwo funkcjonuje, jak działa jako to właśnie Imperium Gniewu. Tego się można dowiedzieć z tej książki Imperium Gniewu, paradoksy putinowskiej Rosji. Myśmy poruszyli tylko część tych wątków, które się w tej książce znajdują, bo rzeczywiście jest ich tam sporo. Alice Lugan, autorka tej książki, była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i tę opowieść o współczesnej Rosji. Te tutaj i te w książce.
0: Dziękuję panu bardzo za zaproszenie i dziękuję państwu za wysłuchanie i za uwagę.
1: A my za chwilę będziemy rozmawiać. Też się pojawi Władimir Putin o różnych dyktatorach.
2: Świat 24.
1: I kolejny gość, Witold Szabłowski, dziennikarz, reporter, autor książek, w tym tej jednej, która się stała powodem naszego dzisiejszego spotkania, Kucharze dyktatorów, to od tej książki. Zaczęła się historia, która już nie jest tylko książką, ale jest i filmem, zaraz o tym więcej powiemy. Dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Kucharze dyktatorów to jest no, taka poszerzona wersja książki, która się ukazała już jakiś czas temu pod tytułem Jak nakarmić dyktatora. Wtedy tam były o pięciu dyktatorach, a właściwie o ich kucharzach, no ale poprzez tych kucharzy, poprzez kuchnię też była ta opowieść oczywiście o tych dyktatorach, o Idi Aminie, dyktatorze Ugandy, o Saddamie Husajnie z Iraku, Enverze Hodży z Albanii, Fidelu Castro to Kuba wiadomo, no i Pol Pot to oczywiście Kambodża. W tej wersji Kucharze dyktatorów, która się ukazała później, teraz książka jest właśnie w takiej rozszerzonej wersji dostępna. Jest już 10 dyktatorów. Pojawia się też Władimir Putin. No, przed chwilą Alice Lugan opowiadała o współczesnej Rosji, o tym, jak się przejawia ten putinizm we współczesnej Rosji. Pisała o Rosji jako o imperium gniewu. Ja rozumiem, że stanowisko kucharza Putina to nie jest takie proste stanowisko. Zresztą książka się rozpoczyna od wspomnienia człowieka, który odmówił tego, żeby z kucharzem Putina zostać. To rzeczywiście jest takie trudne stanowisko?
3: Myślę, że tak, myślę, że tak, jest to trudne stanowisko i myślę, że to

0: Ta Rosja jako kraj gniewu, zwłaszcza gniewu tłumionego, takiego gniewu, któremu go nie bardzo, który nie bardzo można wyrażać, bo grożą za to bardzo surowe konsekwencje. Myślę, że to bardzo pasuje do kucharza Władimira Putina, który jest jednym z bohaterów mojej książki. Znaczy pana, który gotował dla Putina przy różnych okazjach, ale odmówił zostania jego kucharzem osobistym, mimo że Putinowi bardzo na tym zależało. Był to pan Wiktor Biełajew, wieloletni dyrektor wszystkich kremlowskich stołówek, który jednak nie chciał zostawać osobistym kucharzem dyktatora, bo wiedział, że skończy się jego dobry okres życia, a zacznie się takie życie właśnie pod ciągłą kontrolą, pod ciągłą obserwacją służb. I kiedy z nim rozmawiałem, miał w sobie dużo gniewu, który jednak jednocześnie wiedział, że nie może tego gniewu wyrażać zbyt bezpośrednio, bo może się to dla niego źle skończyć, więc ten gniew myślę, że bardzo ładnie tutaj rezonuje z poprzednią rozmową.
1: Zwłaszcza, że Władimir Putin to jest człowiek chyba, który lubi dobrze zjeść. On jest znany chyba z zamiłowania do tego, żeby były wystawne przyjęcia, żeby na jego stole były rzeczy dobre i drogie.
0: No, w ogóle kuchnia kremlowska to jest taka kuchnia karmienia gości, taka kuchnia, gdzie się przyjeżdża i Kreml bardzo umiejętnie stosuje kuchnię, umiejętności swoich kucharzy, a mają tam rzeczywiście bardzo dobrych kucharzy i Kreml używa tych umiejętności, tych potraw do tego, żeby oszałamiać ludzi, którzy na Kremlu bywają i do tego, że jedzenie i kuchnia kremlowska jest też narzędziem wpływu politycznego. I oni to robią całkowicie świadomie, więc ta kuchnia kremlowska, to, że ludzie, którzy bywali na Kremlu na przyjęciach, później przez wiele lat wspominają, jak ich tam podjęto, a podejmowani są no, fantastycznymi rzeczami, no bo te kremlowskie jesiotry, które wyglądają jak żywe, te ptaki, bażanty nadziewane różnymi frykasami, czy wreszcie numer popisowy Putina, coś z czego Władimir Putin zaczął korzystać kilkanaście lat temu, to znaczy mięso z renifera i zaskakiwanie gości takimi potrawami, których nie jedli nigdy w życiu, to jest cecha bardzo typowa dla kuchni kremlowskiej. I myślę, że każdy, kto chociaż raz w życiu jadł posiłek na Kremlu, to ten posiłek bardzo długo wspomina.
1: Stek z renifera to jest zresztą tytuł rozdziału otwierającego tę nową wersję książki, czyli Kucharzy dyktatorów, właśnie o kucharzu Władimira Putina, jeszcze Muammar Kaddafi, Wojciech Jaruzelski, Augusto Pinochet i Kim Jong-il, czy właściwie ich kucharze tutaj dołączyli do tych wspomnianych wcześniej. Właśnie ta kuchnia to jest ten dobry sposób opowiadania o dyktatorach i o polityce?
0: Ja uważam, że tak, ponieważ kucharz widuje dyktatora w takich światach, które często się w życiu dyktatora nie przenikają. To znaczy, dyktator ma swoje jakieś życie rodzinne i no, zazwyczaj to są panowie, którzy mają, zawsze panowie i zazwyczaj mają żony, mają dzieci. No i mają to życie polityczne, mają swoich ministrów, mają swoich generałów, mają różnych ludzi, którym powierzają różne ważne stanowiska i te światy zazwyczaj są odrębne, a kucharz jest taką osobą, która widuje dyktatora i tu, bo taki kucharz, który towarzyszy dyktatorowi przez lata, a takich mam w książce, no kucharz Muammara Kaddafiego, zresztą autor fantastycznego przepisu na gulasz z garbu wielbłąda, też jest w książce, też bardzo polecam. No więc kucharz Kaddafiego pracował dla niego przez ponad 20 lat. Kucharz Fidela Castro był z Fidelem jeszcze od czasów rewolucji. On się przyłączył do rewolucji, zanim rewolucja zwyciężyła, więc był z Fidelem przez lat ponad 50, aż do śmierci Fidela Castro. I oni widzą tych dyktatorów w bardzo różnych sytuacjach. I mam takie poczucie też, że widzą prawdziwą twarz dyktatora, że nie da się oszukiwać kucharza, który pracuje dla kogoś przez lat 20, 30, 40. Nie da się przez ten czas jeść jedzenia, które człowiekowi nie smakuje. I przez to jeszcze, że kucharze są ludźmi bardzo inteligentnymi i bardzo dobrze umieją dodawać kropki, łączyć i wyciągać jakąś esencję z tego, co widzą, są szalenie ciekawymi rozmówcami i bardzo dużo widzą na temat mechanizmów dyktatury.
1: Gdzie oni chętnie o tym opowiadają? I może to są
0: A no,
1: sekrety
0: absolutnie
1: dyktatorów? No tak domyślam się.
0: nie opowiadają o tym chętnie i trzeba było na każdego z nich znaleźć jakiś sposób. Nie opowiadają chętnie z prostego powodu. Oni wiedzą, że mają ciekawe życiorysy, ale wiedzą też, że żyją, ponieważ potrafili być dyskretni. To znaczy, każdy kucharz dyktatora miał przynajmniej jedną, a zazwyczaj kilka albo nawet kilkanaście takich sytuacji, kiedy mógł umrzeć. Kucharz Saddama Husajna jeździł z nim po prostu na front wojny między

0: Irakiem, a Iranem, i kilkanaście razy mógł po prostu zostać zabity przez pociski. Były próby otrucia Saddama. Kucharz też mógł przy okazji zginąć. No, kucharka Pol Pota, ten najokrutniejszego spośród galerii okrutnych postaci, to Pol Pot był absolutnie najokrutniejszą postacią, z którego kucharką miałem okazję rozmawiać. No więc ona kilkanaście razy była oskarżana przez sądy Kambodży rządzonej przez Czerwonych Kmerów o zdradę stanu i kilkanaście razy jakimś cudem udawało jej się wybronić. Więc oni wiedzą, że żyją, bo byli dyskretni. Oni wiedzą, że gdyby zaczęli opowiadać o tym, że tam Saddam to lubi takie mięso, a przywozi je taki i taki pan, a przyjeżdża stąd i stąd, to wszystko w czasach dyktatury były tajemnice, za które można było trafić przed pluton egzekucyjny. I mimo, że dyktatury upadły, oni zachowali w sobie takie absolutne poczucie, że to są sprawy, o których mówić nie należy. No i namówienie takich osób na rozmowę i na zdradzenie części tych szczegółów, bo jestem absolutnie przekonany, że część zabiorą ze sobą do grobu, ale namówienie ich na zwierzenia było rzeczywiście bardzo trudne.
1: No, to nie zawsze byli, że tak się wyrażę, poddani tych dyktatorów. Czasem to byli kucharze sprowadzani z zagranicy. Kucharz Kaddafiego, Miodrak Dziordziewicz, to Serb. Z kolei Kim Jong-il miał kucharza z Włoch. No, ktoś podejmuje decyzję, że wyjadę do tego kraju, kraju, o którym powszechnie wiadomo, że jest dyktaturą, żeby gotować tam dla dyktatora. To były takie świadome decyzje, czy to raczej życie czasem tak się układało?
0: Ermanno Furlanis na przykład, czyli ten włoski pizzaiolo Kim Jong-ila, nie miał bladego pojęcia, że będzie robił pizzę dla Kim Jong-ila. To brał udział w tajnej operacji koreańskiego wywiadu, który Kim Jong-il był smakoszem. On uwielbiał próbować nowe jedzenie, on lubił mieć dobrych kucharzy. On miał cały czas kilka samolotów, które latały po całym świecie, żeby sprowadzać mu najlepsze kąski z różnych krajów, żeby mu przywozić belgijskie piwo, żeby mu przywozić włoskie salami i tak dalej, i tak dalej. No i chciał też mieć dobrych kucharzy. No, ale myślę, że agencja koreańska, która tych kucharzy rekrutowała, nie mogła powiedzieć wprost takiemu kucharzowi, że będzie gotował dla samego najwyższego przywódcy. Więc Ermano poszedł na rozmowę do pracy. On wiedział, że będzie jechał do Korei, ale był przekonany, że będzie uczył północno-koreańskich kucharzy wojskowych, jak zrobić pizzę. I na to podpisał umowę. No i dopiero kiedy przyjechał na miejsce i kiedy zobaczył przepiękne alabastrowe i marmurowe wnętrza, przepiękne dywany, bardzo drogie kandelabry na ścianach, to sobie uświadomił, że to nie są zwykłe koszary wojskowe i że będzie gotował dla kogoś ważnego, ale to, że gotuje dla samego Kima, to uświadomił sobie dopiero po kilku dobrych miesiącach, że to nie są nawet generałowie, ale że to jest sam najwyższy przywódca, a uświadomił sobie po reakcjach otoczenia, bo on pracował w tajnej rezydencji Kim Jong-ila, ale kiedy robił pizzę dla polityków, którzy tam też bywali, ale polityków średniego szczebla, to nikt się specjalnie nie przejmował. Natomiast bywały takie dni, kiedy Ermano był budzony w środku nocy i wręczano mu napiwek. I on się na początku strasznie złościł, że dlaczego ten napiw, dlaczego go budzą, dlaczego nie mogą mu dać tego napiwku rano. I dopiero po jakimś czasie, po tym jak wystraszeni byli ludzie, którzy mu ten napiwek przynosili, orientował się, że to jest napiwek od osoby, która nie chce, żeby to czekało. To znaczy, że to jest napiwek od osoby, która nie lubi, która chce, żeby jej decyzje, jej rozkazy były wykonywane od razu. No i później zobaczył samego Kim Jong-ila tam w tej rezydencji i już wiedział, że to jest pizza dla kogoś bardzo, bardzo ważnego, no najważniejszego w kraju, pana życia i śmierci. Więc można było pojechać do takiej pracy, no jak w Polsce było takie określenie gastarbeiter, więc można było po prostu pojechać. Zresztą dyktatorzy bardzo lubili pracowników, zwłaszcza kucharzy z innych krajów, bo mieli takie poczucie, że to nie są ludzie, którzy się wplączą w jakieś lokalne intrygi. Na przykład Miodrag Dżordżewicz, serbski kucharz Muammara Kaddafiego, mówi, że w otoczeniu Kaddafiego było bardzo dużo Serbów. Kaddafi lubił ich zatrudniać, bo nie do końca ufał Libijczykom, bo miał poczucie, że to zawsze może trafić na kogoś, kogo albo jego służby, kogo rodzinę prześladowały jego służby specjalne i gdzieś tam przez to sito wywiadowcze ta osoba się przemknie, albo przez kogoś, kto zwyczajnie przystąpi do jakiegoś spisku przeciwko niego. Miał poczucie, że jak przyjedzie człowiek z Serbii, to on tam jedzie wyłącznie, żeby zarabiać pieniądze i nie będzie zainteresowany jakimkolwiek

0: jakimkolwiek spiskowaniem przeciwko niemu. Więc no, spośród są trzy drogi, w jakie można było zostać kucharzem dyktatora, i to była jedna z popularniejszych, to znaczy kucharz z zagranicy.
1: No tak, do Libii się przyjeżdżało do pracy, lekarze, inżynierowie, to był taki kraj, gdzie się dało dużo i dobrze zarobić, to też bardzo wielu ludzi z Polski w tamtych czasach pracowało w Libii. A skoro o polskich wątkach mówimy trochę, to Wojciech Jaruzelski jest tą postacią, która się też pojawia w książce Kucharze dyktatorów. Jego kucharza było trudno namówić do rozmowy?
0: Nie, na szczęście pana Wacława nie było trudno namówić. Już myślę, że od upadku komunizmu minęło tyle lat, wydano tyle książek też o szczegółach życia Jaruzelskiego, że nie miał takiego poczucia, że mogą go spotkać z tego powodu jakieś przykrości. A była to też bardzo ciekawa opowieść, bo generał, którego my znamy jakiego takiego surowego pana w ciemnych okularach, rzeczywiście miewał też zachcianki. Ciekawie było usłyszeć od kucharza takie historie, jak to na przykład generał Jaruzelski w środku nocy zażyczył sobie poziomek, bo nabrał ochoty, często pracował do późnych godzin nocnych. No i któregoś razu, trudno powiedzieć dlaczego, ale w tych właśnie późnych, dziwnych godzinach stwierdził, że ma ochotę na poziomki. No i jak dyktator chce poziomek, to całe otoczenie staje na głowie albo staje na uszach i mu te poziomki ściąga, wyciąga mu spod ziemi, no a dokładnie gdzieś tam od tak zwanych badylarzy spod Grójca, którzy handlowali owocami i warzywami na różnych bazarach w Warszawie, którzy byli takim trochę tajnym źródłem zaopatrzenia również tych PRL-owskich prominentów. No, udało się te poziomki ściągnąć, ale ile się otoczenie nastresowało, żeby te poziomki dowieść i żeby były na czas, no to tylko otoczenie wie.
1: No tak, dyktatorzy, jak rozumiem, czy ludzie posiadający dużą władzę, no mogą korzystać z tego, że każda zachcianka może być spełniona. Chyba większość dyktatorów nie miała, tak jak Napoleon, który podobno słynął z tego, że jadł byle jak szybko, najlepiej to wojskowe suchary i solone mięso, tylko raczej dyktatorzy woleli zjeść dobrze, wykwintnie i często to, co nie było tak prosto dostępne w ich krajach.
0: No, takim dyktatorem, który rzeczywiście mało się przejmował jedzeniem, był Lenin. Władimir Lenin, on właściwie przejechał całe życie. Energia, którą się karmił, to była rewolucja i zmienianie losów proletariatu na lepsze. Natomiast przejechał całe życie tak naprawdę na jajkach sadzonych i mleku, którym je zapijał. I zresztą w rosyjskiej historiografii jest taka teoria, że gdyby Lenin się trochę lepiej odżywiał, gdyby miał jakieś tam pojęcie na temat tych wszystkich wartości, które powinniśmy sobie dostarczać z pokarmem, to być może żyłby dłużej i być może losy i w Związku Radzieckiego i świata ułożyłyby się inaczej. No i ascetą był też Pol Pot. To też rzeczywiście był człowiek, znaczy był absolutnie okrutnym tyranem, natomiast w żaden sposób to nie mówi nic o nim dobrego. To jest tylko obserwacja, że rzeczywiście jedzenie nie było dla niego jakieś specjalnie ważne, natomiast cała reszta tych dyktatorów to byli rzeczywiście ludzie, którzy korzystali z tego, że mają dostęp do dobrych kucharzy i że mogą tym dobrym kucharzom o każdej porze dnia i nocy kazać przygotować jakieś pyszności. To i absolutnie, absolutnie z tego korzystali.
1: No tu w tej opowieści o Leninie trochę wkraczamy na inną książkę, jak się domyślam, Rosja od kuchni, jak zbudować imperium nożem, chochlą, widelcem. Też książki Witolda Szabłowskiego, gdzie konkretnie o Rosji od kuchni i o tych związkach między kuchnią a polityką w Rosji czy w Związku Radzieckim można przeczytać. Natomiast ta książka Kucharze dyktatorów teraz się doczekała no, ekranizacji, czy właściwie filmu dokumentalnego tą książką inspirowanego. I on będzie niebawem, to czerwiec bodajże, na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku pokazany, więc no, w takim jednym z najbardziej kluczowych w ogóle miejsc dla takiego dobrego, ambitnego kina, które oglądają Amerykanie.
0: Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i ogromna przyjemność. I jestem podekscytowany, bo to jest rzeczywiście Tribeca w Stanach Zjednoczonych, jednym z dwóch, trzech miejsc, w których najlepiej, żeby festiwal zaczynał swoje takie życie festiwalowe i w ogóle międzynarodowe.

0: założony przez Roberta De Niro zaraz po zamachach z 11 września, kiedy Nowy Jork próbował jakoś wyjść z traumy i Robert z traumy, którą były zamachy, i Robert De Niro razem z przyjaciółmi doszedł do wniosku, że jednym ze sposobów na wychodzenie z traumy jest festiwal, który się skupi na dobrej opowieści, który się skupi na takiej opowieści, która zbuduje z powrotem Nowy Jork jako wspólnotę, która tę wspólnotę zacznie konstytuować na nowo. No i jest to festiwal, który w międzyczasie wyrósł na jeden z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych, ale jest takim festiwalem. Mniej tam jest czerwonych dywanów, a więcej takich nieformalnych spotkań. Już słynie z tego, że podobno można tam spotkać właśnie Roberta De Niro na jakichś nocnych pokazach, w sytuacjach nieformalnych. Więc liczę na to, że i mnie to spotka, zwłaszcza, że wiem, że widział nasz film. Nasz film nazywa się Jak nakarmić dyktatora, tak jak pierwsze wydanie mojej książki. Również pojechaliśmy razem z ekipą filmową. Ja jestem scenarzystą i współproducentem, ale producenci to są Amerykanie. Pojechaliśmy tu również do tych kucharzy, znów z nimi porozmawialiśmy. Wiem, że Robert De Niro ten film widział, wiem, że mu się podobał, wiem, że sam chciał, żeby się film znalazł na festiwalu, więc jadę z nadzieją, że będziemy mieli okazję o tym filmie porozmawiać.
1: I jak praca nad tym filmem wyglądała? Podejrzewam, że to nie dało się zrobić wszystkiego tak jak w książce, no bo część tych kucharzy zmarła w ostatnim czasie. To już nie byli młodzi ludzie oczywiście.
0: Tak. Ale znaleźliśmy kucharzy innych dyktatorów. Na przykład w książce, w tym nowym wydaniu, w Kucharzach Dyktatorów, pojawia się kucharz Augusto Pinocheta, i to jest człowiek, którego znaleźliśmy właśnie ze względu na film. Pojawia się też Ermanno Furlanis, czyli ten pizzaiolo Kim Jong-ila. No, tak, film wygląda bardzo podobnie do książki, co mnie bardzo cieszy, bo mamy opowieść kucharza o tym, jak zaczynał pracować dla dyktatora, ale mamy też gotowanie i mamy przepisy, bo ja pisząc książkę miałem takie poczucie, że nie da się zamieścić reportażu o życiu kucharza, jakkolwiek by to życie nie było ciekawe, jednak nie okraszając tego chociaż kilkoma przepisami, więc w książkę wplecione są przepisy. To, czy ktoś, kto ją czyta, będzie te przepisy sobie próbował w domu zrobić, czy nie, to inna rzecz. Ja osobiście zachęcam i uważam, że są to fantastyczne przepisy, że jest ta książka też taką historią światowych kulinariów, i to kulinariów w wydaniu na absolutnie najlepszych kucharzy świata. Więc z jednej strony, tak, są te przepisy, są opowieści kucharzy, i udało się przekazać to również do filmu, więc w tym filmie widzimy kucharzy gotujących. A propos tych, którzy umarli, ja się bardzo cieszę, bo jest taka naprawdę niesamowita postać w tej książce, kucharz Idiego Amina. Nazywał się Oton de Odera, i to był człowiek, który był żywą, teraz już dosłownie 2 tygodnie temu zmarł, ale przez wiele lat dożył 90 i był, no, emanacją afrykańskiej kuchni. To była historia afrykańskiej kuchni. On gotował dla absolutnie wszystkich ojców afrykańskiej niepodległości, dla wszystkich najważniejszych prezydentów z lat 50. i 60. I cieszę się, że zdążyliśmy z ekipą nakręcić Oton de Odera, jak gotuje, bo była to naprawdę, no, postać historyczna. I bardzo, bardzo niezwykle nam opowiadał o swoim życiu, no i o pracy dla krwawego dyktatora, jakim był Amin.
1: No, który podejrzewam lubił dobrze zjeść, bo raczej był solidnej postawy i dużej tuszy.
0: Lubił dobrze zjeść i był bardzo humorzasty, i niestety też w którymś momencie zaczął mordować ludzi ze swojego najbliższego otoczenia, więc tak, historia Oton de Odery to jest z jednej strony historia człowieka z małej wioski, który cudem i dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom, i dzięki swojemu sprytowi, dzięki swoim talentom doszedł bardzo wysoko, bo doszedł na dwór prezydenta, zdobył jego zaufanie, ale jednocześnie bardzo szybko się zorientował, że siedzi na minie, dlatego że ten prezydent jest nieprzewidywalny i ten prezydent w każdej chwili może kazać go zgładzić, bo akurat obudzi się nie w humorze. No i jak to w dyktaturach, to właściwie każdy dzień przy tyranie wygląda tak, że absolutnie nie wiadomo, czego się spodziewać, a można się spodziewać wszystkiego najlepszego, bo oni często bywali hojni, oni potrafili za dobre jedzenie nagradzać bardzo wysokimi napiwkami, ale kiedy dyktator jest nie w humorze, to często ktoś, kto akurat ma pecha i przechodzi obok, może stracić życie.
1: No, wydawało się jakiś czas temu, że epoka dyktatorów dobiegła końca, że właśnie ci dyktatorzy to są tylko postacie historyczne, że można o tym mówić jako o kawałku dwudziestowiecznej historii. Tymczasem ja mam wrażenie, że tych dyktatorów to raczej na świecie ostatnio znowu przybywa.
0: Ja bardzo chciałbym mówić o swojej książce jako o książce, która opisała jakieś postacie.

0: historyczne, ale to już jest zamknięty etap i to już się nie powtórzy. Niestety, od kiedy zacząłem szukać pierwszych kucharzy dyktatorów, a minęło już od mojego pierwszego wyjazdu 8 lat, dyktatorów jest coraz więcej, mają się coraz lepiej. I ja też uważam, że ta książka, oprócz tej pierwszej warstwy, gdzie opisuje po prostu, co dyktatorzy jedli i skąd się brali ich kucharze, to ma taką drugą warstwę, która trochę mówi o tym, że to my ich karmimy, że oni się żywią też naszymi lękami, oni się żywią naszymi traumami, która mówi też trochę o tym, że niestety, ale żyjemy w bardzo dobrych czasach dla dyktatorów i która próbuje troszeczkę pokazać, jak się przed tymi dyktatorami można bronić.
1: A czemu ci dyktatorzy tak fascynują?
0: Temu, że wracają. I była taka, i to jest najbardziej fascynujące i najbardziej przerażające. To znaczy, jest dobry czas dla dyktatur, i myślę, że my to wszyscy jakoś podskórnie czujemy, i dlatego ludzie nie przestają czytać o Stalinie, o Hitlerze, bo z jednej strony bardzo byśmy chcieli, żeby to się nie powtórzyło, a z drugiej strony jakoś powoli widzimy, że się zaczyna powtarzać. I chyba się wszyscy tego boimy i chyba dlatego te postaci są tak fascynujące. Znaczy, ja nie mam absolutnie w sobie żadnej fascynacji dyktatorami jako jakimiś ciekawymi postaciami. Bardziej moje zainteresowanie nimi bierze się z tego, czy jesteśmy w stanie tak przestudiować ich życiorysy, żeby te sprawy się nie powtórzyły i żeby jakoś nauczyć się przed nimi bronić.
1: No i o tych dyktatorach można, czy ich kucharzach, ale dyktatorach poprzez kucharze przeczytać w książce Kucharze dyktatorów Witolda Szabłowskiego. Film dokumentalny będzie pokazany na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku w czerwcu. Do takiej szerokiej dystrybucji ten film trafi?
0: Trafi, ale najpierw trochę pojeździ po festiwalach, ponieważ razem z kolegami koproducentami doszliśmy do wniosku, że chcemy najpierw pokazać go w różnych miejscach, więc on będzie miał najpierw tą premierę światową na Tribece, później będzie miał premierę europejską, później mamy nadzieję, no Tribeca często działa tak, że jest troszeczkę trampoliną do różnych fajnych festiwali po całym świecie, a dopiero później to mamy nadzieję, że zostanie gdzieś dostrzeżony, że zostanie może, bardzo bym chciał, żeby dostał jakieś nagrody i później będziemy rozmawiać z potencjalnymi dystrybutorami, ale myślę, że do tego momentu to mamy jeszcze co najmniej kilka miesięcy.
1: A prawda to, że jest jakaś tam szansa, żeby z tego powstała fabuła?
0: Prawda to i ta fabuła powstaje. Udało mi się sprzedać prawa również na serial fabularny. Ten serial ma już scenariusz i ma już wstępnie dogadanego reżysera i kilka osób spośród aktorów. No, ale praca nad fabułą zazwyczaj zajmuje trochę dłużej niż praca nad dokumentem, wymaga też większych budżetów, więc gdzieś powoli, powoli to powstaje, ale myślę, że jeszcze przynajmniej 1,5 roku na to potrzebujemy.
1: No to będzie okazja, żeby porozmawiać o tym za jakiś czas także. Witold Szabłowski, dziennikarz, reporter, pisarz, autor wielu książek, w tym Kucharze dyktatorów, tej, która się stała przyczynkiem do naszej rozmowy, no i scenarzysta filmu dokumentalnego Kucharze dyktatorów. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: To ja bardzo dziękuję.
1: I Państwu także dziękujemy za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dzień Flagi i Dzień Polonii. Te dwa święta obchodzimy jednego dnia. Premier Tusk mówi o trwającym rozpadzie sojuszu. To reakcja na zapowiedź wycofania z Niemiec części amerykańskich żołnierzy. Duża atrakcja dla turystów. Na Podhalu można zobaczyć redyk. Bacowie wyprowadzają owce na pastwiska. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rano spotkanie z Polonią, później podniesienie flagi państwowej i wręczenie nominacji generalskich. Warszawskie uroczystości Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polonii oraz Polaków za granicą obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry. Tak, rano prezydent wręczył odznaczenia
1: Mariuszu,
2: przedstawicielom.
1: Powiedz proszę, ile tych nominacji wręczył prezydent i o czym mówił w swoim wystąpieniu?
2: 12 nominacji, ale rano prezydent zaczął od wręczenia odznaczenia przedstawicielom Polonii i mówił o znaczeniu Polaków za granicą.
3: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych.
2: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową na wieży zegarowej Zamku Królewskiego, a na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył właśnie 12 nominacji generalskich. Mówił też o oczekiwaniach wobec wojskowych.
3: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
2: A minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
4: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji.
2: Podczas uroczystości 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim.
1: Główne uroczystości o Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za granicą obserwował Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Teraz komentarz premiera Donalda Tuska do informacji o planowanym wycofaniu przez Stany Zjednoczone około 5000 żołnierzy z Niemiec. Ma się to stać w ciągu 6 miesięcy do roku. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, napisał szef rządu na platformie X. Wezwał, aby zrobić wszystko, aby odwrócić ten trend. Swój wpis premier Tusk opublikował w języku angielskim. Jest również komentarz niemieckiego ministra obrony. To uderzenie w interesy obu krajów, stwierdza Boris Pistorius. Niemiecki minister podkreśla rosnącą w tej sytuacji rolę współpracy z europejskimi partnerami, w tym z Polską.
5: Szef niemieckiego resortu obrony twierdzi, że ogłoszona przez Pentagon decyzja nie jest zaskakująca wobec wcześniejszych wypowiedzi przede wszystkim Donalda Trumpa, ale zaszkodzi obu krajom. Współpraca Niemiec z USA w ramach NATO pozostanie jednak na wysokim poziomie, stwierdził Boris Pistorius. Polityk SPD dodał, że wzmocnione zostaną działania w grupie E5, czyli z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Pentagon ogłosił, że w ciągu maksymalnie roku o 5 tysięcy spadnie liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech, gdzie obecnie stacjonuje ich 39 tysięcy, co stanowi blisko połowę sił USA w Europie. Ściśle współpracujemy z Amerykanami w Ramstein, Grafenwöhr czy Frankfurcie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie, na rzecz Ukrainy oraz wspólnego odstraszania, podkreślił Boris Pistorius. Wymienione przez polityka SPD miejsca to baza lotnicza, z której Amerykanie koordynują akcje również w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także poligon i szpital wojskowy, największe tego typu z amerykańskich obiektów poza USA. Decyzję Amerykanów skrytykował również poseł kanclerski CDU Jürgen Hart, którego zdaniem to cios USA przeciwko sobie, a Donald Trump chce pokazać, że wszystko co złe jest efektem działań zagranicznych partnerów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Sojusz Północnoatlantycki współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec, informuje o tym rzeczniczka NATO Alison Hart. Na koniec zaglądamy na Podhale, a tam wielka atrakcja dla turystów. Owce, bacowie i juchasi wracają na hale. Rozpoczyna się wiosenny redyk. Z końcem kwietnia i początkiem maja owce są wyprowadzane na górskie pastwiska. W Zakopanem można to obserwować w Zakopanem i Jawor

0: Niedaleko Szczawnicy. Wiosenne redyki pomagają w popularyzacji tradycyjnego pasterstwa, mówi twórca szlaku oscypka Andrzej Gąsienica-Makowski.
1: To jest pokazanie, że ta kultura żyje, że ona jest, że jest potrzebna nie tylko bacom, ale potrzebna jest też ludziom, gościom. Przyjadą w góry, a pasterstwo jest krajobrazem gór. Widzą te oscep na zielonej holi, no i widzą też, jak ta kultura się odbywa w szałasie. Ta służba pasterstwo jest od rano do godziny tam 21.
0: Podczas wiosennego redyku bacowie święcą i okadzają stada. Następnie umieszczają owce w kosorze, czyli w zagrodzie. Prace w bacówkach rozpoczynają od rozpalenia watry, ogniska. Nie gaśnie ono aż do jesieni. 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Pasterzy i Pastwisk. Tak ogłosiła Organizacja Narodów Zjednoczonych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Błękitne i bezchmurne niebo, tak jest w większości regionów. Temperatura letnia do 27 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, około 23 stopni jest w centrum. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam niemal 16 stopni.
3: A na zegarach 14:06.
2: Zamieszkania.
3: Tak jest, adres zamieszkania. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj głównie o otoczeniu, a konkretnie o drogach. Dlatego, że raz do roku Komenda Główna Policji publikuje taki dokument, to jest raport z wypadków za rok poprzedni. No i ukazał się już pod koniec kwietnia raport dotyczący roku 2025, dzięki czemu możemy bliżej przyjrzeć się temu, kto zabija na polskich drogach i czy takich tragedii, jak ta posła Łukasza Litewki, jest więcej osób, które zostały zabite przez kierującego samochodem. Ze mną w studiu Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków sewik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jeśli będą chcieli Państwo dołączyć do naszej dyskusji, to zachęcam, można pisać z pytaniami, z opiniami. Adres nasz, to oczywiście adres zamieszkania @polskieradio.pl. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. I chciałabym, żebyśmy zamiast patrzeć z góry na całość dróg i na całość wypadków, to jednak zaczęli od takich tragedii jak ta Łukasza Litewki. Czy rowerzystów zabitych przez kierowców samochodów było wielu w 2025 roku?
4: W 2025 roku? To jest zawsze trudne pytanie, bo co to znaczy wielu? Na pewno zbyt wielu. I na pewno wiele z tych wypadków dałoby się w sposób systemowy czy w sposób prawny uniknąć. Także moim zdaniem wielu i mimo tego, że ta tendencja jest trochę malejąca, to sam często będąc rowerzystą czuję, że zagrożenie mojego bezpieczeństwa na drogach jest często bardzo duże.
3: A ma pan przed sobą liczbę? Ile to było osób?
4: W wyniku wypadków z winy kierujących 86 rowerzystów wszędzie zostało, tak, w 2025 roku.
3: 86.
4: Tak. Mhm.
3: No właśnie, no i to od razu jest pierwsze pytanie do tego typu statystyk, dlatego że policja w swoim raporcie nie informuje, kto, jeśli doszło do wypadku i zginął tam człowiek, to wiemy, że zginął człowiek, ale to już niezależnie od tego, kto był sprawcą. Czyli jeśli rowerzysta był sprawcą wypadku i w jego efekcie to on sam zginął, nie osoba trzecia, to z tych tabelek trudno to zrozumieć. I zastanawiam się, czy ta liczba w ogóle byłaby nam potrzebna. Czy chcielibyśmy wiedzieć i po co, czy wypadki powodowane przez niechronionych uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych, kończą się najczęściej śmiercią tych ostatnich.
4: Tak, myślę, że to byłaby bardzo przydatna informacja, chociażby po to, żeby wiedzieć, w którą stronę kierować działania mające na celu ograniczenie tej liczby wypadków. Policja tych danych nie uzupełnia, ale nie udostępnia.
3: Nie udostępnia, bo je ma.
4: Bo je ma. Ja też korzystam z danych, z baz danych policyjnych, tylko mam możliwość, jako że mam wszystkie dane w postaci bazy komputerowej, więc mam możliwość generowania.

0: zakończenia swoich raportów. I z tego, co ja widzę, to ta asymetria, powiedzmy wprost, przemocy na drogach jest po prostu katastrofalna. Bo o ile, tak jak powiedziałem, rowerzystów ginie około 90 rocznie z winy kierowców samochodów, to uczestników ruchu, którzy nie są rowerzystami, w wyniku zagrożenia powodowanego przez rowerzystów ginie bardzo niewielu. Hmm. Zwykle to są motocykliści albo piesi, to jest tak 2, 3, 4 osoby przeciętnie rocznie, natomiast kierowcy praktycznie nigdy nie giną z winy rowerzystów. To są
1: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć, że jeśli pieszy lub rowerzysta spowoduje wypadek, to najczęściej sam jest tego wypadku ofiarą?
0: Ponieważ dzięki temu wiemy tak naprawdę, w jaki sposób konkretna polityka, konkretne wymaganie może się przełożyć na bezpieczeństwo danego uczestnika ruchu. Jeżeli wiemy, że rowerzyści praktycznie nie powodują zagrożenia dla innych uczestników ruchu oprócz siebie, to nie ma sensu inwestować dużo środków.
1: Na nich się skupiać.
0: Na nich się skupiać, tak. I to jest generalnie wniosek bardzo ogólny i znany od bardzo dawna, że no, ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach swoje i innych osób jest proporcjonalna tak naprawdę do wielkości pojazdu, którym się poruszamy. Moim zdaniem powinno być w Polsce tak trochę jak w krajach zachodnich, jak w Holandii, gdzie w zasadzie kierowca pojazdu, czy to samochodowego, czy ciężarowego, odpowiada trochę na zasadzie ryzyka, że nawet to trochę nie ma znaczenia dokładnie w tym konkretnym przypadku, jaka była sytuacja, która doprowadziła do śmierci danej osoby, ale tak naprawdę sam wybór środka pojazdu, czy na przykład wybór samochodu zamiast komunikacji zbiorowej, wybór samochodu, który jest większy niż jest potrzebny, wybór samochodu, który jest bardzo szybki, powoduje większe ryzyko dla innych uczestników ruchu.
1: A zatem większą odpowiedzialność.
0: Tak, dokładnie. Chociażby dlatego, że ten samochód jest duży.
1: No i właśnie dlatego ja mam kłopot z tymi tabelami policji, bo one zrównują tę odpowiedzialność. Traktują wszystkich uczestników ruchu jak równych. To zdumiewające. Ja jeszcze tylko chciałam dać takie tutaj zastrzeżenie, że ja oczywiście nie uważam, nie podaję przykładu posła Litewki jako przykładu, w którym to rowerzysta zawinił. Z tych pierwszych doniesień policji, dosyć enigmatycznych, wiemy, że jechał prawidłowo, a kierowca samochodu zmienił pas i to znaczy zaczął jechać pod prąd i wjechał w rowerzystę. Więc to jest ten przypadek. I w ogóle ciekawe, że policja w swoim raporcie napisała, że z winy kierujących pojazdami wydarzyło się w ubiegłym roku 91% wypadków. 91%.
0: 91.
1: No właśnie, to jest a propos tej odpowiedzialności.
0: Tak.
1: Czy coś wiemy więcej o okolicznościach, w jakich giną piesi lub rowerzyści? Czyli czy policja zbiera dane dotyczące tego, czy to się dzieje na jezdni, czy na drodze dla rowerów, czy na skrzyżowaniu, a może jak to jest, bo wiem też, że piesi giną na chodnikach, na przystankach autobusowych, i to wiemy z poszczególnych doniesień. A jak to jest ze zbieraniem danych już statystycznie?
0: Policja zbiera te dane. Wiemy na przykład, że ogromna większość wypadków ma miejsce na jezdni. Mimo tego, że piesi raczej na jezdni się rzadko znajdują, to jak już tam są, to ryzyko śmierci jest dość duże. Z czego co pamiętam, to jest około 2/3 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. To są piesi, którzy zginęli na jezdni. Dobrym przykładem danych, które wiemy o tym, że faktycznie coś się zmieniło w ciągu ostatnich lat, to jest na przykład bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych. I ta liczba zmalała dramatycznie, praktycznie o 2/3 w ciągu ostatnich 8 lat.
1: Dlaczego?
0: Moje zdanie i zdanie wielu osób zajmujących się tematem jest takie, że to dzięki wprowadzaniu przepisów dającym pieszeństwo dla pieszych. Bo mimo tego, jaka była narracja, że to piesi powinni uważać na przejściach.
1: I że zwiększą się wypadki. Pamiętacie państwo? Była mowa, że jeśli pieszy będzie miał pierwszeństwo, to będzie wchodził pod samochód i ginął i będzie niebezpieczniej. Jakoś się okazało, że piesi nie chcą swojej śmierci.
0: Tak, piesi. W ogóle najczęściej jest tak, że piesi nie mogą, bo ofiarami śmiertelnymi wypadków w Polsce, zarówno pieszych piesze ofiary i rowerowe ofiary, najczęściej to są osoby starsze. Jeżeli dobrze pamiętam, średnia wieku ofiary śmiertelnej w Polsce, to jest około 60 lat i nie ma takich kampanii edukacyjnych, nie ma takiego mandatowania, które osobom, które są w podeszłym wieku, przywrócą te zdolności motoryczne, dobry wzrok, orientację w terenie.
1: Refleksji, szybkość,
0: która pozwalałaby uniknąć kierowcy, który pędzi prosto na niego, w ogóle zauważyć.
1: Na to policja zwróciła uwagę w swoim raporcie, że jeśli spojrzeć na wypadki z udziałem pieszych, to jest rozkład taki, że są najczęściej piesi ranni, to są te młodsze osoby, tak. A seniorzy po prostu giną, nie są w stanie uciec.
0: Tak, nie są w stanie uciec i no, też częściej po prostu są bardziej krusi, bo...

0: faktycznie obrażenia osób starszych najczęściej ma poważniejsze konsekwencje niż osób młodych, które są w stanie się zregenerować.
1: To jest też odpowiedź do tych wszystkich, którzy piszą zawsze, że pieszy powinien uważać i pieszy łatwiej, szybciej może się wycofać z przejścia dla pieszych niż kierowca samochodu zahamować. No ale zawsze wtedy myślimy o takim młodym, wysportowanym pieszym, a nie o starszych osobach i dzieciach i osobach na wózkach. Wtedy nagle te grupy nam znikają. Czego byśmy chcieli się dowiedzieć o wypadkach z udziałem rowerzystów pieszych, a czego policja, już mówiliśmy trochę o tym sprawstwie, ale i skutkach. A czego jeszcze nie wiemy, a moglibyśmy wiedzieć?
0: To jest coś, o czym mówi NIK od prawie 10 lat w tym momencie, czyli o braku połączeniu tego systemu ewidencji wypadków z centralną ewidencją kierowców i pojazdów, dzięki czemu mielibyśmy wgląd, jakie zachowania kierowców predestynują ich do powodowania wypadków. My w tym momencie widzimy, mamy jedną bazę danych, w której widzimy, jakie są efekty zachowań kierowców, a drugą bazę danych, w których widzimy, jakie są zachowania kierowców.
1: Ale o czym pan mówi? O tym, że jak ktoś prowadzi BMW, to jest bardziej skłonny do pędzenia?
0: Nie,
1: czy o czymś bardziej skomplikowanym?
0: Moglibyśmy na przykład zobaczyć, że jeżeli kierowcy dostają dość często mandaty za prędkość, to wtedy powodują wiele wypadków. Wtedy widzielibyśmy, że no, prędkość to jest coś, na czym się należy skupić, a jeżeli kierowcy dostają dużo mandatów nie, za nielegalne parkowanie i tam nie ma żadnej korelacji między tym, że ta liczba wypadków jest większa w ich przypadku, no to widzielibyśmy, że w tym konkretnej sytuacji walcząc z parkowaniem nie poprawimy bezpieczeństwa na przykład.
1: No ale tutaj z tego raportu policji za 2025 rok wynika, że przyczyny wypadków są znane, stale te same. Nie, ta trójca się nie zmienia od lat, czyli niedostosowanie prędkości, czyli po prostu ktoś pędził, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu nieprawidłowe wyprzedzanie. Warunki, w których najczęściej występują wypadki, to dobra pogoda i prosty odcinek drogi. No. Potrzebujemy czegoś więcej?
0: Ale czytając wprost takie statystyki, no to wynika z tego, że w Polsce potrzebujemy złej pogody.
1: I więcej zakrętów.
0: I więcej zakrętów, dokładnie. A to jest trochę bardziej skomplikowane.
1: To tak nie działa.
0: Zupełnie. Zwłaszcza, że policja najczęściej w tych wypadkach, znaczy policja wskazuje jeden konkretny powód wypadku, a to w zasadzie nigdy tak nie jest, no bo nawet tak? W przypadku wypadku posła Litewki można się zastanowić nad tym, dlaczego kierowca zjechał i wjechał na niego. To była przyczyna bezpośrednia. A druga rzecz, nad którą można się zastanowić, to na przykład dlaczego w tamtym miejscu nie ma drogi dla rowerów? Dlaczego przez tyle lat, odkąd wiemy o tym, że infrastruktura rowerowa, separacja ruchu znacząco poprawia to bezpieczeństwo, dlaczego jej tam nie ma?
1: Tak, zwłaszcza, że można było jechać 60 na godzinę. Czyli ze śmiertelną dla niechronionych uczestników ruchu prędkością.
0: Tak, dokładnie. Tych powodów, do których dochodzą wypadki, jest bardzo dużo i w statystykach wypadków na pewno ich nigdy nie będzie. No, policja nie będzie mogła...
1: No, ale to jest tak, jakby pan mówił, brak infrastruktury zabija.
0: Tak, to jest... Ale nie będziemy wiedzieli tylko w Civicu. I na przykład łącząc dane na temat kierowców i pojazdów z wypadkami, widzielibyśmy na przykład, że no, nie wiem, większe pojazdy powodują większe obrażenia, że nie wiem, kierowcy, którzy nie wiem, jeżdżą pod wpływem alkoholu też notorycznie są dużo bardziej niebezpieczni niż ci, tak. Którzy faktycznie raz na... No, po prostu moglibyśmy mieć wiedzę na temat z automatu, moglibyśmy powiedzieć, że takie konkretne zachowania predestynują kierowców do powodowania wypadków i na nich się powinniśmy skupić. My tych danych nie wiemy.
1: Ale dlaczego te dwie bazy nie są połączone? To jest kwestia trudności cyfryzacji, czy to jest celowe?
0: Nie mam pojęcia. Nie mamy tego, ponieważ nikt się tym nie zajął. I nie ma woli politycznej. Druga rzecz, o której mówił...
1: W kraju, w którym zginęło 1660 osób w zeszłym roku na drogach. I to jest ta liczba, powinna przykuwać naszą uwagę. Bo zawsze mówimy o zabitych. Ale proszę państwa, w zeszłym roku 24,5 tysiąca osób zostało rannych w wypadkach. I to nie są skaleczenia, te obrażenia. 24,5 tysiąca osób.
0: Tak, to są potężne liczby, a trzeba pamiętać, że osoby ranne, czyli wypadek według policji są dopiero wtedy, kiedy osoba ląduje w szpitalu i skutki tego wypadku są co najmniej przez 7 dni.
1: Tak, więc na przykład to są poważne obrażenia, a nie mówimy jeszcze o tych, którzy oprócz tego zostali ranni mniej serio. A na ile ma znaczenie to, że po prostu mamy więcej dróg, które umożliwiają szybką jazdę, więcej kierowców, szybkich samochodów, na ile to

0: buduje bezpieczeństwo, a na ile nie. Dlatego, że patrzę na bardzo ciekawą statystykę. Policja wykonała wysiłek i policzyła śmiertelność wypadków w skali kraju z podziałem na województwa. Czyli chodziło o to, żeby sprawdzić, jeśli w danym miejscu dochodzi do 100 wypadków, to ile w tym zginęło osób, ile było śmiertelnych wypadków. I proszę sobie wyobrazić, że najniebezpieczniej według policji jest w Lubuskiem i w Podlaskiem, a najbezpieczniej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. I zastanawiam się, czy to jest kwestia jakości dróg, czy...
1: Takie statystyki są praktycznie od zawsze. One wynikają z tego, że na obszarach, gdzie jest niewielka ludność zaludnienia, generalnie jeździ się szybciej, bo nie ma korków, nie ma zatorów ruchu i do wypadków dochodzi rzadziej, ale w związku z tym, że ludzie jednak jeżdżą generalnie szybciej, to te wypadki są poważniejsze, więc...
0: Jak już dojdzie do wypadku, to śmiertelne.
1: Tak, tak. Widać prostą korelację między tym, że duży potoki ruchu, intensywny ruch na drogach prowadzi do nie mniejszej liczby wypadków, ale do mniejszego ryzyka uczestniczenia w wypadku, jak się jeździ po takiej drodze.
0: A kierowcy uważają odwrotnie. To jest w ogóle jedna z wielkich tajemnic polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, że tam jest mnóstwo paradoksów i wydaje nam się, że na zdrowy chłopski rozum bezpiecznie jest, jak jest pusta droga. A okazuje się, że jest odwrotnie.
1: Jak jest zupełnie pusta, to jest bardzo bezpieczne.
0: No ale... nie, ale nigdy nie jest zupełnie pusta. Ludzie mieszkają w tym kraju i zwierzęta w dużych ilościach. No dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się jeszcze innym zagadkom tych statystyk. Chodniki. Czy policja w ogóle bada, do ilu śmierci doszło na chodnikach i w jakich okolicznościach? Jak to jest możliwe, że pieszy na chodniku ginie?
1: Tak, to jest w statystykach. W 2025 roku zginęło 9 pieszych na chodnikach i najczęstszym powodem jest według policji nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, co brzmi oczywiście, ale pytanie brzmi, co ten samochód
0: w ogóle
1: robił. I chodnik teoretycznie powinien być miejscem, gdzie pieszy się powinien czuć zupełnie bezpiecznie. Policja chyba ma na ten temat odmienne zdanie, więc... Trudno powiedzieć. Najczęściej to są też samochody ciężarowe, czyli dostawy, które do lokali, które powinny mieć miejsce legalne przy jezdni do zaparkowania, a często takiego miejsca nie ma wyznaczonego przez samochód.
0: Więc wjeżdżają na chodnik.
1: Mówiąc, że nie mają wyboru, a często ten brak wyboru wynika z takiej, a nie innej polityki transportowej.
0: A potem cofają, żeby wrócić na jezdnię i w kogoś wjeżdżają.
1: Dokładnie.
0: I tak też jest. Znów wracamy najczęściej w seniorki.
1: Dokładnie. Tak, to tutaj widzę, że średni wiek takiej ofiary to jest właśnie 65 lat, więc to są po prostu osoby, które nawet byśmy chcieli, nie będą zdolne do tego, żeby faktycznie uciec przed taką ciężarówką.
0: Tak, szokujące jest też to, że policja zrobiła taką tabelę, w której wypisała przyczyny wypadków w Polsce i na pierwszym miejscu jest zderzenie się pojazdów w ruchu, ale na drugim już jest najechanie na pieszego. Już na drugim miejscu.
1: Tak, to też trochę wynika z kategoryzacji zdarzeń, w sensie niektóre przyczyny wypadków są bardziej jakby zgrupowane w mikrokategorie, tak? Ta statystyka właśnie trochę nie ma sensu względu na to, że ten podział jest bardzo subiektywny. I to, że najechanie na pieszego nadal jest bardzo wysoko, świadczy o tym, że...
0: No 344 ofiary, to chyba tak. Nie ma co bagatelizować, prawda?
1: Nie ma co bagatelizować, ale nadal świadczy o tym, że to bezpieczeństwo pieszych jest zaniedbywane. Ja też pamiętam, że w raporcie sprzed paru lat wynikło, że Polska ma też najniebezpieczniejsze autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pieszych.
0: Cóż oni tam robią?
1: Okazuje się, że bardzo często przy inwestycjach właśnie w drogi ekspresowe, autostrady przecina się istniejące drogi dotarcia dla pieszych i rowerzystów i piesi często nie mają wyboru, bo nie mają samochodu, którym mogliby w tym momencie pokonać 10 km zamiast kilometra do swojego sąsiada czy do swojej ziemi i bardzo często próbują te drogi ekspresowe przekroczyć mimo wszystko. Polskie drogi szybkiego ruchu nie są budowane z myślą o ruchu lokalnym, o pieszym ruchu lokalnym. I to widać właśnie w statystykach.
0: No a dodatkowo jest tam ilość osób, które wysiadły z niesprawnego pojazdu i zostały rozjechane w czasie, kiedy próbowały coś z tym zrobić. Jedna tabela, która zawsze budzi mój niepokój i już zapowiadając audycję na Facebooku, pokazałam ją państwu i pojawiło się dużo głosów, których każdy próbował zinterpretować, co to znaczy. A chodzi o tabelę, która mówi o tym, że kiedy już doszło do najechania na pieszego, no to sprawdźmy, kto był winien. I w przypadku, gdy doszło do śmierci tego pieszego, to wina jest podzielona pół na pół. równiutko.

0: Kierujący są winni tam niemal 50% tych zdarzeń, a piesi 47%. Natomiast jeśli pieszy przeżył, bo to jest tabela ranni, to wina kierujących wynosi 80%. Czyli w 80% przypadków to kierujący był winny tego zdarzenia, a piesi tylko 14,7%. Skąd ta rażąca różnica?
1: To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że pamiętam, że jak analizowaliśmy podobne wypadki w Niemczech i Holandii, to tam ta różnica wynosiła raczej kilka procent niż kilkadziesiąt procent. I nie sądzę, żeby piesi w Polsce byli jakoś szczególnie bardziej szaleni niż w Niemczech i w Holandii, ci, którzy akurat zmarli. Ale to raczej sugeruje, że tym czynnikiem, który ma największe znaczenie, jest no jednak słabe zdolności badawcze policji w sytuacji badania w takiego wypadku, przy którym nie było innego świadka poza kierującym, który spowodował ten wypadek śmiertelny.
0: Tutaj słuchacze piszący na Facebooku napisali wprost, że zmarli głosu nie mają i że jeśli pieszy zginął, to łatwiej uznać, że to była jego wina.
1: Łatwiej uznać, że była jego wina i szczerze mówiąc, moje doświadczenia w przypadku kolizji z w przypadku zdarzeń i udziałem policji też to, co słyszę od innych osób, jest to, że niestety policja bardzo często przyjeżdżając na miejsce zdarzenia idzie po linii najmniejszego oporu i po prostu załatwia sprawę w taki sposób, by sama mieć najmniej pracy. Nie wiem, czy to wynika z przepracowania, czy z jakichś uprzedzeń, ale no, na przykład słyszałem o sytuacji, w której znajoma została zepchnięta z pasa ruchu na drodze ekspresowej samochodem. I kierowca odjechał i policja, mimo tego, że wina była oczywista, to jednak wymuszała mandat na kierowczyni, no była już na miejscu, tak? Więc było komu dać mandat, no, trzeba było szukać innej osoby.
0: To w tym momencie właściwie moglibyśmy te nasze tutaj podrukowane statystyki i tabele wrzucić do kosza i zająć się rozmową na jakiś przyjemniejszy temat, bo... Nie. Wolałam, żeby pan zaprzeczył. Chodzi mi o to, że no, ciekawa jestem, ile wiemy, a ile nie wiemy o tym, co się dzieje na polskich drogach. Po prostu. Jak często po prostu jest to, jesteśmy w ciemnościach. A propos ciemności, okazuje się, że piesi wciąż giną często poza terenem zabudowanym w nocy. To jest dosyć oczywiste. Jeśli są na drodze, jest ciemno, jest to poza terenem zabudowanym, pewnie nie ma tam chodnika, idą poboczem, to się po prostu stają się często ofiarą wypadku. Natomiast to, czego nie widzę w tym raporcie, to odnotowania, czy pieszy miał odblaski. Dlatego, że bada się sprawność pojazdów na przykład i różne inne kwestie, a obowiązku noszenia odblasków w takiej sytuacji się nie bada. A przecież wszyscy nas przekonywali z policją na czele, że jak ci piesi będą mieli odblaski, to nie zginą, bo te odblaski im uratują życie. Ale nie mamy tych danych.
1: To jest bardzo ciekawa informacja, że nie ma tego w zestawieniu, bo ja faktycznie wygrzebałem źródła danych, które dostaję od policji. Tam te informacje są.
0: Jeszcze nie zdążyłem ich... Czyli jednak ktoś to zbiera.
1: Tak, one są zbierane przez policję. Ale być może ich jakość jest bardzo słaba, albo ich, nie wiem, może wnioski są przeciwne do tego, niż policja miała nadzieję, że...
0: Czyli, że piesi z odblaskami też giną.
1: Tak, także obiecuję, że się przyjrzę tym tematem i coś na ten temat napiszę, ale w tym momencie bardzo mnie dziwi, że sama policja nie publikuje raportów
0: nie
1: na ten temat,
0: tym.
1: Mimo tego, że te dane zbiera.
0: I że sama prosiła o zmianę przepisów, bo wcześniej te odblaski nie były obowiązkowe poza terenem zabudowanym. Przy okazji chciałam przypomnieć, że kierowcy też bywają pieszymi, bo jak państwo wysiądą z samochodów, to są pieszymi, więc wtedy też musicie mieć państwo odblaski poza terenem zabudowanym. Jak to jest jeszcze, jeśli chodzi o wypadki z rowerzystami? Czy możemy na chwilę do nich wrócić? Dlatego, że tutaj widzę taką tabelę, która mówi o tym, gdzie dochodzi do wypadków z rowerzystami i na ile dzieje się to na przejazdach rowerowych albo drogach dla rowerów, a na ile często na jezdni. Jak to jest?
1: Jakiś czas temu zmieniły się przepisy na temat pierwszeństwa, albo interpretacja przepisów na temat pierwszeństwa rowerzystów i samochodów i zostało odebrane dane wprost pierwszeństwo rowerzystów przed przejazdem rowerowym. W sensie rowerzyści wcześniej mieli dane wprost pierwszeństwo, teraz ten przepis został usunięty, co nie powoduje, że rowerzyści nie mają pierwszeństwa, tylko że to jest nieustalone.
0: Ale zaraz, nawet w sytuacji, w której jadą drogą główną, wzdłuż drogi głównej jest droga dla rowerów i przejazd rowerowy,
1: tak.
0: A kierowca samochodu wyjeżdża z drogi podporządkowanej, to wciąż ma pierwszeństwo przed rowerzystami?
1: Szczerze? Nie wiem. Przepisy są tak napisane, że można interpretować je naprawdę na wiele sposobów.

0: Polaków i eksperci, których widzę i znam i z którymi rozmawiam, mogą naprawdę narrację do tego przypisać dowolnie, zależnie od tego, jak interpretują znaczenie znaków, czy dotyczą jezdni, czy drogi, zależnie od tego, czy droga dla rowerów może być jezdnią, bo rower jest pojazdem, a jezdnia jest przestrzenią przeznaczoną dla pojazdów, więc sugerowałoby, że tak, ale z drugiej strony...
1: No ale sama, teraz oczywiście już nie mam czasu na taką dyskusję o tym konkretnym przypadku, ale sama logika by pokazywała, że jeśli mamy pojazdy poruszające się wzdłuż drogi głównej, czy to po jezdni, czy to po drodze dla rowerów, no to mają one pierwszeństwo w oczach tego, kto wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Inaczej raz będzie miał on pierwszeństwo, a za chwilę już ktoś inny. To nie jest bezpieczne również dla tego, kto prowadzi ten samochód.
0: Tak, te przepisy są niejasne i wskazujemy, że organizacje rowerowe wskazują na to do dłuższego czasu. I ja absolutnie szczerze teraz przyznaję, że nie wiem. Myślę, że w każdej jednej
1: to
0: sytuacji
1: słabo,
0: trzeba
1: znaczy,
0: było pójść
1: że
0: do sądu.
1: Obydwie osoby siedzące w studiu jeżdżą na rowerach i było oczywiście najlepiej jest zawsze się rozglądać i nikomu tam za bardzo nie ufać. No a została nam minuta na to, żeby powiedzieć o hulajnogach.
0: Okej, okay, minuta na temat
1: bo one się tam pojawiają. Co o nich wiemy?
0: Hulajnogi, okazuje się, według statystyk, są skrajnie niebezpiecznym środkiem transportu. W zeszłym roku wszedł obowiązek jeżdżenia w kasku dla osób do 16 roku życia, zarówno dla osób na hulajnogach, jak i na rowerach, a widać, że liczba ofiar na hulajnogach rośnie praktycznie 50% rok do roku. I
1: a przy rowerach, przy rowerach nie, że hulajnogi są po prostu niebezpieczne dla tych, którzy jeżdżą na hulajnogach.
0: Tak,
1: są niebezpieczne dla tych, którzy jeżdżą na sami.
0: Tak. Najczęściej giną sami, najczęściej giną... jest dużo więcej ofiar wypadków, w których nie ma osób trzecich, pojazdów i tak dalej. Czyli hulajnogiści się najczęściej przewracają i niestety doznają obrażeń ze względu na to, jaki charakter pojazdu.
1: Będziemy do hulajnóg też jeszcze wracać, bo z nimi jest wiele problemów, nie tylko ten. Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków Sevik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowe Białystok. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja też Państwu dziękuję. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
9: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
8: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
13: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Już dziś, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca porozmawiamy o tym, że przepisy unijne wymuszają

0: na naszych pracodawcach realne podwyżki pensji. Podstawą jest nowa dyrektywa o tzw. adekwatnych wynagrodzeniach. Związkowcy się cieszą, ale pracodawcy lamentują. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Sobotnie popołudnie w Polskim Radiu 24, jest 2 maja, 14.35. Maria Fordena, zapraszam.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami jest Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
2: To był tydzień pełen politycznych emocji. Chyba najwięcej było ich w czwartek, kiedy w Sejmie debatowano nad wnioskami opozycji o odwołanie minister zdrowia i minister klimatu. Decyzją Sejmu Jolanta Sobierańska-Grenda i Paulina Henning-Kloska zostają w rządzie. Na tym posiedzeniu immunitet stracił Antoni Macierewicz. W międzyczasie prezydent poinformował o kolejnych wetach. Janusz Kowalski z kolei poinformował, że odchodzi z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień wcześniej poza klubem PiS znalazł się Łukasz Mejza. Dużo się działo w tym tygodniu, trzeba to przyznać, ale chciałabym chyba zacząć od tego, co nas czeka jutro, bo rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsat News, że Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji. W święto właśnie konstytucji 3 maja w skład Rady mają wejść delegaci klubów i kół poselskich oraz eksperci. Premier już wczoraj odpowiedział w serwisie X na tę zapowiedź rzecznika prezydenta. Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej. Tak napisał w serwisie X Donald Tusk. Jak pan ocenia tę propozycję prezydenta? Bo to oczywiście nie jest nic nowego, bo już podczas tego pierwszego wystąpienia po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki sygnalizował, że będzie chciał nowej konstytucji.
3: No tak, on Karol Nawrocki, to jest jego stanowisko, które już znamy, że on by chciał wprowadzić w Polsce de facto system prezydencki, prawda? Czyli chciałby po prostu, żeby to był trochę taki system jak we Francji, czy może jak w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że prezydent jest głównym wykonawcą władzy wykonawczej, że tak powiem, i za nią odpowiada. No i tu jest zawsze ten argument, że wtedy nie byłoby tych nieporozumień i nie byłoby tej blokady, którą mamy w tej chwili w rządzeniu. To znaczy blokada polega na tym, że prezydent jako wyraziciel opozycji może bardzo skutecznie utrudniać i blokować politykę rządu, ale nie ma możliwości prowadzić polityki. A rząd odwrotnie, możliwość prowadzić politykę, ale ona jest skutecznie blokowana przez prezydenta. Czyli rodzi to taką pokusę prostego rozwiązania, prawda? I myślę, że w ogóle jak patrzymy na postępowanie Karola Nawrockiego, czyli wetowanie, oczywiście to nie jest tak, że on wetuje wszystko, tak? Ale wetowanie tych zasadniczych i zarazem też spektakularnych projektów ustaw, ustaw, to widać, że to się składa w taką pewnego rodzaju spójną całość. To znaczy chodzi o to, żeby wytworzyć to wrażenie, że nie da się rządzić w Polsce, ponieważ prezydent wetuje, wyrażając oczekiwania swojego elektoratu rzekomo. I w związku z tym, no właśnie to ma zrodzić tę pokusę rozwiązania. Dajmy władzę prezydentowi, to się skończy to całe zamieszanie.
2: Panie redaktorze, tak, tylko pytanie jest takie, czy na to zgodzą się parlamentarzyści, no bo oczywiście do zmiany konstytucji potrzeba jest 2/3 głosów i zastanawiam się nad tym, czy pozytywnie o takim kierunku zmiany wypowiedziałby się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który no cały czas mówi wprost, że to on chce wrócić do władzy i nie wiem, czy by mu zależało na wzmocnieniu roli prezydenta.
3: Ma pani rację. Te 2/3 głosów to jest, przypomnijmy, że to jest 307 trzeba mieć, prawda, mandaty głosów za taką zmianą w konstytucji, w Sejmie, żeby zatwierdzić zmianę w konstytucji, a potem jeszcze referendum. Więc wydaje się, że to jest w tej chwili kompletna fikcja polityczna, bo cała strona prawicowa może liczyć co najwyżej na, no to jest z kolei też bardzo dużo, ale może liczyć

0: na 245, a maksymalnie 250 mandatów według obecnych sondaży, to i tak daje, dałoby możliwość tworzenia rządu, no ale w żadnym razie nie byłoby to taka większość, jak miał Orban, prawda, który wielokrotnie zmieniał konstytucję, przypomnijmy.
1: Tak.
0: Więc to jest jeden element. Natomiast no, drugi to jest to, co pani podkreśliła, to znaczy, co by na to powiedział Kaczyński czy PiS, bo w tej chwili to utożsamienie Kaczyńskiego z PiS-em staje się troszkę bardziej ryzykowne niż wcześniej.
1: O tym, co się dzieje w PiS-ie, to o tym zaraz będziemy rozmawiać. Panie redaktorze, chciałabym
0: Ale jeśli
1: teraz...
0: pani pozwoli, tak, to jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo mamy taki precedens, prawda? Mianowicie prezydent Duda, jeżeli sobie państwo jeszcze przypominacie, a na pewno sobie nie przypominacie, bo to było 8 lat temu, wystąpił z ideą referendum konstytucyjnego, zadając 15 pytań od sasa do lasa, niektóre takie jakby nawet prounijne, a niektóre właśnie takie w cudzysłowie suwerennościowe. I wtedy senatorowie PiS tego nie poparli i prezydent Duda został upokorzony, bo jego referendum poszło do kosza.
1: Niby 8 lat temu, a ma się wrażenie, że to było wieki temu, tak ten czas w polityce leci. Panie redaktorze, chciałabym teraz, żebyśmy posłuchali byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Cała rozmowa z byłym prezydentem jutro w Dniu Konstytucji 3 maja. Posłuchajmy, co Aleksander Kwaśniewski mówił o tym, nad jakimi zmianami by obecnie pracował.
2: Nas nie stać na to, żeby ten dwoisty układ władzy wykonawczej, czyli rząd i prezydent, byli w stanie chronicznego konfliktu. Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, nie, może 7 lat, nie dłużej. To oczywiście zmienia istotnie jakby no, tą praktykę. Prezydent już nie myśli o reelekcji, tylko myśli o tym, jak się zapisać w historii. To by moim zdaniem uspokajało trochę prezydenturę, a przynajmniej ograniczało ambicje. Być może również wykluczałoby z kandydowania najbardziej szalonych, przeambitnych polityków. I druga rzecz, którą bym zrobił, w Polsce prezydentem można zostać kończąc 35 lat, może tą granicę wieku trzeba podnieść, choć to też nie jest popularny argument, no bo wszyscy uważają, że raczej trzeba stawiać na młodzież. Bardzo poważnie zastanawiałbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
1: Tak, mówi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Cała rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim jutro o 14:06. Panie redaktorze, Aleksander Kwaśniewski proponuje jedna kadencja prezydenta, dłuższa, 6 lub 7 lat, bez możliwej reelekcji. I druga sprawa, podwyższenie wieku tego dolnego pułapu dla prezydenta. Teraz to jest 35 lat. Co pan na to?
0: No, prezydent Kwaśniewski jest... Zawsze to jest bardzo wnikliwy i ciekawy komentator, prawda, który wie, o czym mówi, no bo był prezydentem przez dwie kadencje i ma w ogóle bardzo bogate doświadczenie polityczne. Ale wydaje mi się, że tym razem to jest przestrzelone. Przestrzelone z dwóch powodów. To znaczy, no, jest zupełną fikcją polityczną, żeby Nawrocki w tej chwili zgodził się na jakikolwiek zmianę konstytucji, która pozbawiłaby go drugiej kadencji. No to po prostu nie wchodzi w grę. Przecież jego cel jest wręcz dokładnie odwrotny. On chce wygrać drugą kadencję i doprowadzić do takiej destabilizacji politycznej, żeby Polacy w referendum, a wcześniej Sejm, dał mu większą władzę wykonawczą. No, pomysł wydłużenia kadencji być może jest dobry, żeby to było jednokadencyjne, to na pewno jest dobre. Natomiast z tym wiekiem, no nie wiem, jaki wiek prezydent ma na myśli, ale wydaje się, że jeżeli to by było na przykład 40...

0: 35 lat, no to Nawrocki by nie mógł kandydować.
1: To prawda.
0: Więc wydaje mi się, że generalnie szanse na to, że tu się w ogóle potoczy jakaś rzeczowa, mądra rozmowa, bo w Konstytucji jest masę rzeczy, które by należało doprecyzować. No, chociażby te wszystkie zapisy dotyczące, które budzą w tej chwili kontrowersje konkretne polityczne, prawda? Jak przyjmowanie ślubowania przez prezydenta. I tak dalej. No.
1: Panie redaktorze, to zanim przejdziemy do kolejnych tematów, bo chciałabym i o tych czwartkowych głosowaniach i o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości porozmawiać, bo to będzie kolejna rada przy prezydencie. Czy rzeczywiście wierzy pan w to, że ta dyskusja na temat nowej konstytucji wejdzie na jakieś nowe tory? Bo jak patrzymy, to już obecnie przy prezydencie działa 14 rad. One takie stanowią szerokie gremia konsultacyjno-doradcze, no ale tak naprawdę nie mają większego znaczenia.
0: Prawda, one są używane jako pewnego rodzaju alibi do podejmowanych decyzji, tak jak decyzja o zawetowaniu tej szybszej ścieżki rozwodowej, prawda? Natomiast no, one tworzą, mają tworzyć tę, że tak powiem, tę budowlę prezydenckiej władzy, która będzie robiła wrażenie na ludziach. Większe. Natomiast no w tym przypadku tam jest przecież ten pomysł, żeby to była debata z udziałem partii politycznych. No Lewica już powiedziała, że się nie wybiera na taką debatę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z koalicji rządzącej się wybrał. No może
1: PSL.
0: Zatrzymam się. Może PSL, może Polska 2050, która rozpaczliwie szuka jakiegoś swojego miejsca na scenie politycznej. Natomiast no, na pewno nie Koalicja Obywatelska, której cała gra w tej chwili, to mówię z przykrością, choć ze zrozumieniem zarazem, idzie w stronę eskalacji raczej konfliktu i eksponowania podziałów politycznych niż jakichkolwiek prób dogadywania się, ich zamazywania czy coś takiego.
1: Czwartkowe głosowania w Sejmie w sprawie Jolanty Sobierańskiej-Grędy i Pauliny Henning-Kloski. Obie panie minister pozostają w rządzie. Czy to jest sukces rządu, porażka opozycji? Po co składa się takie wnioski? No premier mówił po tym głosowaniu, że to jest 2-0 dla rządu, ale przed tym głosowaniem no, były wątpliwości, czy uda się obronić, zwłaszcza minister klimatu, no bo przypomnijmy, Paulina Henning-Kloska jest teraz z klubu Centrum po podziale Polski 2050, no Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i inni politycy Polski 2050 mówili, że mają dużo zastrzeżeń. No jak pan patrzy na to, czy rzeczywiście po tym głosowaniu ta sytuacja się uspokoi, czy niekoniecznie?
0: Myślę, że niekoniecznie, a generalnie kiedy premier mówi, że to jest 2-0 i że sukces rządu czy koalicji rządzącej, no to oczywiście na poziomie takim bezpośrednim ma rację, prawda? Bo tam jedna osoba się wyłamała w sumie.
1: Tak, pan poseł Romowicz.
0: Tak, natomiast no, to nie jest sukces w tym sensie, że przede wszystkim w sprawie pani Henning-Kloski doszło do takiej po prostu no, bardzo ostrej, chyba trzeba użyć słowa, pyskówki politycznej wewnątrz koalicji, prawda? I to, co jest w tym takie niepokojące, to jest to, że tam, jakby to powiedzieć, argumenty merytoryczne schodziły na dalszy plan, a liczyło się przede wszystkim polityczne ambicje i ten podział, który się zarysował.
1: I konflikty personalne po prostu, bo widać,
0: tak,
1: że po prostu ta niechęć między politykami z Polski 2050 a z klubu Centrum jest dosyć duża i rzeczywiście, tak jak pan redaktor zwraca uwagę, no mało w tym wszystkim było merytoryki.
0: Tak, i to jest niepokojące i to jest smutne, że tak powiem. To znaczy, że bo obie te panie, zarówno Pełczyńska-Nałęcz, jak i Henning-Kloska, mają agendę, swoją własną agendę polityczną. No, Pełczyńska-Nałęcz jest, zapisała się, że tak powiem, dobrze w pamięci moim zdaniem przynajmniej, Polski, blokując ideę kredytu 0%.

prawda, która no, z całą pewnością to była ta kolejna próba ożywienia rynku, znaczy ożywienia sytuacji, poprawienia sytuacji w mieszkalnictwie, która by doprowadziła tylko do wzrostu cen. Więc to ten z kolei Henik Kloska no, reprezentowała jedną

0: została skarcona i zgaszona przez premiera w sprawie rekomendacji, unijnej rekomendacji środowiskowej, tej, która wymagała ograniczenia minimalnego, ale ograniczenia terenów rolnych na rzecz mokradeł, bagien, miedz i tak dalej, prawda? Więc i to by było dobrze, żeby w takie spory się w rządzie toczyły. Nie byłoby w tym nic złego, wręcz odwrotnie. Uważam, że taka dynamika sporów w rządzie, tak jak na przykład Lewica też toczy spory, prawda? We wszystkich tych kwestiach związanych, czy to z aborcją, czy to ze związkami partnerskimi, to jest okej. No, niech się kłócą, niech dyskutują, tylko żebyśmy my jako wyborcy, wyborczynie mieli poczucie, że chodzi o jakieś sprawy, a nie, że chodzi o ambicje.
1: Przejdźmy jeszcze do kolejnego tematu. Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Mejza i Janusz Kowalski poza Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Te informacje pojawiały się kolejno w środę i w czwartek w przypadku Łukasza Mejzy. Zaskoczenia nie było, raczej te komentarze nawet ze środowiska PiS-u pojawiały się takie typu nareszcie i że to jest dobra decyzja. W przypadku Janusza Kowalskiego, no przyznam, że to było swego rodzaju zaskoczenie. W piątek, czyli wczoraj, Janusz Kowalski opublikował takie kilkunastominutowe nagranie. Posłuchajmy tego fragmentu, kiedy mówi o głównej przyczynie odejścia z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
2: Nie można tolerować układów lokalnych, które ludzie widzą. Jeżeli w Biłgoraju mieszkańcy widzą, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapisują do partii ludzi Palikota, współpracują z byłymi komunistami, kolekcjonują sobie rady nadzorcze i spółki, to przepraszam uprzejmie, ja wysiadam. Znaczy nie ma mojej zgody na to, żeby na poziomie centralnym walczył o silną prawicę, która będzie naprawiała Polskę, a z drugiej strony jest tolerowanie układów lokalnych.
1: Z kolei Wirtualna Polska ustaliła, że rezygnacja Janusza Kowalskiego z członkostwa w klubie PiS ma związek z aferą Zonda Krypto. Pracownicy giełdy kryptowalut twierdzą, że poseł co najmniej 4 razy odwiedzał miejsca związane z prezesem Przemysławem Kralem. Janusz Kowalski zdecydowanie zaprzecza i zapowiedział pozew wobec dziennikarzy Wirtualnej Polski. Panie redaktorze, jak to wszystko interpretować?
0: No właśnie, z posłem Mejzą, no to jest, wydaje się, po prostu takie oczyszczenie szeregów z wyjątkowo toksycznej osoby, że tak powiem, z punktu widzenia politycznego. Przypomnijmy, że on poza tym, że uzbierał 160 tam parę punktów karnych za jazdę z nadmierną prędkością, no to jednak najgorszą rzeczą, która na nim ciąży, to jest sprawa tej firmy Vinci Neoklinik, w której on osobiście, nie to, że przez kogoś, tylko osobiście namawiał ludzi do tego, żeby skorzystali z pluripotencjalnych komórek macierzystych, dzięki którym będzie można leczyć raka i inne takie tam Alzheimera, jeszcze te takie najgorsze choroby, prawda?
1: Tak.
0: I to kosztowało ile? 80 tysięcy dolarów. I Mejza wtedy zapowiadał, że będzie rozprawa, że do sądu odda sprawę i tak dalej. Z tego co wiem, nie zrobił tego. I w związku z tym no to jest po prostu rzecz, która no, dyskwalifikuje, wydaje się, posła. Więc tutaj, a jeszcze w dodatku teraz on rozważał walkę freak fightową.
1: Tak, udział w walkach, w freak fightach tak zwanych. Natomiast panie redaktorze, patrzmy na to, no bo wspomina pan o tej historii bulwersującej bardzo, ale to było, nie pamiętam ile lat temu, ale na pewno już jakiś czas temu. Później przyszły te informacje o tych punktach, mandatach, tam chyba 17 niezapłaconych mandatów i przy zapowiedzi udziału we freak fightach jest taka decyzja. To też jest jakieś odwrócenie w ogóle jakiegoś porządku, moim zdaniem. Że ta decyzja powinna dawno temu zapaść.
0: No z całą pewnością, prawda? To znaczy jest kilku takich, takich posłów, czy właściwie posłów, którzy no po prostu naprawdę nie powinni zasiadać w parlamencie ze względu na... No i Kowalski też jest takim troszeczkę według mnie posłem. ze względu na taki swój

0: No, radykalizm posunięty już do granic, tak? To znaczy, on jeszcze przecież dosłownie parę dni temu, znaczy parę, no w czwartek, występował w Sejmie, prawda? I mówił o tej, że nie chcemy Tuska, nie chcemy Hennig-Kloski, i mówił, że to o rządach Tuska, mówił, że to jest tam 868 dni pychy niemieckiej, arogancji. Chcemy, żeby Polską rządzili Polacy. No to jest człowiek, który zbijał kapitał polityczny na takim nacjonalizmie najbardziej tępym i antyniemieckim takim przekazie,
1: To
0: prawda? To
1: panie
0: on był
1: redaktorze,
0: się.
1: bo 30 sekund nam zostało. Janusz Kowalski, czy to jest ten kierunek w stronę Grzegorza Brauna?
0: No myślę, że on by się tam świetnie nadawał. Tak, absolutnie. Wymarzony kandydat dla Grzegorza Brauna, który stawia na wszystko, co jest populistyczne i na wszystko, co jest nacjonalistyczne.
1: Panie redaktorze, przekonamy się, myślę, że w najbliższych
0: Tak.
1: tygodniach, jaka jest przyszłość tych polityków. Piotr Pacewicz, OKO.press, bardzo dziękuję za ten
0: Dziękuję serdecznie.
1: komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: A potem w Carrefourze?
8: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: W dniu szczególnym, w którym tak często mówi się o historii, my również zabierzemy Państwa w podróż w czasie.
12: Będziemy bowiem rozmawiać o sporcie czasów II Rzeczpospolitej, który był lustrem przemian politycznych, społecznych i kulturowych. A pomogą nam w tym znakomici goście profesor Robert Gawkowski oraz pisarz Grzegorz Kalinowski,
11: Michał Okoński
12: i Filip Jastrzębski.
11: Niedziela, 3 maja o 25.
12: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 11 nowych generałów i jednego nowego admirała ma od dzisiaj Wojsko Polskie. Awanse wręczył prezydent. Reakcja NATO na zapowiedź USA. Część amerykańskich żołnierzy ma być wycofanych z Niemiec. 15-latka nie

0: Żyje 40-letnia kobieta w szpitalu z poparzeniami. W domu w Łódzkiem wybuchł gaz. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta awanse generalskie. Karol Nawrocki na wniosek szefa MON-u mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
1: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
3: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
1: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Przed południem na Placu Zamkowym w Warszawie została podniesiona flaga państwowa na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki z żoną. Obserwowali to warszawiacy i turyści.
4: Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska tutaj. No na pewno jedno, czy biały kolor to jest czystość, niewinność między innymi, a czerwony no to między innymi krew, co rodacy wylali, żeby odzyskać niepodległość w ogóle, nie?
5: Miłość do Polski, do ojczyzny. Jak się jest młodym, trzeba umieć na pamięć hymn Polski, mieć miłość do ojczyzny, nie wyzywać nikogo, że na przykład jest z Ukrainy czy coś.
0: Flaga łączy, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W ogrodach swojej kancelarii szef rządu spotkał się z grupą dzieci, wręczył im flagi państwowe. Od 2004 roku 2 maja to Dzień Flagi. To święto ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 2 maja jest też obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. Kwatera główna NATO wyjaśnia z władzami Stanów Zjednoczonych szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Tak rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Alison Hart komentuje zapowiedzi, jakie płyną z Waszyngtonu. Administracja USA zamierza wycofać z Niemiec około 5000 swoich żołnierzy.
6: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Nastoletnia dziewczyna straciła życie, 40-letnia kobieta ma ciężkie poparzenia. Taki jest skutek wybuchu gazu w domu w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Informacje na ten temat zebrał Adam Łużyński z Polskiego Radia Łódź.
7: Przed południem w miejscowości Anielin, niedaleko Konopnicy w powiecie wieluńskim, doszło do wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych. Jak informują strażacy, powodem eksplozji była nieszczelność węża, w którym przepływał gaz. Na miejscu zginęła dziewczynka w wieku 15 lat. Ciężko poparzona została 40-letnia kobieta przebywająca w tym czasie w budynku. Bez dolegliwości medycznych wybuch przeżyła jedna osoba, którą ewakuowali strażacy.
0: W wyniku eksplozji budynek mieszkalny nie został mocno uszkodzony i nadaje się do zamieszkania. To trudna majówka dla alergików. Najmocniej o tej porze zwykle pylą trawy, brzoza i dąb. W powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzywy. Objawy bywają naprawdę uciążliwe, mówi lekarz dr Tomasz Karauda.
8: Dochodzi do nasilenia objawów takich jak kichanie, łzawienie oczu czy duszność, świszczący oddech u osób, które zmagają się z astmą alergiczną.
0: Jak dodaje alergolog Piotr Niedziałkowski, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, dlatego tak ważne jest rozpoznanie przyczyny.
9: zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu. Błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku, zwiększonej produkcji widzieliny.

0: i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa.
1: W sezonie pylenia warto pamiętać o kilku zasadach. Wietrzeć mieszkania wieczorem albo po deszczu, zmieniać ubrania po powrocie do domu i unikać suszenia upranych rzeczy na zewnątrz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Drugi dzień długiej majówki z wyśmienitą pogodą. Jest słonecznie i ciepło, od 23 do 27 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam niemal 16 stopni.
2: Klimat.
1: W Lubuskiem i na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest głównie umiarkowana, tak samo jak w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra. Jeszcze przez 3 godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca. W sumie z odnawialnych źródeł pochodzi 63%.
2: Klimat.
3: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Zajmiemy się dziś płacą minimalną w nowej odsłonie. Zmiany w tym zakresie nakazuje z jednej strony unijna dyrektywa, ale z drugiej także w naszym kraju pojawiają się propozycje nowych rozwiązań. Czy będą one wszystkie korzystniejsze dla pracowników, a może ulżą pracodawcom, którzy na wysoką płacę minimalną w zasadzie od lat narzekają? O tym porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi. Są nimi Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Aleksandra Borecka z Pracodawców RP. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Szanowni Państwo, więc tak, w zapowiedziach zmian w płacy minimalnej nie brakuje, bym powiedziała, takich haseł. Chciałabym je zacytować. Pracodawcy w końcu przestaną kombinować. Takie na przykład przeczytałam. To ja zapytam, na czym polegają te kombinacje, czy na zaliczaniu na przykład do płacy minimalnej nadgodzin, dodatków, jeżeli tak, to jakich? To taka trochę sugestia, ale może o coś innego zupełnie chodzi. Z drugiej strony, no to przecież też są wynagrodzenia, rozmaite dodatki. Grzegorz Sikora.
5: Chodzi o prostą, zasadniczą sprawę, o to, żeby wynagrodzenie zasadnicze było wynagrodzeniem zasadniczym, koniec, kropka.
4: No dobrze, a co z tymi dodatkami? One nie są wynagrodzeniami?
5: No są wynagrodzeniem, oczywiście, że także są składnikiem wynagrodzenia, natomiast jeśli rozmawiamy o tym, że o definicji wynagrodzenia zasadniczego, no to ono powinno być po prostu tym takim suchym, sformatowanym wymiarem wynagradzania bez ujmowania innych składników wynagrodzenia.
4: Jasne. Ja pamiętam swego czasu za pracę w porze nocnej. Była taka dyskusja, żeby to tam nie było zaliczane i to z tej było jakby sukcesem związkowym, to jest jasne. Ale czy nie ma w związku z tym obaw? Muszę tego dopytać ze strony związków zawodowych, że na przykład pracodawcy przestaną dawać pracownikom takie premie i jakieś inne dodatki, tak to nazwę. No za nadgodziny no to raczej muszą, no chociaż też można pokombinować, ale załóżmy, że przestaną po prostu jakoś tak dodatkowo gratyfikować, skoro nie będą mogli tego do płacy zasadniczej zaliczać.
5: Ja nie wiem, czy to jest pytanie o system wynagradzania, czy to jest pytanie o kwestię sytuacji na rynku pracy, sytuacji społeczno-gospodarczej w danym momencie i pewnego rodzaju też kultury zatrudnienia w Polsce, co do zasady, tak? Ja nie wiem, czy da się tak wszystko twardo opisać i czy da się do wszystkiego też pracodawców przymusić, jeśli będzie sytuacja na rynku pracy dobra, jeśli gospodarka będzie się rozwijać, no to myślę, że pracodawcy będą wynagradzać. Ja w ogóle nie chciałbym, żeby ta dyskusja została zepchnięta do takiego formatu, że związki zawodowe są przeciwko pracodawcom i uważają wszystkich pracodawców za potencjalnych złodziei i oszustów.
4: Nie, to ja tak podpytuję. Bo
5: tak nie jest. To znaczy, chodzi o to po prostu, że zawsze będą się zdarzać jakiegoś rodzaju dysfunkcje po obydwu stronach, zaznaczam, bo tu nie chodzi o to, że to jest jakaś sytuacja czarno-biała, że wszyscy pracownicy są super, a wszyscy pracodawcy są źli. Od tego z kolei, żeby w sposób, bym powiedział, normatywny regulować te relacje, czyli w jakiś sposób przeciwdziałać niesprawiedliwemu traktowaniu pracowników, są też sądy pracy. Ja myślę, że to też jest wątek, o którym należy tu powiedzieć, że my możemy sobie bardzo wiele ustaw w zakresie regulowania rynku pracy podjąć, natomiast ostatecznie, dopóki nie zrobimy porządku z sądami,

0: sądownictwem pracy, czy sądami pracy, żeby one działały po prostu sprawniej, żeby można było bardzo szybko pewne rzeczy w tym sądzie ustalić, no to będziemy zawsze mieli też trochę taką fikcję legislacyjną. Takie mam wrażenie.
1: No to tutaj sobie tak dopytam, że, bo nie chciałabym też z kolei, żebyśmy może, mam wrażenie, że to tak często w odbiorze wygląda, iż my tutaj mówiąc o tym, że o, pracodawca już nie będzie oszukiwał, o, pracodawca tutaj powinien mieć jakieś ograniczenia, to myślimy o pracodawcach prywatnych. A ja chciałam nawiązać do takiej sytuacji, która w Radzie Dialogu Społecznego była bardzo często omawiana. Chodziło o podmioty absolutnie, tak powiem, publiczne, z administracji publicznej, czy też wręcz państwowej. Tam
0: były. Albo samorządowe.
1: Samorządowe też, tak. To gdzie regułą było to, że do płacy minimalnej były włączane dodatki rozmaite. Czy to nadal występuje?
0: Tak. To znaczy,
1: te weterynaryjne inspekcje
0: inne? Znaczy generalnie znowu, żeby, bo nasi czytelnicy nie siedzą, mam wrażenie, tak
1: neurotycznie.
0: Nasi słuchacze, przepraszam, nie siedzą tak neurotycznie chyba w przepisach prawa, jak my tutaj, siedząc w tym studiu. Więc ja powiem wprost i krótko znowu. To znaczy, pracodawcy w sektorze finansów publicznych, w tym oczywiście w sferze samorządowej i w różnego rodzaju instytucjach, muszą mieć świadomość, że jeśli nadal będzie się na tych pracownikach oszczędzać i nadal będzie się stosować te wszystkie metody, to skutek będzie za chwilę taki, że wszyscy podejdziemy pod jakiś urząd i pocałujemy klamkę. Koniec historii, to się tak po prostu w pewnym momencie skończy. Dlatego i czy to będą triki tego typu stosowane w takim obszarze czy w innym, co do zasady chodzi o to, że mamy dzisiaj sytuację, w której sektor publiczny co do zasady nie stanowi żadnego imperatywu dla nowego pokolenia, jeśli chodzi o rynek pracy. Tyle. Jeśli to się nie zmieni i to nie stanie się atrakcyjną przestrzenią w zakresie chęci zatrudniania się tam i robienia kariery tak zwanej zawodowej, to reszta to są tylko didaskalia, bym powiedział.
1: No bo my tam oczywiście wiemy o tej stabilizacji, pewności zatrudnienia, a czasami braku innego zatrudnienia, szczególnie w tych mniejszych czasami miejscowościach takich, których no nie ma zbyt wielu firm, ale to jest jakby osobna już kwestia. Panie Aleksandro, to ja zapytam panią tak, bo pracodawcy to już ubolewają trochę nad tymi zmianami, że one mają wejść w życie. My czytamy stanowiska różnych organizacji z Rady Dialogu Społecznego, organizacji pracodawców, jest ich tam całkiem sporo, więc stanowisk też jest całkiem sporo. A mamy już końcówkę jakby prac w tym zakresie. Czy chodzi o to, że pracodawca, czy tak jakby jest zdanie waszych organizacji, będzie musiał po prostu naprawdę więcej pieniędzy przeznaczać na pensje pracowników i trochę, zaczepnie zapytam związki, ale zapytam teraz panią, jak pani ze swojej pozycji na ten temat by się wypowiedziała, czy będzie musiał zrezygnować z owych dodatków, czy jednak no to wszystko przyjmie. Ja bym powiedziała, z dobrodziejstwem inwentarza. Na tyle zakończę.
2: Zaczęłabym może od tego, że zgadzam się z tym, że my możemy sobie tworzyć naprawdę najmądrzejsze ustawy świata. Jeżeli sądownictwo nie będzie za tym nadążać, to ciężko będzie o respektowanie tego. Bo przede wszystkim my również zgadzamy się z tym, że jeżeli ktoś nie przestrzega prawa, to jest zwyczajnie nieuczciwa konkurencja wobec tych pracodawców, którzy jednak dokładają wszelkich starań, żeby jak najbardziej zmieścić się w granicach prawa. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o kwestie premii, tych zmian, które miałyby zajść w projekcie, to my przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że te zmiany cały czas się dzieją. Tempo zmian powoduje cały czas to, że trzeba w przedsiębiorstwach przeznaczać jeszcze więcej, zresztą nie tylko w przedsiębiorstwach, tak samo jest w podmiotach publicznych, coraz więcej zasobów i kadrowych, i finansowych na to, żeby dostosować się do tych nowych wymogów. I przykładowo w obecnym brzmieniu projektu pojawia się takie stopniowe, że tak powiem, uszczuplanie tego, czym byłaby ta właśnie, na czym opierałaby się płaca minimalna. No i musimy tutaj pamiętać o tym, że jeżeli mamy potem weryfikować, czy my dobrze ustaliliśmy te wskaźniki płacy minimalnej, czy będziemy je jakoś zmieniać, bo też to jest w ramach projektu ujęte, że będziemy weryfikować, czy mi w ogóle...
1: To za chwilę o tym,
2: tak,
1: za
2: tak,
1: chwilę.
2: To kwestia jest taka, że no, że te zmiany też kosztują i to nie tylko dużych przedsiębiorców. Największy problem to raz, że sfera publiczna, o której tutaj była mowa, a drugie, no to gro polskich przedsiębiorców to MŚP.
1: Ale wie pani co, ja zawsze w takich momentach mówię, już oddaję głos, mówię, że jeżeli nie będziemy prowadzić zmian, wprowadzać zmian, to też tych na lepsze nie wprowadzimy, więc jakby zawsze jednak te zmiany muszą być. Ja wiem, że przedsiębiorcy zawsze mówią o tej sytuacji konstant, że zmian by nie chcieli, no ale no niestety tak to już prawie jest, że żeby coś zmienić na lepsze nawet, to też trzeba zmienić po prostu, mówiąc brutalnie.
2: Oczywiście, że tak, to jest naturalne.

0: tylko pytanie o to, w jakim tempie, jakie zmiany i czy są one dostatecznie, że tak powiem, przedyskutowane, ale co jeszcze ważniejsze, czy one są niejako zapamiętane? W takim sensie, czy my pamiętamy po tych 3 latach, że tu nastąpiła jakaś zmiana i czy my na przykład dalej nie będziemy mówić za powiedzmy 4 lata, że na niekorzyść zmieniła się kwestia tego, jaki procent pracowników ma płacę minimalną, a tu się okazuje, że to mogło wynikać na przykład z innego czynnika, na przykład z tego, że nastąpiła taka zmiana, więc nie wiem, te pierwsze lata mogły na przykład tak wyglądać.
1: Zaraz przejdziemy do tych wielkości. Tutaj chciał coś w tej kwestii tak. Grzegorz Sikora.
2: Tak, bo ja słucham przedstawicielki strony pracodawców i chciałbym to jakoś też spiąć klamrą w tym sensie, że powiedzieć, że no to szkoda, że myśmy znowu nie mieli szansy na to, żeby jako strona społeczna się w tej sprawie porozumieć i wypracować najpierw wspólne stanowisko. To nie jest zarzut, bo
1: zawsze szkoda.
2: Tylko zobaczcie, jak to wszystko, w jaki sposób to się ułożyło, że tak naprawdę implementacja tej dyrektywy to jest taki argentyński serial. Ona już trwa od iluś lat, media piszą, że znowu nie ma tej implementacji i tak dalej, i tak dalej. Ministerstwo Finansów koresponduje z Ministerstwem Pracy, Ministerstwo Pracy z Ministerstwem Finansów i tak naprawdę mamy totalny chaos komunikacyjny. Nie mamy dywersyfikacji tego, co powinno być priorytetem w jakimś okresie czasu dla nas, jakby zasobem strategicznym, a gdyby było, po Polsce była po prostu taka najprościej rzecz ujmując sytuacja, że my spotykamy się z przedstawicielstwem na przykład właśnie Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy, my jako strona społeczna, i dajemy sobie, załóżmy, najpierw pół roku na wypracowanie mapy drogowej w tym zakresie, to tej rozmowy by dzisiaj po prostu nie było. Bo skąd się bierze
1: jej
2: dzisiaj...
1: Jej by nie było z innego powodu. Muszę o to dopytać. Czy czujecie się właśnie rozczarowani opóźnieniem pracy w zakresie? Jej by nie było, bo ona miała wejść od 2026 roku, a nie 27, jak zostało to przesunięte.
2: Nie, to jest, w ogóle to jest paradoks. Słuchajcie, to jest w ogóle paradoks polskiej debaty publicznej, polegający na tym, że dzisiaj rządzi tego typu ekipa, która na sztandarach niesie sztandary Unii Europejskiej, praworządności i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, że trzeba te standardy unijne wprowadzać w zakresie wynagrodzeń, no to się okazuje, że tu są pewne określone tak zwane kłopociki. W związku z tym jeszcze raz powtórzę, to mogło, niech pewne rzeczy sobie w Polsce nawet i trwają, w tym sensie, że dajmy sobie na pewne rzeczy czas, natomiast wykorzystajmy ten czas efektywnie, a moim zdaniem dzisiaj to, o czym pani powiedziała z pracodawców, że teraz następuje skrócenie tego wektora czasu, że dzisiaj się okazuje, że najpierw przesypialiśmy ten moment tej implementacji, a teraz jest wszystko robione w takim stylu właśnie, który będzie ostatecznie bić też w pracowników.
1: No ale to w 27 roku, jeśli wejdzie, a może znowu będzie odroczenie. I nie wejdzie na przykład, tylko będzie w 28, bo się okaże, że pracodawcom jest to na przykład niezbędne, żeby się przygotowali, żeby pozmieniali swoje systemy. Ja nie wiem, czy taka sytuacja nie nastąpi. No ale jeszcze mam inne pytanie, tak trochę przejdźmy do liczb. 4806 zł brutto, no to jest płaca minimalna. 10 lat temu, w 2016 roku, to wcale nie było tak strasznie dawno. Ja myślę, że możemy nawet sięgać pamięcią. 1850, ja pamiętam 840 zł. I to też naprawdę nie było w poprzednim pokoleniu. I to było kwoty brutto oczywiście, tak? No i w związku z tym widać wyraźnie, że ten wzrost w ostatniej dekadzie jest no bardzo duży. Ja tam chcę powiedzieć gigantyczny, ale jest on bardzo duży tak naprawdę. No i teraz to przecież spowodowało spłaszczenie wynagrodzenia w rozmaitych zespołach, tak, pracowników. Jedna osoba przychodzi do pracy, druga osoba pracuje 30 lat. I zarabiają tyle samo. Albo też jedna no, ma 25, a druga 35. Już żeby nie było, że między jakimiś kompletnie rozbieżnymi pokoleniami tutaj o tym rozmawiamy. I oni się czują w związku z tym w jakiś sposób, ja nie chcę powiedzieć dyskryminowani, ale gorzej traktowani poprzez to, że uważają, że mają większe doświadczenie, tak i tak dalej. Może zdobyli jakieś więcej kompetencji, powinni zarabiać więcej. Czy to się tak nie stanie jeszcze bardziej? Bo może teraz, skoro doszło do tego spłaszczenia, to można było te pewne grupy gratyfikować. Czy to między bajki włóżmy, bo gratyfikacje nie tak są kierowane? A to no, związkowca muszę o to zapytać, Grzegorz Sikora.
2: Pani redaktor, a czemu pani, mówiąc o tym tempie, nie powiedziała o tempie wzrostu inflacji? No bo mieliśmy też jakby to porównać.
1: No inflacja to tak sobie w górę i w dół, w górę i w dół, jest sinusoida. No,
2: ja zadam kilka pytań takich dodatkowych. Po pierwsze, czy w momencie, kiedy ta płaca minimalna wynosiła tam te 840, tak dobrze to zapamiętam, to około okolice 840 zł, czy wtedy w tym momencie ta płaca

0: minimalna pozwalała na minimum godnego życia? Nie.
1: No wtedy była mowa, że nie, że takie no mamy prekariat no i
0: właśnie,
1: tak dalej. Tak
0: no właśnie, no więc poszło. Kontekst jest zawsze istotny. W tym kontekście wtedy ta płaca nie miała nic wspólnego z płacą minimalną. To była jakaś płaca na przetrwanie, na jakiegoś rodzaju walkę o przetrwanie, bym powiedział. Następnie, teraz drugie pytanie. Jakie są silniki polskiego rozwoju gospodarczego? Wzrostu może gospodarczego?
1: Konsumpcja.
0: Konsumpcja prywatna.
1: A to nie jest za dobrze.
0: Ja nie mówię, że to jest dobrze, nie mówię, że to jest źle, ale takie są fakty. I teraz trzecia kwestia, to jest kwestia odniesienia się teraz w teraźniejszości. W jakim kontekście my rozmawiamy o płacy minimalnej w odniesieniu do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Bo ja rozumiem, tak? Ten argument, no że rzeczywiście ta płaca nam wzrosła i ona dzisiaj zaczyna pewnie część przedsiębiorstw trochę boleć. Boli tych, którzy są w piątym decylu wynagrodzeń i chcieliby być w szóstym albo w siódmym. Zgadzam się. Tylko też bądźmy uczciwi. No powiedzmy też, że mamy dzisiaj najdroższe, najwyższe koszty energii dla przedsiębiorstw w Europie. Może jakby od tej strony powinniśmy też popatrzeć na to, jakie są inne koszty prowadzenia działalności, bo za chwilę sprowadzimy znowu kwestię wszelkich barier dla przedsiębiorstw, dla rozwoju przedsiębiorstw, bo trzeba ludziom płacić wysoką płacę minimalną. No okej, ale są też inne elementy, które dzisiaj dobijają polskie przedsiębiorstwa i może należałoby na to popatrzeć, tak bym powiedział, holistycznie bardziej, niż tylko przez pryzmat tego takiego staropolskiego paradygmatu pod tytułem, jak coś przeszkadza przedsiębiorcom, to wysokie wynagrodzenia.
1: Zaraz pan powie, że to nie koszt, a inwestycja, rozumiem, to poszedł
0: rząd. Bez przesady, jakby chodzi tylko i wyłącznie o to, że my mamy, że mnie to naprawdę dziwi, że my mamy dzisiaj w końcu sytuację, dorobiliśmy się tego wspólną pracą w jakimś stopniu też i pewnego, to jest też efekt dialogu społecznego w jakimś stopniu, że doszliśmy w końcu do takiego momentu, że ta płaca minimalna naprawdę staje się takim, bym powiedział, czymś takim naprawdę europejskim w odniesieniu do tego, jak to wygląda w Europie. Że to jest naprawdę element pewnej zdobyczy, jeśli chodzi o standard europejski.
1: No to...
0: I teraz chodzi o to, że co zrobić natomiast z tym wypłaszczeniem. Mhm. To znaczy przede wszystkim dopóki moim zdaniem nie będzie debaty na temat strategii rozwoju gospodarczego i tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość inwestycji, no bo te inwestycje są na dosyć niskim poziomie
1: prywatnym. Chciałam powiedzieć o tym, druga noga właśnie.
0: Tak, te niskie inwestycje prywatne, dosyć utrudniony dostęp do kapitału. Też trzeba o tym powiedzieć i on będzie teraz pewnie znowu trudniejszy ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.
1: To do tego czasu będą się wypłaszczać wynagrodzenia?
0: No to pani redaktor, a kolejna sprawa to są rokowania zbiorowe. I o tym już rozmawiamy, przecież tysiąc razy już o tym mówiliśmy, że może trzeba pomyśleć o rozwoju, jeśli chodzi o rokowania zbiorowe. Natomiast też popatrzmy przez pryzmat tego, w jakiej dzisiaj sytuacji społeczno-gospodarczej jesteśmy. Bo ja zadam jedno pytanie. Jak sobie popatrzymy na tempo wzrostu inflacji w czasie 2020-2024 i teraz byśmy popatrzyli na to, że nawet gdyby ta płaca minimalna rosła tylko i wyłącznie w tempie wzrostu tej inflacji, no to bądźmy uczciwi, przecież jeśli ktoś dzisiaj by zarabiał tą płacę minimalną, to nadal byłby w sytuacji, w której jego wynagrodzenie nie pozwalałoby na normalne życie, po prostu.
1: No tak, bo to jest takie liczenie, oczywiście, jeżeli byśmy liczyli procentową inflację, to nie, bo powinniśmy zwrócić uwagę na skumulowaną inflację z ostatnich lat i tam nam wychodzi po prostu 40% tam wyszło. Teraz już będzie ponad, bo czas trochę płynie. Tak ja mówię po tym okresie 4 lat wzrostu. No dobrze, ale proszę państwa, coś nie zagrało jednak, tak mi się wydaje, z tymi minimalnymi wynagrodzeniami. No bo skoro 4 lata temu na wynagrodzeniach minimalnych pracowało 1,3 miliona osób, a teraz się te cyferki odwróciły i wyszło 3,6 miliona, no to za moment dojdziemy do sytuacji, w których wynagrodzenie minimalne stanie się medianą.
0: I prawie już tak jest.
1: No właśnie. I teraz tak. A jeszcze do tego będziemy waloryzować automatycznie płacę minimalną, bo taki pomysł też powstał, żeby ją automatycznie co roku podwyższać. No, trochę
0: w okolicach 55%.
1: Trochę mnie tu, tak, ale trochę mnie tu dziwi, że o wskaźnik inflacji, dlatego że w tej chwili też wskaźnik inflacji jest jednym z punktów, więc to uzasadnienie trochę do mnie nie przemawia, bo już to się dzieje w tej chwili. No ale powiedzmy, chodzi o ten automatyzm. No to czy właśnie taka sytuacja się nie stanie? To punkt pierwszy.

0: drugi, który od razu zadaję, najpierw do pani Aleksandry, ale potem od razu pana Grzegorza. Czy to nie odbiera Radzie Dialogu Społecznego kompetencji do prowadzenia negocjacji, konsultacji, ustalania w najlepszym przypadku przez Radę Dialogu Społecznego płacy minimalnej, co jest jej bardzo ważną kompetencją? Pani Aleksandro.
1: Na początku chciałam się odnieść do fragmentu, który pan poruszył. Tak, to prawda, są również inne kwestie, które obciążają przedsiębiorców, polskich pracodawców, przez które no, ciężko jest, że tak powiem, pozwolić sobie na szczególnie wysokie wynagrodzenia dla pracowników. No ale pytanie, czy najpierw nie powinniśmy tego zniwelować, żeby było nas stać na te dobre wynagrodzenia dla polskich pracowników?
0: Ale bo nie inaczej... na wszystko mamy wpływ, nie, my nie możemy oczywiście pewne rzeczy zniwelować, niestety.
1: No właśnie, to, no i to jest druga kwestia. No nie możemy tak sobie po prostu, no to... Dlatego to jest tak wielowątkowa sprawa, ale wracając do Rady Dialogu Społecznego...
0: Wracając może do tej najpierw kwestii, że tak wiele osób pracuje na płacy minimalnej, bo to jest działanie po prostu pracodawców takie, a nie inne.
1: Tak, oczywiście. Jednak z czego to wynika? Dlatego, że zwyczajnie pracodawców nie jest stać, żeby zaoferować więcej. Czasem ta płaca minimalna już jest absolutnym maksimum.
0: To słyszeliśmy. Ile lat?
1: Domyślam się, że to jest... Znaczy, ale to... No, znowu, jeżeli mówimy o warszawskich dużych przedsiębiorstwach, no to faktycznie możemy mówić, że... No ale też to nie jest kwestia dużych warszawskich przedsiębiorstw. Mówimy o całej Polsce, nie mówimy tylko o Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. Po prostu takiego piekarza z mniejszej miejscowości, pozwolenie sobie na to, żeby on zatrudnił więcej osób, no może być trudne, jeżeli musi za każdym razem tą chociaż minimalną zapewnić.
0: Tylko, że to nam nadal różnicuje wtedy kraj. Na Polskę, A, B, C, na ludzi biednych i bogatych, zależnie od tego, gdzie mieszkają. No. Nawet jeśli mają takie same kompetencje i kwalifikacje, na przykład owego piekarza w dużym mieście i w małym.
1: No jeżeli będziemy, no to ustalmy ją na takim poziomie, żeby ona była właśnie dostępna dla całego państwa, a nie żeby była skoncentrowana tylko na tych dużych przedsiębiorstwach i często też z pominięciem, co było tutaj już mówione, urzędów publicznych, bo to nie jest kwestia tylko polskich przedsiębiorców.
0: Ale mi się nie wydaje, że płaca minimalna ustalamy dopasowując do możliwości większych i mniejszych przedsiębiorców. My to opieramy na relacji do przeciętnego wynagrodzenia, zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zupełnie inne są jakby podstawy.
1: Tak, i tutaj przechodzimy właśnie do kwestii Rady Dialogu Społecznego i do tej, do tego, o czym tutaj wcześniej było wspominane, o tym jednoznacznym wskaźniku. No bo możemy opierać się na tym, że wybierzemy sobie jeden wskaźnik i kierujmy się nim, niezależnie od wszystkiego, no ale pomija to bardzo wiele aspektów, które są poruszane właśnie w ramach dialogu, negocjacji właśnie w czerwcu, lipcu każdego roku, czyli no inne wskaźniki, no bo to nie jest tylko kwestia inflacji, tylko kwestia PKB, ale właśnie też specyfiki naszego rynku tutejszego, tego co ludzie kupują, tego jakie są zmiany na tym rynku, jakie są zapowiedzi.
0: No ale to wiemy, no ale jeżeli będzie automatyzm, to rozumiem, że nie będzie rozmowy.
1: No właśnie. I
0: powinniście protestować przeciwko
1: takiemu
0: rozwiązaniu.
1: No nie, absolutnie. Kultura dialogu społecznego w demokratycznym państwie prawa powinna być jak najbardziej kształtowana i to jest ta przestrzeń, w której, że tak powiem, no, pokazujemy niejako całemu społeczeństwu, że to nie jest tylko, że decyzje o was to nie jest tylko jakieś tabelki, jakieś proste wyliczenie ekonomistów, no bo umówmy się, no znaczy może nie, że proste, no ale to jest jednoznaczny wskaźnik jakiś, tak? Tylko to jest cała masa różnych czynników, które są brane pod uwagę w takim gremium, które reprezentuje, no że tak powiem, wszystkie zainteresowane strony.
0: Tylko problemem jest to, że to gremium nigdy nie potrafi dojść do porozumienia. Jeden raz w historii pamiętam, bo jakby doszło, mielibyśmy argumenty, a tak po prostu brak tych argumentów.
1: Też pozwolę to zbić,
0: To nie ma co zbijać,
1: znaczy, to
0: jest fakt.
1: To są fakty, ale czy naprawdę to powoduje to, żebyśmy nie rozmawiali, chociaż nie próbowali?
0: Nie, no, tylko trudno się, po prostu mieć takie argumenty, że w naszej dyskusji jesteśmy konstruktywni, bo nie jesteśmy. No po prostu problem na tym polega. To teraz Grzegorz Sikora, bo właśnie te 55% chciałam się do tego nawiązać, bo tam jest też tak powiedziane w tym pomyśle, że jeżeli inflacja będzie niższa, no to tutaj zastosowanie znajdzie taki mechanizm, że właśnie ta płaca minimalna będzie powiązana ze średnim wynagrodzeniem, no i zawsze ma wynosić co najmniej 55% prognozowanej średniej krajowej. No i świetnie, ale znów stwierdzę to samo, czyli bez negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Mechanizm wejdzie w życie. Wasza kompetencja.
2: Myśmy walczyli o te 55% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

0: Wy myśmy o tym wielokrotnie mówili.
1: Tak.
0: I to nie jest nic nowego. Ja bym tak egotycznie do tego nie podchodził. że teraz nam, prawda, ktoś tam, jakiś zamach następuje na dialog społeczny, dlatego że to jest jakaś znowu systemowa zdobycz. Jeśli będziemy mieli 55% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, oczywistym jest, że my byśmy, po to zresztą jest też powołana Rada Fiskalna, przypominam. Więc te dwa elementy powinny ze sobą, te dwa obszary powinny się ze sobą komunikować, monitorować kwestię tego, jak wygląda wzrost gospodarczy, co można ewentualnie zmienić, bo uważam, że tego typu dokument, jak ustawa, która będzie regulować minimalne wynagrodzenie, ona po prostu powinna w ramach dialogu społecznego podlegać pewnym przeglądom po prostu i to jest okej.
1: To przewiduje ta dyrektywa parlamentu o adekwatnych wynagrodzeniach co 4 lata.
0: No, dokładnie, bo teraz tak, czy dialogiem jest to, że my się co roku, słuchajcie, no bądźmy znowu szczerzy i uczciwi, czy dialogiem jest to, że my przychodzimy do zespołu, do spraw budżetu wynagrodzeń świadczeń socjalnych, ja jestem
1: członkiem
0: tego zespołu.
1: Swoje.
0: Każdy mówi swoje, po czym przychodzi pani wiceminister finansów, mówi, że się nic nie da zrobić i wychodzi. I nie wiem, czy to jest dialog.
1: Ale i przede wszystkim mówi, że ponieważ żeście się nie dogadali, to teraz my ustalimy.
0: Ale jest jeszcze jedna rzecz.
2: Tak, ale czy nie sugeruje się, ale też słucha tych rozmów, że tak powiem, i może wyciągnąć jakieś wnioski, nawet jeżeli się ostatecznie, że tak powiem, nie porozumiemy.
0: Powinniśmy mieć wpływ jako strona społeczna na to, żeby mieć wpływ na przegląd, na skutek przeglądu tej ustawy. To jest realny dialog. Natomiast ja powiem jeszcze na końcu jedną rzecz. Już ostatnie zdanie, tak. Ja bym najbardziej to wolał, żeby dana branża kształtowała wynagrodzenia ze swoim branżowym
1: układy
0: pracodawcą.
1: Układy zbiorowe pracy.
0: To byłby prawdziwy dialog w demokratycznym państwie prawa. Dziękuję
1: pracodawcy
0: bardzo.
1: Nie bardzo za tymi układami zbiorowymi pracy są w naszym kraju. No to jest prawda. Może się to zmieni. Te przeglądy co 4 lata też pewnie jakąś nadzieją są. Tak, żeśmy się zagadali i muszę państwu podziękować. Okazuje się, że ta płaca zawsze trochę jednak emocji wzbudzi. Aleksandra Borecka, pracodawcy RP i Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych.
0: Dziękuję bardzo.
1: Byli gośćmi audycji Kapitał i Praca. Dziękuję państwu. Ja zapraszam za tydzień na kolejną. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca. Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: W najbliższą niedzielę w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, trzeciomajowej opowie historyk, profesor Janusz Odziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
12: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
11: Zaczynamy w niedzielę 3 maja, krótko po godzinie 14. Ewa Wasążnik. Zapraszam.
9: Autopromocja.
1: Z
13: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24.

0: jest sobota, 2 maja. Piękna, słoneczna pogoda, jak patrzę na właśnie mapę pogody, od 16 stopni na Podhalu i to jest takie jedyne miejsce, gdzie ta temperatura jest poniżej 20 stopni. 20 stopni na Podkarpaciu, 21 na Lubelszczyźnie, 25 na przeważającym obszarze kraju, bo to i Mazowsze, i Kujawy, i Wielkopolska, i Pomorze Zachodnie, a 27 stopni na ziemi lubuskiej. Jest 15:36. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A teraz będziemy rozmawiać o pomaganiu. Gościem Polskiego Radia 24 jest Izabela Żbikowska, Fundacja Human Dog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: O pomaganiu będziemy rozmawiać w kilku aspektach, bo na pewno będę chciała porozmawiać o waszych prowadzonych akcjach. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy o sytuacji w Strefie Gazy w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy te alarmujące sygnały o głodzie. Do tego oczywiście przejdziemy, ale zacznijmy od projektu Na Pierwszej Linii, który ma pomóc zrozumieć, jak naprawdę działa pomaganie w czasie kryzysów. Proszę powiedzieć, o co chodzi?
2: Jasne, myślę, że świetnym przykładem będzie powódź, która zniszczyła południe Polski w 2024 roku. Tutaj na południu wciąż jest to takie traumatyczne wspomnienie. Nie ma się co dziwić, bo tysiące osób straciło swój dom. Wówczas też było takie pospolite ruszenie, w czym jesteśmy jako naród naprawdę świetni. Tyle, że część osób zapamiętała z tego jakby pierwsze komunikaty z powodzi i gdzieś utrwaliło mi się w pamięci, że powodzianie, czyli osoby tutaj na południu Polski są bez dostępu do wody czy do żywności. I mimo tego, że fala powodziowa przechodziła przez kilka godzin, to potem jeszcze tygodnie później po tej fali powodziowej zalewana z kolei fala dostaw butelkowanej wody, która przecież tutaj jest na południu, była wciąż jest dostępna. Czy pamiętamy tira, który przyjechał z Pomorza, wypełnionego chlebem i też to było kilka tygodni już po przejściu fali powodziowej. I jakby wiemy, z czego się to wzięło, z tych odruchów serca i z konieczności, że musimy działać, musimy coś zrobić. Tyle, że w tym kryzysie jakby ta pomoc rzeczowa, no ona nie była potrzebna, tak? No bo tutaj już na południu działały przecież piekarnie. Warto było kupować chleb od lokalnych dostawców, żeby pobudzić gospodarkę, żeby pomóc nawet niektórym podnieść się po tej katastrofie. No i też jak przyjechał tir wypełniony chlebem, a ludzie tu nie cierpieli głodu, to też było pytanie, co z tym chlebem zrobić tak naprawdę. I wolontariusze czy pracownicy humanitarni zamiast skupić się na bieżących zadaniach, to musieli się zastanowić, co zrobić z tym chlebem, żeby tej pomocy nie zmarnować. I stąd nasz projekt, po to, żeby pokazać, że to pomaganie i ten zryw serca to świetna rzecz, ale trochę się dowiedzmy, trochę ukierunkujmy nasze działanie, bo wtedy będzie jeszcze lepiej. Wtedy nie będziemy marnować środków i energii, a za to będziemy mogli pomóc naprawdę super skutecznie.
0: W jaki sposób chcecie edukować o tym, jak pomagać, żeby to robić skutecznie? Bo to, co pani wspomniałam, rzeczywiście, to mam takie wrażenie, że to jest nasza cecha narodowa, że potrafimy reagować w przypadku sytuacji kryzysowych. Tak było we wrześniu 2024 roku, kiedy no, powódź zalała południowo-zachodnią Polskę. Tak było przecież w 2022 roku, kiedy otworzyliśmy serca po tym, jak Rosjanie rozpoczęli tę pełnoskalową agresję na Ukrainę i wielu uchodźców dotarło do Polski. Proszę powiedzieć, jak pomagać, żeby to było skuteczne?
2: To tutaj usłyszałam dwa pytania, czyli jak my chcemy edukować i jak pomagać. To jest bardzo prostą ścieżką jest zajrzenie na nasze social media. Wystarczy wpisać Human Dots w Google i przejść do któregoś z naszych profilów i tam będą krótkie wideo, które będą pokazywały historię pomagania i ona będziemy ją rozkładać na czynniki pierwsze. W zasadzie już to robimy, już te wideo się pokazują i omawiamy przykłady dobrej, skutecznej pomocy, dobrej, czyli mam na myśli, że ona była skuteczna, czyli odpowiadała na potrzeby ludzi.

0: i tej, która była nietrafiona. I po majówce jeszcze zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie do tego będą takie karty, bym powiedziała, edukacyjne, gdzie będziemy te przykłady tak nieco szerzej omawiać, no bo rolki czy te krótkie wideo nie wyczerpują tematu, więc osoby, które wolą czytać niż oglądać albo które chciałyby pogłębić swoją wiedzę, to też jak najbardziej zapraszamy. No i jeszcze pod koniec maja, łącząc nasze działania, że chcemy, żeby one były jak najbardziej spójne, to bazując na tym, że mamy taki program edukacyjny, w którym uczestniczy już 10 uczelni wyższych w naszym kraju, to i ten program jest wspierany przez podręcznik multimedialny, czyli coś do czytania, ale też do słuchania, bo mamy audiobooka, to w tym podręczniku w maju umieścimy też osobny rozdział o pomocy humanitarnej osadzonej w zrównoważonym rozwoju, czyli w zasadzie takiej skutecznej, bo o tym mówi zrównoważony rozwój. Więc tu już odesłałam do naszych social mediach, tam będą różne formy tej edukacji, każdy może wybrać coś dla siebie. A jak skutecznie pomagać? Myślę, że podstawowym pytaniem jest to, żeby sobie zadać, jeżeli chcemy działać, czy moja pomoc jest potrzebna. Od tego należy wyjść, tak? Bo my, jak dzieje się kryzys, mamy odruch serca, mamy takie poczucie, że coś chcemy zrobić, coś musimy zrobić, to jest genialne i to należy pielęgnować. Jak
1: ale roślinę. Nie pytamy potrzebujących, czego oni oczekują.
0: No właśnie, bo to, że my chcemy coś zrobić dla nich, to jedna sprawa. A druga sprawa to jest, żeby konieczność dowiedzenia się tego, czego ci te osoby, które doświadczają jakiegoś kryzysu, no bo wspomniała pani też sytuację 22 roku, która jest fenomenem na skalę świata, bo Polacy się tak dobrze zachowali, że w Polsce nie powstały obozy dla uchodźców. A z drugiej strony było wtedy też, w pewnych momentach było gorąco, tak? No bo jakby trudno było zapanować nad tym wszystkim, nad emocjami. Niemniej należy pielęgnować naszą świetną cechę. Ja jestem z niej dumna i dumna jestem z tego, że jestem Polką i mamy takie coś w sobie. Warto jednak sprawdzić, czego te osoby potrzebują, a jeśli nie wiemy gdzie, to pierwszą opcją jest spojrzenie na organizacje, które się tym na co dzień zajmują. To jest nasza praca, my jesteśmy w tym ekspertami i niekoniecznie oczywiście duże organizacje jak najbardziej, które wszyscy znamy, ale też być może powinniśmy poznać nasze lokalne organizacje, tak? Bo tutaj na przykład przy powodzi w 2024 Human Doc jest z Opola i to my jako jedna z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwsza organizacja humanitarna, byliśmy tam na miejscu, bo mamy blisko. I to my udzieliliśmy tej pierwszej pomocy i my byliśmy na miejscu, znaliśmy te, wiedzieliśmy jak się poruszać jakby po terenie. Mieliśmy tu swoje struktury, mieliśmy blisko magazyn, więc to wszystko się jakby układało w jedną całość, bo nie musieliśmy czekać na przykład na transport rzeczy z drugiego końca Polski, żeby zacząć pomagać, bo byliśmy na miejscu. I na przykład właśnie z tego względu, jak organizowaliśmy pomoc humanitarną dla Gazy, zresztą ona wciąż trwa i wciąż jakby działa w ten sam sposób, to zamiast wysyłać, nie wiem, ciężarówki z pomocą, z żywnością, z wodą do Gazy z Polski, to my nawiązaliśmy relację z transparentną organizacją, która działa tam na miejscu, zna lokalne konteksty, wie jak się tam poruszać. A w Polsce zorganizowaliśmy zrzutkę i dzięki temu możemy zasilać tamtą organizację, która za zebrane przez nas pieniądze kupuje odpowiednie rzeczy. Wodę kupuje zresztą w Gazie, tam są destylarnie wody. Mąkę poza granicami Gazy, ale dostarcza ją szybko, znaczy na tyle oczywiście tam sytuacja jest skomplikowana, ale najszybciej jak to możliwe. No i jeszcze oni znają teren, znają ludzi. To są ludzie stamtąd i inni im ufają i oni nie dość, że potrafią się poruszać po tym miejscu, który dla nas z zewnątrz byłby dosyć trudny, to jeszcze wiedzą, gdzie dotrzeć, żadna pomoc jeszcze nie dotarła. I dzięki temu na przykład dotarli do namiotu, gdzie była właśnie osoba po wybuchu, która straciła kończyny i ona na przykład nie mogła podejść do żadnej innej miejsca, gdzie dystrybuowano żywność, bo nie była w stanie.
1: Bo nie miała takiej możliwości.
0: Dokładnie, więc na tym polega właśnie różnica.
1: Pani Izabelo, proszę powiedzieć, bo czy można to tak ukrócić, że dużo łatwiej przekazać pieniądze, vouchery niż dary rzeczowe?
0: Powiem tak, zdecydowanie my jako

0: że tak powiem, jeśli nie pracujemy w organizacji humanitarnej, to z punktu widzenia pomocy zdecydowanie najlepszym działaniem, jakie możemy podjąć, to jest wpłata i zasilenie działań humanitarnych. Bo są takie sytuacje, gdzie ta pomoc rzeczowa rzeczywiście się przydaje, ale zdecydowanie częściej najlepiej działają po prostu fundusze, które zasilają konkretną pomoc w danym miejscu. Tym bardziej, że te potrzeby bardzo szybko się zmieniają. W powodzi w 2004 to były po prostu zmiany wręcz nie tylko z dnia na dzień, ale wręcz rano było potrzebne, nie wiem, kalosze, a po południu już nie, bo się okazało, że ten szlam jest na tyle szybko sprzątany. Więc jeżeli nie pracujemy w pomocy humanitarnej, nie zajmujemy się tym zawodowo, to zdecydowanie zbiórki, znaczy wpłaty pieniężne są najlepszym sposobem i one są najlepsze dla osób, które potrzebują pomocy, bo wtedy ta dystrybucja potrzeb jest jak najszybsza. Tak? Organizacje pomocowe wiedzą, bo robią tak naprawdę takie coś, co się nazywa assessment needs, czyli pytają, są na miejscu i pytają, co trzeba, czego tutaj potrzebujecie i na bazie tego kupują czy dostarczają te rzeczy albo przekazują vouchery czy bony dla osób, które doświadczyły kryzysu. Też oczywiście po wcześniejszej weryfikacji i to jest świetna forma pomocy, bo ona wspiera lokalną gospodarkę, no i przede wszystkim pomaga osobom, które doświadczyły kryzysu, poczuć na nowo sprawczość, tak? Bo oni dostają jakąś kwotę do wydania i sami wiedzą, czego im najlepiej potrzeba. To też się bardzo sprawdzało przy powodzi w 2024 roku. Też tak działaliśmy i to naprawdę był super pomysł.
1: Także... I teraz bardzo kluczowa sprawa, jak sprawdzać różnego rodzaju zbiórki. No, w ubiegłym tygodniu w tragicznym wypadku zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, znany ze swojej działalności pomocowej. I od razu w sieci niestety pojawiły się informacje o fałszywych zbiórkach różnego rodzaju. Zastanawiam się, no, czy jest taki sposób, no bo to wszystko, tak jak pani mówi, dzieje się z naszego takiego odruchu serca. My reagujemy na jakąś sytuację tragiczną i to jest też, że działamy też na jakichś emocjach, prawda? Bo zupełnie inaczej podchodzimy, kiedy racjonalnie patrzymy na to, co się dzieje, a jeżeli jesteśmy pod wpływem emocji, to dużo łatwiej dajemy się nabrać. No właśnie, i teraz jak to zrobić, żeby nie dać się oszukać? No bo tutaj wracamy do tej dyskusji. Czy dary rzeczowe, tak? Czy zbiórki pieniędzy?
0: To ja jednak wciąż powtarzam. Jeśli nie pracujemy w organizacji pomocowej, to dary pieniężne. Będę się tego trzymać.
1: Tylko sprawdzać właśnie źródła, to jest kluczowe.
0: Dokładnie. Sprawdzać organizację czy zrzutkę. I teraz powiem tak. Dobra wiadomość jest taka, że w tych serwisach pomocowych zrzutka.pl czy inne, no wszystkie one mają te same mechanizmy. Jak już kwota przekracza pewien próg, nie wiem które, znaczy nie wiem jaki, bo to jest różne dla różnych tych stron, to potem oni też się zajmują weryfikacją tego, na co będą te pieniądze wydane. To jest pierwszy mechanizm zabezpieczający. Ale jeśli te zbiórki, zrzutki są nieco mniejsze, na kilkanaście tysięcy złotych, to warto sprawdzić przede wszystkim to, jak ona jest opisana. Bo jeżeli tam jest, zbieram na chorego pieska, czy nie wiem, zbieram na chore dziecko, to tam nie ma żadnych informacji. A jeżeli jest podany jakiś opis, gdzie zbieram na chorego psa, czy no może nie, może trzymajmy się ludzi, zbieram na chorego chłopca, którego leczenie kosztuje tyle i tyle miesięcznie i jest zdjęcie rachunku, a ta zrzutka ma służyć temu i temu celowi, czyli ona jest jakaś, tak? To nie jest, że zbieram na chorego chłopca i potem nie wiadomo, na co przeznaczymy te pieniądze. To im więcej informacji, im to ma taką lepszą strukturę, czyli my wiemy, co się stanie z każdą złotówką, tym lepiej. Oczywiście możemy też sprawdzić historię danej organizacji albo historię osoby, która zakłada zrzutkę, czy oni mają jakieś doświadczenie, czy oni już wcześniej prowadzili jakieś zrzutki, czy na coś zbierali. Jeśli tak, to co się z tym stało? Dzisiaj w dobie social mediów naprawdę wystarczy wpisać nazwę albo nawet imię, nazwisko danej osoby i zobaczyć, co się wyświetla. To nie zajmuje dużo czasu. No, więc polecam takie kilka chwil zastanowienia. A jeśli mamy wątpliwości,

0: wątpliwości co do jakiejś zrzutki, no to trzymajmy się tych wątpliwości. Jeśli coś wygląda za dobrze...
1: Tak, jeżeli zapala nam się jakaś czerwona lampka, no to znaczy, że, tak, że coś musi być nie tak. Oczywiście ten ubiegły weekend to było szaleństwo totalne związane ze zbiórką Łatwo Ganga, ten 9-dniowy stream, zwłaszcza w ten ostatni weekend,

0: to patrzy, co wywołało takie poruszenie i mobilizację ludzi, żeby pomóc? No bo to też było, no to była taka podobna trochę historia, tak jak otworzyliśmy, prawda, serca w 2022 roku. Tak samo jak w 2024 przy okazji powodzi. Pani też tam była na miejscu, pani mówi, Opolszczyzna to jest region waszej organizacji. Co tutaj zadziałało?
1: Znaczy, przyznam, że ta zbiórka będzie pewnie analizowana i będzie przedmiotem nie jednej, nie tylko pracy magisterskiej, ale myślę, że również doktorskiej rozprawy. Myślę, przede wszystkim gratuluję pomysłu, bo to było bardzo odważne. Natomiast proszę właśnie spojrzeć na ten mechanizm. Ona trwała, znaczy miała trwać 9 dni, trwała troszeczkę dłużej, ale ten boom zaczął się już pod koniec i wydaje mi się, że to był efekt kuli śnieżnej, że twórca i potem wspierające go osoby, każda z nich dołączając się, pociągała za sobą kolejne, że tak powiem, fanów, kolejne osoby, które zaczynały wierzyć w tę akcję i też dobrze się nią bawić, bo to było widać, że wszyscy, znaczy nie powiem, że wszyscy, bo ja tego nie widziałam jakby całości,
0: tak.
1: Ale z tego, co mogłam zaobserwować, to osoby, które tam były, autentycznie się dobrze bawiły tą akcją. I też ta autentyczność w ogóle twórcy, jego przekonania, że to zadziała, to też było widać. Więc ja myślę, że tutaj suma kilku wypadkowych, czyli brawurowy pomysł, którego jeszcze wcześniej nie było, świetny cel i lawina śnieżna, gdzie kolejne duże nazwiska zaczęły dołączać. No i też warto zwrócić uwagę na to, że ta akcja nie została zapoczątkowana przez osobę jakby znikąd, tak? Być może część z nas nie kojarzy Łatwoganga, okej, okay, ale jeżeli wpiszemy go w wyszukiwarkę, to się okazuje, że to jest jednak osoba, która ma za sobą sporo akcji i jest jakby w przestrzeni
0: tak,
1: medialnej.
0: W tej przestrzeni internetowej jest bardzo,
1: dokładnie,
0: bardzo popularna.
1: Dokładnie tak.
0: Chciałabym wrócić do sytuacji w Strefie Gazy. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w ubiegłym roku, kiedy no, codziennie docierały do nas kolejne informacje o tym, co dzieje się w Strefie Gazy. I trochę to tak jest, tak jak w przypadku z powodzią, która za nami, ale przecież odbudowywanie domów to jest kwestia wielu lat. Jak coś schodzi z pierwszych stron gazet, to trochę o tym zapominamy. Co teraz dzieje się w Strefie Gazy? Bo mówi pani, że cały czas ta zbiórka i wasza akcja Misja Gaza trwa. Jak to teraz wygląda? Czy tam pomoc dociera?
1: To znaczy tak, wciąż jest bardzo trudno i sytuacja jest tak samo katastrofalna. Nasze działania jakby polegają na tym samym, czyli nawiązywaniu i utrzymywaniu tych relacji z organizacjami, które, bo teraz już to nie jest jedna organizacja, ale dwie, które tam działają na miejscu. Ta pomoc nie jest łatwa. I jakby niestety nie mam po prostu dobrych wiadomości. Jest tak samo, jak było. Czy nawet, znaczy trudno mi powiedzieć, czy gorzej, ale na pewno nie możemy powiedzieć o tym, że no nie, no jest po prostu tragicznie, tak? Więc i na tym też polega pomoc humanitarna, ta skuteczna, że nawet jak media już nie mówią o... Przepraszam, że teraz akurat wspomniałam o mediach, ale no, tak to działa, że jeżeli media coś naświetlają, to cała uwaga świata też kieruje tam swoją uwagę i jakby kryzys zaczyna być w pewien sposób dostrzeżony i zasilony, to znaczy wsparty przez ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się pomocą. A kiedy już ta uwaga minie, no to organizacje humanitarne wciąż działają, wciąż robią swoją robotę, ale zdecydowanie trudniej, bo pani teraz wspomina o Gazie, a ja wspomnę jeszcze o Sudanie, o którym zupełnie już tak, nie mówimy, przynajmniej w
0: oczywiście.
1: Polsce. No, mamy weekend majowy, a ja tu przynoszę złe wieści, no ale tak, no są miejsca na świecie, które, w których naprawdę dzieje się źle i bardzo chciałabym państwu powiedzieć, że tak będzie, jakby robimy swoją robotę i za 2 tygodnie już będzie dobrze, już bardzo.
0: A czy można powiedzieć, że wasza praca oprócz tego, jeżeli coś dzieje się tu i teraz, czyli tak jak w ubiegłym roku

0: mówiliśmy dużo o sytuacji w Strefie Gazy 2 lata temu. To była powódź. Czy tak naprawdę, kiedy, no już teraz nie mówię, ale kiedyś to się mówiło, że jak coś schodzi z pierwszych stron gazet, to tak naprawdę wtedy dla was jest największe wyzwanie, no bo łatwo jest pomagać w momencie takim, kiedy to się dzieje tu i teraz, a tak naprawdę no ta wasza pomoc organizacji humanitarnych jest kluczowa, kiedy no temat nie jest już tak głośny medialnie, no, no nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: Zdecydowanie jest trudniej, no bo trudniej zebrać fundusze, bo zbiórka na zrzutka na gazę zebrała ponad 200 tysięcy, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy. A przy czym w tym momencie, gdyśmy założyli nową zrzutkę z tym samym celem, to nie ma szans uzbierania, znaczy może się mylę, ale doświadczenie pokazuje mi, że nie ma szans uzbierania tej takiej kwoty na ten cel, no bo nasze serca w tym momencie nie są skierowane na gazę, to znaczy nie tak zbiorowo, tak? Bo mam tutaj na myśli taką zbiorowość i zbiorowe działanie. Więc uwaga medialna pomaga zbierać środki na działania. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest po prostu nie do przecenienia. Z drugiej strony uwaga medialna też bywa, że... Znaczy nie, inaczej. Uwaga mediów zawsze pomaga zebrać środki. Natomiast uwaga, którą dają media i którą potem mają w sobie ludzie, czasami doprowadza do takiej... takiej katastrofoturystyki. Brakuje mi teraz słowa, ale jest na to specyficzne słowo, gdzie ludzie po prostu chcą jechać na miejsce zdarzenia i na własne oczy zobaczyć katastrofę i poczuć ten klimat. I tak na przykład było z powodzią, gdzie ta uwaga mediów z jednej strony przykładała się na pomoc dla powodzi, to było super, z drugiej strony część osób się o tym dowiadywało, nie mogli uwierzyć, patrząc na obrazy w telewizji czy w internecie, jak w skalę zniszczeń, i chcieli to zobaczyć na własne oczy i przyjeżdżali, na przykład blokowali drogi.
0: Realną pomoc. Pani Izabelo, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Izabela Dżbikowska, Fundacja Human Dog, była gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz piorący 1600 W Parkside, aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: We fladze zamknięci jesteśmy jako narodowa wspólnota, tak mówi prezydent Nawrocki. Obchodzimy Dzień Flagi. Jest najdłuższa w kraju, ma ponad 3000 metrów, taką biało-czerwoną rozwinięto w Bornem Sulinowie. Parada polskości na ulicach Wilna, wzięło w niej udział kilka tysięcy osób. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Musi być czysta, niepognieciona i niepostrzępiona. Biało-czerwone wywieszamy dzisiaj, bo obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga jest symbolem tożsamości narodowej, podkreśla prezydent Karol Nawrocki.

0: Mówił o tym podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
1: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu, o wspólnocie narodu, o ciągłości pokoleń, o ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili. Ja jako prezydent Polski, pan premier, panowie generałowie, uczniowie i nasi obywatele, że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta. Dobrego rządu, ani dobrego generała.
0: Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Ponad 3 kilometry liczy flaga, jaką rozwinięto w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Flagę uszyły kobiety z miejscowego koła gospodyń wiejskich. To wyraz miłości do ojczyzny, mówią ci, którzy brali udział w tym wydarzeniu.
2: Pokazujemy tutaj tą pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą.
3: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
4: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, z sali wszystkich i młodych, i starszych wszystkich.
0: Kobiety z miejscowego koła gospodyń wiejskich zużyły niemal pół tony materiału, mówi pomysłodawca wydarzenia, mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski.
5: Pomysł zrodził się już w tamtym roku. Przeglądając internet, trafiłem na filmik w Międzyzdrojach i pomyślałem, że takie rzeczy możemy zrobić również w Bornym Sulinowie, małej miejscowości.
6: Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu ostatni szef. Ponad 450 kilo, ponad pół kilometra nici i 43 godziny szycia.
0: Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity w Międzyzdrojach. Było to 3 lata temu. Na plaży rozwinięto wtedy flagę na odległość blisko 2800 metrów. Polska zamierza lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W Dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do Spraw Polonii.
7: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Polacy poza krajem to ważna część wspólnoty narodowej.
8: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy móc wykorzystać.
7: Nowa Rada ma być zapleczem eksperckim i pomagać w budowaniu polityki wobec Polonii. Jak zaznacza ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, jej celem będą konkretne działania.
9: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą, ale również zamierzamy wspierać tych Polaków za granicą, żeby tworzyli mosty pomiędzy Polską, pomiędzy macierzą, a pomiędzy poszczególnymi krajami.
7: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Polonii i eksperci z różnych krajów i dziedzin. Gremium ma pracować w zespołach tematycznych i spotykać się kilka razy w roku, także zdalnie. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Kilka tysięcy Polaków przeszło ulicami Wilna w Paradzie Polskości. Zorganizowano ją z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na paradę przyjechali nasi rodacy z całej Litwy.
10: Jestem Polką, urodzoną na Litwie. Jestem dumna, że jestem Polką. To jest bardzo pięknie, że jest coś takiego, że możemy wszyscy się spotkać, że pokazać naszą tożsamość, nasze korzenie, że my jesteśmy razem.
11: My przyjechaliśmy tu z różnych części Litwy, można chyba tak nawet powiedzieć, bo nie tylko to rejon Wileński, nie tylko to miasto Wilno, ale i Troki, i Soleczniki.
12: Dobra okazja przypomnieć sobie i dla innych, kim jesteśmy, bo tak czasem na co dzień to człowiek zapomina, nie? W tym wszystkim.
13: Wielki honor być Polakiem tu na Litwie, na Wileszczyźnie i pokazywać przykład naszym dzieciom.
0: W wileńskiej paradzie wzięli udział przedstawiciele polskiej społeczności, dyplomaci, politycy, uczniowie i harcerze. Na koniec kącik sportowy. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna się mecz piłkarskich drużyn Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze. Stawką jest Puchar Polski. Jaki wynik typują kibice?
14: Obie drużyny stworzą wiele sytuacji. No i oczywiście na koniec kto wygra? Górnik Zabrze.
15: Będzie 2-1 dla Górnika. Będzie niesamowicie ekscytująca gra. Podejrzewam, że cały czas kibice na stojąco, szale w górę i do boju.
0: Jak podkreślają kibice, liczą na dobre piłkarskie widowisko.
16: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło, ale w nocy znów będą przymrozki.

0: części Podkarpacia i Małopolski, także w obszarach podgórskich Karpat, miejscami będzie minus 1 stopień, a przy gruncie do minus 3 stopni. Na południu kraju termometry pokażą blisko 4 stopnie. Do 7 stopni będzie na wschodzie i na północy, do 10 na zachodzie i w centrum. Jutro nadal pogodnie i letnia temperatura.
1: Radio Podcast.
2: Szczyt Europy.
3: Okazuje się, że jest za mało socjalisty w socjaliście. I to najważniejszym, tym w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, kogo mam na myśli.
4: I sami socjaliści mówią, że chyba trudno zgadnąć, kto z tych liderów Unii Europejskiej rzeczywiście należy do ich frakcji. Mają pewne wątpliwości i pewne zarzuty do, możemy powiedzieć, szefa Rady Europejskiej Antonio Costy, bo on właśnie te idee socjaldemokratyczne miał w tych instytucjach reprezentować.
3: Bo to jest pierwszy socjalista na tak wysokim stanowisku na czele Rady Europejskiej do tej pory. No, Dawid Sassoli był swego czasu przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Ostatnio Josep Borrell, to był szef unijnej dyplomacji, ale socjaliści...
4: No Martin Schulz przecież.
3: Jeszcze wcześniej ulubieniec, tak, to jeszcze wcześniej. Ale mówimy o tych ostatnich latach i wiele nadziei
4: było związanych. I
3: Franz
4: Timmermans.
3: Nie miał czołowego stanowiska, nie miał najwyższego stanowiska, bo czołowe to może tam wpływał rzeczywiście na te relacje z Polską. Niemniej przewodniczący Rady Europejskiej wielkie nadzieje socjaldemokraci z nim wiązali, że ta agenda społeczna będzie dla niego najważniejsza.
4: Ogólnie dobrze oceniany jest Antonio Costa przecież przez liderów za to, że te szczyty rzeczywiście są dość sprawne, tak jak mówił, mają być krótsze, negocjacje przed szczytami, a na szczytach już tylko taka bardziej swobodna rozmowa liderów, tyle tylko, że oceniają go dobrze liderzy z pozostałych frakcji, także Europejskiej Partii Ludowej między innymi, bo rzeczywiście w żaden sposób nie narzuca tutaj swoich poglądów, ideologii, stał się takim, powiedziałbym, przezroczystym, transparentnym, niewidocznym mediatorem.
3: I o to chodzi w tym stanowisku, żeby nie był, nie wybijał się, żeby nie był widoczny, ale żeby bardziej odpowiadał za kompromisy na Radzie Europejskiej i rzeczywiście po tych ilu kilkunastu miesiącach, 17 miesiącach już otrzymuje bardzo dobre oceny. Co najważniejsze, z królową jeszcze nie wszedł w konflikt, a to jest naprawdę, to trzeba umieć. Mamy na myśli przewodniczącą Komisji Europejskiej, więc w samej Radzie oceniany dobrze, ale w swojej grupie politycznej, swojej rodzinie politycznej już nie tak bardzo i dlatego delegacja burmistrzów z różnych miast, między innymi z Rzymu, z Barcelony, ta grupa zjechała do Brukseli, żeby przypomnieć Coście o ideałach socjaldemokracji, o kwestiach społecznych, żeby kryzys mieszkalnictwa jednak był wysoko na agendzie priorytetów.
4: Czyli chcą wnieść ten czerwony sztandar socjaldemokratów, który Beata chętnie by wyprowadziła. Nawiązuje do tego, że tak no, tradycyjnie już w okolicach 1 maja zaglądamy do socjaldemokratów, sprawdzamy, co tam u nich słychać. Po ostatnim odcinku przed rokiem rzeczywiście Beata musiała się tłumaczyć w Parlamencie Europejskim z tych swoich słów w podcaście, jak to wyprowadzić czerwony sztandar. Przecież to jest symbol także partii socjaldemokratycznej.
3: Tak. I tak jak mówisz, w związku ze świętem 1 maja i tym razem chcieliśmy się nad tymi sprawami społecznymi pochylić. Kryzys mieszkalnictwa to akurat ten temat, o którym też już kiedyś wspominaliśmy w jednym z odcinków naszego podcastu, kiedy mówiliśmy o Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Mieliśmy wywiad z Seymusem Bolandem, który mówił, że kryzys mieszkalnictwa to jest ten, którym trzeba się natychmiast zająć.
4: Seymus Boland, czyli przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i to jest rzeczywiście instytucja, do której warto powrócić także przy okazji 1 maja. Przecież ona składa się z takich trzech podstawowych części: pracodawców, pracowników i organizacji społecznych. My porozmawialiśmy z przedstawicielami każdej z tych organizacji, aby ich perspektywę, taką zupełnie inną, często odmienną niż ta brukselska perspektywa na Unię Europejską, na ważne sprawy dla Europejczyków, także państwu przedstawić.
3: Rozmawialiśmy więc z Karoliną Drescher-Smalec, prezeską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
5: Czasy takich bardziej technicznych decyzji o tym, jak ma funkcjonować wspólnota, się skończyły. Samo sprawne decydowanie oparte jedynie właśnie o proces podejmowania decyzji nieuwzględniających głosu obywateli, nie może się wydarzać nigdy więcej.
4: Rozmawialiśmy także z Kingą Grafą, zastępczynią dyrektor generalnej do spraw europejskich w Konfederacji Lewiatan.

0: Właściwie wszystkie grupy walczą dość mocno o to, żeby odzwierciedlone w opiniach EKS-u było to ich stanowisko.
1: Rozmawialiśmy także z Mateuszem Szymańskim, kierownikiem Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
2: Ważne jest, wydaje mi się, w pracach w komitecie pokazywać perspektywy także naszych regionów, z których pochodzimy. I wydaje mi się, że na przykład region Europy Wschodniej ma też interes w instrumencie Łącząc Europę, żeby mówić o tym, że musimy wzmacniać tą wschodnią część Europy i dalej inwestować, że te luki inwestycyjne są tutaj.
3: I oddaliśmy głos także Justynie Ochędzan, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Społecznych. Wrzos.
4: Będąc w tego typu ciałach, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby działać na rzecz całego społeczeństwa, wszystkich państw członkowskich, natomiast tej tożsamości nie da się wygumkować. Powinniśmy naprawdę mieć silny głos w różnych obszarach. I również w obszarze społeczeństwa obywatelskiego mamy bardzo dużo do powiedzenia.
3: Powiemy? Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
1: A nie będziemy mówić o tym, że weszła już w życie tymczasowo umowa handlowa Unii z Mercosurem. Ta umowa, która wywołuje wiele kontrowersji. Przemysł, sektor motoryzacyjny zaciera ręce, bo otwierają się nowe rynki zbytu, ale rolnicy obawiają się napływu taniej żywności z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Najbardziej narażeni są producenci wołowiny. Nie bez powodu zresztą ta umowa jest nazwana krowy za auta. Obawiają się też producenci drobiu i cukru. Co ciekawe, jeśli chodzi o sektor rolny, to najbardziej wygraną grupą mieli być producenci mleka, ale jak się okazuje, Brazylia rzuca im jednak kłody pod nogi i nie wydała nadal świadectw weterynaryjnych, choć kontrolę przeprowadziła kilka lat temu. Jeśli chodzi o tę umowę, chcieliby Państwo ją poznać. My ją zgłębiliśmy już w ubiegłym roku, więc odsyłamy do jednego z naszych odcinków.
3: No i wchodzi w życie mimo skargi do Parlamentu Europejskiego, mimo tego, że Polska zapowiedziała swoją skargę. Skargi będą rozpatrywane, ale umowa i tak będzie obowiązywać. Nie będziemy także mówić o wizycie w Brukseli Petera Mondziara. Przyszłego, to chyba pewne, premiera Węgier, następca Viktora Orbana pojawił się w Brukseli, aby porozmawiać zarówno z szefem Rady Europejskiej, jak i z szefową komisji. Temat podstawowy, najważniejszy, bo biegną terminy dla Węgrów, no to kwestia pieniędzy, tych blokowanych za czasów Orbana z powodu problemów z korupcją, z wydawaniem unijnych środków. Teraz Magyar chce te pieniądze jak najszybciej uzyskać, choć nie jest do końca jasne, czy uda mu się uzyskać wszystkie pieniądze, które Komisja Europejska wstrzymywała.
1: Z 17 miliardów euro zablokowanych, 10 miliardów to są pieniądze z Funduszu Odbudowy i już jak słyszę po tej wizycie, prawdopodobnie przepadną pożyczki, czyli gra toczy się teraz o uratowanie 6,5 miliarda euro bezzwrotnych dotacji. Te pieniądze trzeba wydać do sierpnia, czyli tak naprawdę dla nowego rządu Węgier rozpoczyna się walka z czasem, a dla Brukseli to jest wyzwanie dotyczące kreatywności w stosowaniu reguł, o czym już w poprzednich odcinkach mówiliśmy.
3: Magyar już zapowiedział, że w Brukseli pojawi się bardzo szybko, gdy tylko zostanie już oficjalnie zaprzysiężony na premiera. Ma być w Belgii ponownie koło 20-22 maja.
1: I nie powiemy też o tym, że drzwi do Parlamentu Europejskiego są otwarte dla Andrzeja Poczobuta, zwolnionego po 5 latach z białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Trafił tam, bo krytykował reżim w Mińsku. Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, ma zaproszenie stałe do Parlamentu Europejskiego, ale sam zdecyduje, kiedy się pojawi. Tak, można usłyszeć w kuluarach w Parlamencie Europejskim. Musi mieć czas, by dojść do siebie. Andrzej Poczobut to nie jest anonimowa osoba w Parlamencie Europejskim, znana bardzo dobrze za sprawą polskich europosłów, którzy za każdym razem się o niego upominali i to za sprawą Polaków. Został ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, czyli najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. My odsyłamy do jednego z naszych odcinków o nagrodach. Tam też mówiliśmy, że niektórzy laureaci tej nagrody później otrzymywali także pokojowego Nobla, czego i oczywiście Andrzejowi Poczobutowi życzymy.
3: I pozostając jeszcze w Parlamencie Europejskim, nie będziemy jednak mówić o tym, jak to Parlament chce, aby budżet europejski, ten nowy, te wieloletnie ramy finansowe, 7-letnie, były znacznie większe, ponad 2-bilionowe. Trwają rozmowy, mówiliśmy Państwu przy okazji szczytu na Cyprze, że ruszają na poziomie szefów państw te dyskusje między tymi, którzy chcą wydawać więcej, tłumacząc, że wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowo dużego budżetu, a tymi, którzy twierdzą, że jednak nie, trzeba też zaciskać pas, a to tak zwani oszczędni lub nazywani przez innych skąpcami. Parlament Europejski jest zdecydowanie w tej pierwszej grupie tych,

0: którzy twierdzą, że budżet trzeba powiększać.
1: A w tej drugiej grupie płatnicy netto, czyli ci, którzy więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują, m.in. Niemcy czy Holandia. I to te kraje nie chcą nawet słyszeć o zwiększaniu unijnego budżetu, więc Parlament Europejski stawia się na kursie kolizyjnym z tą grupą skąpców. Oczywiście Parlament Europejski nie negocjuje budżetu, robią to unijne rządy. Natomiast zgoda Parlamentu Europejskiego ostateczna jest potrzebna dla wieloletniego budżetu, żeby zaczął on obowiązywać i jak mówiła Roberta Metsola w Strasburgu, nie lekceważcie Parlamentu Europejskiego.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w 68. odcinku podcastu Szczyt Europy. Wspominaliśmy o tym, że przy okazji, coś w okolicy 1 maja zaglądamy do socjaldemokratów, no ale tym razem zaglądamy przede wszystkim do tych, którzy na co dzień zajmują się sprawami pracowników, pracodawców, sprawami społecznymi, a jest przecież w Brukseli taka instytucja, która dokładnie tymi sprawami się zajmuje, choć jest nieco zapomniana.
1: To Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. My już o nim mówiliśmy Państwu w jednym z naszych wcześniejszych odcinków. To był odcinek 59. Tam była rozmowa z przewodniczącym Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, ale też przypominaliśmy historię, kiedy powstał, że w 57, jak jest utworzony. Więc w tym odcinku chcemy oddać głos tym, którzy w tym Komitecie Ekonomiczno-Społecznym pracują. Innymi słowy, chcemy pokazać, jak wygląda taki dialog społeczny w praktyce, jak są tworzone, ucierane wspólne stanowiska, jakie są napięcia, gdzie są może zaskakujące porozumienia.
0: I wtedy też tłumaczyliśmy Państwu, zarysowując, jak wygląda ta praca, że składa się ten komitet z trzech podstawowych części. Jedna to są przedstawiciele związków zawodowych, czyli pracowników, druga to przedstawiciele pracodawców i organizacji, którzy skupiają właśnie tę grupę. No i taka trzecia grupa to organizacje społeczne, organizacje pozarządowe. Pytaliśmy też wtedy, na ile to jest tak, że ci przedstawiciele się ze sobą ścierają, na ile z tego ścierania wychodzą opinie, które są potem brane pod uwagę przez inne instytucje, przez komisję czy przez parlament. Dziś w tym odcinku chcemy właśnie porozmawiać z przedstawicielami wszystkich tych trzech grup w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.
1: Rozmawialiśmy z Karoliną Drescher-Smalec, prezeską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
0: Z Kingą Grafą, zastępczynią dyrektor generalnej do spraw europejskich w Konfederacji Lewiatan.
1: Z Mateuszem Szymańskim, kierownikiem Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
0: Oraz z Justyną Ochędzan, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Społecznych WRZOS.
2: Szczyt Europy.
1: Jest pani zadowolona z pracy w komitecie? Jest tutaj dbanie o interesy, o które pani zabiega?
3: Jest to niezwykle interesująca droga do tego, żeby z mojej perspektywy próbować robić coś pożytecznego po prostu dla ludzi. Uważam, że jestem w bardzo dobrym momencie, żeby być w takim miejscu, które jest połączeniem różnych interesów. Diversity Group to jest poprzednia nazwa grupy trzeciej, czyli Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i faktycznie komitet powstał w latach 50. jako to miejsce lobbingu. Nie należy bać się tego słowa. My używamy w organizacjach pozarządowych słowa rzecznictwo, bo słowo lobbying bardziej się kojarzy z przedsiębiorstwami i nie zawsze z czymś czystym tutaj naprzeciwko w Parlamencie Europejskim, co rusz jakieś afery wybuchają i my jako ta instytucja będąca naprzeciw stoimy na straży, przynajmniej z mojej perspektywy, jako działaczki społecznej, stoimy na straży pewnego porządku i interesów, ale ludzi.
4: Staram się wykorzystać te narzędzia, które tutaj są, na tyle, na ile jestem w stanie. Przygotowuję opinie, staram się ich pisać sporo. Czasem w tematach, których czuję, że naprawdę jest duża robota do zrobienia. Czasem są to opinie może mniej widoczne, nieco niszowe tematy, ale też niezwykle interesujące. I każdy z nas jako członek musi sam się zastanowić nad tym, czy w pełni realizuje ten mandat, czy naprawdę wykorzystuje te możliwości, które tu są, a są. I ja mam poczucie, że ważne tematy z perspektywy związkowej prezentuję. Czy to pisząc opinię, czy będąc członkiem grupy studyjnej, która ją przygotowuje, zawsze staram się być przygotowany z argumentami strony społecznej, skonsultowane i to wewnętrznie w mojej organizacji, ale także ze strukturami europejskimi, naszymi związkowymi, żeby ten głos związkowy był silny, słyszalny. Każda okazja jest dobra, żeby powiedzieć coś ważnego dla nas, mówić i o tym, co dla związków, ale także z perspektywy naszego regionu jest istotne. Warto by to robić.

0: Reprezentuję tutaj właśnie głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Ja staram się, aby głos polskich obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych był słyszalny w Brukseli. To, w jaki sposób komitet działa, zostało bardzo mądrze przemyślane nie w ostatnich latach, ale tak naprawdę w momencie, kiedy tworzyła się Unia Europejska. Zapewniono, żeby nie zniknął głos obywateli, nie uciekło coś takiego ludzkiego, człowieczego, aby w tym całym systemie nie zginął głos obywateli. Już w 1957 roku zdecydowano w traktatach europejskich, że powołany zostanie taki komitet. Każdy system, moim zdaniem, ma jednak tą tendencję do tego, że czasami może zgubić pewne perspektywy, zgubić pewne wątki, nie widzi ich zbyt wyraźnie.
1: Ja widzę, jak jest potencjał w tej organizacji, w tej instytucji. Znaczy, rzeczywiście te grupy przynoszą do stołu ekspertyzę, wiedzę. Też na przykład ja, będąc w EKS-ie, reprezentuję również naszych członków. Także ja z nimi rozmawiam, jakie są tematy dla nich ważne, jakie mają zastrzeżenia w danych kwestiach. I dzięki temu wydaje mi się, że rzeczywiście jestem do tych spotkań przygotowana, bogatsza to doświadczenie firm, w tym firm polskich. Dlatego myślę, że warto rzeczywiście z tego potencjału korzystać i nie patrzeć z lekceważeniem, tylko się wsłuchiwać. Po wielu kwestiach, w których mamy jako EKS dość mocne przesłanie, to jest to rzeczywiście przesłanie, które jest poparte wiedzą, doświadczeniem tych trzech grup, czyli przypomnijmy, pracodawców, pracowników i organizacji pozarządowych. Czyli to rzeczywiście daje wnosi aspekt bardziej demokratyczne do tych rozmów. To nie jest tylko polityka, tylko mówimy głosem społeczeństw.
2: To wszystko pięknie brzmi już od początku, od traktatu, przez te wszystkie założenia, ale w praktyce działa to w ten sposób, jak powinno? Jest pani zadowolona z tego, że ten głos rzeczywiście przekłada się na realne działania?
0: Reprezentując środowisko organizacji pozarządowych, wiem, że większość procesów To nie są szybkie dystanse. To jest długi, mozolny bieg, w którym trzeba mieć tą wytrzymałość do tego i czasami być gotowym na to, że mimo całego wysiłku coś, o co zabiegamy, nie zostało z jakichś powodów usłyszane albo nie zostało wzięte pod uwagę. Ale właśnie ta wytrwałość i ta systematyczność w podkreślaniu określonych perspektyw właśnie, wydaje mi się, daje nam szansę na wprowadzenie realnych zmian. Oczywiście bardzo często jest frustrującym, że pewne rzeczy nie dzieją się tak szybko, jak powinny. I to jest na pewno też jakiś mankament, ale też ta świadomość właśnie tego, że jeżeli pracujemy nad jakimś tematem i jest on wystarczająco długo, czasami bardzo długo, nie ma co ukrywać, ale jednak wnoszony do debaty, pokazywany, no to te sukcesy też się pojawiają. I myślę, że chociażby nawet ostatni z takich tematów, o których też bardzo mocno zabiegamy jako organizacje pozarządowe, mianowicie uwzględnienie zasady partnerstwa w tworzeniu polityk europejskich, uwzględnienie głosu partnerów nie tylko dzięki takim instytucjom jak komitet, one są traktatowe, nie można ich pominąć, więc zawsze instytucje zapytają o zdanie, ale żeby to też przekładało się na takie codzienne funkcjonowanie, na codzienne działanie na poziomie państw członkowskich czy instytucji europejskich, no to też wydaje mi się, że właśnie dzięki pracy komitetu stopniowo, kawałek po kawałku, jednak mamy jakieś kolejne małe czy większe sukcesy.
3: No, to jest kwestia tego, czy widzimy szklankę do połowy pustą, czy do połowy pełną. Słucham ostatnio wielu takich podcastów filozoficznych i tego właśnie, jak określać miary własnego sukcesu, bo można mówić o sukcesach systemowych, żyjemy w bardzo trudnych czasach, żyjemy, ja tak mówię, w takich czasach permanentnej transformacji, więc jeżeli szukamy prostych odpowiedzi na zasadzie takiej, w moim przypadku, co jest dobre, a co złe, w rozumieniu, co jest dobre, co jest złe dla społeczeństwa, to żyjemy w czasach, gdzie po prostu te bieguny dobra i zła zupełnie się wywróciły. Te porażki One też czemuś służą i trzeba naprawdę wierzyć w to, co się robi. Ja działam również w takich ruchach gender equality, jestem w Polsce członkinią Kongresu Kobiet, więc dla mnie te wątki także są bardzo istotne do podejmowania.

0: zajmowania. Kobiety jednak nadal są grupą najbardziej taką wykluczaną, o największych deficytach czasowych. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju skalę ubóstwa, no to kobiety jednak są tutaj widoczne. Tak samo w tej skali globalnej, kiedy mówimy o tym, jakiej Europy chcemy, to ja bym chciała tej Europy opiekuńczej nadal. Rolą takich ludzi jak ja jest dostrzeganie również tych grup, których nie widać, które nie mają swojego głosu. I to jest niezwykle ważne. Właśnie w tej brukselskiej bańce, żeby te płyty tektoniczne przesuwać, to trzeba umieć zawiązywać koalicje. Koalicje międzynarodowe tutaj. I to jest też coś, co jest bardzo ciekawe, jak sobie Polacy i Polki radzą. I dlatego właśnie między innymi jednym z moich celów jest też to, żebyśmy my się poznawali między sobą, szukali tych wspólnych ścieżek. Chociaż wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że każdy z każdym będzie współpracował. Ale to jest ta nauka właśnie z tego środowiska międzynarodowego.
1: I jeśli chodzi o tę skuteczność, mówi pani, szklanka do połowy pełna bądź pusta, to co jest w tej połowie zapełnionej? Jeśli chodzi o pani działania tutaj skuteczne, co zostało wzięte pod uwagę?
0: Jeżeli chodzi o szklankę do połowy pełną, to w czym ja się specjalizuję, to są transfery wiedzy, transfery finansowe, funduszowe. I nieskromnie mówiąc, już w poprzedniej perspektywie finansowej, między innymi dzięki mojej obecności tutaj, możliwe były komitety monitorujące przy krajowych planach odbudowy. I pamiętam bardzo dobrze, kiedy rozmawialiśmy o opinii EGS-u na ten temat i po prostu prosiłam kolegów, słuchajcie, wpiszmy to do tej opinii. Proszę was, wpiszmy. Nie musi to być obligatoryjne na kraju członkowskiego, ale z perspektywy takiego kraju jak mój, to jest bardzo istotne, żeby ta kontrola społeczna była. Nie są to znowu takie rzeczy, prawda, o których się tam przeczyta na pierwszych stronach gazet, ale które są tym miękkim oddziaływaniem właśnie w sferze społecznej. To samo dzieje się teraz, dlatego nazywam siebie negocjatorką już na tym etapie, bo od 2 już lat pracuję nie tylko sama, ale z różnymi osobami nad kształtem właśnie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, bo to jednak są ogromne pieniądze.
2: Być może nawet to jest, załóżmy, najlepsza na świecie instytucja do podejmowania decyzji, gdzie zgromadzono pracodawców, pracowników, strony konfliktu, które jeśli wypracują rozwiązanie, no to rzeczywiście potem, gdy ono wchodzi w życie, jedni i drudzy dostają to, co chcieli, to, na co się zgodzili. No tylko, że nie dostają, bo potem to trafia do zupełnie innych ludzi, na drugą stronę ulicy, do innego budynku, do parlamentu albo do komisji, do rady, gdzie to jeszcze trzeba wszystko opracować, przyjąć. Co się potem z tymi opiniami dzieje? Czy ktoś je jeszcze czyta? Czy ktoś bierze je pod uwagę?
3: Czuję ten niedosyt, ale nie chciałbym też powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie wina tych instytucji, członków tych instytucji. Po naszej stronie myślę, że jest duża praca do wykonania, żeby do nich docierać. Myślę, że są takie 2, może 3 opinie, które jakby najbardziej uważam za moje największe osiągnięcie tutaj w komitecie. Pierwsza dotyczy Connecting Europe Facility. Jest to dokument, element pakietu dotyczącego przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej.
1: To fundusz łączący Europę.
3: Łączący Europę, tak, dokładnie. W tej dyskusji uczestniczyły także polskie firmy i cieszę się, że też ich głos jest uwzględniony w tej opinii. W tej chwili dyskutujemy z poszczególnymi posłami do Parlamentu Europejskiego na temat tego, jakie tam pojawiają się wątpliwości i uwagi. Staramy się także przekazać ten głos komitetu na poziom parlamentu, żeby posłowie wiedzieli, jakie jest nasze stanowisko. Wydaje mi się, że bardzo pomaga także to, że zmieniliśmy troszeczkę format opinii w komitecie i w tej chwili staramy się przygotowywać konkretne poprawki legislacyjne. To zwiększa naszą skuteczność, dlatego że posłowie, kiedy nas spotykają, pierwsza rzecz, o którą pytają, to jakie macie poprawki. I my te poprawki prezentujemy i spotykają się bardzo często z pozytywnym odbiorem. Ważne jest, wydaje mi się, w pracach w komitecie pokazywać perspektywy także naszych regionów, z których pochodzimy. I wydaje mi się, że na przykład region Europy Wschodniej ma też interes w instrumencie Łącząc Europę, żeby mówić o tym, że musimy wzmacniać tą wschodnią część Europy i dalej inwestować, że te luki inwestycyjne są tutaj, także związane z tym, że to infrastruktura w tym regionie jest szczególnie narażona na ataki. Także pokazywać to, że jeśli mamy sytuację państw Europy Wschodniej, które mogą mieć nieco mniejszy potencjał do tego, żeby inwestować, żeby przygotowywać się do realizacji projektów, to by Łącząc Europę, też to uwzględniał już na etapie, w którym jesteśmy, czyli dopiero przygotowujemy to, co będzie. Bo się okazuje, że chociażby w Łącząc Europę przewiduje się podwyższenie tego udziału własnego państw członkowskich. Na poziomie Łącząc Europę nie opisano jeszcze na tym etapie,

0: jakie będą kryteria kwalifikowalności, co też ogranicza potem ten czas na to, żeby konkurować z tymi, którzy może ten potencjał mają większy. Więc chodzi o to, żeby wyrównywać, czy pokazywać tą potrzebę równowagi, tworzenia równych zasad gry dla wszystkich. Tu w kontekście dyskusji o CEF, o Łącząc Europę, naprawdę wydaje mi się, że ja jako sprawozdawca tej opinii, ale także sekretariat, który mnie bardzo w tym wspiera, robimy dobrą robotę, bo właśnie wychodzimy do posłów. Co kilka dni mam spotkanie z którymś z posłów i mówimy o tych poprawkach, które przygotowaliśmy, o tym, jak my widzimy Łącząc Europę, co dla nas jest ważne, jakie są priorytety w ramach tego funduszu, bo też jest ograniczony, więc te priorytety są bardzo ważne. Więc to jest praca dla nas i mam nadzieję, że członkowie będą wszyscy tak samo aktywni, bo wtedy wykorzystamy w pełni potencjał, który jest w tej instytucji. Staramy się śledzić proces legislacyjny, jakie poprawki są zgłaszane, podsyłać posłom nasze pomysły. Liczymy także zawsze na to, że sami dadzą znać, jakie poprawki zgłaszali. Niektórzy z nich są na to bardzo otwarci, inni troszkę mniej. Wszyscy mają też swoje ograniczenia czasowe. Ale wydaje mi się, że duża rola w tym jest nasza, członków, żeby o to zabiegać, pytać. Posłowie może w tej gonitwie nie zawsze pomyślą o tym, żeby jeszcze tutaj skonsultować z zakresem. Także my musimy te prace wykonać.
1: Wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba by bardziej się wsłuchiwać i bardziej z tego korzystać. Bardzo na nas popatrzeć przychylniejszym okiem. Z tego, co ja obserwowałam, to było za mało wykorzystywane. To znaczy sam EKES za mało chodził z tym, co tam wyprodukował wewnątrz. I wydaje mi się, że to jest absolutnie do poprawy, bo ja na przykład z reguły nie zastaję drzwi zamknięte. Znaczy, jeżeli mam potrzebę porozmawiania z którymś z europosłów, czy z komisją, czy ze stałym przedstawicielstwem, to z reguły jest otwartość na te nasze argumenty. I myślę, że to się tak samo odnosi do EKES-u, a nawet bardziej, bo jest to unijna instytucja i właściwie częściowo jest taki obowiązek, żeby nas słuchać. Więc to chyba jest też w dużej mierze w naszych rękach i tego, jak jesteśmy aktywni w kontaktach z instytucjami.
2: Myślę, że instytucje europejskie, czy ci, którzy tutaj w Brukseli na co dzień pracują, mają świadomość, że czasy takich bardziej technicznych decyzji o tym, jak ma funkcjonować wspólnota, się skończyły, że jeżeli chcemy zapewnić, że projekt europejski, który po wojnie był kluczowym dla tego, żeby Europa po prostu mogła się rozwijać i zapewnić dobrostan swoich obywateli, aby ten projekt dalej mógł się utrzymać, że samo sprawne decydowanie oparte jedynie właśnie o proces podejmowania decyzji nieuwzględniający głosu obywateli nie może się wydarzać nigdy więcej. Bo jeżeli myślimy o tym, że Unia Europejska, która dała dobrobyt, dobrostan i spełnienie naszych praw obywatelskich, jeżeli ona dalej ma się utrzymać jako wspólny projekt, do którego obywatele są przekonani, musimy zapewnić, że ich głosy będą słyszalne i myślę, że w instytucjach europejskich takie przekonanie w tej chwili jest.
3: Z punktu widzenia pani grupy i tak dla pani, kilka konkretnych przykładów, gdzie udało się przeforsować właśnie to stanowisko pani grupy.
1: To była nasza walka od wielu lat o to, żeby wzmocnić i regulacyjnie, i finansowo produkcję substancji czynnych w Europie. Ważne też z uwagi na polskich producentów leków, krajowych producentów leków, dlatego że my mamy know-how, tylko to się stało w pewnym momencie nieopłacalne. API to jest serce leku, bez API leków nie ma, więc jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeśli cokolwiek by wydarzyło się, znaczy jeżeli byśmy nie mogli tych leków importować z Chin i Indii, bo, znaczy leków API z Chin i Indii, bo właściwie jesteśmy w ogromnym stopniu uzależnieni. I tutaj udało się rzeczywiście, i w EKES-ie też była opinia przygotowana na ten temat, ale rozrobiliśmy też wydarzenie, które pokazywało, jak to jest ważne w kontekście tej dyskusji o odporności i o gotowości na kryzysy. Bo mimo, że COVID pokazał, jak bardzo trudnej sytuacji jesteśmy, to zanim Komisja zaproponowała Critical Medicines Act, minęło kilka lat. Także teraz wchodzimy w trilogii, można powiedzieć, rzeczywiście proces trwał długo. Od COVID-u 4 lata myśmy zaczęli zabiegać o to.

0: jeszcze dużo wcześniej, no ale się to wydarzyło. Ja oczywiście nie mogę powiedzieć, że tutaj Ekes odgrywał wiodącą rolę, absolutnie nie. Natomiast był jednym z narzędzi, które używaliśmy, żeby powiedzieć o tym ważnym problemie.
1: Coś, co na pewno się udało w ostatnich latach i było efektem pracy wielu osób i w tym komitecie, ale też w różnych organizacjach, bo musimy mieć świadomość, że komitet jest pewną reprezentacją, ale mamy też jakby całe grono organizacji, które pracują na poziomie europejskim, też we współpracy z komitetem. Mamy tutaj między innymi grupę łącznikową, gdzie właśnie ten świat organizacji pozarządowych i nas jako przedstawicieli właśnie też organizacje, którzy są tutaj w komitecie, dzięki temu jakby mamy tą rzeczywistą relację z tym, co się dzieje na co dzień. I takim dużym sukcesem, o który wiele lat już zabiegaliśmy, jest stworzenie strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Coś, o czym jeszcze kilka lat temu, myślę od jakichś 10 lat, odkąd jestem tutaj aktywna w Brukseli, myślę nawet może trochę więcej, zabiegaliśmy i w zeszłym roku rzeczywiście do prac komisji zostało wpisane stworzenie takiej strategii. Ta strategia w tej chwili nabiera kształtów. Komitet jest aktywny też i w konsultowaniu, i we współtworzeniu. Zachęcamy też przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby jakby ta cała koalicja tych, którym zależy na tym, aby taka rzeczywista strategia europejska z jednej strony powstała, no ale oprócz powstania dokumentu, to wiadomo, najważniejsze jest, w jaki sposób będzie on się przekładał na konkretne decyzje, co będzie z niego wynikało, w jaki sposób będzie później używany. Więc cały ten kawałek odpowiedzi na to, jak dobrze go zbudować, jest jeszcze przed nami, ale sama strategia jest już tworzona, więc na pewno to jest ogromny sukces i to pozwoli rzeczywiście myśleć o sektorze pozarządowym jako ważnym partnerze w tworzeniu polityk publicznych czy we współdecydowaniu.
2: To, co zaczęłam robić w tej kadencji, ona się zaczęła we wrześniu, to jest między innymi sieciowanie Polek i Polaków tu w Brukseli, tu w Ekesie. Jest to bardzo stara instytucja. Dla nas jako Polski nie aż tak stara, bo nie jesteśmy od samego początku w Unii Europejskiej, ale okazuje się, że my jako Polacy nie zawsze mamy taki gen współpracy. I jak pracuję tu już tak intensywnie od 3 lat, powiedzmy od 3 lat, bo ten COVID faktycznie trochę to przytrzymał, to tak obserwuję, jak inne jednak narody też w inny sposób nawiązują te relacje, dbają o też swoje, nie bójmy się tego mówić, interesy narodowe. Oczywiście, będąc w tego typu ciałach, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby działać na rzecz wszystkich, całego społeczeństwa, wszystkich państw członkowskich, natomiast oczywiście jesteśmy tutaj nie bez powodu. I tej tożsamości nie da się wygumkować. I dlatego uważam, że jako piąty największy kraj w Europie, ja naprawdę tutaj każdemu uświadamiam, że my jesteśmy piątym największym krajem w Europie, powinniśmy naprawdę mieć silny głos w różnych obszarach. I również w obszarze społeczeństwa obywatelskiego mamy bardzo dużo do powiedzenia. Ze względu na ostatnią dekadę, właściwie już kawałek czasu temu zmieniła się koniunktura polityczna. Natomiast wcześniej faktycznie to społeczeństwo obywatelskie z mojej perspektywy, tych działań, które ja prowadziłam, naprawdę się wzmocniło, jeżeli chodzi o umiejętność dialogu między sobą.
3: Tak myślę sobie jeszcze właśnie o polskiej delegacji, że też myślę, że moglibyśmy jeszcze troszeczkę więcej osiągać dzięki tej aktywności, bo widzę, że delegacje, no nie wiem, hiszpańska, włoska są ekstremalnie aktywne. Także tutaj jest jeszcze pole dla nas do zwiększenia tej skuteczności.
4: Z jakimi narodami, z jakimi krajami najchętniej się współpracuje?
2: To jest kwestia słońca. Ja mam taką teorię o słońcu. W takim sensie, że te nacje, gdzie tego słońca jest więcej, one są bardziej takie przyjazne, bardziej takie friendly w rozumieniu też, też komunikacji. Zawsze Włosi są bardzo przyjaźni, specyficzni. Też Hiszpanie są bardzo specyficzni, bardzo tacy otwarci, jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie takich nieformalnych networków. Nieformalne. Są rzeczy formalne i rzeczy nieformalne. Natomiast jesteśmy również jako Polska liderem tej części wschodniej. I tego sobie nie uświadamiamy sobie, myślę, że nadal w Polsce. Ja to sobie uświadomiłam, będąc tu. Właśnie to, że jesteśmy tym silnym głosem.
4: A to nie jest tylko kwestia wielkości kraju, tylko silnych organizacji?
2: To jest kwestia odwagi w po prostu zabieraniu tego głosu. Naprawdę. I to jest pewna także umiejętność, żeby przynajmniej u nas na przykład na posiedzeniach plenarnych mamy komisarzy, gości bardzo wysokiego szczebla. I ta umiejętność zabrania głosu

0: również w tej skali, międzynarodowej, też takiej pod kątem regionu, który się reprezentuje, ustalenia pewnego konsensusu, pewnych priorytetów, to jest również ważne. I naprawdę mniej więcej dwa lata temu, kiedy te napięcia rosyjsko-ukraińskie się bardzo natężyły, to w tej sferze, o której nie usłyszymy też w polskiej telewizji, ale no właściwie czasami się mówi o krajach nadbałtyckich i tym sojuszu, ale ten sojusz jest zdecydowanie większy, tak? Bym powiedziała, jak za Kazimierza Wielkiego, taki zdecydowanie bardziej w dół. To faktycznie jest coś widocznego i zawsze mnie, to jest zawsze bardzo miłe, kiedy chodzę tutaj chociażby korytarzami KES-u i osoby z innych krajów mówią do mnie dzień dobry, cześć, w takim rozumieniu właśnie tego polskiego akcentu, więc powiedziałabym, że to jest też, to są też bardzo naturalne kraje, z którymi się bardzo dobrze rozumiemy. I myślę, że dojrzewamy coraz bardziej do tego, żeby mieć taki wspólny, zorganizowany głos. Oczywiście my jesteśmy nawet w EKES-ie środowiskami bardzo różnymi, nie tylko tymi społecznymi, jest bardzo dużo farmerów, są środowiska też wolnych zawodów, przynajmniej w naszej grupie, czy też akademickie, więc są bardzo, bardzo różne te głosy, ale faktycznie jakby pod kątem takim terytorialnym to jest widoczne.
1: Widać, że Europa jest mocno taka zgrupowana regionalnie. I nie ukrywam, że dla mnie najlepszą taką grupą osób, z którymi się współpracuje, to osoby, członkowie z naszego regionu, V4. Tutaj widzimy sprawy bardzo podobnie. Też może taki nieco niecodzienny, niespodziewany sojusz, ale przynajmniej dla mnie wiele rozmów z pracodawcami jest bardzo dobrych w tym kontekście. Też widzą problemy, choć mogliby być może nieco bardziej głośni, tak widoczni w tej dyskusji, jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale troszeczkę obawiają się otwarcie mówić o tych problemach, których doświadczają ich przedsiębiorstwa.
2: To ciekawe, co pan mówi, bo pracodawcy narzekają, że tutaj w tym Komitecie Ekonomiczno-Społecznym zazwyczaj jest 2:1, czyli dwie grupy przeciwko nim.
1: Tak, no bo nie wspomniałem jeszcze o tematach stricte społecznych, tematach dotyczących zatrudnienia, warunków pracy w Unii Europejskiej. I tutaj faktycznie mogę potwierdzić te słowa kolegów z grupy pierwszej, grupy pracodawców, że głosujemy najczęściej w ten sposób, że grupa pracowników proponuje dość ambitne rozwiązania związane z rynkiem pracy. Grupa trzecia, czyli organizacje pozarządowe, nas w tym wspierają. A grupa pierwsza niestety przełyka tę gorycz porażki, no bo EKES faktycznie ma bardzo taką mocno prospołeczną agendę, co nie oznacza, że pracodawcy nigdy nie są słuchani. Wydaje mi się, że wiele poprawek na etapie prac takich przygotowawczych już jest branych pod uwagę, więc to też kwestia tego, na ile chcą brać udział w tej dyskusji. Czasem potrafią być zamknięci na te argumenty strony społecznej, wychodząc z założenia, że jeżeli nie będzie tak, jak oni by chcieli, no to już nie może być inaczej. Jest to ciało oparte na kompromisie, więc go poszukujemy, ale no, wiem z własnego doświadczenia, że nie zawsze się to udaje.
3: Która z tych grup jest najbardziej waleczna, która grupa tutaj jest najbardziej zdeterminowana i pani z perspektywy, jak rozumiem, tej grupy pracodawców patrzy na to.
4: Tak, pracodawcy często przegrywają z dwoma pozostałymi grupami, zwłaszcza w kontekście tych spraw społecznych. Ale tak się dzieje, to trzeba przyjąć i trzeba iść dalej. Natomiast mam wrażenie, że jednak pozostałe grupy, że się da w kwestiach ważnych dla przedsiębiorców, na przykład omnibusa chemicznego. Ja na pierwszej sesji plenarnej złożyłam poprawki, i było bardzo mało czasu, bo mieliśmy właściwie jeden dzień na osiągnięcie kompromisów. I właściwie sprawozdawca, który był z grupy trzeciej, nie musiał brać tego pod uwagę, bo i tak pewnie ta opinia, mimo naszego sprzeciwu, by przeszła. No ale właśnie w duchu kompromisu żeśmy się porozumieli i zapisaliśmy między innymi wsparcie dla sektora małych i średnich firm, bo właściwie opinia trochę tak pokazywała, że właśnie nieważne dowody naukowe i nieważna ekonomia. My chcemy, żeby było tak, a nie inaczej. Nie musimy tego brać pod uwagę. No więc ta ekonomia i dowody naukowe jednak się w tej opinii znalazły, więc ten kompromis był absolutnie do zaakceptowania. Także mówię, to się da i wydaje mi się, że w wielu kwestiach ten taki duch poszukiwania konsensusu, poszukiwania porozumienia jest. Także właściwie wszystkie grupy walczą,

0: dość mocno o to, żeby odzwierciedlone w opiniach EKS-u było to ich stanowisko. Pamiętajmy, że oprócz tego, że instytucje się zwracają, to tak jak w parlamencie są sprawozdania z inicjatywy własnej, tak samo w EKS-ie mogą być opinie z inicjatywy własnej, które na przykład pokazują pewien kierunek, w którym no, prosimy, żeby komisja poszła na jakieś trendy istotne dla naszych członków, co też jest pewnym instrumentem pokazywania, no, jakie są nastroje, jakie są potrzeby.
1: Ale z tego, co pani mówi, to jest raczej 2:1 w tym podziale, że z reguły to...
0: Tak, często. Często, ale mówimy, też jesteśmy waleczni, mamy bardzo dobrą, myślę, silną delegację w tym EKS-ie, jakby w tym nowym mandacie. I mówię tu i o delegacji pracodawców, gdzie jest na przykład Michał Boni, ale też mówię o delegacji w ogóle polskiej w EKS-ie, która widzę, że dość mocno zaczyna ze sobą współpracować, bez względu właśnie na to, z jakich grup są członkowie. Także mamy mieć różnego rodzaju spotkania wspólne, między innymi z komisarzem Serafinem, co też jest dobrym prognostykiem na ten najbliższe 5 lat, że będziemy, mam nadzieję, ze sobą współpracować również jako delegacja. Także ja bym tak nie chciała negatywnie, że właśnie walczymy, tylko właśnie pozytywnie, że trzeba te mosty budować, bo tak jak powiedzieliśmy, jak zaczęliśmy, EKS jest, no nie jest postrzegany jako taki super istotny element tej sceny brukselskiej, więc myślę, że dzięki tej współpracy możemy to też zmienić.
2: Niewątpliwie mamy ze związkami zawodowymi bardzo wiele punktów wspólnych w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych i tego, jakie korzyści dla ludzi i społeczeństwa powinny mieć określone rozwiązania, również prawne, bo to nie jest tylko kwestia, wiecie państwo, strumieni finansowych, ale to też jest kwestia prawa. I faktycznie jest też tak, że czasami gdzieś ta dychotomia się pojawia, bo jednak przedsiębiorcy często nie widzą potrzeby pewnych takich rozwiązań prospołecznych, pewnych takich transferów również społecznych, socjalnych, czy akcentowania praw do czegoś, tak? Ja jestem również ambasadorką Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, czyli takich 20 zasad, czy ja to mówię, 20 praw właśnie społecznych i socjalnych. Prawo do dobrej jakości edukacji, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do zdrowia, prawo do dostępu do usług opiekuńczych, długoterminowych. Przecież proszę państwa, polskie społeczeństwo, czy w ogóle społeczeństwo Europy się bardzo starzeją. I my również rozmawiamy o tego typu rzeczach, jak później określone rozwiązania są regulowane prawnie w danym kraju i jak za tym idą różnego rodzaju działania, środki, podatki, bo to też jest bardzo często, zarzewią właśnie rozbieżności między nami, że my ze związkami zawodowymi chcemy po prostu większego zabezpieczenia społecznego, a pracodawcy chcą go mniej. I ja się zawsze śmieję, że to jest taka, wiecie państwo, taka trochę wojna klas. Tak jak, no nie chcę tutaj już Marksa cytować, natomiast faktycznie jest to widoczne, tak? Ale też o to chodzi w takich miejscach. Natomiast powiem też o tym, że na przykład partnerzy społeczni, czyli pracodawcy i związki zawodowe są natomiast niezwykle solidarne między sobą. I to nas boli jako organizacje pozarządowe, że nie chcą dopuścić nas do dialogu społecznego. Nie uznając tego, że organizacje pozarządowe zatrudniają setki tysięcy ludzi przy usługach społecznych. I od jakiegoś czasu, od wielu lat, również dyskutujemy o tym i w Polsce, i tutaj w EKS-ie, i będąc właśnie w EKS-ie w Brukseli, po raz pierwszy zrozumiałam, dlaczego jest tak silny blok w Polsce. Bo to się właśnie bierze tutaj z dialogu właśnie między innymi w EKS-ie. Takie mylne myślenie, że dialog społeczny, dialog obywatelski, oczywiście one się między sobą różnią, ale będąc pracodawcą społecznym, również powinno się mieć prawo do udziału w dialogu społecznym na temat regulowania warunków pracy właśnie ludzi, którzy są zatrudniani w organizacjach pozarządowych. Więc to jest na przykład ta druga strona medalu, bo też ta zbieżność akurat głosów pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami jest niezwykle tutaj interesująca. No a wiadomo, każda grupa ma swoją perspektywę.
1: Słyszymy, tak naprawdę to jest 2:1. Wszyscy przeciwko pracodawcom.
3: To jest temat na kolejny odcinek. Dialog wokół stosunku pracy jest bardzo silny w komitecie i te dwie grupy, pracodawcy i związki zawodowe, tutaj bardzo

silnie rzeczywiście, no opozycyjnie do siebie, jako że reprezentują jakby dwie strony, bardzo często bardzo silnie wobec siebie stają naprzeciw i to też jest, są bardzo intensywne dyskusje. Powiedziałabym inaczej, że właśnie my jako grupa trzecia bardzo często jesteśmy trochę takim trybikiem, takim papierkiem lakmusowym do tego, żeby

0: znowu to magiczne słowo, z poziomu obywatela. Tak naprawdę dla mnie jako obywatelki, czy dla mojego sąsiada, co będzie ważne w tej dyskusji, którą obserwuję z poziomu grupy pierwszej i drugiej. I tutaj nasz głos, bo tak jak wszystkie opinie są poddawane głosowaniu, czy też podczas dyskusji wypracowywane są pewne rozwiązania, ten głos grupy trzeciej właśnie bardzo często jest tym trybikiem, który pozwala dzięki takiemu jednak zdystansowaniu bezpośrednio do tej dyskusji, która się odbywa, pozwala też jakby uzyskać, wydaje mi się, bardzo często lepsze rozwiązania, czy doprowadzić w ogóle do konsensusu, który w jakiś sposób jest później podejmowany. I chyba bym raczej określiła, że to grupa trzecia jest tą taką bardzo szeroko patrzącą grupą, gronem ludzi, którzy akurat w tych dyskusjach wokół stosunku rynku pracy mogą w jakiś sposób przeważać czy wspierać rozwiązania.
1: A w Polsce jest świadomość istnienia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego? Jak pan tu przyjeżdża, kiedy pan mówi, że pan tu przyjeżdża, to wszyscy wiedzą gdzie, czy dopytują, co to właściwie za instytucja?
2: Ja staram się też od czasu do czasu jeździć do kraju i robić takie spotkania lokalne. Mamy taką możliwość. No i niestety bardzo często muszę jednak zaczynać od początku. Co to jest? Kto tam siedzi? Co to za ludzie się tam spotykają w tej Brukseli? Także no niestety świadomość jest nieduża. Ale wiem sam po sobie, że tak naprawdę pierwszy raz o jakiejś usłyszałem w czasie studiów. Myślę, że to jest dosyć późno. Nie wiem dlaczego, chociażby na lekcjach WOS-u. Kiedy rozmawiamy o Unii Europejskiej, nie pojawia się wątek Komitetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który przecież reprezentuje no właśnie ludzi, tak, zwykłych ludzi. Nie, to nie jest ciało polityczne, członkowie nie są politykami, tylko właśnie wydaje mi się, że najlepiej rozumieją realia społeczno-gospodarcze. I warto byłoby, żeby już osobom w szkołach mówić, że jest taka instytucja, która jest apolityczna. Przecież bardzo często chcemy, żeby jakaś praca merytoryczna miała ten taki czynnik ekspercki, niepolityczny. Więc komitet doskonale się w to wpisuje.
3: Szczyt Europy.
1: Przedstawiciele trzech grup w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym powiedzieli nam, jak w praktyce wygląda ten dialog. Jak wygląda ich praca w ogóle w komitecie, czy ich opinie są brane pod uwagę. Mamy nadzieję, że ten odcinek przybliżył Państwu instytucję, która chyba szerzej opinii publicznej nie jest znana, a powinna.
4: I na pewno jest to odmienna perspektywa niż to, z czym mamy do czynienia na co dzień. Inna niż te dyskusje w Parlamencie Europejskim, czy często też te główne tematy na szczytach Rady Europejskiej, które relacjonujemy Państwu na co dzień. Bardziej przyziemna, ludzka, bliżej ludzkich spraw.
1: A naszymi gośćmi w tym podcaście byli
4: Kinga Grafa, zastępczyni dyrektor generalnej do spraw europejskich w Konfederacji Lewiatan, reprezentująca tę pierwszą grupę pracodawców.
1: Mateusz Szymański, kierownik Biura Zagranicznego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z tej drugiej grupy, czyli pracowników.
4: I z grupy trzeciej, organizacji pozarządowych i organizacji społecznych, Karolina Drescher-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
1: A także Justyna Ochędzan, prezeska Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Społecznych, WRZOS.
4: I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku dla Państwa. Bardzo dziękujemy za uwagę i zachęcamy do wysłuchania zarówno kolejnych odcinków, ale też cofnięcia się do tych, które już za nami, na przykład do tego 59, gdzie więcej o Komitecie Ekonomiczno-Społecznym także mówimy.
1: Życzymy Państwu udanej majówki. Żegnamy się. Maciej Sokołowski
4: i Beata Płomecka.
3: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
5: Radio Podcast.
6: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 19.30. program informacyjny, któremu

0: możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
6: czują się bezpieczne i kochane.
7: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
8: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
6: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
8: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
5: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: W majówkę oczywiście można czytać kryminały, a można też kryminalnych historii posłuchać. I to prawdziwych. Spojrzymy na historię Polski z perspektywy nie bitew czy ważnych wydarzeń politycznych, a z perspektywy kryminalnej właśnie. Bo taka też była polska codzienność w XVII i XVIII wieku. Co uznawano wtedy za przestępstwo? Jak karano i o których sprawach rozpisywała się ówczesna prasa? O tym już w najbliższą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
11: Luigi Marinelli przełożył na język włoski wiersze Szymborskiej, Miłosza i Różewicza.
12: Bardzo polubiłem człowieka Różewicza i bardzo lubię poetę Różewicza.
11: Warszawa była dla niego szkołą życia i szkołą przyjaźni.
12: Widok, pejzaż już nie z Bellotta, z tymi wszystkimi drapaczami nieba.
11: Przyjaciel poezji, reportaż Antoniego Rokickiego. W niedzielę o 7:06.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To symbol narodowy, który łączy Polaków. Obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Kijów zaniepokojony aktywnością przy granicy z Białorusią. Mówi o tym prezydent Zełenski. Wypadek drogowy na Kaszubach. Samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim. Zginęła jedna osoba. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Biało-czerwona jest metaforą naszych narodowych wartości. Biel symbolizuje dobro, pokój i czystość serca oraz nasze duchowe ideały. To także odniesienie do orła białego, znaku wolności i naszej suwerenności. Ale białe orły z reguły nie występują w naturze. Ptak, jaki znajduje się w polskim godle, przypomina bielika, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
2: Duży, majestatyczny ptak drapieżny z jasną głową i ogonem, zwłaszcza u dorosłych osobników. Nie jest śnieżno-biały, co prawda.
1: Z ornitologicznego punktu widzenia bielik nie jest orłem. Czerwień oznacza męstwo, odwagę, siłę i gotowość do poświęceń w imieniu ojczyzny i w jej obronie. To barwa krwi przelanej za wolność Polski.

0: czerwień. Nawet heraldykom sprawia nieco więcej problemów, mówi członek Komisji Heraldycznej przy szefie MSWiA Tadeusz Sobieszek.
1: Jest to tak skomplikowane, że nawet członkowie Komisji Heraldycznej dyskutowali, nie potrafimy tego rozszyfrować dokładnie. Ale mówiąc językiem prostszym, nie jest to czerwień, nie jest to karmin, jest to cynober nieco ciemniejszy. Tak można to określić.
0: Poprzez wywieszenie flagi państwowej okazujemy szacunek do państwowego symbolu i dumę z przynależności narodowej. Historyk dr Andrzej Kompa z Uniwersytetu Łódzkiego przypomina, jak powinno się wywieszać biało-czerwoną.
2: Wywieszamy flagę bez herbu państwowego na białym polu, dlatego że to jest flaga, która jest właściwie przewidziana do użytkowania wyłącznie przez ambasady, misje dyplomatyczne, misje wojskowe za granicą i polskie statki.
0: Podczas ulewy albo silnego wiatru nie powinno się eksponować flagi. Jeśli zostanie zniszczona, należy jej się pozbyć w odpowiedni sposób.
2: Flagę rozszywamy pomiędzy pasem białym i pasem czerwonym i wtedy ona już nie jest flagą. Wtedy można ją zutylizować tak jak wszystkie inne tekstylne materiały, czyli w osobnych punktach, do których oddajemy właśnie ubrania czy jakiekolwiek inne tekstylie.
0: Za celowe zniszczenie lub niegodne użycie flagi grozi kara finansowa. Niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi. Do incydentu doszło wczoraj. Po białoruskiej stronie informuje ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W codziennym orędziu do narodu zapewnił, że sytuacja jest monitorowana. Wczoraj była dość niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi po białoruskiej stronie. Uważnie monitorujemy sytuację. Utrzymujemy wszystko pod kontrolą. Zareagujemy w razie potrzeby. Ukraina jest gotowa chronić swoich mieszkańców, swoją suwerenność. Każdy, kto próbuje wciągnąć Ukrainę w jakiekolwiek agresywne działania, musi to zrozumieć. Ukraiński prezydent nie podał więcej szczegółów. Tragiczny wypadek na Pomorzu niedaleko Kościerzyny. Na trasie z Nowej Karczmy do Grabówka samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim. Zginął 22-letni kierowca osobowego auta. 20-letni pasażer jest ranny. Policjanci wstępnie ustalili okoliczności wypadku, informuje aspirant sztabowy Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
3: Kierujący Volkswagenem, 21-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc samochodem Volkswagen Passat, zjechał na siedzibę pasokruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania. W wyniku tego zderzenia kierujący Passatem był zakreślony. Strażacy od razu udzieli im pomocy przedmedycznej. Niestety pomimo reanimacji ten 22-latek zmarł.
0: Wóz strażacki nie jechał na akcję i nie miał włączonych sygnałów. Jego kierowca był trzeźwy. Jeszcze przez kilka godzin zablokowana może być droga wojewódzka z Egiertowa do Nowej Karczmy. Tłumy turystów spędzają długi weekend majowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w naszym kraju parku w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób. Wapienne skały Jury przyciągają wielu wspinaczy. O rozwagę apelują ratownicy jurajskiej grupy GoPro, w tym Michał Mucha.
4: Dobrze się do tego przygotujmy. Jeżeli chodzi o wspinaczkę, wspinajmy się w kasku, to jest taki nasz główny apel. Miejmy odpowiednie przeszkolenia do tego, żeby to robić. Pamiętajmy o tym, że funkcjonują dwa numery alarmowe, jeżeli chodzi o pogotowie górskie, to jest numer 985 i 601-1300. My działamy tutaj całodobowo i tej pomocy udzielamy.
0: W długi weekend majowy ratownicy jurajskiej grupy GoPro najczęściej wzywani są do urazów rąk i nóg. I jeszcze aktualna informacja sportowa. Po pierwszej połowie meczu o Puchar Polski Górnik Zabrze prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0. Mecz jest rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro utrzyma się piękna letnia pogoda. Więcej chmur będzie tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 22 stopni na wschodzie do niemal 25 w centrum i 28 na zachodzie kraju. Nad morzem będzie od 20 do 25 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Miejscami na południu będzie porywisty.
1: Sześć minut po godzinie 17.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.

0: A teraz czas na kulturę. W Polskim Radiu 24 opowiemy Państwu o jedynej polskiej filmowej adaptacji opery Wolfganga Amadeusza Mozarta. Szkoła kochanków. Film jest adaptacją spektaklu dyplomowego studentów Akademii Muzycznej w Warszawie. Akcja została przeniesiona do scenerii nostalgicznej i surrealistycznej. Innej niż klasyczne sceny operowe. Posłuchajmy rozmowy Mai Kluczyńskiej z twórcami filmu.
1: Dzisiaj spotkanie z dziesiątą muzą, ale skoro maj, matury, miłość, to szkoła kochanków, Così van tutte, Wolfganga Amadeusza Mozarta i znamienici goście w studio Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Trzej dżentelmeni, proszę Państwa, w kolejności alfabetycznej. Pan Janusz Gauer, reżyser, operator filmowy i telewizyjny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Pan Adam Kruszewski, baryton. I już Państwo chyba wiedzą, co będzie tematem tej rozmowy. I pan Krzysztof Tchórzewski, reżyser, scenarzysta, reżyser filmu Szkoła Kochanków, Così van tutte.
5: Witam
1: pana bardzo serdecznie. Proszę panów, czy mogę liczyć w tej rozmowie na swego rodzaju wspomnienia? Bo jednak trochę czasu upłynęło. Film pojawia się ponownie. Dziś państwa zapraszamy na projekcję 7 maja do Kina Kultura. Szczegóły na stronie internetowej Kina Kultura państwo znajdą. Czy był jakiś pretekst do spotkania? Panowie spotkali się i nagle powstał pomysł, żeby jednak tego Mozarta przerobić na fabułę, tak powiem. Panie reżyserze,
5: no, ja powiem,
1: pan Krzysztof Tchórzewski.
5: Ja powiem szczerze, że ten film, gdyby nie stan wojenny, to by prawdopodobnie nie powstał. Ja byłem członkiem zespołu X Andrzeja Wajdy. I tam nakręciłem w roku 83 film, który został potraktowany bardzo źle przez cenzurę. Został zatrzymany, nazywał się Stan Wewnętrzny i poszedł nie tylko na półki, ale nawet groziło mu tak zwane zlikwidowanie. Ale się udało i nie zlikwidowali. I potem wrócił w 89 roku, udało się go opuścić. I teraz zespół został rozwiązany. Ja miałem dwójkę małych dzieci. Nie było szans, żeby władze ówczesne pozwoliły robić cokolwiek. Trochę, powiem szczerze, się pętałem po świecie. Zawsze lubiłem muzykę klasyczną. Jako dziecko chciałem zostać dyrygentem. Zobaczyłem, że jest dyplom Akademii Muzycznej. Così van tutte, no to była opera Mozarta. Na ten dyplom się wybrałem. Młodzi, piękni studenci. Tuż po studiach i przede wszystkim mistrz Adam Hanuszkiewicz, który ten dyplom realizował. Jak zobaczyłem ich, to sobie pomyślałem, Boże, przecież trzeba to nakręcić. No ale jak nakręcić? Jestem na czarnej liście, ale było takie studio Jerzykowskiego. Świetne studio, tak, dla młodych debiutantów. I tam moi koledzy, prawie że no, w moim wieku, byli w radzie tak zwanej artystycznej. I mówili, pisz, składaj to jako dokument, składaj. No udało mi się napisać scenariusz i jakoś wtedy wiceministrem był szef kinematografii. Coś go tknęło, żeby mi ten dokument puścić. Dokument, podkreślam, film fabularny. To były straszne pieniądze na film fabularny. No i co dalej? No i spotkałem mojego przyjaciela, świetnego reżysera, który robił już wtedy wiele filmów z Jurkiem Machulskim. I nie tylko.
4: Operatora.
5: Operatora. Widzimy, jak ja jestem.
1: Pan Janusz Gauer dopowiada.
5: Jak ja jestem zagoniony w te reżyserskie, bo Andrzej Wajda był moim szefem. Tak. No? Teraz on też na bezrobociu, ja na bezrobociu i nagle Janusz Gauer i mówi, Januszu,
1: uratuję was.
5: Zróbmy coś, zróbmy film
4: dokumentalny
5: o operze Mozarta. No i teraz powiedz, co było dalej.
4: I dalej było tak, że mieszkałem wtedy w Łodzi, też miałem małe dziecko, 5-letnie. I Krzysztof zadzwonił i powiedział, wiesz, jest do zrobienia film dokumentalny o przedstawieniu, które reżyserował Adam Hanuszkiewicz z młodymi dyplomantami Akademii Muzycznej. Przyjechałem do Warszawy, tutaj wynajęto mi pokój w hotelu Forum i zaczęliśmy z Krzysztofem rozmawiać, jak do tego podejść, jak to ugryźć. Mieliśmy chyba razem taki przebłysk, dlaczego my mamy fotografować z całym szacunkiem przedstawienie Adama Hanuszkiewicza ze sceny, skoro moglibyśmy

0: całą tę akcję opery przenieść do wnętrz naturalnych i do plenerów. Czyli de facto zrobić prawdziwy film fabularny operowy. Wzorem, no tutaj będę górnolotnymi nazwiskami się posłużę, wzorem Josepha Lozeya czy Zeffirellego.
1: Bergmana.
0: I Krzysztof ten pomysł zaniósł z powrotem do studia Jerzykowskiego. Nie wiem, jak to zrobił. Dołożono nam troszkę więcej pieniędzy, ale to nie był ogromny budżet. No i przystąpiliśmy do zdjęć.
2: No dobrze, to teraz zapytam o to wyzwanie pana Adama Kruszewskiego. Posłyszał pan, że jest taki pomysł, że panowie będą robić film operowy. I jak przyjął pan propozycję?
3: Ze mną było troszkę inaczej, ponieważ ja nie brałem udziału w tym przedsięwzięciu, bo to byli młodsze koleżanki rocznikowo i koledzy. Natomiast jeszcze podczas moich studiów śpiewałem operę Così fan tutte właśnie w tym tłumaczeniu Włodzimierza Ormickiego i w reżyserii Andrzeja Żarneckiego. Spektakl był pod batutę profesora Mieczysława Nowakowskiego na scenie imienia Emila Młynarskiego w Teatrze Wielkim. No więc jakby całą materię miałem jeszcze w głowie, bo to było całkiem niedawno, wcześniej niż spektakl Hanuszkiewicza. I ja się o tym dowiedziałem na ulicy Moliera, idąc do Teatru Wielkiego na jakiś spektakl, spotkałem właśnie profesora Mieczysława Nowakowskiego. Mówi: Adaś, dobrze, że cię widzę. Słuchaj, jest taki projekt, żeby nakręcić Così fan tutte. Czy byłbyś zainteresowany? Ja mówię: naturalnie, tak, dlaczego nie? Akurat w miesiącach wakacyjnych to miało być robione, więc się zgodziłem. Nie wiem, jakim cudem, bo raczej urody nie mam filmowej, a wręcz mówię, że radiową, zostałem przez mistrzów zaangażowany do tego filmu. No i rozpoczęła się przeciekawa praca. Oczywiście nie wnikam tutaj w to, co mistrzowie wiedzą i jak oni to planowali. Zaczęliśmy od nagrania ścieżki dźwiękowej, ponieważ ówczesnym dyrektorem Filharmonii w Bydgoszczy, która dysponuje chyba do tej pory jedną z najlepszych akustyk w Polsce, był właśnie profesor Mieczysław Nowakowski. I tam z tamtejszą orkiestrą i chórem nagrywaliśmy wszystkie numery muzyczne, arie, ensemble i tak dalej. Dopiero potem, jak już była gotowa ścieżka dźwiękowa, przystąpiliśmy do zdjęć. No i śpiewaliśmy pod playback, ale ciekawa rzecz, to ja nie zapomnę tego ani Krzysztofowi, ani Januszowi, ile oni w nas, we mnie szczególnie, wysiłku wkładali i cierpliwości, żeby nas nauczyć bycia aktorami filmowymi. Bo to jest zupełnie coś innego niż gest w operze. A jednak ten film, to, że są bliskie plany, tu się dowiedziałem, to się nazywa bergmanowski plan i tak dalej, plan amerykański, poznałem te terminy i zupełnie inne jest tempo operowania gestem, spojrzeniem, fałszowanie spojrzenia. I cała ta terminologia, ona na początku sprawiała kłopot, bo człowiek jest przyzwyczajony do dużego gestu, do spojrzenia w lewo, w prawo. No to się wtedy słyszało: uwagę, nie machaj tak głową, bo operator nie nadąża kamerą za twoim spojrzeniem. Nie, i więc cały warsztat to właśnie zawdzięczam reżyserowi Krzysztofowi i mistrzowi Gauerowi, operatorowi. Tak to się potoczyło. Takich szczególików to ja już nie pamiętam, no bo to jednak od zdjęć minęło 40 lat, bo zdjęcia były w 1986 roku. Premiera po montażu, po postsynchronach odbyła się w kwietniu 1987 roku. To tak się toczyło.
2: Proszę bardzo, proszę panie
1: Ale
2: reżyserze.
1: Zaczęliśmy w 1986 roku w kwietniu, ponieważ nadzór ministerstwa był taki, że zażądano ode mnie, od nas, żebyśmy przedstawili scenopis, co normalnie, czego się nie robi w filmach. No ale ja byłem ten niebezpieczny człowiek, który z Solidarnością miał dużo do czynienia i właśnie z Januszem wynajęto nam pokój w hotelu Forum i myśmy we 3 dni musieliśmy

0: napisać scenopis, czyli 100 ileś stron rozpisać, no, żeby oni mogli to jeszcze sprawdzić, żeby mogli sprawdzić, czy na pewno nie ma jakichś tam wrażeń, niebezpiecznych treści. O.
1: Pytanie do pana reżysera. To jak się pisze taki scenariusz, kiedy na podstawie libretta operowego musi pan rozpisać wszystkie sceny i to jest już też pana wyobraźnia? Jakie były plany zdjęciowe? To za chwilę, ale jak się reżyseruje aktorów operowych, nie aktorów.
2: Debiutantów.
1: Debiutantów, tak.
0: Nie no, scenopis to są sceny, prawda, z tym, co aktorzy czy artyści mówią. I teraz musimy z operatorem rozpisać to, jak jest dwóch aktorów, czy trzech.
1: Czy
0: jak,
1: czterech.
0: Jakim planie, czy czterech naraz, no, tej, czy nawet pięciu, bo jesteś tam. Tak.
2: Sześcioro.
0: Czy jest sekstet, nawet jest sekstet, prawda, jeden.
2: Tak. No, sześcioro, tak.
0: No.
2: Tak.
0: No i myśmy siedzieli i ten olbrzymi materiał, rozpisywaliśmy plan pełny, zbliżenie, total. Także to była robota, no, olbrzymia, niech powie.
1: No, no właśnie.
3: Rozpisanie planów to jedno, ale również rozpisuje się ruchy kamery.
1: No właśnie,
3: tutaj kamera panoramuje, tu jest jazda kamery, czyli przejeżdża. Tu używamy obiektywu długoogniskowego, a tu szerokoogniskowego, tak, krótkoogniskowego. Tak. Także te wszystkie szczegóły pozwalają na to, że później na planie nie ma tak, że chodzimy wokół planu zdjęciowego i aktorów i drapiemy się w głowę i mówimy, ojej, jakby to zrobić. My to wszystko już mieliśmy rozpisane. Wiadomo, że improwizacja zawsze jest na planie, bo są warunki zmienne, prawda?
1: Zawsze się coś może
3: jakiś wydać. Lepszy pomysł się znajdzie. Mm-hmm. Natomiast ta podstawa, ta baza, jak to zainscenizować i jak sfotografować, była rozpisana.
1: A czy przewidywali państwo tak zwane duble aktorskie?
3: No, duble są zawsze przewidywane. Duble są zawsze przewidywane.
1: Czy pierwsza wersja, live.
3: To jest
1: 100%.
0: Ale
3: proszę państwa, ten film został nakręcony na negatywie, na taśmie filmowej 35 mm. Mhm. Dzisiaj to już się rzadko stosuje, ponieważ to jest bardzo droga technologia. Kiedyś była jedyna. Ale taśma filmowa była kupowana za dewizy i nie pamiętam ceny, mówiono dolar za metr, takie były opinie. W związku z czym tak zwany współczynnik taśmy, który dostawało się na film, wynikał z czterokrotnego pomnożenia metrażu filmu. Czyli jeżeli załóżmy film miał, założenie miał 1,5 godziny i tam było przeznaczone na to ileś tam tysięcy metrów taśmy, no to to się mnożyło przez 4, co oznaczało teoretycznie, że można było zrobić 4, jak pani mówi, pani to nazywa duble.
1: Tak.
3: Ale to wcale nie znaczy, że można było 4. Można było co najwyżej jeszcze jedną poprawkę, jeszcze jeden dubel, ponieważ zawsze jest tak, że są rozbiegi taśmy, końcówki taśmy, coś się dłużej potrwa, prawda?
1: Także
3: dubel jeden to maks.
1: A proszę panów, plan filmowy z opery, takiej jedność czasu, miejsca i akcji, myślę tutaj o scenie operowej, wszystko zostało przeniesione w plener. Jak państwo, panowie, wybierali te plenery i które plenery były, powiedzmy, łatwiejsze do kręcenia scen, a które były trudne na przykład dla aktorów operowych? Jak to było, panie reżyserze?
0: No, scenografia to jest rzecz podstawowa w każdym filmie, prawda? I tutaj myśmy od razu z Januszem stwierdzili, że to musi być absolutnie niepodobne do sceny operowej. Więc szukaliśmy ze scenografem takich wnętrz, takiego miejsca, które pozwoliło nam na swobodę zmieniania czasu. Akcja się dzieje w naszej operowej wersji w różnych czasach, nie w jednym, tylko jest noc, dzień, świt. Nasze postacie spotykają się również w alkowie, w sypialni. No i znaleźliśmy wspaniały, świetnym scenografem Kowalczykiem, znakomity zupełnie pałac w Gołuchowie, późnorenesansowy pałac, który Czartoryska księżna prawie w całości przywiozła z Włoch. I mieliśmy nadzwyczajną. W tych czasach scenografia, tak, wynajęcie czegoś takiego kosztowały potworne pieniądze, niewyobrażalne. I żeśmy tam się spotkali z artystami, którzy byli też zachwyceni wnętrzem. ty jesteś najbardziej do tego predestynowany, ale też były

0: To wspaniałe wnętrze, operatorsko.
1: Chcę pana zapytać, dlaczego to były takie...
2: Dlatego, że były same w sobie po prostu niesamowite. Mało tego, otoczenie tego pałacu w Gołuchowie, czyli plenery, ogrody, również były niesamowite, pewnie są do dziś, i one równie na równych prawach jak wnętrza zagrały w tym filmie. Więc jak myśmy zobaczyli na dokumentacji to miejsce, to w zasadzie nie było już tutaj wątpliwości, że to powinno być tam. Tak, oczywiście. Mm-hmm.
1: A czy to była jakaś trudność dla operatora, dla kamery, że to będzie plan bliski, daleki, że kamera się przemieszcza, aktorzy w tych różnych miejscach?
2: To zawsze jest, proszę państwa, to jest zawsze wyzwanie, no ale to jest sztuka opowiadania kamerą.
1: Tak, obrazem.
2: To jest kreatywna, to jest kreacja obrazu. Jeśli będzie moment, to ja mogę powiedzieć nieco więcej o inspiracjach, które wystąpiły w momencie, kiedy ja już li tylko zostawszy w tej swojej działce obrazu, które zastosowałem. Ja szukałem przede wszystkim w trzech źródłach. Pierwszym naturalnym wyborem to był wtedy dopiero film, który się pojawił, Amadeusz Milosza Formana, chociaż aż nie tak bardzo był źródłem inspiracji, ponieważ ja sobie założyłem, że nasz film, jeżeli chodzi o obraz, powinien być bardziej miękki, bardziej bukoliczny. W związku z tym studiowałem trochę malarstwo Antoine'a Watteau i to źródło było najbardziej jakby
1: bliskie mojemu
2: wyobrażeniu, jak również film Stanleya Kubricka Barry Lyndon, i tam już nie wchodząc w szczegóły techniczne, starałem się jedną ze scen zrobić od strony technicznej, oświetleniowej, podobnie jak reżyser Stanley Kubrick i jego operator John Olcott. Ale jest to normalna praca. Wybór planów, czy jazdy kamery, czy ruch kamery, czy kamery z ręki, no to wynika z opowiadania.
1: Dobrze, a pan Adam Kruszewski, proszę pana, jak baryton przeniesiony w taką scenerię, z takiej innej sceny, w trochę inną jakby swoją rzeczywistość, choć znaną, prawda? Czuje się jak taki debiutant aktor w takich scenariach, w takich planach szerokich, bliskich, i z reżyserem, i z operatorem kamery.
3: No na szczęście na planie nie byłem sam, bo w podobnej sytuacji były koleżanki
1: i
3: koledzy. No pewnie, bo to się ta odpowiedzialność rozkłada na całą
1: grupę,
3: szóstkę.
1: Tak, zespół.
3: Opera Così fan tutte, no ma to do siebie, że tam, owszem, są arie solowe, które na szczęście nie weszły do filmu. Dlaczego mówię na szczęście? Bo tak by film trwał tyle, co opera. Dwa razy po 90 minut, bite 3 godziny. Kto by to w sali kinowej wytrzymał? A tu realizatorzy bardzo zgrabnie pokazali całą jakby fabułę w godzinę 40, w 100 minut.
1: Tak.
3: I to było bardzo, bardzo sensowne pociągnięcie, żeby te arie nie wchodziły. No jedna aria Despiny tylko jest zaprezentowana. A cała praca, ja nie zapomnę dwóch momentów. Pierwszych, kiedy, no wiadomo, człowiek debiutuje, nie wszystko wie. W teatrze, w operze, wykonawca jest jakby też współkreatorem. Może podyskutować z reżyserem, ze scenografem. Natomiast ja od Krzysztofa, nawet w gniewie słyszałem, tylko reżyser ma to w głowie, on to wie, jak to ma być. Ja w to uwierzyłem, tak. No bo tak przecież jest. My tylko mamy zadania, ale my tego
1: aktorskie,
3: nie widzimy
1: swoje
3: wewnętrznie, bo na scenie to jest zupełnie inne przełożenie. To ta jedna właśnie, że to tylko reżyser. Dlatego no, reżyser jest takim kapitanem na pokładzie.
1: Absolutnie.
3: I jeszcze nie zapomnę jednej sceny. Przypomniała mi się podczas projekcji, którą już widzieliśmy w kinie Kultura. Kiedy dwaj młodzi oficerowie, Ferrando, już nieżyjący, Jacek Parol i Guglielmo, czyli moja skromna osoba, odpływają na wojnę. Oczywiście jest to mistyfikacja, a ja niestety nie jestem tęgim pływakiem. Ja nie zapomnę, jak ja się bałem wejść na tą chybocącą się łódkę. I to niestety na filmie widać. Jeden kolega uśmiechnięty, a ja przerażony czegoś się trzymałem i mówię, już nie.

0: Nie, nie płyńmy tak do... No się ba, to się wywróci, a jak? No wiadomo, że człowiek się napie, może uć, ale ja jeszcze mogę się utopić. No więc to takie, o, to takie mam wspominki miłe.
1: Panowie, bardzo dziękuję za te wspomnienia, ale nie mogę nie zapytać. Gdyby mieli panowie teraz wybrać kolejny temat, na przykład operowy, to jakie dzieło by panowie wybrali? Co by to było, panie reżyserze?
2: No jest tyle wspaniałych oper,
1: że wybrałby
2: nie,
1: pan.
2: Nie mogę wyliczyć, bo to by trwało za długo.
1: Wszystkie by pan wybrał?
2: No, nie, na pewno wszystkie Mozarta.
1: A tak.
2: Na pewno większość Verdiego. No ja już mówiłem, przyznałem się, że byłem od dziecka ulubieńcem klasycznej muzyki.
1: Mm-hmm. A pan Janusz, ja co mogę, by pan chciał sfilmować?
3: Ja tylko mogę powiedzieć jedną rzecz, że ja zapałałem po tej realizacji miłością do opery jako takiej, do sztuki, ale pamiętam, jak Krzysztof po realizacji tego powiedział, no to teraz byśmy się wzięli za operę Lucrecja Borgia. Nie wiem, to zda się Donizettiego, tak?
1: Tak.
3: Jeśli
1: tak,
3: się nie mylę. Tak. I pamiętam to do dziś, ale proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, ten nasz film operowy jest unikalny, i jedyny w swoim rodzaju i więcej takich filmów w Polsce nie będzie. Nie znajdziemy producenta, który będzie chciał wyłożyć pieniądze na film operowy. Musimy sobie to szczerze powiedzieć. Dlatego pielęgnujmy i oglądajmy ten film, bo on jest niepowtarzalny.
1: W takim razie zapraszamy. 7 maja Kino Kultura w Warszawie. Szczegóły na stronie internetowej Kino Kultura. A przypomnę, Szkoła Kochanków, Così van tutte, Wolfgang Amadeusz Mozart w reżyserii pana Krzysztofa Tchórzewskiego i scenariusz również autorstwa pana reżysera. W studio pan reżyser, operator filmowy, także z nami był pan Janusz Gauer i baryton pan Adam Kruszewski jako aktor debiutujący na scenie filmowej, aktor filmowy, kinowy powiedziałabym. Także zapraszamy, bardzo dziękuję za tę rozmowę i sądzą panowie, że taki film muzyczny przybliża sztukę operową?
2: No na pewno.
3: Na pewno, na pewno.
2: Bo i warto częściej mówić o klasycznej muzyce, szczególnie w tych czasach. No i o operze na pewno, prawda? Bo opera jest no, jakby kwiatem szczególnym w muzyce klasycznej.
1: No to jeszcze raz powiem, zapraszamy na Szkołę Kochanków, czyli Così van tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta. A jeszcze dodam, że właśnie od 7 maja rozpoczyna się w festiwal, 35 już, festiwal mozartowski, który potrwa do 5 lipca i to jubileuszowa edycja 35. Dziękujemy, życzymy państwu miłego czasu.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
9: Ma pani rację. Nie widzę.
8: Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski.
10: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: Autopromocja.
1: Majowo zapraszam Państwa na Dolny Śląsk do otwartych ogrodów na Pogórzu Izerskim, gdzie mieszkańcy dzielą się filozofią ogrodowania, rękodziełem i miodem z własnej pasieki. Taka turystyka ogrodnicza. Szczegóły w najbliższą niedzielę o 8:30 w Ogrodach Sztuki. Zapraszam, Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio 24.
0: Słowem wszystko.
3: Jest sobota, 2 maja, 17:32. Dziś dwa święta, Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za granicą. A jakie były początki naszej flagi? Dlaczego właśnie 2 maja jest Dniem Flagi? Leszek Rodziewicz to przewodnik i lokalny społecznik z Międzywodzia na Wyspie Wolin. Z wykształcenia historyk, a z zamiłowania miłośnik historii Polski. Ubolewając nad tym, że mało osób zna historię i znaczenie naszych barw narodowych, 20 lat temu wymyślił, że warto byłoby ustanowić Dzień Flagi. Został on oficjalnie ogłoszony mocą ustawy 20 lutego 2004 roku. Posłuchajmy reportażu Doroty Bonieckiej Górny, pan Leszek od Polskiej Flagi.
4: To jest daleka prowincja. Z tej dalekiej prowincji coś uzyskujemy dla wszystkich Polaków.
5: To chodzi o święto flagi chyba, tak? Nie wiem, kim jest pomysłodawca. Wiem, że stąd, ale naprawdę nie wiem, kto. Fajny to był pomysł, tak? Bo to się rozniosło faktycznie na całe województwo i kraj. I no, ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą, naprawdę. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej.
6: Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że pomysł wyszedł właśnie tej flagi narodowej Międzywodzia od pana Leszka Radziwicza.
7: Święto flagi u nas? Poważnie?
4: To wystąpienie w sprawie Dnia Flagi nie wyszło ani z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina, Poznania, tylko wyszło tu z naszej małej wioski, z Międzywodzia, gminy Dziwnów. Około 700 mieszkańców. Na zachodnim wybrzeżu Polski, blisko Świnoujścia, na Wyspie Wolin, blisko Międzyzdroi. A więc bardzo dalekiej prowincji. Jak się spojrzy z góry na Międzywodzie, to można powiedzieć, że to jest miejscowość cała ukryta w lesie. Ona znajduje się na takim półwyspie międzywódzkim, gdzie można pójść nad Zalew Kamieński, zobaczyć panoramę Kamienia, zobaczyć też Wyspę Chrząszewską, na której się często wieczorami pali płomień. Tutaj na tym terenie odkryto ropę naftową. Mianowicie są takie enklawy, takie zatoczki pod ziemią, do którego okresowo właśnie ta ropa się dostaje. To jest w Zastaniu i na Wyspie Chrząszewskiej. No oprócz tego można pójść na drugą stronę, nad brzeg Bałtyku. Moje akcje związane są przede wszystkim przywróceniu naszym barwom narodowym, tym biało-czerwonym, treści historycznej. Według moich badań prawie 99,9% Polaków nie ma zielonego pojęcia, co te barwy nasze symbolizują. I przykro jest, że większy nacisk, 100% tego nacisku kładzie się na ich heraldyczne wyjaśnienie, gdzie biel ma oznaczać czystość, niewinność, dążeń narodu polskiego, natomiast czerwień to ma być walka, męczeństwo, dostojeństwo władców polskich. Najdalej tej dowolnej interpretacji o symbolice naszych barw narodowych, biel symbolizuje wodę, a czerwień symbolizuje ogień. I jest to pewnego rodzaju symbioza, która powinna łączyć nasze społeczeństwo. Takiej głupoty, takiej bzdury to ja nie słyszałem. Właśnie ten Dzień Flagi, który zaistniał w 2004 roku, miał nadrobić tą wielopokoleniową lukę w wiedzy o naszych barwach narodowych. Mianowicie wyjaśnić to historycznie, bo flagi o czymś mówią.

0: Wie pan, jaka jest historia naszej flagi, co oznacza biel i czerwień?
1: Wiem, ale bym musiał tą etykietę przeczytać, co mi dawał pan Rodziewicz. Kochana, nie chcę za dużo mówić, bo...

0: żebym się nie pomylił, jak to idzie gdzieś do radia.
1: Teraz mnie uszczeliło, nie wnikałam w to aż tak bardzo. No to są nasze narodowe barwy, natomiast która co oznacza, to nie wnikałam.
2: Barwy narodowe, no to jest nasza kochana Polska. Kochana, bardzo kochamy, nigdy nie zdradzimy do końca, nigdy. I nigdy się nie wybierałam, nie marzyłam o tym, żeby gdziekolwiek wyjechać z tego kraju. Jest różnie, było różnie, ale jest okej.
3: Miałem okazję uciec w 80-tych latach, jak Jaruzelski ogłosił tą wojnę, ale tak kocham swój kraj, że nie uciekłem. Zostałem. No i wcale nie żałuję. Bo byłem później w Hamburgu, miałem okazję być z pracy. Mnie tam wysłali i spotkałem kolegów, z którymi miałem uciec. No to jeden się ustawił, ale ten drugi. Nie udało mu się. No.
4: A ten kolor biało-czerwony?
3: No biel to wiadomo, nie? Czyste serce, nasze polskie. A czerwień? No czerwień.
2: To miłość.
3: No właśnie, do ojczyzny. Tak jest.
5: Historia tych naszych barw narodowych trzeba nawiązać przede wszystkim raz do koronacji Przemysława II na króla Polski. Historycy są zgodni, że wtedy pojawił się w całej okazałości ten herb dynastii piastowskiej, który został przeniesiony na herb Królestwa Polskiego. To jest orzeł biały na czerwonym tle. To jest rok 1295, ale za 90 lat w takiej małej miejscowości w Krewie, na dzisiejszej Białorusi, dokładnie 14 sierpnia 1385 roku podpisywana jest taka umowa małżeńska, taka pewnego rodzaju taka swoista intercyza, przez historyków ujęta jako unia w Krewie. A co ona mówiła? Tak popularnie mówiąc, to jest tak. Ty, pogański księciu Jagiełło, dostaniesz rękę katolickiej królowej, młodszej o ciebie ponad 30 lat, pod warunkiem, że się ochrzcisz tych 20% jeszcze nieochrzczonych Litwinów, 80% mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego to byli ludzie wyznania prawosławnego. Byli to tak zwani schizmatycy. Natomiast te 20% to byli ci żmudzini, ci, którzy razem z Jagiełło byli tą elitą tego państwa. I przyłączysz utracone wcześniej przez Kazimierza Wielkiego Śląsk i Pomorze, przyłączyć swoje państwo do Królestwa Polskiego. 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Królestwo Polskie wtedy. Jedni i drudzy doszli do przekonania. Jedność pozwala nam zwyciężyć naszym wrogom. I to jest Unia w Horodle 1413 i potem jest ta Unia następna, też znacząca, która była ostatnim akordem tworzenia się naszego państwa i narodu, 1569 roku zawarta Unia Lubelska. Za czasów Kazimierza już Jagiellończyka to państwo jest bliskie milionowi kilometrów kwadratowych, łącznie wliczając Lenna. Niektórzy mówią ostrożnie 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. Powstaje nowe państwo i to państwo trzeba było zaznaczyć w nowym herbie. Każde z tych państw ma swoje herby. Królestwo Polskie ma orła białego na czerwonym tle. Litwa natomiast ma taki sam herb w tych samych kolorach. To jest pogoń litewska, czyli taki biały jeździec na białym koniu z podniesionym mieczem i jednocześnie tarczą z takim podwójnym krzyżem, herbem osobistym Jagiełły. I te dwa herby trzeba było umieścić na czterodzielnej czerwonej tarczy. A dlaczego na czterodzielnej, a nie podwójnej tarczy? Ano, czterodzielna tarcza herbowa, na której były pomieszczone przemiennie te dwa herby, a mianowicie w górnej części orzeł biały ma sąsiedztwo litewskiej pogoni, natomiast w dolnej tarczy litewska pogoń ma sąsiedztwo białego orła. Ale jeszcze jest coś takiego, czego inne państwa nie mają. My, Polacy, mamy ustawę, która jednoznacznie mówi o tym, skąd się wzięły nasze barwy narodowe. W 1831 roku

0: podczas wojny z Rosją, to jest okres powstania listopadowego, Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę znamienną. Były trzy propozycje, a mianowicie, że barwą wojska ma być tradycyjna barwa biała, która ma już tradycję prawie że stuletnią. Wojsko od czasów saskich oznacza się na polu bitwy kolorem białym. Ale Towarzystwo Patriotyczne Lelewela wystąpiło z propozycją, ażeby te barwy były barwami rewolucji francuskiej, a więc czerwona, biała i błękitna. Na to była kontra. Walenty Zwierkowski zaproponował, żeby te nasze barwy były biało-czerwone, ponieważ herbami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego są kolory biały z czerwonym. Miesiąc wcześniej, czy nawet dwa, Sejm uchwalił, że herbem Królestwa Polskiego będzie dwudzielna pionowa tarcza, tak zwany słup, gdzie będzie orzeł biały i biała litewska pogoń na czerwonych tłach tarcz herbowych. Mianowicie po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiła i stanowią. I artykuł pierwszy. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Czyli ta ustawa jednoznacznie mówi, że nasze barwy narodowe pochodzą nie od jednego herbu, a od dwóch. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to jest ukazanie tej genezy naszych barw narodowych. Kiedy odradzała się po latach niewoli nasza Rzeczpospolita, jednym z pierwszych zadań Sejmu Ustawodawczego było określenie naszych symboli narodowych. I tam przyjęto przede wszystkim 1 sierpnia 1919 roku nasze barwy narodowe jako symbol wszystkich Polaków. Przyjęto też pojęcie chorągwi Rzeczpospolitej, która jest kontynuatorką tych chorągwi królewskich.
1: Pierwszego sierpnia 1919 roku po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy przyjął, że kolorami flagi będzie biały i czerwony. Ustalił także, że będą to dwa podłużne równoległe pasy, na górze biały, a na dole czerwony.
0: Najpiękniej o tym powiedział w swojej książce Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Kiedy łączyły się plemiona Polan, Wiślan i innych, to można było mówić o tak zwanej czystej polskości. Ale potem przez 5 wieków była to polskość epoki jagiellońskiej, charakteryzującą się wielością kultur, wielością języka, wielością religii. I nawet tu w Krakowie, może bardziej niż gdziekolwiek, czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu. A więc polskość to jest w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. I to zdanie następne, które on wypowiedział, niestety w chwili obecnej się o tym zapomina. I ja na kilku takich panelowych spotkaniach cytowałem to zdanie. Bo do tej pory nikt nie powiedział Polakom, że patrząc na nasze barwy narodowe, to widzimy co? Największe dzieło naszych przodków. Tradycje Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I tego w szkołach nie uczą. Nie uczą tego jedynego zdania, które legło u podstaw naszych barw narodowych. Bo gdyby to uczono, to przez tyle lat po prostu 6 milionów ludzi kończących szkoły by wiedziało. I każdy na pytanie reportera w Dzień Flagi by powiedział, tak, nasze barwy pochodzą od dwóch herbów, Polski i Litwy, i symbolizują tradycję Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dlaczego akurat ja się tym zająłem? Mój ród, ród Rodziewiczów, jest rodem litewskim. I właśnie w wyniku Unii i pierwszej, i drugiej, i trzeciej stał się cząstką narodu polskiego i za ten udział w tej społeczności na ołtarzu, to może patetycznie tak brzmi, ale złożył dużą ofiarę krwi. Tak jest, broniliśmy tej Polski. Stąd też w 2002 roku na naszym zjeździe Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów wystąpiliśmy z uchwałą, że trzeba starać się przywrócić naszym barwom tą treść historyczną.

No, właśnie wynikającą z tej ustawy. Kiedy napisałem ten projekt zmian w ustawie, uzasadnieniu, to chcieliśmy przejść to dwoma drogami. Jedna droga to jest ta obywatelska, że zbieramy 100 tysięcy podpisów. Druga droga to jest taka, że jak zainteresujemy parlamentarzystów, to do tego działania ustawodawczego wystarczy 15 albo senatorów, albo posłów. Tak się złożyło, że wiceprzewodniczącym naszego stowarzyszenia Rod Rodziewiczów był Bogdan Rodziewicz, który jednocześnie był wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Warszawa Wesoła. Zainteresował swoje koło. Koło wystąpiło do klubu poselskiego PO. No i oni wystąpili inicjatywą ustawodawczą. Pilotował to Edward Płonka z ramienia PO. Mój projekt zawierał cztery punkty podstawowe. Jeden to przywrócenie patriotycznej preambuły, następnie zniesienie zakazu wywieszania flagi na co dzień. To była tragedia. Polak na polskiej ziemi mógł wywiesić flagę w pięciu przypadkach. Wszyscy wiemy, że tam 1 maja, Dzień Wojska Polskiego, pokonanie Niemców i tak dalej. No i trzeci punkt to był właśnie ten Dzień Flagi. Ten Dzień Flagi był umiejscowiony w dacie 2 maja. Ten dzień jakby nabrał tego waloru edukacyjnego, to wzmocniłby naszą tożsamość narodową i tych Polaków, którzy mieszkają na obczyźnie, bo ten dzień jest także dniem Polonii i Polaków za granicą. Nie ma innego symbolu, który by nas tak jednoczył w sposób bardzo widoczny, wizualny, na całym świecie jak flaga. I no, ten najważniejszy. Przywrócenie chorągwi Rzeczpospolitej. I to były nasze te cztery punkty. PO nie odniosło się do tej preambuły ani do reaktywowania chorągwi Rzeczpospolitej. Ale pomimo wszystko ich projekt okrojony, odnoszący się tylko do zniesienia zakazu wywieszania flagi na co dzień i tego dnia flagi, te dwa punkty przeszły.

0: Jak świętujecie ten Dzień Flagi tutaj w Międzywodziu?
1: Praktycznie tylko, że wywieszamy te flagi i praktycznie wszystko.
2: Zawsze na 2 maja mieliśmy taki konkurs w gminie. Przewodniczący Rady to wymyślił. Które sołectwo w gminie Dziwnów wywiesi najwięcej flag? I od tego się tak zaczęło, że zwycięzcą kilkakrotnie było sołectwo Międzywodzie. I to nas tak jakby zmobilizowało do zrobienia czegoś więcej.
3: Konkurs w ramach akcji Bądź Dumny, Wywieś Flagę. Tu jeżeli kiedyś na przykład w Międzywodziu wywieszanych było 12-17 flag, Dziwnowie 20, Dziwnówku gdzieś tam po 10, to teraz nagle w całej gminie w wyniku tego konkursu zaistniało 700 flag. I chciałbym, żeby ta idea tej akcji tutaj miejscowej przeszła na całą Polskę. W wyrazie duma jest czynnik wiedzy, bo duma nie wsparta wiedzą, trąci megalomanią. Natomiast tutaj wsparta wiedzą jest ważnym tym czynnikiem wzmacniającym naszą tożsamość narodową. I teraz trzeba by było po prostu nadać tym odpowiedni wymiar.
2: 2 maja na 100. rocznicę odzyskania niepodległości postanowiliśmy przenieść 100-metrową flagę od wody do wody. Właściwie to pomysł tego był nasz kolega Sławek Kiciński i chciał nam flagę rozwinąć, żebyśmy miały taką długą, ale okazało się, że ta flaga długa jest 1,5 kilometra. No i trudno by było ją uszanować i rozwinąć taką. I dlatego stwierdziliśmy, że 100-metrowa flaga, żeby ją przenieść. Po prostu przenieść od wody do wody. Wyszło nam to bardzo ładnie, zdjęcia są, nagrania z drona. No, nad morze nie udało nam się wejść, ponieważ bardzo wiało i flagę by nam porwało do wody, więc przeszliśmy uliczkami, zakończyliśmy przy parku, a później zorganizowaliśmy taki koncert u nas w takim małym kinie Fala, które mamy też tutaj w Międzywodziu. I cały czas staramy się to rozwijać, więc tą taką świadomość ludzie mają, że ta flaga jest takim symbolem naszym i że trzeba ją szanować. W szkołach starają się nauczyciele to tak pogłębiać, w przedszkolu, żeby chociaż wiedzieli dzieci, jak pomalować tą flagę, tak? Że jest biało-czerwona.
4: 12,50 będzie w sumie sobie polska.

no, ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą, naprawdę. Ciągła się, ciągła i ciągła. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej. Korowód, dzieciaczki dookoła, ileś tam osób się zgłosiło, żeby to nieść. No bo to było niesamowicie długie po prostu. Wokół szli ludzie, kuracjusze, wczasowicze, bo to w maju przecież troszkę kupa ludzi.

0: Gdybym była w domu, to bym tego nie widziała. Będąc w pracy, no to miałam pod samymi oknami mi przeszli tak naprawdę, nie? Nie wiem, jak to tam, skąd dokąd idą, nie? Bo tego nie wiem.
1: Ale też... mi od wody do wody.
0: Od wody do wody. Bo tak. Się zastanawiałam, czy oni nie krążą czasami. Wyglądało super, ale to masa ludzi szło.
2: Dom był przesiąknięty tym patriotyzmem, ale to nie było coś takiego, żebyśmy po prostu z tym spali, codziennie chodzili i tak dalej. Mama kończyła taką pensję prowadzoną przez siostry w Wilnie. Uczono ich tam różnych rzeczy, śpiewu. To potem miała przełożenie. Będąc na wiosce, organizowała teatr, organizowała chór, organizowała jasełki, tam jeszcze różne historie takie. Także była takim animatorem kultury. I ja w tym uczestniczyłem. I bardzo dużo właśnie było tych patriotycznych rzeczy, które no, były związane, a tym bardziej, że rejon Wileńszczyzny to jest rejon o bardzo dużym nasyceniu patriotycznych działań ludzi, którzy tam mieszkali, którzy za tą polskość no, na przestrzeni lat ponieśli śmierć. Potem już zagłębiłem się w te badania genealogiczne. Byliśmy w archiwum w Wilnie. No i odkryłem tą ciągłość taką przez 200 lat. 1827 ten Rodziewicz miał na imię Tadeusz i był w takiej małej miejscowości Pokaź Wielka, to jest koło Lipniszek, koło Lidy. No i to się tak zaczęło. Odkryłem kilka ciekawostek takich, mianowicie bitwa, którą prowadziły wojska Napoleona, bitwa pod Hohenlindem, 1800 rok. W tej bitwie odznaczył się Józef Rodziewicz, 13-letni dobosz. I został awansowany do stopnia kaprala, uhonorowany honorowym bagnetem, bo przy pomocy bębna wziął duży oddział żołnierzy austriackich do niewoli. Ano było tak, że na polanie wśród lasów znajdował się oddział austriacki, a ten z jednej strony nabębił do ataku, z drugiej strony nabębił do ataku. Oni się ustawili tu, potem tam i byli całkowicie, że tak powiem, zdezorientowani. Myśleli, że są w otoczeniu i kiedy przybył na to oddział już polskich dragonów, poddali się. Także to jest taka ciekawostka. Druga ciekawostka to jest taka, że w organizacji bojowej Piłsudskiego dużą rolę spełniała Józefa Rodziewicz, Ziuta inaczej nazywana. Ona przetransportowała bibułę, broń i tak dalej. Ona się też nie wzięła z powietrza, bo jej matka z kolei była zaangażowana w powstaniu styczniowym. A potem przez cały czas była zaangażowana w pewnym stopniu też w kolportowanie bibuły. I jest taki piękny opis, jak któregoś dnia właśnie ta Józefa przychodzi do domu, a patrzy, a ta matka rozłożyła na łóżku pistolety, granaty i mówi, córeczko, a ja cały czas myślałam, że ty tą durną bibułą się zajmujesz. No wreszcie coś konkretnego. Jestem historykiem z wykształcenia i jednocześnie z zamiłowania, bo to są dwie różne rzeczy. Można kogoś nauczyć, ktoś może skończyć, że tak powiem, historię, ale nie wiedzieć dalej tego związku przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie tak się złożyło, że byłem przewodnikiem turystycznym tu w Szczecinie, po ziemi źrenickiej. Jak ja miałem te wycieczki, to a u nas mieszka taki Rodziewicz, a u nas też, a u nas też. No i postanowiłem skrzyknąć tych Rodziewiczów i 20 lat temu odbył się pierwszy zjazd, na który przyjechało prawie 125 Rodziewiczów, których żeśmy się nie znali. Utworzyliśmy to stowarzyszenie, no i tam mniej więcej nastąpiło określenie naszych pól działania, a mianowicie badanie swojej genealogii, ale jednocześnie też coś dania innym. No i stąd ten pomysł Dnia Flagi powstał, potem pomysł Łuku Triumfalnego w Warszawie z okazji wojny 1920 roku, potem jeszcze godne uczczenie 500. rocznicy bitwy pod Orszą.
1: Jak pan znalazł się w Międzywodziu?
2: To jest daleka droga. Repatriacja z Wilna, 1947 rok. Jako małe dziecko. No, ja jestem rocznik 42. No, także blisko 80 lat mam. Następnie Gdańsk, następnie Bydgoszcz, Poznań, potem Kalisz, potem z powrotem Poznań, ale już pod Poznaniem, Czerwonak, potem studia.

0: Ja w Poznaniu. No i potem wyjazd tutaj do Szczecina. W Szczecinie bardzo długo byłem i potem przyjazd tutaj nad morzem, ponieważ to był przez przypadek taki. Ja działałem w ruchu turystycznym, brałem udział w organizacji rajdów, różnego rodzaju spotkań, na przykład powitanie roku, czy topienie marzanny. Prowadziłem różnego rodzaju bale. No i potem przez przypadek tu koledzy zaprosili mnie, a chodź poprowadzisz tutaj w czasy. I tutaj człowiek tak wsiąkł po prostu w to. To, o co ja walczę, jeżeli ta wiedza zostanie przyswojona, to warto po prostu to innym mówić, że nasze barwy też coś znaczą. Mówią znacznie coś innego, niż mówią to heraldycy.
1: To był reportaż Doroty Bonieckiej-Górny. Już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje. Po nich przywita się z Państwem Paweł Wojewódka, a ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
4: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Na Stadionie Narodowym finał Pucharu Polski o tytuł walczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Po wypadku utrudnienia na drodze wojewódzkiej 224 z Egiertowa do Nowej Karczmy na Pomorzu. Niemieccy politycy krytykują zapowiedź USA o wycofaniu 5000 żołnierzy. Minęła godzina 18. Ewa Worobiec, zapraszam. Ostatnie minuty meczu, w którym grają piłkarze Górnika Zabrze. Na razie prowadzą z Rakowem Częstochowa 2-0 w finałowym meczu Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gola w 32 minucie strzelił reprezentant Niemiec Roberto Massimo, a w 65 Maksym Łam. Mecz zakończony, właśnie się zakończył, wygrywa Górnik Zabrze 2-0. 12 oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta awanse generalskie. Mianowani zostali m.in. generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu Wojsk Specjalnych.
7: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
8: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
7: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
9: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
7: Prezydent wręczył też

0: flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Jeszcze przez kilka godzin może być zablokowana droga wojewódzka 224 z Egiertowa do Nowej Karczmy w województwie pomorskim. W pobliżu miejscowości Grabówko samochód osobowy zderzył się z wozem strażackim. Zginął 22-letni kierowca osobówki. Pasażer został ciężko ranny. Wóz strażacki nie jechał na akcję, relacjonuje kapitan Mateusz Szmaglik ze straży w Kościerzynie.
2: Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń.
1: Kierowca wozu strażackiego był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny wybuchu gazu w mieszkaniu w Anieninie w województwie łódzkim. Zginęła nastolatka, jej matka została poważnie ranna. Przyczyną prawdopodobnie było rozszczelnienie instalacji gazowej, mówi aspirant sztabowa Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.
3: W trakcie używania butli z gazem propan-butan najprawdopodobniej doszło do jego ulotnienia, nagromadzenia się oparów, a następnie ich zapłonu. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 15-latka.
1: 40-letnia kobieta z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala. Płonie dach supermarketu w Halinowie na Mazowszu. Z pożarem walczy kilkudziesięciu strażaków, mówi rzecznik Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
4: Budynek ma wymiary 20 na 30 metrów, czyli płonie około 600 metrów kwadratowych dachu. Dach już częściowo zapadł się do środka. Obronione zostały sąsiednie budynki. Nie ma tam zagrożenia dla ludzi i na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnych, około 80 strażaków. Działania gaśnicze na pewno potrwają jeszcze kilka godzin.
1: Na razie strażacy nie mówią o przyczynach pożaru. NATO musi stać się bardziej europejskie, tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry.
5: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Landu Nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem Nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Carsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: Były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody w nocy od 4 stopni na południu, 9 w centrum, do 12 nad morzem. Chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich 1 stopień, a przy gruncie tam minus 2. W niedzielę na przeważającym obszarze kraju słonecznie, temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie kraju.
6: Klimat.
1: 48% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca 43%. Umiarkowana jakość powietrza w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. W pozostałej części Polski stan powietrza dobry, w całym kraju wysokie lub średnie zagrożenie pożarowe w lasach.
6: Klimat.
7: 6 minut po godzinie 18.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Będę z Państwem aż do północy, a dzisiejszy wieczorny program szykuje się naprawdę bardzo interesująco, bo będziemy mówić między innymi o języku i o tym, w jaki sposób przy pomocy języka okazujemy szacunek bądź jego brak. Zajmiemy się też bezpieczeństwem międzynarodowym. Ta ostatnia informacja o wycofaniu 5000 żołnierzy amerykańskich z bazy Ramstein w Niemczech, no, jest godna rzeczywiście uwagi. I przyjrzymy się zwłaszcza dzisiaj, bo dzisiaj jest Dzień Polonii i Polaków poza granicami ojczyzny. Przyjrzymy się właśnie Polonii w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych i Kanadzie. Zapraszam Państwa. No to zaczynamy. Za pomocą języka okazujemy szacunek władzy lub jej brak. Wystarczy jedno słowo, pani, pan albo ty, by określić hierarchię w rozmowie. W korporacyjnej windzie, na uniwersyteckiej katedrze czy na ławie sądowej. Nasz gość będzie tłumaczył, jak grzeczność staje się narzędziem władzy, a jak język ustawia nas w społecznym szeregu.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
3: To miało być konstruktywne, biznesowe spotkanie. Dwoje ludzi, dokumenty, rozmowa przy stole. Aż nagle on powiedział do niej: pani Kasiu, ta wypowiedź wszystko zmieniła. Witam Państwa w podcaście Łatwo powiedzieć. Dziś odcinek o zjawisku, którego nazwa nie będzie łatwa do wypowiedzenia. Zajmiemy się honoryfikatywnością. Honoryfikatywnością, czyli tym, jak za pomocą języka oddajemy sobie honory. Jak sygnalizujemy władzę, hierarchię, wyjątkowy szacunek albo szacunku brak. Okazuje się, że zwroty grzecznościowe typu pan, pani albo ty wystarczą, żeby ustawić rozmówcę w odpowiednim miejscu, w szeregu, w korporacyjnej windzie, na uniwersyteckiej katedrze albo w sądowej ławie. Jak wygląda honoryfikatywność w polszczyźnie? Czy jest stabilna od wieków, a może się zmienia? Zapraszam Państwa do wysłuchania tego odcinka. Wydawałoby się, że polskie tryby grzecznościowe są bardzo proste, spolaryzowane, że mamy albo zwrot per pan, pani, państwo, albo zwrot per ty. Nawet potwierdzają to dwa dziwne czasowniki. Czasowniki onomatopeiczne, dźwiękonaśladowcze, tak jak mówimy krakać, czyli robić kra. No to możemy też powiedzieć panować, czyli mówić pan, pani, albo tykać, czyli mówić ty, czy mówić per ty albo na ty. No i jeżeli zajrzymy sobie do słownika, to na przykład czasownik panować znajduje się w Wielkim Słowniku Języka Polskiego i definicję ma mniej więcej taką: panować to potocznie i żartobliwie zwracać się do innej osoby, używając formy pan, a nie mówiąc po imieniu. I nawet ciekawe przykłady z literatury znajdziemy, na przykład: po pierwsze, nie panuj mi proszę, słownik podaje taki przykład. Z tego panowania wnoszę, że jesteś sporawo młodszy, ale co z tego? Widać, że to panowanie i tykanie jest w jakiś sposób związane z wiekiem. O tym jeszcze będziemy mówić. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do tego samego słownika i sprawdźmy, jak wygląda czasownik tykać, jak jest zdefiniowany. Po pierwsze, mamy informację, że jest to czasownik potoczny, ale już nie żartobliwy. Zwyczajnie potoczny na poważnie. Definiuje go słownik tak. Tykać to zwracać się do kogoś i używać zaimka ty oraz form drugiej osoby liczby pojedynczej czasownika. No oczywiście tykać po polsku można za pomocą zaimka ty, ciebie, twój, ale też czasowników. Otwórz, zobacz, przeczytaj, wyjdź. No i sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają cytaty z literatury, cytaty odnośnie dotykania. A mnie proszę nie tykać, proszę mówić per wy. Oto ciekawe, ten zwrot w liczbie mnogiej, taki podobny do języka rosyjskiego. Do mnie się mówi babciu, nie ty. Tykać możesz ją, jeśli ci na to pozwala. Dość szybko przeszliśmy na ty. Są młodsi o kilka lat, tykają mnie, ja ich nie protestuję. No i to już jest oficjalnie z literatury, czyli mamy tutaj zarówno powieści, jak i literaturę medialną, czyli artykuły dziennikarskie. Jak Państwo widzą, rzeczywiście wygląda na to, że jesteśmy spolaryzowani także pod względem tych zwrotów grzecznościowych. Jedni chcą, żeby ich tykać, inni chcą, żeby im panować. Mówi się na przykład: proszę mnie nie tykać, bo krówek razem nie pasaliśmy. Z drugiej strony czasem jeszcze słyszy się gdzieś, zwłaszcza w regionach, w małych miejscowościach czy na wsi: a jaka ja pani jestem, Kasia, prawda? I wtedy przechodzi się na po imieniu. Tak byśmy mogli chyba to podsumować. Mamy tykanie, mamy panowanie. Polacy się dzielą i oczywiście dzielą się historycznie, klasowo, dlatego że wyrazy pan, pani, państwo pochodzą bezpośrednio od nazw władcy, więc dawniej był to władca, do tego władcy trzeba było się zwracać. Władca jakiejś włości, na przykład niekoniecznie król, do niego trzeba było się zwracać per pan, per pani, per państwo, do członków jego rodziny i do tej zbiorowości.

a cała reszta poddanych się tykała, czy miała się tykać, więc widać tutaj klasowość historyczną, powiedzmy kastowość tej struktury grzecznościowej. I bardzo ważne, by traktować zaimek pan, pani, państwo jako zaimek właśnie, a nie rzeczownik. To nie jest pan w znaczeniu nazwa osobę, tylko taki sam zaimek jak ty. Tu językoznawcy czasem się nie zgadzają, ale większość jednak twierdzi, że jest to zwykły zaimek grzecznościowy. No i teraz w polskiej kulturze podstawową formą zwracania się do osoby dorosłej, której nie znamy, jest posługiwanie się zaimkami grzecznościowymi w tej odpowiedniej formie. Pan, pani, państwo w liczbie mnogiej, panie i panowie. By z taką osobą kulturowo być na ty, czyli przejść na ten tryb po imieniu, musi odbyć się rytuał przejścia, rytuał akceptacji, zwany z niemiecka Bruderschaftem. Oczywiście po polsku raczej mówi się, nie wiem czy jeszcze tak się mówi, ale słowniki to odnotowują i z młodości jeszcze pamiętam, mówiło się wypić brudzia albo po prostu brudzia z takim krótkim pytaniem i to słowo, to wyrażenie wypić brudzia pochodzi właśnie od niemieckiego Bruderschaft. Tam jest w rdzeniu Bruder, czyli brat, czyli widzą państwo, że ten Bruderschaft jest rodzajem rytuału braterstwa. W innym słowniku, w słowniku Stanisława Dubisza, ciekawie to zdefiniowano, Bruderschaft, czyli ten brudzio nawet, można byłoby chyba powiedzieć, to ceremoniał poprzedzający wzajemne mówienie sobie po imieniu, a czyli po brudziu już możemy mówić do siebie po imieniu, czyli per ty, i polega na wypiciu z daną osobą kieliszka alkoholu, pewnie najczęściej jest to wódka, ale może też wino, i pocałowaniu się w policzek. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle stosuje tę praktykę, czy po prostu przedstawia się swoje imię i tyle, ale alkohol i pocałunek historycznie pewnie gdzieś tam, gdybyśmy zaczęli się przekopywać przez literaturę antropologiczną, to pewnie dotrzemy do braterstwa krwi, czyli picia wzajemnie krwi swojej własnej, żeby zawiązać wspólnotę taką wojenną, stąd ten brat pewnie, czyli forma męska. To jest oczywiście zapożyczenie z języka niemieckiego. W języku niemieckim także mówiło się, czy pijało się Bruderschaft, jest to także raczej recesywne, czyli zanikające sformułowanie. No i po polsku, jeżeli się obejrzy to przechodzenie na ty z perspektywy ilościowej, lingwiści komputerowi potrafią to mierzyć, liczyć, to najpopularniejszy zwrot to przejść na ty. Po prostu. Mówi się przejść na ty, czy możemy przejść na ty. On jest bardzo popularny i być na ty także. Czy możemy być na ty, czy możemy zostać na ty. Te dwa zwroty mają podobną częstość, są bardzo popularne. Nie tak często pojawia się zwrot mówić do kogoś na ty, zwracać się per ty, mówić per ty, te struktury z per są już bardzo rzadkie, ale mówi się też nawet wypić na ty. Językoznawcy udowodnili istnienie takich wypowiedzi, czy znaleźli właściwie takie wypowiedzi w literaturze pisanej. Wypić na ty, pozostawać na ty, czy po prostu walić na ty, pisać na ty, nawet wyjść na ty. Takie frazy się pojawiają, ale one są już bardzo rzadkie. No i teraz z perspektywy teorii grzeczności, czyli tego, jak w różnych kulturach wygląda grzeczność, musimy tu powiedzieć o dwóch perspektywach. Otóż albo mamy kulturę władzy i wtedy się pojawiają te zwroty grzecznościowe wyższe, pan, pani, państwo, semantyka władzy, komunikowanie władzy, dystansu, hierarchii, albo językoznawcy, eksperci od grzeczności mówią o semantyce solidarności. Wtedy, kiedy kultura chce być solidarna, chce być razem, no to jest na ty, czy mówi do siebie po imieniu, a kiedy chce komunikować władzę, hierarchię, to wtedy pojawiają się te pozostałe zwroty grzecznościowe. Ciekawie o tym pisze profesor Marek Łaziński w swoich pracach. On pisze tak, że semantyka władzy funduje system, w którym osobie wyżej postawionej przysługuje ten właśnie zaimek odpowiedni, pan, pani, państwo, ten grzeczny zaimek, a osobie niżej postawionej w hierarchii przysługuje zaimek bezpośredni, czyli ten solidarny. No i to jest bardzo ważne, że w tych kulturach takich jak Polska, tych zaimków formalnych pan, pani czy państwo używa się też, jeśli rozmówca nie znalazł wystarczająco silnego czynnika integrującego. Czyli to jest bardzo ciekawe, że ja nie przechodzę na ty, tak interpretuje to Łaziński, nie przechodzimy na ty, kiedy nie mamy wystarczająco wspólnego gruntu z tą osobą. Mogę mieć w takim razie sytuację w pracy, w zespole, że mam osoby, z którymi pracuję 10 lat, niech będzie, i z niektórymi będę na ty, a z innymi pozostanę na pan, pani, ponieważ nie znalazłem takiego wspólnego gruntu, który mógłby nas łączyć w jakiś sposób. I to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak my zaczynamy się integrować za pomocą właśnie tego solidarnościowego tykania.
No i to jest niezwykle ważne. Kolejny krok oczywiście to identyfikacja tych czynników solidarnościowych, czyli tych czynników, które pozwalają nam zwracać się do siebie per ty czy na ty. Tutaj językoznawcy wyróżniali na początku przede wszystkim wspólnotę rodzinną, czyli

Jeżeli jesteśmy zintegrowani krwią czy relacjami rodzinnymi, to dorośli między sobą zaczynają się tykać. Dawniej było oczywiście inaczej. Mówiło się pani matko na przykład, czy mogę się dzisiaj nie przebierać do kolacji, tak? Więc w rodzinie też było trochę inaczej. Po drugie, wspólnotę profesjonalną, czyli jeżeli łączy nas zawód, jeżeli jadę pociągiem i słyszę, że jedzie także polonista, prawda, albo dziennikarz jedzie pociągiem i słyszy dziennikarkę, to nagle szybciej będą przechodzić na ty, bo ta dziedzina zawodowa ich integruje. Wspólnota wieku, czyli raczej na ty przechodzą częściej rówieśnicy, niekoniecznie osoby młode, tylko rówieśnicy w odpowiednich generacjach. No i wspólnota przekonań. I to jest bardzo ciekawe. To dlatego niektórzy dziennikarze, na przykład konserwatywno-prawicowi, nie lubią być tykani w mediach społecznościowych przez krytyków, czytelników, prawda? I odwrotnie, pewnie też tak się dzieje. Nie dlatego, że są bufoniaści, że potrzebują takiego dystansu, tylko mają po prostu inne przekonania polityczne czy światopoglądowe. Poglądowe. To wiele wyjaśnia. I oczywiście tu bardzo duży akcent w Polsce badacze kładą także na wspólnotę pracy. To znaczy ewidentnie praca wspólna w jednej firmie, w jednym miejscu, w jednym urzędzie sprawia, że zaczynamy odchodzić od tego panowania, zaczynamy się tykać i to jest zupełnie normalne. Jest to forma krótsza, oczywiście prostsza. Łatwiej się wtedy komunikować. Jest to zupełnie normalne, żeby instytucja przechodziła na ty w całości. Chociaż może też nie przechodzić, może to zostawić właśnie do decyzji poszczególnym członkom zespołu jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe. Z naszych doświadczeń badawczych oczywiście, wynika, że w Polsce firmy działają różnie. Na przykład są firmy z kapitałem niemieckim, które wprowadzają niemiecką kulturę organizacji. No i tam absolutnie nikt się nie będzie tykać, dlatego że tak jest w kulturze niemieckiej, prawda? Po niemiecku strony internetowe mają przecież Sie, a nie wiem, kliknij dalej, czyli państwo, tak się ten zwrot tam pojawia. A w stopce pracownicy takich firm zanurzonych w kulturze niemieckiej korporacyjnej mają nawet tytuły naukowe. Jeżeli ktoś jest doktorem, ale pracuje w dziale IT, jest dyrektorem, to będzie miał doktor właśnie, także jeszcze przed nazwiskiem. Są takie firmy bardziej, urzędy bym nawet powiedział, czy spółki Skarbu Państwa, gdzie absolutnie nie przechodzi się masowo na ty, to znaczy człowiek zatrudniony nie dostaje informacji, wiesz co, tu wszyscy jesteśmy na poimieniu czy per ty, więc odchodzimy od panowania czy paniowania. I to są bardziej takie hierarchiczne organizacje typu właśnie spółki Skarbu Państwa czy też urzędy. Natomiast najciekawiej jest w takich dużych firmach, rozbudowanych firmach, bo tam się dzieją dość dziwne rzeczy z perspektywy honoryfikatywności. Na przykład pracownicy umysłowi, tak zwani umysłowi centrali, są ze sobą wszyscy na poimieniu czy na ty, bez względu na wiek stanowiska, czyli do prezesa, tak się mówi, prezes tak mówi do podwładnych, ale już na przykład placówki bankowe w regionach dostają komunikację per państwo i tak się zwracają do państwa. Są takie firmy, w których dział księgowy i dział finansowy to zawsze panie, prawda, i panowie, a niekoniecznie tykanie i wszyscy poza tym działem się tykają. Są też podziały, no, chyba smutniejsze, na przykład właśnie pracownicy biurowi się tykają, są wszyscy na poimieniu, a pracownicy fizyczni gdzieś pracujący przy maszynach jednak zwracają się do tych z biura per pan, pani czy państwo. No i to jest chyba niesprawiedliwe. Dobrze byłoby to wyrównać. Profesor Małgorzata Marcjanik wprowadza jeszcze jeden wymiar integracyjny tego dyskursu czy sposobu zwracania się po imieniu lub per ty. Marcjanik pisze tak, że ta symetryczna relacja na ty w naszej kulturze to przede wszystkim relacja między ludźmi, którzy dają sobie pozwolenie na wchodzenie w obszar prywatności. Tak? To znaczy, jeżeli ja z kimś przychodzę na po imieniu czy per ty, to znaczy, że pozwalam, że akceptuję to, że będziemy rozmawiać na tematy prywatne, że będziemy prywatnie się zachowywać, będziemy stać bliżej siebie na przykład. I to nie jest takie proste, żeby odrzucić panowanie i paniowanie jako pewną zaszłość feudalną i nagle przejść na ty, ponieważ my kulturowo chronimy się tym panowaniem czy paniowaniem przed ingerencją w naszą prywatność. No nie chciałbym, żeby na przystanku ktoś do mnie podszedł, myśląc za Marcjanik, taką narrację prowadzę, żeby ktoś do mnie podszedł i przeszedł na ty i zaczął się do mnie zwracać bezpośrednio, ponieważ to oznacza pewną sytuację prywatną i Marcjanik tutaj wyraźnie na to zwraca uwagę. Proponując komuś przejście na ty, mówi Marcjanik, mówimy tym samym, że dajemy tej osobie prawo wkraczania do naszej prywatności. No to jest bardzo, bardzo ciekawa perspektywa. No i według niej to zjawisko jest powodowane najczęściej sytuacją długoletniej pracy czy długoletniej znajomości, czyli rzeczywiście na ty powinniśmy przechodzić, zdaniem tej ekspertki, od grzeczności językowej czy etykiety
dopiero wtedy, kiedy się dłużej

kontaktujemy z partnerem rozmowy, z rozmówcami, kilka tygodni, miesięcy, a może i nawet lat. No i oczywiście propozycja przejścia na ty, o, to jest też bardzo ciekawe, propozycja przejścia na ty powinna wypłynąć od osoby, która jest pragmatycznym VIP-em. Czasem pojawia się takie określenie pragmatyczny VIP, czyli osoba, która jest pragmatycznie, społecznie ważniejsza. To jest oczywiście historycznie osoba wyższą rangą, tu będziemy mieli nawiązanie do tego feudalnego pana, ale też na przykład osoba starsza wiekiem, to osoba starsza młodszej powinna zaproponować przejście na po imieniu, osoba na wyższym stanowisku, osobie na niższym stanowisku powinna zaproponować przejście na ty. No i oczywiście kobieta, jako ważniejsza kulturowo, historycznie w tych koncepcjach grzeczności, kobieta mężczyźnie, a nie na odwrót. Więc tu jest to bardzo spetryfikowane i opisane dość szczegółowo. I tutaj pora na moje łatwo powiedzieć, tak jest tytuł podcastu, natomiast łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, dlatego że nie jest tak, że w Polsce mamy tylko te dwa tryby i że tacy jesteśmy spolaryzowani, jedni chcą się tykać, drudzy chcą im panować, dlatego że tych trybów jest dużo więcej, mamy całą masę takiej przestrzeni pomiędzy, co jest dowodem, że nasza kultura mocno się zmienia, ta honoryfikatywność także ulega wyraźnej modyfikacji. I jakie mamy tryby? Oczywiście pierwszy tryb grzecznościowy, no to jest ten tryb per pan, pani. Czy może pani do mnie zadzwonić, tak? Podstawowy, neutralny i o tym mówiłem wcześniej. Ale tryb per ty, ten drugi tryb grzecznościowy, nie tylko pojawia się w stosunku do tych osób, z którymi mamy jakiś związek, czyli do osób, z którymi jesteśmy po bruderszafcie, tym symbolicznym oczywiście, bo nie namawiam zaraz do picia alkoholu w każdej takiej sytuacji. Ale mówimy też tak do osób młodych, przed 18 rokiem życia, przy czym niektórzy, zwłaszcza w edukacji, czyli nauczyciele, nauczycielki, na przykład mówią pan, pani do osób 17-16-letnich, żeby też oddać im jakiś szacunek w szkołach, w liceum, dowartościować ich, a niektórzy po 18 roku życia już rzeczywiście zwracają się do swoich uczniów i uczennic per pan i pani właśnie, żeby pokazać im tę dorosłość w końcu już za chwilę matura, czyli mamy osoby młode, niedorosłe, do których od razu zwracamy się per ty. No i z tego powodu oczywiście osoby starsze nie lubią lub nie czują się dobrze, kiedy słyszą ty, no bo odbierają to jako taką deprecjatywną infantylizację, takie poniżanie czy umniejszanie ze względu właśnie na wiek. Ale po drugie, mówimy per ty przecież do wszystkich osób obcych, kiedy jesteśmy w emocjach. No jeżeli, przepraszam, ma się nagle zawalić drzewo, to raczej nie krzykniemy, przepraszam, przepraszam panią, czy może pani się usunąć, tylko uciekaj, odskocz albo jeszcze coś mocniejszego. No dlatego kajakarze na pięknym szlaku kajakowym na rzece Wda, na moście napisali kryj ryj, a nie uwaga, niskie przęsło i należy się uchylić, jeżeli są państwo zbyt wysocy, prawda? To kryj ryj jest doskonałym, memicznym przykładem tej emocjonalnej reakcji w stresie czy w niebezpieczeństwie. Po drugie oczywiście netykieta, czyli cała komunikacja internetowa w Polsce już od lat jest pisana per ty, media społecznościowe, strony internetowe, nawet strony urzędowe, takie jak mObywatel czy obywatel.gov.pl, dawniej, teraz chyba gov.pl się ta strona nazywa, tam wszędzie jest pisanie per ty, na przykład jak uzyskasz becikowe i to jest jeszcze małe ci, małe ty, to znaczy nie ma tam tej ortografii grzecznościowej z korespondencji. Oczywiście obszar marketingu także jest wyłączony z panowania czy paniowania, czyli ulotki marketingowe, slogany, hasła, reklama, wszystko jest tworzone właśnie w tym trybie per ty. Instrukcje, wszystkie instrukcje użytkowania czegoś, instrukcje montażu plus przepisy kulinarne. We wniosku o dowód osobisty tam będzie wpisane per ty wypełniaj wielkimi literami, a nie niech państwo wypełnią albo należy wypełniać i w przepisach kulinarnych weź cztery jajka i ubij z nich pianę, też per ty. No i co ciekawe, per ty mówimy też do zwierząt. Przynieś, podaj, pozamiataj, to raczej nie do zwierząt. I do rzeczy. To jest też ciekawe, że na przykład wyzywamy przedmioty per ty, prawda? Do komputera mogę powiedzieć, ty durniu, dlaczego mi to zrobiłeś i to jest rzecz, czyli mówię właśnie per ty. I to działa w obu kierunkach, czyli rzeczy do nas też mówią per ty, a nie per pan, pani, państwo. No jeżeli sobie otworzą państwo edytor tekstu i przejrzą w menu te przyciski, to będziemy tam mieć napisane kopiuj, wklej, drukuj, a nie niech pan kopiuje, niech pan wkleja, zapisz i anuluj. I to nie jest nasza komenda do komputera, tylko odwrotnie. Komputer mówi, jeżeli chcesz coś skopiować, to tu naciśnij. I to jest bardzo ciekawe, że komunikacja, która jest rzeczowa w tym sensie, że nie ma podpisu człowieka, nie jest spersonalizowana, może być

0: kierowana do nas PERT-y w polskiej kulturze. Skrzętnie korzystają z tego niektóre firmy, na przykład usuwające podpisy z powiadomień czy z treści wiadomości elektronicznych. Podpisują się zespół banku takiego i takiego i dzięki temu właśnie komunikuje się z nami automat. Automat jest rzeczą i może mówić PERT-y ten automat, nie będzie pana czy pani.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Mamy oczywiście trzeci tryb grzecznościowy. To jest ten tryb per państwo, który stosujemy dodatkowo jeszcze poza grupami osób, poza zbiorowością. Anglosasi mówią koleżanki i koledzy, a my mówimy raczej szanowni państwo po polsku. To oczywiście do instytucji, do wszystkich urzędów, do policji. Jeżeli piszemy, możemy na początku w tym liście zwrócić się szanowni państwo. No i oczywiście w korespondencji do jednej osoby nieznanej płci, w odpowiedziach na anonimy, no teraz także w komunikacji z osobami niebinarnymi możemy zwracać się do tych osób nieznanej płci per państwo i bez problemu łączyć to oczywiście z trzecią osobą, czyli czy mogą państwo to zaktualizować, czy mogą państwo przyjść na spotkanie. Tak to powinno wyglądać. Raczej nie jest dopuszczalne, czy nie występuje w polszczyźnie zwracanie się na przykład do osoby niebinarnej per państwo, ale w liczbie pojedynczej, w rodzaju niejakim, na przykład czy państwo to zgłosiło, raczej czy państwo to zgłosili, tak ten zwrot powinien wyglądać. No i teraz chyba creme de la creme polskiej honoryfikatywności, czyli tryby mieszane. Mamy tryb mieszany, w którym jest zarówno ty, jak i pan, pani. I tutaj pojawia się najczęściej taka odmiana autobusowo-tramwajowa. Ja to nazywam trybem mieszanym agresywnym. To jest wypowiedź w stylu posuń się pan, albo kiedy to państwo przesłaliście. Tutaj mamy no takiego relacyjnego, grzecznościowego kundelka, można byłoby tak powiedzieć, no ponieważ posuń się, to jest PERT-y, kiedy dodamy pan, już mamy przejście do tego trybu drugiego. Kiedy to państwo powinno być przesłali w trzeciej osobie, no bo przez państwo to oni, czyli przesłali, ale jeżeli powiemy, kiedy to państwo przesłaliście, to jesteśmy właśnie w tej przestrzeni mieszanej, jesteśmy jeszcze jedną nogą w czasach feudalnych, ale już drugą zaczynamy się bratać czy spoufalać. Tryb mieszany ma też wersję protekcjonalną, wtedy kiedy mówimy do podwładnych. No i za protekcjonalne czasem uchodzi łączenie pan, pani ze zdrobnieniem lub spieszczeniem imienia. To są takie wypowiedzi przełożonych w stylu panie Tomeczku, czy zrobi mi pan dwie kawki, albo pani Kasiu, czy może pani przynieść dokumentację. Więc tak, rzeczywiście łączenie pan, pani z imieniem w wersji zdrobniałej czy spieszczonej, tym bardziej jest dziwne, ponieważ no, tych zdrobnień, spieszczeń używamy tylko w kontakcie z osobami bliskimi lub niedorosłymi. No więc te zwroty powinny racjonalnie na to patrząc mieć jednak pełną wersję imion, czyli pani Katarzyno, panie Tomaszu, chociaż też nie przesadzajmy, nałóżmy na to jakiś filtr zdrowego rozsądku, to znaczy jeżeli obie strony się tak do siebie zwracają, to chyba jest to akceptowalne przez te strony, czyli jeżeli dyrektor mówi pani Kasiu, a pani Kasia odpowiada panie Wojtusiu albo panie Wojtku nawet, to nie ma żadnego problemu, tak się po prostu państwo umówili, no i tak ze sobą rozmawiają. Mamy jeszcze tryb bezosobowy, no i ten tryb bezosobowy, czyli mówienie do kogoś bezosobowo, bez wykładników osoby, ma najczęściej wersję nieśmiałą. Odmiana nieśmiała to jest taki efekt, no czasem moi studenci, studentki nazywają to efektem nieśmiałego zięcia lub synowej. Pojawia się ten efekt po kilku latach, kiedy do kogoś mówimy w tym trybie formalnym pan, pani i państwo i ta osoba nagle łaskawie pozwala nam do siebie mówić po imieniu lub per ty, no to tak jesteśmy zaskoczeni, ale też tak usztywnieni tymi latami innego zwracania się, że przez gardło czy przez usta nie przejdzie nam ten nowy tryb. Ten stary już jest właściwie zakazany, nie wypada tak mówić. No i wtedy właśnie mówimy, czy można jeszcze tego makaronu? Staramy się wężem gramatycznym ominąć te zwroty bezpośrednie i ich w ogóle wtedy nie ma. No i to pojawia się głównie w polszczyźnie właśnie w kontakcie z teściami, to jest bardzo ciekawe po obu stronach, dlatego mówimy o stylu nieśmiałego zięcia czy synowej, ale też w pracy, kiedy właśnie przełożeni albo starsi koledzy czy koleżanki pozwolą nam po wielu latach mówić do siebie po imieniu, czy zaproponują to przejście na po imieniu, to wtedy się ten nieśmiały zięć czy synowa odzywa. No i ostatni zestaw trybów, chyba tak myślę, to są tryby wspólnotowe. Wtedy, kiedy używamy formy my w znaczeniu ja i ty. Tutaj jest bardzo dużo

ciekawych przypadków. Oczywiście odmiana nieśmiała, czyli odmiana stomatologiczna, kiedy leżymy sobie na tym wygodnym fotelu, trochę zestresowani, to pewnie dentysta czy dentystka, żeby nas trochę ośmielić i pokazać, że nic złego się nie dzieje, że on też to będzie przeżywać, mówi wtedy: otwieramy teraz buzię. Ja staram się zawsze odpowiedzieć: pani pierwsza, pani doktor. Tak się zastanawiam, czy to my wspólnotowe tutaj mnie uspokaja, raczej trochę śmieszy. Ale to może działać na przykład w fizykoterapii. Bardzo często terapeuci wykonują część zadań, części zadań nie wykonują. No i wtedy mówią właśnie: podnosimy nogę. Jest to zupełnie naturalne i takie właśnie wspólnotowe. Tryb wspólnotowy, czyli my wspólnotowe, ma też odmianę złośliwą. To jest odmiana szkolna. Nauczyciele czasem tak mówią: wyciągamy teraz karteczki. No i już sobie wyobrażam na przykład dziecko, które odpowiada: pani pierwsza, pani profesor, o, będziemy pisać wspólnie kartkówkę, jakie to jest demokratyczne. Mamy też tryb trzecioosobowy, czyli mówiliśmy, że do kogoś możemy mówić bezosobowo, czy można tego makaronu, ale można też mówić w trzeciej osobie. To jest rzadkie, natomiast zdarzało się w PRL-u, w urzędach, czy u lekarza, czy w sklepach. To była taka wypowiedź: niech wejdzie i siądzie, niech się rozbierze i położy. No, złośliwcy odpowiadali: uwaga, ale zaraz się wypnie. Było tam dużo śmiechu i ten tryb trzecioosobowy kształtował się właśnie jako tryb dystansu, jako sygnał dystansu w komunikacji formalnej, zwłaszcza urzędowej w PRL-u. Natomiast całkiem sensownie jest używać trybu trzecioosobowego w komunikacji z naszymi zwierzętami. No najlepiej naszymi. Przecież gdybym do swojego psa, mam dwa psy, ale gdybym do któregoś z tych psów powiedział na przykład: czy zaaportujesz, no to żaden z tych moich psów nie wiedziałby, do kogo się to odnosi, bo psy głównie reagują na imiona. Dlatego mówi się właśnie: o, Azorek zaaportował, albo o, Belinka nie chce iść na spacer. Ten sposób komunikacji ze zwierzętami jest chyba całkiem sensowny. Zwierzęta nie mają gramatyki, czyli fleksji, nie mają odmiany, więc lepiej mówić do nich w trzeciej osobie. No i na koniec wizyta lekarska i tryb chyba najdziwniejszy. Dla cudzoziemców już jest to zupełnie nieczytelne, czyli tryb ja, ale w roli ty. Spróbuję to na przykładzie wyjaśnić. To jest tak skomplikowane. Proszę wyobrazić sobie, że mówię per ja, ale nie mówię o swoich działaniach, tylko o działaniach tego, do kogo mówię. Najczęściej pojawia się to u lekarza. Na przykład: mam kaszel. Gdyby tak lekarz się do nas zwracał, to aż chciałoby się go zbadać. Na przykład: panie doktorze, już proszę mi przekazać stetoskop, już pana osłuchuję, prawda? Mam kaszel. To jest właśnie ten tryb ja i ty. Jak państwo słyszą, nie jest tak, że mamy tylko dwa konwencjonalne, historyczne style, panowanie i tykanie, tylko rzeczywiście ten świat jest mocno złożony, skomplikowany i to pokazuje z jednej strony bogactwo polszczyzny, z drugiej strony zmianę zwyczajów grzecznościowych i przejście do tej komunikacji bardzo pragmatycznie, praktycznie, tak żeby rozwiązywać różne problemy, które się w niej pojawiają. Zdarzały się problemy, kiedy firmy próbowały oficjalnie do swojej komunikacji wprowadzić imię lub przejść na po imieniu. Taka sytuacja miała chyba miejsce w 2009 roku, kiedy firma Empik, jest nawet sporo artykułów chyba z tamtego czasu do odnalezienia, firma Empik próbowała wprowadzić zwrot po imieniu do klientów przy oddawaniu na przykład karty albo takiej komunikacji, gdzie to imię się ujawnia w danych. No i tutaj bardzo protestowali klienci i pracownicy. To był rok 2009. Ciekawe, czy teraz po czasie byłby to problem, gdybym powiedział jako sprzedawca, czy sprzedawczyni, czy doradczyni, na przykład: panie Tomaszu, dziękuję za zakupy, oddając komuś kartę. No, Starbucks, czyli sieciówka kawowa, radzi sobie całkiem dobrze z naszymi imionami, zapisując je na kubek, więc być może wtedy, w 2009 roku, nasze społeczeństwo jeszcze nie było gotowe na takie zmiany. Natomiast potem już może bardziej się otworzyliśmy. Drugi ciekawy przypadek to jest historia dziennikarza konserwatywnego Łukasza Warzechy, który zaprotestował w mediach społecznościowych właśnie przeciwko temu tykaniu. Jedna z firm telekomunikacyjnych zwróciła się do niego per ty i po imieniu i on odpowiedział, że nie życzy sobie takiej komunikacji. Pojawiła się tam bardzo ostra wymiana, nawet do tego stopnia, że wszyscy zaczęli się do niego w żartach przez chwilę zwracać do redaktora Warzechy. Pan Warzecha, i to pan miało zastąpić żartobliwie oczywiście jego imię. Była też taka historia banku, który
napisał na ekranie swojej aplikacji tapnij w ikonę, aby zalogować się biometrią. I tutaj jeden z użytkowników tej aplikacji

Jeden z klientów tego banku zaprotestował i przeciwko tapni, ale później jeszcze dodatkowo przeciwko zwracaniu się właśnie w mediach społecznościowych do niego po imieniu. I to też ciekawy wyjątek od kultury netykiety. Chyba trzeba byłoby po tych przypadkach wprowadzić taką zasadę, jeżeli państwo prowadzą media społecznościowe swoich instytucji, warto jednak w sytuacji reklamacyjnej, w sytuacji konfliktowej nie używać bezpośrednio tykania, tylko na przykład oznaczyć tę osobę albo w ogóle zwracać się do tej osoby per pan, pani czy państwo, jeżeli to jest zbiorowość, no i obserwować oczywiście, jak ten ktoś pisze do nas, czy jak o nas pisze, no bo jeżeli ktoś nam czyni zarzuty na Facebooku, nie życzę sobie, żeby państwo wydzwaniali do mnie w sprawach marketingowych, no to ktoś użył zwrotu państwo i my też wtedy od netykiety powinniśmy odstąpić. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Paulina Hinz-Lehmann to jest ekspertka od HR, czyli od rekrutacji. Przeprowadziła też badania w czasie rekrutacji. Próbowała sprawdzić, jak mówią rekruterzy w czasie rozmów kwalifikacyjnych. No i wyszło jej, że rekruterzy, polscy rekruterzy w czasie rozmów rekrutacyjnych, czyli rozmów o pracę, raczej zwracają się per pan, pani. 72% takich przypadków, natomiast 20-kilka% stwierdziło, że mówi w zależności od wieku i doświadczenia tej osoby, z którą rozmawia. Ale na przykład druga strona medalu, czyli mamy pracowników, którzy się rekrutują do firm IT, firm technologicznych, czyli mamy programistów i programistki i oni już branżowo wolą częściej, by do nich zwracać się per ty i po imieniu w czasie rekrutacji. 54%. No, sytuacja dość formalna, prawda? Nie znamy się, złożyliśmy aplikację i tutaj jednak programiści i programistki chcieliby słyszeć ty w większości, chociaż sporo jednak także woli pan, pani i państwo. Ja też słyszałem niedawno od pewnej prawniczki bardzo ciekawą historię. Ta prawniczka ze swoim mężem, także prawnikiem z wielkiego miasta, z aglomeracji, przenieśli się na wieś gdzieś w okolice Wałbrzycha, nie pamiętam już dokładnie, i tam nawiązali przesympatyczne relacje z sąsiadami, naprawdę bardzo szybko nawiązali relacje z sąsiadami i oczywiście jak to młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, prawnicy korporacyjni zaproponowali sąsiadom przejście od razu na po imieniu i per ty, zwłaszcza, że właśnie jedna z sąsiadek powiedziała, jaka ja pani jestem, tak, jestem Irena bodajże, czy Zuzanna. No ale okazało się, że było to jednostronne, to znaczy ci sąsiedzi akceptowali mówienie do siebie po imieniu lub per ty, ale nie byli w stanie do prawników z miasta, prawda, dobrze wykształconych, zwracać się bezpośrednio w tym stylu. I ta pani mecenas powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz, mianowicie musiałam jakoś, no nie mogłam tego znieść, to było takie feudalne i takie zaszłościowe, że nie byłaby w stanie funkcjonować w takim kontekście. I ona wpadła na pomysł, że musi tę sąsiadkę jakoś podejść i najpierw przez 3 miesiące do niej mówiła per sąsiadka, czyli właśnie w trzeciej osobie. Czy sąsiadka napije się kawy, czy sąsiadka ma ochotę na spacer i tak dalej, i tak dalej. I dopiero po takim sąsiadkowaniu udało się już na tyle zaprzyjaźnić, by przejść na po imieniu symetrycznie w obu kierunkach. No to jest bardzo, bardzo ciekawe i to pokazuje, jak ta nasza historia, ta przeszłość, jeszcze mamy opozycję, centrum, peryferie, miasto, wieś, jak bardzo łączy się z naszą honoryfikatywnością i nie będzie chyba tak prosto tych zasad zmieniać czy przekształcać. Na koniec chyba warto postawić pytanie, czy tradycyjna honoryfikatywność w Polsce jest jeszcze do utrzymania? Czy rzeczywiście ten podział na tykających się i panujących sobie możemy jeszcze utrzymać, zachować? Czy z powodów zmian społecznych nie byłoby dobrze jednak przejść masowo na ty i w taki sposób się komunikować? To jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza w kontekście ostatniego wyroku TSUE, Europejskiego Trybunału, który rzeczywiście miał do rozstrzygnięcia bardzo ciekawą kwestię. Historia rozegrała się we Francji. Firma transportowa, chyba lotnicza, wymagała na formularzu do zakupienia biletu oznaczenia pan, pani, tam oczywiście po francusku
odpowiednie słowa się pojawiały. Pewna organizacja zaprotestowała, że to jest niepotrzebne zupełnie, nie dość, że dość opresywne dla osób, które na przykład nie chcą podawać tego oznaczenia płci, po drugie dla osób niebinarnych, ale po trzecie, że może być to wykorzystywane po prostu do manipulacji. Jeżeli ja zaznaczę pan, to może będę dostawał bardziej męskie przymiotniki, na przykład kolory, prawda, w ofercie, a jeżeli

0: Jeżeli zaznaczę pani, to bardziej écrit to będzie, a nie beige. No i to jest bardzo ciekawe. Sąd francuski zwrócił się do TSUE z wnioskiem o analizę tej historii z perspektywy RODO. No i okazało się rzeczywiście, że nie powinniśmy zmuszać klientów czy użytkowników i użytkowniczek do oznaczania płci, jeżeli nie jest to potrzebne do przetwarzania danych, czyli do świadczenia usług. Czyli na przykład, jeżeli jestem badaczem i prowadzę badania ankietowe, to w takim formularzu mogę mieć na zasadzie dobrowolnej podaj płeć, prawda, mężczyzna, kobieta i pan, pani inne nie chcę podawać. Natomiast nie jest to potrzebne do obsługi tych usług lotniczych na przykład czy transportowych. No i to może zmienić zupełnie historię, ponieważ mamy tradycyjne zwroty grzecznościowe, które mogą w jakiejś formie być niedopuszczalne czy nieakceptowalne z perspektywy prawa. Ale chyba jest prostsze rozwiązanie i na to rozwiązanie wpadli Szwedzi w latach 60. W Szwecji to jest słynna du reformen, czyli reforma właśnie przejścia na ty. Historia niesamowita. Szwedzi rzeczywiście mieli tak, że jeszcze chyba w XIX wieku używali wy, czyli takiego znanego nam z przeszłości, Kowalski, co wy tutaj robicie, zwrotu wy, który stał się bardzo niegrzeczny, więc od tego wy szwedzkie elity zaczęły uciekać w stronę zwrotów trzecioosobowych z tytułami, z nazwiskami, czyli z grubsza trzeba było mówić, czy pan dyrektor Nowak będzie dzisiaj na spotkaniu. W taki sposób się zwracać bezpośrednio. No i ktoś kiedyś w końcu nie wytrzymał. Był to szwedzki urzędnik, chyba minister jakiś związany z Ministerstwem Zdrowia, Bror Rexed, który w 67 roku powiedział publicznie, że on chciałby, żeby wszyscy do niego mówili per ty i po imieniu i także jego podwładni, to był wielki szok wtedy w Szwecji, by jego podwładni zwracali się do niego per ty, mówili po imieniu i on będzie robił to samo w drugą stronę. Podchwycili to wtedy wszyscy członkowie szwedzkiego rządu, rozpowszechniło się to na konferencjach prasowych, w broszurach i Szwedzi przeprowadzili reformę, bez ustawy oczywiście, w której raptownie, radykalnie, aby odrzucić ten feudalizm, te zaszłości historyczne, przeszli na ty, na po imieniu i ponoć trwa to do dzisiaj. No i ciekawe, jak to się potoczy w Polsce. Z jednej strony jeszcze raz RODO, TSUE, komunikacja instytucjonalna. Z drugiej strony różne środowiska, które chciałyby albo zachować zwroty konserwatywne, albo właśnie te bardziej liberalne, równościowe, solidarne. Czy w tak spolaryzowanych czasach jesteśmy gotowi na szwedzką reformę? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: 45 minut po godzinie 18.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Teraz przenosimy się do naszych południowych sąsiadów. Czeska Praga niezmiennie przyciąga polskich turystów. Każdego roku odwiedzają prawie 400 tysięcy naszych rodaków. A jednym z najpopularniejszych terminów wyjazdów właśnie jest majówka. Kalendarze przewodników oprowadzających po czeskiej stolicy zapełniają się nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z jedną z przewodniczek, Beatą Schindler, oraz polskimi turystami rozmawiał korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba.
4: Praga wciąż popularna wśród Polaków?
5: Tak, wciąż popularna. Majówka jest no takim dniem, który przyciąga bardzo dużo osób. Wędrując po Pradze w tych dniach, to naprawdę język polski jest tym, który bardzo często słyszymy. Ale też no, nie jest to dziwne, bo Praga jest naprawdę przepięknym miastem, ma bardzo dużo do zaoferowania. Wielka przestrzeń historycznej zabudowy, która jest często dla Polaków zaskoczeniem, bo Starówka im się kojarzy z takim jakimś wycinkiem miasta, a tutaj to jest prawie 700 hektarów i można chodzić godzinami i podziwiać tą historyczną architekturę. Sporo zieleni, bo piękne parki, ogrody, także jest co robić na pewno. I zasłużenie, myślę, że Praga przyciąga ciągle dużo osób.
4: Pani pewnie też ma co robić. Majówka to jest pracowity okres dla przewodników?
5: Tak, dużo osób pyta o usługi przewodnika. To termin taki, który ja na przykład mam często zajęty wiele miesięcy przed tym majem.

0: Jesteśmy z Pyrzyc, zachodniopomorskie koło Szczecina. Przyjechaliśmy wczoraj, wracamy w niedzielę. Chcemy zobaczyć tutaj te piękne miasto, które słynie. I bardzo dobre piwo jedzone. Wczoraj byliśmy testy pierwsze, to knedliczki, a zwiedzać tutaj kolega będzie najpierw.
1: Chcieliśmy obejrzeć stare miasto i po prostu zobaczyć wszystkie zabytki, kościoły i to, co Praga ma do zaoferowania.
0: Ja jestem pierwszy raz w Pradze. Przeważnie jak majówkę zaliczamy, to byliśmy w tamtym roku na przykład w takim samym składzie w Wilnie. Teraz jesteśmy tutaj w Pradze.
2: Zapytam jeszcze o dojazd, bo państwo z Pyrzyc, no to kawał drogi, ale co, jedzie się już sprawnie?
1: Własnym busem. Dosyć sprawnie, aczkolwiek no, po czeskiej stronie jeszcze drogi średnio, bym powiedział. Nie? Natomiast ja w Pradze jestem z małżonką, drugi raz jesteśmy. Wrażenia naprawdę fajne.
3: Tak czuję się tutaj rodzinnie. Jesteśmy przyjęci jak po prostu swoi, jak u siebie. Jest tak życzliwie.
2: A jakie oczekiwania, jeśli chodzi o zwiedzanie? Na co się pani nastawia najbardziej?
3: No, stare miasto. Dlatego sobie pozwoliliśmy panią przewodnik wziąć, żebyśmy po prostu nie chodzili i nie patrzyli na obiekty, tylko żebyśmy wiedzieli, co to jest i żebyśmy po prostu mieli tą wiedzę od osoby, która nam przekaże po prostu, nie?
2: Czyli takie zwiedzanie z głową.
3: Tak, zwiedzanie z
2: żeby
3: głową.
2: Żeby coś z tego
3: tak,
2: wynieść.
3: Tak, zresztą my, nasza ekipa zawsze jak jeździmy, to zawsze jeździmy po to, żeby zobaczyć, zwiedzić i odkryć, co po prostu jest w danym mieście, a nie tylko po to, żeby sobie po prostu poleniuchować i poodpoczywać. Także my zawsze zwiedzający jesteśmy.
2: Pragę można pokazać pewnie na setki, jeśli nie tysiące różnych sposobów. Jaki jest pani klucz? Co można zrobić, żeby te już często no, odwiedzane przez Polaków miejsca może pokazać w jakiś inny sposób, z innej strony, wprowadzić w inne zakątki?
4: Takich możliwości jest wiele, ale muszę panu powiedzieć, że bardzo dużo osób chce zobaczyć te standardy, bo często są to, na przykład jest to pierwsza wizyta, albo byli już kiedyś i chodzili sobie tak po ulicach, nic o mieście nie wiedząc i teraz chcieliby poznać, tak? Że najwięcej pytań jest właśnie o tą taką standardową Pragę, ale oczywiście mam gości, którzy powracają po raz kolejny, no i wtedy oni chcą, ale już nie to, co wszyscy, tylko innymi trasami. I tutaj też dużo możliwości, bo na przykład większość kojarzy Pragę jako taki ten rezerwat historycznej architektury, ale tu jest bardzo dużo ciekawej współczesnej architektury. Początek XX wieku, czy nawet zupełnie współczesne budynki, także są tak, można zrobić taką trasę, kiedy podziwia się secesję, czy coś, co Pragę bardzo wyróżnia na świecie, czyli architekturę kubistyczną, ale też na przykład ostatnio książka Dana Browna, która też troszkę pobudziła wyobraźnię i chęć zobaczenia Pragi i można na przykład przejść po moście, ale wcale nie tym najstarszym, tylko na przykład po Nuselskim, który też oferuje ciekawe widoki i później wejść do tych miejsc, które na przykład opisywane są w tej powieści, to są pozostałości murów obronnych z XIV wieku, gdzie są bastiony, przebudowywane były i to są też bardzo ciekawe miejsca.
2: Ponieważ zapowiada nam się ciepły weekend, czy ma pani jakieś takie miejsce, gdzie od tych tłumów, które będą na ulicach Starego Miasta, Malej Strany, jakieś takie miejsce, w które będzie można uciec w ciepłą pogodę?
4: Tak, oczywiście jest dużo. Jeżeli jesteśmy już na tych ulicach i nie chcemy bardzo daleko się oddalać od tych głównych szlaków, to warto pamiętać o ogrodach, bo są piękne ogrody senackie w posiadłości Waldsteina. Niedaleko Wojanowe sady. Ukryte za murem, ale bardzo przyjemne miejsce, gdzie można właśnie blisko tłumów, ale jednak troszkę odpocząć. Ale można wybrać się na Letną, na wzgórze Letna i podziwiać Pragę z wysokości, a jednocześnie właśnie w zieleni, w przyrodzie. Czy już zupełnie Stromowka, wielki, piękny park, czy zoo, ogród zoologiczny. Tam w przyrodzie można odpoczywać i jednocześnie też poczuć tą magię, atmosferę Pragi.
5: No i proszę państwa, rozmarzyłem się z lata Pracha, a o niej opowiadał Wojciech Stobba. A teraz apelujemy o rozważną i bezpieczną jazdę, nie tylko podczas podróży na przykład do Pragi. Uwaga, w Czechach mandaty są bardzo wysokie i właśnie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym mówił na naszej antenie instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik.
6: Na majówkę jedziemy z rodziną. Wieziemy dzieci, żonę, psa, kota, czasem trudno teściową i dlatego jedziemy zwyczajnie ostrożnie. Kierowca jednak w większości przypadków to jest jednostka myśląca. No, są te przypadki homo ledwo sapiens, które doprowadzają do tragicznych wypadków, ale w większości jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej odpowiedzialnym, coraz bardziej światowym, jeździmy coraz lepiej. Zwiedzając inne kraje przywozimy dobre wzorce. Jako instruktor nauki jazdy widzę i doskonalenia techniki jazdy

że poprawia się. Więc przeciętny obywatel, który ma olej w głowie, jadąc na majówkę, wie, że natężenie ruchu będzie większe, że wyjadą kierowcy niedzielni,

0: niż wyprzedzać. Ja jestem optymistą, ostrożnym, ale jednak, i myślę, że patrząc na inne kraje, a byłem ostatnio we Włoszech, naprawdę możemy się wyzbyć kompleksów, jesteśmy coraz lepszymi kierowcami i ruch w Polsce odbywa się coraz lepiej. Natomiast nadal trafiają się przypadki, gdzie ktoś z zakazem jeździ, rodzina, sąsiedzi o tym wiedzą, nikt nic nie robi. Więc kochani, taki mały ma apel ode mnie. Czasem warto być ormowcem i widząc wariata na drodze, zadzwonić na policję, podać kolor, marka pojazdu, jakieś numery z tablicy rejestracyjnej, cokolwiek. Patrole lotne jeżdżą, może go przechwycą. Żeby to nie było tak jak ostatnio pod Łomiankami, o 3 życia za późno, prawda? Osoby zapięte w pasy, w aucie zapakowanym prawidłowo, czyli jak nic ciężkiego nam nie przeleci z półki przy tylnej szybie do przodu, nie wali nas w głowę, to przy prędkościach miejskich w okolicach 50 są w stanie wyjść o własnych siłach z auta. W przypadku sytuacji na autostradzie, drodze ekspresowej, są to prędkości 2-3-krotnie większe niż w mieście realnie. I wtedy, jak dochodzi do zdarzenia, w naturalny sposób odnosimy większe obrażenia i łatwiej o skutki śmiertelne. Więc drodzy Państwo, poza tym w miastach dochodzi do stłuczek, bo ktoś wjechał do obcego miasta, zafrasował się sytuacją drogową, patrzy na nawigację, źle ją ustawił, bo pomylił plac Dąbrowskiego z ulicą Dąbrowskiego i widzi, że jest nie tu, gdzie powinien i się denerwuje. Natomiast niska prędkość powoduje, że najczęściej skończy się na stłuczce, siniakach i pięknej prędze na klatce piersiowej od pasa bezpieczeństwa, który zadziałał, zrobił swoją robotę, dzięki czemu wychodzimy z tego auta. Więc kochani, jeździmy poza obszarem zabudowanym wolniej. Czas przejazdu przy prędkości 120 zamiast 140 wcale nie będzie dłuższy, a mamy więcej czasu na to, żeby zareagować. Hamujmy wcześniej, używajmy świateł awaryjnych, kiedy widzimy przed sobą korek i trzeba hamować gwałtownie, żeby ci z tyłu się zorientowali, że się robi korek i w ten sposób kaskadowo przekazujemy informację, że korek się tworzy i trudniej o karambol. I już, bądźmy uprzejmi, życzliwi, ułatwiajmy sobie zmianę pasa, ale jeździmy z prędkościami, przy których panujemy nad sytuacją. Głównie zabija gwałtowna utrata tej prędkości, czyli uderzenie w przeszkodę. Niestety wielu kierowców jeździ ze zbyt małymi odległościami przed sobą, jadąc za blisko poprzedzającego pojazdu. Niech to będzie, kochani, nie mniej niż 3 sekundy w warunkach dobrych, kiedy jest sucha nawierzchnia, nie mniej niż 4 sekundy, kiedy pada deszcz i nie mniej niż 5 sekund, gdyby nie daj Boże spadł śnieg albo grat, o co, jak wiadomo, w majówkę nie trudno. Jeżeli auto przede mną mija słupek, latarnie, inny punkt charakterystyczny, to ja mam przejechać przez to miejsce nie wcześniej niż za 3 sekundy w warunkach dobrych, nie wcześniej niż za 4 sekundy w warunkach deszczowych i 5 sekund, gdyby nam w psikusa sprawiła pogoda i uszczęśliwiła nas opadami śniegu. Co jak wiemy, w majówkę miało parę razy miejsce. Kochani, fizjologicznie, jeżeli każemy komuś ocenić odległość w metrach, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Absolutnie. Czy to jest 30, czy 35, czy 40. 3 sekundy łatwiej odliczyć niż oceniać metry. Poza tym te 3 sekundy przy 40 są tak samo dobre jak 3 sekundy przy 140, bo nam pięknie ciąg geometryczny, tyle lat po maturze, prawda, rozciąga w dal odległość w metrach między pojazdami. 3 sekundy na suchym, 4 na mokrym, 5 na śniegu. I tylko tyle. Wystarczy.
1: Radził Tomasz Kulik, instruktor techniki jazdy.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko.

0: zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Biało-czerwona. Co naprawdę symbolizuje i jakie ma znaczenie dzisiaj? Czy patriotyzm wciąż jest żywy, czy coraz częściej sprowadza się do efektownych gestów? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź dzisiaj po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Posłuchamy reportażu mojego autorstwa, pan Leszek od Polskiej Flagi, a także porozmawiam z profesorem socjologii Piotrem Kwiatkowskim. Dorota Boniecka-Górny, zapraszam.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt małpa polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: Ale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0, do przerwy 1-0. Gola strzelili reprezentant Niemiec Robert Massimo w 32 minucie i Maksym Chłań w 65. Dla Górnika to siódmy Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum sięgnęli w 72 roku. 12 oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta awanse generalskie. Niezależnie od różnic, polskie władze potrafią się zjednoczyć. Mamy wspólne cele. Tak w czasie obchodów Dnia Flagi mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera. To jest obowiązek współdziałania nakreślony w Konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy Konstytucji najważniejszych organów państwa. I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
0: Karol Nawrocki w czasie uroczystości podkreślił, że biało-czerwona flaga jest symbolem budowania narodowej wspólnoty.
2: Flaga przemawia do nas każdego dnia. Jest to, drodzy Państwo, symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej narodowej wspólnoty. Zamknięta w nim jest i radość, i nadzieja, ale też walka, cierpienie, suwerenność, wolność, ale także tęsknota za utraconą suwerennością, wolnością i niepodległością.
0: We Włocławku to już tradycja, jak co roku w święto flagi ulicami miasta przeszedł kilkusetosobowy pochód ze 100-metrową biało-czerwoną.
3: Im jestem starsza, tym większa atencja dla tego dnia, dla tej biało-czerwonej w bardzo różnych aspektach. I tych moich takich bardzo prywatnych i tych dla dzieci, które są za granicą bardzo daleko w Sydney i też wiem, że będą czciły ten dzień. Wydaje mi się, że chyba coraz większą wagę przykładamy do tego święta. I to jest piękne, bo wzrastamy demokratycznie, ale i patriotycznie. To jest ten punkt, patriotyzm.
4: Przywiodły mnie tu uroczystości patriotyczne ku czci flagi naszego najważniejszego symbolu, no, który świadczy o tożsamości narodowej Polaków, który jest powodem do dumy naszego narodu z naszej historii i tradycji.
0: Dzień flagi został wprowadzony w 2004 roku. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 miesięcy do roku.

0: Wojska amerykańskie stacjonują w kilkunastu krajach europejskich. Najwięcej żołnierzy USA jest w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
1: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO Kurt Volker powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5 tysięcy żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie w perspektywie bezpieczeństwa, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To już ostatnie chwile sezonu narciarskiego w Polsce. Narciarze jeszcze tylko jutro mogą jeździć na Kasprowym Wierchu. W kotle gąsienicowym dostępna jest ostatnia w Polsce czynna trasa i wyciąg, mówi Marta Grzywa z Polskich Linii Kolei Linowych.
2: Trasa w Dolinie Gąsienicowej jest wciąż dostępna, warunki do szusowania są bardzo dobre. Jest to też taka unikatowa okazja, by w majowym słońcu cieszyć się naturalnym śniegiem i to też w samym sercu Tatr. Czekamy na wszystkich z dawką czystej tatrzańskiej energii, z świetnie przygotowaną trasą w Dolinie Gąsienicowej i też z niezapomnianymi widokami.
0: Dla narciarzy zamknięta została już trasa w kotle goryczkowym. Od poniedziałku główna kolej z Kuźnic na Kasprowy Wierch będzie zamknięta. Planowany jest wiosenny przegląd techniczny kolejki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy od 4 stopni na południu, 9 w centrum, do 12 nad morzem, chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich. 1 stopień, a przy gruncie minus 2. Jutro na przeważającym obszarze kraju słonecznie. Temperatura w dzień od 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie kraju.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 19. Komentarz. A dzisiaj zaprosiliśmy pana profesora Krzysztofa Kubiaka, eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, panie profesorze, chociaż to jeszcze nie wieczór, bo jeszcze jest jasno, prawda? Coraz dłuższy dzień, miło się robi i ciepło.
6: Mimo tego, aczkolwiek pamiętać trzeba, że to się wpisuje w generalny amerykański zamiar, dość jasno sprecyzowany w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego, która stanowi, że Stary Kontynent z amerykańskiego punktu widzenia to jest pozycja numer 2. Najistotniejszym obszarem jest strefa Indo-Pacyfiku i takich działań należało się spodziewać, a że przy okazji można zamanifestować stosunek do niemieckiego gabinetu, czy też do Europy en bloc, która w opinii prezydenta nie wykazuje się dostatecznym entuzjazmem wobec jego pokojowych usiłowań, to zupełnie inna sprawa.
5: Panie profesorze, ale teraz patrząc na to od strony pragmatycznej, baza Ramstein odgrywa bardzo istotną rolę w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych, bo przecież to baza Ramstein była przede wszystkim tym hubem, ale też tą drogą ewakuacyjną z Bliskiego Wschodu. Przypomnijmy sobie zaangażowanie amerykańskie w Afganistanie. To przez Ramstein przecież przechodziły wszystkie transporty lotnicze. To Ramstein było tym miejscem, gdzie ranni i poszkodowani żołnierze amerykańscy i nie tylko

0: tylko amerykańscy, docierali na przykład z Afganistanu czy z Iraku.
1: Tak, to wszystko jest prawda. Wielu Polaków zawdzięcza również zdrowie i życie bardzo wielkim wysiłkom personelu medycznego w Ramstein, bo to był pierwszy w pełni wyposażony szpital kliniczny, gdzie można było udzielić wszechstronnej pomocy. Tak, to jest swoiste centrum krwiobiegu amerykańskich sił stacjonujących na starym kontynencie, ale tak jak powiedziałem, redukcja stanów wojsk w Europie bynajmniej zdziwienia nie powinna budzić.
0: 35-37 tysięcy szacuje się jest Amerykanów na terenie Niemiec. I teraz pytanie, no bo tutaj niektórzy polscy politycy, nawet tego najwyższego szczebla, bardzo tęsknie patrzyli na to wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, licząc na to, że te wycofywane wojska trafią do Polski. Czy jest to realne?
1: W jakimś stopniu być może tak, ale chciałbym podkreślić, że jest to klasyczny przykład krótkiego spojrzenia, jako że jakiekolwiek osłabianie amerykańskiej obecności w Europie nie jest w polskim interesie i to niezależnie od tego, czy ci żołnierze trafią do Białegostoku, czy do której z baz na terytorium Stanów Zjednoczonych lub choćby do Korei Południowej.
0: Panie profesorze, no jeszcze jest inny aspekt, bo jednak gospodarka niemiecka bardzo korzystała na tym, że na terenie Niemiec są wojska amerykańskie. Przecież tam całe zaplecze tej cywilnej logistyki wokół baz amerykańskich się, no nie mówiąc o Ramstein, no to, bo to jest całe ogromne przedsiębiorstwo, się rozwinął.
1: Tak, oczywiście. Amerykanie nie rozwijają swojego zaplecza. Ten zakres działań obsługowych jest bardzo duży. Od przysłowiowego prania skarpetek poprzez ochronę, dostarczanie żywności, po rozmaitego rodzaju rozrywki. Ale sądzę, że Niemcy są na to przygotowani. Traktując oczywiście gospodarkę niemiecką całościowo, co nie zmienia faktu, że dla tych garnizonów, z których żołnierze zostaną wycofani, to może być niejaki problem.
0: To znaczy problem polegający dla ludności cywilnej, dla mieszkańców tam, którzy są tymi usługodawcami dla armii amerykańskiej.
1: Tak, oczywiście, w tym jest pewien gorzki paradoks, jako że niemieccy lewacy przez bardzo wiele lat krzyczeli Yankee go home, a potem finalnie okazuje się, że gdy ci Yankee rzeczywiście go home, to zaczyna brakować miejsc pracy.
0: Panie profesorze, wobec tego o miejscach pracy dzisiaj prezydent Nawrocki nominował na wyższe stopnie oficerskie 12 oficerów, generałów. No tym razem odbyło się bez jakichkolwiek spięć, napięć. Okazało się, że wskazane osoby, wskazani oficerowie przez ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, no te nominacje otrzymali.
1: Ja mam nadzieję, że jest to symptom pewnego unormalnienia sytuacji wokół polityki kadrowej w Ministerstwie Obrony, a podkreślam, że oprócz kwestii czysto politycznych, tego rodzaju zaburzenia wokół nominacji oficerskich w wymiarze międzynarodowym budzą po prostu niesmak, bo one są typowe bardziej dla bananowych republik.

0: nie dla stabilnego państwa prawa.
1: Ocena polskich zdolności politycznych, które się łączą ze zdolnościami militarnymi, chyba jest bardzo ważna i jakiekolwiek zaburzenia na linii kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, no budują ten zły obraz, taki zły obraz, który może być wykorzystany przeciwko nam.
0: Proszę wybaczyć pewne spospolitowanie zagadnienia, ale sądzę, że przy każdej takiej informacji sączącej się z telewizora czy z internetu szefowie rosyjskich służb mają rzeczywisty powód, żeby otwierać szampana, a nawet butelkę stolicznej.
1: Miałem to na końcu języka, panie profesorze, też ta stoliczna, prawda, bo oni jednak bardziej nie szampana, a stoliczna. Panie profesorze, jeszcze pozwoli pan, że wrócę do Stanów Zjednoczonych, bo dotarły do nas informacje, które są dość niepokojące. A mianowicie, ze względu na zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w konflikt irański, okazało się, że mogą być problemy z dostarczeniem zamówionych, zakontraktowanych przez Polskę, ale nie tylko przez Polskę, przez wiele krajów, różnych elementów uzbrojenia. No tutaj chodzi akurat o Polskę, to chodzi o kilka baterii patriotów, więc czy widzi pan w tym pewien problem?
0: To nie jest problem, to jest autentyczne wyzwanie, jako że to piętro naszej obrony przeciwlotniczej budujemy w oparciu o uzbrojenie amerykańskie. Natomiast wojna w Zatoce się przedłuża. Sojusznicy z rejonu żądają od Amerykanów wzmocnienia dostaw uzbrojenia tej kategorii, choćby dlatego, że Iran zachował zdolność do wykonywania uderzeń odwetowych, a z politycznego punktu widzenia wydaje się, że zaspokajanie potrzeb Kuwejtczyków i Saudów dla Stanów Zjednoczonych odgrywa istotniejszą rolę niż potrzeby sojuszników w Europie Środkowej.
1: To teraz wobec tego takie dosyć brutalne pytanie, panie profesorze, w pewien sposób dotykające polityki Pałacu Prezydenckiego, dokładnie pana prezydenta i jego administracji, który dosyć mocno zapatrzony jest w Stany Zjednoczone i cały czas podtrzymuje to, że to Stany Zjednoczone są i będą tym głównym jednak naszym sojusznikiem w ramach NATO i głównym naszym sojusznikiem w sprawach broni. Bo tu czy należy przypomnieć, że to pan prezydent podkreślał, że żaden safe, a trzeba się oprzeć na broni amerykańskiej. Okazuje się, że safe i produkowanie broni w Polsce i korzystanie ewentualnie z producentów europejskich może się okazać absolutną koniecznością.
0: Odpowiem na dwa sposoby. Po pierwsze, chyba w tej sytuacji robi olbrzymią różnicę, a traktując sprawę absolutnie poważnie, państwo średnie, takim jakim niewątpliwie jest Polska, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, winno opanować umiejętność gry na wielu fortepianach. Jeden instrument, choćby nawet najpotężniejszy, ale odległo kilkanaście tysięcy kilometrów, to już nie wnikając w wielką geopolitykę, ale opierając się o zwyczajną logikę, to nieco zbyt mało.
1: Tak, a jednak przemysł europejski i możliwości polskiego przemysłu obronnego, bo jak się ogląda, czyta, słucha informacji na temat, co my produkujemy i co jesteśmy w stanie wyprodukować, w momencie, kiedy te pieniądze do nas dotrą, mają dotrzeć gdzieś na początku właśnie maja pierwsze transze, bo jakieś umowy mają być już podpisywane.

0: No, z pewnym utrudnieniem wydawanie tych pieniędzy będzie zastosowane, no ale jakoś, jak to mówią rządzący, może się uda z minimalnymi stratami.
1: W ten sposób bym to widział. Te zdolności oczywiście są, ale one w dużej mierze mają charakter potencjalny. Trzeba zrobić bardzo wiele, począwszy od kształcenia kadr, już nie mówiąc o rozbudowie zdolności produkcyjnych w bardzo różnych segmentach, na pierwszy rzut oka, często niepowiązanych stricte i w sposób oczywisty z wytwórczością wojskową. Także i w tej materii chciałoby się, by państwo grało na wielu fortepianach i na produkcji krajowej, i na imporcie, i na produkcji w zakładach państwowych, i na obszarze prywatnym, byle potrafiono ze sprzętu pozyskiwanego z różnych źródeł zbudować sprawny system bojowy, jako że o zdolności armii decyduje nie tylko ilość posiadanego sprzętu, ale przede wszystkim wkomponowanie rozmaitego uzbrojenia w jeden logiczny, przemyślany, dostosowany do potrzeb system bojowy.
0: Panie profesorze, a może należy wziąć przykład z Ukrainy, która, no, powiedzmy to wprost, no, w sytuacji wojny jest w stanie zaprojektować, wyprodukować, i to jeszcze w ilościach rzeczywiście gigantycznych, różne rodzaje broni, które w sposób, no, znaczący zmieniają sytuację na froncie ukraińsko-rosyjskim. Jednak ukraińskie drony, ukraińskie rakiety, powiedzmy sobie wprost, produkowane w ekstremalnych warunkach, no bo przecież w każdej chwili te fabryki, w których są produkowane, mogą zostać zbombardowane, zniszczone, a jednak Ukraińcy są w stanie, to co Europa, która na szczęście tego nie przeżywa, nie jest w stanie uruchomić bardzo szybko tego komponentów produkcji zbrojeniowej?
1: Niewątpliwie pewne cząstkowe doświadczenia ukraińskie są przydatne, przede wszystkim doświadczenia techniczne, jako że już przenoszenie doświadczeń organizacyjnych z państwa, które de facto uruchomiło gospodarkę wojenną, na inne kraje, jest przedsięwzięciem nieco karkołomnym, choćby ze względu na ograniczenia prawne. Z drugiej strony powiem chyba rzecz niepopularną. My między innymi po to obserwujemy tą wojnę na Ukrainie, byśmy nie musieli prowadzić jej tak, jak prowadzą ją Ukraińcy, bo oni prowadzą ją przede wszystkim płacąc za obronę, płacąc za sukcesy krwią własnych żołnierzy. Sądzę, że po to został nam dany czas, byśmy przygotowali się raczej na polską wersję walki za pomocą wysokich technologii, zaawansowanych technologii obronnych, walki za pomocą manewru i ognia, by w wypadku spełnienia takiego czarnego scenariusza nie skrwawić kilku pokoleń. Także przy pełnym szacunku dla doświadczeń ukraińskich, jednak jestem dość daleki od ich absolutyzowania i traktowania jako wzorca.
0: Panie profesorze, pozwoli pan, że się przeniesiemy znowu do Zatoki. Z ust kanclerza Niemiec padło zdanie, że Stany Zjednoczone wojnę wywołały, a obecnie administracja amerykańska nie wie, jak ową wojnę zakończyć. To jest trafne stwierdzenie?
1: Obawiam się, że

0: Tak, powiedziałbym nawet więcej, bo nie jestem ograniczony uwarunkowaniami politycznymi będącymi udziałem niemieckiego kanclerza. Wiele wskazuje na to, że Amerykanie stoją w obliczu strategicznej porażki w konflikcie, który wygrali pod względem militarnym. Jest to dość charakterystyczne, by nie powiedzieć, że symptomatyczne dla Stanów Zjednoczonych. Amerykanie pokazują, że potrafią wygrywać militarnie, ale z olbrzymią trudnością przekuwają te sukcesy militarne na długotrwałe sukcesy polityczne.
1: No tu jest rzeczywiście problem, no bo jeszcze problem, który rzutuje na całą gospodarkę światową, no bo jednak te gigantyczne perturbacje z ropą i gazem wywołane wojną pokazują to, że brak chyba uzgodnień ze sojusznikami co do wywołania tej wojny, no właśnie spowodował taką, a nie inną sytuację.
0: Bez wątpienia tak. Pamiętajmy, że prezydent Bush senior, organizując koalicję antysadamowską w 1990 roku, zebrał prawie ponad 40 państw w ramach tej koalicji. Prezydent Bush junior zaatakował Iran wsparty przez Brytyjczyków, Australijczyków i Polaków. Prezydent Trump nie raczył konsultować tych działań z nikim. I w tej chwili jest to jeden z powodów oczywiście, dla których tak trudno jest obecnie administracji waszyngtońskiej zarządzać tym kryzysem.
1: No tutaj jeszcze chyba dochodzi, panie profesorze, druga część tego kryzysu, a mianowicie Izrael, no, który bardzo czynnie brał w tym udział, bardzo rzeczywiście zaangażowany mocno, zaangażowany w ogóle na destabilizację, no chociażby Liban. Ja rozumiem państwo Izrael, które bało się organizacji terrorystycznych Hamasu, Hezbollahu i zaangażowania części żyjących na terenie Libanu, popleczników na przykład Iranu, no ale chyba ktoś też nie przewidział, że to zaangażowanie może w tak mocny sposób rzutować na i pokój w tym rejonie, a co za tym idzie, no, na pokój ekonomiczny, no, właściwie całego świata.
0: Z izraelskiego punktu widzenia odniesiono bardzo poważny sukces, jako że wojskowe możliwości Iranu zostały rzeczywiście w radykalny sposób zredukowane. Izraelczycy, jak się wydaje, zbudowali w miarę wiarygodny system sprawowania kontroli nad południem Libanu, czyli w takim wymiarze średnioterminowym, trudno nie zauważyć, że to jest sukces państwa żydowskiego. Natomiast w długiej perspektywie to żadnego rozwiązania nie przyspiesza. No, postawić można pytanie, czy w ogóle to rozwiązanie w naszym rozumieniu, czyli jakieś rozwiązanie kompromisowe w tej części świata jest w ogóle możliwe. Natomiast ta relacja amerykańsko-izraelska bez specjalnej złośliwości można stwierdzić, że ona ilustruje pewien fenomen, w którym to ogon zaczyna rządzić psem, jako że ważny niewątpliwie sojusznik sprowokował mocarstwo hegemoniczne do działań, które nie do końca zgodne są w sumie z interesami tego mocarstwa.
1: No może premier Netanyahu ma dużą

0: siłę przekonywania i udało mu się Donalda Trumpa przekonać do swoich racji.
1: Niewątpliwie bardzo dużą siłą przekonywania dysponuje, jako że żaden z poprzedników, w tym bardzo wytrawny gracz zimnej wojny w postaci Joe Bidena, opowieści o możliwości szybkiego zniszczenia reżimu ajatollahów nie był skłonny kupić.
0: Panie profesorze, szykuje się nam miesiące prawdopodobnie bardzo burzliwe. Nie lubię tego powiedzonka, obyś żył w ciekawych czasach. Wolałbym żyć w nudnych czasach i chyba pan profesor również. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miłego weekendu, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję. Ciepłego czasu.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
4: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
3: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Mapa spakowana?
9: Jak najbardziej.
8: A ubezpieczenie mamy?
9: Już jest razem ze mną.
8: To jeszcze laptop.
9: Laptop chyba do końca nie jest mi potrzebny na tym wyjeździe.
8: Pakujemy się na wakacje i planujemy wyjazd razem z Państwem. Magazyn Saldo Extra już dziś w Polskim Radiu 24 o godzinie
9: 12.30.
8: Marek Klapa oraz mój gość
9: Paweł Kunc.
8: Zapraszam.
3: Autopromocja. Ogłoszenie społeczne.
10: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
3: Ogłoszenie społeczne.
11: 33 minuty po godzinie 19.
3: Stan dnia.
11: I to warto mówić o tym święcie, bo święto jest bardzo rzeczywiście istotne dla co najmniej 20 milionów Polaków rozrzuconych po całej kuli ziemskiej. Przypominam, 2 maja to jest święto, Dzień Polonii i Polaków za granicą. I właśnie o tym będę rozmawiał z moim i Państwa gościem, a jest nim redaktor Piotr Orłowski, polski dziennikarz na stałe mieszkający w USA. Witam pana redaktora.
12: Witam, dzień dobry.
11: Panie redaktorze, wiem, że pan teraz nie za wielką wodą, ale pan w tym drugim kraju bardzo liczącym się dla Polaków, czyli w Kanadzie, chociaż Kanada bardziej kojarzy się z diasporą

0: ukraińską. Polaków jest szacunkowo dużo mniej w Kanadzie niż Ukraińców.
1: Rzeczywiście tak. No nie jest to tak liczna Polonia jak Polonia w Stanach Zjednoczonych, o której mówi się, że osoby posiadające polskie korzenie, i te, które już w którymś pokoleniu nie muszą mówić po polsku, ale są potomkami emigrantów z terenu Polski. No, był też moment przecież, kiedy mieliśmy zabory i no, oni się utożsamiają z polskością, ale państwowości nie było. Tych osób w Stanach Zjednoczonych jest nawet 10 milionów. To jest dużo mniej w Kanadzie. Kanada też jest dużo mniejszym krajem. Mówi się o 2 milionach naszych rodaków, którzy mieszkają w Kanadzie. No i oni na pewno tak samo kochają Polskę, jak ich sąsiedzi z zamiedzy, jak Polonia amerykańska, ale jednak te różnice między tymi dwoma krajami widać. No i także Polonia tutaj funkcjonuje podobnie, ale także różnie.
0: No tak, no Kanada jest zdecydowanie inna niż Stany Zjednoczone, bo Kanada jest bardziej bliska wzorcom europejskim, chociażby pod względem socjalu, opieki nad obywatelami, usług zdrowotnych i tak dalej, emerytur, kodeksu pracy, te rzeczy.
1: Jednostek miar.
0: Tak, no właśnie.
1: Rzeczywiście można poczuć się i wyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżając do Kanady, jeśli ktoś ma to doświadczenie europejskie, no właśnie ma takie wrażenie, że już zbliża się w stronę Europy. Jest też bliżej przecież z Kanady. Chociażby lecąc do Polski leci się krócej, przynajmniej ze wschodniego wybrzeża. No i Kanadyjczycy, oni zresztą też no, są dumni właśnie z tego, że to jest taki miks. W niektórych miejscach to jest bardzo multikulturowe państwo. Ono jest bardzo gościnne. Stany Zjednoczone, no mimo, że są multikulturowe, one są jednak zamknięte. W Stanach Zjednoczonych trzeba startować od zera. Często trudno jest zalegalizować się. W Kanadzie jest dużo łatwiej. W związku z tym Polonia, która tutaj jest, ona też mówi o tym, że teraz powiem niepoprawnie, ale tak jest, że Kanadyjczycy mówią, my jesteśmy mądrzejsi niż Amerykanie, a Amerykanie mówią, my jesteśmy bogatsi niż Kanadyjczycy, to ci nasi ubożsi sąsiedzi. No i rzeczywiście widać tutaj te różnice. No ale wracając do Polonii, Polonia kanadyjska, no ja mam wrażenie, że może przez to, że jest mniej liczna, ona jest jednak dużo bardziej zorganizowana i jednak funkcjonuje ta nasza grupa etniczna tutaj w Kanadzie no bardziej aktywnie. Młode osoby bardziej garną się do tego życia polonijnego, organizacje polonijne. W Stanach Zjednoczonych często to jest ta stara Polonia, być może przez też brak dopływu w ostatnich latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ta emigracja za ocean, ona no wręcz została odcięta. No więc ta Polonia amerykańska, ona się starzeje. Polonia kanadyjska tutaj pojawia się w skali tej naszej grupy społecznej, jednak procentowo tych nowych emigrantów z Polski jest więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Młode pokolenie, nawet w organizacjach związanych na przykład z weteranami, młodzi Kanadyjczycy, polscy Kanadyjczycy, oni chcą uczestniczyć i no, w związku z tym, że weterani wymierają, no to kultywowanie tej tradycji, pamięci o historii polskiej, o polskiej kulturze w tych organizacjach, w wielu organizacjach obecnie to są osoby, które mają po 20 kilka lat. W Stanach Zjednoczonych jednak jeszcze ta starsza Polonia rządzi tymi organizacjami.
0: No trzeba, panie redaktorze, jeszcze wziąć pod uwagę, że droga do i Stanów Zjednoczonych i Kanady była długa, no bo Polonia przecież to jest wiek XIX, wiek XX. Różne etapy napływu Polaków i do Stanów, i do Kanady. No ale Kanada na przykład w latach 80., 70., 80. i 90. przyjmowała obywateli polskich, dobrze wykształconych, bo było zapotrzebowanie na przykład na inżynierów, było zapotrzebowanie na lekarzy. I Kanada to robiła z pełnym wyrachowaniem, czego nie robiły Stany Zjednoczone.
2: Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, no niezależnie od okresu historycznego, po prostu lądując trzeba zaczynać od zera. No ja sam mam w domu taki przykład, bo moja żona, ona jest lekarzem, który ukończył uczelnię w Polsce, skończyła Akademię Medyczną w Warszawie. No i mimo tego, że praktykowała już...

0: na rynku prywatnym w Polsce miała doświadczenie, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, musiała przejść cały okres edukacji, tylko i wyłącznie skorzystano z jej dyplomu jako dowód, że ona ukończyła takie studia, ale później przez łącznie to trwało 10 lat ze specjalizacją. 10 lat zajęło jej to, żeby wejść na rynek amerykański jako pełnoprawny specjalista. W Kanadzie te procesy trwają dużo krócej. No i to też widać, że ci wykształceni Polacy, którzy przyjeżdżali tutaj, oni zbudowali też siłę kanadyjskiej Polonii, bo będąc, no, jestem w tym momencie w Ottawie, jestem w tym momencie w kanadyjskiej stolicy. Miałem okazję być tutaj kilka miesięcy temu. Miałem okazję uczestniczyć w takim szczycie zjeździe młodych polskich liderów, który odbył się w parlamencie. I do nas przychodzili posłowie kanadyjscy z parlamentu tego krajowego, którzy mieli polskie korzenie. Jest ich masa. Osoby, które pracują w gabinecie premiera Kanady, też utożsamiają się z polskością. To jest ta właśnie młoda kanadyjska Polonia, która jest tutaj wykształcona już. Ona potrafi tak umiejętnie zmieniać swój klimat polski na klimat kanadyjski, no bo oczywiście wychowani są tutaj. W Stanach Zjednoczonych to jest duży problem, bo obecnie ta Polonia jest bardzo rozproszona. Ona jest nie jest tak silna jak wcześniej. Te mocne polskie punkty, czyli Greenpoint, czyli Jackowo, one przestały istnieć. Polonia dała się wypchnąć z tych swoich dzielnic, przeniosła się na przedmieścia miast, ale te przedmieścia są dużo większym terenem, więc nie jest już tak skupiona w jednym miejscu. No i chociażby za tym idzie to, że jak są wybory, to bardzo ciężko wybrać jakiegoś polskiego kandydata skutecznie, tak żeby on zaczął stanowić o danym miejscu z poziomu władzy lokalnej. No nie mówimy już o władzy krajowej. Także są rzeczywiście te, mimo że te kraje są blisko siebie, no to ten obraz Polonii tutaj, jeśli chodzi właśnie o tą organizację, on się różni. Nie różni się na pewno, jeśli chodzi o miłość do ojczyzny, bo im dalej od tego momentu, kiedy ktoś wyemigrował, tym bardziej pojawia się chęć utożsamienia z polskością. To też jest taka ciekawa historia, że na przykład amerykańscy polscy górale, oni bywają bardziej góralscy niż podhalanie, niż ci, których spotykamy w Zakopanem. To właśnie wynika z tego, że po prostu tęsknią za tą ojczyzną i ta miłość do ojczyzny, ona kwitnie. No a w Polsce no, bywa, że w pogoni za nowoczesnością gdzieś ten folklor, te tradycje, one są odkładane na bok.
1: No, chociaż jednak tu trzeba podkreślić, że jednak ta tradycja w polskich górach, ona nie ginie, ona istnieje, jest kultywowana, ale to rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych widać, że bycie góralem to jest noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje i to zobowiązuje tych polonusów do tego, żeby kultywować te tradycje. Ale ja muszę zapytać się pana o rzecz taką, jakie są preferencje polityczne w Kanadzie, Polonii kanadyjskiej i Polonii amerykańskiej. Czy są różnice? No bo Polonia amerykańska jest dość tradycyjna w swoich wyborach. Widać to w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce. Te osoby, które mają prawo do głosowania i mieszkają na terenie Stanów, no jednak skłaniają się w prawą stronę sceny politycznej. A jak jest w Kanadzie?
0: No a ja muszę tutaj odkłamać to stwierdzenie, dlatego że no nie jest tak do końca. Polonia jest bardzo różnorodna i no, w całej naszej grupie społecznej możemy spotkać Polaków wszędzie. Zdarzyło mi się spotkać, i nie mówię o Marku Bałkowskim, ale zdarzyło mi się spotkać w Białym Domu osoby, które pochodzą z polskich rodzin i też pracują w administracji. Są prawnicy, są lekarze. Są oczywiście też ludzie, którzy pracują ciężko na budowach i wykonują te podstawowe prace. I podobnie jest z preferencjami wyborczymi. To jest tak, że Polonia jest różnorodna, jeśli chodzi o swoje zapatrywania polityczne. Jeśli chodzi o głosowanie, bo to jest kluczowe, my mówimy cały czas o kilkunastu, ponad 20 tysiącach osób, które w całych Stanach Zjednoczonych oddają głos. To nie jest duża grupa osób głosujących. Są osoby, które mieszkają długo w Stanach i one stwierdzają, że nie żyjąc w ojczyźnie przodków, czy chociażby wyjeżdżając z Polski, nie żyjąc w tym kraju, gdzie nie wiedzą dokładnie jak jest, gdzie mimo internetu jednak ocean zaciera to wyczucie, te osoby świadomie nie chodzą głosować, bo nie chcą.

0: muszą decydować o tym, co dzieje się w krajach, w których ich nie ma. No, a osoby właśnie zdecydowane, które chodzą, to jest grupa raptem kilkunastu, ponad 20 tysięcy osób. I tu rzeczywiście zdarza się zazwyczaj, że te osoby głosują na prawicę, ale to też się zmienia w ostatnich latach, bo te różnice, one są już dużo mniejsze. No na przykład w wyborach prezydenckich, kiedy Andrzej Duda ścierał się z Rafałem Trzaskowskim, no tutaj było, nie była tu duża różnica. W Kalifornii Polonia głosowała na Rafała Trzaskowskiego. To też te preferencje wyborcze, one też zależą od miejsca zamieszkania. Mówi się o tym, że Chicago jest bardzo prawicowe. Mówi się o Nowym Jorku, że jest bardzo prawicowe. Ale na przykład Houston, tam też już kandydaci bardziej liberalni, a wręcz lewicowi, oni mają większe poparcie. Także to jest duża różnorodność i ona także w głosowaniu tak wygląda, jeśli chodzi o Kanadę, bo pytanie dotyczyło tak. Kanady. No, ja w Kanadzie bywam od czasu do czasu. Nie mam tak szerokiej wiedzy, jeśli chodzi o Polonię kanadyjską. Poznałem ją. Poznałem Polonię w Vancouver, która była rzeczywiście taka grupa bardzo mocno patriotyczno-prawicowa. Ale na przykład, no chociażby właśnie w podstawie, tutaj spotykałem się z odrębnymi opiniami. Także zależy, gdzie zaświecimy tą latarką, no i może się okazać, że ta Polonia jest naprawdę różnorodna, a to oznacza, że Polonia tworzy tutaj aktywną i różnorodną grupę etniczną.
1: No trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Kanada to jest kraj, w którym obowiązują dwa języki, język angielski i język francuski. I gdzie jest, po której stronie jest więcej Polonii? Po stronie francuskojęzycznej czy po stronie angielskojęzycznej?
0: Raczej po stronie angielskojęzycznej, no ale ja dosłownie wczoraj byłem w Montrealu, spędziłem tam kilka dni, no tam język francuski jest tym językiem głównym. To zresztą też jest ciekawe, bo to jest element sporu tutaj wewnętrznego w Kanadzie. No chociażby mieszkańcy Ottawy, oni nie są zadowoleni, że w Montrealu używa się języka francuskiego. No i jak w każdej grupie, jak w każdym społeczeństwie, też są tutaj wewnątrz Kanadyjczyków takie podziały, no i takie gorsze emocje. Polonia w Montrealu jest spora, ona jest większa niż Polonia w Ottawie. Tutaj w kanadyjskiej stolicy, ze względu na specyfikę miasta, to jest mniejsze miasto, to jest miasto, które daje możliwość podjęcia pracy w rządzie lub no, w instytucjach, w biznesie związanym właśnie z rządzeniem krajem. No więc tutaj można spotkać tych profesjonalistów z polskich rodzin, ale na przykład Toronto. Toronto, ja bym powiedział, że to jest takie kanadyjskie Chicago, że tam Polonia ma swoją dzielnicę, ma miasteczko na przedmieściach Mississauga, no i tam można wejść do polskiego sklepu. Tam Polonia, to też jest ciekawe, tam Polonia właśnie, pani burmistrz Mississaugi, ona jest bardzo blisko związana z Polonią. Ona zawsze dba przy różnych uroczystościach, różnych okazjach o to, żeby Polonia była aktywna. Polonia może czuć się tam naprawdę doceniona. No i Polonia tam działa bardzo aktywnie. Tam Polonia, jeśli chodzi o zawody, oczywiście są też te zawody na wyższe wykształcenie, ale tam też Polonia jest właśnie tą Polonią taką ciężko pracującą, tą, która przyjechała tam, ponieważ to jest duże miasto, które daje możliwość dorobienia się, wystartowania. No więc tam Polacy zbudowali sobie taką grupę, ale no, czy w Albercie, czy w Vancouver, naprawdę w tych dużych miastach kanadyjskich, to też różni Kanadę od Stanów Zjednoczonych, że to jest potężny obszar, ale aktywne społecznie, nie tylko o Polonię chodzi, są głównie miasta i one skupiają no, praktycznie większość Kanadyjczyków, ona mieszka właśnie w miastach, a na łonu natury, bo jest to piękna natura, wybiera się po prostu przy okazji weekendu i właśnie w tych miastach można spotkać naszych rodaków.
1: A jak Polonia reaguje na pomysły Donalda Trumpa, żeby Kanada stała się kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych?
0: No ja tutaj widzę w Kanadzie kręcenie nosem. Polonia tutaj jest identyczna jak reszta obywateli Kanady. Co ciekawe, usłyszałem właśnie w Montrealu, rozmawiając o tych podziałach, o języku francuskim, o różnicy, usłyszałem, że dzięki Donaldowi Trumpowi on zakopał ten podział i Kanadyjczycy, słysząc te groźby ze strony Donalda Trumpa, zjednoczyli się. No i no, zresztą podobnie jak to w Polsce bywa, powiedzieli, że no, to jest nasz wspólny, nazwijmy to wrogiem, więc my nie jesteśmy dla siebie wrogami, my jesteśmy jednym narodem, my kochamy się ponad to, jak patrzymy na no, to wszystko.

0: wszystkie buńczuczne zapowiedzi Donalda Trumpa.
1: Czyli co, większego problemu ze znalezieniem Kanadyjczyka posługującego się językiem polskim, w różnym stopniu, ale takim, z którym można się dogadać po polsku, nie ma.
0: Nie ma takiego problemu. Mało tego, osoby urodzone w Kanadzie, w Stanach też takie są, też nie jest ich mało. Pewnie jakbyśmy sprawdzili numery, no, nie robiłem takich badań, ale mogłoby się okazać, że nawet jest ich więcej w Stanach Zjednoczonych, przez to, że ta grupa jest dużo liczniejsza, ale procentowo ja myślę, że jednak w Kanadzie te kolejne pokolenia, pokolenia urodzone już w Stanach, przepraszam, w Kanadzie, one nadal posługują się językiem polskim. Zdarza się, że ktoś jedzie do Polski na studia. Znam tutaj jednego z takich liderów polonijnych, młodych, 20-kilkuletniego człowieka, który właśnie pojechał do Polski skończyć studia, wrócił do Kanady, działa tutaj, no jest bardzo blisko polskości. Z takich ciekawostek językowych, no jeden z liderów teksańskiej Polonii, do Teksasu docierała pierwsza fala polskiej emigracji podczas zaborów. Oni docierali z rejonu Śląska Opolskiego i oni stworzyli Pannę Marię, pierwszą polską osadę w 1854 roku. Tam liderem tej Polonii jest profesor Jim Mazurkiewicz, człowiek, który jest już polskim Amerykaninem w piątym pokoleniu. I on, rodząc się w Stanach Zjednoczonych, on nauczył się języka polskiego z tęsknoty. Wykorzystuje ten język polski do tego, że stara się działać na rzecz budowania mostów pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. No i na przykład gaz, który płynie do Polski z Teksasu, to jest między innymi jego dzieło, bo on był takim wysłannikiem gubernatora Teksasu. No miał to szczęście, że kształcił się na uniwersytecie w momencie, gdy ci, którzy rządzą teraz Teksasem, też właśnie byli na tych studiach, wykorzystuje te swoje doświadczenia tak, żeby budować te relacje. Jeśli chodzi o ciekawe osoby w Stanach Zjednoczonych, poznałem na przykład w stanie Waszyngton, na zachodnim wybrzeżu, ludzi, którzy pracowali z Billem Gatesem, kiedy on zakładał swoją firmę. Oni mieszkają w okolicy Seattle. No i dzięki jednemu z nich do programu Windows, jako jeden z pierwszych dodatkowych języków używania na klawiaturze, pojawił się język polski. Także i nasi rodacy, którzy osiągają tutaj sukces, oni nie zapominają o Polsce i nawet jak nie wiemy, może się okazać, że gdzieś też, co mamy później dostępne na polski rynek, to jest dzieło tego, że zrządzenie, że właśnie Polak był gdzieś tam w okolicy, w dużej firmie, z potężnej światowej korporacji i wpłynął na to, że to wszystko poszło tak szybko.
1: Panie redaktorze, a jak wyglądają stosunki diaspory ukraińskiej z Polonią? No bo w Polsce, no rzeczywiście, był wielki społeczny zryw, pomagaliśmy, no ale czasami odzywają się głosy, które no nie powinny się odzywać na temat Ukrainy, Ukraińców. Czasami dochodzi do rzeczy no haniebnych w stosunku do obywateli Ukrainy, których teraz gościmy ze względu na ich tragiczną sytuację. A jak to wygląda w Kanadzie?
0: Ja tutaj z różnymi zdaniami się spotkałem. Myślę, że to jest podobnie jak w Polsce, jeśli chodzi o ten podział zdań, podobnie jak w polityce, że są osoby, które być może nawet nie będąc w Polsce, nie jeżdżąc, kopiują to, co obserwują w mediach społecznościowych. No media społecznościowe w tym momencie to jest taki przekaźnik informacji, że człowiek sobie może wyrabiać zdanie bez sprawdzenia.
1: No, no i jeszcze biorąc pod uwagę, że te media społecznościowe produkowane są przez stronę rosyjską, że to Rosja produkuje.

0: dezinformacja, ale to po obu stronach oceanu i także wśród Amerykanów. No, niestety to jest walka wręcz z wiatrakami, bo ludzie wierzą w różne rzeczy. No i bardzo szybko kupują te historie i to może tworzyć złe emocje. No i te złe emocje także się wśród Polonii pojawiają. Są osoby, które są przeciwne, podobnie jak w Polsce. Ale ja pamiętam w momencie, gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to tutaj było pospolite ruszenie. Podobnie jak w Polsce zaczęto gościć Ukraińców, uchodźców, no to tutaj zaczęto zbierać pieniądze. Byłem wtedy, pracując przy jednym z moich filmów dokumentalnych na Hawajach. To było kilka dni po tym, jak ta wojna się zaczęła. No i spotkałem na plaży na Hawajach Ukraińców, którzy bardzo dziękowali Polsce za tą pomoc, za to życzliwe przyjęcie. Ten temat nie jest tutaj na pewno tak tematem gorącym, no bo on dotyczy Polski, on jest komentowany, są różne komentarze, natomiast a propos właśnie społeczności ukraińskiej, no też mam taką ciekawą perspektywę, bo ja na co dzień mieszkam na Florydzie, w Miami, w takiej dzielnicy, która Sunny Isle Beach, która nazywa się Little Moscow, Mała Moskwa. Tam można zobaczyć, to też taka ciekawostka, jak działa świat, bo tam najbogatsi mieszkańcy to są właśnie Rosjanie, którzy po prostu swoje miliony, czyli ci powiązani z Kremlem, przywieźli bez problemu do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie uwielbiają pieniądze, rząd, kraj uwielbia pieniądze, więc to jest przepustka do tego, żeby tutaj mieszkać. I w sklepach rosyjskich pracują wspólnie Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Starają się nie poruszać tego tematu i żyją tutaj w jednej takiej wspólnej społeczności. Także no, im dalej od Europy, to też te emocje tutaj trochę inaczej wyglądają. No i ludzie muszą sobie radzić, no bo to jest obczyzna. Tutaj no jednak ta rzeczywistość to nie jest nasz kraj, kraj urodzenia, tylko kraj, do którego wyemigrowaliśmy. I to też zmienia tą optykę nieco.
1: A proszę mi powiedzieć, jak Polonia kanadyjska no, obchodzi tego 2 maja, czyli Dzień Polonii, Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny?
0: To jest jeden z przykładów, że Polonia, ona pamięta o polskich świętach, o tych najważniejszych datach, obchodach, bo we wszystkich miastach, gdzie są te większe skupiska Polonii, zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, albo dziś, albo jutro odbywają się uroczystości. Tutaj w Ottawie kilka godzin temu odbyła się taka ceremonia podniesienia polskiej flagi na maszt ratusza. No i tutaj także miasto, władze miejskie, one wysłały swojego przedstawiciela, zastępca burmistrza Ottawy. On był, uczestniczył wspólnie z liderami polonijnymi, z Polonią, no a także chociażby z ambasadorem polskim w Kanadzie, który też był podczas tych uroczystości. W Chicago z kolei trwa chyba jeszcze nawet. Odbywa się doroczna parada z okazji Święta Konstytucji. No i to jest jedno z największych polskich świąt, takich patriotycznych, bo można to porównać do parady płaskiego, która się z kolei w październiku odbywa w Nowym Jorku. To są takie dwa największe pochody. Odbywają się one w centrach miast. Wtedy patrzy się na Polonię, jest naprawdę biało-czerwono na ulicach. No, dzisiaj Chicago, w Nowym Jorku to będzie jesienią. No i wtedy przedstawiciele polskich organizacji zapraszani są na przykład przez amerykańskie stacje lokalne na wywiady. Opowiadają o naszej grupie etnicznej, pokazują kulturę, częstują jedzeniem. Także jest to taka świetna promocja polskości. I ten weekend to jest właśnie ten weekend, gdzie w wielu miejscach więcej, mniej lub bardziej, no zdecydowanie można zobaczyć kolory biało-czerwone.
1: Panie Piotrze, potraktujmy to jako puentę naszego dzisiejszego spotkania. To jest miłe rzeczywiście, że widać nas, no i słychać. Piotr Orłowski, polski dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego...

0: Ach, i na mediaexpert.pl.
1: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy opanowali pożar supermarketu w Halinowie na Mazowszu, ewakuowano klientów. Harcerze z Łodzi uczcili Dzień Flagi pochodem z biało-czerwoną o długości 123 metrów. Bankrutuje największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych. To efekt wzrostu cen paliwa. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Pożar supermarketu w Halinowie w powiecie mińskim na Mazowszu opanowany. Jego przyczyny wyjaśni śledztwo. Ogień pojawił się po 15. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Płonęło 600 metrów kwadratowych. W czasie akcji runął dach sklepu. Sytuacja jest opanowana, mówi rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
2: Po dwóch godzinach akcji udało się pożar opanować. Trwa dogaszanie. Potem da się zawołać do środka, to działania będą utrudnione, żeby doszło do zarzewi, także kilka godzin działań przed nami.
1: Na miejscu wciąż działa 11 zastępów strażaków. W Dzień Flagi w Łodzi 200 harcerzy przeszło ulicą Piotrkowską, trzymając biało-czerwoną o długości 123 metrów dla upamiętnienia 123 lat niepodległości Polski. W przygotowanie zaangażowali się zarówno młodsi, jak i starsi harcerze, mówi Tomasz Jachimek z Chorągwi Łódzkiej ZHP.
3: Miłość dzieci do flagi, patriotyzmu do ojczyzny jest szczera. Po prostu myślę, Polska, kocham to i flaga jest dla nich tego symbolem. No z dorosłymi oczywiście jest trochę gorzej, ale wiem, że taki dzień jak dzisiaj udowadnia, że możemy mimo naszych różnych różnic, podziałów cieszyć się wolną, niepodległą Polską.
1: W Łodzi na co dzień działa łącznie 1000 harcerzy. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wzbogacił się o robota do podawania leków cytostatycznych. W Polsce jest zaledwie kilka tego typu urządzeń. Zwiększy ono bezpieczeństwo pacjentów leczonych onkologicznie, mówi dyrektor szpitala Artur Kozioł.
4: Cytostatyki to są substancje toksyczne i nawet przy rygorystycznych procedurach zawsze istnieje jakieś ryzyko przy manualnej produkcji, natomiast pełna automatyzacja pozwala nam wyeliminować to ryzyko. Ponadto przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo pacjentów. Robot ten minimalizuje błędy przy podawaniu leków, również niweluje pomyłki przy wydawaniu leków i podawania.
1: Robot będzie mógł pracować całą dobę, dodaje kierownik Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych Łukasz Godlewski.
5: Tak jak Państwo widzieliście, koleżanka jest przebrana w specjalny skafander, a robot to jest dodatkowy element bezpieczeństwa dla personelu, który będzie przygotowywał te leki.
1: Koszt robota, który jest w produkcji holenderskiej, to 2 200 000 zł. Zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Czechy zgodziły się na przelot Roberta Ficy w drodze do Moskwy, poinformował resort dyplomacji. Szef słowackiego rządu ma uczcić

0: w rosyjskiej stolicy Dzień Zwycięstwa.
1: Dziennik moskowski Komsomolec napisał, że niektóre kraje europejskie odmówiły słowackiej delegacji możliwości przelotu nad swoim terytorium, wskazując Czechy i Polskę. Na te doniesienia zareagowało czeskie MSZ, podkreślając, że zgoda na wykorzystanie przestrzeni powietrznej została wydana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ze strony słowackiej. Wcześniej na przelot słowackiego samolotu rządowego nie zgodziły się kraje bałtyckie. Wniosek rozpatrywała też Polska, jednak jak stwierdził w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, problem przestał istnieć. Wkrótce potem wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu zasugerował alternatywną trasę nad Czechami, Niemcami, Szwecją i Finlandią. Jeszcze przed wizytą w Moskwie Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy. Zapowiedział to po dzisiejszej rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania ma dojść w poniedziałek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Planowane są też wizyty Zełenskiego w Bratysławie oraz Ficy w Kijowie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Spirit Airlines, największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych, całkowicie zawiesił działalność. Jeszcze wczoraj linia realizowała rejsy zgodnie z rozkładem. Spirit ogłosił decyzję po latach trudności finansowych pogłębionych przez niedawny gwałtowny wzrost cen paliw związany z wojną w Iranie.
2: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. Po świadczeniu prezes Spirit Airlines Dave Davis mówił, że przez ponad 30 lat linie Spirit Airlines odgrywały pionierską rolę w czynieniu podróży bardziej dostępnymi i zbliżaniu do siebie ludzi, zachowując przystępne ceny. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy.
3: United, Delta,
2: Główni amerykańscy przewoźnicy wprowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Informował Duffy. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody w nocy od 4 stopni na południu, 9 w centrum, do 12 nad morzem, chłodniej. Lokalnie w Dolinach Karpackich 1 stopień, a przy gruncie minus 2. Jutro na przeważającym obszarze sporo słońca, temperatura w dzień od 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie kraju.
5: Sześć minut po godzinie 20. A jak sportowy weekend, to Rafał Bała. Dobry wieczór, Rafał.
6: Dobry wieczór. Sugeruję, że tradycyjnie w weekend zawsze
5: tradycyjnie
6: muszę
5: w weekend, tak.
6: Ale z przyjemnością tu przychodzę.
5: Ja też, ale powiem ci, że dzisiaj przed przyjazdem do pracy też się sportowo udzielałem. Wsiadłem po raz pierwszy
6: na
5: w
6: rower.
5: Tym roku na rower i przejechałem małe co nieco.
6: No i to się chwali.
5: A ty? Jak u ciebie? To...
6: Ja dziś rowerem nie, ale pracowałem w ogrodzie dosyć intensywnie, także też siłowe sporty, można powiedzieć.
5: Tak, no takie siłowe, ale tak ostrożnie, no bo to są
6: no, początki,
5: takie te
6: początki, no, tak,
5: potem
6: no.
5: te zakwasy, tu zaboli, tam zaboli.
6: Ostrożnie nie było dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzień flagi, świętowano na sportowo oczywiście, bo finał Pucharu Polski, no i tam Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. Nawet była czerwona kartka, były dwie bramki, no i Górnik wywozi ten puchar ze stolicy. Sprawdzimy, jak radzą sobie
5: ale
6: hokeiści.
5: Ale nie na rowerze.
6: Nie na rowerze. Hokeiści grają w Mistrzostwach Świata, to w Sosnowcu. Żużel, czyli Bartosz Zmazlik, rozpoczyna sezon indywidualnych Mistrzostw Świata. No, jest już sześciokrotnym mistrzem. Zobaczymy, czy będzie w tym roku miał siódmy tytuł. Jest też siatkówka. O tym wszystkim będziemy mówić. Zapraszamy na sportowy weekend na bogato.
5: I to Rafał Bała.
6: No to zaczynamy od tego dnia flagi, w którym tradycyjnie na Stadionie Narodowym spotykają się finaliści Pucharu Polski. To był finał Górnika, który okazał się zdecydowanie lepszy od Rakowa, a ten mecz oglądali Tomasz Kowalczyk i Krzysztof, oczywiście Filip Jastrzębski. Witajcie panowie.
7: Dzień dobry, witamy ze Stadionu Narodowego, gdzie zakończyło się spotkanie Górnika z Rakowem Częstochowa. Zakończyło się zdobyciem tego trofeum przez zabrzańską drużynę. Wykazała się sprytem, mądrością, lepszym podejściem do spotkania. No i sięgnęła po swój siódmy

0: puchar w historii.
1: Musimy Państwu przyznać, że to nie był wielki mecz, to nie jest takie spotkanie, o którym będziemy przez lata wspominać. Najgorszy też nie, bo ja pamiętam doskonale ten finał z 2014 roku, no to umówmy się, że to dzisiaj to było lepsze. Natomiast wielki, wielki piłkarski mecz to nie był. Raków Częstochowa właściwie cały czas czekaliśmy, aż się przebudzi, aż coś pokaże. Natomiast do 90 minuty się nie doczekaliśmy. Początek w wykonaniu Górnika troszeczkę lepszy, później przejął inicjatywę Raków, ale co z tego, skoro z tej inicjatywy właściwie nic nie wynikało i modliliśmy się o jakikolwiek właściwie pierwszy celny strzał.
0: Tak, pierwsza połowa to w ogóle mierna gra obu drużyn. Mizernie prezentowali się na pięknie wypełnionym stadionie narodowym zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Zastanawialiśmy się, czy gol nam ożywi to spotkanie. Tak naprawdę ten gol tak bardzo nie ożywił meczu, a pierwsze trafienie mieliśmy w 32 minucie. Rzut rożny wywalczył Górnik Zabrze, było dośrodkowanie z prawej strony na głowę Roberto Massimo, który tutaj sprytnie zachował się, minął obrońcę, trafił do siatki przy bliższym słupku, no i wykorzystał to podanie Erika Janży. W takich okolicznościach Górnik objął prowadzenie 1-0.
1: No i wydawało się, że ten gol trochę podrażni piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wydawało się, że w końcu otworzy nam się to spotkanie. No ale tak jak mówiliśmy, nic z tych rzeczy. Do końca pierwszej połowy już właściwie nic się nie wydarzyło. No i znowu czekaliśmy na to, jaka będzie odpowiedź Rakowa w drugiej połowie, bo kiedyś przecież ten Lew musi się przebudzić. W końcu mamy do czynienia z drużyną, która w tym sezonie ligowym 43 gole jakimś cudem strzeliła. Jakimś cudem, mówię, biorąc pod uwagę to dzisiejsze spotkanie. Aż tu nagle zaczyna się druga połowa i właściwie dalej nic. Jakieś takie rozpaczliwe ataki, bez ładu, bez składu. Właściwie nie wiedzieli za bardzo, jak chyba chcą grać w tym spotkaniu podopieczni Łukasza Tomczyka. No a Górnik szukał tylko swojej szansy. Górnik doskonale wiedział, że to nie jest dzisiaj dzień Rakowa i właściwie jedna sytuacja, tak jak w przypadku Maksyma Kłania, mogła już właściwie drużynę Częstochowy pogrążyć.
0: Tak jest. Maksym Kłań, piękny strzał zza pola karnego. Dostał piłkę, strzelił w lewą stronę bramki, patrząc z naszej perspektywy. W drugą stronę poleciał Oliver Zych, później już nie zdążył wrócić i wpuścił piłkę do siatki. No, taki wynik to już była prawdziwa bajka dla kibiców z Zabrza, którzy zaczęli wtedy wyciągać ten transparent, na którym są wszystkie krajowe puchary wypisane z 65, z 68, z 69, 70 roku, z 71 i 72. No, czyli pięcioletnia seria zdobytych krajowych pucharów na przełomie lat 60. i 70., a teraz dopisana tam kolejna wartość 2026, podobizna tego pucharu, który na Stadionie Narodowym wywalczyli.
1: A wracając jeszcze do spotkania, no to kiedy wydawało się, że 0-2 Raków przegrywa, to jest finał Pucharu Polski. Walczy się o 5 milionów złotych, walczy się o przepustkę do europejskich pucharów. No to w tej końcówce podopieczni trenera Tomczyka będą gryźć trawę, robić cokolwiek, żeby po prostu jeszcze marzyć o tym, żeby tutaj był korzystny wynik. Nic z tych rzeczy. Właściwie to, co najciekawsze, no to ta bijatyka w samej końcówce. Sprowokowany Łukasz Podolski, a raczej sprowokowany Braut Brunes przez Podolskiego. No i ten faul, no to bandycki.
0: Bandycki, mocny w nogi, to spowodowało czerwoną kartkę. Już opuściły wszelkie nadzieje zawodników Rakowa Częstochowa. To pokazało taką frustrację, no bo Brunes nie grał dobrego meczu. Kilka sytuacji miał, dochodził do niezłych pozycji, ale nie potrafił ustawić się tak, żeby strzał oddawać. To wszystko powodowało, że ta frustracja w zawodnikach z Częstochowy rosła, no i skończyło się to właśnie tak, jak się skończyło. No nie potrafili absolutnie wykorzystać potencjału tego meczu. Jeżeli mielibyśmy na siłę kogoś pochwalić, to Lamine Diaby-Fadiga, który pojawił się w drugiej połowie, no, za próby strzałów, bo to był jedyny zawodnik, który strzelać próbował. Natomiast no nic to jednak ostatecznie nie dawało.
1: Faktycznie, przynajmniej to był jakiś promyczek nadziei, ale to nawet nie były celne strzały. A wracając do Podolskiego, no to miał już puchar Niemiec z Bayernem Monachium, miał puchar Anglii z Arsenalem, miał puchar Turcji z Galatasaray Stambuł, puchar Japonii z Wizel Kobe i ma puchar Polski z Górnikiem Zabrze. Zresztą tych utytułowanych zawodników jest więcej, bo Michal Saczek miał puchar Czech ze Spartą Praga, Erik Janża miał puchar Słowenii z Mariborem, także

0: Łukasz Sadilek dwukrotnie zdobywał Puchar Czech ze Słowacką i ze Spartą. Jarosław Kubicki miał Puchar Polski z Lechią Gdańsk, więc to są kolejne sukcesy w dorobku tych zawodników.
1: O Michale Gaszpariku mówiłeś?
0: Nie. A właśnie.
1: Michal Gaszparik trzy razy sięgał po Puchar Słowacji ze Spartakiem Trnawa. To też specjalista. No i właśnie może dlatego jeden z kibiców, który też przyjechał z Zabrza, przekładał datę ślubu, żeby na tym finale być, bo już w listopadzie uwierzył i zobaczył, że Górnik może po puchar sięgnąć, patrząc jak ta drużyna gra. No a sam trener, a raczej tata trenera, też sięgał po Puchar Czechosłowacji, więc no, mamy tutaj takiego prawdziwego specjalistę naznaczonego pucharami. Łukasz Podolski, jeżeli chodzi o zawodników, natomiast Michał Gaszparik, jeżeli chodzi o trenera, no też specjalista od krajowego trofeum.
0: Spoglądamy na tabelę Ekstraklasy. Jeszcze Górnik Zabrze na drugim miejscu i z Pucharem Polski. Naprawdę w świetnej sytuacji drużyna Gaszparika. Ostatnie wyniki bardzo dobre. Dwa zwycięstwa w lidze. Teraz pokonany także Raków Częstochowa. A zatem mamy Puchar Polski i mamy jeszcze perspektywę walki o Mistrzostwo Kraju. A jeśli chodzi o Raków, no to trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do pracy, żeby nie wypaść z tej piątki. Bo teraz okazuje się, że właściwie pięć zespołów z tabeli Ekstraklasy będzie miało szansę latem grać w eliminacjach europejskich pucharów.
1: Tak jest, no bo Górnik raczej też spoza czwórki nie wypadnie. Górnik napisał naprawdę świetną historię, pokazał się z kapitalnej strony na wyjazdach, wszystkie mecze na wyjazdach od Książenic, kiedy rezerwy Legii Górnik pokonał 3-0, przez Gdynię tam zwycięstwo 2-1, przez także Gdańsk zwycięstwo z Lechią 3-1 w 1/8 finału, przez Poznań, gdzie Lech miał 6 spotkań z rzędu wygranych, a jednak to Górnik wygrał ten ćwierćfinał. Wreszcie przez Bydgoszcz, gdzie pokonał trzecioligowca Zawiszę 1-0 po trafieniu Iki Dimiego, i przez Warszawę, gdzie sięgnęli po to trofeum na oczach swojej legendy Stanisława Oślizło, który oglądał dzisiaj to spotkanie z loży prezydenckiej. Wybitny piłkarz Górnika Zabrze właśnie w latach 60-70.
0: A zatem Górnik Zabrze z siódmym Pucharem Polski w historii klubu. Gratulacje, oddajemy głos do studia.
2: Dziękujemy. Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. No a bohaterem, jednym z bohaterów tego spotkania był zawodnik Górnika Zabrze, występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie, pochodzący z Czech, konkretnie z Opawy, Patryk Helebrant.
3: Teraz jest bezpośrednio po meczu, no to doceniamy bardzo tego, bo chcieliśmy taki wynik, chcieliśmy wygrać ten puchar, no i jestem bardzo szczęśliwy za wszystko, że udało się. Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie, i myślę, że to się nam udało.
2: No, bardzo dobrze powiedziane. Finał się gra po to, żeby wygrać. No to posłuchajmy teraz, jak wygrywali dziś zawodnicy Górnika Zabrze. Tak gole w dzisiejszym spotkaniu relacjonowali w radiowej jedynce Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk.
1: A zawodnicy Górnika Zabrze przed szansą. 32 minuta, jest dośrodkowanie i jest gol! I gol! 1-0! Górnik Zabrze prowadzi, a strzelcem gola Roberto Massimo!
0: Przejmuje piłkę Chłań, za pola karnego, pa, jest gol! Gol, gol, proszę Państwa, Maksym Chłań, i Górnik Zabrze świętuje, ależ precyzja tego zawodnika. Maksym Chłań porwał Stadion Narodowy, a Zabrzanie w euforii, Zabrzanie się cieszą, kibice Rakowa w szoku, oni mieli, bo Maksym Chłań podwyższa wynik tego spotkania i prowadzenie Górnika Zabrze.
2: No i tak się skończyło. 2-0 Górnik Zabrze z siódmym trofeum Pucharu Polski w historii. O triumfie podopiecznych słowackiego trenera Michała Gaszparika mówi sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski z Legią Warszawa i Wisłą Kraków Michał Żyro.
4: Wydaje się, że wiele tych krajowych sytuacji mieli. Bardzo dobry mecz Marcela Łubika w bramce, a gdy masz dobrego bramkarza, który jest w dobrej dyspozycji, to jest również jego dzień, daje ci to olbrzymi kapitał, bo z przodu zawsze coś się uda zdobyć. No i jak to już w tych dzisiejszych czasach

0: w erze piłki nożnej, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, stały fragment gry zadecydował o pierwszej bramce, co jest naprawdę teraz bardzo kluczowe, szczególnie w takich spotkaniach pod dużym ciśnieniem i finał na pewno takim jest, więc tutaj otworzenie wyniku dla Górnika poprzez strzał z głowy było to coś takiego, co jeszcze bardziej Górnika pewnie wywyższyło, jeżeli chodzi o pewność siebie i dało im to więcej możliwości, później przerwa i wprowadzenie jakichś korek i drugi gol, który praktycznie zamknął to spotkanie.
1: Michał Żyro znakomicie wie, jak zdobywać Puchar Polski, bo dokonał tego 6-krotnie.
0: Puchar zdobyła właśnie w Warszawie na ogromnym obiekcie Stadionu Narodowego. No, musisz pokonać praktycznie wszystkich rywali z różnych stron naszego kraju, więc to jest piękne. Są stadiony, gdzie nie ma wielu trybun, a kończysz na takim 55-tysięcznym obiekcie, więc jest coś niesamowitego i ta droga nawet na przykład, którą pokazał Górnik, jest właśnie takim taką solą po prostu tego wszystkiego, czym jest Puchar Polski.
1: No i Puchar Polski, czyli te niesamowite rozgrywki już w tym sezonie dobiegły końca. Przypomnijmy, Górnik Zabrze zdobywcą Pucharu Polski. To tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną w krajowym wydaniu, a teraz hokej, bo w Sosnowcu trwa pierwszy mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A, Polska kontra Ukraina. Jesteśmy już po pierwszej tercji. Polacy na początku cieszyli się z prowadzenia, później troszkę miny zrzedły, ale o tym wszystkim o szczegółach. Marek Solecki, witamy cię, Marku.
2: Kłaniam się pięknie ze Stadionu Zimowego w Sosnowcu. Szczelnie wypełnione trybuny tutaj hali lodowej. Duże zainteresowanie tym turniejem. No oczywiście na pierwszych meczach z udziałem Francuzów i Japończyków oraz Kazachów i Litwinów aż takiej frekwencji nie było. Chwilami można powiedzieć, że było nawet pustawo. No ale teraz mecz biało-czerwonych ogląda wielu, wielu fanów. I na razie za nami pierwsza tercja. Na razie wynik remisowy 1-1, jak powiedziałeś. Zaczęło się od groźniejszych akcji rywali. Później my mieliśmy szansę, ale kontakt polskiego zawodnika z bramkarzem drużyny Ukrainy sprawił, że sędziowie akcję musieli przerwać. No i wreszcie w 13 minucie spotkania taka sytuacja trochę przypadkowa, powiedziałbym. Wrzucony krążek w tercję rywali, tam takie starcie, przebitka, można powiedzieć, używając takiej piłkarskiej bardziej terminologii, pomiędzy obrońcą polskiej drużyny Karolem Biłasem a jednym z Ukraińców. Krążek spadł przed polskiego gracza, ten uderzył. Odbity krążek trafił na prawą stronę do Arona Chmielewskiego, jeden z liderów naszej reprezentacji. Z punktu wznowień, z punktu bulikowego po lewej ręce ukraińskiego bramkarza uderzył mocno i trafił do bramki rywali. Prowadziliśmy 1-0, choć mieliśmy kilka trudnych momentów, bo rywale tylko raz na ławce karmy, trzykrotnie, no i wtedy, gdy oni mieli na lodzie jednego gracza więcej, no to sytuacja biało-czerwonych oczywiście automatycznie stawała się o wiele trudniejsza, choć przypomnę, że w sparingowym meczu z Francuzami dwie bramki zdobyliśmy grając w osłabieniu. No ale tutaj takiej sztuki nam nie udało się dokonać, a rywale coraz mocniej atakujący polską bramkę, gdzie dobrze spisywał się Tomasz Fucik aż do 18 minuty, bo wtedy wjechał w takim slalomowym stylu. To wyglądało jak jazda na nartach na slalomowym stoku. Jeden, drugi polski obrońca minięty, trzeci położony, uderzenie z backendu pod poprzeczkę i pokonany polski bramkarz. Daniel Tracht zdobył tego gola. To gracz, który będąc 16-latkiem z Ukrainy trafił do Finlandii. Szybko przeskoczył te juniorskie poziomy i trafił do ekstraklasy fińskiej. I to w tej akcji było widać. Wynik remisowy więc 1-1 po tej pierwszej tercji. Za chwilę początek drugiej tercji. Za nami dwa spotkania. W pierwszym spotkaniu tego turnieju Francuzi, no wydawałoby się jeden z faworytów oprócz Kazachstanu, wygrali z Japonią. No można powiedzieć planowo, ale wygrali tylko do 4-3. W dodatku w końcówce meczu to Japończycy, dzielnie walczący, szybko poruszający się po lodzie, prowadzili 3-2. 3 minuty przed końcem meczu wycofany francuski bramkarz. Przypadkowa bramka na 3-3, bo faulowany gracz francuski przewracał się na lód. No i tak pchnął jeszcze krążek, który trafił gdzieś między parkany japońskiego bramkarza. No i później jeszcze jeden gol dorzucony przez Francuzów i 3 punkty jednak dla trójkolorowych. A później mecz Kazachstan-Litwa, a tu długo Litwini, skazywani przez niektórych na pożarcie, prowadzili 1-0, ale w trzeciej tercji 3 gole strzelili hokeiści Kazachstanu i oni, można powiedzieć też planowo, wygrali. Zdobyli 3 punkty, wygrali 4-1. A teraz rozpoczęta druga tercja spotkania Polska-Ukraina i trzymamy kciuki, bo ten pierwszy mecz na pewno bardzo, bardzo ważny.
1: Relacjonował Marek Solecki, któremu serdecznie dziękuję.

0: Dziękujemy. No, tylko dodajmy, że jutro Polacy zagrają z Francuzami, z kolejną bardzo, bardzo mocną drużyną, ale ten dzisiejszy mecz jeszcze trwa. Trwał również dziś mecz siatkówki i to w sumie niedaleko, kilkadziesiąt metrów od tej hali, w której rozgrywany jest mecz hokejowy. Tam oczywiście wielki finał plus ligi Warta w Zawiercie właśnie w Sosnowcu gra z Lukiem Lublin. Dziś no, kibice Warty nie mają najszczęśliwszych miejsc, bo to spotkanie ich pupile przegrali, ale o szczegółach już Piotr Muszarski.
1: Trochę szybko skończyło się trzecie spotkanie finałowe Polskiej Ligi Siatkówki między Wartą Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin. No, 0-3 dla gości i to dosyć gładko, i to dosyć szybko, i to dosyć przyjemnie, o czym mówi Marcin Komenda, kapitan zespołu gości.
2: No to jest siatkówka, mecz meczowi nierówny i w jednym meczu można zagrać słabiej, przeciwnik zagrać lepiej, a inny mecz zupełnie może mieć inną historię, dlatego zawsze trzeba z dużą pokorą podchodzić do przeciwnika, zawsze z dużą pokorą do kolejnego meczu, bo siatkówka szczególnie potrafi nauczyć tej pokory i potrafi pokazać, że dopóki piłka w grze, to trzeba walczyć do samego końca i dopóki się tego meczu nie zamknie, to trzeba pracować. Dlatego my się bardzo cieszymy. Myślę, że my tą pokorę w sobie mamy. Przegraliśmy pierwszy mecz, natomiast wiedzieliśmy, że rywalizacja się nie kończy. Ja mówiłem wielokrotnie po tym meczu pierwszym, że tu jeszcze nic nie jest przegrane. Że tak naprawdę czy przegraliśmy ten mecz 3-0, czy 3-2 byśmy go przegrali, to samo by było w rywalizacji, więc podnieśliśmy się w Lublinie, zagraliśmy bardzo dobrze, przełamaliśmy rywala, a dzisiaj myślę, że od początku kontrolowaliśmy przebieg meczu, dlatego jestem niezwykle dumny z naszej drużyny, bo Zawiercie to jest bardzo wymagający przeciwnik, a my dzisiaj zagraliśmy lepiej i pokonaliśmy ich 3-0. Tu jeszcze nic nie jest skończone, trzeba jeszcze dokończyć dzieła. Na pewno Warta zrobi wszystko, żeby wrócić tutaj jeszcze do Sosnowca na piąty mecz. My zrobimy wszystko, żeby zamknąć to w 4 meczach, ale tak jak powiedziałem na samym początku, pokora, praca i zobaczymy, kto będzie lepszy w meczu w środę.
1: Mamy tutaj troszeczkę takie huśtawki nastrojów, jeśli chodzi o te spotkania finałowe. Tutaj w tym pierwszym meczu bardzo szybko Warta wygrała 3-0, a dzisiaj w meczu numer 3-0-3 to właśnie podopieczni Stefana Antigi 0-3 wywieźli tutaj bardzo ważną wygraną. A więc takie roller coastery.
2: Tak, my generalnie widzieliśmy, co się działo w drugim meczu w Lublinie i chcieliśmy zrobić to samo, żeby przeciwnik poczuł presję, żeby przeciwnik poczuł, że trafił dzisiaj na bardzo trudnego rywala i myślę, że Zawiercie to poczuło. Natomiast zobaczymy, jak się potoczy ten mecz środowy. My postaramy się wyjść z takim samym nastawieniem, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, każdy mecz jest inny i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Natomiast ja wierzę w swoją drużynę i wierzę w to, że zagramy równie dobrze, bo wydaje mi się, że jeżeli my gramy dobrze, to nie wiem, czy nieliczne zespoły na świecie mogą nas pokonać.
1: No na pewno Mateusz Bieniek, kapitan zespołu, nie jest pocieszony takim wynikiem. Co według pana nie zafunkcjonowało?
3: To z siatkarskich rzeczy to myślę, że nic dzisiaj nie funkcjonowało po naszej stronie i myślę, że po prostu, nie wiem, sami może sobie narzucamy zbyt dużą presję, żeby to złoto zdobyć i to nas blokuje w jakimś stopniu. Teraz jakby presja jest po stronie Lublina, oni prowadzą, będą grali u siebie, no my tam musimy pojechać, jakby nie mieć nic do stracenia i po prostu zagrać dużo lepiej w każdym elemencie.
1: A nie zaskakuje pana to jednak, że troszeczkę za szybko się to dzisiaj skończyło?
3: Tak jak mówię, no siatkarsko nie mieliśmy za wiele dzisiaj argumentów, żeby drużynę z Lublina jakoś tam zaskoczyć, ukuć. W samych błędach chyba mieliśmy 24 błędy, no więc w 3-setowym pojedynku, no to jest ogromna liczba. No i trzeba oddać też Lublinowi i naprawdę dzisiaj grali na kapitalnym poziomie. Te trudne piłki, jak już udało nam się ich odrzucić od sieci, oni znakomicie rozwiązywali. Ja też generalnie mam takie wrażenie po tym meczu, że jak już tam coś zaczynało dobrego się dziać po naszej stronie, to naprawdę, żeby zdobyć punkt, my musieliśmy go wyszarpać, podnieść z parkietu i za chwilę raz, dwa, trzy Lublin to w sekundę odrabiał, więc dzisiaj na pewno zasłużyli na zwycięstwo, a my mam nadzieję, że uda się to wrócić na piąty mecz.
1: Czyli tak jak pan mówi, na ten czwarty mecz trochę więcej luzu, tak?
3: No chyba tak, do tego trzeba podejść. Teraz oni prowadzą, oni są po dwóch świetnych meczach, a my po prostu wróćmy do postaw siatkówki i cieszmy się z takich małych rzeczy.
0: No to na razie to kolejne spotkanie w środę w Lublinie, no ale na razie właśnie Luk Lublin jest w lepszej sytuacji. A jeśli chodzi o koszykówkę, reprezentacja Polski kobiet 3-3 przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 20-21 w półfinale zawodów Women's Series w chińskim Chengdu. Amerykanki zostały ostatecznie zwyciężczyniami turnieju po pokonaniu w finale Niemek 20-18. Polki, które

0: Gotowują się do czerwcowych Mistrzostw Świata w Warszawie. Grały przeciwko Stanom w składzie Aleksandra Ziomborska, Anna Pawłowska, Klaudia Gercin i Weronika Telenga. Trenerka Edyta Koryzna tak podsumowuje występ Polek w Chinach.
1: Traktujemy to jako okres taki przygotowawczy, dogrywamy się i też cieszę się, że pewne rzeczy zaczęły już lepiej funkcjonować. Natomiast myślę, że nie tylko ja, ale również inne federacje traktują to jako część przygotowań do Mistrzostw Świata i myślę, że tutaj się wszyscy nie odkrywają ze wszystkimi kartami, jakie mają. Cieszę się z dobrego zdrowia, które dziewczyny mają, cieszę się z dobrej atmosfery, która jest i z tego, że wiemy, po co tu jesteśmy i w jakim celu się przygotowujemy.
0: No, przypomnę, że biało-czerwone wcześniej wygrały w grupie z Chinkami 15-14, po dogrywce z Japonią 17-16, w ćwierćfinale z Mongolią 18-11, a te Mistrzostwa Świata na początku czerwca w Warszawie. Było już o Pucharze Polski, była wypowiedź Patryka Helebranta, natomiast teraz oddajemy głos zawodnikowi Rakowa Częstochowa, czyli przegranej drużyny, pomocnikowi Franowi Tudorowi.
2: Chcieliśmy wygrać ten finał, to nie jest tak, że dziś odpuściliśmy. Myślę, że też otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Wychodziliśmy z ich pressingu, piłka szła dobrze. Może trochę za mało konkretów w trzeciej tercji, ale jednak mieliśmy ten mecz pod kontrolą i później ta bramka stałego fragmentu, który ukierunkuje cały mecz. To jest piłka nożna, co mogę powiedzieć. Ciężko mi znaleźć teraz słowa, które mogę powiedzieć. Górnik zagrał mądrzejszy mecz. Nie pokazaliśmy to, co mamy już w sobie. Tak jak mówiłem, jest długi sezon, ale to nie jest żadna mi wymówka. Przegraliśmy i tak jest piłka nożna.
0: Zasmucony Fran Tudor, a zadowolony Marcel Łubik, czyli bramkarz Górnika.
3: Szczerze, ja sam jeszcze nie wiem, gdzie z moimi emocjami, bo pierwszy raz takie coś przeżyję, ale po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną i trzeba po prostu docenić każdy moment teraz. Myślę, że raczej nas to napędza, że po prostu z kibicami w plecach, z naszą jakością na boisku, z naszą taką walką na boisku możemy dużo osiągnąć.
0: Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Teraz piłkę nożną zmieniamy na hokej i wracamy do Sosnowca, gdzie trwa mecz Polska-Ukraina. Przypomnijmy, to jest początek Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Na miejscu Marek Salecki. Marku, trwa już druga tercja. Co tam się dzieje?
4: Tak, szósta minuta tej drugiej tercji. Wynik nadal bez zmian. 1-1 w polsko-ukraińskiej rywalizacji, ale początek tej drugiej tercji nie wygląda dobrze dla biało-czerwonych, bo prawie cały czas gra toczy się w naszej tercji obronnej. Chociaż Ukraińcy oczywiście nie stworzyli żadnej groźnej sytuacji pod naszą bramką. Mówię oczywiście, no bo wydawałoby się, że przez tych 6 minut grając cały czas w jednej tercji, to powinni przynajmniej wypracować drugiego gola. Bronimy się całkiem nieźle, no ale nie potrafimy za bardzo zaatakować bramki Diaczenki. 1-2 może strzały w tej drugiej tercji na bramkę rywali. Dwa wjazdy w ogóle w tercję. Teraz próbujemy agresywnie pressingiem doskoczyć, zmusić rywali do błędu. No i dość szybko odzyskujemy krążek w tercji neutralnej. Tak trzeba grać. Nie możemy pozwalać na Ukraińcom na to, by krążek rozgrywali w naszej tercji, by się rozpędzali, bo jeżeli już nabiorą szybkości, to później ciężko jest ich powstrzymać. Niedokładne zagranie. Krążek za ukraińską bramką. No i krążek przejęty przez naszych rywali. 14 minut do końca drugiej tercji tego spotkania. Remis ciągle 1-1.
0: Marek Selecki, hokej. Jeszcze wrócimy do Sosnowca. Teraz przenosimy się daleko, daleko do Duszanbe, a konkretnie do studia Polskiego Radia 24, ale o tym Duszanbe będziemy rozmawiać, bo bardzo ważny turniej, no Grand Slam można powiedzieć w judo. Krzysztof Kuzak razem ze mną w studiu. Witam cię.
5: Dobry wieczór.
0: No i możemy poinformować o dużym sukcesie naszych słuchaczy.
5: Tak, wspomniałeś, że bardzo ważny turniej, to tylko ja dopowiem, że turnieje Grand Slam. Kiedyś zaliczane były do Pucharu Świata, teraz już nie ma tak naprawdę oficjalnie rozgrywanego Pucharu Świata w judo. Są po prostu turnieje różnej rangi. Zawodnicy zbierają punkty do rankingu, który jest istotny przy rozstawieniu na tych najważniejszych imprezach, między innymi na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, no i przede wszystkim do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. I dzisiaj no, wspaniałe wieści z Duszanbe, gdzie nasza młoda, obiecująca, perspektywiczna zawodniczka Aleksandra Kowalewska, ma 21 lat, wygrała w kategorii do 70 kg, pokonała w finale dwukrotną medalistkę olimpijską, srebrną z Tokio i brązową z Paryża, Austriaczkę Michaelę Pollers. Wcześniej rozegrała świetne 3 walki, także zakończone oczywiście zwycięstwami. Na co dzień trenuje na Bielanach, w Warszawie na Bielanach, w klubie Nastula Club i państwo już wiedzą, kto ten klub prowadzi, skoro padło nazwisko Nastula. Paweł Nastula, nasz ostatni mistrz olimpijski w judo z Atlanty z 1996 roku. Nie ostatni medalista Igrzysk Olimpijskich,
0: tak,
5: bo dzień później po

0: Po sukcesie Pawła na studii srebro zdobyła Aneta Szczepańska.
1: Też trenerka.
0: Trenerka też znakomitej zawodniczki Angeliki Szymańskiej, której nie ma w Tadżykistanie. Angelika Szymańska, przypomnę, nasza wicemistrzyni olimpijska. No, liczyliśmy na to, że w Paryżu sięgnie po medal. Akurat ten turniej jej nie wyszedł, ale ja wierzę w to, że Angelika Szymańska jeszcze nam naprawdę dostarczy wiele radości. Na dzisiaj taką radość na pewno nam dostarczyła Aleksandra Kowalewska. No, dodam tylko, że przecież wczoraj cieszyliśmy się z drugiego miejsca w kategorii do 52 kg innej Aleksandry Kalety. Ta z kolei to już jest doświadczona zawodniczka, bo 28-letnia, więc to jest taki dobry wiek dla judoki czy judoczki, bo ma się już i doświadczenie, i wytrzymałość, i tak naprawdę to jest ten moment, kiedy zaczyna się tak naprawdę ta najlepsza część sportowego życia, jeżeli chodzi właśnie o sporty walki. Oczywiście zdarzają się też zwycięstwa bardzo młodych zawodniczek, ale jednak to doświadczenie jest bardzo istotne w sportach walki, więc no, mamy się z czego cieszyć. Mówimy o kobietach. Czekamy cały czas na to, aż nasi judocy, czy zapaśnicy, czy pięściarze zaczną odnosić takie sukcesy, jak ich koleżanki. Na razie w tych sportach walki dominują panie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No ale mówię, wszystko oczywiście tak naprawdę, jeżeli chodzi o judo, rozpocznie się już tak bardzo poważnie w czerwcu, kiedy zaczną się turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. A o dzisiejszym sukcesie Aleksandry Kowalewskiej tak mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
2: Zrobiła to w pięknym stylu, wygrywając w finale z Michaelą Polerec, która jest brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich z Paryża, srebrną medalistką z Igrzysk w Tokio, kilkukrotną medalistką Mistrzostw Świata, czyli naprawdę zawodniczka z najwyższej półki, która wielokrotnie wygrywała Grand Slamy, ma naprawdę mnóstwo medali z tych bardzo trudnych zawodów. No a dzisiaj okazało się, że Ola była od niej lepsza i tutaj utwierdza się w tym, że może walczyć z najlepszymi, że może sięgać nie tylko po medale Grand Slamów, ale jeżeli wygrywa z takimi rywalkami, no to może marzyć i nie tylko o kwalifikacjach olimpijskich, ale o tym, żeby na tych igrzyskach, które nadchodzą, realnie powalczyć o medal. Więc wielkie gratulacje i dla samej zawodniczki, i dla Pawła na stuli, że tak fantastycznie się przygotowali do imprezy.
0: No i oczywiście my też dołączamy się do tych gratulacji dla zawodniczki, dla trenera.
1: A wiesz, co się dzieje w Landshut teraz? Grand Prix, żurze. Pewnie cię to zainteresuje. To tylko meldunek dla państwa, bo tam już po 12 biegach. No i tak, Bartosz Zmarzlik na razie po 3 wyścigach nie wygrał ani razu. Za każdym razem drugi ma 6 punktów. Lepiej Patryk Dudek, który zajmuje 3 miejsce na razie. No i ten, który jest debiutantem, który wygrał swój 3 bieg, czyli Kacper Woryna, jednak przed Bartoszem Zmarzlikiem. No ale tutaj jeszcze spokojnie. Teraz dopiero bieg 13 prowadzi Daniel Bewley, drugi Brady Kurtz, a trzeci właśnie Patryk Dudek. Będziemy państwa informować. Będziemy też informować o tym, co się dzieje w Londynie, bo tam tenis stołowy i drużynowe mistrzostwa świata, prestiżowa impreza. Na jakim etapie są reprezentanci Polski?
0: Obie nasze reprezentacje, czyli kobieca i męska, awansowały do 1/16 finału. Panowie już w czwartek, bo wygrali po prostu swoją grupę. Natomiast panie wczoraj grały w barażu, wygrały z bardzo trudnymi rywalkami z Tajlandią, pokonały Tajki 3-2. No a wcześniej przypomnę, że w grupie nasze panie przegrały z Koreankami z północy 0-3. Wynik taki suchy jakby wskazuje, że zdecydowana przewaga Koreanek, ale tak nie było, bo poszczególne gry, poszczególne sety były bardzo wyrównane i tak naprawdę zawodniczki prowadzone przez trenera Marcina Kusińskiego były bardzo blisko sprawienia niespodzianki, no ale liczy się wynik. Oczywiście przegrały, więc później musiały wygrać z Hiszpankami i zrobiły to przekonująco 3-1, a w drużynie hiszpańskiej przecież dwie naturalizowane Chinki, leworęczne, też bardzo trudne zawodniczki, no ale nasze tenisistki stołowe, czyli Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn i Zuzanna Wielgos zdobyły w tym meczu po punkcie i rzeczywiście wygrały z tą bardzo też trudną drużyną, jaką jest Hiszpania. No i w piątek, a więc wczoraj, walkowerem otrzymały zwycięstwo z Demokratyczną Republiką Konga, która nie dotarła na zawody w Londynie. Jeżeli chodzi o męską reprezentację, tak jak wspomniałem, awansowała bezpośrednio po tym, jak wygrała swoją grupę. No a w tej grupie pokonała Tahiti 3-0, Chile 3-0 i Mołdawię 3-2. dwóch. Trenerem mężczyzn jest Tomasz Rydzimski, a w naszej drużynie grają Miłosz Rydzimski,

0: Zalewski, czyli syn trenera, Marek Badowski, Maciej Kubik i Mateusz Zalewski. Weekend, czyli sobota i niedziela dla polskich drużyn to czas treningów, czas odpoczynku, może zwiedzania Londynu, nie wiem tego. I oczekiwania na to, co się właśnie wydarzy w ten weekend, bo do gry przystąpiły najlepsze drużyny z rankingu światowego, zarówno męskie, jak i damskie. One grają o to, żeby być rozstawione w 1/16 finału, więc pewnie wieczorem w niedzielę poznamy rywali, a mecze już od poniedziałku, faza grupowa. No i po prostu trzeba wygrywać kolejne spotkania i awansować dalej. No i tak, aż do niedzieli, kiedy będzie rozegrany finał. Czy zagrają tam nasze drużyny? O tym się przekonamy oczywiście w tygodniu.
1: No liczymy na niespodzianki, bo pewnie przejście tej kolejnej rundy to już jakaś...
0: Awans tak, do 1/8 finału już będzie sukcesem.
1: Będzie sukcesem, na to oczywiście liczymy. Krzysztof Kuzak, dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Liczymy też na wygraną polskich hokeistów nad Ukraińcami. To Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Sosnowiec, Marek Solecki. Marku, coś tam się pozytywnego dla Polski wydarzyło.
2: Tak, dobre wiadomości z Sosnowca, bo prowadzimy w połowie meczu 2-1. Przed chwilą padła bramka dająca znów Polakom prowadzenie w tym spotkaniu, bo przypomnę, w pierwszej tercji Chmielewski w 13 i odpowiedź Trachta w 18 minucie, wynik remisowy 1-1. A teraz w 29 minucie spotkania, gdy zawodnik drużyny ukraińskiej zarobił dwuminutową karę, zamknęliśmy rywali w ich tercji. Dobrze rozegrany zamek, Błyszczarczyk do Wałęgi. Ten z lewej strony uderzył w kierunku bramki Diaczenki. Jeszcze na linii bramkowej prawie łopatkę kija do tego zagrania dostawił Patryk Wronka i to on zdobywcą bramki, która daje biało-czerwonym w połowie tego spotkania prowadzenie 2-1.
1: Dobre informacje z Sosnowca. Dziękujemy, Marek Solecki. A dwie kwalifikacje na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, a także rekord Polski to dorobek biało-czerwonych sztafet startujących w sobotniej odsłonie festiwalu World Athletics Relays w Botswanie. Z awansu do tej drugiej imprezy po sobotnich startach mogły się cieszyć dwa polskie zespoły. Jako pierwsi symboliczny bilet do stolicy Chin odebrali członkowie sztafety mieszanej. Marcin Karolewski, Justyna Święty-Rsetic, Kajetan Duszyński oraz Natalia Bukowiecka. Biało-czerwoni zajęli w swojej serii drugie miejsce z czasem 3 minuty 13 sekund. Awansując do niedzielnego finału, zapewnili sobie bezpośrednią kwalifikację na Mistrzostwa Świata, mówi Kajetan Duszyński.
3: Na pewno dużo adrenaliny było przez tego biegu. Szczerze mówiąc, wyobrażałem sobie różne strategie na ten bieg. Nie spełniła się żadna z tych. Byliśmy gdzieś tam z tyłu, musieliśmy to odrabiać na trzech zmianach, no czasami tak jest, ale każdy tam coś dokładał na tej zmianie, Justyna fajnie zyskała pozycji, mi też się udało, Natalia to dowiozła super do końca, także wyszliśmy z ciężkiej sytuacji, ale jestem za zdumny, najważniejszy jest efekt.
1: Drugim polskim zespołem, który podczas dzisiejszych zawodów awansował do lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Pekinie, jest sztafeta 4x100 metrów. Nasz kwartet zameldował się na mecie swojej serii jako trzeci, ale czas 43,9 sekundy dał im ostatecznie kwalifikację do niedzielnego finału oraz przede wszystkim do globalnego czempionatu, który w 2027 roku odbędzie się w Pekinie. Posłuchajmy Pii z Krzyszowskiej.
4: Myślę, że to była głównie ulga, bo przyjechaliśmy tu z takim planem, że chcemy wywalczyć ten finał i kwalifikacje. Wiedziałyśmy, że będzie trudno, że trzeba będzie biegać bardzo szybko, ale sztafeta to czasami jest loteria, trochę szczęścia i myślę, że trzeba po prostu poskładać te zmiany. Myślę, że z dziewczynami mamy zapas, myślę, że zmiany mogą być same w sobie lepsze, ale szybkościowo każda z nas jest przygotowana. Właśnie myślę, że teraz po prostu zadbamy o siebie, zregenerujemy się, porozmawiamy z trenerem, co i jak to będzie jutro wyglądać. Ale myślę, że mamy już taki spokój w głowie, że jutro, myślę, że na takim luzie może wyjść to też bardzo dobrze. Zobaczymy, na ile nam to pozwoli, ale jakiś plan minimum jest zrealizowany.
1: Rekord Polski ustanowiła dziś sztafeta mieszana, 4x100 metrów. Na ostateczny wynik wpłynęła jednak sytuacja na starcie. Sędziowie odstrzelili błąd startu, ale Jakub Lempach zdążył przebiec całą swoją zmianę. Ostatecznie w powtórzonym biegu biało-czerwoni uzyskali czas 41,34 sekundy. Do rekordowego czasu dołożyli się oprócz Lempacha także Aleksandra Piotrowska, Łukasz Żok i Martyna Kotwiła. Mimo poprawienia najlepszego wyniku w historii polskiej lekkiej atletyki, nasz zespół nie wywalczył awansu do jutrzejszego finału, mówi Jakub Lempach.
5: Tak, już od samego, nawet wejście bloków jest ciężkie, bo to jest taki okres, gdzie trzeba wyczyścić głowę, pozbyć się wszystkich myśli, skoncentrować się no tak naprawdę na dźwięku, bo interesuje mnie wystrzał startera, na który muszę jak najszybciej zareagować. A strasznie mój przyspieszony oddech, moje szybkie bicie serca po tym biegu już mnie strasznie wybijało z tego rytmu. Więc już od samego początku było ciężko. Szkoda bardzo. Według mnie no nie było w ogóle słychać tego dźwięku. Starterzy mówili, czy tam sędziowie mówili, że nawet kilkukrotnie było to odstrzelone. No nie mnie to oceniać, ja na pewno nic nie słyszałem. Jednakże żałuję, bo byłem bardzo dobrze przygotowany. Czułem się już pod koniec obozu w RPA bardzo dobrze. To było takie luźne, bardzo szybkie bieganie. No i chciałem

0: to tutaj pokazać i no, no niestety w pierwszym biegu fajnie się biegło, no ale niestety to był bieg treningowy i drugi za 5 minut, no już na 100 byłem przygotowany, na 200 niestety nie. Kwalifikacja się zmieniła na naszą korzyść, wierzę w naszą drużynę, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani, podejrzewam, że mamy jedną, dwie roszady na następny bieg, żeby zapewnić sobie to miejsce w Pekinie za rok, ale nawet gdyby się nie udało, bo wiadomo, dla wielu krajów, które tutaj są, to już jest końcówka sezonu letniego. Dla nas to jest dopiero początek. Jak wyjeżdżaliśmy z Polski, to w niektórych regionach prawdopodobnie jeszcze padał śnieg, więc nasz szczyt formy będzie na pewno opóźniony względem tych drużyn. Jest to dla nas trudny czas pod tym względem, bo jednak trenowanie w cieple, trenowanie w warunkach polskich w okresie marcowo-kwietniowym, no różni się znacząco, ale jesteśmy spokojni. Tutaj naszym głównym założeniem było dać dwa dobre biegi. Nie widziałem jeszcze powtórki, ale z tego co mi się wydaje, zmiany były fajne, poza może moją zolą, ale no to kwestia już tego, że na końcówce oddychałem rękawami. Ale liczę, że mocno poprawimy i że 41 pogryziemy jutro w rzeszejszych repasażach.
1: Osłabiona brakiem Natalii Bukowieckiej, która bardzo dużo sił straciła w biegu mieszanym, kwalifikacji do niedzielnego finału nie uzyskała sztafeta kobiet 4x400 metrów. W miejsce Natalii wskoczyła Alicja Wrona-Kutrzepa.
2: Oczywiście, że były też nerwy, ale będąc pierwszą rezerwową, zawsze muszę być przygotowana na to, że coś może się wydarzyć. Dlatego zawsze muszę mieć z tyłu głowy to, że jest taka ewentualność, że pobiegnę. Dlatego starałam się zachowywać tak, jakbym miała po prostu wystartować, co się ziściło. Na pewno będziemy rozmawiały z trenerem o tym biegu, gdzie właśnie były przysłowiowe błędy, które można wyeliminować i myślę, że po tych rozmowach będziemy wiedziały i będziemy mądrzejsze o to, co jutro mamy zrobić.
1: Nasze panie jutro w repasażach powalczą o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Pekinie. Takie samo zadanie czeka mężczyzn ze sztafet 4x100 i 4x400 metrów. W niedzielę swojej szansy na kwalifikacje do globalnego czempionatu poszuka także mieszana sztafeta 4x100 metrów. A w sporcie meldunki, najpierw Sosnowca, polscy hokeiści grają w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A z Ukraińcami. W drugiej tercji, w 13 minucie prowadzą 2-1, natomiast Landshut w Niemczech trwa Grand Prix, początek sezonu indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Pochwaliłem Kacpra Wurynę, no to w czwartym swoim wyścigu zaliczył taśmę, no i tutaj nieudany start, natomiast Bartosz Zmarzlik przygotowuje się do swojego czwartego wyścigu. Daniel Bebli wciąż prowadzi, Brady Kerr za nim i Robert Lambert na trzecim miejscu, a czwarty jest Patryk Dudek. Piłkarze ręczni MKS Kalisz i Chrobrego Głogów zagrają o piąte miejsce Superligi. W spotkaniach o miejsca 5-8 Chrobry Głogów pokonał Stal Mielec 28-22. MKS Kalisz wygrał na wyjeździe z MMTS-em Kwizyn 35-28. W grupie spadkowej KPR Legionowo zwyciężył Lotto Puławy 37-27. Gwardia Opole pokonała Zagłębie Lubin 34-30. Jutro do rywalizacji przystępuje w tej Superlidze, w tej decydującej fazie Industria Kielce, no jeszcze do niedawna przecież najlepszy polski zespół, teraz mierzący się z różnymi problemami, nie tylko sportowymi. Posłuchajmy Jakuba Ruszka.
3: 24 kwietnia 2026 roku na pewno przejdzie do historii kieleckiej, a także myślę polskiej i europejskiej piłki ręcznej. Wtedy po 12 latach pracy podał się do dymisji trener Industrii Kielce, Talant Dujszebajew. To szkoleniowiec, pod wodzą którego żółto-biało-niebiescy świętowali swój największy sukces, wygrywając 10 lat temu Ligę Mistrzów. Stery w Industrii objął teraz asystent Dujszebajewa, Krzysztof Lijewski, który przyznał, że odejście doświadczonego trenera to był prawdziwy szok.
4: Wszystkich nas zszokowała decyzja trenera Talanta Dujszebajewa. Nie ukrywam, że też byłem nie zaskoczony, ale zszokowany. Człowiek, który zmienił mój pogląd na naszą dyscyplinę sportu, nauczył mnie bardzo wiele jako zawodnika, nauczył mnie chyba jeszcze więcej jako jego asystenta. Przecież dzięki niemu też zostałem w tym klubie jako asystent. Dzięki niemu też mogłem się uczyć, podpatrywać go na co dzień. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Dziękuję mu za wszystko, co dla mnie, przede wszystkim dla klubu, dla miasta zrobił.
3: Dla Krzysztofa Lijewskiego to pierwsza samodzielna praca na ławce trenerskiej.
4: W tej sytuacji się czuję tak, jakbyś podchodził do egzaminu maturalnego, do którego się przygotowywałeś bardzo długi okres czasu, ale i tak czujesz w brzuchu wielkie ukłucie, bo możesz się przygotowywać, ale jednak na samym końcu ta niepewność jest. To jest sport i nigdy nie wiemy, co się może na parkiecie wydarzyć. Oczywiście odpowiedzialność jest moja. Ja odpowiadam za drużynę, ja odpowiadam za wyniki, ale też każdego zawodnika, który jest na boisku, bo on odpowiedzialność też musi wziąć na siebie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
3: Rozgrywający Industrii Szymon Sićko.

0: się dużo ostatnio. Natomiast my staramy się być profesjonalistami i my skupiamy się na naszej pracy, czyli tym, co się dzieje na treningach i na meczach. My będziemy dawać się 100% za trenera Lijewskiego i wiemy też, że trener zrobi wszystko, żeby jak najlepiej nas przygotować, więc będziemy współpracować na jak najlepszym poziomie, żeby wspólnie osiągać nasz cel.
1: Teraz przed piłkarzami ręcznymi Industrii dwa mecze półfinałowe Orlen Superligi. Rywalem będzie Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Szymon Sićko przyznaje, że to interesująca drużyna.
0: Myślę, że bardzo ciekawy projekt na mapie polskiej piłki ręcznej. Pokazują już kolejny sezon, że znowu są w najlepszej czwórce Superligi. Myślę, że to jest bardzo mocny zespół, przede wszystkim z tego względu, że mają na każdej pozycji praktycznie dwóch zawodników na dobrym poziomie, jak na nasze polskie warunki, więc myślę, że to ich jest najmocniejsza strona. Mają trzech bramkarzy na wysokim poziomie, gdzie każdy może zrobić różnicę, więc będzie trzeba się przyłożyć przy rzutach.
1: Ostrowia w ćwierćfinale wyraźnie wygrała na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn 31-23, a w rewanżu na własnym parkiecie dość niespodziewanie uległa 27-33. Trener Industrii Krzysztof Lijewski chwalił zespół z Wielkopolski za to pierwsze spotkanie.
2: Kwidzyn i Ostrowia zagrała na pewno bardzo dobre zawody, szczególnie w drugiej części spotkania, gdzie rzucili kilka bramek pod rząd, nie tracąc żadnej. Zagrało mi naprawdę wszystko, bo i bramkarz bronił swoje rzuty. Były kontrataki zamieniane na bramkę i atak pozycyjny, który doprowadzał do sytuacji sam na sam z bramkarzem przeciwnika. Wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo w tym pierwszym meczu. Dość wysokie, się nie spodziewał, że aż tak wysoko pokonają drużynę Bartka Jaszki, natomiast w drugim meczu zupełnie to inaczej wyglądało. Widać było większą determinację chyba jednak drużyny z Kwidzyna. Oni cały czas byli na prowadzeniu. Wydawało się, że już są blisko, natomiast widać po raz kolejny, co znaczy w piłce ręcznej dobry bramkarz.
1: Pierwszy mecz półfinałowy w Ostrowie Wielkopolskim w niedzielę o 20.30. Rewanż w Kielcach w piątek 8 maja również o godzinie 20.30.
3: A piłkarki ręczne Piotrkowi przegrały z MKS-em Lublin 20-28 w spotkaniu 26. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Liderem tabeli jest MKS Lublin. Zerkamy na to, co się dzieje w Landshut. Tam Bartosz Zmarzlik awansował na trzecie miejsce po 16 biegach, ale no, tego czwartego swojego wyścigu też nie wygrała. Zatem w każdym z wyścigów dojeżdżał na trzeciej pozycji. Ten wyścig z udziałem Bartosza Zmarzlika, ten ostatni, zwyciężył Fredrik Lindgren. A teraz już o zamieszaniu wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnijmy, Zonda Krypto, sponsor generalny, ale już wycofany trochę późno, bo niestety giełda kryptowalut nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i olimpijczycy czekają na pieniądze. O tym całym zamieszaniu wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Oczywiście, że praca nad systemem, nad strategią sportu, nad uzdrowieniem struktur, nad fair play w polskim sporcie, to jest coś, co robię na co dzień. I kiedy myślę o tej młodzieży, która ma dzisiaj tutaj 12-14 lat i kiedy patrzę odpowiedzialnie na to, co my im pokazujemy, jaką ścieżkę im wytyczamy, no to ona musi być otwarta na dobrej, zdrowej bazie, na fair play, na dobrze działających instytucjach i dlatego też angażuję się w strategię polskiego sportu razem z Ministerstwem Sportu. To ma być strategia rządowa, która będzie obejmowała resorty edukacji, zdrowia, obrony, infrastruktury. No, oczywiście sportu, to jest zrozumiałe. Cały polski rząd, jeżeli patrzymy na sfery naszego życia, bardzo bym chciał, żeby te dzieci, marząc też o Igrzyskach Olimpijskich, o Olimpiadzie, kolejna się otwiera, teraz będziemy mieć Igrzyska w Los Angeles, ale o Igrzyska w Polsce również, by można było mówić im tak, to jest czegoś warte, to za tym stoją wartości, za tym jest fair play, robią to poważni ludzie i kiedy wchodzicie do naszej gry, to będziemy z wami grać fair.
5: Piękne słowa tutaj powiedziałeś, kilka takich ważnych, fair, jedność, prawda, jakieś autorytety i tak dalej. Dzisiaj nie jest łatwo to w sporcie, szczególnie w polskim sporcie, jak patrzymy na to, co się dzieje, prawda. Dlaczego tak jest? Czy coś się takiego wydarzyło w polskim sporcie, co doprowadziłoby do takiego rozłamu?
4: Ja uważam, że po prostu, część środowiska za bardzo uwierzyła, komuś to obiecywał gruszki na wierzbie, jeszcze podlewał to jakimś zepsutym nawozem, tę swoją uprawę i tyle. I już, okej, można się pomylić, to jest rzeczą ludzką, kto nic nie robi, to ten się nie myli, ale dzisiaj jest refleksja, dzisiaj całe środowisko chce pożegnać Radosława Piesiewicza jako prezesa PKOL-u i tu jest sport, tu się dzieją prawdziwe rzeczy. To nie chodzi o to, kto kogo, za ile, jaki jest deal zrobiony, kto na czym zarobi, prawda, i kto komu dołoży. Sport to jest podawanie dłoni na podium, sport to jest inspirowanie młodych ludzi, sport to jest cała wielka ścieżka edukacyjna, sport to są też postawy mistrzów, tak jak tych tutaj dzisiaj Agnieszka Kobuz-Zawojska, która przychodzi z mężem na zawody i dzieciaki są w wózku, ona maszeruje, rozdaje medale tutaj. To jest nasz świat i my tego świata będziemy bronić przed tymi, którzy są

0: są dla nas obcy i łamią nasze zasady.
1: Jak się zakończy i czy szybko się zakończy po prostu to wszystko, co się dzieje wokół PKO-lu dzisiaj, czy w polskim sporcie?
0: No my jesteśmy, jestem przekonany, po jasnej stronie mocy i generalnie rzecz biorąc to przekonanie zostało też wyrażone bardzo wyraźnie na Stadionie Narodowym. Ponad 50 polskich związków sportowych stanęło w jednej linii, mówiąc, że

0: Jest robota w tak zwanych podgrupach i prawna, i tak samo programowa, no bo prawnicy muszą pomóc w jakiś sposób ułożyć proces dymisji prezesa Piesiewicza, bo on sam sobie nie może w tym pomóc, a jednocześnie trzeba przede wszystkim też rozmawiać o tym nie tylko, kogo nie powinno być w PKOL-u, ale jakim powinien być PKOL i czemu powinien być służyć, jaka powinna być jego misja i generalnie rzecz biorąc, czym powinien się zajmować na co dzień i w jaki sposób sprawić, by to myślenie o sporcie było powszechne, dobre i by myślenie o Igrzyskach Olimpijskich wzbudzało uśmiech wewnętrzny każdego Polaka.
1: To na koniec pytanie, czy Robert Korzeniowski jest gotów, żeby przejąć tę misję teraz, jeśli będzie dymisja, czy za rok przy kolejnych wyborach na prezesa PKOL-u?
0: Ja chyba dzień po dniu pokazuję, że jestem gotowy na wszystko i gotowy jestem przede wszystkim na walkę o to, by sport był czysty. I to, co robię, robię z głębokim przekonaniem, w sposób integralny działając i jeżeli mówię coś niepopularnego dla części środowiska, które popiera obecnie funkcjonującego prezesa, nie wiem, na przykład mogą się moje słowa nie podobać Andrzejowi Supronowi, który spogląda w lustro codziennie i uważa, że jest fajnym Andrzejem, kiedy popiera prezesa. Mnie się to nie podoba po prostu i tyle. Jeżeli będę mógł dalej pracować, działać i krótko mówiąc walczyć o lepszy sport, to będę to robił, obojętnie z jakiej pozycji, ale będę to robił. Ja po prostu urodziłem się po to, żeby być olimpijczykiem, jestem 4-krotnym mistrzem olimpijskim, okej, to jest historia, ale ta historia się na niczym nie zatrzymała.
2: No i zobaczymy, jak rozstrzygną się losy władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy będziemy czekali do wyborów za rok, a może już wkrótce nastąpią zmiany. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego turnieju rangi Challenger w Cagliari. W półfinale wygrał z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruczagą 4-6-7-6-6-3. Katarzyna Kawa zagra w finale tenisowego turnieju rangi WTA 125 w fińskim Hużu. W sobotnim półfinale wygrała z Chinką Haniu Guo 6-4-6-1. A skoro o tenisie mowa, no to dzisiaj tak, dzień flagi. Wracamy do wspaniałej przed laty polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej, która tak mówi o tym, z jakimi emocjami wiązały się jej występy właśnie w biało-czerwonych barwach.
3: Przede wszystkim gdziekolwiek leciałam, gdziekolwiek grałam, jednak zawsze była przy moim nazwisku flaga polska, to jednak jest to ogromna duma i radość, że mogłam reprezentować Polskę na całym świecie, kiedy grał hymn, kiedy była flaga, kiedy niosłam polską flagę na igrzyskach. To był na pewno moment, który zapamiętam do końca życia i to jest przede wszystkim też duma narodowa i też znak, że coś się robi faktycznie dobrze i można reprezentować sobą kraj na całym świecie. Mnie absolutnie nie mylili i myślę, że kiedy ktokolwiek, gdziekolwiek mnie widział i czy kojarzył nazwisko, to od razu wiedział, że z Polski, więc to zawsze było miłe uczucie.
2: Podobnie z Igą Baumgart, czyli naszą specjalistką od sztafety 4x400 metrów, która też zawsze z wielkimi emocjami startowała w biało-czerwonych barwach.
4: Akurat nasza sztafeta to raczej patriotki i jesteśmy dumne z tego, że możemy pod naszą flagą z orzełkiem na piersi i bardzo dobrze się czujemy w tych barwach. No jest to takie duma wielka, że możemy założyć ten strój. Pamiętam, jak dostałam swój pierwszy strój startowy reprezentacji Polski, to nie chciałam go zdejmować, w ogóle cały czas się cieszyłam, że mogę tak wyglądać i być biało-czerwona. Możemy sobie przebiec kółko honorowe, jest to trudne, bo jeszcze musimy wykrzesać siły, żeby to koło honorowe przebiec, ale ta flaga naprawdę jeszcze potem nas unosi tak na skrzydłach, że jeszcze mamy siłę jeszcze przebiec i się z kibicami cieszyć z tą flagą.
2: Polscy sportowcy zawsze z wielkim szacunkiem traktują biało-czerwone barwy i kończymy już dzisiejszą audycję. Jeszcze tylko zerkamy na hokej. Sosnowiec, Mistrzostwa Świata Dywizji 1, Polska-Ukraina 2-1, a w Niemczech Landshut Grand Prix w jeździe na żużlu. Pierwsza odsłona tegorocznego sezonu i Bartosz Zmarzlik na razie zajmuje trzecie miejsce. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Przestrzeń to ponoć nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polski. Porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Andrzej Poczobut odbierze jutro Order Orła Białego. Po ponad pół wieku Puchar Polski dla górnika Zabrze. Na to wyjaśnia z USA szczegóły wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Paweł Szefernaker przypomina, że Karol Nawrocki odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, w listopadzie. Puchar Polski dla górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowe 2-0. Po meczu kibice górnika Zabrze nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
2: No zadowolony jestem, no po tylu latach, ja jestem w szoku, ja jestem dalej w szoku, nie? Nasz sezon, zadowolony. No ja tu przyjechał po tylu latach do Warszawy, pierwszy raz jestem na Narodowym, bo zawsze chciałem na Polskę jechać i miałem teraz okazja na Górnik jechać, nie?
3: Pięknie, pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
4: No myślę, że zdecydowanie mecz sezonu.
5: Pani się podobał mecz?
6: Bardzo, dużo emocji, kibicowałam.
1: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa. Po zerwaniu sieci trakcyjnej pod Poznaniem wstrzymano ruch pociągów. Dotyczy to m.in. pociągów jadących od strony Berlina czy Zielonej Góry. Kolej podstawiła autobusy i wprowadziła komunikację zastępczą. Składy Gdania z Berlina do Gdyni oraz Strzelecki z Zielonej Góry do Lublina mają prawie 4-godzinne opóźnienia. Awaria dotknęła też pasażerów pociągów kolei wielkopolskich z Poznania do Zbąszynka. Kwatera główna NATO wyjaśnia ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Administracja USA chce wycofać z Niemiec 5 tysięcy swoich wojskowych. To oznaczałoby, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju spadłaby do 30 tysięcy.
7: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Donald Trump poinformował także, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Sprawy komentują polscy politycy. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej słowa Trumpa są dowodem na konieczność ścisłej współpracy państw europejskich.
8: To też pokazuje, że Europa coraz bardziej może liczyć tylko na siebie. Natomiast co do ceł, pan prezydent Trump gra tymi cłami od początku swojej prezydentury i tak naprawdę ja się tym specjalnie nie przejmuję, bo obawiam się, że jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, i to jest smutne, jak się obudzi, tak informuje świat na temat ceł.

0: Zdaniem Anny Zalewskiej z Prawa i Sprawiedliwości nie można mówić, że USA przestają wspierać Europę i Polskę.
1: Donald Trump podkreśla, że jest tymże sojusznikiem i działa między innymi, jeżeli chodzi o NATO, między innymi jeżeli chodzi o wsparcie militarne, czy też wydawałoby się w innych sprawach niemożliwych do realizacji, jak uwolnienia Poczobuta.
0: Prezydent Donald Trump w czwartek zagroził też ograniczeniem wojsk we Włoszech i Hiszpanii. Inspekcja sanitarna na Podkarpaciu rozpoczyna wzmożone kontrole w miejscach, gdzie sprzedawane jest jedzenie. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, szczególnym nadzorem objęte będą punkty, w których sprzedawane są lody.
2: Lody, no to produkt nie trwa mikrobiologicznie, ale też obserwujemy, że automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane, co oczywiście w warunkach letnich, gdzie jest zwiększona temperatura, większa wilgotność, to jest środowisko sprzyjające namnażaniu się chorobotwórczych patogenów, zwłaszcza właśnie salmonelli.
0: Majówka to też dla wielu Polaków czas rozpoczęcia sezonu grillowego. Uważajmy na dodatki do grillowych dań, radzi dietetyk Jakub Maurycz.
3: To czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
0: W maju w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody w nocy od 4 stopni na południu, 9 w centrum do 12 nad morzem, chłodniej tylko lokalnie w Dolinach Karpackich, 1 stopień przy gruncie, minus 2. W niedzielę na przeważającym obszarze kraju słonecznie, temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum do 28 na zachodzie kraju.
4: Klimat.
0: Prawie w całym kraju powietrze jest dobrej jakości, jedynie w Żarach, we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Kłodzku i Jastrzębiu-Zdroju powietrze jest umiarkowanej jakości. 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z wiatru lądowego, 8%. Prawie w całym kraju jest duże zagrożenie pożarowe w lasach.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Marzyciele i rzemieślnicy.
7: Szanowni Państwo, ta audycja jest emitowana 2 maja, czyli w święto flagi. Jak wiemy, jest ono takim świątecznym przęsłem między świętem 1 maja i świętem 3 maja i ta flaga jest bardzo przydatna dla wielu powodów. Szczególnie w tych czasach flagi mają znaczenie. Patrzymy na nie, podziwiamy je, troszczymy się o nie, jedno kochamy, innych się obawiamy, inne być może wręcz są przez nas znienawidzone. Flaga jest symbolem, jest czymś, co ma budzić emocje, wokół czego się zbieramy lub przed czym uciekamy. Ja to święto w szczególny sposób pielęgnuję dzisiaj, montując tą audycję, a nie jest to prosta rzecz. Będzie potrzebna też pomoc Wojtka Dorosza, mojego wydawcy, i to bardzo wydatna, gdyż ta audycja opisuje w formie takiego mozaikowego reportażu podróż moją i Mirka Skórki z szefa Związku Ukraińców w Polsce na Ukrainę, która odbyła się kilka dni temu. Pojechaliśmy przez Przemyśl do Lwowa, a następnie do Winnicy, do Kijowa. Odwiedzaliśmy kilka instytucji państwowych, takich jak Ministerstwo do Spraw Weteranów i różnego rodzaju przedsięwzięcia pozarządowe. I były to 3 miasta i o tym jest ta opowieść. A wszystko to po to, że powoli przygotowujemy ze wspomnianym tu Mirkiem Skórką i innymi osobami przedsięwzięcie, także w Polsce, którego celem jest uruchomienie miejsca, centrum wsparcia dla weteranów z Ukrainy. Nie moglibyśmy się za to zabierać, gdybyśmy nie poznali doświadczeń kraju, którego cała sprawa ta dotyczy, więc nasza podróż miała charakter eksploracyjny, jeśli mogę tak powiedzieć. Usłyszycie oczami wyobraźni, możecie zobaczyć, różne miejsca, które z tego punktu widzenia były ważne. Pierwszym z nich będzie Niemirow, właściwie Niemirow.

0: Mirów niedaleko Lwowa. Tam powstaje ośrodek, ale póki co jest to wielkie 12-hektarowe pole, właściwie pozostałość po dużym kompleksie leczniczym, w którym znajdowały się dzieci chore na gruźlicę, a także te, których problemy zdrowotne wynikały z katastrofy w Czarnobylu. On w tej chwili jest pustym ośrodkiem praktycznie, ale tam właśnie ma powstać niebawem ośrodek Oaza. Ten ośrodek będzie właśnie przeznaczony dla weteranów z wojny ukraińskiej. To bardzo ważne przedsięwzięcie i tam rozmawiamy z osobami, które tworzą to przedsięwzięcie, w szczególności oprowadzać po nim będzie nas Andrii Diakowicz, który sam jest weteranem i to z wojny 2014 roku, wykładowcą w Katedrze Taktycznego Wyszkolenia Specjalnego Lwowskiego Uniwersytetu Spraw Weteranów i autor rekomendacji metodycznych z zakresu komunikacji z weteranami. To nie jest pierwsze nasze spotkanie, on zresztą niebawem pojawi się w Polsce, żeby przekazywać swoją wiedzę tym osobom, które w Polsce z weteranami już pracują i zapewne będą miały kontakt, bo ta komunikacja jest szczególna. Wymaga olbrzymiej wrażliwości, wiedzy o tym, co działo się z tymi ludźmi i co jest w ich głowie, umiejętności interpretowania ich zachowań, które mogą bardzo odbiegać od tego, co zwykliśmy na co dzień oglądać. Te nauczki jeszcze długo przed nami. Więc najpierw usłyszycie Państwo reportaż z Niemirowa, później rozmowę, którą odbyliśmy w Winnicy z jednym z weteranów, który znajduje się pod opieką takiego centrum, które miasto prowadzi. Pobratym to się nazywa. To jest taki ośrodek, w którym łączą się różnego rodzaju wątki pomocy najróżniejszej weteranom z obszaru Winnicy. To jest około 400-tysięczne miasto. Musicie Państwo palcem na mapie poszukać. Niezwykłe miasto z wielką historią i bardzo silnie powiązane z różnego rodzaju przedsięwzięciami w Polsce. Także w osobie mojego trzeciego rozmówcy, którym będzie Oleg Lewczenko. Olega znam od wielu lat, o czym jest w tej audycji. Przynajmniej od 2014 roku wiele miałem okazji z nim współpracować. Bardzo chciałbym go wspierać i z Olegiem rozmawiamy o tych jego przedsięwzięciach, o tym, co to znaczy być organizacją pozarządową w czasach granicznych i jak przygotowują się i rozwiązują różnego rodzaju wyzwania indywidualne osoby w Ukrainie, organizacji i może co najważniejsze całe wspólnoty. I na koniec, bo jest to dzień flagi, będziecie Państwo mogli posłuchać łopotu flag z bardzo specjalnego miejsca. We Lwowie jest tak zwane pole marsowe. Ten dźwięk, może radiowo nie najlepszy, bo strasznie dużo wiatru i straszny łopot flag i to flag, których są tam tysiące, tak jak tysiące osób spoczęły tam i są to wyłącznie ofiary tej wojny. Flagi są różne, oczywiście w większości są to flagi żółto-niebieskie, olbrzymia ilość flag, które oznaczają poszczególne jednostki, brygady, narodowości osób, jest kilka flag polskich i bardzo dużo flag czerwono czarnych. Właściwie one są standardem, jeśli mogę tak powiedzieć, i zarezerwowane są dla tych, którzy zginęli w tej wojnie, więc podróż przez Ukrainę i mówię to specjalnie w Dniu Flagi, bardzo w każdej prawie wiosce jest cmentarz, na którym stoją wysokie flagi i widać ile ich jest i że każdy cmentarz ma taki aneks, na którym leżą ofiary tej wojny, mężczyźni, kobiety. Na ogół to jest opatrzone zdjęciem i na ogół parą tych flag, o których tutaj mówię. Zapraszam Państwa w tę podróż.
1: Dojechaliśmy do Niemirowa i tu jest opuszczony właściwie wielki kompleks kiedyś rehabilitacyjnego szpitala. Chyba 12 hektarów w samym środku lasu. Nie ma tu na razie nikogo poza licznym ptactwem.
0: Może to nie jest tak jak czarnobylska zona, ale budynki są całkiem porzucone. One były robione w takiej taniej technologii. Tyle azbestu naraz to już dawno w Polsce na pewno nie widziałem. Jaki jest główny plan? Co tutaj ma powstać?
2: Ogólnie na całym tym terenie Oazy Odrodzenia, w projekcie nazywanym Centrum Oaza Odrodzenia, planujemy po pierwsze 150 miejsc dla pacjentów, nazwijmy to typu paliatywnego, czyli tych weteranów, którzy w domu potrzebują stałej opieki, którzy nie mogą sami o siebie zadbać. Chodzi o osoby z wysokimi amputacjami, sparaliżowane, które nie są w stanie same się obsłużyć. Potrzebują pomocy osób trzecich. Planujemy stworzyć do 150 takich miejsc. Na pierwszym etapie chcemy uruchomić 60 łóżek, oddać 20.

0: a budynki, a w przyszłości dojść do liczby 150. Jednocześnie, aby zapewnić tym weteranom nie tylko egzystencję, ale komfortowe życie, żeby mogli się komunikować i nie tylko leżeć w sali, chcemy, aby działało tu Centrum Odnowy Psychicznej, czyli żeby weterani przed powrotem do domu przechodzili rehabilitację zdrowia psychicznego oraz rehabilitację fizyczną. Chodzi o okres przed protezowaniem, po protezowaniu, naukę chodzenia, przygotowanie do protez, formowanie kikuta, schodzenie obrzęków pooperacyjnych. Od początku mieliśmy porozumienie, że jest to ukraińsko-polski projekt międzynarodowy, w którym polska strona pomaga nam odnowić te budynki, przeprowadzić remonty kapitalne i doprowadzić cały ten teren do stanu zgodnego z projektem. Później pokażemy go na prezentacji, żeby było jasne, gdzie co się znajduje i jakie są strefy. Chcemy, aby to był teren tętniący życiem, gdzie weterani pracują z weteranami i opiekują się sobą nawzajem. To ma być taki innowacyjny ośrodek kompleksowego przywracania weterana do życia.
1: Okej, czyli tu jest, wszystko jest opieka medyczna, opieka dla osób, które nie mają dostatecznie dużo pomocy w domu i w środowisku, zarówno lekarska, fizyczna, jak i psychoterapia, terapia. Mnóstwo weteranów, a prawie wszyscy pewnie cierpią na zespół stresu pourazowego. No ważne jest, chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że weterani mają trudność w komunikowaniu się z osobami, które nie są weteranami. A tutaj będzie bardzo unikalna metoda, że terapeuci także będą weteranami, więc można to opisać jako olbrzymie przedsięwzięcie w jakimś sensie samopomocy środowiskowej, bo weterani będą pracować z weteranami. Nie ukrywam, że w Polsce będziemy starali się powtórzyć ten model na znacznie mniejszą
2: skalę.
0: Tak, to jest pewna metoda. To centrum nazywamy projektem pilotażowym w zakresie długoterminowej opieki nad weteranami wymagającymi wsparcia. Ten projekt będzie można później skalować na dowolnym terytorium, w każdej gminie w Ukrainie i za granicą. Ponieważ dodatkowo znajdzie się tutaj instytut, który będzie to wszystko opisywał, opracowywał metodyki, zatwierdzał je, pisał artykuły i organizował szkolenia dla specjalistów. W szczególności kładziemy duży nacisk na szkolenia dla specjalistów z Polski i innych krajów, którzy potrzebują poznać specyfikę współczesnego urazu bojowego. Jest on niezwykle złożony, nietypowy dla dawnych wyzwań. Ta wojna jest hybrydowa. I to pokazała. Drony to nowe rodzaje uzbrojenia, które wcześniej nie były stosowane na taką skalę, a teraz prowadzą do masowych, ciężkich zranień i traumatyzacji żołnierzy, a w przyszłości weteranów.
1: W Polsce też koniecznie musi powstać jakieś miejsce, w którym będziemy się uczyć pracy nad weteranami z frontu ukraińskiego. No ale także w ogóle to jest nowa kompetencja. Ta wojna pokazuje nowe oblicze, nowe formy walki, nowe formy uzbrojenia. Ukraina jest na pewno najbardziej innowacyjna, jeśli chodzi o technologię, najbardziej doświadczoną armią na świecie, ale też musi być najbardziej doświadczoną armią dla tych, którzy z tej wojny wypadają jako weterani, ranni. I myślę, że także Ukraina będzie takim miejscem, z którego wszyscy, nie tylko Polska, mogą się uczyć. Bardzo dziękuję. Mógłbym Ci jeszcze raz przedstawić?
0: Jestem szefem fundacji charytatywnej, która jest operatorem projektu Oaza Odrodzenia. Fundacja Krok Bez Granic to wspólny projekt ukraińsko-polski. Ja sam również jestem weteranem. Jestem weteranem od 2014 roku. Byłem w pierwszej fazie wojny, w drugiej jako ochotnik i medyk polowy. Więc wiem, co to znaczy. A co najważniejsze, sam przeszedłem przez próby samobójcze, przez własną traumę, którą mam. Żyję dalej i swoim przykładem staram się zachęcić innych do życia.
1: Bardzo dziękuję. Ten ośrodek jest w lesie. Są tu nieprawdopodobne miejsca i takie są pozostałości, a to boisko do siatkówki, do tenisa. Piękny staw. I to ma być teraz odtworzone w taki sposób, żeby mogło być używalne przez ludzi, którzy są po urazach, po traumach, poruszają się na wózku. Jaki to jest pomysł? Dlaczego chcecie to
2: zrobić? To jest pod weteranów, jakie...
0: Chodzi o to, by dostosować to miejsce pod weteranów na wózkach i na protezach, by wciągnąć ich w sport, żeby spróbowali swoich sił w siatkówce, koszykówce, minifutbolu czy łucznictwie. Powierzchnia jest dość duża i można stworzyć takie strefy. Chcemy, by były to

0: to obiekty całoroczne, by centrum funkcjonowało nie tylko latem, ale i zimą, zadaszone boiska i place. Planujemy też baseny, gdzie zwłaszcza nasi weterani objęci opieką długoterminową, ci leżący, mogliby się ruszać. Chcemy, by czuli, że nie wegetują, ale żyją, by mogli popływać w basenie z pomocą fizjoterapeuty, żeby rozumieli, że choć stracili zdrowie na wojnie, nie zostali porzuceni, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których ktoś chce się targnąć na życie, czy prosi żonę o pomoc w samobójstwie. Chcemy, by żyli i się rozwijali.
1: Powiesili się, czy poprosili drużynę pomóc ty pokończyć się samobójstwo, a one żyli i rozwijali się.
2: Dziękuję. Za mną jest staw, chroniony przed wydrami, bo one mają apetyt na ryby, których tutaj jest bardzo dużo w tym stawie. Z tego stawu odpływa strumyk, rzeczka, która wpada aż do Sanu, który dzisiaj przekroczyliśmy. A przede mną jest jeszcze takie terytorium, które kiedyś było boiskiem, strasznie długim. I co tutaj będzie?
1: Tutaj będzie centrum perepreforientacji, gdzie...
0: Tutaj będzie centrum przekwalifikowania zawodowego. Szklarnia, warsztaty stolarskie, metalowe, projektowe, drukarki 3D. Będzie też niewielkie gospodarstwo rolne, jakieś kury, gdzie weteran, nawet z protezą czy na wózku, będzie mógł sam zająć się inwentarzem. Weterani pochodzą nie tylko z miast, ale i ze wsi. Po otrzymaniu protezy człowiek musi umieć coś wokół siebie zrobić, żeby go to zaciekawiło, by po powrocie do domu mógł na przykład wziąć grant od państwa i otworzyć własny biznes, szklarnię czy warsztat spawalniczy. To zmienia świadomość. Wojna zmieniła człowieka. Zmieniły się zainteresowania, a tutaj można sprawdzić, w którą stronę chce się dalej rozwijać.
1: Teraz może spróbować i zrozumieć, jak dalej się rozwijać.
2: Bo to jest bardzo ważne, że wymyślanie siebie na nowo, nawet jak już się poruszasz, wymaga jakiegoś marzenia, pasji, jakiegoś małego biznesu, butikowego biznesu. I on może być prawdopodobnie najwięcej ludzi majsterkujących na świecie jest teraz w Ukrainie. No myślę, że tak, że tam po tych garażach dziwne rzeczy się buduje. Ale no właśnie małe gospodarstwo, które wymaga cierpliwości. W Polsce mamy pszczoły na przykład. I też jest pytanie, czy to...
0: I tu będą pszczoły. Obowiązkowo będzie pasieka i taka rzecz jak sen na pszczołach. To będzie taki domek, gdzie pod spodem są ule, a na górze człowiek może spać. Zapachy miodu i propolisu, które oddaje ul, uspokajają. Brzęczenie pszczół ma określoną częstotliwość. Zostało dowiedzione, że działa kojąco, reguluje układ nerwowy i sprzyja regeneracji psychicznej oraz fizycznej.
1: Sprzyjaje widowleniu ludyny, jak mentalno, tak i fizyczno.
2: No mam dużo wyobraźni i widzę to. Dobra, idziemy dalej.
3: Jesteśmy w jednym z budynków, który jest trochę wyremontowany i od razu na korytarzu widzimy galerię zdjęć. Co jest na tych zdjęciach?
0: To jest trochę historia, dlaczego u nas taka myśl powstała po rehabilitacji. Bo my byliśmy medykami. Ja byłem medykiem w 2014 roku. Ja z towarzyszem, współzałożycielem naszego funduszu Powróć w przyszłość. To my w Popasnej. Teraz już ona jest pod okupacją.
3: I to jest Polak.
1: To jest polski, to jest Robert.
3: Robert Pożoga.
0: To jest Polak, to jest Robert. Pożoga z Fundacji Awangarda. To też gdzieś tam w rejonie Awdijiwki. To też kawalerki, bo my tak mało zdjęć robiliśmy. To jeszcze też 2014 rok. To jeszcze Almazowa, wolontariuszka. To ja z Artemem. A to jeszcze ja młody. 2014 rok to ja wolontariusz. My po mapie to w rejonie Zaporoża. Jak my jechaliśmy na Mariupol. To jest ewakuacja. Iwr tam. To my Debalcewo. To wtedy, kiedy ja doznałem kontuzji. My w tej maszynie przyjechali.
1: To my Debalcewo. To tutaj, kiedy ja traumę otrzymałem. My w tej maszynie przyjechali. Almazowa Galina.
0: Tak, Almazowa Galina.
3: Pamiętam ją. To jest taka pani, to Mirek jest ze mną w kurkę, ja ją poznałem. No to jest weteran. Powiedz, kim ona jest.
4: No to...
1: Paramedyk.
4: Kierowca rejonowy, paramedyk, co właśnie szpital. Taki dla żołnierzy. Obsługiwała jeszcze lotnisko w Doniecku. Wywoziła stamtąd chorych, zabitych.
0: A to my w Bachmucie. Bachmut. To jest 2015 rok, 2015 rok.
4: To legenda.
3: Ale ta pani, żebyście wiedzieli, jest, no chyba jest ciągle, bo chyba dożywotnie jest się kierowcą rajdowym.
4: Tak.
3: I użyła tych umiejętności do ewakuacji z pola walki. Niezwykła osoba, poznaliśmy ją w Warszawie.
0: My też zajmowaliśmy się ewakuacją, po prostu my byliśmy u nas gwardia, a ona była jako wolontariusz. A to my Debalcewo. O, akurat data jeszcze jest. 8 lutego. Wtedy akurat Debalcewo już otoczone, my jeszcze jeździliśmy. Tak, nasz Opel Frontera, kupiony był za pieniądze polskiego

0: księdza. No on, to jego drugi wyjazd i oto w niego przyleciała mina wtedy. Tam mnie wtedy pierwszy raz prawie zabiło.
1: To jego drugi wyjazd i oto jego przyleciała mina tutaj. Tam mnie tutaj pierwszy raz...
0: Robert, to my jeszcze pierwsza pomoc. My wieziemy 2014 rok. To nasza Medrota, tu też nasza ewakuacja.
1: To też nasza ewakuacja.
2: A to jest Med Evacuation Poland?
1: Tak. Nas inny wrot, to jest specjalistyczne obywatelstwo w broni, w ratownictwie. I tak trzymać, tak bym powiedział.
2: Ja z Majdanu
0: praktycznie zajmowałem się ewakuacją. Zacząłem z Majdanu ewakuację, a uczyłem się na praktyczną medycynę w 2001 roku od instruktora amerykańskiej armii, który pojawił się u nas na Jaworskim poligonie.
1: To muszą Państwo wiedzieć, że to jest jeden z ośrodków, bo pierwszy pewnie w Ukrainie, który będzie miał tak kompleksowy charakter. I tych ośrodków ma być więcej, cztery, jak rozumiem, docelowo. Cztery w Ukrainie ośrodki, które będą się zajmować taką rodzajem pracy z weteranami. A to jest też dobry moment, żeby zapytać, bo ja nigdy tego nie wiem. Wiem tylko z internetu, że 1,5 miliona weteranów i 400 tysięcy rannych. A jak ty widzisz, o jakich liczbach my mówimy w tej chwili?
0: Ja myślę, że tak naprawdę od początku wojny, 2014 roku, my liczymy u nas, to ja myślę, że weteranów u nas będzie gdzieś do 2 milionów, do 2,5. Zaginionych, bez wieści, zabitych, ja będę twierdził, że gdzieś milion, do miliona będzie suma.
1: To jest znacznie więcej niż w oficjalnej informacji.
0: No tak, bo to jeszcze weźmiemy zaginionych bez wieści, którzy nie są naliczani, a tam u nas dużo zaginionych bez wieści. I drugie to ranni tacy, że myślę, że około 500 000 osób ciężko rannych, którzy zostali inwalidami.
1: Ci, co przyzwali do inwalidności. Około 500 000 osób ciężko rannych do inwalidności zostali inwalidami. Nie mówimy o tych, którzy mają traumę w głowie, bo to właśnie całe społeczeństwo, no tak trzeba powiedzieć, to jest społeczeństwo, które będzie tą traumę przeżywać, ale 500 000 osób, które muszą wymyślić się na nowo, to jest niezwykłe.
2: Muszą nauczyć się żyć jako
1: inwalidzi. Mogą się jako żyć inwalidzi i mają przed sobą różne wybory na pewno, no i dobrze by było pokazać, że te ścieżki istnieją. I to jest bardzo ważne. Jadąc tutaj, ja po raz pierwszy przejeżdżałem i widziałem w kilku miejscowościach takie wielkie plansze ze zdjęciami osób. I one były, jak to Milku było napisane?
2: Ci, na których czekamy w domu.
1: Czyli wśród nich będą ci zaginieni też?
2: Ci, którzy przepadli bez wieści, albo są w niewoli, albo są na froncie.
1: Rozumiem. No dobra, idziemy. Szanowni Państwo, nagrywamy tu dzisiaj w miejscowości Winnica, to jest Podole i to jest domknięcie pętli, którą od kilku dni prowadziłem wspólnie z Mirosławem Skórką, szefem Związku Ukraińców w Polsce. I ona wiodła nas przez Przemyśl, później Lwów, Niemirów, Winnicę, Sewerynowkę, Kijów. Wróciliśmy do Winnicy i jedziemy do Polski. Ciekawe, co nas spotka na granicy, ale dobrym naszym przewodnikiem moim nie od dzisiaj jest Olech Lewczenko. Cześć, Olech.
3: Dzień dobry.
1: No poprosiłem Olecha, żebyśmy ten wywiad prowadzili po polsku, ale my sobie gadamy takim rodzajem, tak jak moja babcia, która pochodziła z tych terenów do końca życia, nie mogłem zrozumieć, którym językiem właściwie ona mówi, bo nasza rodzina...
3: Ukraińskim, polskim, tak namieszanym dobrym.
1: Takim namieszanym dobrym językiem. I moja babcia robiła też barszcz ukraiński i legendarny barszcz zjadłem też u Olecha. Moja rodzina w ogóle pochodzi z tych terenów. W traktacie ryskim była po niedobrej stronie Zbrucza, jeśli mogę tak powiedzieć, z pewnego punktu widzenia. No i tak, jest tu nawet wieś Wygnanowka, którą minęliśmy kilka kilometrów i moje nazwisko i nazwa tej wsi, zmierzchność nie jest przypadkowa, ale mniejsza. Olecha powstała, kiedy to było? 2014 rok. No to jest jedna z tych dat, jak Państwo kojarzycie, w których mówi się wojna trwa od kilku lat, ale naprawdę trwa od 2014, więc powiedz, jak myśmy się spotkali, Olech.
3: Po Majdanie część tych aktywistów zaczęło dołączyć się do reformy. I się takie włączył do reformy e-zarządzania i przez to jakieś takie neutralne sytuacje z tym e-zarządzaniem, bo startowała Agencja Rozwoju, Agencja e-zarządzania państwowa i ja siebie w doradce tej agencji z zero wystartowali. Moim tematem była demokracja i demokracja.
1: I demokracja.
3: I demokracja.
1: Tak, bo spotkaliśmy się w Ministerstwie Cyfryzacji.
3: Tak. I to się my rozwijali, przygotowali policy, dlatego gadali się o różnych namiarach i tak dalej. Z tego wystawy

0: Wystartowało to nie najgorsze Ministerstwo Cyfryzacji w Ukrainie. Są jakieś dobre rzeczy, ale w tym rozmowie gadali z Kubą. Kuba się powiedział, jak zawsze, z filozofii, socjologii podejścia, mówił o partycypacji. Ja mówił o tym, co my bardzo potrzebujemy w Ukrainie, tej partycypacji. Szkolenia dobrych praktyk, nie plastikowej partycypacji, dobrej demokracji i tak dalej. Bo w dużych miastach macie tego. I w innych miastach też. I ja mówię tak, co jeżeli my nie będziemy szkolić ludzi, to dostaniem czołgi na granicy Polski. To była manipulacja wulgarna, taka się niedobra, i Kuba się oburzył tym, co mówi, co to manipulujesz. A ja mówię, ja mam takie uczucia. Dalej, jeśli my już tam zaczęli pić kawkę, gadać i tak dalej, to w porządku. Już zaczęli coś robić, ale w tym momencie to nie była moja wizja o tym. To moje wyjazdy do Rosji, do wschodu Ukrainy, bo ta fala już szła. Zła fala już zaczęła w tym czasie, w 16 roku zaczęli iść do nas, w Iranie.
1: No to jest rodzaj takiej kasandrycznej przepowiedni, no ale widać, że to niedużo minęło w sumie od tego momentu i rzeczywiście teraz zdałem sobie sprawę, że po tej rewolucji Majdanu, w której ty brałeś bardzo aktywny udział, że później następuje taki moment zagospodarowania wolności i myślę, że w Polsce też był, no jestem starszy od ciebie, ale taki moment, że teraz coś trzeba z tym zrobić. Tak, żeby to się nie poślizgnęło z powrotem i no, historia, jeśli mogę tak powiedzieć, w dużej mierze przyznała ci rację, ale też Ukraina od tej strony partycypacyjnej i od tego, że tak bardzo broni demokracji, że gotowa jest za nią umierać, bo właściwie to jest istota tego, o jaki kraj
0: w dyskusjach młodych politologów ukraińskich, takich starszych, tych autorytetów, było mówione o tym, co dostali swobodę w 1991 roku za darmo i muszą zapłacić za to. Myślę, to my zapłacili przez te, co nic nie robili, do tego, co budować instytucje prawidłowe i dobre komunikacje, relacje z różnymi rzeczami. Ja zawsze mówię o tym, co jestem winny w tej wojnie, bo nie jeździł, nie zabierał dzieciaków ze wschodu, nie woził do nas i nie pokazał, co my nie jest wariatem, jest normalnymi ludźmi. Po 19 roku, półtora roku pracowałem w Mariupolu, się był jak doradca przy napisaniu strategii rozwoju miasta i zobaczył, to jest inny, ale bardzo piękny ludzi. Ale tak. Kulturalnie nie gadali z nimi. I to się wyszło tak, co my nie budowali dobrej praktyki. Była taka jakaś idea, coś można tam robić, bo Zachód mówi, albo Stany Zjednoczone coś potrzebno robić, ale oni się bojali z tym, rządy bojali z tej partycypacji. I w tym momencie jest problem w Ukrainie, bo mam duży kapitał społeczny, ale on ma fale. On się ma period i ty po sinusoidzie się
1: spadł. Gotówce pełne podobieństwo. Często o tym mówimy właśnie, że Polacy też są w jakimś sensie łatwopalni, potrafią zrobić niezwykłe zupełnie rzeczy, ale bardzo trudno jest utrzymywać taką energię w sposób, który właśnie, to się mówi o długi marsz przez instytucje, budowanie instytucji, taka cierpliwość, no ale na pewno Ukraina nie straciła czasu, bardzo dużo rzeczy
0: przygotowało. Bo jest dużo zagrożenia i przez te my jeszcze tę energię się wspieramy, ale zawsze gadamy, bo ktoś kapitał jakiś w tym czasie zabronił w Ukrainie, bo wszystkie powstali, ktoś się zniósł z domu, poszli do wojska i tak ochotniczy i tak dalej. Nie byłoby tego, jeśli to państwo nie byłoby. Ale w tym momencie jest główna problema, co kiedy były mistyczne ruchy unijne, oni się pracowali nad tym, no, co by była komunikacja. I dobrze była sieć horyzontalne podejścia i tak dalej. Myślę, że no jest niedobry przymiar, ale w tym momencie pracować codziennie na tym, co ten kapitał społeczny trzymał się na jednym poziomie, jak najmniej. Nie tego, co się zburzyć. I te mam jakieś kulturze też, mam historię, ale po co w Ukrainie nie ma tej praktyki dużej wsparcia, bo był głód 1932 roku i potem w dużym głodzie zginęło zaufanie między ludźmi. Kiedy sąsiad zjadał dzieciaka sąsiada, to jak może zaufać do niego? I w głodnych oczach, na tym poziomie już witalnym, zaufania nie ma, bo to jest duża konkurencja.
1: To musicie państwo, niektórzy słuchacze tej audycji mówimy o Hołodomorze, tak. W czym zginęło.
0: I tu na Podolu to była straszna historia.
1: Straszna historia.
0: W mojej wsi, tam gdzie się urodził, 880 ludzi za zimę zmarło.
1: Zmarło. To tak, to ta historia też w jakim mierze dotyczy mojej własnej rodziny, ale musimy iść dalej, jesteśmy teraz, a twoja opowieść o tym, że tanki mogą pojawić się na granicy, ona się jakoś aktualizuje, bodaj by się nie spełniła do końca w Polsce, no ale w Ukrainie to, no to wielkie dla mnie doświadczenie, ta podróż, te miasta, te drogi przy właściwie każdej wiosce, cmentarz i na tym cmentarzu świeże groby. Łatwo jest zobaczyć z drogi, bo wszystkie są oznaczone wysokimi flagami ukraińskimi, zarówno żółto,

0: niebieskimi, jak i czarno-czerwonymi. Mam do Ciebie takie trzy zagadnienia. Chcę Cię zapytać, bo w Polsce to wydaje mi się najłatwiejsze. Ty prowadzisz też organizację pozarządową. Mhm. Organizacją Podolska Agencja Rozwoju i masz mnóstwo projektów. Mhm. To jest imponujące. Nawet jednym z nich, jak mówisz, są Marzyciele i Rzemieślnicy, co słuchaczom tej audycji, która przypomnę, nazywa się Marzyciele i Rzemieślnicy, a nazywa się tak dlatego, bo kiedyś stocznia prowadziła takie miejsce otwarte w Warszawie 10 lat w domu towarowym.
1: Mieli 5 albo 7 lat tym własnym.
0: Tak, no bo mieliśmy ludzi od was w stoczni dłużej.
1: Tak, tak, tak.
0: No i tutaj różne rzeczy w winnicy jakoś rozpoznaje jako w pewnym sensie podobne. I niedawno widzieliśmy też miejsce, które właściwie przypomina funkcjonalnie, jest otwartą przestrzenią. W niedzielę byliśmy, odwiedzaliśmy to. Byli też ludzie, którzy właśnie w niedzielę szkolili się w dziedzinie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Ale powiedz mi, jak to jest być organizacją pozarządową, taką właśnie w czasach trudnych, w czasach granicznych, bo ty prowadzisz ją od lat i dla naszych organizacji to byłoby ciekawe zobaczyć, jak z twojej perspektywy wygląda troska organizacja, jesteś jej prezesem. Jak to jest w Ukrainie?
1: W pierwszy dzień, kiedy 22, kiedy się powstała ta informacja o wojnie, wszystkie byli zachowane w domu i się było straszno. I ja się zaproponowałem, możemy się boić razem. I zebrali się, pierwsze co zrobili, to zaprosili instruktorów dla pierwszej pomocy medycznej, i szkolili wszystkich, rodzinne, babć swoich pracowników i tak dalej, więcej jak 100 osób. Instruktorzy przyjechali i się pomagali nam też odszkolić. Jeszcze nie było tak aktualne. Drugie, nasze biurko w piwnicy. I babci i dziadki przyszli do nas, bo mówię, to jest chronisko. My się puścili. Jedna rodzina, dziadek z babką, oni się żyli u nas 2 tygodnie. Oni się byli jak alarm. Jak pomóc, kiedy w nocy ktoś przejechał, bo były duże ten ruchy były. I my gadali się tego jeszcze do wojny. Bo w jakimś tam momencie mamy takie pomysły, idee i mamy jakieś kwalifikacje. Najgłówniejsza historia. Nie ma różnicy między biznesem albo organizacją pozarządową. To jest ekipa i ona musi odczuwać bezpieczeństwo i zaufanie. Mhm. A to jest inne rzeczy. To jest technologiczne, edukacyjne i planowanie. I to się powstaje odczucie, kto się dba o mnie. I on się włącza, pracuje i tak dalej. To już legko zebrać różne podręczniki, metodologie, wybudować coś i to zaczyna pracować. W tym momencie organizacja się zmobilizowała. Nic nie robiła tego niesamowitego. Przez nas przyjechało tam paru stocień ludzi, coś tam pomagali, zbierali i tak dalej. Nic unikatowego. Ale każdy dzień przychodzili, bo tam było światło, tam było rozumienie, co robić. I tam było rozumienie, co będzie, co potrzebno robić, kiedy będzie coś krytyczne. Bezpieczeństwo to jest odpowiedzialność każdego człowieka. W organizacji pozarządowej czy nie może być jakimś takim kosmicznym, a musi być realistycznym. I to się dla siebie to się może stosować. Bo tutaj w Ukrainie dzisiaj może być spokojnie, za godzinę może spadnie jakaś rakieta albo coś inne rzeczy. I w tym momencie to wszystkie przygotowane do tego. Większy albo mniejszy czas. Już w tym momencie nasze kobiety i ludzie, to nawet tam na schodzie, rozebrali swoje tam plecaki go-go i oni się nie korzystają z tego. Bo mówię już, no po co? A to jest odpowiedzialność. Organizacja pozarządowa, najpierwsze u nas w ustawie o organizacji pozarządowej napisano ochrona praw i interesów członków organizacji. To ja, jak tych członek zarządu, muszę dbać o ochronę praw i interesów. Powiedzieć, co robić, jak robić, co muszę wystarczyć, co doma uczyć i tak dalej, bo to jest kolektywna odpowiedzialność.
0: A jak myślę, bo w Polsce też wiele organizacji w tej chwili jest właśnie w takim momencie, że budujemy ten system, rozumiemy chyba coraz bardziej, że on nie składa się tylko z organizacji proobronnych, tych, które noszą mundury, świetnie zorganizowanych, ale ten element odporności dotyczy też wielu instytucji, kultury, edukacji, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka, dezinformacji, depolaryzacji, partycypacji, że one tworzą wspólnie taką sieć odpornościową. Ale opowiadałeś też, jak jechaliśmy samochodem, że ta organizacja, no widzę tu dużo samochodów, które zostały, zmieniono im światła, przemalowano im karoserię, mają różne takie urządzenia, które są specyficzne dla jeżdżenia w tej chwili po Ukrainie. Ale ta organizacja też, powiedz, co ona musi mieć technicznie, infrastrukturalnie?
1: Tak, tak, tak.
0: Jak wy jesteście przygotowani od tej
1: strony? No w tym momencie, kiedy nie ma światła w biurku, to nasi pracownicy nie przychodzi do biura. Ani przychodzi do biura, nie ma tej pracy, integracji. To się zachowanie w domku. I pierwsze co zrobili, założyli fotowoltaiczne elektrownie i takie przygotowane duże,

0: dostali w jednym grancie akumulatory i tak dalej, zbudowali swoje bezpieczeństwo. Mamy 24 godziny załatwioną energię, prąd. Dalej o wodzie, o jedzeniu i tak dalej, bo to jest takie umiejętności, co powstały później jak tak samo. I
1: to mówię, jest jak taka podstawa drabiny Masłowa, ale w przypadku organizacji. Energia.
0: Tak. Ale główne, tu jest dwa bardzo bazowych elementa. Jest, nie musi być dominacja paranoi i bezodpowiedzialności. To jest dwie krajności. Paranoja to się wszystko kupujemy, blokujemy, robimy, chodzimy w tym wojskowym stroju i tak dalej. Nie. Muszę być dobrym człowiekiem, ale czas od czasu jest taka sytuacja, on musi być gotowy do reagowania.
1: Chciałem cię zapytać nie o te innowacje wojskowe, no ale o to, bo myślę, że w Polsce tego najbardziej chyba teraz oczekujemy. To znaczy, jak lokalne społeczności, o których już wiadomo, bo to jest scenariusz, który może się też zdarzyć w Polsce, że nie jest tak, że dzwonisz na 112 i przyjeżdża straż pożarna. Może nie być żadnego telefonu, żadnego 112, a wszyscy strażacy są na froncie. Ale ciągle te społeczności ćwiczą coś, robią coś razem. Chodzi mi o ten rodzaj odporności, bo tak to u mnie się w głowie ułożyło, że to nie jest odporność tylko osób, ta jest najważniejsza, nie tylko pojedynczych organizacji, ale jakichś rozumianych wspólnot, których ludzie i instytucje muszą polegać na sobie. Powiedz trochę o tym.
0: Z pierwszego dnia startu tej aktywnej fazy wojny, 22, gminy decentralizowane, jeszcze młody, przyjęli wszystkie agresje na siebie. I w wielu miejscach, maksymalnie na północy, oni się zegrali niesamowitą rzecz, oni się zmobilizowali i robili różne, od partyzanki do pomocy wojsku ukraińskiemu i tak dalej, i tak dalej. Pomocy bezpośredniej każdemu człowieku i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, co państwo było nieprzygotowane. Gminy w tym momencie, oni się maksymalnie mobilizowali. I w tym momencie to była odpowiedź jakieś na zagrozy fizyczne, ekonomiczne, ewakuacje, praca z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi. To było dużo wyzwań. Gminy w tym momencie, w tej terytorii 150 km frontline, to inne gminy, jakie tutaj jest centrum Ukrainy.
1: Tak.
0: To pierwsze, inne doświadczenia, dużo tych uchodźców, dużo innych wyzwań i tak dalej, dużo wojska i tak dalej. To inne życie. I my mamy takie podzielone na trzy sektory. To frontline terytorii, albo blisko do frontline. Dalej to jest środkowa Ukraina i zachodnia Ukraina.
1: No jeszcze te tereny okupowane, o których rzadko...
0: To inna historia, bo po pierwsze... To tak, to nasze terytorium, ale mówię o tym, co my się nie rządzimy i nie możemy pomóc niesamowito. I w tym momencie każda gmina coś wyszukiwała dla siebie, w jaki sposób, metod. I to się w tym czasie zbieramy te rzeczy, to niesamowite rzeczy. O sygnalizację, o informacje, o tej, jak były organizowane różne te spółki ochrony i tak dalej. To dużo pracowało.
1: No nawet były takie mechanizmy, mówiłeś, no bo to polska tradycja, też takie organizacje i konspiracje. Przypomnę, że no przecież mówię oczywiste rzeczy, że Polska była w stanie zbudować jedyne w Europie de facto państwo podziemne z wymiarem sprawiedliwości, no wszystkimi rzeczami, kulturą, edukacją, ale też że na przykład sygnalizowanie, bo to rozpoznawanie, teraz oczywiście wszystko wiedzą drony, ale te pierwsze momenty to jest to, że bardzo często amatorzy, myśliwi,
0: tak.
1: Prawie dzieciaki z dronami, że istnieje jakiś system włączania i wyłączania światła w domu, który miał coś sygnalizować. Są takie rzeczy, które nagle pojawiają się spontanicznie.
0: My się w środowisku tych starszych aktywistów, my się w waszych tej historii rewolucji krasnoludków się uczyli. I żarty, i jakieś aktywne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej.
1: To muszę państwu powiedzieć, bo znowu krasnoludki, bo mówimy czasami skrótami, mówimy no głównie o pomarańczowej alternatywie,
0: tak.
1: O tym momencie takim, no właśnie, w trudnych i ciężkich czasach użycia też jakoś humoru i ironii tych słynnych tak. Krasnoludków.
0: Mamy w Winnicy pomnik tej pomarańczowej alternatywie.
1: Nie wiedziałem tego.
0: Tak. I ta historia, nie można idealizować. Ale same społeczeństwo, same gminy i sami te się ochotnicy, to poszli do wojska, to oni zatrzymali te fale największej armii światowej. I w tym momencie to, co mamy w Ukrainie zostawione jak Ukraina, to jest ich praca. To ich nie zrobione. Niesamowite rzeczy. Ale mówię o tym, co...
1: Gdybyś w Polsce był i może kiedyś przyjedziesz i powiedzmy idziesz na spotkanie w jakimś powiecie i gminie, mówię o władzach gmin, nie pojedynczych osobach. Powiedzmy, że spotykasz te osoby, tu jest władze gminy, tu jest strażak, straż miejska może proboszcz, może nauczycielka, jakieś organizacje, przedsiębiorcy. To jakbyś ty, a ty dużo bardzo szkolisz, to na co byś zwrócił przede wszystkim uwagę? Tak jak rozumiesz to, co teraz jest w Polsce?
0: Nie ma takiego planu, jaki mógłby w tym momencie być prawidłowy.

0: więcej jak 3-4 miesiące. Wszystko w państwie, w świecie wszystkim zmieni. Sytuacja z paliwem i tak dalej. Z prądem, z migracją, z zagrożeniami i tak dalej.
1: Czyli, bo ja powiedziałem to, że nasze zdolności do przewidywania są bardzo umiarkowane. I jak zgaduję, w związku z tym trzeba się liczyć z tym, bo niektórzy chcieliby mieć plan na każdą okoliczność, najlepiej na najbliższe lata. No to tego nie mamy, natomiast trzeba się liczyć z tym, że to jest permanentne, nie wiem czy improwizowanie, ale musisz być gotowy na zmianę planu właściwie cały czas.
0: To pierwsze i to muszą być dynamiczne i społeczność muszą być włączona te plany. Nie jakiś specjalny, a rozumienia procesów. Mhm. I tam się jest różne podejście, jak się można z tym korzystać, na co akcentować, ale cztery najgłówniejsze. To jest bezpieka fizyczna, pierwsza pomoc, prawidła drogowe i tak dalej, to wszystko...
1: No i miejsca schronienia.
0: Tak, tak, to jest fizyczna sprawa. No jest bardzo ważna, jest pierwsza.
1: Jest pierwsza.
0: Druga jest bezpieczeństwo cyfrowe, bo w to już rządzi nami. My w tym procesie i nie zawsze my się kierujemy tym procesem. Trzecia taka strefa to jest informacyjna, bo walka informacyjna jest jedna z najgłowniejszych, najcięższych w tym momencie. Wygrać informacyjne to wygrać połowę wojny.
1: Podkreślam, że to jest... Nie to samo, a elektroniczna, bo mogą wam wyłączyć stację pomp, albo światła, albo nawet samochody. A informacyjna to jest to, co w głowie.
0: To jest o sensach, tak, o sensach, tak.
1: Bo tam to są usługi, a to jest w głowie.
0: I trzecia to jest ekonomiczna.
1: Czwarte.
0: Bo ekonomiczna to jest resursy. I to się paliwo, jakieś narzędzia, bezpieczeństwo państwa ekonomiczne, pojechali, siły wrócili i tak dalej. Bo my mówimy, nasze przedsiębiorstwa pojechali na zachód. I często gmina jest, a biznesa nie.
1: Na zachód rozumiemy zachód Ukrainy, a nie tak,
0: tak
1: jak w Polsce.
0: I że Polsce też. Społeczeństwo musi być, po pierwsze, ktoś musi zarządzać ryzykami, rozumieć w tym momencie, na co potracić pieniądze w tym specjalnym czasie. A druga część szkolić, szkolić, szkolić i szkolić. Pierwsza pomoc medyczna, dalej fizyczne bezpieczeństwo, dalej ewakuacja, dalej i to dużo, dużo. Szkolenia to jest sposób stworzenia spokoju i zaufania do gminy.
1: No właśnie, to szkolenia i też trzeba powiedzieć, bo szkolenia różne mają, nie chodzi tylko o szkolenia z pierwszej pomocy, chodzi też o ćwiczenia. To znaczy, to też było bardzo o równowadze, to znaczy, że rozumiem, że w samorządzie powinny być osoby, których głównym zajęciem jest bezpieczeństwo.
0: Oficer bezpieczeństwa społecznego.
1: Oficer bezpieczeństwa. Rozumiem, że na poziomie gmin każdy powiat w Polsce ma osoby odpowiedzialne za kryzys, ale to nie chodzi o to, żeby w związku z tym, że mamy osobę, to nic nie musimy robić, bo mamy osobę, tylko ta osoba, ten funkcjonariusz, to mogą być bardzo różne pewnie instytucje, no ale to jest odpowiedzialność przede wszystkim samorządu, powinny być w stanie mobilizować innych i nie usypiać ich i gwarantować...
0: I otrzymać zaufania, bo przeszkolenia dostaje zaufanie. Kiedy my mówimy, przyjeżdżali na północy Ukrainy, mówiliśmy, że będziemy szkolić was w sprawie fizycznego bezpieczeństwa i pierwszej pomocy medycznej, to my brali babci i powiedzieli, kochani babci, to dla waszych wnuków, nie dla was tylko.
1: Chodzi o to, żeby babcia umiała założyć ten patronek.
0: Tak, uratować tego wnuka. I ta największa miłość.
1: No to jest właśnie w świecie, witamy w świecie polityki, bo to nie jest może kwestia oszustwa, tylko takiego, nie mówmy o tym, bo to panika w ogóle, żeby był taki spokój i rozumiem, że znowu nie chodzi o wywołanie paniki, ale otworzenie jakiejś mobilizacji i jej częścią nie jest zwolnienie ludzi z odpowiedzialności i zapewnienie, że na pewno wszystko będzie dobrze, tylko jest ich mobilizacja. To nawet widać w tym podręczniku, który został rozesłany. Mamy tu na stole, Olek przyniósł mi tłumaczenie szwajcarskiej publikacji, po ukraińsku totalny opir.
0: Odpór.
1: Ale chodzi mi o to, że to jest coś, co angażuje także ludzi, obywateli i no, oni różne rzeczy ćwiczą. No,
0: jak obronić swoje domy, gminy w sposób wojskowy?
1: Na przykład dowiedziałem się, że oni z jakichś powodów też rok liczą nie tylko w 12 miesiącach, ale w tygodniach. Od lat 39 tydzień jest takim specjalnym tygodniem, w którym całe społeczności ćwiczą, sprawdzają co mają w garażu, czy mają baterie, czy potrafią zrobić różne rzeczy. Nie jest to pokaz straży pożarnej, krótko mówiąc, tylko jakieś też działania sąsiedzkie. Więc mi się wydaje, że bardzo ważne jest, żeby odróżnić jakby szkolenia od ćwiczenia, bo to, że wszyscy w Polsce, tak, tak, wójtowie, burmistrzowie, ministrowie, wojewodowie przeszli przez szkolenia, to wcale nas nie zwalnia z obowiązku uczenia się.
0: Muszę jeszcze dwie rzeczy w tym momencie powiedzieć. Pierwsze, Polska ma dużo założonych, dobrych rzeczy, elementów, instrumentów. Straż Pożarna Ochotnicza może być ośrodkiem i sieciu tego, co by
1: zrobić. Tak, to jest sieć 16
0: tysięcy. To my tego nie mamy. Ale inna historia. Kiedy ty jedziesz samochodem i staw sobie wypadek,

0: jest potrzeba, potrzeba. Ja nie mówię, co to dzieciak w samochodzie, a widzisz kogoś z człowiekiem, to potrzebno nałożyć turnikiet prawidłowo, bo tego jego życia. I to nie tylko, co się zrobić zagrożenia z jakiejś tam
1: strasy i tak dalej. To jest opaska o
0: potrzebach. Ale to o fizycznym ratowaniu człowieka. To o chrześcijaństwie, o tej miłości, o innych rzeczach, to o tych momentach. I to jest umiejętność, jaką nie można przeczytać przez książkę. To potrzebno 30 raz zrobić i to nauczenie to jest praktyczne ratowanie życia.
1: No myślę, że to się będzie rozwijać. Nawet ostatnio, to nie jest wielka tajemnica. Miałem okazję rozmawiać z premierem Pawlakiem, też strażakiem, i pokazywał no właśnie taką aplikację. W Anglii ona się nazywa chyba Samaritan, ale generalnie jest rodzajem specjalnej aplikacji na pewno i mam nadzieję, że ona będzie coraz bardziej popularna. Krótko mówiąc, czasami można się dowiedzieć o tym, że ktoś wymaga pomocy w bezpośredniej okolicy i ty nie musisz być wcale zawodowym ratownikiem, strażakiem, ale możesz być to z osobą, która jest gotowa pójść na pomoc.
0: Kuba, a tutaj ja nic z tobą nie zgodzę.
1: No.
0: Realność inna. Żadny zastosunek, żadna książka nie wratuje człowieka. Kiedy ty 30 razy nie robisz te rzeczy...
1: Ja się zgadzam, tak. Chodzi o to, żeby ta osoba...
0: To jest blend. Nijaki zastosunek nie wratuje Polaków. A szkolenia umiejętności może zrobić jego bohaterem, bo on się pomoże w tym momencie. Zastosunki niedobre. I to jest doświadczenie ukraińskie. Nie pomaga książka, pomaga praktyka.
1: Ostatnia rzecz, ale w jakimś sensie to jest powód, dla którego tutaj jesteśmy. Wczoraj rozmawialiśmy bardzo długo, prawie całą pół drogi z Kijowa do Winnicy, no o tym, co nas tutaj sprowadziło, czyli jakimś zmierzeniu się z własnymi wyobrażeniami, czasami fałszywymi, na temat weteranów. I ty też jesteś psychologiem, masz dużo z nimi do czynienia. Dosłownie te podstawowe rzeczy, czy nie wiem, najczęstsze błędy, czy nieumiejętność zrozumienia, z czym mamy i będziemy mieli do czynienia, jeśli chodzi o weteranów współczesnego pola walki, weteranów z Ukrainy, ale także w Polsce weterani w Polsce też wymagają wsparcia.
0: Ja nie lubię dramatyzować te rzeczy, bo w tym momencie jest bardzo ważna historia, co można zrobić, żeby te społeczeństwo ranione mogło się odnowić. Weterany to jest ludzie, którzy mają najpierw, to jest resurs państwowy i społeczny. Pierwsze, oni się największe gotowi do obronić, bo oni się zginą, jeśli nie obroni siebie w tej gminie. Drugie to jest resurs, bo kiedy on przyjdzie odnowienia, rehabilitacja i tak dalej, on mentalna albo fizyczna, albo w jakiś inny sposób może pomóc państwu i wszystkim nam do odnowienia tego państwa. Ma unikatowe doświadczenie życiowe. I w tym momencie bardzo ważne być razem z nim, dlatego co on się mógł się elastycznie wrócić do życia. Mamy dużo poziomów różnych tych sytuacji. Mamy duże, intensywne, konwencyjne wojny. Niesamowity stres, długi, chroniczny i mamy taki poziom fizjologiczny, o stresie psychicznym, społecznym, ekonomicznym i globalnym. I w tym momencie na pierwszego poziomu to jest sprawa fizjologiczna, to jest stres. Kanceler powiedział, to jest cień życia, tak, ale cień życia w ekstremalny sposób, wsiądzie ta bateryjka. Akumulatora nie będzie i u kogoś on się odnowie, jeżeli on młody, przygotowany, kognitywno włączony, a ktoś nie może się odnowić i on zginie. Dużo alkoholu. Alkohol nie jest sposób uzależnienia, to jest ratowanie w stresie. I ja nie mówię to, co jest dobrze, ale to jest obiektywność.
1: Tak, to jest ten rodzaj lekarstwa, które jest jednocześnie trucizną, ale
0: najbliższego w ekipie i tak dalej. Druga rzecz to jest rodzina. My gadaliśmy o tych różnych tam...
1: Tak, bo mogą sobie Państwo wyobrazić, jak skomplikowane jest to, jak ktoś idzie na front i wraca całkowicie odmieniony. Czasami mniej związany z rodziną niż z kolegami.
0: Rola rodzinna, potencjał, energia, możliwości.
1: To w Polsce będziemy pewnie widzieć, już wiem, że tego się dzieje. No, ludzie z frontu wracają, wiele ich żon, dzieci jest w Polsce i obydwie strony są zupełnie zmienione. I te rodziny, i ci żołnierze, i to nie są łatwe powroty w ogóle. I to jest jeden z największych kłopotów z weteranami, to jest ta trauma powrotu do miejsca, w którym albo nikt nie czeka, albo mają kompletnie...
0: Albo jest zmienione i nie oczekuje
1: zmienione, tak. Albo oczekują czegoś, czego nie możesz tak. Im dać, nie rozumieją kompletnie.
0: Kiedy męż przyjeżdża z wojska, maksymalnie z tego fronta, największego pierwszej linii, żona mówi, to nie mój męż. Bo on już jest w życiu zwyczajnym, dzieciaki, szkoła, przedszkola, praca i tak dalej, a on się wróci w stresie. I ostatnia rzecz, jeżeli ty mówić, Ukraina też nie gotowa do tego. Jeszcze nie gotowa. Najgorsza historia, kiedy będziemy robić z nich bohaterów. Czy duży spotykali z nimi? On się mówi, ja chcę

0: być dobrym kumplem, możesz postoić ze mną, ale ty nie możesz mówić moim językom mojego życia. I największym autorytetem tego weterana jest inny weteran.
1: To tyle.

0: Aktywność nasza inna, systema zagrożenia inna, każdy dzień ginie inna ilość ludzi i to nie można porównać. Nie mówię, to jest unikatowe. Inna intensywność w innym momencie i to się nie można porównać. My możemy być jak tym momentem dla szkolenia, badania, ale potrzebujemy rozumienia tego.
1: To się jakoś zaczyna. Te rozmiary, z którymi mam do czynienia, to w tej chwili jest około 1,5 miliona weteranów, około 400 tysięcy.
0: My oczekujemy po skończeniu wojny 2,5 miliona.
1: No tak, i ich duża część, 1/3 na przykład, chociaż to są takie liczby, które zamieniają się w statystykę, a to są indywidualne, trudne historie.
0: Nie mamy do końca diagnostowanego, nie ma rozumienia, jak to się będzie ogólnie. My jesteśmy państwem najbiedniejszym w Europie, bo w tym momencie sytuacja ekonomiczna, wojna się zabrała te wszystkie resursy, a to się jest droga sprawa i tym mamy dużo problemów.
1: Olek, bardzo Ci dziękuję za to, że się nami tutaj opiekowałeś, naprawdę, bo to nie jest takie banalne, to nie tylko znać miejsca, ale kwestie bezpieczeństwa.
0: Dziękuję, że przyjeżdżacie, dziękuję, że realnie zobaczyli z własnymi oczami te wszystkie rzeczy. I w tym momencie nie prosimy, żeby coś za nas robili, prosimy, żeby to rozumieli, żeby było nadziejne.
1: I żeby była nadzieja i rozumienie. Świetna puenta naszej rozmowy. Dzięki.

0: Jesteśmy we Lwowie na tak zwanym polu marsowym koło szpitala Łuczakowskiego. Zaczęto tu grzebać w 2014, to była mała alejka. W tej chwili są tu tysiące grobów, już więcej się nie zmieści. Nad wszystkimi wiszą flagi, zawsze ukraińska. Najczęściej czarno-czerwona. Kiedyś w Polsce musimy sobie naprawdę porozmawiać, co ona znaczy. Taką flagą zresztą oznaczone są wyłącznie groby osób, które zginęły w czasie tej wojny w walce. I wiele flag poszczególnych jednostek, korpusów, brygad. Flaga polska na niektórych. To jest cena wojny, to jest rachunek za wojnę. Przychodzą tu ludzie przy każdym z tych mogiłów. Wszystkie są takie same. Przypominają ciemno drewniane, bejcowane skrzynki na kwiaty. Zawsze z nich wyrasta ten jeden, którym jest krzyż. Bardzo często przyozdobiony albo odznaczeniami, albo częściami wyposażenia, szewronami, różańcami. W niektórych są jakieś małe prezenty leżące na czymś w rodzaju murawy, kawałek tartanu. Przy każdej jest ławka. Ludzie siedzą wokół tych ławek. Czasem można spotkać ojca, który siedzi na ławce i pali papierosa. No, jeden z najbardziej poruszających widoków, z jakim miałem do czynienia w życiu.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Polskość, czyli co? Co to znaczy być Polką, być Polakiem i co nas łączy z tymi, którzy byli tu przed nami? Między innymi o tym opowiedzą socjolog profesor Krzysztof Koseła i historyk Michał Gniadek-Zieliński.
6: Tam jest trumna Dmowskiego, tutaj trumna Piłsudskiego. Ludzie nie mają pojęcia i ten z wąsem i tamten. Co to w ogóle jest? Jakie to ma znaczenie? To jest rozrywka elit właśnie, oświeceniowa rozrywka elit.
5: Na najbliższe zbliżenie zapraszam w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
7: Liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów,

0: i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent wręczy jutro Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego. Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski w finale pokonali Raków Częstochowa. Kilkugodzinne opóźnienia pociągów z powodu zerwania sieci trakcyjnej pod Poznaniem. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzej Poczobut to opozycjonista i dziennikarz, który za swoją działalność oraz krytykę reżimu Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany, był więziony w sumie 5 lat. 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta na rynek mieszkańcy Szamotu. W ten sposób uczcili dzisiejsze święto.
3: Ja się cieszę, że mieszkańcy tak licznie się zebrali. Dziękuję szczególnie panu dyrektorowi Powiatowej Biblioteki za tą inicjatywę i za to, że tak dumnie wszyscy mieszkańcy różnych grup społecznych, różnego wieku nieśli tą flagę.
4: Bardzo się cieszę, że tak licznie mieszkańcy przybyli i że tą 100-metrową flagę byliśmy w stanie przenieść te kilkaset metrów właśnie tutaj na rynek, gdzie wspólnie razem możemy się łączyć wokół tej pięknej idei.
5: To święto się z domu wynosi. Dziadkowie walczyli, rodzice i my musimy.
6: Wolność! Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolności.
1: Flaga trafi teraz do Biblioteki Miejskiej. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole strzelili reprezentant Niemiec Roberto Massimo i Ukrainiec Maksym Chłań. Bramkarz Górnika Marcel Łubik cieszy się z sukcesu.
7: Szczerze, ja sam jeszcze nie wiem, gdzie z moimi emocjami, bo pierwszy raz tak coś przeżyję, ale po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną i trzeba po prostu docenić każdy moment teraz. Myślę, że raczej nas to napędza, że po prostu z kibicami w plecach, z naszą jakością na boisku, z naszą taką walką na boisku możemy dużo osiągnąć.
1: Chorwacki pomocnik Rakowa Fran Tudor próbuje przełknąć gorycz porażki.
8: Chcieliśmy wygrać ten finał, to nie jest tak, że dziś odpuściliśmy. Myślę, że też otworzyliśmy ten mecz bardzo dobrze. Wychodziliśmy z ich pressingu, piłka szła dobrze. Może trochę za mało konkretów w trzeciej tercji, ale jednak mieliśmy ten mecz pod kontrolą i później ta bramka stałego fragmentu, który ukierunkuje cały mecz. To jest piłka nożna, co mogę powiedzieć. Ciężko mi znaleźć teraz słowa, które mogę powiedzieć. Górnik zagrał mądrzejszy mecz. Nie pokazaliśmy to, co mamy już w sobie. Tak jak mówiłem, jest długi sezon, ale to nie jest żadna mi wymówka. Przegraliśmy i tak jest piłka nożna.
1: Dla Górnika to 7 Puchar Polski w historii, ale poprzednio po trofeum sięgnęli w 1972 roku. Nawet 4 godziny opóźnienia mają pociągi z powodu zerwania sieci trakcyjnej pod Poznaniem. Problemy są na odcinku z Buku do Palędzia. Wstrzymano ruch. Dotyczy to m.in. pociągów jadących od strony Berlina czy Zielonej Góry. Składy Gdania z Berlina do Gdyni oraz Strzelecki z Zielonej Góry

0: do Lublina mają prawie 4-godzinne opóźnienia. Papież Leon XIV wyświęcił nowych biskupów pomocniczych Rzymu. W homilii wezwał do odwrócenia logiki dominacji.
1: Wobec 2500 wiernych zgromadzonych w laterańskiej bazylice papież podkreślił wagę jedności Kościoła, który winien być solidnym i gościnnym domem. Nowych biskupów wezwał do otaczania troską najsłabszych. Zachęcam was, abyście wyciągnęli rękę do odrzuconych kamieni tego miasta i głosili im, że w Chrystusie, naszym kamieniu węgielnym, nikt nie jest wykluczony z czynnego uczestnictwa w świętej budowli, jaką jest Kościół, i w braterstwie między ludźmi. Leon XIV przypomniał słowa Franciszka o tym, że Kościół to szpital polowy. Dodał, że duchowni powinni być ulicznymi pasterzami, którzy mają w sercach peryferie materialne i egzystencjalne i którzy nie powinni koncentrować się na przywilejach. Zapewnił, że staną się prorokami, jeśli będą ludźmi pokoju i jedności, jeśli będą przyjmować, słuchać i przebaczać. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Policja i Straż Miejska radzi, by po Zakopanem poruszać się bez samochodu, a jeśli już, to unikać wjeżdżania autem do centrum, jak mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: W centrum znalezienie miejsca parkingowego w takim wyjątkowym weekendzie, jak jest teraz, jest ciężkie. A oprócz tego ceny są bardzo wysokie na prywatnych parkingach. Działa i świetnie funkcjonuje wielopoziomowy parking na 100-kilkadziesiąt samochodów zaraz przy dworcu kolejowym. To jest odległość raptem 600 metrów od Krupówek, więc taki spacerek na pewno każdemu z nas dobrze zrobi, a za 12 zł można zostawić samochód na całą dobę.
0: Bilet kupiony na parkingu przy dworcu kolejowym upoważnia do darmowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Zakopanem.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy od 4 stopni na południu, 9 w centrum, do 12 nad morzem, a jutro 21 stopni na południowym wschodzie, cieplej w centrum 25, a najcieplej 28 na zachodzie kraju.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
6: Co jest na tej taśmie?
7: Biało-czerwona. Co naprawdę symbolizuje i jakie ma znaczenie dzisiaj? Czy patriotyzm wciąż jest żywy, czy coraz częściej sprowadza się do efektownych gestów?
8: Dorota Boniecka-Górny, dobry wieczór. Witam serdecznie w Polskim Radiu 24 w audycji, w której prezentuję Państwu archiwalne reportaże i dokumenty Polskiego Radia. 2 maja, czyli dzisiaj, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto młode, ale coraz mocniej obecne w naszej świadomości. Jego idea narodziła się w niewielkiej nadmorskiej miejscowości w Międzywodziu, na Wyspie Wolin. O początkach tego święta opowiada właśnie dzisiejszy reportaż mojego autorstwa, którego za chwilę posłuchamy, pan Leszek od Polskiej Flagi. Jest to opowieść o pomysłodawcy tego dnia, Leszku Rodziewiczu, oraz o znaczeniu biało-czerwonych barw. Zapraszam do wysłuchania mojego reportażu, pan Leszek od Polskiej Flagi.
9: To jest daleka prowincja. Z tej dalekiej prowincji coś uzyskujemy dla wszystkich Polaków.
10: To chodzi o święto flagi chyba, tak? Nie wiem, kim jest pomysłodawca. Wiem, że stąd, ale naprawdę nie wiem, kto. Fajny to był pomysł, tak? Bo to się rozniosło faktycznie na całe województwo i kraj. I no, ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą, naprawdę. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej.
11: Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że pomysł wyszedł właśnie tej flagi narodowej Międzywodzia od pana Leszka Radziewicza.
12: Święto flagi u nas? Poważnie?
9: To wystąpienie w sprawie Dnia Flagi nie wyszło ani z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina, Poznania, tylko wyszło tu z naszej małej wioski, z Międzywodzia, gminy Dziwnów. Około 700 mieszkańców. Na zachodnim wybrzeżu Polski, blisko Świnoujścia, na Wyspie Wolin, blisko Międzyzdroi, a więc bardzo dalekiej prowincji. Jak się spojrzy z góry na Międzywodzie, to można powiedzieć, że to jest miejscowość cała ukryta w lesie. Ona znajduje się na takim półwyspie międzywódzkim, gdzie można pójść nad zalew kamieni.

Chiński, zobaczyć panoramę Kamienia, zobaczyć też Wyspę Chrząszewską, na której się często wieczorami pali płomień. Tutaj na tym terenie odkryto ropę naftową. Mianowicie są takie enklawy, takie zatoczki pod ziemią, do którego okresowo właśnie ta ropa się dostaje. To jest w Zastaniu i na Wyspie Chrząszewskiej. No oprócz tego można pójść na drugą stronę, na brzeg Bałtyku. Moje akcje związane są przede wszystkim przywróceniu naszym barwom narodowym, tym biało-czerwonym, treści historycznej. Według moich badań prawie 99,9% Polaków nie ma zielonego pojęcia, co te barwy nasze symbolizują. I przykro jest, że większy nacisk, 100% tego nacisku kładzie się na ich heraldyczne wyjaśnienie, gdzie biel ma oznaczać czystość, niewinność, dążeń narodu polskiego, natomiast czerwień to ma być walka, męczeństwo, dostojeństwo władców polskich. Najdalej tej dowolnej interpretacji o symbolice naszych barw narodowych, biel symbolizuje wodę, a czerwień symbolizuje ogień. I jest to pewnego rodzaju symbioza, która powinna łączyć nasze społeczeństwo. Takiej głupoty, takiej bzdury to ja nie słyszałem. Właśnie ten Dzień Flagi, który zaistniał w 2004 roku, miał nadrobić tą wielopokoleniową lukę w wiedzy o naszych barwach narodowych. Mianowicie wyjaśnić to historycznie, bo flagi o czymś mówią.

0: Wie pan, jaka jest historia naszej flagi? Co oznacza biel i czerwień?
1: Wiem, ale bym musiał tą etykietę przeczytać, co mi dawał pan Rodziewicz. Kochana, nie chcę za dużo mówić, bo żebym się nie pomylił, jak to idzie gdzieś do radia.
2: Teraz mnie uszczeliło, nie wnikałam w to aż tak bardzo. No to są nasze narodowe barwy, natomiast która co oznacza, to nie wnikałam.
3: Barwy narodowe, no to jest nasza kochana Polska. Kochana, bardzo kochamy, nigdy nie zdradzimy do końca, nigdy. I nigdy się nie wybierałam, nie marzyłam o tym, żeby gdziekolwiek wyjechać z tego kraju. Jest różnie, było różnie. Ale jest okej.
4: Miałem okazję uciec w 80-tych latach, jak Jaruzelski ogłosił tą wojnę, ale tak kocham swój kraj, że nie uciekłem. Zostałem. No i wcale nie żałuję. Bo byłem później w Hamburgu, miałem okazję być z pracy. Mnie tam wysłali i spotkałem kolegów, z którymi miałem uciec. No to jeden się ustawił, ale ten drugi nie udało mu się. No.
0: A ten kolor biało-czerwony?
4: No biel to wiadomo, nie? Czyste serce, nasze polskie. A czerwień? No czerwień.
3: To miłość.
4: No właśnie, do ojczyzny. Tak jest.
5: Historia tej naszych barw narodowych trzeba nawiązać przede wszystkim raz do koronacji Przemysława II na króla Polski. Historycy są zgodni, że wtedy pojawił się w całej okazałości ten herb dynastii piastowskiej, który został przeniesiony na herb Królestwa Polskiego. To jest orzeł biały na czerwonym tle. To jest rok 1295, ale za 90 lat w takiej małej miejscowości w Krewie, na dzisiejszej Białorusi, dokładnie 14 sierpnia 1385 roku podpisywana jest taka umowa małżeńska, taka pewnego rodzaju taka swoista intercyza, przez historyków ujęta jako unia w Krewie. A co ona mówiła? Tak popularnie mówiąc, to jest tak. Ty, pogański księciu Jagiełło, dostaniesz rękę katolickiej królowej, młodszej o ciebie ponad 30 lat, pod warunkiem, że się ochrzcisz tych 20% jeszcze nieochrzczonych Litwinów, 80% mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, to byli ludzie wyznania prawosławnego. Byli to tak zwani schizmatycy. Natomiast te 20% to byli ci żmudzini, ci, którzy razem z Jagiełło byli tą elitą tego państwa. I przyłączysz utracone wcześniej przez Kazimierza Wielkiego Śląska,

0: Śląskiej Pomorze przyłączyć swoje państwo do Królestwa Polskiego. 270 tysięcy kilometrów kwadratowych. Królestwo Polskie wtedy. Jedni i drudzy doszli do przekonania. Jedność pozwala nam zwyciężyć naszym wrogom. I to jest Unia w Horodle 1413 i potem jest ta Unia następna, też znacząca, która była ostatnim akordem tworzenia się naszego państwa i narodu. 1569 roku zawarta Unia Lubelska. Za czasów Kazimierza już Jagiellończyka to państwo jest bliskie milionowi kilometrów kwadratowych, łącznie wliczając Lenna. Niektórzy mówią ostrożnie 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. Powstaje nowe państwo i to państwo trzeba było zaznaczyć w nowym herbie. Każde z tych państw ma swoje herby. Królestwo Polskie ma orła białego na czerwonym tle. Litwa natomiast ma taki sam herb w tych samych kolorach. To jest pogoń litewska, czyli taki biały jeździec na białym koniu z podniesionym mieczem i jednocześnie tarczą z takim podwójnym krzyżem, herbem osobistym Jagieły. I te dwa herby trzeba było umieścić na czterodzielnej czerwonej tarczy. A dlaczego na czterodzielnej, a nie podwójnej tarczy? Ano, czterodzielna tarcza herbowa, na której były pomieszczone przemiennie te dwa herby, a mianowicie w górnej części orzeł biały ma sąsiedztwo litewskiej pogoni, natomiast w dolnej tarczy litewska pogoń ma sąsiedztwo białego orła. Ale jeszcze jest coś takiego, czego inne państwa nie mają. My, Polacy, mamy ustawę, która jednoznacznie mówi o tym, skąd się wzięły nasze barwy narodowe. W 1831 roku, podczas wojny z Rosją, to jest okres powstania listopadowego, Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę znamienną. Były trzy propozycje, a mianowicie, że barwą wojska ma być tradycyjna barwa biała, która ma już tradycję prawie że stuletnią. Wojsko od czasów saskich oznacza się na polu bitwy kolorem białym. Ale Towarzystwo Patriotyczne Lelewela wystąpiło z propozycją, ażeby te barwy były barwami rewolucji francuskiej, a więc czerwona, biała i błękitna. Na to była kontra. Walenty Zwierkowski zaproponował, żeby te nasze barwy były biało-czerwone, ponieważ herbami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego są kolory biały z czerwony. Miesiąc wcześniej, czy nawet dwa, Sejm uchwalił, że herbem Królestwa Polskiego będzie dwudzielna pionowa tarcza, tak zwany słup, gdzie będzie orzeł biały i biała litewska pogoń na czerwonych tłach tarcz herbowych. Mianowicie po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiła i stanowią. I artykuł pierwszy. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Czyli ta ustawa jednoznacznie mówi, że nasze barwy narodowe pochodzą nie od jednego herbu, a od dwóch. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to jest ukazanie tej genezy naszych barw narodowych. Kiedy odradzała się po latach niewoli nasza Rzeczpospolita, jednym z pierwszych zadań Sejmu Ustawodawczego było określenie naszych symboli narodowych. I tam przyjęto przede wszystkim 1 sierpnia 1919 roku nasze barwy narodowe jako symbol wszystkich Polaków. Przyjęto też pojęcie chorągwi Rzeczpospolitej, która jest kontynuatorką tych chorągwi królewskich.
1: Pierwszego sierpnia 1919 roku po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy przyjął, że kolorami flagi będzie biały i czerwony. Ustalił także, że będą to dwa podłużne równoległe pasy, na górze biały, a na dole czerwony.
0: Na Najpiękniej o tym powiedział w swojej książce Jan

0: Paweł II, pamięć i tożsamość. Kiedy łączyły się plemiona Polan, Wiślan i innych, to można było mówić o tak zwanej czystej polskości. Ale potem przez 5 wieków była to polskość epoki jagiellońskiej, charakteryzującą się wielością kultur, wielością języka, wielością religii. I nawet tu w Krakowie, może bardziej niż gdziekolwiek, czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu. A więc polskość to jest w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. I to zdanie następne, które on wypowiedział, niestety w chwili obecnej się o tym zapomina. I ja na kilku takich panelowych spotkaniach cytowałem to zdanie. Bo do tej pory nikt nie powiedział Polakom, że patrząc na nasze barwy narodowe, to widzimy, co największe dzieło naszych przodków. Tradycje Rzeczpospolitej Obojga Narodu. I tego w szkołach nie uczą. Nie uczą tego jedynego zdania, które legło u podstaw naszych barw narodowych. Bo gdyby to uczono, to przez tyle lat po prostu 6 milionów ludzi kończących szkoły by wiedziało. I każdy na pytanie reportera w Dzień Flagi by powiedział: tak, nasze barwy pochodzą od 2 herbów, Polski i Litwy, i symbolizują tradycję Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dlaczego akurat ja się tym zająłem? Mój ród, ród Rodziewiczów, jest rodem litewskim. I właśnie w wyniku Unii i pierwszej, i drugiej, i trzeciej stał się cząstką narodu polskiego i za ten udział w tej społeczności na ołtarzu, to może patetycznie tak brzmi, ale złożył dużą ofiarę krwi. Tak jest, broniliśmy tej Polski. Stąd też w 2002 roku na naszym zjeździe Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów wystąpiliśmy z uchwałą, że trzeba starać się przywrócić naszym barwom tą treść historyczną właśnie wynikającą z tej ustawy. Kiedy napisałem ten projekt zmian w ustawie, uzasadnieniu, to chcieliśmy przejść to 2 drogami. Jedna droga to jest ta obywatelska, że zbieramy 100 tysięcy podpisów. Druga droga to jest taka, że jak zainteresujemy parlamentarzystów, to do tego działania ustawodawczego wystarczy 15 albo senatorów, albo posłów. Tak się złożyło, że wiceprzewodniczącym naszego Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów był Bogdan Rodziewicz, który jednocześnie był wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Warszawa Wesoła. Zainteresował swoje koło. Koło wystąpiło do klubu poselskiego PO. No i oni wystąpili inicjatywą ustawodawczą. Pilotował to Edward Płonka z ramienia PO. Mój projekt zawierał 4 punkty podstawowe. 1. To przywrócenie patriotycznej preambuły. Następnie zniesienie zakazu wywieszania flagi na co dzień. To była tragedia. Polak na polskiej ziemi mógł wywiesić flagę w 5 przypadkach. Wszyscy wiemy, że tam 1 maja, Dzień Wojska Polskiego, pokonanie Niemców i tak dalej. No i 3. punkt to był właśnie ten Dzień Flagi. Ten Dzień Flagi był umiejscowiony w dacie 2 maja. Ten dzień jakby nabrał tego waloru edukacyjnego, to wzmocniłby naszą tożsamość narodową i tych Polaków, którzy mieszkają na obczyźnie. Bo ten dzień jest także dniem Polonii i Polaków za granicą. Nie ma innego symbolu, który by nas tak jednoczył w sposób bardzo widoczny, wizualny, na całym świecie jak flaga. I no, ten najważniejszy. Przywrócenie chorągwi Rzeczpospolitej. I to były nasze te 4 punkty. PO nie odniosło się do tej preambuły ani do reaktywowania chorągwi Rzeczpospolitej. Ale pomimo wszystko ich projekt okrojony, odnoszący się tylko do zniesienia zakazu wywieszania flagi na co dzień i tego dnia flagi, te 2 punkty przeszły.
1: Jak świętujecie ten Dzień Flagi tutaj w Międzywodziu?
2: Praktycznie tylko, że wywieszamy te flagi i praktycznie wszystko.
3: Zawsze na 2 maja mieliśmy taki konkurs w gminie, przewodniczący rady to wymyślił, które sołectwo w gminie Dziwnów wywiesi najwięcej flag. I od tego się tak zaczęło, że zwycięzcą kilkakrotnie było sołectwo Międzywodzie. I to nas tak jakby zmobilizowało do zrobienia czegoś więcej.

0: konkurs w ramach akcji Bądź dumny, wywieś flagę. Tu, jeżeli kiedyś na przykład w Międzywodziu wywieszanych było 12-17 flag, Dziwnowie 20, Dziwnówku gdzieś tam po 10, to teraz nagle w całej gminie w wyniku tego konkursu zaistniało 700 flag. I chciałbym, żeby ta idea tej akcji tutaj miejscowej przeszła na całą Polskę. W wyrazie duma jest czynnik wiedzy, bo duma nie wsparta wiedzą, trąci megalomanią. Natomiast tutaj wsparta wiedzą jest ważnym tym czynnikiem wzmacniającym naszą tożsamość narodową. I teraz trzeba by było po prostu nadać tym odpowiedni wymiar.
1: 2 maja na 100. rocznicę odzyskania niepodległości postanowiliśmy przenieść 100-metrową flagę od wody do wody. Właściwie to pomysł tego był nasz kolega Sławek Kiciński i chciał nam flagę rozwinąć, żebyśmy miały taką długą, ale okazało się, że ta flaga długa jest 1,5 kilometra, i trudno by było ją uszanować i rozwinąć taką, i dlatego stwierdziliśmy, że 100-metrowa flaga, żeby ją przenieść, po prostu przenieść od wody do wody. Wyszło nam to bardzo ładnie, zdjęcia są, nagrania z drona. Nad morze nie udało nam się wejść, ponieważ bardzo wiało i flagę by nam porwało do wody, więc przeszliśmy uliczkami, zakończyliśmy przy parku, a później zorganizowaliśmy taki koncert u nas w takim małym kinie Fala, które mamy też tutaj w Międzywodziu. I cały czas staramy się to rozwijać, więc tą taką świadomość ludzie mają, że ta flaga jest takim symbolem naszym i że trzeba ją szanować. W szkołach starają się nauczyciele to tak pogłębiać, w przedszkolu, żeby chociaż wiedzieli dzieci, jak pomalować tą flagę, tak? Że jest biała, czerwona.
2: 12,50 będzie w sumie sobie polska. Ładnie to wyglądało. Ja tutaj stałam w pracy, kiedy oni szli z tą flagą, naprawdę. Ciągła się, ciągła i ciągła. To miało chyba ze 100 metrów, jak nie lepiej. Korowód, dzieciaczki dookoła, ileś tam osób się zgłosiło, żeby to nieść. No bo to było niesamowicie długie po prostu. Wokół szli ludzie, kuracjusze, wczasowicze, bo to w maju przecież troszkę jest kupa ludzi. Bardzo pięknie, naprawdę. Super to wyglądało. Ja tu wylazłam, żeby popatrzeć. Nie mogłam uczestniczyć, bo miałam akurat zmianę w pracy, jak zawsze. Natomiast wyszliśmy tu wszyscy, ale mówię, świetnie to wygląda. No cała ulica była zamknięta dla ludzi, bo 100 metrów flagi szło. Bardzo fajne, naprawdę. Ładnie to wygląda. Gdybym była w domu, to bym tego nie widziała. Będąc w pracy, to miałam pod samymi oknami mi przeszli tak naprawdę, nie? Nie wiem, jak to tam, skąd dokąd idą, nie? Bo tego nie wiem.
3: Ale tędy mi od wody do wody.
2: Od wody do wody. Bo się zastanawiałam, czy oni nie krążą czasami. Wyglądało super, ale to masa ludzi szło.
0: Dom był przesiąknięty tym patriotyzmem, ale to nie było coś takiego, żebyśmy po prostu z tym spali, codziennie chodzili i tak dalej. Mama kończyła taką pensję prowadzoną przez siostry w Wilnie. Uczono ich tam różnych rzeczy, śpiewu. To potem miała przełożenie. Będąc na wiosce, organizowała teatr, organizowała chór, organizowała jasełki, tam jeszcze różne historie takie. Także była takim animatorem kultury. I ja w tym uczestniczyłem. I bardzo dużo właśnie było tych patriotycznych rzeczy, które były związane, a tym bardziej, że rejon Wileńszczyzny to jest rejon o bardzo dużym nasyceniu patriotycznych działań ludzi, którzy tam mieszkali, którzy za tą polskość na przestrzeni lat ponieśli śmierć. Potem już zagłębiłem się w te badania genealogiczne. Byliśmy w archiwum w Wilnie. I odkryłem tą ciągłość taką przez 200 lat. 1827 ten Rodziewicz miał na imię Tadeusz i był w takiej małej miejscowości Pokaź Wielka, to jest koło Lipniszek, koło Lidy. No i to się tak zaczęło. Odkryłem kilka ciekawostek takich, mianowicie bitwa, którą prowadziły wojska Napoleona, bitwa pod Hohenlindem, 1800 rok. W tej bitwie odznaczył się Józef Rodziewicz, 13-letni dobosz. I został awansowany do stopnia kaprala, uhonorowany honorowym bagnetem, bo przy pomocy bębna wziął duży oddział żołnierzy austriackich do niewoli. Ano było tak, że na polanie wśród lasów znajdował się oddział.

0: austriacki, a ten z jednej strony nabębił do ataku, z drugiej strony nabębił do ataku. Oni się ustawili tu, potem tam i byli całkowicie, że tak powiem, zdezorientowani. Myśleli, że są w otoczeniu i kiedy przybył na to oddział już polskich dragonów, poddali się. Także to jest taka ciekawostka. Druga ciekawostka to jest taka, że w organizacji bojowej Piłsudskiego dużą rolę spełniała Józefa Rodziewicz, Ziuta inaczej nazywana. Ona przetransportowała bibułę, broń i tak dalej. Ona się też nie wzięła z powietrza, bo jej matka z kolei była zaangażowana w powstaniu styczniowym, a potem przez cały czas była zaangażowana w pewnym stopniu też w kolportowanie bibuły. I jest taki piękny opis, jak któregoś dnia właśnie ta Józefa przychodzi do domu, a patrzy, a ta matka rozłożyła na łóżku pistolety, granaty i mówi: córeczko, a ja cały czas myślałam, że ty tą durną bibułą się zajmujesz. No wreszcie coś konkretnego. Jestem historykiem z wykształcenia i jednocześnie z zamiłowania, bo to są dwie różne rzeczy. Można kogoś nauczyć, ktoś może skończyć, że tak powiem, historię, ale nie wiedzieć dalej tego związku przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie tak się złożyło, że byłem przewodnikiem turystycznym tu w Szczecinie, po ziemi źrenickiej. Jak ja miałem te wycieczki, to a u nas mieszka taki Rodziewicz, a u nas też, a u nas też. No i postanowiłem skrzyknąć tych Rodziewiczów i 20 lat temu odbył się pierwszy zjazd, na który przyjechało prawie 125 Rodziewiczów, których żeśmy się nie znali. Utworzyliśmy to stowarzyszenie, no i tam mniej więcej nastąpiło określenie naszych pól działania, a mianowicie badanie swojej genealogii, ale jednocześnie też coś dania innym. No i stąd ten pomysł Dnia Flagi powstał, potem pomysł Łuku Triumfalnego w Warszawie z okazji wojny 1920 roku, potem jeszcze godne uczczenie 500. rocznicy bitwy pod Orszą.
1: Jak pan znalazł się w Międzywodziu?
0: To jest daleka droga. Repatriacja z Wilna w 1947 roku. Jako małe dziecko. No, ja jestem rocznik 42. No, także blisko 80 lat mam. Następnie Gdańsk, następnie Bydgoszcz, Poznań, potem Kalisz, potem z powrotem Poznań, ale już pod Poznaniem, Czerwonak. Potem studia w Poznaniu. No i potem wyjazd tutaj do Szczecina. W Szczecinie bardzo długo byłem i potem przyjazd tutaj nad morzem, ponieważ to był przez przypadek taki. Ja działałem w ruchu turystycznym, brałem udział w organizacji rajdów, różnego rodzaju spotkań, na przykład powitanie roku, czy topienie marzanny, prowadziłem różnego rodzaju bale. No i potem przez przypadek tu koledzy zaprosili mnie, a chodź poprowadzisz tutaj w czasy. I tutaj człowiek tak wsiąkł po prostu w to. To, o co ja walczę, jeżeli ta wiedza zostanie przyswojona, to warto po prostu to innym mówić, że nasze barwy też coś znaczą. Mówią znacznie coś innego, niż mówią to heraldycy.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Był to reportaż mojego autorstwa, pan Leszek od Polskiej Flagi. A ze mną w studiu socjolog ze SWPS-u, pan profesor Piotr Kwiatkowski. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Jakie właśnie znaczenie ma dzisiaj flaga dla współczesnego Polaka?
5: Powiedziałbym, że duże. Aczkolwiek te znaczenia, one się dają jakby analizować i odnaleźć w różnych wymiarach życia. Zacznę od tego, że nasze pokolenia, te, które żyją po wojnie, nie zdają sobie sprawy z tego, co oznacza niemożliwość wywieszenia własnej flagi. Można powiedzieć, że krajobraz miast polskich w czasach zaborów był zupełnie inny. Podobnie było w czasie II wojny światowej. Flagi narodowej, biało-czerwonej, wywieszać nie było wolno. A flaga

0: zależnie od wszystkiego, ma ogromne znaczenie dla kształtowania przestrzeni, w której żyje. W szczególności jak mamy takie dni jak święta narodowe, to oczywiście tych flag jest dużo i te nasze miasta się takie robią biało-czerwone. No, tak było w okresie międzywojennym. Moja mama jako dziecko zapamiętała, że jej ojciec, który prowadził taki mały sklep niedaleko Janowa Lubelskiego, to właśnie przed 3 maja przywoził z miasta takie jakieś ozdoby specjalne, które wywieszał. To absolutnie on nie był jakimś działaczem politycznym, tylko po prostu ludzie spontanicznie eksponowali te rozmaite symbole narodowe. Więc z tego punktu widzenia flaga jako taki, nazwijmy to, fizyczny znak jest bardzo istotna i bardzo w dużym stopniu kształtuje naszą przestrzeń i w bardzo dużym stopniu wpływa na taki rodzaj manifestowania naszej tożsamości. Nikt nas nie zmusza do tego.
1: A czy młodzi ludzie też przywiązują taką wagę do flagi? No bo wiadomo, barwy biało-czerwone nam się kojarzą często z jakimiś też wydarzeniami sportowymi. Wtedy mamy bardzo dużo.
0: Oczywiście. I ja myślę, że ludzie młodzi częściej wyeksponuje biało-czerwony jakiś kapelusz, czy jakiś szalik, czy tam jakiś ubiór. I będzie to związane ze sportem, niż na przykład jakichś poważnych, oficjalnych uroczystości. Ale myślę, że mamy tutaj do czynienia jednak z takim dość wyraźnym przekazem międzypokoleniowym. Rodzice flagę wieszają na balkonie, umieszczają przy własnym domku. Wiemy, że się pojawiają na blokach i dzieci to widzą. I wydaje mi się, że w różnych kontekstach takich bardzo młodzieżowych pojawiają się te elementy flagi, elementy barw narodowych, a także sobie czasami buzie, twarze malują na, prawda, biało-czerwono, to oni nie są jedyni kibice innych krajów, podobnie się zachowują. Więc ja myślę, że mamy tutaj też do czynienia z takim zjawiskiem ponadnarodowym, zjawiskiem, w których te barwy są traktowane w taki trochę nieformalny sposób, ale one ewidentnie są wyrazem pewnych emocji, ambicji związanych z przynależnością narodową i też występują w takim kontekście bardzo pogodnym, pełnym entuzjazmu.
1: Myśli pan, że przyjęło się to święto flagi?
0: Odkąd Polska odzyskała niepodległość, to my tu mamy pewien rodzaj takiego, nazwijmy to delikatnie, napięcia symbolicznego. I święto 3 maja było pierwszym świętem narodowym, uchwalonym po odzyskaniu niepodległości wiosną w kwietniu 1919 roku. A było tak, że i posłowie lewicy mówią tak: kochani, mamy niepodległe, demokratyczne państwo i my proponujemy, żeby 1 maja, święto międzynarodowe związane z pracą, ustalić jako święto tej nowej, odrodzonej Rzeczpospolitej. Prawda? Wtedy posłowie prawicy powiedzieli: nigdy, prawda? Nie, my mamy nowy wniosek, zróbmy 3 maja. No i byli w większości, 1 maja nie został świętem narodowym, 3 maja został uchwalony i wtedy zareagował Kościół, bo konstytucja 3 maja była jednak bardzo kontrowersyjna. A co więcej, konstytucja, którą tutaj czcimy, ona miała nawet takie korzenie wolnomularskie, to były idee oświecenia, prawda? Tam gdzieś tkwi ten symboliczny sens Konstytucji 3 maja i tej rocznicy takiej bardzo obywatelskiej, bardzo państwowej. Ona wywołała duży opór sił konserwatywnych, w tym również Kościoła. No i Kościół, żeby dodać temu jednak ten wymiar taki religijny, na początku wieku XX dążono do ustanowienia w diecezji lwowskiej święta związanego z jubileuszem ślubów Jana Kazimierza. Ale ta rocznica to był 1 kwietnia. No ale jak już, prawda, uchwalono święto narodowe, święto, które ze swojej jednak natury było świętem świeckim, polski episkopat wysłał specjalne wnioski do Watykanu i papież się zgodził, żeby tego 3 maja odbywało się też równolegle obchody

0: święta Matki Boskiej, Królowej Polski. No ale zacząłem od tego, że my mamy tutaj pewien rodzaj napięcia. Mamy tego 1 maja, święto zdecydowanie kojarzące się z lewicą, święto kojarzące się z ludźmi pracy, z proletariatem. Potem mamy ten 2 maja i 3 maja, święto narodowe. Przyszedł rok 90. Były inicjatywy, żeby zlikwidować 1 maja. Była obrona tego święta. No i dzisiaj mamy to takie, trzeba powiedzieć, socjalistyczne, tradycyjne, lewicowe święto pracy. Mamy święto narodowe, połączone również z obchodami kościelnymi, a w środku dzień bez święta.
1: No to pan Rodziewicz wymyślił.
0: I tutaj znalazł się właśnie pan Rodziewicz, który, ja myślę, że trafił też takie pytania, wątpliwości wielu ludzi. No, spróbujmy znaleźć w tym 2 maja jakiś taki sens, który nam to napięcie tych dwóch, powiedzielibyśmy, tradycji jakoś tam zredukuje i powie nam, no kurczę, jesteśmy wszyscy Polakami, mamy wspólne symbole, no to się pochylmy nad nimi i troszkę sobie poświętujmy, no, przy tej biało-czerwonej flace. Więc myślę, że to była taka idea, która chwyciła i się spodobała. Jest to taki rodzaj święta, które nie budzi, myślę, jakichś takich kontrowersji.
1: Jutro 3 maja, wspomnienie Konstytucji 3 maja. Jak rozumiemy dzisiaj patriotyzm? Niestety ostatnio zmieniło się to podejście do rozumienia patriotyzmu, bo często kojarzy nam się z różnymi manifestacjami nie mającymi nic wspólnego z patriotyzmem.
0: Był taki moment za czasów Komorowskiego, kiedy tak bardzo wyraźnie mówiono, że ten patriotyzm współczesny to jest codzienna praca, dbanie o to, żebyśmy mieli dobry standard życia, pracy. Pojawiały się wtedy głosy takie, że to jest taki minimalizm, że to jest takie mieszczańskie, przyziemne, że w patriotyzmie to chodzi jednak o coś mocniejszego. Jak się popatrzy historycznie i się cofa tam te 15 lat, że to były takie czasy, w których mieliśmy pewien luksus takiego poczucia, że żyjemy sobie spokojnie, że nic nam nie grozi, że właściwie naszą troską to jest ta osławiona ciepła woda w kranie. Dzisiaj widzimy, że jest zupełnie inaczej i myślę, że ta sytuacja współczesna, to ona też rzuca pewien rodzaj światła na pojęcie patriotyzmu i odczuwanie. Po pierwsze, no, co to jest patriotyzm? Myślę, że tak powszechnie sobie powiemy, że to jest przywiązanie w skali mniejszej do miejsc, gdzie się wychowywaliśmy, gdzie mieszkamy. No, czyli jest to poczucie emocjonalnego związku z małą ojczyzną, ale też jest to poczucie związku z dużą ojczyzną, w naszym wypadku z Polską. No i że to jest jednak gotowość, żeby z tego powodu no, różne rzeczy robić. I chciałbym sobie tutaj tak, i myślę, że sobie wszyscy życzymy, żeby nie było konieczności wykazywania naszego patriotyzmu w no, takich ekstremalnych sytuacjach, wojennych. Czyli żebyśmy nie musieli poświęcać życia, walczyć. To jest jakby pierwsza myśl, którą mam, kiedy mówimy o patriotyzmie, że my tutaj sobie te ostatnie trudne lata, lata braku stabilizacji, lata wojny w Ukrainie i tak dalej, one nam przypominają, że patriotyzm to jest odczucie, które czasami bardzo drogo kosztuje. Druga sprawa to jest taka, że rozmaici ludzie, w zależności od swoich poglądów politycznych, no, różnie rozumieją patriotyzm. Powiem anegdotę. Otóż byłem kiedyś na wczasach, jadaliśmy posiłki przy takich dużych stołach i akurat wtedy odbywały się, to był 2010 rok, w lipcu odbywały się wybory prezydenckie. I była wśród nas, naprawdę jedzących, taka pani, która była ciocią dwóch osób, z którymi przyjechała, która od wielu lat mieszkała w Kanadzie. i w tym dniu

0: dniu wyborów myśmy unikali oczywiście polityki przy tym stole, ale ta ciocia z Kanady no, miała jakąś potrzebę zainicjowania dyskusji politycznej. Ona wypowiedziała no, takie zdanie. No nie wiem, jak się te wybory potoczą, bo ja to widzę w Polsce brak patriotyzmu. I tak sobie myślę, że tak prawdziwi patrioci to jeszcze żyją właśnie na emigracji w Stanach, w Kanadzie. No, ja wtedy tak chwilę popatrzyłem i mówię tak. No tak, wyjechaliście w trudnych czasach z Polski. I to nie była już ta emigracja polityczna, do której należeli polscy żołnierze, politycy, którzy nie mogli wrócić do państwa ogarniętego przez komunistów. Wyjechaliście, powiodło wam się i to wspaniale. Macie swoje domy, macie swoje życie w Kanadzie, w Stanach, w innych krajach. Tyle tylko, że wy wasze podatki to płacicie rządom kanadyjskiemu, amerykańskiemu i tak dalej. Że wasze dzieci chodzą do szkół, gdzie ich głównym językiem stają się angielski, francuski, szwedzki i tak dalej. Że ich polszczyzna, to jest już ta polszczyzna używana rzadko w prywatnych sytuacjach, a wasze wnuki, no to będą mówiły dziękuję bardzo i to będzie wszystko. I to jest ten wasz patriotyzm, a my no tutaj nie biegamy po tym ośrodku wypoczynkowym z flagami, nie krzyczymy Polska, Polska. Ale jak sobie tutaj siedzimy i na ile się znamy, mamy tutaj prawników, ktoś jest z biznesu, ktoś jest, prawda, wykładowcą, taki duży stół. Mówię, i my tak sobie przez całe lata tutaj siedzimy, pracujemy, tworzymy miejsca pracy, uczymy ludzi. Mam nadzieję i wrażenie, że jednak trochęśmy do tej Polski tutaj włożyli. I ja przytaczam tę anegdotę między innymi dlatego, że tego typu spotkania się wielu ludziom przydarzyły. Ale też one pokazują różnicę między takim patriotyzmem deklarowanym, eksponowanym, manifestowanym. No i takim patriotyzmem, który przejawia się w tym, że staramy się systematycznie, cierpliwie, w miarę rozsądnie funkcjonować w tym społeczeństwie. W jaki sposób uczestniczyć w życiu publicznym, no i w jaki sposób przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, do rozwoju kultury, nauki, no rozmaitych dziedzin, w których działamy. I myślę, że tak to jest z patriotyzmem. Jeśli chodzi o tę polityczną manifestację, no to trzeba też powiedzieć uczciwie, że często deklaracje takiego głębokiego, wielkiego patriotyzmu wiążą się z trzema zjawiskami, które są co najmniej kontrowersyjne. Pierwsze zjawisko to jest takie, że no, część ludzi uważających się za patriotów ma poczucie, że ktoś im dał prawo mówienia, ty jesteś Polak, a ty nie Polak. Ty jesteś dobry Polak, a ty to jesteś, stoisz tam, gdzie kiedyś, prawda, stało ZOMO, czy kto tam inny, prawda. Czyli pierwszy taki punkt krytyczny tego politycznego, manifestacyjnego patriotyzmu, no związany jest z tym takim segregowaniem ludzi. No, patrioci, nie patrioci.
1: Drugi, no prawie nacjonalistyczny, można to powiedzieć.
0: Jest, i to ten właśnie patriotyzm, on zmierza w stronę nacjonalizmu. I drugim punktem, który się często wiąże z tym, że ja jestem patriota, to jest antysemityzm. Nazwijmy rzecz po imieniu. W ogóle twierdzenie, że w Polsce jest antysemityzm, to z punktu widzenia tych środowisk patriotycznych, o których mówię, no to jest straszny zarzut, okropny zarzut. To jest szkalowanie Polaków. I ci ludzie krzyczą najpierw szkalowanie, szkalowanie, ale ci sami ludzie, jak widzą list Episkopatu Polski, niedawno wydany, w którym mówi się o no, takiej zmianie w nauczaniu Kościoła w stosunku do Żydów, to nagle krzyczą. Biskupi zaprzedali się Żydom. To hańba, obraza narodu polskiego, prawda? I wtedy jakoś do tej sprzeczności nie widzą, a mamy tutaj ewidentną sprzeczność, ewidentną skazę w tym takim

0: patriotyzmie, nazwijmy to politycznym, manifestacyjnym. I trzecia cecha tego mocnego, takiego deklarowanego patriotyzmu, no to jest moim zdaniem no taka skłonność do rozmaitych agresywnych zachowań w życiu publicznym. To prawda, że silna krytyka marszów niepodległości spowodowała, że ich uczestnicy starają się unikać agresywnych zachowań. Niedawno słyszałem jednego w internecie z prawicowych publicystów, który ewidentnie nawoływał do tego, żeby atakować imigrantów. Oczywiście, gdybym mu to powiedział, to on powiedział, no gdzie ja mówiłem? Ja tylko mówiłem o jednym imigrancie, który w Toruniu chodził goły po mieście i takiego to by trzeba było rzeczywiście zbić, żeby zapamiętał, że trzeba tu w Polsce przestrzegać polskich zwyczajów. Ale było tam bardzo dużo takiego typowego, charakterystycznego dla polskiego nacjonalizmu nawoływania do tego, żeby społeczne relacje układać przy pomocy pałki i kastetu. Więc myślę, że tutaj patriotyzm bywa rozmaicie rozumiany, że w Polsce wykształciła się jednak i spopularyzowała, to trzeba powiedzieć mocno, koncepcja patriotyzmu bardzo agresywnego, który wiąże się z dzieleniem mieszkających w Polsce ludzi na tych dobrych i tych złych.
1: Z czego to wynika, że tak się stało?
0: Powiedzmy sobie, że jest to patriotyzm pewnych środowisk, ale to nie jest takie zjawisko, że gdzieś tam w garażu jest pięciu dziwnych ludzi, którzy nawiązują do agresywnych ruchów nacjonalistycznych międzywojnia. Nie, to jest zjawisko częste. Skąd to się bierze? Ano, odpowiedzi na to prostej nie ma, bo rozwój tego typu radykalnych ruchów stał się zjawiskiem międzynarodowym. Myślę, że tutaj jest kilka czynników. Jeden to jest pewien rodzaj kryzysu, który przeżywa tradycyjna liberalna demokracja, która trudno radzi sobie z rozmaitymi ważnymi problemami poszczególnych państw i kontynentów, i Europy na przykład. Drugi czynnik to jest taki czynnik no, takiego upływu czasu, który sprawił, że ludzie zapomnieli, do czego taki radykalny nacjonalizm prowadzi. Trzeci czynnik to jest taki czynnik związany z pierwszym, czyli z problemami demokracji, które wiążą się z, no tak jak mówię, z niemożliwością rozwiązania pewnych rzeczy. I to jest taki czynnik, który wiąże się z takim poczuciem, że jak my tak walniemy pałką, jak rzucimy kamień, jak rzucimy granat, prawda, i wyślemy serię pocisków w pewnym momencie przeciwko komuś, kogo uważamy za wroga, to my rozwiążemy problem. Czyli to jest takie złudzenie związane ze skutecznością radykalnych działań. Ono ma w Europie, w Stanach swoją historię. Co jakiś czas się to poczucie nasila, że jak ja wezmę, prawda, kosę, jak ja wezmę broń, to wtedy rozwiążemy nasz problem. No, następnym czynnikiem jest na pewno duży napływ do Europy, ale także do Stanów Zjednoczonych, ludzi z innych krajów i kontynentów. I tu się toczy debata o ich miejscu w Europie czy w Stanach. I tu się oczywiście pojawiają takie głosy, że my tak naprawdę to za dużo tym ludziom dajemy, że ich nie powinno być wśród nas, że oni nam naszą polskość skażą, naszą polskość zepsują, sprawią, że Polacy staną się mniejszością w takim wielonarodowym państwie. Kolejny czynnik to jest, jak myślę, spadek po komunizmie. Otóż jednym z argumentów legitymizujących władzę ludową to był taki argument. No popatrzcie, ta wojna sprawiła, że my tutaj Polacy znaleźliśmy się w takim wspólnym państwie, w którym nie ma problemów z mniejszościami narodowymi, które tak bardzo targały II Rzeczpospolitą. No i ta wizja Polski jako takiego kraju jednolitego narodowo, ona się bardzo głęboko utrwaliła.

0: zmieniła i bardzo weszła do kanonu takiego spontanicznego myślenia o Polsce.
1: Podsumowując naszą rozmowę, pamiętajmy, że patriotyzm

0: stoją nasze domy, ulicy, przy której mieszkamy. Więc myślę, że taka okazja jak Święto Flagi jest dobrym dniem, żeby sobie też tak i o tym trochę pomyśleć i podziękować tym, którzy jakoś tam umieją o to nasze otoczenie najbliższe dbać. Biało-czerwona flaga to są te nasze symbole pokazujące polskość, ale z drugiej strony biel i czerwień są niesłychanie popularnymi barwami heraldycznymi. I one pokazują, że myśmy wyrośli z pewnej większej wspólnoty. I my biało-czerwoną flagę, choć z inaczej ułożonymi pasami, to znajdziemy w Austrii. Jak trafimy do Frankfurtu, w którym, jak wiemy, jest olbrzymie lotnisko, to nagle zobaczymy, że miejska flaga Frankfurtu jest biało-czerwona, zupełnie jak polska. I tak samo miejska flaga Bratysławy jest biało-czerwona. Więc można by powiedzieć, że te nasze barwy z jednej strony to są te barwy, które symbolizowały polskość. Więc myśląc o tym święcie flagi, no to trzeba powiedzieć, że to jest święto nasze, polskie, ale też pokazujące, że ta polskość rozwijała się w interakcjach, w kontaktach z wieloma narodami.
1: Ze światem.
0: Ze światem, tak. A przynajmniej, prawda, jak mówimy o dawniejszych czasach, to z Europą. Jesteśmy Polacy, ale my jesteśmy Polacy w Europie. Tak ja to przynajmniej widzę.
1: Moim gościem był pan profesor Piotr Kwiatkowski, socjolog z SWPS-u. Dziękuję bardzo za niezwykłą rozmowę i dobranoc.
0: Ja bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: I ja się z państwem żegnam. Słyszymy się za tydzień w Polskim Radiu 24 po godzinie 22. Dorota Boniecka-Górny. Kłaniam się. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższą niedzielę w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, trzeciomajowej opowie historyk, profesor Janusz Odziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
9: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
8: Zaczynamy w niedzielę 3 maja, krótko po godzinie 14. Ewa Wasążnik. Zapraszam.
10: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota 2 maja, a oto co dziś w magazynie. Po zapowiedziach prezydenta Trumpa NATO wyjaśnia ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. W całym kraju świętowano Dzień Flagi i Polaków za granicą. Po ponad pół wieku piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. Jan Pachlowski.
2: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Kwatera główna NATO wyjaśnia z USA szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Tak rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego skomentowała zapowiedzi płynące z Waszyngtonu. Beata Płomecka.
3: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Historyk Jacek Matuszak mówił na naszej antenie, że decyzja administracji USA osłabia relacje w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ekspert podkreślał jednak, że nie musi być ona ostateczna.
4: Ja jestem o tyle spokojny, że to wycofanie nie dotyczy żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują na terenie Polski, a więc tego kraju, który jest najbliżej flanki wschodniej NATO. I też patrząc na to, jak decyzję podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych, nie jest wykluczone, że w trakcie trwania tego przemieszczenia żołnierzy, a jest to planowane na 6-12 miesięcy, to jest to tak długi okres czasu w perspektywie decyzji podejmowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że być może on to jeszcze zmieni.
1: Sprawę komentują też polscy politycy. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej słowa Donalda Trumpa są dowodem na konieczność ścisłej współpracy państw europejskich.
5: To też pokazuje, że Europa coraz bardziej może liczyć tylko na siebie. Natomiast co do ceł, pan prezydent Trump gra tymi cłami od początku swojej prezydentury i tak naprawdę ja się tym specjalnie nie przejmuję, bo obawiam się, że jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, i to jest smutne, jak się obudzi, tak informuje świat na temat ceł.
1: Zdaniem Anny Zalewskiej z Prawa i Sprawiedliwości nie można mówić, że USA przestają wspierać Europę i Polskę, nawet jeśli zapowiadane wycofanie części żołnierzy z Niemiec dojdzie do skutku.
6: Donald Trump podkreśla, że jest tymże sojusznikiem i działa między innymi, jeżeli chodzi o NATO, między innymi, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, czy też wydawałoby się w innych sprawach niemożliwych do realizacji, jak uwolnienia Poczobuta.
1: W czwartek Donald Trump zapowiedział też ograniczenie liczebności wojsk.

0: we Włoszech i Hiszpanii.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Dziś Dzień Flagi to święto, które ma propagować wiedzę i o polskiej tożsamości narodowej i o symbolach. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Wziął w niej udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką.
2: Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska tutaj. No na pewno jedno, czy biały kolor to jest czystość, niewinność między innymi, a czerwony no to między innymi krew, co rodacy wylali, żeby odzyskać niepodległość w ogóle, nie?
3: Miłość do Polski, do ojczyzny. Jak się jest młodym, to trzeba umieć na pamięć hymn Polski, mieć miłość do ojczyzny, nie wyzywać nikogo, że na przykład jest z Ukrainy czy coś.
2: Trzeba szanować wszystkich, tak jak teraz w Ukrainie jest wojna, no to przecież oni też szukają lepszego życia.
4: Nie no, dreszcze przechodzą, no wiadomo. I od razu, mimo woli, to prostuje się. No, na baczność.
0: W dniu flagi premier Donald Tusk spotkał się z grupą dzieci. Szef rządu wręczył im flagi państwowe.
5: Wiecie, że mam dla was flagi, biało-czerwone flagi. Fajne. Wiecie, że 2 maja jest dzień flagi. No kto chce flagi? Dobra, bierz w pudełku.
6: Za każdego jest.
5: Flagę nie wyrywamy sobie. Flaga łączy. I co? Pamiętamy 2 maja, dzień flagi.
0: Dzień flagi świętowano uroczyście w całym kraju. Frekwencja dopisała m.in. w Lublinie. Na Placu Litewskim licznie zgromadzili się mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych.
7: Chciałabym, żebyśmy zawsze byli w wolnym kraju. No i wydaje mi się, że to trzeba po prostu świętować.
8: Dzisiejszy dzień należy do absolutnie wyjątkowych. Obchodzimy święto flagi naszej ukochanej, biało-czerwonej. Dlatego wszyscy powinniśmy się radować jako Polacy.
9: Wydaje mi się, że oprócz tego, że uczymy się od najmłodszych lat, że te dwie barwy, choć różniące się od siebie.
10: Wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski.
9: Biały oznacza niewinność, czystość, empatię, wrażliwość. Czerwone to charakter, waleczność. Ale każdy, kto interesuje się symboliką, wie, że nie bez przypadku te dwa kolory są obok siebie razem. I wydaje mi się, że to słowo razem jest kluczowe w kontekście dzisiejszego święta flagi, która jest świadkiem całego naszego dziedzictwa, naszej historii, ale zawsze mówi nam to, że najsilniejsi jesteśmy właśnie zjednoczeni.
0: 2 maja jest też obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe ich przedstawicielom. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski.
11: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że budowanie wspólnoty narodowej przekracza granice, a polska flaga jednoczy.
12: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych.
11: Prezydent, wręczając nominację do swojej Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą, wspomniał, że wielu Polaków na emigracji waha się, czy nie wrócić do kraju i trzeba im ułatwić ten powrót.
12: Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę do tego, aby do Polski wrócić.
11: Dziś prezydent także uczestniczy w uroczystości podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego i wręczy nominacje generalskie i admiralskie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Kilka tysięcy Polaków przeszło ulicami Wilna w Paradzie Polskości zorganizowanej z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, a także 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na pochód tradycyjnie przyjechali nasi rodacy z całej Litwy.
13: Ogłaszam, że 16. Parada Polskości w Wilnie jest otwartą.
14: Jestem Polką, urodzoną na Litwie. Jestem dumna, że jestem Polką. To jest bardzo pięknie, że jest coś takiego, że możemy wszyscy się spotkać, że pokazać naszą tożsamość, nasze korzenie, że my jesteśmy razem.
15: My przyjechaliśmy tu z różnych części Litwy, można chyba tak nawet powiedzieć, bo nie tylko to rejon Wileński, nie tylko to miasto Wilno, ale i Troki, i Soleczniki.
16: Dobra okazja przypomnieć sobie i dla innych, kim jesteśmy, bo tak czasem na co dzień to człowiek zapomina, nie? W tym wszystkim.
17: Wielki honor być Polakiem tu na Litwie, na Wileńszczyźnie i pokazywać przykład naszym dzieciom.
0: W wileńskiej paradzie wzięli udział przedstawiciele polskiej społeczności, dyplomaci, politycy, uczniowie i harcerze. Andrzej Poczobut odbierze jutro z rąk prezydenta Order Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.

0: gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Andrzej Poczobut to opozycjonista i dziennikarz, który za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Spędził w więzieniu na Białorusi 5 lat.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole strzelili reprezentant Niemiec Roberto Massimo w 32 minucie i Ukrainiec Maksym Chłań w 65. O triumfie mówił na antenie programu pierwszego Polskiego Radia sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski Michał Żyro.
3: Wydaje się, że wiele tych krajowych sytuacji mieli bardzo dobry mecz Marcela Łubika w bramce, a gdy masz dobrego bramkarza, który jest w dobrej dyspozycji, to jest również jego dzień, daje ci to olbrzymi kapitał, bo z przodu zawsze coś się uda zdobyć. No i jak to już w tych dzisiejszych czasach, w erze piłki nożnej, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, stały fragment gry zadecydował o pierwszej bramce, co jest naprawdę teraz bardzo kluczowe, szczególnie w takich spotkaniach pod dużym ciśnieniem i finał na pewno takim jest, więc tutaj otworzenie wyniku dla Górnika poprzez strzał z głowy było to coś takiego, co jeszcze bardziej Górnika pewnie wywyższyło, jeżeli chodzi o pewność siebie i dało im to więcej możliwości, później przerwa i wprowadzenie jakichś korekt i drugi gol, który praktycznie zamknął to spotkanie.
1: Po meczu kibice Górnika Zabrze nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
4: No zadowolony jestem, no po tylu latach, ja już dalej w szoku, nie? Na sezon, zadowolony. No ja tu przyjechał po tylu latach do Warszawy, pierwszy raz jestem na Narodowym, bo zawsze chciałem na Polskę jechać i miałem teraz okazja na Górnik jechać, nie?
5: Pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
6: No myślę, że zdecydowanie mecz sezonu.
7: Pani się podobał mecz?
8: Bardzo, dużo emocji kibicowałam.
1: Część kibiców Rakowa wyszła ze stadionu jeszcze przed zakończeniem spotkania, ale dziękowali zawodnikom za walkę.
9: Niestety no wynik nie po naszej myśli, ale chyba równa walka była, mi się wydaje. Starali się i jedni, i drudzy. Wygrali lepsi.
10: Generalnie no można powiedzieć, no wyrównana walka w pierwszej połowie do momentu straty bramki przez Raków.
11: Nie, no po prostu Raków jest słaby w tym sezonie i ja nie jestem zaskoczony.
12: Mecz elegancki. Warto było przyjechać.
1: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa.
2: Suma wydarzeń.
1: Owce, Bacowie i Juchasi wracają na halę. Koniec kwietnia i początek maja to czas wiosennych redyków, czyli symbolicznego momentu wyprowadzenia owiec na górskie pastwiska. Wiosenne redyki odbyły się m.in. w Zakopanem i Jaworkach koło Szczawnicy, mówi Andrzej Gąsienica-Makowski, twórca szlaku Oscypka.
13: To jest pokazanie, że ta kultura żyje, że ona jest, że jest potrzebna nie tylko bacom, ale potrzebna jest też ludziom, gościom. Przyjadą w góry, a pasterstwo jest krajobrazem gór. Widzą te owce na zielonej holi, no i widzą też, jak ta kultura się odbywa w szałasie. Ta służba pasterstwo jest od tam rano do godziny tam 21.
1: Rok 2026 ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pasterzy i Pastwisk. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż dostępna jest trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
14: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
15: Pełne pola kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
16: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
17: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
18: Fajnie, pogoda dopisuje.
19: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
20: Ciepło. Bardzo fajnie.

0: Wrażenia niesamowite.
1: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
2: W wyższych partiach Tatr panują trudne zimowe warunki. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Sporo gości miały dziś też sandomierskie winnice. Z dni otwartych korzystały osoby z różnych stron kraju. Winiarstwo odradza się na tym terenie od prawie 20 lat. Grażyna Ślęzak-Wójcik.
3: Turyści oglądali plantacje, degustowali, rozmawiali na temat uprawy i produkcji wina. Jedna z grup wycieczkowych przyjechała z Podlasia.
4: Tutaj Sandomierz. Mężczyzna jak najbardziej strzał w dziesiątkę. Jesteśmy zaszczyceni tą gościnnością, która nas tu spotkała, spotkaniami, tą całą historią, która jest w tym rejonie.
5: Ja jestem pierwszy raz na takiej wycieczce. U nas na Podlasiu inaczej niestety wygląda i krajobraz, i rolnictwo. I nie doceniamy tego, co mamy, więc warto tutaj również i odwiedzić, i kupować nasze produkty.
3: Magdalena Kapłan, właścicielka winnicy Nobilis w Faliszowicach, powiedziała, że dni otwarte to przede wszystkim promocja i budowanie marki.
6: To jest też taki dowód na to, że te nasze wina cieszą się popularnością, nasz region również. Turyści zwracają uwagę nie tylko na same wina, ale na krajobraz, na pięknie kwitnące sady.
3: Kolejne dni otwarte będą w sandomierskich winnicach od 5 do 7 czerwca przy okazji festiwalu Wina Sera, który odbywać się będzie w Sandomierzu. Skąd mówiła Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
2: Majówka to dla wielu Polaków synonim rozpoczęcia sezonu grillowego. Co warto zrobić, by to, co wrzucamy na ruszty, nie zaszkodziło nam? Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań. Tak radzi Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
7: To, czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
2: Źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu oraz przypalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania. Zadbajmy o to, jak przygotowujemy potrawy, dodaje Jakub Maurycz.
7: Często mówimy nawet o tym, że źle wyczyszczony ruszt z tymi wszystkimi elementami spalonymi, które potem ponownie pod wpływem temperatury ściekają i potem to paruje. No niestety tam jest wiele związków, które działają kancerogennie, czyli rakotwórczo.
2: Badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków. To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjne wyjazdy, mówi podróżnik Paweł Kunc z portalu Pan Podróżnik. Czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem to najlepszy moment, aby znaleźć tanie loty. Gość mówił na naszej antenie, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
8: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć tę cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabinety, baryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
2: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie. Tymczasem Spirit Airlines, największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych, całkowicie zawiesił działalność. Jeszcze wczoraj linia realizowała rejsy zgodnie z rozkładem. Dziś, po latach trudności finansowych pogłębionych przez niedawny gwałtowny wzrost cen paliw, ogłosiła zawieszenie. Wszystko ma związek z wojną w Iranie.
9: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. W oświadczeniu prezes Spirit Airlines Dave Davis mówił, że przez ponad 30 lat linie Spirit Airlines odgrywały pionierską rolę w czynieniu podróży bardziej dostępnymi i zbliżaniu do siebie ludzi, zachowując przystępne ceny. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy.
10: United, Delta,
9: Główni amerykańscy przewoźnicy wprowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Informował Duffy. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Tą informacją kończymy wieczorne podsumowanie dnia. Magazyn przygotował Andrzej Augarowicz. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.

0: była suma wydarzeń. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: To już 20 minut po godzinie 23.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: No i przykro mi bardzo, kończy się drugi dzień majówki. Przed nami ten trzeci, czyli 3 maja. Podobno ma być miło, słonecznie i ciepło. No ale na dzisiaj rozstajemy się z Państwem. Audycję dzisiejszą przygotowali Andrzej Abgarowicz i Dominika Malkut. Zrealizowali Jakub Białobrzewski i Paweł Szymankiewicz. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. U nas zawsze jest ciekawie.
0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, dzień dobry. W sobotę mam dla Państwa najciekawsze fragmenty naszych audycji z mijającego tygodnia. Wśród nich rozmowa o mikroplastiku. Pewnie nie raz i nie dwa Państwo o nim słyszeli, bo zobaczyć go nie można. Najdrobniejsze jego cząsteczki mogą mieć grubość 1 mikrometra. I takie niestety znajdują się w coraz większej ilości w naszym środowisku. Mikroplastik jest w glebie, w wodzie, którą pijemy i w żywności, którą jemy. Nie znamy jeszcze do końca jego wpływu na nasz organizm. Mikroplastik jest wciąż przedmiotem badań naukowców. Takie badania przeprowadził ostatnio Jarosław Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim i rzecznik Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Opowiedział o nich więcej w rozmowie z Martą Hoppe.
7: W tych moich badaniach, przez to, że ja jestem najbardziej zainteresowany ekosystemami wodnymi w dużym ujęciu, zajmowałem się głównie rzekami oraz tym, co w najbliższej okolicy rzek, czyli zwierzętami, które się nad tymi rzekami znajdują. Więc ja w moich badaniach zajmuję się głównie badaniem tego, ile mikroplastiku jest w wodzie i w osadach rzecznych, jak również jak ten mikroplastik może trafiać do organizmów, które żyją w rzece albo w jej najbliższej okolicy. Więc to, takie są właśnie te przestrzenie, które ja staram się zgłębiać, szczególnie w kontekście łódzkim, bo to miasto, z którego pochodzę.
8: Mikroplastik pochodzi z plastiku, który się rozkłada, choć teoretycznie on się nie rozkłada, a przynajmniej przez te miliony czy setki lat się miałby rozłożyć. Czy to jest coś, co właśnie jest na przykład recyklingowane i gdzieś te odpady z tego plastiku trafiają do gleby? Jakby skąd on pochodzi już później w wodzie, w glebie?
7: W zasadzie jedno i drugie. W badaniach mikroplastiku mówimy o tak zwanym mikroplastiku pierwotnym i mikroplastiku wtórnym. I mikroplastik pierwotny to jest takie fragmenty czy takie cząstki tworzyw sztucznych, których wielkość jakby już w momencie wyprodukowania jest poniżej 5 mm, bo to jest taki próg odcięcia, gdzie mówimy o mikroplastikach, więc tak naprawdę duże mikroplastiki jeszcze możemy gołym okiem zobaczyć. A mikroplastik wtórny to jest właśnie ten mikroplastik, który powstaje na skutek rozpadu większych elementów. Czyli na przykład, jeżeli torebkę foliową ze sklepu spożywczego potrzymamy sobie na słońcu przez 5 lat, może Państwu się to zdarzało gdzieś porządkując jakąś przestrzeń, to
8: na ona
7: nam
8: się potrafi taka torebka
7: rozkruszy leży. Się cała nam w dłoniach, przez to, że właśnie te polimery, które mamy w tej torebce plastikowej się po prostu skrócą i zmienią się właściwości fizyczne tego materiału i zacznie się robić kruchy, no to właśnie takie bardzo małe drobiny, które z takiej torebki powstaną, to właśnie też będzie mikroplastik. Tylko ten wtórny.
8: A ten mikroplastik, który znajduje się w przyrodzie, to bardziej pochodzi z naszego codziennego życia czy z przemysłu?
7: Raczej z codziennego życia. Najbardziej powszechnym rodzajem tworzyw sztucznych mikroplastiku, które znajdujemy w środowisku, to są przede wszystkim włókna. I to są włókna przede wszystkim z naszych ubrań, które są w dużej mierze syntetyczne. Dlatego, że naprawdę użytkując odzież, nawet nie mamy świadomości, jak dużo tych tworzyw sztucznych może się z nich wydzielać. Możemy to tak naprawdę najbardziej namacalnie się o tym dowiedzieć, jak zaczynamy odkurzać różne przedmioty, bo jakbyśmy się temu kurzowi na różnych przedmiotach w naszych domach przyjrzeli, to byśmy zobaczyli, że tak naprawdę tam jest właśnie mnóstwo włókien, które często są włóknami oczywiście naturalnymi, które w dużej mierze

0: że się szybko rozkładają. Tak, jeżeli jesteśmy fanami syntetycznych materiałów w naszej odzieży, to właśnie tam będzie też dużo, dużo plastików i to jest właśnie najbardziej powszechny rodzaj mikroplastików, które w środowisku obserwujemy. Między innymi z tego względu, że takie włókna są w stanie się świetnie unosić w powietrzu i też przenosić nawet na obszary, które są z dala od takiej naszej bezpośredniej aktywności.
1: Czyli wcale nie te butelki plastikowe, puszki, torebki, reklamówki, które powiewają na drzewach nieraz?
0: To oczywiście ma znaczenie. Ma znaczenie na przykład w potokach górskich, gdzie takie tworzywa sztuczne, takie makroplastiki w postaci butelek bądź jakichś innych elementów są w stanie być szybko rozdrabniane przez, na skutek takiej działalności mechanicznej, czyli szybkiej wody, kamieni ostrych, które są w stanie nam ten plastik rozmielić. I ma też znaczenie w kontekście ekosystemów morskich, gdzie tam dla odmiany falowanie, duża ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe powoduje nam, że te duże fragmenty są w stanie nam się szybko, powiedziałbym, podzielić na mniejsze, to tam faktycznie to jest duża, duża część, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o ekosystemy rzeczne i te mikroplastiki, które dalej przenikają w sieciach pokarmowych, to w dużej mierze są właśnie to głównie włókna, czyli tutaj na przykład nasze decyzje odzieżowe i wybór włókien naturalnych ma duże przełożenie na to, jak jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu zanieczyszczeniu mikroplastików, a niestety rynek odzieżowy w ostatnim czasie i cały ten nurt fast fashion powoduje, że jest tylko gorzej, a nie lepiej.
1: Czyli idąc na przykład na spacer do lasu, na łąkę, nad rzekę, w ubraniu, które jest nieodpowiednie, zostawiamy ten mikroplastik, on się za nami sypie?
0: Zostawiamy ślad, tak, więc te nasze ulubione polary, które często są właśnie w ogóle zrecyklingowanych, tworzyw sztucznych, jak to się mówi, z butelek wręcz, to zostawiają po sobie ślad. Oczywiście no, nie jest to od razu sytuacja, że mamy tutaj powiedzieć, nie będziemy w teren iść w polarze. Natomiast możemy na przykład podejmować po prostu bardziej zrównoważone decyzje zakupowe i po prostu nie kupować tak dużo kolejnych ubrań, które finalnie potem no niestety mogą nam się rozpaść właśnie do tych włókien wszędobylskich, niestety i wszędo rozprzestrzeniających się.
2: Taki mikroplastik niestety nie rozkłada się, ale krąży w przyrodzie, także w łańcuchu pokarmowym. Pytanie o skutki, jakie to rodzi dla nas, ludzi, wciąż pozostaje otwarte, bo też do końca nie wiadomo, ile mikroplastiku jest w stanie przedostać się do naszego organizmu. To również pod lupę wziął Jarosław Brodecki.
0: Ja obserwuję to w przypadku tych moich badań, że faktycznie ten mikroplastik jest, ja go obserwuję u zwierząt. Na przykład badając odchody zwierząt czy wypluwki u ptaków, to są w takim materiale badawczym ten mikroplastik odnajduje, co znaczy, że on ma jakiś potencjał do tego, żeby przenikać do kolejnych tych poziomów w sieci pokarmowej. Jest trudno ocenić bardzo, jak ten mikroplastik oddziaływuje bezpośrednio na organizmy żywe, dlatego że to jest bardzo zróżnicowane zanieczyszczenie i o tym można mówić bardzo długo. Ale też warto, myślę, przy tej okazji podkreślić, że wiele takich sensacyjnych prac, o których mówiliśmy, że na przykład wykryty został mikroplastik w mózgu, czy na przykład w krwi, teraz w środowisku naukowym poddawane jest pewnej dyskusji, bo okazuje się, że te prace mogły wykorzystać metodykę, która nie do końca w sposób wiarygodny stwierdzała faktycznie obecność mikroplastików, bo na przykład to, z jakim ja podejściem głównie działam w temacie mikroplastików, to ja wykrywam te mikroplastiki metodami optycznymi, czyli ja po prostu staram się je zobaczyć w materiale i potem ewentualnie identyfikuję, żeby je jakby potwierdzić tą moją obserwację, identyfikuję je z wykorzystaniem takich narzędzi, które pozwalają identyfikować bezpośrednio jakby daną przestrzeń, z jakiej chemicznej substancji się składa. Natomiast jest jeszcze inne podejście do badań mikroplastików, które pozwala nam wykrywać już cząstki, które no, są w nanometrach byśmy liczyli, czyli są generalnie bardzo, bardzo, bardzo małe. I tam tak naprawdę staramy się wykryć ślad chemiczny tworzyw sztucznych. No i niestety tutaj zdarza się, że te metody, które w takich sensacyjnych pracach, o których często w przestrzeni publicznej się mówi, były wykorzystywane teraz przez na przykład chemików, są poddawane pewnym wątpliwościom. Dlatego tak naprawdę my cały czas nie wiemy, ile tego mikroplastiku trafia bezpośrednio do naszych organizmów, ile się w nim zatrzymuje, bo ja jestem pewien, że my spożywamy bardzo dużo tworzyw sztucznych, często nieświadomie, nawet korzystając z plastikowych desek, które się ścierają i te tworzywa sztuczne naturalnie do nas trafiają, z pożywieniem choćby. Natomiast to, ile się ich zatrzymuje w naszych tkankach, jest naprawdę trudno określić, bo tam zatrzymują się już bardzo, bardzo, bardzo małe fragmenty, bardzo małe cząsteczki, które właśnie paradoksalnie jest trudno wykrywać i też trudno jest pracować w takim laboratorium i tak zrobić to, żebyśmy nie zanieczyścili sobie materiału.
2: Dlatego konieczne są

0: Kolejne badania nad mikroplastikiem, jego rzeczywistą ilością w organizmach żywych i wpływie na nasze zdrowie. A co każdy z nas może zrobić, by ograniczyć obecność mikroplastiku w środowisku? Nie należy chociażby wyrzucać do kanalizacji żadnych przedmiotów zawierających włókna czy plastik. To na przykład patyczki do uszu. W tym tygodniu w naszej audycji rozmawiałem też o najnowszym raporcie Greenpeace Polska pod tytułem Rozproszone trudniej trafić. Eksperci fundacji wzięli pod lupę przykład Ukrainy, gdzie od pełnoskalowej inwazji Rosji duże obiekty energetyczne są celem regularnych ataków. Ich uszkodzenie i niszczenie powoduje duże trudności z produkcją energii dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Dlatego wskazują, że Polska powinna postawić na rozwój odnawialnych źródeł energii. Rozproszone, mniejsze instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe to nie tylko zysk dla środowiska, ale też większe bezpieczeństwo energetyczne podczas sytuacji kryzysowej. Więcej o raporcie w rozmowie ze mną mówił Marcel Andinoveles z Greenpeace Polska.
1: Punktem wyjścia jest w ogóle takie myślenie o energetyce, które powstało, przypuszczam, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. To są wielkie zakłady przemysłowe, gdzie spala się węgiel, prawda, czy spala się ropę, czy teraz ostatnio też spala się gaz ziemny. I ta energia z tych kotłów cieplnych ogromnych, prawda, przy pomocy jakby kotłów parowych jest zamieniana na energię elektryczną, która jest znowu wielkimi sieciami przez podstacje rozprowadzona po całym kraju. Jeżeli tak myślimy o energetyce, to bardzo trudno nam przestawić się na myślenie, które wynika właśnie z tego raportu, że energia pozyskiwana przez małe urządzenia lokalne, przydomowe, przy naszym osiedlu, w naszej miejscowości, naszej spółdzielni mieszkaniowej, na naszym osiedlu, w naszym gminie, powiecie, dostępna na miejscu właśnie, której nie trzeba przesyłać na setki kilometrów, że taka energetyka jest po prostu... No widać to z Ukrainy, trudniejsza do trafienia, jak w naszym tytule raportu, i trudniejsza do zniszczenia. O kosztach mówimy. I to jest też ciekawy wymiar, bo z jednej strony mówimy o niszczeniu wielkich elektrowni. Rosjanie nie tylko celują w te wielkie instalacje, ale też z rozmysłem ponawiają ataki, kiedy już Ukraińcy zaczynają, prawda, prace remontowe.
0: Z tego raportu tutaj wtrącę, waszego wynika z jednego z wykresów, że obecnie Ukraina produkuje 1/4 energii w porównaniu z okresem jeszcze przed atakiem w lutym 2022 roku, bo większość tych źródeł no teraz jest albo zniszczona, albo zajęta przez okupantów.
1: Właśnie, tutaj znaczy, oczywiście, bo też... To jest tak może ciekawostka dla słuchaczy, że kiedy patrzyliśmy na dane, no to, że na przestrzeni kilku lat wojny Ukraina utraciła ogromną część energetyki wiatrowej i myśleliśmy, że ona została zniszczona. Tymczasem po sprawdzeniu danych okazało się, że po prostu w Ukrainie instalacje wiatrowe, farmy wiatrowe stały głównie w wschodniej Ukrainie, czyli na terenach zajętych dziś przez Rosję. I te instalacje nie zostały zniszczone, one wypadły z systemu energetycznego Ukrainy, ale teraz wykorzystują je oczywiście Rosjanie. Natomiast co jakby potwierdza, że to nie one zostały zniszczone łatwo, tylko że po prostu przeszły z rąk do rąk. Wracając właśnie do tego, do tej naszej analizy, że tutaj chcieliśmy być pewni, że i to dane pokazują, że właśnie Rosjanie, no widzimy, stosują różne metody. To są ataki rakietowe, to są ataki te tak zwane deszcze dronów, że w każdym przypadku, i tutaj też takie mamy dane, że na przykład zniszczenie farmy fotowoltaicznej powoduje, że ona dalej działa, bo nawet jeżeli te drony i odłamki dronów, bo często są odłamki tylko, prawda, spadają, że to jest kwestia wymiany kilku modułów
0: tak naprawdę,
1: i ta instalacja działa. I teraz porównajmy znowu kwestię kosztów. Panele fotowoltaiczne są w tej chwili bardzo tanie. I wymiana tych instalacji, owszem, no wymaga jakiejś kwalifikacji, ale to nie są bardzo skomplikowane procesy budowlane.
0: W tym kontekście niepokoi fakt, że nasz kraj chce inwestować w budowę wielkich bloków gazowych w miejsce wielkich, skoncentrowanych elektrowni węglowych.
1: To jest ten moment, w którym my w tej chwili w Polsce podejmujemy decyzję, znaczy no nie my, nie pan i nie ja, tylko polski rząd, polskie spółki energetyczne podejmują decyzję o zastępowaniu wielkich molochów węglowych wielkimi molochami gazowymi.
0: Bo te molochy węglowe, one powoli się kończą.
1: Tak, ich zarówno i właśnie, to jest jakby, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że polski węgiel jest najdroższym węglem na świecie w tej chwili. Jego wydobycie kosztuje najwięcej, więc no i tak już siłą rzeczy dużą część polskiego węgla importujemy. I polski węgiel się kończy. Będziemy jako kraj odchodzić od energetyki węglowej. Tylko, że nas jako Greenpeace, autorów tego raportu, niepokoi, że jak mało się w tej chwili mówi o tym, że trzeba rozwijać właśnie te rozproszone źródła w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, a jak dużo takiego jest business as usual, że po prostu wielkie spółki będą sobie zastąpią te węglowe bloki blokami gazowymi. My, użytkownicy, odbiorcy energii, będziemy płacić za import gazu od Donalda Trumpa albo z Kataru. Katar chwilowo, prawda, niczego nie jest w stanie wyeksportować.

0: Wiemy właśnie, jak wyglądają zestawy tego.
1: To są dziesięciolecia. Na dziesięciolecia w tej chwili podejmowane są decyzje dotyczące wielkich projektów, które mogą, oby nigdy się to nie powtórzyło, ale mogą zostać zniszczone przez Rosję z dużą łatwością. Tutaj dużo się mówi, nie wiem, czy przeciętny słuchacz, słuchaczka wie, ile kosztuje bateria Patriot. Ona kosztuje około 2 miliardów dolarów i to jest to jedna bateria, do której trzeba kupować też amunicję Stanów Zjednoczonych. Więc zabezpieczenie polskiej energetyki, taką, którą będziemy mieli, mamy mieć, gazowej, to są znowu, skąd weźmiemy pieniądze na te wszystkie baterie Patriot, na tą amunicję?
0: A też przykład Ukrainy pokazuje, że nie da się objąć po prostu parasolem ochronnym całej energii, no więc, całego systemu energetycznego, bo niestety drony nadal.
1: Właśnie, dlatego wydaje nam się, że to jest sprawa bardzo pilna, że to jest rzecz, o której powinniśmy rozmawiać w naszym kraju, w zasadzie no, wszyscy, że to powinien być taki temat, który nas jako mieszkańców naszego kraju żywo angażuje i żeby nie rozmawiać o tym w sposób zideologizowany, że no, to nie jest tak, że energetyka odnawialna jest lewicowa, a energetyka konwencjonalna jest prawicowa, czy jedna jest narodowa, a druga jest kosmopolityczna. No, tak nie jest po prostu. Albo coś jest bezpieczne, albo jest niebezpieczne.
2: Cały raport Rozproszone, trudniej trafić można pobrać bezpłatnie na stronie Greenpeace Polska. Więcej o nim także w mojej rozmowie z Marcelem Dinowelezem w podcaście Zmiana klimatu na stronie polskieradio.pl. A to wszystko na dziś w naszej audycji. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo Historia.
4: Krzysztof Grzybowski, naprzeciw mnie pan profesor Rafał Chwedoruk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Politolog, Uniwersytet Warszawski, a bohaterem naszej rozmowy będzie, właściwie bohaterów będzie dwóch, bo z jednej strony Ignacy Daszyński, z drugiej strony polska myśl socjalistyczna w niezwykle ważnym dla historii Polski momencie. No ale zacznijmy w takim razie od Ignacego Daszyńskiego. Ojciec niepodległości, bez wątpienia, ale bez wątpienia pozostający w cieniu tych dwóch najważniejszych graczy, Piłsudskiego i Idmowskiego. Zasłużenie czy niezasłużenie?
5: To oczywiście zależy, co przyjmiemy za kryterium służące wyznaczeniu miary obecności. To, że Daszyński jest na dalszym planie, wynika tak naprawdę z uwarunkowań czysto politycznych, zarówno na poziomie międzywojennej Polski, jak i na poziomie Polski po roku 1989. W okresie międzywojennym socjaliści byli stabilnym elementem polskiego systemu partyjnego, ale na tle wysoko zindustrializowanych państw Europy Zachodniej, czy takich państw jak Czechosłowacja, poparcie dla nich było stosunkowo niewielkie, rekordowe. Dotyczyło roku 1928, gdzie w skali kraju było to około 13%. Ich znaczenie w polskiej polityce wynikało z czegoś innego, z tego, że mieli poparcie przede wszystkim ze strony robotników z ośrodków przemysłowych, a to dla gospodarki, dla bezpieczeństwa państwa miało szczególne znaczenie.
4: Ale natomiast to przepraszam, bo to jedna rzecz i zaskoczenie na sam początek, bo myśląc o PPS-ie, międzywojennym, nie ukrywam, że 13% w żaden sposób do tych naszych wyobrażeń o sile PPS-u nie pasuje.
5: No, oczywiście, że nie pasuje. Zwłaszcza, że szczególnie średnie i starsze wiekiem generacje Polaków mogą mieć przed oczami potęgę niemieckiej SPD, brytyjskiej Labour Party, czy rządzącej do dziś Hiszpanią, hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej, które w szczęśliwych dla siebie latach potrafiły dostać 40%. Ja bym powiedział jeszcze więcej. Te wyniki socjalistów w okresie międzywojennym były bardzo asymetryczne w skali kraju. No one były najwyższe, co może być jeszcze większym zaskoczeniem niż ich skala, w Galicji. Czyli w okolicach przede wszystkim Krakowa. I sam Kraków spośród wszystkich wielkich miast międzywojnia był najbardziej socjalistycznym miastem.
4: No ale Galicja to nie jest przemysł, to nie są robotnicy. Albo inaczej, no w dużo mniejszym stopniu niż inne ośrodki w Polsce.
5: Tak, oczywiście tam ten przemysł miał charakter wyspowy. I tak naprawdę większość owych robotników de jure mieszkała na wsi. i dochodzili do pracy w zakładach pracy w miastach. Tak, to często byli drobni rzemieślnicy, pomocnicy w manufakturach i tak dalej. Natomiast ich cechował po pierwsze stosunkowo wysoki poziom edukacji,

0: i wysoki poziom wiedzy o świecie, świadomości. Wreszcie tak, że oni stykali się z bardzo różnymi ludźmi na co dzień, co czyniło ich na przykład mniej podatnymi na agitację o podłożu chrześcijańsko-narodowym.
1: Ale Galicja to Daszyński, tak można powiedzieć.
0: Tak, Daszyński wywodził się z Podola, natomiast od roku 1887 był w zasadzie na stałe związany z Krakowem, gdzie zamieszkał w dzielnicy Wesoła. Stał się symbolem zarówno Galicji, ale do jakiegoś stopnia stał się także symbolem krakowskiej polityki. Był zresztą bardzo szybko jeszcze w realiach panowania austriackiego radnym miasta Krakowa. Uczestniczył w wielu ważnych dla tego miasta debatach, na przykład w debacie o tak zwanym Wielkim Krakowie, o tym właśnie te często bardzo mocno lewicowe miasteczka i wsie podkrakowskie włączyć do miasta, co służyłoby ich rozwojowi, podniesieniu poziomu życia mieszkańców. Tak się stało. Także w kwestii zagospodarowania Wawelu, po tym jak austriacka armia zostawiła, brał udział i Kraków stał się takim emanującym na całą Galicję ośrodkiem PPS-u. Nieprzypadkowo różne ważne wydarzenia w historii Polski, na przykład wielkie protesty robotnicze w roku 23 przeciwko rządom prawicy. Protesty, które były czynnie wspierane przez piłsudczyków i socjalistów, miały miejsce właśnie w Krakowie. Tam zresztą w Radzie Miasta PPS była w zasadzie w każdych wyborach jedną z dwóch największych partii.
1: I znów można powiedzieć, że to w jakiejś mierze zasługa Daszyńskiego, który był jednak bardzo aktywnym działaczem, jeżeli chodzi o Galicję, i rzeczywiście bardzo sprawnym. I mam takie wrażenie, czytając jego działalności, patrzącym chyba na swoją misję i swoją polityczną rolę dużo szerzej. Bo tu dochodzi do tej takiej czystej polityki, bieżącej polityki. No, mam wrażenie też na przykład bardzo duży nacisk na edukację, na przyciąganie nowych wyborców, na wychodzenie do zupełnie nowych środowisk.
0: Tak, Ignacy Daszyński był politykiem, powiedziałbym, typowym dla generacji socjaldemokratycznych, polityków kształtujących się na przełomie wieków w Europie, którzy odegrali w dziejach poszczególnych z tych państw bardzo dużą rolę. I byli to politycy, których, powiedziałbym, dzisiaj coraz częściej będzie nam brakować w miarę zmian pokoleniowych, bo byli to politycy, którzy zarazem pozostawali aktywistami, ale także byli intelektualistami. W zasadzie na każdy temat mieli coś do powiedzenia. Daszyński nie tylko napisał wiele tekstów na temat ustroju politycznego państwa, mając bardzo demokratyczne poglądy, także tekstów podejmujących problematykę, którą dziś byśmy nazwali polityki społecznej, ale także na przykład potrafił polemizować z Bojem Żeleńskim, prawda? Mimo że teoretycznie byli w podobnej formacji intelektualnej, ale Daszyński chyba trochę twardziej stąpał po ziemi. Przy tym był jednym z najwybitniejszych mówców, zarówno parlamentarnych, jak i wiecowych. Jeden z przewodników turystycznych niegdyś po Galicji przedstawiał jako miejscową atrakcję turystyczną mówców socjalistycznych. Przy tym Daszyński także perfekcyjnie znał język niemiecki i także w wiedeńskim parlamencie, kiedy nie było jeszcze Polski na mapie Europy, radził sobie znakomicie i do dziś jest w olbrzymim stopniu jedną z historycznych symboli austriackiego parlamentaryzmu. Jeszcze jedną rzecz warto tutaj dodać a propos Austrii. Otóż polski niepodległościowy, demokratyczny socjalizm kształtował się nie tyle pod wpływem Berlina, który był taką stolicą socjaldemokracji europejskiej, co pod wpływem Wiednia. W okresie międzywojennym w Wiedniu dokonano wielkiego eksperymentu społecznego i mieszkaniowego zwanego Czerwonym Wiedniem, dzięki któremu skądinąd stolica Austrii do dziś ma relatywnie małe problemy mieszkaniowe na tle większości innych dużych miast Europy.
1: Urbaniści do dziś jeżdżą na wycieczki do Wiednia.
0: Tak, tak, tak. I tam rozwinięto także znakomity system edukacyjny. Wychodząc z założenia, że edukacja młodego człowieka jest drogą do postępu, rozwoju, wolności, równości i sprawiedliwości. I to emanowało na polskich socjalistów, szczególnie na Daszyńskiego. Nieprzypadkowo po dramatycznych wydarzeniach grudnia 22 roku, kiedy zamordowano prezydenta Narutowicza, w czasie tych dramatycznych wydarzeń wielu młodych ludzi stało po stronie nacjonalistycznej prawicy. To sam Daszyński mało co nie zostałby wówczas pobity przez bojówkarzy. Wstrząśnięty tym Daszyński i inni powołali Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, które stało się bardzo aktywną organizacją o charakterze edukacyjno-wychowawczym, docierającą do młodych ludzi, przede wszystkim z miejsc zamożnych, warstw społecznych. I Daszyński, mimo chorób i słabnięcia w końcowej fazie życia, do końca swoich dni pozostał szefem TUR-u.
1: Ale to jest też bardzo ciekawe.

0: moment, bo trochę przeskoczyliśmy, jeżeli chodzi o kolejność tych wydarzeń, ale gdy mówimy o zabójstwie Nurutowicza, to przecież w PPS-ie, w tym ruchu robotniczym, był taki bardzo mocny nurt, albo takie bardzo mocne dążenie do tego, żeby się za te zbrodnie, nie wiem, czy słowo zemścić jest na miejscu, ale żeby wyrównać rachunki i wyrównać krzywdy z tą prawą stroną sceny politycznej. Daszyński był po pierwsze absolutnym przeciwnikiem jakiegokolwiek siłowego rozwiązywania tego typu sporów. Dwa, no, zamiast tego zaproponował to, o czym pan powiedział. Edukację.
1: Mm-hmm. Tak, to nie chcąc tutaj wchodzić na grunt historii alternatywnej i...
0: A, to jest zawsze najciekawsze.
1: Tak, tak. I spekulacji, co było gdyby. Niewątpliwie Daszyński i też sam Piłsudski w tym wypadku odegrali bardzo istotną rolę. Pamiętajmy, że polskie życie polityczne było zdominowane przez prawicę w pierwszych latach. To wynikało między innymi z jej dominacji w warstwach średnich i wyższych społeczeństw, w aparacie urzędniczym i tak dalej. W samej Warszawie narodowcy dostali w wyborach w 19 roku połowę głosów.
0: To znów, to nie jest obraz, który my mamy w swoich głowach.
1: Tak, tak, tak. To socjaliści byli bardzo silni w Warszawie, ale byli per saldo mniejszością skoncentrowaną głównie w przemysłowych dzielnicach okalających Śródmieście. I rok 22 to czas, w którym powszechna była fascynacja Włochami i ruchem Mussoliniego na prawicy, a przed samym zamordowaniem Nurutowicza mieliśmy do czynienia z blokadą Sejmu przez mniej więcej 10-tysięczny tłum, z terroryzowaniem posłów socjalistycznych i ludowych, którzy nie popierali kandydata prawicy hrabiego Zamoyskiego. Także kiedy między innymi Daszyński był odbijany z rąk prawicowych bojówkarzy przez analogiczną bojówkę PPS-u, zginął warszawski robotnik. No i co tu dużo mówić, olbrzymia część polskiego społeczeństwa dyszała chęcią zemsty. Do tego dochodziły stare rachunki szeroko pojętych piłsudczyków z narodowcami, którym piłsudczycy i socjaliści zarzucali kolaborację z zaborcami, szczególnie oczywiście z zaborcą rosyjskim. I narodził się wówczas, to nie jest jakby do końca udokumentowane, rzecz jasna, ale istnieje hipoteza o tym, że narodził się plan w oparciu o Strzelca, czyli taką piłsudczykowską organizację paramilitarną, warszawskie struktury PPS-u i słynny gang Tasiemki, który był związany pośrednio, a w niektórych wypadkach bezpośrednio z ruchem socjalistycznym, żeby w jedną noc załatwić sprawę z prawicą, która miała problemy z akceptacją demokratycznego charakteru państwowości polskiej, a po takiej nocy świętego Bartłomieja miał wkroczyć Piłsudski z armią jako rozjemca, faktycznie jako ktoś, kto przejmie władzę, więc była to taka zapowiedź przewrotu majowego, tylko w dużo bardziej dramatyczny sposób. I Ignacy Daszyński, konsekwentny obrońca demokracji, zawsze podkreślający, że ta demokracja dla socjalistów jest nie tylko etapem też, ale i celem walczący czynnie o demokrację, bo Daszyński i ruch socjalistyczny mieli olbrzymie zasługi w tym, że monarchia Habsburgów musiała z wielkim bólem i niechęcią wprowadzić powszechne równe prawo wyborcze w miejsce systemu kurialnego. Był przeciwny tego typu rozstrzygnięciom i przyczynił się do tego, że ów plan zemsty, a wtedy rzeczywiście wystarczyło rzucić iskrę i prochby wybuch, co pokazały później wypadki w Krakowie wspomniane wcześniej w 23 roku.
2: Turbo historia.
0: Przenieśmy się wstecz o kilka, no może nie dziesięcioleci, ale przynajmniej o kilkanaście lat. Czym był ruch socjalistyczny? No bo jeżeli na przykład czytamy o takim fragmencie w życiorysie Daszyńskiego, gdy był w Szwajcarii i tam wśród osób, z którymi współpracował, z którymi miał styczność, pojawiają się takie nazwiska jak wspomniany już Gabriel Nurutowicz, ale Julian Marchlewski, Róża Luksemburg. I zastanawiam się, na ile to jest pewnego rodzaju dowód albo przykład na to, jak gigantyczny miszmasz z naszego punktu widzenia panował wtedy w polityce, jak niejednoznaczne były te polityczne podziały, chyba że była to domena lewicy, która jeszcze nie do końca wiedziała, w którą stronę chce zmierzać.
1: No, taki niemiecki socjaldemokrata na przełomie

0: wieków, który polemizując z głównym, takim ortodoksyjnie marksistowskim nurtem, stwierdził, że cel jest niczym, ruch jest wszystkim, więc powiedziałbym, że w tym sensie ruch socjalistyczny pełnił bardzo wiele funkcji w Polsce, bo obok tradycyjnych funkcji partii socjaldemokratycznych, jakby reprezentacji klasy robotniczej, uboższych warstw społecznych, kogoś, kto dążył też do demokracji powszechnej, bezpłatnej edukacji i tak dalej, był też najkonsekwentniejszym zwolennikiem idei niepodległości Polski.
1: No i to jest, przepraszam, pewnego rodzaju paradoks.
0: Nie, to właśnie nie jest paradoks. Nie? Paradoksem jest to, że w Polsce nikt sobie z tego nie zdaje sprawy i że nasza fiksacja na punkcie Rosji, jej roli w dziejach Polski, każe nam zamykać oczy na zupełnie elementarne komunikaty. Otóż Karol Marx i Fryderyk Engels, twórcy doktryny, która analizowała kapitalizm i przewidywała, że ten system stanie się anachroniczny w którymś momencie, utożsamiani silnie z różnymi dążeniami rewolucyjnymi, byli polonofilami. Co więcej, z ich doktryny wynikała nieodzowność powstania niepodległej Polski, ponieważ oni uważali, że cały świat przejdzie, dziś byśmy to nazwali procesem globalizacji, przejdzie przez podobne etapy rozwojowe. A rynkowi musi towarzyszyć państwo narodowe, które stworzy jednolity system prawny i inne możliwości rozwoju dla żywiołowo idącej do przodu gospodarki rynkowej. Na dodatek Marx z Engelsem byli także emocjonalnie polonofilami, ponieważ Polacy byli jednymi z głównych rewolucjonistów Europy.
1: O czym chyba też trochę zapomniałem.
0: Tak, tak. Byliśmy wrogami caratu, a carat był żandarmem starej, konserwatywnej Europy. Każdy władca, widzę, Habsburgowie, mógł liczyć w razie czego na pomoc. Caratu w 1848 roku, no, stłumienie rewolucji węgierskiej, także naszych prób, przekonało Marksa do osobistej sympatii do Polski. Ja sobie zażartował, że dzisiaj wiele polskich mediów nie puściłoby w ogóle tekstów Marksa i Engelsa na temat Polski, które widzieli w Polsce mocarstwo, którego dziejową rolą byłoby powstrzymywanie Rosji, obrona Zachodu przed Rosją, nawet było sformułowanie naród 20 milionów bohaterów, nie puszczono by tego ze względu na, no, powiedziałbym, polonofilię prowadzącą niemal do szowinizmu narodowego i daleko idącej niechęci do wielu narodów. I stąd wielu, powiedziałbym, mentalnych dziedziców polskich powstań bardzo chętnie zostawało marksistami, ponieważ żadna inna spójna koncepcja teoretyczna w dobie, w której nikt nie myślał serio o niepodległości Polski, żaden ruch polityczny w Polsce, prócz właśnie socjalistów, nie głosił idei niepodległości, tak nie patrzył na rzeczywistość. Natomiast oczywiście w obrębie marksizmu zdarzyli się i tacy, którzy rewidowali Marksa w różne sposoby. Róża Luksemburg z pełną świadomością tego odrzucała podejście Marksa do kwestii polskiej. To znaczy była ona gorąco przeciwniczką niepodległości Polski, opierając się na skądinąd zupełnie błędnej diagnozie, twierdząc, że ziemie Królestwa Polskiego zrosły się z gospodarką rosyjską i powrót byłby anachronizmem. Prywatnie Róża Luksemburg była mocno zakorzeniona w polskiej kulturze. Co więcej, broniła Polaków przed wynarodowieniem w ówczesnym państwie niemieckim, o czym też warto pamiętać. W przyszłości okazała się być krytyką Włodzimierza Lenina za autorytaryzm, cenzurę i tak dalej, za coś, co jest oczywiste z dzisiejszej perspektywy. Była to raczej postać dramatyczna, ale przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, no, nie lubiana w stopniu najwyższym, jak to sobie można wyobrazić. W Polsce podobne zjawisko też miało miejsce wśród Czechów. Wytworzył się w obrębie socjaldemokracji taki nurt, który w zasadzie uważał, że takie dążenia do niepodległości różnych średnich i małych narodów mają średni sens, bo za chwilę może dojść jakby do rozgrywki globalnej, prawda? A w kapitalizmie tego typu rzeczy nie będą istotne, gdy rewolucja stanie u bram. Było to myślenie bardzo, bardzo naiwne. Historia wystawiła tym działaczom i działaczkom straszliwy rachunek. bo ich plany spełzły na niczym. No a później w to wszystko jakby rewolucja w Rosji zupełnie te powiedziałbym doświadczenia marksizmu zmieniła. Nie chcę powiedzieć, czy wypaczyła, czy nie, ale w olbrzymim stopniu potem cień roku 1920 odegrał tutaj ważną rolę i wszystko, co przychodziło ze wschodu, było odrzucane. Natomiast akurat polskich socjalistów

0: to nie tyczyło, ponieważ oni odegrali heroiczną rolę w wojnie 1920 roku.
1: No. Ale to przepraszam, zanim 1920 rok, no to nawet z naszych podręczników do historii, nie wiem,

0: rozjeżdżać. To znaczy z jednej strony mieliśmy PPS, z drugiej strony Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, które jednak na to, w jaką stronę te ruchy socjalistyczne, robotnicze powinny podążać, patrzyły w zupełnie inny sposób.
1: Tak, oczywiście. Natomiast pamiętając o dogmatyzmie SDKPiL, której działacze zresztą potem uważali się za starszych wierzy od bolszewików, a za co wielu z nich zapłaciło w czasach Rosji Radzieckiej wysoką cenę, warto przypomnieć tutaj stosunek Piłsudskiego do jednego z owych internacjonalistów poprzedzających SDKPiL, to znaczy do Ludwika Waryńskiego. Piłsudski był bardzo pozytywnie nastawiony do postaci Waryńskiego. Dlaczego? Mało dlatego, że dziś nie pamiętamy o tym, co się w Polsce działo po powstaniu styczniowym. Otóż ugoda i kolaboracja były powszechne, szczególnie wśród zamożniejszych warstw społecznych. Kiedy car odwiedził Warszawę w roku 1897, to wdzięczne stołeczne mieszczaństwo dało mu, dobrze pamiętam, sumę 2 milionów rubli. Kiedy Kozacy szli na wojnę w 2014 roku w sierpniu, tysiące ludzi stały wzdłuż krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu i rzucały im kwiaty pod kopyta koni pod tytułem Nasi Kozacy jadą bić ich
0: Ale to
1: Niemców.
0: Ale to nie był obraz tylko z Warszawy, bo dokładnie to samo było w Wielkopolsce, to samo było w Galicji.
1: Oczywiście.
0: Nasi, czyli nasi cesarscy, czy nasi cesarscy tak. Ruszają na wojnę i zaraz pogonią tych drugich, czy tych trzecich.
1: Więc nawet ci, którzy jak Ludwik Waryński, potem SDKPiL, wychodząc z dość naiwnych przesłanek, ale buntowali się, byli przeciw, kwestionowali status quo, dla idei niepodległości Polski byli bezcenni. Nawet jeśli nie głosili takiej idei, ale sama postawa buntu, prawda, sprzeciwu, jak nie wiem, Marcina Kasprzaka, prawda, i innych, była z perspektywy idei niepodległego państwa polskiego, które musiało powstać na gruzach carskiej Rosji, dużo cenniejsze niż kolaboracja, współpraca i tak dalej. Dlaczego nie powstały, mówiąc w skrócie, jednostki u boku rosyjskiej w takiej skali, jak powstały u boku Austriaków?
0: Choć były takie próby.
1: Legion Puławski, prawda, i tak dalej. Dlatego, że pobór się udał, prawda? Nie było najmniejszego. Po co Rosja miała sobie związać ręce politycznie, skoro i tak miała polskiego poborowego?
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Andrzej Poczobut odbierze dziś najważniejsze polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Co najmniej do rana potrwa usuwanie awarii kolejowej pod Poznaniem. Wstrzymany jest ruch Berlin-Poznań. Wieloryb Timi uratowany po wielodniowej akcji ratunkowej. Humbak został wypuszczony do Morza Północnego. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Andrzej Poczobut odbierze dziś z rąk prezydenta Order Orła Białego, poinformował szef gabinetu Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada, gdy dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był w więzieniu o zaostrzonym rygorze.
2: Wierzę, drodzy państwo, że będę miał okazję wręczyć Orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach.
1: Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej. Jest najważniejszym polskim odznaczeniem. 12 oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta awanse generalskie. Mianowani zostali m.in. generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu Wojsk Specjalnych.
3: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
4: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
5: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
3: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Wstrzymany jest ruch kolejowy na linii Berlin-Poznań. Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że doszło do usterki.
6: Na szlaku Polędzie-Bóg stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. Jednocześnie pociąg Polregio, który się wówczas po linii poruszał, doznał uszkodzenia pantografu. W związku z tym wstrzymano ruch pociągów. Jest to linia dwutorowa, natomiast jeden z torów jest zamknięty dla prac budowlanych, a na drugim torze doszło właśnie do uszkodzenia sieci trakcyjnej.
1: Utrudnienia mogą potrwać do 7 rano. 29-letni motocyklista zginął w wypadku pod Sieradzem w miejscowości Bogumiłów na drodze wojewódzkiej łączącej Sieradz z Burzenin. Zderzył się z samochodem osobowym. Ranne zostały też osoby jadące osobówką. Do wypadku doszło na łuku drogi, mówi starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z Sieradzkiej Straży Pożarnej.
7: W wyniku zderzenia motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna 29 lat. Dwie osoby jadące samochodem Dodge zostały ranne.
1: Samochód i motocykl wypadł poza jezdnię. Dokładne okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego, transportowany od wtorku humbak przez 2 miesiące krążył i utykał na płyciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku.
8: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. 4 ostatnie dni humbak spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany, zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu. Leżał na mieliźnie Zatoki Wyspy Puel niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie. Potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy od 4 stopni na południu, 9 w centrum, do 12 nad morzem, chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich od do 1 stopnia, a przy gruncie minus 2. W niedzielę na przeważającym obszarze kraju słonecznie, temperatura od 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie kraju. Pięć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: To miało być konstruktywne, biznesowe spotkanie. Dwoje ludzi, dokumenty, rozmowa przy stole. Aż nagle on powiedział do niej: pani Kasiu, ta wypowiedź wszystko zmieniła. Witam państwa w podcaście Łatwo powiedzieć. Dziś odcinek o zjawisku, którego nazwa nie będzie łatwa do wypowiedzenia. Zajmiemy się honoryfikatywnością. Honoryfikatywnością, czyli tym, jak za pomocą języka oddajemy sobie honory, jak sygnalizujemy władzę, hierarchię, wyjątkowy szacunek albo szacunku brak. Okazuje się, że zwroty grzecznościowe typu pan, pani albo ty wystarczą, żeby ustawić rozmówcę w odpowiednim miejscu, w szeregu, w korporacyjnej windzie, na uniwersyteckiej katedrze albo w sądowej ławie. Jak wygląda honoryfikatywność w polszczyźnie? Czy jest stabilna od wieków, a może się zmienia? Zapraszam państwa do wysłuchania tego odcinka. Wydawałoby się, że polskie tryby grzecznościowe są bardzo proste, spolaryzowane, że mamy albo zwrot per pan, pani, państwo, albo zwrot per ty. Nawet potwierdzają to dwa dziwne czasowniki. Czasowniki onomatopeiczne, dźwiękonaśladowcze, tak jak mówimy krakać, czyli robić kra. No to możemy też powiedzieć panować, czyli mówić pan, pani, albo tykać, czyli mówić ty, czy mówić per ty albo na ty. No i jeżeli zajrzymy sobie do słownika, to na przykład czasownik panować znajduje się w Wielkim Słowniku Języka Polskiego i definicję ma mniej więcej taką: panować to potocznie i żartobliwie zwracać się do innej osoby, używając formy pan, a nie mówiąc po imieniu. I nawet ciekawe przykłady z literatury znajdziemy, na przykład: po pierwsze, nie panuj mi, proszę, słownik podaje taki przykład. Z tego panowania wnoszę, że jesteś sporawo młodszy, ale co z tego? Widać, że to panowanie i tykanie jest w jakiś sposób związane z wiekiem. O tym jeszcze będziemy mówić. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do tego samego słownika i sprawdźmy, jak wygląda czasownik tykać, jak jest zdefiniowany. Po pierwsze, mamy informację, że jest to czasownik potoczny, ale już nie żartobliwy. Zwyczajnie potoczny na poważnie. Definiuje go słownik tak. Tykać to zwracać się do kogoś i używać zaimka ty oraz form drugiej osoby liczby pojedynczej czasownika. No oczywiście tykać po polsku można za pomocą zaimka ty, ciebie, twój, ale też czasowników: otwórz, zobacz, przeczytaj, wyjdź. No i sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają cytaty z literatury, cytaty odnośnie dotykania. A mnie proszę nie tykać, proszę mówić per wy. Oto ciekawe, ten zwrot w liczbie mnogiej, taki podobny do języka rosyjskiego. Do mnie się mówi: babciu, nie ty, tykać możesz ją, jeśli ci na to pozwala. Dość szybko przeszliśmy na ty, są młodsi o kilka lat, tykają mnie, ja ich nie protestuję. No i to już jest oficjalnie z literatury, czyli mamy tutaj zarówno powieści, jak i literaturę medialną, czyli artykuły dziennikarskie. Jak państwo widzą, rzeczywiście wygląda na to, że jesteśmy spolaryzowani także pod względem tych zwrotów grzecznościowych. Jedni chcą, żeby ich tykać, inni chcą, żeby im panować. Mówi się na przykład: proszę mnie nie tykać, bo krówek razem nie pasaliśmy. Z drugiej strony czasem jeszcze słyszy się gdzieś, zwłaszcza w regionach, w małych miejscowościach czy na wsi: a jaka ja pani jestem, Kasia, prawda? I wtedy przechodzi się na po imieniu. Tak byśmy mogli chyba to podsumować. Mamy tykanie, mamy panowanie, Polacy się dzielą i oczywiście dzielą się

historycznie, klasowo, dlatego że wyrazy pan, pani, państwo pochodzą bezpośrednio od nazw władcy, więc dawniej był to władca, do tego władcy trzeba było się zwracać, władca jakiejś włości, na przykład niekoniecznie król, do niego trzeba było się zwracać per pan, per pani, per państwo, do członków jego rodziny i do tej zbiorowości, a cała reszta poddanych się tykała, czy miała się tykać, więc widać tutaj klasowość historyczną, powiedzmy kastowość tej struktury grzecznościowej. I bardzo ważne, by traktować zaimek pan, pani, państwo jako zaimek właśnie, a nie rzeczownik. To nie jest pan w znaczeniu nazwa osoby, tylko taki sam zaimek jak ty. Tu językoznawcy czasem się nie zgadzają, ale większość jednak twierdzi, że jest to zwykły zaimek grzecznościowy. No i teraz w polskiej kulturze podstawową formą zwracania się do osoby dorosłej, której nie znamy, jest posługiwanie się zaimkami grzecznościowymi w tej odpowiedniej formie. Pan, pani, państwo, w liczbie mnogiej, panie i panowie. By z taką osobą kulturowo być na ty, czyli przejść na ten tryb po imieniu, musi odbyć się rytuał przejścia, rytuał akceptacji, zwany z niemiecka Bruderschaftem. Oczywiście po polsku raczej mówi się, nie wiem czy jeszcze tak się mówi, ale słowniki to odnotowują i z młodości jeszcze pamiętam, mówiło się wypić brudzia albo po prostu brudzia z takim krótkim pytaniem i to słowo, to wyrażenie wypić brudzia pochodzi właśnie od niemieckiego Bruderschaft. Tam jest w rdzeniu Bruder, czyli brat, czyli widzą państwo, że ten Bruderschaft jest rodzajem rytuału braterstwa. W innym słowniku, w słowniku Stanisława Dubisza, ciekawie to zdefiniowano, Bruderschaft, czyli ten brudzio nawet, można byłoby chyba powiedzieć, to ceremoniał poprzedzający wzajemne mówienie sobie po imieniu, a czyli po brudziu już możemy mówić do siebie po imieniu, czyli per ty, i polega na wypiciu z daną osobą kieliszka alkoholu, pewnie najczęściej jest to wódka, ale może też wino, i pocałowaniu się w policzek. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle stosuje tę praktykę, czy po prostu przedstawia się swoje imię i tyle, ale alkohol i pocałunek historycznie pewnie gdzieś tam, gdybyśmy zaczęli się przekopywać przez literaturę antropologiczną, to pewnie dotrzemy do braterstwa krwi, czyli picia wzajemnie krwi swojej własnej, żeby zawiązać wspólnotę taką wojenną, stąd ten brat pewnie, czyli forma męska. To jest oczywiście zapożyczenie z języka niemieckiego. W języku niemieckim także mówiło się, czy pijało się Bruderschaft, jest to także raczej recesywne, czyli zanikające sformułowanie. No i po polsku, jeżeli się obejrzy to przechodzenie na ty z perspektywy ilościowej, lingwiści komputerowi potrafią to mierzyć, liczyć, to najpopularniejszy zwrot to przejść na ty. Po prostu mówi się przejść na ty, czy możemy przejść na ty. On jest bardzo popularny i być na ty także. Czy możemy być na ty, czy możemy zostać na ty. Te dwa zwroty mają podobną częstość, są bardzo popularne. Nie tak często pojawia się zwrot mówić do kogoś na ty, zwracać się per ty, mówić per ty. Te struktury z per są już bardzo rzadkie, ale mówi się też nawet wypić na ty. Językoznawcy udowodnili istnienie takich wypowiedzi, czy znaleźli właściwie takie wypowiedzi w literaturze pisanej. Wypić na ty, pozostawać na ty, czy po prostu walić na ty, pisać na ty, nawet wyjść na ty. Takie frazy się pojawiają, ale one są już bardzo rzadkie. No i teraz z perspektywy teorii grzeczności, czyli tego, jak w różnych kulturach wygląda grzeczność, musimy tu powiedzieć o dwóch perspektywach. Otóż albo mamy kulturę władzy i wtedy się pojawiają te zwroty grzecznościowe wyższe pan, pani, państwo, semantyka władzy, komunikowanie władzy, dystansu, hierarchii, albo językoznawcy, eksperci od grzeczności mówią o semantyce solidarności. Wtedy, kiedy kultura chce być solidarna, chce być razem, no to jest na ty, czy mówi do siebie po imieniu, a kiedy chce komunikować władzę, hierarchię, to wtedy pojawiają się te pozostałe zwroty grzecznościowe. Ciekawie o tym pisze profesor Marek Łaziński w swoich pracach. On pisze tak, że semantyka władzy funduje system, w którym osobie wyżej postawionej przysługuje ten właśnie zaimek odpowiedni, pan, pani, państwo, ten grzeczny zaimek, a osobie niżej postawionej w hierarchii przysługuje zaimek bezpośredni, czyli ten solidarny. No i to jest bardzo ważne, że w tych kulturach, takich jak Polska, tych zaimków formalnych pan, pani czy państwo używa się też, jeśli rozmówca nie znalazł wystarczająco silnego czynnika integrującego. Czyli to jest bardzo ciekawe, że ja nie przechodzę na ty, tak interpretuje to Łaziński, nie przechodzimy na ty, kiedy nie mamy wystarczająco wspólnego gruntu z tą osobą. Mogę mieć w takim razie sytuację w pracy, w zespole, że mam osoby, z którymi pracuję 10 lat, niech będzie, i z niektórymi będę na ty, a z innymi pozostanę na pan, pani, ponieważ nie znalazłem takiego wspólnego gruntu, który mógłby nas łączyć w jakiś sposób. I to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak my zaczynamy

się integrować za pomocą właśnie tego solidarnościowego tykania. No i to jest niezwykle ważne. Kolejny krok oczywiście to identyfikacja tych czynników solidarnościowych, czyli tych czynników, które pozwalają nam zwracać się do siebie per ty czy na ty. Tutaj językoznawcy wyróżniali na początku przede wszystkim wspólnotę rodzinną, czyli jeżeli jesteśmy zintegrowani krwią czy relacjami rodzinnymi, to dorośli między sobą zaczynają się tykać. Dawniej było oczywiście inaczej. Mówiło się pani matko na przykład, czy mogę się dzisiaj nie przebierać do kolacji, tak? Więc w rodzinie też było trochę inaczej. Po drugie, wspólnotę profesjonalną, czyli jeżeli łączy nas zawód, jeżeli jadę pociągiem i słyszę, że jedzie także polonista, prawda, albo dziennikarz jedzie pociągiem i słyszy dziennikarkę, to nagle szybciej będą przechodzić na ty, bo ta dziedzina zawodowa ich integruje. Wspólnota wieku, czyli raczej na ty przechodzą częściej rówieśnicy, niekoniecznie osoby młode, tylko rówieśnicy w odpowiednich generacjach. No i wspólnota przekonań. I to jest bardzo ciekawe. To dlatego niektórzy dziennikarze, na przykład konserwatywno-prawicowi, nie lubią być tykani w mediach społecznościowych przez krytyków, czytelników, prawda? I odwrotnie, pewnie też tak się dzieje. Nie dlatego, że są bufoniaści, że potrzebują takiego dystansu, tylko mają po prostu inne przekonania polityczne czy światopoglądowe. Poglądowe. To wiele wyjaśnia. I oczywiście tu bardzo duży akcent w Polsce badacze kładą także na wspólnotę pracy. To znaczy ewidentnie praca wspólna w jednej firmie, w jednym miejscu, w jednym urzędzie sprawia, że zaczynamy odchodzić od tego panowania, zaczynamy się tykać i to jest zupełnie normalne. Jest to forma krótsza, oczywiście prostsza. Łatwiej się wtedy komunikować i jest to zupełnie normalne, żeby instytucja przechodziła na ty w całości. Chociaż może też nie przechodzić, może to zostawić właśnie do decyzji poszczególnym członkom zespołu jak najbardziej. To jest bardzo ciekawe. Z naszych doświadczeń badawczych oczywiście wynika, że w Polsce firmy działają różnie. Na przykład są firmy z kapitałem niemieckim, które wprowadzają niemiecką kulturę organizacji. No i tam absolutnie nikt się nie będzie tykać, dlatego że tak jest w kulturze niemieckiej, prawda? Po niemiecku strony internetowe mają przecież Sie, a nie, nie wiem, kliknij dalej, czyli państwo, tak się ten zwrot tam pojawia. A w stopce pracownicy takich firm zanurzonych w kulturze niemieckiej korporacyjnej mają nawet tytuły naukowe. Jeżeli ktoś jest doktorem, ale pracuje w dziale IT, jest dyrektorem, to będzie miał doktor właśnie także jeszcze przed nazwiskiem. Są takie firmy bardziej, urzędy bym nawet powiedział, czy spółki Skarbu Państwa, gdzie absolutnie nie przechodzi się masowo na ty, to znaczy człowiek zatrudniony nie dostaje informacji, wiesz co, tu wszyscy jesteśmy na poimieniu czy per ty, więc odchodzimy od panowania czy paniowania. I to są bardziej takie hierarchiczne organizacje typu właśnie spółki Skarbu Państwa czy też urzędy. Natomiast najciekawiej jest w takich dużych firmach, rozbudowanych firmach, bo tam się dzieją dość dziwne rzeczy z perspektywy honoryfikatywności. Na przykład pracownicy umysłowi, tak zwani umysłowi centrali, są ze sobą wszyscy na poimieniu czy na ty bez względu na wiek stanowiska, czyli do prezesa, tak się mówi, prezes tak mówi do podwładnych, ale już na przykład placówki bankowe w regionach dostają komunikację per państwo i tak się zwracają do państwa. Są takie firmy, w których dział księgowy i dział finansowy to zawsze panie, prawda, i panowie, a niekoniecznie tykanie i wszyscy poza tym działem się tykają. Są też podziały, no, chyba smutniejsze, na przykład właśnie pracownicy biurowi się tykają, są wszyscy na poimieniu, a pracownicy fizyczni gdzieś pracujący przy maszynach jednak zwracają się do tych z biura per pan, pani czy państwo. No i to jest chyba niesprawiedliwe. Dobrze byłoby to wyrównać. Profesor Małgorzata Marcjanik wprowadza jeszcze jeden wymiar integracyjny tego dyskursu czy sposobu zwracania się po imieniu lub per ty. Marcjanik pisze tak, że ta symetryczna relacja na ty w naszej kulturze to przede wszystkim relacja między ludźmi, którzy dają sobie pozwolenie na wchodzenie w obszar prywatności. Tak? To znaczy, jeżeli ja z kimś przychodzę na po imieniu czy per ty, to znaczy, że pozwalam, że akceptuję to, że będziemy rozmawiać na tematy prywatne, że będziemy prywatnie się zachowywać, będziemy stać bliżej siebie na przykład. I to nie jest takie proste, żeby odrzucić panowanie i paniowanie jako pewną zaszłość feudalną i nagle przejść na ty, ponieważ my kulturowo chronimy się tym panowaniem czy paniowaniem przed ingerencją w naszą prywatność. No nie chciałbym, żeby na przystanku ktoś do mnie podszedł, myśląc za Marcjanik, taką narrację prowadzę, żeby ktoś do mnie podszedł i przeszedł na ty i zaczął się do mnie zwracać bezpośrednio, ponieważ to oznacza pewną sytuację prywatną i Marcjanik tutaj wyraźnie na to zwraca uwagę.
proponując komuś przejście na ty, mówi Marsjanik, mówimy tym samym, że dajemy tej osobie prawo wkraczania do naszej prywatności. No to jest bardzo

bardzo ciekawa perspektywa. No i według niej to zjawisko jest powodowane najczęściej sytuacją długoletniej pracy czy długoletniej znajomości, czyli rzeczywiście na ty powinniśmy przechodzić, zdaniem tej ekspertki, od grzeczności językowej czy etykiety dopiero wtedy, kiedy się dłużej kontaktujemy z partnerem rozmowy, z rozmówcami, kilka tygodni, miesięcy, a może i nawet lat. No i oczywiście propozycja przejścia na ty, to jest też bardzo ciekawe, propozycja przejścia na ty powinna wypłynąć od osoby, która jest pragmatycznym VIP-em. Czasem pojawia się takie określenie, pragmatyczny VIP, czyli osoba, która jest pragmatycznie, społecznie ważniejsza. To jest oczywiście historycznie osoba wyższą rangą, tu będziemy mieli nawiązanie do tego feudalnego pana, ale też na przykład osoba starsza wiekiem, to osoba starsza młodszej powinna zaproponować przejście na po imieniu. Osoba na wyższym stanowisku, osobie na niższym stanowisku powinna zaproponować przejście na ty. No i oczywiście kobieta, jako ważniejsza kulturowo, historycznie w tych koncepcjach grzeczności, kobieta mężczyźnie, a nie na odwrót. Więc tu jest to bardzo spetryfikowane i opisane dość szczegółowo. I tutaj pora na moje łatwo powiedzieć, tak jest tytuł podcastu, natomiast łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, dlatego że nie jest tak, że w Polsce mamy tylko te dwa tryby i że tacy jesteśmy spolaryzowani, jedni chcą się tykać, drudzy chcą, by im panować, dlatego że tych trybów jest dużo więcej, mamy całą masę takiej przestrzeni pomiędzy, co jest dowodem, że nasza kultura mocno się zmienia, ta honoryfikatywność także ulega wyraźnej modyfikacji. I jakie mamy tryby? Oczywiście pierwszy tryb grzecznościowy, no to jest ten tryb per pan, pani. Czy może pani do mnie zadzwonić, tak? Podstawowy, neutralny, i o tym mówiłem wcześniej. Ale tryb per ty, ten drugi tryb grzecznościowy, nie tylko pojawia się w stosunku do tych osób, z którymi mamy jakiś związek, czyli do osób, z którym jesteśmy po bruderszafcie, tym symbolicznym oczywiście, bo nie namawiam zaraz do picia alkoholu w każdej takiej sytuacji. Ale mówimy też tak do osób młodych, przed 18 rokiem życia, przy czym niektórzy, zwłaszcza w edukacji, czyli nauczyciele, nauczycielki, na przykład mówią pan, pani do osób 17-16-letnich, żeby też oddać im jakiś szacunek w szkołach, w liceum, dowartościować ich, a niektórzy po 18 roku życia już rzeczywiście zwracają się do swoich uczniów i uczennic per pan i pani właśnie, żeby pokazać im tę dorosłość, w końcu już za chwilę matura. Czyli mamy osoby młode, niedorosłe, do których od razu zwracamy się per ty. No i z tego powodu oczywiście osoby starsze nie lubią lub nie czują się dobrze, kiedy słyszą ty, no bo odbierają to jako taką deprecjatywną infantylizację, takie poniżanie czy umniejszanie ze względu właśnie na wiek. Ale po drugie, mówimy per ty przecież do wszystkich osób obcych, kiedy jesteśmy w emocjach. No jeżeli, przepraszam, ma się nagle zawalić drzewo, to raczej nie krzykniemy, przepraszam panią, czy może pani się usunąć, tylko uciekaj, odskocz albo jeszcze coś mocniejszego. No dlatego kajakarze na pięknym szlaku kajakowym na rzece Wda, na moście napisali kryj ryj, a nie uwaga, niskie przęsło i należy się uchylić, jeżeli są państwo zbyt wysocy, prawda? To kryj ryj jest doskonałym memicznym przykładem tej emocjonalnej reakcji w stresie czy w niebezpieczeństwie. Po drugie oczywiście netykieta, czyli cała komunikacja internetowa. W Polsce już od lat jest pisana per ty, media społecznościowe, strony internetowe, nawet strony urzędowe, takie jak mObywatel czy obywatel.gov.pl, dawniej, teraz chyba gov.pl się ta strona nazywa. Tam wszędzie jest pisanie per ty, na przykład jak uzyskasz becikowe. I to jest jeszcze małe ci, małe ty, to znaczy nie ma tam tej ortografii grzecznościowej z korespondencji. Oczywiście obszar marketingu także jest wyłączony z panowania czy paniowania, czyli ulotki marketingowe, slogany, hasła, reklama, wszystko jest tworzone właśnie w tym trybie per ty. Instrukcje, wszystkie instrukcje użytkowania czegoś, instrukcje montażu plus przepisy kulinarne. We wniosku o dowód osobisty tam będzie wpisane per ty, wypełniaj wielkimi literami, a nie niech państwo wypełnią albo należy wypełniać i w przepisach kulinarnych weź cztery jajka i ubij z nich pianę, też per ty. No i co ciekawe, per ty mówimy też do zwierząt. Przynieś, podaj, pozamiataj, to raczej nie do zwierząt. I do rzeczy. To jest też ciekawe, że na przykład wyzywamy przedmioty per ty, prawda? Do komputera mogę powiedzieć, ty durniu, dlaczego mi to zrobiłeś, i to jest rzecz, czyli mówię właśnie per ty. I to działa w obu kierunkach, czyli rzeczy do nas też mówią per ty, a nie per pan, pani, państwo. No jeżeli sobie otworzą państwo edytor tekstu i przejrzą w menu te przyciski, to będziemy tam mieć napisane kopiuj, wklej, drukuj, a nie niech pan kopiuje.

0: brakuje, niech pan wkleja, zapisz i anuluj. I to nie jest nasza komenda do komputera, tylko odwrotnie. Komputer mówi, jeżeli chcesz coś skopiować, to tu naciśnij. I to jest bardzo ciekawe, że komunikacja, która jest rzeczowa w tym sensie, że nie ma podpisu człowieka, nie jest spersonalizowana, może być kierowana do nas per ty w polskiej kulturze. Skrzętnie korzystają z tego niektóre firmy, na przykład usuwające podpisy z powiadomień czy z treści wiadomości elektronicznych. Podpisują się zespół banku takiego i takiego i dzięki temu właśnie komunikuje się z nami automat. Automat jest rzeczą i może mówić per ty ten automat, nie będzie pana czy pani.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Mamy oczywiście trzeci tryb grzecznościowy. To jest ten tryb per państwo, który stosujemy dodatkowo jeszcze poza grupami osób, poza zbiorowością. Anglosasi mówią koleżanki i koledzy, a my mówimy raczej szanowni państwo po polsku. To oczywiście do instytucji, do wszystkich urzędów, do policji. Jeżeli piszemy, możemy na początku w tym liście zwrócić się szanowni państwo. No i oczywiście w korespondencji do jednej osoby nieznanej płci, w odpowiedziach na anonimy, no teraz także w komunikacji z osobami niebinarnymi możemy zwracać się do tych osób nieznanej płci per państwo i bez problemu łączyć to oczywiście z trzecią osobą, czyli czy mogą państwo to zaktualizować, czy mogą państwo przyjść na spotkanie. Tak to powinno wyglądać. Raczej nie jest dopuszczalne, czy nie występuje w polszczyźnie zwracanie się na przykład do osoby niebinarnej per państwo, ale w liczbie pojedynczej, w rodzaju niejakim, na przykład czy państwo to zgłosiło, raczej czy państwo to zgłosili, tak ten zwrot powinien wyglądać. No i teraz chyba creme de la creme polskiej honoryfikatywności, czyli tryby mieszane. Mamy tryb mieszany, w którym jest zarówno ty, jak i pan, pani. I tutaj pojawia się najczęściej taka odmiana autobusowo-tramwajowa. Ja to nazywam trybem mieszanym agresywnym. To jest wypowiedź w stylu posuń się pan, albo kiedy to państwo przesłaliście. Tutaj mamy no, takiego relacyjnego, grzecznościowego kundelka, można byłoby tak powiedzieć, no ponieważ posuń się, to jest per ty, kiedy dodamy pan, już mamy przejście do tego trybu drugiego. Kiedy to państwo powinno być przesłali w trzeciej osobie, no bo przez państwo to oni, czyli przesłali, ale jeżeli powiemy, kiedy to państwo przesłaliście, to jesteśmy właśnie w tej przestrzeni mieszanej, jesteśmy jeszcze jedną nogą w czasach feudalnych, ale już drugą zaczynamy się bratać czy spoufalać. Tryb mieszany ma też wersję protekcjonalną, wtedy, kiedy mówimy do podwładnych. No i za protekcjonalne czasem uchodzi łączenie pan, pani ze zdrobnieniem lub spieszczeniem imienia. To są takie wypowiedzi przełożonych w stylu panie Tomeczku, czy zrobi mi pan dwie kawki, albo pani Kasiu, czy może pani przynieść dokumentację. Więc tak, rzeczywiście łączenie pan, pani z imieniem w wersji zdrobniałej czy spieszczonej, tym bardziej jest dziwne, ponieważ no, tych zdrobnień, spieszczeń używamy tylko w kontakcie z osobami bliskimi lub niedorosłymi. No więc te zwroty powinny racjonalnie na to patrząc mieć jednak pełną wersję imion, czyli pani Katarzyno, panie Tomaszu. Chociaż też nie przesadzajmy, nałóżmy na to jakiś filtr zdrowego rozsądku, to znaczy jeżeli obie strony się tak do siebie zwracają, to chyba jest to akceptowalne przez te strony, czyli jeżeli dyrektor mówi pani Kasiu, a pani Kasia odpowiada panie Wojtusiu albo panie Wojtku nawet, to nie ma żadnego problemu, tak się po prostu państwo umówili, no i tak ze sobą rozmawiają. Mamy jeszcze tryb bezosobowy, no i ten tryb bezosobowy, czyli mówienie do kogoś bezosobowo, bez wykładników osoby, ma najczęściej wersję nieśmiałą. Odmiana nieśmiała to jest taki efekt, no czasem moi studenci, studentki nazywają to efektem nieśmiałego zięcia lub synowej. Pojawia się ten efekt po kilku latach, kiedy do kogoś mówimy w tym trybie formalnym, pan, pani i państwo i ta osoba nagle łaskawie pozwala nam do siebie mówić po imieniu lub per ty, no to tak jesteśmy zaskoczeni, ale też tak usztywnieni tymi latami innego zwracania się, że przez gardło czy przez usta nie przejdzie nam ten nowy tryb. Ten stary już jest właściwie zakazany, nie wypada tak mówić. No i wtedy właśnie mówimy, czy można jeszcze tego makaronu? Staramy się wężem gramatycznym ominąć te zwroty bezpośrednie i ich w ogóle wtedy nie ma. No i to pojawia się głównie w polszczyźnie właśnie w kontakcie z teściami. To jest bardzo ciekawe po obu stronach, dlatego mówimy o stylu nieśmiałego zięcia czy synowej, ale też w pracy, kiedy właśnie przełożeni albo starsi koledzy

czy koleżanki pozwolą nam po wielu latach mówić do siebie po imieniu, czy zaproponują to przejście na po imieniu, to wtedy się ten nieśmiały zięć czy synowa odzywa. No i ostatni zestaw trybów, chyba tak myślę, to są tryby wspólnotowe. Wtedy, kiedy używamy formy my w znaczeniu ja i ty. Tutaj jest bardzo dużo ciekawych przypadków. Oczywiście odmiana nieśmiała, czyli odmiana stomatologiczna, kiedy leżymy sobie na tym wygodnym fotelu, trochę zestresowani, to pewnie dentysta czy dentystka, żeby nas trochę ośmielić i pokazać, że nic złego się nie dzieje, że on też to będzie przeżywać, mówi wtedy, otwieramy teraz buzię. Ja staram się zawsze odpowiedzieć pani pierwsza, pani doktor. Tak się zastanawiam, czy to my wspólnotowe tutaj mnie uspokaja, raczej trochę śmieszy, ale to może działać na przykład w fizykoterapii. Bardzo często terapeuci wykonują część zadań, części zadań nie wykonują, no i wtedy mówią właśnie, podnosimy nogę. Jest to zupełnie naturalne i takie właśnie wspólnotowe. Tryb wspólnotowy, czyli my wspólnotowe, ma też odmianę złośliwą. To jest odmiana szkolna. Nauczyciele czasem tak mówią, wyciągamy teraz karteczki, no i już sobie wyobrażam na przykład dziecko, które odpowiada, pani pierwsza, pani profesor, o, będziemy pisać wspólnie kartkówkę, jakie to jest demokratyczne. Mamy też tryb trzecioosobowy, czyli mówiliśmy, że do kogoś możemy mówić bezosobowo, czy można tego makaronu, ale można też mówić w trzeciej osobie. To jest rzadkie, natomiast zdarzało się w PRL-u w urzędach, czy u lekarza, czy w sklepach. To była taka wypowiedź, niech wejdzie i siądzie, niech się rozbierze i położy. No, złośliwcy odpowiadali, uwaga, ale zaraz się wypnie. Było tam dużo śmiechu i ten tryb trzecioosobowy kształtował się właśnie jako tryb dystansu, jako sygnał dystansu w komunikacji formalnej, zwłaszcza urzędowej w PRL-u. Natomiast całkiem sensownie jest używać trybu trzecioosobowego w komunikacji z naszymi zwierzętami. No najlepiej naszymi. Przecież gdybym do swojego psa, mam dwa psy, ale gdybym do któregoś z tych psów powiedział na przykład, czy zaaportujesz, no to żaden z tych moich psów nie wiedziałby, do kogo się to odnosi, bo psy głównie reagują na imiona. Dlatego mówi się właśnie, o, Azorek zaaportował, albo o, Belinka nie chce iść na spacer. Ten sposób komunikacji ze zwierzętami jest chyba całkiem sensowny. Zwierzęta nie mają gramatyki, czyli fleksji, nie mają odmiany, więc lepiej mówić do nich w trzeciej osobie. No i na koniec wizyta lekarska i tryb chyba najdziwniejszy. Dla cudzoziemców już jest to zupełnie nieczytelne, czyli tryb ja, ale w roli ty. Spróbuję to na przykładzie wyjaśnić. To jest tak skomplikowane. Proszę wyobrazić sobie, że mówię per ja, ale nie mówię o swoich działaniach, tylko o działaniach tego, do kogo mówię. Najczęściej pojawia się to u lekarza. On na przykład, mam kaszel. Gdyby tak lekarz się do nas zwracał, to aż chciałoby się go zbadać. Na przykład, panie doktorze, już proszę mi przekazać stetoskop, już pana osłuchuję, prawda? Mam kaszel, to jest właśnie ten tryb ja i ty. Jak państwo słyszą, nie jest tak, że mamy tylko dwa konwencjonalne, historyczne style, panowanie i tykanie, tylko rzeczywiście ten świat jest mocno złożony, skomplikowany i to pokazuje z jednej strony bogactwo polszczyzny, z drugiej strony zmianę zwyczajów grzecznościowych i przejście do tej komunikacji bardzo pragmatycznie, praktycznie, tak żeby rozwiązywać różne problemy, które się w niej pojawiają. Zdarzały się problemy, kiedy firmy próbowały oficjalnie do swojej komunikacji wprowadzić imię lub przejść na po imieniu. Taka sytuacja miała chyba miejsce w 2009 roku, kiedy firma Empik, jest nawet sporo artykułów chyba z tamtego czasu do odnalezienia, firma Empik próbowała wprowadzić zwrot po imieniu do klientów przy oddawaniu na przykład karty albo takiej komunikacji, gdzie to imię się ujawnia w danych. No i tutaj bardzo protestowali klienci i pracownicy. To był rok 2009. Ciekawe, czy teraz po czasie byłby to problem, gdybym powiedział jako sprzedawca, czy sprzedawczyni, czy doradczyni, na przykład panie Tomaszu, dziękuję za zakupy, oddając komuś kartę. No Starbucks, czyli sieciówka kawowa, radzi sobie całkiem dobrze z naszymi imionami, zapisując je na kubek, więc być może wtedy, w 2009 roku, nasze społeczeństwo jeszcze nie było gotowe na takie zmiany. Natomiast potem już może bardziej się otworzyliśmy. Drugi ciekawy przypadek, to jest historia dziennikarza konserwatywnego Łukasza Warzechy, który zaprotestował w mediach społecznościowych właśnie przeciwko temu tykaniu. Jedna z firm telekomunikacyjnych zwróciła się do niego per ty i po imieniu i on odpowiedział, że nie życzy sobie takiej komunikacji. Pojawiła się tam bardzo ostra wymiana, nawet do tego stopnia, że wszyscy zaczęli się do niego w żartach przez chwilę zwracać.

do redaktora Warzechy. Pan Warzecha, i to pan miało zastąpić żartobliwie oczywiście jego imię. Była też taka historia banku, który napisał na ekranie swojej aplikacji tapnij w ikonę, aby zalogować się biometrią. I tutaj jeden z użytkowników tej aplikacji, jeden z klientów tego banku zaprotestował i przeciwko tapnij, ale później jeszcze dodatkowo przeciwko zwracaniu się właśnie w mediach społecznościowych do niego po imieniu. I to też ciekawy wyjątek od kultury netykiety. Chyba trzeba byłoby po tych przypadkach wprowadzić taką zasadę, jeżeli państwo prowadzą media społecznościowe swoich instytucji, warto jednak w sytuacji reklamacyjnej, w sytuacji konfliktowej nie używać bezpośrednio tykania, tylko na przykład oznaczyć tę osobę albo w ogóle zwracać się do tej osoby per pan, pani czy państwo, jeżeli to jest zbiorowość. No i obserwować oczywiście, jak ten ktoś pisze do nas, czy jak o nas pisze. No bo jeżeli ktoś nam czyni zarzuty na Facebooku, nie życzę sobie, żeby państwo wydzwaniali do mnie w sprawach marketingowych, no to ktoś użył zwrotu państwo i my też wtedy od netykiety powinniśmy odstąpić. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Paulina Hinz-Lehmann to jest ekspertka od HR, czyli od rekrutacji. Przeprowadziła też badania w czasie rekrutacji. Próbowała sprawdzić, jak mówią rekruterzy w czasie rozmów kwalifikacyjnych. No i wyszło jej, że rekruterzy, polscy rekruterzy w czasie rozmów rekrutacyjnych, czyli rozmów o pracę, raczej zwracają się per pan, pani. 72% takich przypadków, natomiast 20 kilka procent stwierdziło, że mówi w zależności od wieku i doświadczenia tej osoby, z którą rozmawia. Ale na przykład druga strona medalu, czyli mamy pracowników, którzy się rekrutują do firm IT, firm technologicznych, czyli mamy programistów i programistki i oni już branżowo wolą częściej, by do nich zwracać się per ty i po imieniu w czasie rekrutacji. 54%. No, sytuacja dość formalna, prawda? Nie znamy się, złożyliśmy aplikację i tutaj jednak programiści i programistki chcieliby słyszeć ty w większości, chociaż sporo jednak także woli pan, pani i państwo. Ja też słyszałem niedawno od pewnej prawniczki bardzo ciekawą historię. Ta prawniczka ze swoim mężem, także prawnikiem z wielkiego miasta, z aglomeracji, przenieśli się na wieś gdzieś w okolice Wałbrzycha, nie pamiętam już dokładnie, i tam nawiązali przesympatyczne relacje z sąsiadami, naprawdę bardzo szybko nawiązali relacje z sąsiadami i oczywiście jak to młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, prawnicy korporacyjni zaproponowali sąsiadom przejście od razu na po imieniu i per ty, zwłaszcza, że właśnie jedna z sąsiadek powiedziała, jaka ja pani jestem, tak, jestem Irena bodajże, czy Zuzanna. No ale okazało się, że było to jednostronne, to znaczy ci sąsiedzi akceptowali mówienie do siebie po imieniu lub per ty, ale nie byli w stanie do prawników z miasta, prawda, dobrze wykształconych, zwracać się bezpośrednio w tym stylu. I ta pani mecenas powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz, mianowicie musiałam jakoś, no nie mogłam tego znieść, to było takie feudalne i takie zaszłościowe, że nie byłaby w stanie funkcjonować w takim kontekście. I ona wpadła na pomysł, że musi tę sąsiadkę jakoś podejść i najpierw przez 3 miesiące do niej mówiła per sąsiadka, czyli właśnie w trzeciej osobie. Czy sąsiadka napije się kawy, czy sąsiadka ma ochotę na spacer i tak dalej, i tak dalej. I dopiero po takim sąsiadkowaniu udało się już na tyle zaprzyjaźnić, by przejść na po imieniu symetrycznie w obu kierunkach. No to jest bardzo, bardzo ciekawe i to pokazuje, jak ta nasza historia, ta przeszłość, jeszcze mamy opozycję, centrum, peryferię, miasto, wieś, jak bardzo łączy się z naszą honoryfikatywnością i nie będzie chyba tak prosto tych zasad zmieniać czy przekształcać. Na koniec chyba warto postawić pytanie, czy tradycyjna honoryfikatywność w Polsce jest jeszcze do utrzymania? Czy rzeczywiście ten podział na tykających się i panujących sobie możemy jeszcze utrzymać, zachować? Czy z powodów zmian społecznych nie byłoby dobrze jednak przejść masowo na ty i w taki sposób się komunikować? To jest bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza w kontekście ostatniego wyroku TSUE, Europejskiego Trybunału, który rzeczywiście miał do rozstrzygnięcia bardzo ciekawą kwestię. Historia rozegrała się we Francji. Firma transportowa, chyba lotnicza, wymagała na formularzu do zakupienia biletu oznaczenia pan, pani, tam oczywiście po francusku
odpowiednie słowa się pojawiały. Pewna organizacja zaprotestowała, że to jest

0: niepotrzebne zupełnie, nie dość, że dość opresywne dla osób, które na przykład nie chcą podawać tego oznaczenia płci, po drugie dla osób niebinarnych, ale po trzecie, że może być to wykorzystywane po prostu do manipulacji. Jeżeli ja zaznaczę pan, to może będę dostawał bardziej męskie przymiotniki, na przykład kolory, prawda, w ofercie, a jeżeli zaznaczę pani, to bardziej ekri to będzie, a nie beż. No i to jest bardzo ciekawe. Sąd francuski zwrócił się do TSUE z wnioskiem o analizę tej historii z perspektywy RODO. No i okazało się rzeczywiście, że nie powinniśmy zmuszać klientów czy użytkowników i użytkowniczek do oznaczania płci, jeżeli nie jest to potrzebne do przetwarzania danych, czyli doświadczenia usług. Czyli na przykład, jeżeli jestem badaczem i prowadzę badania ankietowe, to w takim formularzu mogę mieć na zasadzie dobrowolnej podaj płeć, prawda, mężczyzna, kobieta i pan, pani, inne nie chcę podawać. Natomiast nie jest to potrzebne do obsługi tych usług lotniczych na przykład, czy transportowych. No i to może zmienić zupełnie historię, ponieważ mamy tradycyjne zwroty grzecznościowe, które mogą w jakiejś formie być niedopuszczalne czy nieakceptowalne z perspektywy prawa. Ale chyba jest prostsze rozwiązanie i na to rozwiązanie wpadli Szwedzi w latach 60. W Szwecji to jest słynna du reformen, czyli reforma właśnie przejścia na ty. Historia niesamowita. Szwedzi rzeczywiście mieli tak, że jeszcze chyba w XIX wieku używali wy, czyli takiego znanego nam z przeszłości Kowalski, co wy tutaj robicie, zwrotu wy, który stał się bardzo niegrzeczny, więc od tego wy szwedzkie elity zaczęły uciekać w stronę zwrotów trzecioosobowych z tytułami, z nazwiskami, czyli z grubsza trzeba było mówić, czy pan dyrektor Nowak będzie dzisiaj na spotkaniu. W taki sposób się zwracać bezpośrednio. No i ktoś kiedyś w końcu nie wytrzymał. Był to szwedzki urzędnik, chyba minister, jakiś związany z Ministerstwem Zdrowia, Bror Rexed, który w 67 roku powiedział publicznie, że on chciałby, żeby wszyscy do niego mówili per ty i po imieniu, i także jego podwładni, to był wielki szok wtedy w Szwecji, by jego podwładni zwracali się do niego per ty, mówili po imieniu, i on będzie robił to samo w drugą stronę. Podchwycili to wtedy wszyscy członkowie szwedzkiego rządu, rozpowszechniło się to na konferencjach prasowych, w broszurach, i Szwedzi przeprowadzili reformę, bez ustawy oczywiście, w której raptownie, radykalnie, aby odrzucić ten feudalizm, te zaszłości historyczne, przeszli na ty, na po imieniu, i ponoć trwa to do dzisiaj. No i ciekawe, jak to się potoczy w Polsce. Z jednej strony jeszcze raz RODO, TSUE, komunikacja instytucjonalna, z drugiej strony różne środowiska, które chciałyby albo zachować zwroty konserwatywne, albo właśnie te bardziej liberalne, równościowe, solidarne. Czy w tak spolaryzowanych czasach jesteśmy gotowi na szwedzką reformę? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Powtórka programu. Stan dnia.
4: I to warto mówić o tym święcie, bo święto jest bardzo rzeczywiście istotne dla co najmniej 20 milionów Polaków rozrzuconych po całej kuli ziemskiej. Przypominam, 2 maja to jest święto, Dzień Polonii i Polaków za granicą. I właśnie o tym będę rozmawiał z moim i Państwa gościem, a jest nim redaktor Piotr Orłowski, polski dziennikarz na stałe mieszkający w USA. Witam pana redaktora.
5: Witam, dzień dobry.
4: Panie redaktorze, wiem, że pan teraz nie za wielką wodą, ale pan w tym drugim kraju bardzo liczącym się dla Polaków, czyli w Kanadzie, chociaż Kanada bardziej kojarzy się z diasporą ukraińską. Polaków jest szacunkowo dużo mniej w Kanadzie niż Ukraińców.
5: Rzeczywiście tak. No nie jest to tak liczna Polonia jak Polonia w Stanach Zjednoczonych, o której mówi się, że osoby posiadające polskie korzenie i te, które już w którymś pokoleniu nie muszą

0: mówić po polsku, ale są potomkami emigrantów z terenu Polski. No, był też moment przecież, kiedy mieliśmy zabory i no, oni się utożsamiają z polskością, ale państwowości nie było. Tych osób w Stanach Zjednoczonych jest nawet 10 milionów. To jest dużo mniej w Kanadzie. Kanada też jest dużo mniejszym krajem. Mówi się o 2 milionach naszych rodaków, którzy mieszkają w Kanadzie. No i oni na pewno tak samo kochają Polskę, jak ich sąsiedzi z zamiedzy, jak Polonia amerykańska, ale jednak te różnice między tymi dwoma krajami widać. No i także Polonia tutaj funkcjonuje podobnie, ale także różnie.
1: No tak, no Kanada jest zdecydowanie inna niż Stany Zjednoczone, bo Kanada jest bardziej bliska wzorcom europejskim, chociażby pod względem socjalu, opieki nad obywatelami, usług zdrowotnych i tak dalej, emerytur, kodeksu pracy, te rzeczy.
0: Jednostek miar.
1: Tak, no właśnie.
0: Rzeczywiście można poczuć się i wyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżając do Kanady, jeśli ktoś ma to doświadczenie europejskie, no właśnie ma takie wrażenie, że już zbliża się w stronę Europy. Jest też bliżej przecież z Kanady. Chociażby lecąc do Polski leci się krócej, przynajmniej ze wschodniego wybrzeża. No i Kanadyjczycy, oni zresztą też no, są dumni właśnie z tego, że to jest taki miks. W niektórych miejscach to jest bardzo multikulturowe państwo. Ono jest bardzo gościnne. Stany Zjednoczone, no mimo, że są multikulturowe, one są jednak zamknięte. W Stanach Zjednoczonych trzeba startować od zera. Często trudno jest zalegalizować się. W Kanadzie jest dużo łatwiej. W związku z tym Polonia, która tutaj jest, ona też mówi o tym, że teraz powiem niepoprawnie, ale tak jest, że Kanadyjczycy mówią, my jesteśmy mądrzejsi niż Amerykanie, a Amerykanie mówią, my jesteśmy bogatsi niż Kanadyjczycy. To ci nasi ubożsi sąsiedzi. No i rzeczywiście widać tutaj te różnice. No ale wracając do Polonii, Polonia kanadyjska, no ja mam wrażenie, że może przez to, że jest mniej liczna, ona jest jednak dużo bardziej zorganizowana i jednak funkcjonuje ta nasza grupa etniczna tutaj w Kanadzie no bardziej aktywnie. Młode osoby bardziej garną się do tego życia polonijnego, organizacje polonijne. W Stanach Zjednoczonych często to jest ta stara Polonia, być może przez też brak dopływu w ostatnich latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ta emigracja za ocean, ona no wręcz została odcięta. No więc ta Polonia amerykańska, ona się starzeje. Polonia kanadyjska, tutaj pojawia się w skali tej naszej grupy społecznej, jednak procentowo tych nowych emigrantów z Polski jest więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Młode pokolenie, nawet w organizacjach związanych na przykład z weteranami, młodzi Kanadyjczycy, polscy Kanadyjczycy, oni chcą uczestniczyć i no, w związku z tym, że weterani wymierają, no to kultywowanie tej tradycji, pamięci o historii polskiej, o polskiej kulturze. W tych organizacjach, w wielu organizacjach obecnie, to są osoby, które mają po 20 kilka lat. W Stanach Zjednoczonych jednak jeszcze ta starsza Polonia rządzi tymi organizacjami.
1: No trzeba, panie redaktorze, jeszcze wziąć pod uwagę, że droga do i Stanów Zjednoczonych, i Kanady była długa, no bo Polonia przecież to jest wiek XIX, wiek XX. Różne etapy napływu Polaków i do Stanów, i do Kanady. No ale Kanada na przykład w latach 80., 70., 80. i 90. przyjmowała obywateli polskich, dobrze wykształconych, bo było zapotrzebowanie na przykład na inżynierów. Było zapotrzebowanie na lekarzy. I Kanada to robiła z pełnym wyrachowaniem, czego nie robiły Stany Zjednoczone.
0: Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, no niezależnie od okresu historycznego, po prostu lądując trzeba zaczynać od zera. No ja sam mam w domu taki przykład, bo moja żona, ona jest lekarzem, który ukończył uczelnię w Polsce, skończyła Akademię Medyczną w Warszawie. No i mimo tego, że praktykowała już na rynku prywatnym w Polsce, miała doświadczenie, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, musiała przejść cały okres edukacji, tylko i wyłącznie korzystano z jej dyplomu jako dowód, że ona ukończyła takie studia, ale później przez łącznie to trwało 10 lat ze specjalizacją. 10 lat zajęło jej to, żeby wejść na rynek amerykański jako pełnoprawny specjalista. W Kanadzie te procesy trwają dużo krócej. No i to też widać, że ci wykształceni Polacy, którzy przyjeżdżają,

0: pojechali tutaj, oni zbudowali też siłę kanadyjskiej Polonii, bo będąc, no, jestem w tym momencie w Ottawie, jestem w tym momencie w kanadyjskiej stolicy, miałem okazję być tutaj kilka miesięcy temu, miałem okazję uczestniczyć w takim szczycie zjeździe młodych polskich liderów, który odbył się w parlamencie. I do nas przychodzili posłowie kanadyjscy z parlamentu tego krajowego, którzy mieli polskie korzenie. Jest ich masa. Osoby, które pracują w gabinecie premiera Kanady, też utożsamiają się z polskością. To jest ta właśnie młoda kanadyjska Polonia, która jest tutaj wykształcona już. Ona potrafi tak umiejętnie zmieniać swój klimat polski na klimat kanadyjski, no bo oczywiście wychowani są tutaj. W Stanach Zjednoczonych to jest duży problem, bo obecnie ta Polonia jest bardzo rozproszona, ona jest nie jest tak silna jak wcześniej. Te mocne polskie punkty, czyli Greenpoint, czyli Jackowo, one przestały istnieć. Polonia dała się wypchnąć z tych swoich dzielnic, przeniosła się na przedmieścia miast, ale te przedmieścia są dużo większym terenem, więc nie jest już tak skupiona w jednym miejscu. No i chociażby za tym idzie to, że jak są wybory, to bardzo ciężko wybrać jakiegoś polskiego kandydata skutecznie, tak żeby on zaczął stanowić o danym miejscu z poziomu władzy lokalnej. No nie mówimy już o władzy krajowej. Także są rzeczywiście te, mimo że te kraje są blisko siebie, no to ten obraz Polonii tutaj, jeśli chodzi właśnie o tą organizację, on się różni. Nie różni się na pewno, jeśli chodzi o miłość do ojczyzny, bo im dalej od tego momentu, kiedy ktoś wyemigrował, tym bardziej pojawia się chęć utożsamienia z polskością. To też jest taka ciekawa historia, że na przykład amerykańscy polscy górale, oni bywają bardziej góralscy niż podhalanie, niż ci, których spotykamy w Zakopanem. To właśnie wynika z tego, że po prostu tęsknią za tą ojczyzną i ta miłość do ojczyzny, ona kwitnie. No a w Polsce no, bywa, że w pogoni za nowoczesnością gdzieś ten folklor, te tradycje, one są odkładane na bok.
1: No chociaż jednak tu trzeba podkreślić, że jednak ta tradycja w polskich górach, ona nie ginie, ona istnieje, jest kultywowana, ale to rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych widać, że bycie góralem to jest noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje i to zobowiązuje tych polonusów do tego, żeby kultywować te tradycje. Ale ja muszę zapytać się pana o rzecz taką, jakie są preferencje polityczne w Kanadzie, Polonii kanadyjskiej i Polonii amerykańskiej. Czy są różnice? No bo Polonia amerykańska jest dość tradycyjna w swoich wyborach. Widać to w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce. Te osoby, które mają prawo do głosowania i mieszkają na terenie Stanów, no jednak skłaniają się w prawą stronę sceny politycznej. A jak jest w Kanadzie?
0: No a ja muszę tutaj odkłamać to stwierdzenie, dlatego że no nie jest tak do końca. Polonia jest bardzo różnorodna i no, w całej naszej grupie społecznej możemy spotkać Polaków wszędzie. Zdarzyło mi się spotkać, i nie mówię o Marku Bałkowskim, ale zdarzyło mi się spotkać w Białym Domu osoby, które pochodzą z polskich rodzin i też pracują w administracji. Są prawnicy, są lekarze. Są oczywiście też ludzie, którzy pracują ciężko na budowach i wykonują te podstawowe prace. I podobnie jest z preferencjami wyborczymi. To jest tak, że Polonia jest różnorodna, jeśli chodzi o swoje zapatrywania polityczne. Jeśli chodzi o głosowanie, bo to jest kluczowe, my mówimy cały czas o kilkunastu, ponad 20 tysiącach osób, które w całych Stanach Zjednoczonych oddają głos. To nie jest duża grupa osób głosujących. Są osoby, które mieszkają długo w Stanach i one stwierdzają, że nie żyjąc w ojczyźnie przodków, czy chociażby wyjeżdżając z Polski, nie żyjąc w tym kraju, gdzie nie wiedzą dokładnie jak jest, gdzie mimo internetu jednak ocean zaciera to wyczucie, te osoby świadomie nie chodzą głosować, bo nie chcą decydować o tym, co dzieje się w krajach, w których ich nie ma. No, a osoby właśnie zdecydowane, które chodzą, to jest grupa raptem kilkunastu, ponad 20 tysięcy osób i tu rzeczywiście zdarza się zazwyczaj, że te osoby głosują na prawicę, ale to też się zmienia w ostatnich latach, bo te różnice, one są już dużo mniejsze. No na przykład w wyborach prezydenckich, kiedy Andrzej Duda ścierał się z Rafałem Trzaskowskim, No tutaj było, nie była to duża różnica. W Kalifornii Polonia głosowała na Rafała Trzaskowskiego. To też

te preferencje wyborcze, one też zależą od miejsca zamieszkania. Mówi się o tym, że Chicago jest bardzo prawicowe. Mówi się o Nowym Jorku, że jest bardzo prawicowe. Ale na przykład Houston, tam też już kandydaci bardziej liberalni, a wręcz lewicowi, oni mają większe poparcie. Także to jest duża różnorodność i ona także w głosowaniu tak wygląda, jeśli chodzi o Kanadę.

0: poznałem Polonię w Vancouver, która była rzeczywiście taka grupa bardzo mocno patriotyczno-prawicowa, ale na przykład no chociażby właśnie w podstawie. Tutaj spotykałem się z odrębnymi opiniami, także zależy, gdzie zaświecimy tą latarką, no i może się okazać, że ta Polonia jest naprawdę różnorodna, a to oznacza, że Polonia tworzy tutaj aktywną i różnorodną grupę etniczną.
1: No, trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Kanada to jest kraj, w którym obowiązują dwa języki, język angielski i język francuski. I gdzie jest, po której stronie jest więcej Polonii? Po stronie francuskojęzycznej czy po stronie angielskojęzycznej?
0: Raczej po stronie angielskojęzycznej, no ale ja dosłownie wczoraj byłem w Montrealu, spędziłem tam kilka dni, no tam język francuski jest tym językiem głównym. To zresztą też jest ciekawe, bo to jest element sporu tutaj wewnętrznego w Kanadzie. No chociażby mieszkańcy Ottawy, oni nie są zadowoleni, że w Montrealu używa się języka francuskiego, no i jak w każdej grupie, jak w każdym społeczeństwie, też są tutaj wewnątrz Kanadyjczyków takie podziały, no i takie gorsze emocje. Polonia w Montrealu jest spora, ona jest większa niż Polonia w Ottawie. Tutaj w kanadyjskiej stolicy ze względu na specyfikę miasta. To jest mniejsze miasto, to jest miasto, które daje możliwość podjęcia pracy w rządzie lub no, w instytucjach, w biznesie związanym właśnie z rządzeniem krajem. No więc tutaj można spotkać tych profesjonalistów z polskich rodzin, ale na przykład Toronto. Toronto, ja bym powiedział, że to jest takie kanadyjskie Chicago, że tam Polonia ma swoją dzielnicę, ma miasteczko na przedmieściach Mississauga, no i tam można wejść do polskiego sklepu, tam Polonia, to też jest ciekawe, tam Polonia właśnie, pani burmistrz Mississaugi, ona jest bardzo blisko związana z Polonią, ona zawsze dba przy różnych uroczystościach, różnych okazjach o to, żeby Polonia była aktywna. Polonia może czuć się tam naprawdę doceniona. No i Polonia tam działa bardzo aktywnie. Tam Polonia, jeśli chodzi o zawody, oczywiście są też te zawody, no, wyższe wykształcenie, ale tam też Polonia jest właśnie tą Polonią taką ciężko pracującą, tą, która przyjechała tam, ponieważ to jest duże miasto, które daje możliwość dorobienia się, wystartowania. No więc tam Polacy zbudowali sobie taką grupę, ale no, czy w Albercie, czy w Vancouver, naprawdę w tych dużych miastach kanadyjskich, to też różni Kanadę od Stanów Zjednoczonych, że to jest potężny obszar, ale aktywne społecznie, nie tylko o Polonię chodzi, są głównie miasta i one skupiają no, praktycznie większość Kanadyjczyków, ona mieszka właśnie w miastach, a na łonu natury, bo jest to piękna natura, wybiera się po prostu przy okazji weekendu i właśnie w tych miastach można spotkać naszych rodaków.
1: Panie Piotrze, potraktujmy to jako puentę naszego dzisiejszego spotkania. To jest miłe rzeczywiście, że widać nas, no i słychać. Piotr Orłowski, polski dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dziś w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, 3-majowej opowie historyk, profesor Janusz Odziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
4: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
3: Zaczynamy krótko po godzinie 14. Ewa Fasążnik. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Święta Narodowego 3 maja.
1: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Ma nie tylko doradzać, ale przygotowywać konkretne rozwiązania dla Polaków za granicą. Tym zajmie się nowa Rada do Spraw Polonii, zapowiada Kancelaria Prezydenta. W Dniu Polonii i Polaków za granicą w Warszawie powołano członków Rady. To eksperci z całego świata i różnych dziedzin, wyjaśnia prezydencka minister Agnieszka Jędrzak.
2: Gremium ekspertów z 19 krajów, mamy praktycznie wszystkie kontynenty i mamy ekspertów, nie tylko prezesów ważnych, naprawdę to jest bardzo szerokie spektrum. Mamy ludzi, którzy realnie wpływają na politykę.
0: Bo Polonia chce aktywnie wpływać na sprawy Polski. Jedno z kluczowych zadań to wzmacnianie pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, podkreśla przedstawiciel środowisk polonijnych w USA Tadeusz Antoniak.
3: Żeby zwiększyć bezpieczeństwo polskie poprzez uczestnictwo żołnierzy amerykańskich na wschodniej flance, jak najwięcej tych żołnierzy i zacieśnienie współpracy i specjalną rolę Polski w ramach NATO i Trójmorza.
0: Rada do Spraw Polonii ma współpracować m.in. z Senatem i rządem. Kwatera główna NATO wyjaśnia ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Administracja Donalda Trumpa mówi o około 5000 swoich żołnierzy. To oznaczałoby, że liczba amerykańskich wojskowych stacjonujących za Odrą spadłaby do około 30 tysięcy.
4: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
0: Zachowajmy umiar podczas majówkowego grillowania, apelują eksperci, zwłaszcza w kwestii picia alkoholu. Może się to odbić na naszym zdrowiu, mówi Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia.
6: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie. Czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne, to umówmy się, że alkohol będzie tutaj spowalniał kwestie dotyczące spożycia tłuszczów i węglowodanów.
0: Szkodliwe działania alkoholu mogą też nasilać na przykład słone przekąski czy napoje energetyczne dodawane do drinków. To jeszcze coś o zdrowiu. 52 km biegu dla celów badawczych pokonali uczestnicy zawodów Ultracross w Bydgoszczy. Myślęcinku. Naukowcy sprawdzają, jak wysiłek po ultramaratonie wpływa na ciało, wyjaśnia jeden z organizatorów, doktor habilitowany Jan Mieszkowski.
7: Z pewnością żadne biegi o takiej charakterystyce. Nie są to biegi zdrowe i żaden taki wysiłek, trzeba sobie powiedzieć jasno, dla organizmu nie pozostaje bez znaczenia. Stąd też staramy się w tym projekcie ukazać, czy są jakieś metody, dzięki którym możemy ochronić nasz organizm, realizując tak wymagające wyzwania biegowe.
8: Trasa była wymagająca, a pogoda dopełniła jeszcze.
9: No ciężko było, ciężko.
0: W biegu wziął udział 80 osób. Wszyscy musieli wykonać serię badań sprawdzających przed i po biegu. Projektem zajmują się naukowcy z Bydgoszczy, Torunia i Gdańska. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy pogodnie, jedynie na północnym zachodzie nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 4 stopni na południu, około 9 w centrum do 12 nad morzem. Chłodniej lokalnie w Dolinach Karpackich, około 1 stopnia. Wiatr słaby, na północnym zachodzie okresami umiarkowany.

Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Andrzej Poczobut odbierze dzisiaj z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie podczas obchodów święta.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu z głową, o podróżowaniu za rozsądne pieniądze. Dzisiaj w Spakowanych temat, który wraca co sezon. Co zrobić, gdy urlop nie wygląda jak w katalogu? Tabela frankfurcka, tajemniczy dokument, który dla jednych jest legendą, a dla innych kompasem. Czy on ma moc prawną, jak jej używać i czy naprawdę pomaga odzyskać pieniądze za zepsute wakacje? Porozmawiamy również o tym, jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z usług firm, których nie znajdziecie w oficjalnych rejestrach organizatorów turystyki. I dlaczego to może być najdroższa oszczędność w życiu? Naszym gościem jest Adam Karpiński, wykładowca akademicki w USB Merito i praktyk, ekspert turystyczny, który od lat zajmuje się bezpiecznymi wakacjami turystów. Zna od podszewki zarówno mechanizmy działania biur podróży, jak i prawa, które chronią klientów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze, witam serdecznie.
1: Panie doktorze, co to jest ta tabela frankfurcka i dlaczego frankfurcka?
2: Jest to przede wszystkim dokument taki, który miał ułatwić weryfikację błędów, które były popełniane przez turoperatorów niemieckich. I stąd tutaj mamy frankfurcką tabelę z racji tego, że ruch turystyczny w Niemczech, jeszcze mówimy początek, druga połowa właściwie XX wieku, początek XXI, ale sama tabela to jest XX wiek, musiała unormować czy znormalizować pewnego rodzaju błędy, jakie występowały u turoperatorów z uwagi na to, że sądy niemieckie bardzo skrupulatne tak naprawdę nie wiedziały, jak odnieść się do tychże usług, które w pełni nie były wykonane lub niedostatecznie zadbano o ich wykonanie. I stąd wprowadzono tam bardzo dokładne określenia, przy jakich błędach, ile procent można uzyskać odszkodowania w ramach niedopełnienia przez turoperatora pewnych zadań zapisanych w umowie turystycznej. My żeśmy w Polsce bardzo szybko uczyli się ruchu turystycznego od naszych przyjaciół, sąsiadów zza Odry, stąd też i ta tabela frankfurcka bardzo szybko została spopularyzowana i ona tak naprawdę, jej popularność w Polsce tak jest mocna od masowego ruchu turystycznego zagranicznego, czyli od początku też nie XX, ale XXI wieku. Takim dobrym przykładem refleksji i analizy tabeli frankfurckiej, zawsze podaję ten przykład studentom albo słuchaczom różnych kursów, to jest film Last Minute, który bardzo dobrze obrazuje turystę, który mierzy, analizuje odległość budynku hotelowego od plaży, analizuje różnego rodzaju wyposażenie pokoju. To wszystko jest objęte tabelą frankfurcką.
1: Tam są zapisane rzeczywiście detaliczne wady i detaliczne procenty, które można uzyskać. To znaczy procenty, obniżki, ceny wakacji, które można uzyskać. Jakie to są te wady, takie najczęstsze? Proszę wymienić i te procenty, bo to na pewno interesuje naszych słuchaczy.
2: Jeżeli każdy z Państwa będzie miał ochotę zajrzeć do tabeli frankfurckiej, to są te procenty w granicach od 10, 5 do 30%. Czasami jest to niezdefiniowana wartość, jeśli dotyczy to kwestii na przykład transportu. Te mniejsze kwoty, o których wspomniałem, czyli od tych 5, 10 do 30, dotyczy takich niedociągnięć chociażby jak zła temperatura w pokoju, niewłaściwe wyposażenie, niezgodne z zapisem w umowie lub w ofercie, bo trzeba pamiętać, że w turystyce również ofertówka zamieszczona na stronie internetowej lub w ofercie papierowej jest tak samo ważna jak umowa. Klient może się odnieść do oferty, w której przyszedł do biura i takie warunki zostały na tej podstawie sformułowane. Także trzeba uważać zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i powiązanych z nimi, żeby nie wprowadzać klienta na żadnym etapie w błąd. To dotyczy również chociażby sytuacji związanej z odległością, już mówiłem, czy dostępem do leżaków, dostępem do ciepłej wody, dostępem do basenu. Tam są bardzo większe takie obostrzenia, dotyczą chociażby kwestii związanych z basenem, czy też wyposażeniem dodatkowym hotelu, kwestie ręczników, tam też w tabeli możemy znaleźć, czy są wymieniane, czy te

0: Aż nie. Tych punktów jest kilkadziesiąt, szanowni państwo, więc ja nie chcę podczas tej audycji wymieniać wszystkich. Natomiast zwracam szczególną uwagę. Na wakacje najlepiej wziąć ze sobą dobry humor, przeanalizować wszystkie wady i zalety z tour operatorem, a nie odnosić się na koniec do tabeli frankfurckiej, bo to niesie, co pewnie za chwilę udowodnimy, tylko niepotrzebne perturbacje.
1: Ale jednak, jeśli rzeczywiście te wady są rażące, prawda? Nie mówimy już o jakichś tam detalach, ale o dużych wadach. Na przykład, nie wiem, dostaniemy inny pokój, nie z widokiem na morze, tak jak wykupiliśmy sobie, tylko z widokiem.
0: To już jest bardzo duża wada i
1: na budowę. I liczymy. To jest 25% według tabeli frankfurckiej. Na dodatek.
0: Maksimum, bo musimy pamiętać, że to są zawsze maksymalne wartości. To, że my wyczytamy w tabeli frankfurckiej 25%, to jeśli pójdziemy do sądu, to wcale sąd nie musi zastosować maksymalnych widełek.
1: Zaraz o tych sądach porozmawiamy, ale mamy taką sytuację. Mamy zły pokój, na dodatek są tam karaluchy i jest brudno. Mamy znowu widełki od 10 do 50% i co? Sumujemy sobie te wszystkie procenty, wyjdzie nam 100 albo nawet 120% i okaże się, że biuro nam ma dopłacić jeszcze za nasze wakacje?
0: Tak niestety nie jest. Cała usługa tour operatorska składa się z wielu różnych usług. Z usługi noclegowej, transportowej i rekreacyjnej. I to wszystko też trzeba podzielić. Jeśli tutaj mówimy o analizie, to z reguły biura podróży, jeśli mają klienta bardzo roszczeniowego, to starają się jakby tutaj sprawę załatwić na samym początku. Jeżeli to są biura rozsądne, to nawet do takiej sytuacji nie dochodzi, bo pewne rzeczy, o których tutaj wspomniał pan, czyli chociażby zamiana pokoju, bo on się kiedy pojawi. Taka zamiana pokoju może się pojawić wtedy, kiedy nasz hotel, u którego tour operator dokonał czarteru, wprowadził overbooking, czyli tak naprawdę przyjął więcej turystów niż powinien. Więc cała odpowiedzialność tak naprawdę, jeżeli ma dobrze biuro podróży, podpisaną umowę z hotelem, spada na właściciela hotelu i tutaj sobie spokojnie to rozliczą. Natomiast gorzej jest, kiedy mówimy o niewielkim tour operatorze, czasami jednoosobowej działalności gospodarczej, której możliwości finansowe wpłynięcia na dużego właściciela ośrodka hotelowego, nawet w kraju, już nie mówię za granicą, bo to było pokazane chociażby w trakcie sytuacji pandemicznej, gdzie włoskie hotele niespecjalnie chciały reagować na różnego rodzaju reklamacje. I to też trzeba brać pod uwagę zawsze, w jakiej sytuacji i kiedy używamy tej metodologii analizy tabeli frankfurckiej. Wracam do punktu, kiedy było pytanie, czy możemy uzyskać więcej niż 100%, bo wiem, gdzie zmierzał pan redaktor, że najlepiej, żeby tam jeszcze oddano wakacje i kupiono jeszcze drugie wakacje. Nie, tak dobrze nie jest i tutaj myślę, że w takich sytuacjach każdy sąd rozsądny, który będzie podchodził do tego, będzie składał tylko częściowo, odliczał od każdej usługi ten procent, o którym żeśmy mówili, nie zawsze maksymalnie.
1: Pytanie zasadnicze. Czy sąd ma obowiązek zastosować tabelę frankfurcką? Sąd, UOKiK?
0: Nigdy nie ma takiego obowiązku, bo tabela frankfurcka nie jest ani częścią ustaw Unii Europejskiej, ani nie jest ustawą zasadniczą dotyczącą turystyki. Nie jest to załącznik ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach. Dlatego tak naprawdę jest to dokument grzecznościowy. On pozwala nam określić wartość ubytku, bo tak naprawdę produkt turystyczny jest produktem niemierzalnym. Jego utrata jakiejś części trudno jest mierzalna, szczególnie w sytuacjach, kiedy mówimy o atrakcjach turystycznych, czyli na przykład nie odbyła się wycieczka fakultatywna, ale nie odbyła się znowu z jakich przyczyn. Mogła się nie odbyć z przyczyn czysto niezależnych od biura podróży i to wówczas zupełnie nie jest brane pod uwagę. On ułatwia pracę i sądy częstokroć, ja akurat prawnikiem nie jestem, ale z tego co czytam i rozmawiam z moimi przyjaciółmi prawnikami, może brać pod uwagę te rozwiązania i pytanie jest zawsze, czy strony zgodzą się na taką czy inną gratyfikację.
1: Nasi słuchacze nie są osobami roszczeniowymi, ale jednak warto, żeby znali swoje prawa, ale warto również, żeby znali ścieżkę tych reklamacji. Jak to wygląda, jak to powinno być zrobione? Bo takim mitem jest opowieść o tym, że trzeba to zrobić na miejscu, natychmiast, bo jak się tego nie zareklamuje jeszcze w czasie pobytu, to właściwie ta reklamacja będzie bezskuteczna.
0: Czy reklamacja jest skuteczna nawet po powrocie? Natomiast zasadniczo w turystyce trzeba zgłosić pewne niedociągnięcia. Z uwagi na to, że mamy tam rezydentów, mamy osoby odpowiedzialne, mamy pilota wycieczek, który również

0: że prezentuje Biuro Podróży. Jeśli są jakieś niedociągnięcia czy uwagi, należy je natychmiast zgłaszać na miejscu. Czy one zostaną już tam załatwione, to jest kwestia inna. Jeśli nie, no to dalej możemy kontynuować jakby ten proces po powrocie, czyli zgłaszamy oficjalne reklamacje do Biura Podróży. To jest droga najbardziej rozsądna. Także w takich sytuacjach zawsze droga jest jedna. Ostateczną drogą jest zawsze sąd albo jeszcze wcześniej UOKiK, który również będzie równolegle działał, bo jeżeli były zapisy niewłaściwe w umowach, bo to się może jeszcze pojawić. Mówimy tutaj o takich bardzo prozaicznych sprawach, ale pamiętajmy, że UOKiK w Polsce bardzo dokładnie przegląda umowy biur podróży. Ja tutaj, panie redaktorze, powiem brutalnie. Tak naprawdę klient w Polsce, jeżeli korzysta z usług biura podróży, które jest zarejestrowane w centralnym rejestrze, to nie ma się czego obawiać. To bardziej organizator, który w tej chwili jest tak mocno kontrolowany przez różnego rodzaju instytucje, to on musi się obawiać, żeby czegoś złego nie zrobić, żeby właściwie zastosować wszystkie zapisy prawne w umowie o usługę turystyczną, tak aby klient, nie daj Bóg, nie zaskarżył.
1: Jasne, ale są takie sytuacje, kiedy i tabelę frankfurcką, i te reklamacje możemy napisać na berdyczów, jeśli skorzystamy z biura podróży niezarejestrowanego w tym rejestrze organizatorów turystyki. Według branży turystycznej to są przypadki nagminne. Mówi się nawet o tym, że to jest około 1/3 wszystkich biur podróży. Co grozi turyście, który po prostu pojedzie z takim biurem, tym z szarej strefy?
0: Znaczy, jeśli mówimy o szarej strefie, ona była, jest i pewnie będzie. Natomiast kwestia jest zawsze świadomości turysty. To turysta dzisiaj już chyba coraz częściej jest informowany dość szczegółowo, że musi sprawdzić w rejestrze, czy centralnym, czy też wojewódzkim. Pamiętajmy, że urzędy marszałkowskie mają obowiązek wpisywania w Polsce każdego organizatora turystyki. Tak naprawdę każde biuro podróży, które jest organizatorem turystyki legalnym, musi być wpisane w tym rejestrze i co roku musi uzupełniać pewne dokumenty. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, w ustawodawca wymusza, czyli albo gwarancja, albo ubezpieczenie na rzecz turystów. I to też z góry mówię, na rzecz turystów, czyli tu turysta jest zabezpieczany. Musimy jeszcze zwrócić szczególną uwagę na świetne oferty zagraniczne, bo jeżeli biuro będzie zarejestrowane poza Unią Europejską, to może mieć jakiś rejestr, ale tak naprawdę prawo Unii Europejskiej i prawo polskie nie będzie tam zupełnie funkcjonowało w pełni. Będziemy mogli się odnosić na zasadzie innych zupełnie przepisów i do tego dochodziło, pewnie część z Państwa będzie pamiętało, biura z Afryki, konkretnie Zanzibar. To jest zupełnie inny obszar, on wcale... Tam zarejestrowane biuro nie musi spełniać takich samych wymogów formalnych jak biuro zarejestrowane w Polsce. Czyli gdybyśmy chcieli tak naprawdę odnieść się do tego bezpieczeństwa, do zabezpieczenia swoich interesów, to po pierwsze musimy wybrać biuro rejestrowane, musimy sprawdzić też, jaka kwota gwarancji jest w tym biurze i czy to biuro ma możliwość prowadzenia takiej czy innej działalności, czy może nas na przykład wysłać do Azji.
1: Co ryzykuje taki turysta, który pojedzie z biurem podróży bez tego wpisu, czyli krótko mówiąc, no nie podlega ustawie, ale to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, nie podlega ustawie o imprezach turystycznych, ale co się z tym wiąże?
0: Tylko i wyłącznie droga cywilnoprawna, jeżeli by doszło do sytuacji jakiejś niebezpiecznej, a w sytuacjach bardzo niebezpiecznych tak naprawdę turysta nie jest chroniony niczym.
1: Co traci?
0: Traci to bezpieczeństwo podstawowe, nie jest świadomy, czy powinien się doubezpieczyć chociażby, jadąc w dane miejsce, czy w sytuacji, gdy dojdzie do jakichś zdarzeń losowych, nietypowych, kto mu zarezerwuje i przebukuje przelot i zapewni bezpieczny powrót do domu. To jest jeden z elementów. Również zwrot kosztów, jeżeli takowe poniósł, w sytuacjach niebezpiecznych. To wszystko jest w obszarze działania biura podróży. Biuro podróży, jeśli nawet by doszło do upadłości biura podróży, w ramach gwarancji marszałek województwa, w którym zarejestrowane jest dane biuro podróży, uruchamia gwarancję i taki turysta będzie mógł wrócić do kraju, przynajmniej. A być może jeszcze otrzyma jakieś dodatkowe gratyfikacje. Pamiętajmy, że nie tylko tutaj w grę wchodzi ubezpieczenie, ale również Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, które biura podróży muszą odprowadzać, czy Turystyczny Fundusz Rezerwowy. Tego nie odprowadza tego funduszu i w tym funduszu nie jest objęte żadne nielegalnie prowadzące działalność przedsiębiorstwo.
1: Szanowni Państwo, sprawdzajcie biura, unikajcie szarej strefy, bo nie zareklamujecie wycieczki.

0: Jeśli nie daj Bóg coś się wydarzy, biuro nie przedłuży wam pobytu na własny koszt. Pamiętamy, jak to było na RODOS. Nie będziecie podlegali pod ustawę, a z tego wynikają bardzo, ale to bardzo duże korzyści. No i na koniec, myślę, że to jest takie życzenie i od pana doktora, i ode mnie, abyście nigdy nie musieli korzystać z tabeli frankfurckiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan doktor Adam Karpiński, wykładowca WSB Merito i ekspert turystyczny.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.

0: Powtórka programu. Kafe Armia. I witam już bardzo serdecznie naszego gościa, Jacek Matuszak, wieloletni pracownik resortu obrony, z wykształcenia historyk, miłośnik munduru, miłośnik wojska, miłośnik też oczywiście tej naszej biało-czerwonej, dziś dzień flagi, więc dzień wyjątkowy. Pan Jacek, oczywiście kotylion też biało-czerwony w klapie marynarki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza jak najbardziej.
0: Jeszcze zdradzę, że tata pana Jacka przez ponad 20 lat wykładał na Akademii Sztuki Wojennej. Kiedyś pewnie ona się nazywała inaczej, bo pewnie
1: Akademia Obrony Narodowej.
0: Akademia Obrony Narodowej. Tak. I był specjalistą od wojskowości, od
1: wykładał historię sztuki wojennej, czyli opowiadał o tych wszystkich dziejach oręża polskiego, które składają się na patriotyzm.
0: I zapewne pan od małego nasiąknął tą wiedzą, stąd też wybór właśnie historii jako tego kierunku.
1: Tak, zdecydowanie wybrałem coś dla przyjemności. Jak się okazało, ta przyjemność może też dobrze poprowadzić moje zawodowe losy, więc dzięki temu i połączyłem się z wojskiem, czyli trochę kontynuowałem tradycję rodzinną i też historyczne wątki, które podobnie z moim starszym bratem kontynuujemy po moim tacie. Także wszystko się składa w jedną logiczną całość.
0: Panie Jacku, biało-czerwona. Dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, dzień flagi. My go obchodzimy jako kraj, jako naród, jako Polacy od 2004 roku, więc w miarę to jest takie świeże święto, no ale tak naprawdę ten kolor biały i ten kolor czerwony, kiedyś karmazynowy, no one nam towarzyszą, no odkąd pamiętamy, tak naprawdę to jest takie jestestwo naszej państwowości. Jak to wszystko się narodziło? Skąd są te barwy? Do czego nawiązują?
1: Generalnie możemy powiedzieć, że barwy kojarzą i powinny nam się kojarzyć w głównej mierze z historią oręża. To znaczy zaczynaliśmy od proportów, zaczynaliśmy od sztandarów, pod którymi zbierali się wojowie, później rycerze, żołnierze i tak dalej, po to, żeby lepiej się organizować na polu bitwy. Więc od tego się to zaczęło. Jeśli chodzi o Polskę, to zawsze to były barwy bieli i czerwieni, choć w proporcjach wielkości, o czym za chwileczkę powiem, trochę innych, bo biel jest symbolem czystości, lojalności, wierności.
0: No i też tego orła, prawda?
1: Tak jest. Z kolei czerwień jest barwą, która symbolizuje nie tylko krew, ale także odwagę, waleczność. Więc te wszystkie symbole, ale także majestat. I stąd właśnie godłem Polski, a prawidłowo powinno się chyba powiedzieć, jednak tu trwa spór, czy jest to godło, czy herb. Ponieważ godłem powinien być orzeł, ale umiejscowiony już na czerwonym polu staje się herbem. Ale niezależnie od tego, nawet już tak zupełnie obrazowo, jeśli sobie przypomnimy na przykład ekranizację Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, tamta bieli czerwień też Polakom towarzyszy. I jeszcze co było ważne i co nadal jest ważne, i to dzisiaj w tradycji też obowiązuje, zawsze była taka dbałość o to, żeby te narodowe barwy, chociaż na początku nie były traktowane jako narodowe, tylko bardziej takie monarsze, nie dotykały ziemi. To po pierwsze. A druga rzecz jest taka, że zwycięska armia, zwycięska strona, udowadniając czy dokumentując swoje zwycięstwo, właśnie te sztandary drugiej strony składała przed zwycięskim wodzem. I dziś jest dokładnie tak samo. Jednostki wojskowe, które posiadają swoje sztandary, mają obowiązek tego sztandaru bronić i go strzec. I jeśli tak się zdarzy, że jednostka straciłaby ten sztandar, albo sztandar by został zgubiony, przejęty przez nieprzyjaciela i tak dalej, to jednostkę niestety okrywa to niesławą i taka jednostka jest rozformowywana. Nie wydajemy duplikatu takiego sztandaru.
0: To jest wyjątkowe znaczenie tych barw dla właśnie wojska, dla oręża, tak jak pan mówi, to jest umiejscowione w tej historii

0: czyli wojskowości, no, w sposób nierozerwalny, bo z tych słów, które pan powiedział, wynika, że no, to by była największa właśnie hańba,
1: tak,
0: i największy wstyd, jeżeli żołnierz by zgubił tę flagę, czy ten proporzec. Tak. Pamiętamy przecież takie nawet sceny, wejdę panu jeszcze w słowo, z literatury właśnie, pan wspomniał o Krzyżakach, ale milion innych różnych jest opowieści mówiących o tym, że ten najważniejsze było to, że ten żołnierz trzyma tę flagę, ten proporzec, że nawet jak są te strzały, że nawet jak ta bitwa nie idzie tak jak trzeba, to on cały czas trzyma biało-czerwoną.
1: Też powiedzmy sobie, że stopień chorąży, prawda, nawiązuje do tego, który ten sztandar czy te chorągiew trzymał, i była to pozycja w danej jednostce wyjątkowa, ponieważ no, spoczywał na tym chorążym, niesamowita odpowiedzialność spoczywała, o dbałość o ten sztandar. Natomiast to, co jest dla nas istotne, ta biało-czerwona tak naprawdę towarzyszy nam wszędzie. Mówię nam, ale mam na myśli nie tylko żołnierzy, bo tak z osobistego doświadczenia powiem, ja miałem przyjemność przez ponad 3 lata chodzić w mundurze, będąc uczestnikiem misji zagranicznych, i powiem, że kiedy się wkłada ten mundur na rękawie, którego jest biało-czerwona flaga, człowiek od razu robi się taki wyższy, mocniejszy, pewniejszy, ponieważ ma takie poczucie, że on jest częścią większej całości, bo ta biało-czerwona, zresztą ja tu pozwoliłem sobie przynieść flagę, którą miałem na swoim mundurze, bo to jedna z rzeczy, które sobie zachowałem na pamiątkę.
0: To jest taki, powiedzmy naszym słuchaczom, to jest maleńki znaczek. Tak. Na rzep przyczepiane
1: na lewe i prawe ramię munduru. I generalnie, ponieważ te flagi były ze mną od pierwszej misji, na którą pojechałem w roku 2003, przez kolejne, więc one mi nadal towarzyszą. I ta flaga, którą żołnierz ma na mundurze, sprawia, że stajemy się częścią większej całości. Kierują nami podobne wartości, ponieważ dzisiaj trudniej się mówi o patriotyzmie jako takim, ale właśnie szacunek do barw narodowych to jest jeden z tych elementów patriotyzmu. I co ważne, każdy z nas nie musi chodzić w mundurze, może te barwy wykorzystywać, ale musi o nie odpowiednio dbać.
0: Pan powiedział, panie Jacku, właśnie o tym szacunku dla barw, dla biało-czerwonej. On też jest wpisany, jeżeli chodzi o żołnierze, no bo cały czas przekładamy te barwy na właśnie wojsko, bo ono w specyficzny sposób bardzo taki, no, podniosły podchodzi do tych barw, tak jak pan powiedział. No, żołnierze noszą na co dzień te maleńkie biało-czerwone znaczki na swoich ramionach, ale mamy też cały ceremoniał związany z czczeniem flagi. No dzisiaj w wielu miejscach Polski, no praktycznie wszędzie, mamy akcje oddolne zbierania się przy tej fladze, obserwowania, jak ona jest wciągana na maszt.
1: I tu od razu, temu przepraszam, wejdę w słowo, tak, mam taką prośbę, byśmy nie mówili o wciąganiu flagi na maszt. Flagę na maszt się podnosi.
0: Podnosi.
1: Okazując jej szacunek, tę flagę podnosimy na maszt, ale prawda jest taka, że tak naprawdę chyba nie ma w Polsce zakątka, gdzie byśmy tej biało-czerwonej nie zobaczyli. A co ciekawe, zobaczymy ją także poza granicami kraju, bo przypomnę, że dzisiaj również obchodzimy Dzień Polaków i Polonii poza granicami kraju. I tu skorzystam z okazji i wszystkim tym, którzy pod tą biało-czerwoną dzisiaj poza granicami kraju służą. Ale są to nie tylko żołnierze, bo także na przykład nasi dyplomaci, złożę serdeczne życzenia. A co do ceremoniału, rzeczywiście trudno sobie dziś i zawsze było wyobrazić wojsko bez ceremoniału wojskowego, w którym flaga odgrywa tak naprawdę centralną rolę, ponieważ każda uroczystość zaczyna się nie tylko od odegrania hymnu państwowego, ale także od podniesienia flagi państwowej na maszt. Formą wyróżnienia dla żołnierza i dla jednostki jest otrzymanie flagi z rąk prezydenta, czyli zwierzchnika sił zbrojnych. Co ciekawe, każdy dowódca rodzajów sił zbrojnych ma swoją flagę. Mają także pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, czyli szef sztabu generalnego Wojska Polskiego.
0: Również ma prezydent.
1: Swój proporzec ma również prezydent i jakby podniesienie tego proporca na maszt oznacza, że tak jak kiedyś król przebywał na zamku, tak dzisiaj prezydent jest na urzędzie w swojej siedzibie. Być może nie każdy wie, że codziennie rano w jednostce wojskowej następuje podniesienie flagi na maszt o godzinie odpowiednio wczesnej To zależy od jednostki. Jest to między godziną 6:00, 6:30 i 7:00. Tak już żartobliwie mówiąc, jeśli zdarzało mi się przyjść do pracy w dowództwie wojsk lądowych, w którym kiedyś pracowałem, nie o czasie, to kiedy słyszałem, że sygnalista gra na trąbce sygnał, słuchajcie wszyscy, i następowało podniesienie flagi, to wtedy należy się zatrzymać i patrzeć w stronę

0: z której jest podnoszona flaga. Więc nie należy szybko przebiegać, żeby nadrobić te chwile.
1: Lepiej się spóźnić.
0: Tak, wszyscy wiemy, no i jestem już na terenie, widziałem podniesienie flagi. Zresztą powiem, że niezwykle podniosłym momentem dla mnie, ale myślę, że nie tylko dla mnie, był fakt, że codziennie w kontyngentach wojskowych także podnosiliśmy flagę i stawanie na zbiórce jest naprawdę czymś szczególnym. Nie jest to tylko pusty taki zapis, że trzeba to zrobić. Naprawdę to się czuje. Czuje się szacunek dla barw narodowych także w sytuacjach poważnych, ponieważ wiemy, że w chwili, kiedy żołnierz odchodzi na wieczną wartę, także
1: jest otulony
0: jego trumna jest okryta flagą, ponieważ on całe życie tej biało-czerwonej służył, swój obowiązek spełnił do końca, więc ta flaga mu towarzyszy do samego końca. Ale są także takie chwile, kiedy nie wszystkie... Może jakby to powiedzieć, flagą nie jest każde zestawienie bieli i czerwieni, bo to jest też ważne. Żeby to była flaga, musi spełniać określone wymogi i musi być zachowana proporcja szerokości do długości, czyli 8 do 5, tak jest. Jeśli to ma inne wymiary, są to barwy narodowe, ale nie jest to flaga. Ale przecież kibicując, czy to naszym skoczkom, siatkarzom, piłkarzom, komukolwiek, ubieramy się w barwy narodowe właśnie po to, żeby pokazać tą wspólnotę i jedność. Kiedy biegniemy gdziekolwiek, to może być bieg konstytucji, który się rozgrywa w Warszawie, ale w dowolnym miejscu Polski odbywa się tych biegów bardzo wiele. Też biegniemy w koszulkach białych i czerwonych, tworząc taką żywą, prawdziwą flagę. Coraz częściej, co roku słyszymy o tym, że kolejne miejscowości podejmują próbę bicia rekordu co do długości flagi, którą niosą wspólnie, bo ta flaga ma metrów kilkadziesiąt, 150, 200. Ile uda się tam, że tak powiem, uszyć. I trzeba pamiętać, że ta flaga nie może dotykać ziemi, więc nie jest to takie proste, prawda?
1: Więc ta flaga rzeczywiście łączy w bardzo, bardzo różnych sferach też życia Polaków. Można powiedzieć, że te nasze barwy narodowe żyją codziennie
0: tak,
1: z nami.
0: Tak, dokładnie. No, tak na dobrą sprawę często jest tak, że kiedy jest święto jakiegoś miasta, te flagi są też wywieszane, tak? Czy rocznica ustanowienia praw miejskich i tak dalej, to nie tylko widać, załóżmy, jakiś herb miasta, ale także są te biało-czerwone flagi. Kiedy mamy do czynienia z delegacjami zagranicznymi, które przyjeżdżają do nas, także obok flagi gościa pojawia się biało-czerwona. Nawet kiedy dzisiaj będziemy, czy jutro będziemy wsiadali do autobusu, czy do tramwaju, czy nawet do pociągu, zobaczymy, że lokomotywa czy autobus jest przystrojony w biało-czerwone flagi.
1: Panie Jacku, zostało nam naprawdę bardzo niewiele czasu, chociaż no, gdyby się dało, to bym rozciągnęła i porozmawialibyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo o tych naszych biało-czerwonych barwach. Jeszcze sam koniec zaprosimy do śledzenia mediów społecznościowych, między innymi Centrum Weterana.
0: Tak, jako weteran chętnie zaproszę wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, zwłaszcza Radia 24, do wysłuchania nowego podcastu Pamiętnika Weterana, ponieważ jego bohaterem są ci, którzy służą ojczyźnie, jak mówi motto Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a to ona razem z Centrum Weterana jest pomysłodawcą takiego podcastu, w którym będziemy mogli posłuchać, jak wygląda służba pod biało-czerwoną w innym miejscu świata niż tylko Polska.
1: Bardzo dziękuję, Jacek Matuszak, historyk i wieloletni pracownik resortu obrony. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę nam wszystkim udanego święta.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Do wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, wyjątkowo nie w niedzielę. Się spotykamy w studiu wiedzy. No i my dzisiaj wątków patriotycznych będziemy szukać w sztuce. Jak w ogóle patriotyzm w sztuce się przejawia, jaki ma cel, jakimi środkami się go wyraża i wyrażało na przestrzeni wieków także. No i do których dzieł warto na przykład dzisiaj wrócić. W naszym studiu jest dr Adam Tyszkiewicz, historyk sztuki, warszawianista, przewodnik po Warszawie, także pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
3: Tak się zastanawiałam, czy jest takie dzieło, które można uznać za pierwsze. Pierwsze w historii ludzkości, które w jakikolwiek sposób podejmowała tę tematykę.
4: To jest bardzo ciekawe pytanie i pewnie moglibyśmy się cofnąć do czasów średniowiecza i do czasów nowożytnych, ale ja myślę, że taki wiek XIX jest kluczowy, jak pomyślimy

0: o sztuce francuskiej i o przemianach politycznych w tym kraju, to przede wszystkim kłania się niesamowita praca malarska Eugène Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady. Dzieło namalowane w roku 1830, dzieło nawiązujące do słynnej rewolucji lipcowej, już kolejnego zrywu społeczności francuskiej nad Sekwaną. I prawda jest taka, że to dzieło, ten obraz wpisał się w tradycję malarską, w historię sztuki i poetykę patriotyzmu narodu francuskiego. Ja na przykład o tej pracy mówiłem na wykładach Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego, i pomimo tego, że dla Francuzów ta praca jest znana, to nie wszyscy, na przykład Polacy, to dzieło kojarzą, a dzieło jest o tyle niesamowite, bo jest wspaniale malarsko namalowane tymi środkami romantycznymi, ale też wykorzystuje język symboliki.
1: No
0: język...
1: mamy wolność spersonifikowaną.
0: Alegorii, no tam przede wszystkim jest monumentalna postać Marianny, która wiedzie lud paryski do walki o wolność.
1: Z flagą
0: francuską. Tak, dokładnie. I ta flaga biało, czerwono, niebieska jest niesamowitym akcentem kolorystycznym, a wszystko dzieje się podczas takiej dynamicznej scenerii we mgle, w dymie. No widać też ofiary leżące na pierwszym planie, ofiary z jednej i drugiej strony tego domowego konfliktu, więc odpowiadając krótko na pani redaktor pytanie, tak mi się wydaje, że w XIX-wiecznej sztuce trzeba koniecznie o tym przykładzie wspomnieć.
1: I proszę też pamiętać, że zanim w kinie amerykańskim zaczęły majestatycznie powiewać amerykańskie flagi, to najpierw była ta flaga majestatyczna francuska na obrazie Delacroix. Rzeczywiście ten wiek XIX jest kluczowy. Pomyślałam sobie też o obrazie Goi, czyli rozstrzelanie powstańców madryckich.
0: Przyznaję, że to jest też doskonały przykład wskazany przez panią. Trochę wcześniejszy, podotoczący roku 1808, czyli związany ten obraz jest z epoką napoleońską. Malowidło opowiada no, w sumie o tragedii narodu hiszpańskiego, o mieszkańcach Madrytu, którzy są rozstrzeliwani przez żołnierzy francuskich. Ja tylko przypominam, że przecież armia Napoleona opanowała Hiszpanię, Półwysep Iberyjski, i drastyczne, tragiczne sceny rozgrywały się w Madrycie. No w ogóle Goya popełnił wiele niezwykłych artystycznie dzieł sztuki dotyczących okropności wojny, ale ten obraz, o którym pani akurat mówi, no mówi o patriotyzmie hiszpańskim, o ludziach, którzy walczyli o swoje prawa, o swoje wartości, o swoje ideały i wolności.
1: To możemy przejść, mamy na pewno takie dwa dzieła, jeśli chodzi o historię malarstwa światowego, dzieła ikoniczne, ale przejdźmy do tych dzieł polskich. No i tutaj rzeczywiście wszyscy wskazują, że takim kluczowym momentem, najważniejszym, gdzie najczęściej podejmowana była ta tematyka, był oczywiście okres zaborów. No i nie wiem, czy gdybyśmy wyszli teraz z mikrofonem na ulicę i pytali mieszkańców Warszawy albo innych miast i prosili o wskazanie takiego malarza najbardziej patriotycznego, no to obstawiam, że wszyscy albo większość wskazałaby Jana Matejkę.
0: Oczywiście. Zgadzam się z panią całkowicie. Tym bardziej, że w każdym podręczniku szkolnym klasy podstawowej, klasy średniej pojawiają się wizualizacje słynnych wydarzeń związanych z historią Polski według wizji historycznej Jana Matejki. Więc nie tylko tego malarza kojarzymy za sprawą słynnego pocztu władców Polski, ale za sprawą czy to uhonorowania, uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy słynny obraz z Piotrą Skargą, czy przede wszystkim oczywiście bitwy pod Grunwaldem. I tak Jan Matejko w tym swoim malarstwie historyzującym drugiej połowy XIX wieku, oczywiście w czasach zaboru, wyraźnie podkreślał takie kluczowe, najważniejsze momenty z dziejów naszego kraju, często mówiące o naszej potędze, sile, o tych chwalebnych czasach, no, które niestety w XIX wieku były no niestety wspomnieniem, ale Polska liczyła na odrodzenie. Polska już widziała pewnie tę niepodległość na wyciągnięcie ręki. To się stało no, trochę później, oczywiście dopiero w roku 1918, ale Jan Matejko nas na pewno na tę niepodległość doskonale przygotował.
1: Też podobno po wystawieniu bitwy pod Grunwaldem otrzymał Jan Matejko takie symboliczne berło, które miało wskazywać na jego panowanie w polskiej sztuce. Na pewno jeśli chodzi o tę tematykę, to berło mu się należało. I to jest, tak jak pan doktor wspomniał, to jest bitwa pod Grunwaldem, to jest Jan Sobieski pod Wiedniem, to jest hołd pruski, to jest Unia Lubelska. Natomiast w moim odczuciu, nie wiem czy pan się zgodzi, ale takie szczególnie patriotyczne, ale w inny sposób patriotyczne obrazy Matejki, no to jest Stańczyk.

0: No i właśnie Rejtan.
1: Tak, i to jest też ważne, że te obrazy, o których rozmawiamy, pani tutaj dodała kilka istotnych tytułów, wiszą w najważniejszych polskich muzeach, więc są łatwo dostępne dla mieszkańców naszego kraju w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu. I to są obrazy, symbole, mówiące o, tak jak wspomniałem wcześniej, o najważniejszych wydarzeniach, często dotyczących epoki odrodzenia, no bo w XVI wieku no byliśmy potęgą europejską, nie tylko jeśli chodzi o rozległość naszego terytorium, ale siłę, sztukę i prymat kulturalny. I te obrazy dla narodu stłamszonego przez trzech zaborców w XIX wieku przypominały o naszej wielkiej tak naprawdę chwale, o zwycięstwach nad Krzyżakami, więc to odniesienie do zaboru pruskiego, o zwycięstwie na przykład Stefana Batorego nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Pskowem, w odniesieniu naszych triumfów nad władcami ze wschodu. Więc naprawdę Jan Matejko utkwił w naszej pamięci i myślę, że jeszcze dla wielu kolejnych pokoleń w historii naszego kraju to będzie takie pierwsze zetknięcie z patriotyzmem w wymiarze sztuki. Ale tych artystów było wielu więcej, którzy w XIX wieku mówili o sztuce.
0: I o nich jeszcze powiemy, ale ja też nie bez przyczyny wskazałam na Stańczyka, dlatego że no to pokazuje, że o Matejce nie można mówić podobnie jak o Sienkiewiczu, że to było takie malarstwo tylko i wyłącznie ku pokrzepieniu serc. No ale to było też malarstwo, które wskazywało te trudne momenty, że nad tą ojczyzną troszeczkę inaczej można się pochylić i się zatroskać i załamać ręce nad tym, jak jest rządzona.
1: Stańczyk jest o tyle wspaniałym dziełem, że jest niezwykle taki refleksyjny, melancholijny. I ta kolorystyka czerwieni tego stroju głównego bohatera, on mówi o polskości, mówi o przelanej krwi. I to nie tylko ten obraz, który przedstawia portret Stańczyka, jest taki znany i rozpoznawalny, ale przecież w słynnej scenie z hołdem pruskim, w której pokazana jest uległość Albrechta Hohenzollerna i wszyscy świętują, wszyscy się radują, to z boku tronu królewskiego na schodach siedzi taka zadumana postać Stańczyka, no, który jest jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę, że ówczesne uwarunkowania dyplomatyczne w przyszłości okażą się dla naszego kraju niekorzystne i będą tego skutki no, opłakane. Myśląc już bardziej o XVIII wieku.
0: Tym bardziej te dzieła warto zobaczyć na żywo. Większość z nas zna reprodukcje z różnych albumów, z podręczników. Natomiast zobaczone na żywo robią ogromne wrażenie. No, ja przyznaję, niedawno po raz pierwszy zobaczyłam bitwę pod Grunwaldem w Muzeum Narodowym w Warszawie. I było to doświadczenie niemalże mistyczne. No, czuło się tę potęgę.
1: Ja powiem pani redaktor, że o samej bitwie pod Grunwaldem to można poprowadzić cykl wykładów. Ponieważ to dzieło sztuki potem stało się inspiracją dla wielu dzieł też dwudziestowiecznych. Było wielokrotnie przetwarzane i wykorzystywane. Nawet przypomnijmy w słynnym serialu polskim Alternatywy 4. Można odnaleźć odniesienie do tego płótna. Ale jest taka ciekawostka, to jest troszkę wątek poboczny. Nie wiem, czy państwo wiedzą, malując to dzieło i przygotowując się do stworzenia tego arcydzieła, Jan Matejko jeździł po świecie, oglądał różne wspaniałe malowidła i na przykład odwiedził kościół uniwersytecki w Monachium. Oglądał tam słynny sąd ostateczny Petera von Corneliusza, gdzie w sądzie ostatecznym Archanioł Michał, stanowiący centralny punkt przedstawienia, ma taką pozę jak książę Witold w centrum malowidła, o którym dzisiaj rozmawiamy. Więc inspiracje z wielu dzieł zagranicznych, ale wpisane w kontekst Polski, ze świętym Stanisławem, z polskim rycerstwem, Zawiszą Czarnym i no, z bohaterstwem i niezłomną postawą naszego narodu.
0: Tak zresztą robiło wielu artystów, którzy tworzyli pod zaborami, podróżowali na przykład do Paryża, tam podglądali i podpatrywali te najnowsze trendy w sztuce, ale mimo to starali się je przekładać na coś, co no, wtedy chyba próbowano już nazwać stylem narodowym, który, nie wiem czy słusznie, bywa bardzo często sprowadzany do stylu ludowego, zakopiańskiego.
1: No tak, bo takie też jest malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne drugiej połowy XIX wieku. Nasza tradycja taka lokalna, ludowa, no, była niezwykłym punktem odniesienia dla artystów, właśnie bym powiedział małopolskich przede wszystkim, którzy tworzyli wokół, bym powiedział, naszej tradycji właśnie w Grodzie Kraka.
0: Wyspiański, Witkiewicz?
1: No, ja powiem państwu, Wyspiańskiego uwielbiał poprzez jego wspaniałe utwory poetyckie, poprzez jego projekty architektoniczne, projekty witraży. Jakby pani mnie redaktor spytała o najsłynniejsze dzieło Wyspiańskiego, które nie zostało zrealizowane, a o którym warto mówić, a mi się bardzo podoba,
0: to pytam.
1: To
0: jest
1: Dziękuję. To

0: jest słynny cykl projektów witraży, które Wyspiański planował dla Katedry Wawelskiej. To było dzieło nowatorskie, oryginalne, wyprzedzające epokę. I to dzieło niestety na Wawelu w kontekście duchowieństwa krakowskiego nie spodobało się. Szczególnie skrytykował projekty Wyspiańskiego biskup Jan Puzyna i ostatecznie te witraże w Katedrze Wawelskiej się nie znalazły. Natomiast do naszych czasów zachowały się kartony projektowe. No i na ich podstawie wykonano niesamowite, bym powiedział, realizacje dwudziestowieczne, które na przykład są do obejrzenia w sercu Krakowa, w punkcie informacji, i każdego turystę w Krakowie albo mieszkańca tego miasta zachęcam do odwiedzin przy ulicy Grodzkiej, żeby wejść tam do punktu informacyjnego i zobaczyć wspaniałe przedstawienie, takie trupie, niezwykle werystyczne Kazimierza Wielkiego, czy świętego Stanisława, czy Henryka Pobożnego. Gdyby ten projekt został na Wawelu zrealizowany, to byśmy mieli arcydzieło na skalę światową.
1: Wróćmy jeszcze na moment do takich bardzo klasycznych przedstawień, tych wątków patriotycznych, motywów patriotycznych, no, które też miały z jednej strony odzwierciedlać nastroje społeczne, ale też je podtrzymywać i wzniecać i wzbudzać. Te klasyczne motywy, czyli wybitne postaci, wielkie bitwy, historyczne momenty. Nie wiem, czy wskazałby pan doktor jeszcze Kosaków, albo może
0: oczywiście
1: Grodgera, albo Gierymskiego.
0: To ja powiem tak, szczególnie dużo takich patriotycznych przedstawień nawiązujących do słynnych bitew, zrywów niepodległościowych czy postaci było po powstaniu styczniowym. I tutaj faktycznie, tak jak pani zasugerowała, bracia Gierymscy, najpierw Maksymilian, potem młodszy, bardziej znany Aleksander, nawiązywali do tego tematu. Oczywiście też o Arturze Grodgerze trzeba wspomnieć, który popełnił wspaniały cykl Polonia, który też jest dzisiaj wykorzystywany przy książkach historycznych nawiązujących do polskiego patriotyzmu.
1: Biało-czarne rysunki, cykl przedstawiający sceny.
0: Ale niezwykle wzruszające, niezwykle podniosłe, no stanowiące świadectwo tak naprawdę tamtych czasów. Natomiast faktycznie Wojciech Kossak to taki malarz, który upamiętniał no przede wszystkim naszego bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego, często prezentując go na kasztance, zawsze w mundurze z majestatycznymi wąsami. Tak naprawdę cudotwórcę narodowego, człowieka, który dla nas odzyskał niepodległość, a z takich bitew, które no często się upamiętniało na początku lat 20. okresu międzywojennego, to przede wszystkim jest cud nad Wisłą, biorąc pod uwagę nasze wspaniałe zwycięstwo z bolszewikami w wojnie lat 1918-1920. Jeśli mogę jeszcze dodać, to w tamtym okresie po odzyskaniu niepodległości było mnóstwo wizji wystawiania na przykład w Warszawie, w innych miastach Polski łuków triumfalnych. Takie nawiązujących na przykład do rozwiązania architektonicznego w Paryżu. Te łuki triumfalne miały pokazywać no, siłę odrodzonego państwa polskiego, ale też mówić o naszej potędze, o naszej reaktywacji. No ale niestety te projekty pozostały w większości przypadków na papierze.
1: W takim razie mamy taki artystyczny kanon, jeśli chodzi o motywy patriotyczne, ale zastanawiałam się też, w jaki sposób była przedstawiana ta tematyka, jeśli chodzi o symbole, albo na przykład poprzez naturę, pejzaże. Czy Chełmońskiego można uznać na przykład za malarza patriotycznego? Czy mocno naciągane by to już było?
0: Może nie naciągane, ale na pewno na pewnych płaszczyznach byśmy go zaliczyli do tego nurtu wychwalającego walory, bym powiedział, na przykład krajobrazowe albo tradycyjne naszego kraju. Ja powiem tak, że wielu artystów XIX-wiecznych, nie tylko Chełmońskiego, ale nawet Józefa Branta możemy pośrednio zaliczyć do patriotów, mistrzów pędzla, którzy nawiązywali do historii naszego kraju poprzez pokazywanie słynnych bitew, wydarzeń historycznych. Ja lubię tego Branta, więc pozwoli pani redaktor, bo może też się lepiej trochę na nim znam niż na Chełmońskim. No Józef Brandt przecież większość życia zawodowego spędził w Bawarii, w Monachium. Tam był nazywany księciem polskich malarzy i stanął na czele szkoły monachijskiej. I on uchwycał sceny nawiązujące do historii XVI-wiecznej, do XVII-wiecznej, do słynnych triumfów polskiego rycerstwa. No i tutaj jak najbardziej możemy mówić o patriotyzmie. Chociaż jest to inna troszkę formuła malarska niż ten Matejko, o którym rozmawialiśmy na samym początku. Tak naprawdę malarstwo patriotyczne w przestrzeni sztuki polskiej no, rozpoczyna się wraz z zaborami, a sięga aż tak naprawdę okresu międzywojennego i potem historii powojennej Polski. Nawet w czasach współczesnych mamy pewne odniesienia do wątków patriotycznych.
1: Bo co ciekawe, ten okres międzywojenny mogłoby się wydawać, że tutaj ta

0: sztuka pójdzie w zupełnie innym kierunku. Natomiast po 123 latach pod zaborami, no chyba była takie dążenie do tego, żeby pokazać światu, kim my jesteśmy.
1: Była taka potrzeba i dlatego właśnie na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX wieku wiele dzieł sztuki miało charakter taki narodowy, ale też w pewnym momencie artyści uznali, że misja związana z uzyskaniem niepodległości została wypełniona. Już trochę byli zmęczeni tym historyzmem. Chcieli się wpisać w nowe prądy awangardowe sztuki europejskiej. Chcieli tworzyć sztukę, która by mówiła trochę o innych, bym powiedział, celach i wartościach. Chcieli wejść w te ruchy nowoczesne jak kubizm, futuryzm, dadaizm. Dlatego też spora grupa polskich malarzy, rzeźbiarzy, a nawet architektów, poszła zupełnie nowym prądem, prądem nowoczesności, modernizmu. I o tym też nie można zapominać, że tak naprawdę artyści się trochę, jeśli chodzi o zainteresowania i tematy, podzielili w latach 20. i w latach 30.
0: Potem przychodzi II wojna światowa, potem stalinizm, potem odzyskanie wolności. Ten patriotyzm na bardzo różne sposoby się objawiał, choć już być może częściej w zupełnie innych dziedzinach sztuk. To porozmawiajmy o współczesności, bo mam wrażenie, że najczęściej, gdy pojawia się dyskusja o patriotyzmie współcześnie i to, jak on jest przedstawiany, no to najczęściej jest to patriotyzm krytyczny, patriotyzm ironiczny i że takiego patriotyzmu wprost już raczej się nie godzi podejmować, no bo to by trąciło jakimś patetyzmem albo przesadną martyrologią.
1: No to prawda. Ja powiem szczerze, że nie jest łatwo mówić w czasach współczesnych o patriotyzmie z wielu powodów, żeby ten patriotyzm nagle się nie zamienił na przykład w nacjonalizm. Żeby też nie był pełen patosu, bo to już trochę ludzi męczy. Ja ostatnio robiłem pewną ankietę i cały czas ją też jeszcze przygotowuję na temat pomników w Warszawie i na przykład wiele odpowiedzi wskazuje mi, że ludzie też są troszkę zmęczeni martyrologią. Są zmęczeni ilością pomników w przestrzeni miast polskich mówiących o właśnie o chwalebnej historii, o wielkich postaciach. Czasami nawet w odpowiedziach ankietowych mówią, że po co pieniądze są na to przeznaczone, jak można je wykorzystać zupełnie na inne cele. Natomiast cały czas tego typu formuły artystyczne są potrzebne, bo muszą ludzi wychowywać, edukować, szczególnie te młode pokolenia w obliczu też no, obecnej sytuacji międzynarodowej.
0: Nadal trzeba wycieczkę zabrać do Muzeum Narodowego i pokazać bitwę pod Grunwaldem.
1: Ja powiem pani redaktor, że ja to regularnie robię. Jak ja współpracuję z młodzieżą, czy nawet ze studentami na uniwersytecie w różnych przestrzeniach naukowych, no to staram się jednak tą propolskość lansować, ale w taki sposób, żeby to nie był, bym powiedział, mój monolog propagandowy, żeby nie wpisywać w to też jakichś założeń politycznych, żeby to miało tak naprawdę ludzką twarz. A jeśli chodzi o współczesność, to powiem państwu, że tu jest wiele możliwości w chwili obecnej. Oczywiście od świata internetu po, bym powiedział, sztukę street artu. Powiem pani, że niesamowitym tak naprawdę odkryciem sztuki nowoczesnej czy nową formą wypowiedzi są murale miejskie. Przecież w przestrzeni polskich miast mamy bardzo dużo wspaniałych malowideł, które nawiązują czy to do powstania warszawskiego na terenie Warszawy, czy do powstania wielkopolskiego na terenie Poznania, czy ogólnie bym powiedział historii opowiedzialnych w przestrzeni publicznej, mówiących o polskości i o naszym narodzie.
0: I o wybitnych postaciach w naszej historii, także historii muzyki czy sportu, no bo to nie musi być koniecznie wielka bitwa, żeby poczuć się patriotą. Jak widzę mural pokazujący Dejnę na przykład, to czuję się dumną warszawianką.
1: Tak, albo widzi pani mural Marii Skłodowskiej-Curie, albo jakiegoś innego naukowca, albo muzyka, czy nawet murale chopinowskie przecież też istnieją. Więc uważam, że murale są istotne, ważne, tylko trzeba je upamiętniać, trzeba je fotografować, zapisywać, bo one też nie zawsze są wieczne. Często zanikają i w miejsce kolejne się pojawiają, więc warto też, i to się dzieje na przykład u nas na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, że są prace naukowe tworzone, kreowane, które opowiadają historię tych murali, nawet patriotycznych.
0: Bardzo dużo kontrowersji w Gnieźnie wywołał mural, który pojawił się na jednym z wysokich bloków. To jest mural, który ma upamiętnić tysiąclecie koronacji pierwszych królów Polski, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka II. No tyle, że artysta, twórca tego muralu, przedstawił królów w dresach.
1: Ale to może
0: Chrobry drugiej... jest w białym dresie, w słowiańskim przykucu, Mieszko II w dresie czerwonym, no i mieszkańcy podzieleni. Mnie szczerze mówiąc się podoba, bo mural to jest zupełnie inna forma artystyczna niż uroczystość państwowa.
1: Tak, a poza tym tego typu forma sztuki bardziej

0: i trafi do młodych ludzi, do młodzieży, która no i jest tak naprawdę kształtowana, już wychowana trochę w innych przestrzeniach, nawet w formule ubiorów, prawda? Więc myślę, że tutaj artysta miał bardzo fajny pomysł, chociaż nie znam tego rozwiązania i po spotkaniu na pewno poszukam w internecie tego obrazka, połączyć tradycję i nowoczesność.
1: No, zobaczyć Chrobrego w słowiańskim przykucu na pewno.

0: wspomniała redaktor takiego artysty współczesnego Wilhelma Sosnela, który jest bardzo znany i rozpoznawalny, nie tylko dla specjalistów, który często w swojej twórczości odwołuje się do treści też narodowych i patriotycznych.
1: No i pytanie, czy w tym momencie historii to jest jedyny sposób podejmowania tematów patriotycznych, czyli właśnie filtrowanie na przykład takie bardzo osobiste przez siebie, swoje doświadczenia, swoje poglądy?
0: Ja myślę, że sposobów na wyrażanie treści patriotycznych jest bardzo dużo. Poprzez sztukę szeroko pojętą, nie tylko malarstwo, literaturę, poprzez muzykę. To może być podejmowanie tematów na sposób indywidualny, ale też warto też mówić cały czas o pamięci zbiorowej, że tworząc takie dzieła, my trafiamy do całego narodu, a przynajmniej z jednym dziełem sztuki w przestrzeni publicznej, do lokalnej ludności i utrwalamy pewne tradycje, pewne schematy, no, które są ważne, istotne i muszą przetrwać i dostosować się do obecnych realiów, do obecnych czasów i do obecnych warunków, bym powiedział, geopolitycznych, kulturowych, naukowych, społecznych.
1: Właściwie pozostaje sobie życzyć tylko tego, żeby nie nadeszły już takie czasy, w których musielibyśmy tworzyć takie bardzo tradycyjne, ikoniczne dzieła podejmujące tematy patriotyczne i budujące tę tożsamość narodową, bo wiemy, z jakiego kontekstu one wynikały wtedy.
0: Ja wiem, ale symbole takie narodowe w postaci słynnych dokonań naszego kraju, czy utrwalenia pamięci o bohaterach zawsze będą ważne, bo ci ludzie od Piłsudskiego po, no nie wiem, Wyspiańskiego, czy jeszcze wcześniej Stanisława Augusta Poniatowskiego, no zawsze będą częścią naszego kraju i zawsze będą, no, przypominane przy kolejnych rocznikach w przyszłości.
1: To w takim razie teraz polecamy do albumów zajrzeć, do internetu i do muzeów.
0: I na pewno się cieszyć świętem i przede wszystkim się radować.
1: Bardzo dziękuję właśnie za to spotkanie. Dr Adam Tyszkiewicz był gościem Studia Wiedzy, historyk sztuki, warszawianista, przewodnik po Warszawie, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia w galerii przed bitwą pod Grunwaldem. Do zobaczenia.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
1: W majówkę oczywiście można czytać kryminały, a można też kryminalnych historii posłuchać. I to prawdziwych. Spojrzymy na historię Polski z perspektywy nie bitew czy ważnych wydarzeń politycznych, a z perspektywy kryminalnej właśnie. Bo taka też była polska codzienność w XVII i XVIII wieku. Co uznawano wtedy za przestępstwo? Jak karano i o których sprawach rozpisywała się ówczesna prasa? O tym już dziś po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, zapowiada Donald Trump. Amerykański prezydent rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku w West Palm Beach na Florydzie. Trump w ostatnich dniach krytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Zarzucił mu m.in., że popiera wejście przez Iran w posiadanie broni nuklearnej. Obecnie w Niemczech stacjonuje ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może on